0: Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, gdzie niegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu SAN-u. Dalszy pobór wody mógłby zagrozić utrzymaniu przepływu w rzece. Zdaniem hydrologów to efekt chronicznej suszy występującej w wielu regionach Polski, której opady deszczu z ostatnich dni nie były w stanie poprawić. Ben O'Connor.
1: Zdaniem hydrologa SGGW Mateusza Grygoruka ostatnie opady deszczu to za mało, by uporać się z trwającą w Polsce suszą.
2: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy.
1: Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki w ochłodzeniu widzi jednak osłonę przed kryzysem, z jakim mierzą się Francja czy Hiszpania.
3: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury. I dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
1: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Niemal 200 dzikich zwierząt rocznie, ptaków i ssaków, trafia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w Kujawsko-Pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Leśnicy i weterynarze leczą tu złamane skrzydła lub opiekują się porzuconymi maluchami. Satysfakcja jest ogromna, nie ukrywa leśnik Hubert Cienowski.
4: W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów. To już naprawdę jest coś bardzo rzadkiego. To jest 45, maksymalnie 50 par w Polsce. Dzięki tutaj współpracy trzech nadleśnic udało się rybołowa, który wypadł z gniazda po ataku jastrzębia, podjąć z ziemi. Trafił do nas, miał taką małą ranę, opatrzył weterynarz i też super we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów udało się mu znaleźć dzikie gniazdo, gdzie podłożyliśmy go do pary rybołowych, które miały swojego jednego pisklaka, więc satysfakcja wtedy jest jeszcze większa.
0: W lipcu leśnicy wypuścili też na wolność bielika, znalezionego niedaleko Włocławka. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywkach w Oklahomie w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut, po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
5: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jestem poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
0: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia będzie w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie. W niedzielę do kraju wróci upał. Tylko na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską możliwe są również burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 19 do 24.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dzień dobry. W czasie rodziców witamy się w składzie
8: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska.
8: A dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci.
7: Konkretnie o bezpieczeństwie na drogach. Na co zwrócić uwagę w podróży albo podczas wycieczek rowerowych z dziećmi. Czego unikać, jak rozmawiać o zasadach na drodze z najmłodszymi. No i w ogóle jak poruszać się po mieście, nie tylko. To pytania do naszych gości.
8: A z nami dzisiaj Agnieszka Krzyżak-Pitura, która jest prezeską Fundacji Rodzic w Mieście.
9: Dzień dobry.
8: I Krzysztof Woźniak, Radio TOK FM.
10: Dzień dobry.
8: Prowadzisz audycję Skołowani.
10: Tak, tak się złożyło.
7: To pytanie od razu do Agnieszki na początek, bo Fundacja czuwa nad takim projektem, forsuje projekt Ulice dla Dzieci. Co to właściwie jest?
9: To jest bardziej może idea nawet niż projekt. No, w tym działaniu, w różnych aktywnościach, które podejmujemy w ramach tego projektu, jest przede wszystkim pokazywanie, że dzieci są wśród nas. Mieszkają razem z nami, korzystają z ulic, korzystają z dróg rowerowych, korzystają z przejść dla pieszych i wszystkich innych przestrzeni i w związku z tym my dorośli powinniśmy po pierwsze wziąć pod uwagę to, że dzieci tam są, w związku z czym trochę inaczej się zachowują niż dorośli. I to na nas dorosłych, kierowcach, rowerzystach, jest odpowiedzialność zadbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A jednocześnie staramy się przekonać decydentów, projektantów i wszystkie osoby, które mają wpływ na to, w jaki sposób się miasta projektuje. Próbujemy ich przekonać do tego, żeby przy projektowaniu, aranżacji, adaptowaniu poszczególnych przestrzeni miejskich brali właśnie pod uwagę też potrzeby dzieci, tak żeby ta przestrzeń miasta były dla nas wszystkich.
7: I żeby była przyjazna dla dzieci. A na waszej stronie czytam, że 70% dzieci dociera do szkoły pieszo lub rowerem. No tak. I tu się pojawia właśnie... to są dane takie zebrane w Warszawie.
9: To są dane z ZDM-u, te, które pan cytował. Natomiast kolejne miasta też prowadzą swoje ankiety i badania. I te dane są bardzo do siebie zbliżone. No, zdecydowana większość dzieci dociera pieszo, rowerem, na hulajnodze, komunikacją publiczną. A nawet te dzieci, które są rano podwożone samochodem przez rodziców do szkoły i tak później wracają pieszo, bo godziny lekcyjne nie są kompatybilne z godzinami pracy.
7: Pytam o te dane, bo no, to jest też powód, dla którego mówimy o bezpieczeństwie. No, mnóstwo dzieci po prostu jest na ulicach w ciągu dnia, w różnych sytuacjach przechodzi przez przejścia dla pieszych albo wraca poboczem, jeśli nie jest w terenie zabudowanym.
10: Jeśli pobocze w ogóle jest.
7: Jeśli jest, czasami wraca po prostu.
10: Bardzo często poza obszarami zabudowanymi, poza miastami tych poboczy w ogóle nie ma i dzieci wtedy poruszają się po jezdni. To takie przypomnienie, trzeba iść lewą stroną drogi w tym momencie, jeżeli jesteśmy pieszym, nie ma pobocza, nie ma drogi dla pieszych. Tak faktycznie my tutaj tak w wielkomiejskim to patrzymy na tą infrastrukturę, która jednak jest rozbudowana, są te chodniki, one często są zastawione przez samochody, jeżdżą po nich też rowerzyści, bardzo często niebezpiecznie i tak dalej, ale zupełnie inne problemy są w miastach, zupełnie inne problemy są gdzieś tam na wsi.
7: Czy nawet pod dużym miastem. Wielu osób się wyprowadza przecież z miast, gdzie jeszcze nie ma utwardzonych dróg, do domów dochodzi się szutrową jakąś drogą. To wszystko stwarza oczywiście zagrożenie. Zastanawiam się, jak w ogóle mówić o tym, nie tylko decydentom, bo to jedna sprawa, no ale tu możemy długo czekać, może się nic nie wydarzać, albo są zmiany w przepisach, które nie są egzekwowane, różnie bywa. No ale to, co my jako rodzice możemy zrobić w tej kwestii?
9: No przede wszystkim mówić, to znaczy my rodzice musimy być rzecznikami praw naszych dzieci i musimy domagać się egzekwowania tych podstawowych praw, bo to, o czym my mówimy w ramach naszych działań, to przede wszystkim mówimy o tym, że no, dzieci mają prawo zarówno konstytucyjne, jak i zapisane w Karcie Praw Dziecka, które Polska ratyfikowała, do tego, żeby bezpiecznie się po przestrzeni miejskiej, ale nie tylko poruszać, żeby bezpiecznie dotrzeć do szkoły, ale też, o czym też warto wspomnieć i o czym my staramy się głośno mówić, mają też prawo do swobodnej zabawy w otoczeniu, jakie my dorośli kreujemy. Więc no, jeżeli nie rodzice, to myślę, że nikt inny. Do tego my też przekonujemy właśnie naszych odbiorców, rodziców, którzy się z nami kontaktują, do tego, żeby no, przede wszystkim oni zaczęli mówić, że wokół szkoły coś jest nie tak, żeby domagali się od swoich najbliższych decydentów, radnych, burmistrzów, prezydentów, egzekwowania prawa, na przykład zakazu parkowania na chodniku, żeby się od swoich wspólnot mieszkaniowych domagali tego, żeby podwórko przestało być parkingiem, a zaczęło być przestrzenią dla mieszkańców. Tak, myślę, że mamy coraz większe doświadczenie w domaganiu się różnych praw obywatelskich i warto też wziąć te pod uwagę.
10: Ja tylko dodam, że z tych zagrożeń to oczywiście takie stricte rzeczy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, jak właśnie to parkowanie, jazda po chodniku. Proszę zobaczyć na różnego rodzaju filmy w mediach społecznościowych, w tak zwanych portalach społecznościowych. To rodzice jeżdżą po chodnikach w obrębie szkół, prawda? To nie są osoby, które przyjechały do jakiegoś innego miejsca niż przedszkole, szkoła. To rodzice jeżdżą po chodnikach, parkują na chodnikach. Dlaczego? Bo dowożą dzieci. W miastach, w Warszawie mniejszość osób, która wozi dzieci, więc to rodzice są problemem, ale ja tak mówię specjalnie, że nie stricte takie rzeczy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale w ogóle dzieci mają prawo do dobrostanu. Ruch drogowy to nie tylko to właśnie te jeżdżący po chodnikach, parkujący na chodnikach, ale też zanieczyszczenia powietrzem. Mamy olbrzymi problem w dużych miastach z zanieczyszczeniem hałasem wynikającym z ruchu drogowego. To między innymi badania pokazujące, jak sytuacja w Anglii była, że w miejscach, w szkołach, które były ulokowane przy dużych drogach, tam gdzie jest ten ruch naprawdę intensywny, miały mniejsze skupienie na tym, co się dzieje w szkole ze względu na hałas drogowy. Trzecia jeszcze rzecz, która dopiero raczkuje, mam wrażenie, w Polsce, zanieczyszczenie światłem drogowym. Bardzo często oświetlenia drogowe w nocy są tak źle ustawione, świecą na elewację budynków, uniemożliwiając wyspanie się nie tylko dzieciom, ale rodzicom, więc tych problemów z ruchem drogowym jest dużo, dużo więcej niż tylko samo przemieszczanie się takie.
9: No ja dodam też to, że ruch drogowy jest bardzo przestrzeniochłonny, tak? Samochody potrzebują dużo miejsca, nie tylko na jezdni, ale też właśnie do zaparkowania. No i te miejsca pod samochody zabierają nam potencjalne miejsca zielone, miejsca chłodu, z czym się coraz częściej zmagamy, miejsca zacienione, których też jest coraz mniej. Ostatnio bardzo częstym zjawiskiem, któremu też się przyglądamy, jest otoczenie na przykład boisk szkolnych, które są wycinane z drzew posadzonych kilkanaście lat temu, bo nagle się okazuje, że zagrożenie potencjalnego spadnięcia konara na dziecko jest większe niż na przykład godzina WF-u w 30-stopniowym upale. Więc tak, no ten ruch, tak jak pan Krzysztof powiedział, drogowy generuje bardzo dużo złożonych problemów. Mamy coraz więcej badań tego, jak zanieczyszczenie spalin pochodzące ze spalin samochodowych wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój dzieci, nie tylko w tym takim długoterminowym kontekście, to znaczy to są po prostu toksyny, nawet rakotwórcze, ale też właśnie takiego skupienia. To naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili pierwsze w Polsce badania pokazujące, że jeżeli dziecko się nawdycha spalin przy wejściu do szkoły z powodu tego, że jest właśnie korek samochodów, rodziców na chwilę parkujących na silniku, no to można pierwsze 2 godziny lekcji po prostu odjąć z harmonogramu, bo dziecko jest rozdrażnione, nie może się skupić, już nawet nie wspominając o dzieciach, które mają swoje własne wyzwania, spektrum ADHD, te ich objawy się nasilają. Także no chyba czas, żeby tutaj jakoś zacząć głośno o tym mówić.
8: No i jesteśmy ciekawi, jak wyście docierali do szkoły i ze szkoły do domu.
9: Ja zacznę. Ja miałam szkołę, pierwszą podstawówkę za oknem dosłownie, bo pochodzę z małej miejscowości i miałam, teraz na to patrzę, przywilej mieszkać na osiedlu, które było tworzone, teraz można by powiedzieć, jako osiedle 15-minutowe. I nie tylko szkoła, ale cały czas po szkole też spędzaliśmy w grupie dzieci z osiedla na tej przestrzeni, no właśnie wokół szkoły, na skwerku osiedlowym, ale też na ulicach i ja mam też takie wspomnienia, że my się też bawiliśmy na budowie kolejnych bloków, które powstawały obok. Moje kolejne szkoły były trochę dalej od mojego miejsca zamieszkania, ale też no, docierałam pieszo. No perspektywa małego miasta, no ale też perspektywa rodziców, którzy no po prostu wychodzili na 7 do pracy, nie na 9, 10 jak w Warszawie, więc jakby nie było w ogóle mowy o jakimś podwożeniu czy przywożeniu ze szkoły.
7: Krzysztof, podobnie?
10: Tak, ja podstawówkę, ja jestem z Warszawy, urodzonym warszawiakiem, więc podstawówkę miałem pod blokiem właściwie też, do przejścia i przez jezdnię, jedno przejście dla pieszych, którego nie było, jak chodziłem jeszcze do podstawówki, to też była zupełnie inna rzeczywistość, więc wtedy do szkoły to szedłem jakieś 3 minuty, a wracałem 2 godziny, bo jak się wychodziło ze szkoły, to się nie szło do domu, bo po co? Bo jeszcze nie było tak rozbudowanych komputerów, jak Dziaders brzmie. No ale tak, takie fakty
7: nie
10: były.
7: Więc, w domu
10: więc taki
7: nic do roboty.
10: Miejscem takiego poszkolnego życia to było boisko szkolne, albo właśnie skwerki, które nie były zastawione samochodami. Później w Warszawie to się już zmieniało. Ja teraz sobie przypomniałem taką pierwszą sytuację, która się zderzyła z moją rzeczywistością ówczesną, że zaczęto zabraniać grania w piłkę na podwórkach, ponieważ podwórko zostało przemianowane na parking samochodowy i to było jakieś straszne dla nas, że my do tej pory przez tyle lat mogliśmy grać właściwie wszędzie w tą piłkę. Nikomu nie przeszkadzało to. Raptem pojawiło się więcej samochodów, nie można było grać w piłkę, w zimę nie można było się rzucać śnieżkami, zakaz lepienia bałwanów, bo kogoś straszą
7: tego. Może to też dlatego, że w pewnym momencie zaczęło to przeszkadzać niektórym.
10: Wiesz co, w ogóle zobaczcie, jaki jest teraz przekaz. Dzieci nie wychodzą z domów, mają te komputery, gry różne i tak dalej.
7: Wszyscy
10: i tak dalej. A co one mają robić na tych dworach? Tak.
7: Jak,
10: ja pamiętam,
7: jak
10: że przez pewien czas...
7: To jest pretensja, że są za głośno.
10: Tak, i na tym tylko skończę. Na tym osiedlu, na którym mieszkałem w dzieciństwie, i też to pamiętam, jak gdzieś zaczęły się pojawiać w ogóle takie tabliczki na blokach, zakaz gry w piłkę, zakaz bawienia się, piaskownice, które właściwie były na każdym osiedlu, na każdym skwerku, one zostały albo zniszczone, albo przemianowane na jakąś rabatę, jeżeli już nawet dobrze, a tak to stały się parkingami, więc tej przestrzeni w ogóle w miastach brakuje takiej wolnej, do swobodnego przemieszczania się, bawienia się dla dzieci.
7: Ja mam podobne doświadczenie jak Agnieszka. Mała miejscowość i to poniżej 2000 mieszkańców, więc po prostu wszędzie, z kluczem na szyi. To jest pierwsza rzecz. No później do jazdy do liceum to już jest inna kwestia. To już dziecko jest po prostu starsze. Ale teraz mam porównanie z Warszawą. Na szczęście mieszkam na osiedlu projektowanym w latach 60. i 70. i to jest zupełnie inny komfort życia niż w obecnie projektowanych osiedlach. Dużo zieleni, podwórka duże, bardzo blisko szkoła, bardzo blisko przedszkole, żłobek. Wszystko pod ręką, ze sklepami włącznie. Właściwie nie musimy wychodzić z osiedla, gdyby nie to, że...
10: Tak, tylko ja chciałbym powiedzieć, że kiedyś w tych latach 90. to wcale nie było tak kolorowo z tym bezpieczeństwem drogowym, bo było dużo, dużo gorzej. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
7: No ale byliśmy tam i pytanie w związku z tym jest takie, czy my nie przesadzamy z chuchaniem na dzieci? Czy to jest ten moment, że rzeczywiście jest aż tak niebezpiecznie teraz?
9: Ja myślę, że my przesadzamy z chuchaniem na siebie. To znaczy całe mówienie o prawach kierowców, o tym, że przecież no ja muszę gdzieś stanąć tym swoim samochodem. Takie oczekiwanie, że ponieważ no właśnie mam swój samochód, coraz większy samochód, to jakby, nie wiem, oczekuję od, nie wiem, wspólnoty mieszkaniowej, od spółdzielni, od lokalnych moich włodarzy.
10: Od szkoły.
9: Tak, od szkoły, że oni mi zapewnią miejsce do trzymania tego samochodu. Więc ja myślę, że my zdecydowanie chuchamy na siebie i no i to jest chyba trochę straszne. W sensie perspektywa wyjechania 10 minut wcześniej z domu, żeby postawić samochód 500 metrów od szkoły i dojść ten ostatni kawałek z dzieckiem.
7: Ale wiecie, to widać po rowerowym maju. No, część ludzi dowozi samochodami, dzieci wyciągają z bagażnika rowery,
9: to
7: żeby
9: prawda,
7: mieć naklejkę.
9: Tak, to prawda. Więc ja bym powiedziała, że jakby no nie, że chuchamy na dzieci, tylko jednak siebie jakoś tak widzimy jako osoby, którym się wszystko należy i jakieś tak mam wrażenie, że po prostu jesteśmy mniej empatyczni może niż kiedyś. No już pomijam całą debatę na temat tego, jakby dzieci w przestrzeni
7: tak,
9: i tego, jak
7: tak.
9: My dzieci
7: nie
9: traktujemy.
7: Lubimy po prostu dzieci.
9: Tak, ale chciałam powiedzieć, jakby zahaczyć tylko taką myśl, bo ty powiedziałeś, że liceum to wiadomo inaczej starsze dzieci, ale to też warto się nad tym trochę pochylić, bo starsze dzieciaki są kompletnie już wykluczane z przestrzeni publicznej. To znaczy mi pracując ze szkołami zdarzały się prośby, żebyśmy coś zrobili, no bo na placu zabaw, który jest przy szkole, z którego szkoła korzysta, nie jest szkolnym, ale jest obok, siedzi młodzież i no, nie wiadomo, co z nimi zrobić. I to jest trochę tak, że ta młodzież właśnie nie za bardzo teraz gdzie się ma podziać i zaczyna się głośne narzekanie, no, że właśnie tylko fast foody, tylko sklepy, a do dzisiaj po prostu dźwięczy mi warsztat w jednej ze szkół, gdzie dzieciaki mówiły, że na przykład no, w szkole nie było stołówki i dzieciaki mówiły, że kończą szkołę i nie mają gdzie pójść jeść, bo to był Sopot, no i na Monciaku wiadomo, że nie. No i gdzie? No jakby no, do sklepu, który sprzedaje tanią, ciepłą żywność i to też jest ogromny problem, że...
7: Ale to jest bardzo
10: jeszcze
7: duży problem.
10: Jeszcze a propos młodzieży jest olbrzymi problem. Znów my to sobie wyobrażamy, że ta przestrzeń taka, jak jest w dużych miastach, jest wszędzie. Kolejny problem, bardzo, bardzo mocny w tych mniejszych obszarach, jednostkach samorządu terytorialnego, to jest wykluczenie komunikacyjne, które bardzo wpływa na młodzież. Też zostały przeprowadzone badania, które pokazują, że młodzież wybrałaby inną szkołę, lepszą dla siebie w swoim rozumieniu, gdyby był zapewniony transport dojazd, publiczny, dojazd. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o szkoły, ale też właśnie życie pozaszkolne. Dojazd do ośrodków kultury, teatr, kino.
7: Ostatni autobus z Jeleniej Góry do mojej miejscowości.
10: Tak, 20:40. Jesteśmy chwilę, wakacje się zaczynają, lada moment przecież. W wielu miejscach w ogóle nie będzie transportu publicznego, bo on funkcjonuje tylko na czas szkoły i dowozi dzieciaki do szkoły. W momencie, kiedy rok szkolny się kończy, czy też są ferie, ten transport publiczny całkowicie nie funkcjonuje. Z jakiejś małej gminy do miasta powiatowego jest niemożliwe dojechać, chociażby żeby spotkać się, właśnie iść do kina, czy nawet do lekarza, do sklepu jakiegoś większego. Więc to jest też olbrzymi problem. To nie jest tak, że te starsze dzieci sobie jakoś poradzą. Wręcz przeciwnie. One ze względu na ruch drogowy mogą mieć gorzej niż te mniejsze dzieci.
7: No, ale zaczyna się już w tym młodszym wieku, jak wspomniane, jasne, te osiedla, gdzie wychodzimy z dziećmi. Ja nie jestem fanem placów zabaw, więc dla mnie podwórko jest idealne. Ja mogę tam usiąść z sąsiadami, rozmawiać na ławce, a dzieci po prostu biegają i wspinają się na drzewa, co uważam za bardzo zdrową rzecz. Nie wszystkim sąsiadom się to podoba. I są pretensje o to, że dzieci są za głośno. To jest dla mnie jakieś takie szokujące.
9: Było
7: to w dzieciństwie szokujące, że ktoś mnie
10: A jednocześnie krzyczy, jak zapytasz te same osoby, czy im przeszkadza hałas uliczny, samochodowy, to powiedzą, że nie. Dlaczego? Bo hałas uliczny, samochodowy stał się tłem, czymś naturalnym, w dużych miastach przynajmniej. Tak. Prawda? A dzieci przez to, że przez kilka lat były wykluczane z tej przestrzeni podwórkowej, to już nie są takim tłem, właśnie takim czymś normalnym na podwórku, wręcz czymś niechcianym, bo to się pojawia nagle.
8: Ja myślę, jak ważne jest to, o czym rozmawiamy w kontekście edukacji różnych pokoleń, o tym, że dzieci naprawdę mają prawo funkcjonować. Myślę też o właśnie komunikacji miejskiej, że mi się też zdarza, że moje dzieci mają szkołę daleko, ale jadą 40 minut dwoma autobusami, albo tam tramwajem i autobusem, i oni opowiadają, że zdarza się, że ktoś im zwraca uwagę, że rozmawiają na przykład ze sobą. I znam moich synów, nie wydaje mi się, żeby rozmawiali jakoś wyjątkowo głośno, ale wiem, że to jest temat, tak? Znaczy, że jak dzieci wchodzą grupką do autobusu, to ludzie to krytykują, że są głośno, że po co. Wydaje mi się to niebywale ważne, żeby rozmawiać właśnie o tym, żeby te dzieci mogły wracać do przestrzeni publicznej.
10: A później pretensje, że dzieci nie mają jakichś takich podstawowych funkcji społecznych, nie potrafią się dogadać. Jak mają się dogadywać, jak nie mogą rozmawiać?
9: Dokładnie tak.
7: Albo powiedzieć dzień dobry.
10: Chociażby, tak. No to już w ogóle zanikło, mam wrażenie. Tak.
9: No temat dzieci w komunikacji publicznej to też jest osobny temat i bardzo złożony. No, ja też się poruszam całe życie tu w Warszawie i moje dzieci tak samo od urodzenia komunikacją publiczną i znam to zjawisko, o którym mówiłaś. No to jest, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś zwrócił uwagę osobie wsiadającej z piwem, puszką piwa otwartą.
10: Albo kebabem.
9: Albo kebabem, mimo że to jest wprost napisane w przepisach, że
7: no, były
9: zapomniane.
7: Nawet kampanie takie.
9: Tak. Tak, dokładnie. A ja chciałam jeszcze, jeśli mamy przestrzeń, wrócić trochę do tych badań, o których Krzysztof opowiadał. To są badania, które przeprowadził UNICEF i one, oprócz tych rzeczy, które powiedziałeś, też bardzo nam pokazują, że dostęp do komunikacji publicznej w tych ośrodkach pozamiejskich mocno też bardzo wpływa na równość płci. To znaczy o tyle, o ile jeszcze młodzi chłopcy są w stanie sobie tam, nie wiem, załatwić podwózkę, albo nie wiem, no złapać stopa, albo przejść jakiś kawałek, nie wiem, od przystanku, który jest dalej wieczorem, no to dziewczynki absolutnie są wykluczane, wyklucza ich to z tego życia społecznego, kulturalnego, oczywiście z edukacji, ale też niestety z dostępu do opieki zdrowotnej, gdzie w przypadku dorastających dziewczynek i w ogóle zdrowia kobiet, to też jest bardzo duży temat jeszcze, o którym się absolutnie nie wspomina u nas w Polsce.
7: Ponarzekaliśmy trochę na ten świat, który nie akceptuje dzieci, to może wymagajmy czegoś od siebie i przypomnijmy takie podstawowe może zasady. Po pierwsze, edukacja. Dużo zależy od nas, od obserwacji rodziców, od obserwacji innych ludzi, no bo mamy przecież sytuacje, w których jedziemy rowerem, a ktoś przejeżdża na czerwonym świetle. dając przykład zły dziecku, dziecko pyta, dlaczego ten pan przejechał na czerwonym. Więc tutaj współżycie w społeczeństwie to jest jedna rzecz na pewno i my, którzy możemy dzieciom mówić od początku o zasadach. Jak mówić o tych zasadach ruchu drogowego?
10: Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znaczy nie stawiać sobie, że czasem coś się musi wydarzyć, jak na przykład właśnie jazda po chodniku samochodem, tylko nie, to jest niedozwolone, nie jeździmy samochodem po chodniku. Wtedy, kiedy nie wolno jeździć na rowerze po chodniku, też nie jeździmy na rowerze po chodniku.
7: To przypomnij, dajemy... kiedy można jeździć na chodniku? Dziecko do którego roku życia?
10: Do 10 roku życia.
7: Jeśli
10: dziecko,
7: nie ma drogi
10: rowerowej. Tak, które jedzie na swoim rowerze i jest pod opieką osoby dorosłej, to jest bardzo ważne, w polskich przepisach traktowane jest jako pieszy i trzeba się stosować do przepisów pieszych, czyli właśnie jeździć po drogach dla rowerów. To też jest złe w pewien sposób, od razu powiem. Ponieważ to pokazuje, że właściwie miejsce rowerzysty w zależności od jego wieku jest gdzie indziej, w różnych miejscach. Z jakiegoś magicznego sposobu dziecko, które kończy 10 rok życia, przestaje być tym pieszym, przestaje mieć możliwość jazdy po chodniku, a musi już jeździć po infrastrukturze rowerowej i często po jezdniach, jeżeli tej infrastruktury rowerowej nie ma. Więc to też jest niespójne. Moim zdaniem to jest do zmiany i pod opieką osoby dorosłej dziecko powinno móc jeździć po drogach dla rowerów.
7: Choć ja wiem, że pojawia przerażenie, że ojej, szosowiec.
10: Ale to nie jest problem dzieci ani opiekunów dzieci. To jest problem tych osób, które jeżdżą na szosie i jeżdżą bardzo szybko. Miasto nie jest miejscem do jeżdżenia bardzo szybko, zarówno samochodem, jak i na rowerze. Miasto jest miejscem do życia i transportowania się wszystkich, również dzieci. Jeżeli chcemy dzieci odpowiednio kształcić, nigdy miasto nie będzie, nigdy żadne miejsce nie będzie idealne, ale możemy do tego dążyć i w pewien sposób pokazywać te ważne aspekty. Jeżeli chcemy dzieci odpowiednio edukować z ruchu drogowego, to pokazujmy im miejsca, gdzie powinny się przemieszczać na różnych środkach transportu. I tak jak to powinno być, a nie robić jakąś fikcyjną rzeczywistość. Tak samo cały proces uzyskiwania karty rowerowej jest naprawdę przestarzały i po prostu ciśniem się głupi.
7: A po co te karty? One są jeszcze, działają jakoś?
10: Jesteśmy jedynym krajem właściwie, na pewno w Europie, nie wiem czy na świecie, w którym obowiązuje nakaz posiadania karty rowerowej
7: plus dla dzieci od 10. Plus tam jest jakaś luka między 16, prawda, a 18?
10: Nie ma luki. Znaczy kartę rowerową muszą mieć osoby między 10 a 18 rokiem życia, żeby jeździć w ogóle na rowerze po drogach publicznych. Problem polega na tym, że często egzaminy na kartę rowerową są w miesiącach maj-czerwiec, tych właśnie na koniec roku. Jeżeli ktoś się urodził w lutym albo w marcu, no to ten okres pomiędzy dniem urodzin a egzaminem jest wykluczony transportowo, jeżeli chodzi o rower. Nie może jeździć zgodnie z polskimi przepisami, nie można
7: tak
10: jeździć.
7: A jak
10: proszę
7: wszystko?
10: Pytać policji. W jakiś tam stopniu pewnie jest egzekwowane, tylko że rozmawiamy o tym, co zmienić systemowo, a nie, że ludzie muszą być od razu karani przez to, że ktoś źle wymyślił ten cały system tego.
7: To, co ostatnio z nowinek w przepisach, to kask. Kask, który musi być do
10: 16 roku życia
7: na głowie.
10: Dobrze zapięty i dobrze dobrany.
7: A dlaczego nie dla dorosłych, tak swoją
10: drogą? A to trzeba pytać pomysłodawcę tego, czyli Ministerstwo Infrastruktury. Znaczy,
7: czym się różni głowa 16-latka od 20-latka?
10: To trochę historii. W 2014 roku był bardzo duży wzrost wypadków, w tym śmiertelnych, wśród osób, które jeżdżą na elektrycznych hulajnogach. Tak zwanych elektrycznych hulajnogach. Tu jak będzie chwila, to też powiem, dlaczego tak zwanych elektrycznych hulajnogach. Ministerstwo Infrastruktury zauważyło ten trend, no i trzeba było coś zrobić. Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku, bo kask z przekazów różnych medialnych organizacji i tak dalej jest czymś niezbędnym w ruchu drogowym. Tak na marginesie powiem, że większość obrażeń z wypadków zarówno rowerzystów, jak i elektrycznych hulajnóg to są inne miejsca ciała niż głowa, ale głowa jest o tyle ważna, że jak się rozbije, to już jest naprawdę duży problem. Także warto jest mieć kask, jak najbardziej dobrze zapięty, dobrze dobrany. Ale skoro już trzeba było wprowadzić dla użytkowników elektrycznych hulajnóg ten kask, to dlaczego też nie dla rowerzystów i urządzeń transportu osobistego? Chociaż wszelkie dane, które posiadamy, świadczą o tym, że na przykład bezpieczeństwo rowerzystów, również dzieci, poprawia się z roku na rok. Taka jest historia tego wprowadzenia. Nie wiem, dlaczego wprowadzono tylko do 16 roku życia, chociaż argument się pojawiał, że skoro dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kasku na nartach, to dlaczego też mają jeździć na rowerach? Takie argumenty padały podczas debat różnych w Sejmie. Oczywiście jazda na nartach sezonowa jest zupełnie czym innym niż codzienna jazda na rowerze w mieście, ale tego argumentu nikt nie chciał wziąć pod uwagę. Więc skoro minister infrastruktury podjął decyzję, że ma być wprowadzone również dla rowerzystów, nie wszystkich rowerzystów i nie wszystkich dzieci do 16 roku życia, bo tak jak powiedzieliśmy w poprzedniej części, tylko zaznaczę, dziecko do 10 roku życia, jadące pod opieką osoby dorosłej, nie jest w rozumieniu prawa kierującym rowerem, tylko pieszym. A nakaz noszenia, używania kasków jest dla kierujących rowerem. To tak na marginesie,
7: rodzice
10: jednak
7: stresujący się, tak, że muszą już dzisiaj kupić kask.
10: Jeżeli już, to proszę kupować te kaski, tylko niech one będą dobrze dobrane do głowy. Niech będą odpowiednio zapięte, bo teraz to, co widzę, jak dzieciaki jeżdżą w kaskach do góry podniesionych, w ogóle nie zapiętych, to nic nie daje.
7: Albo totalnie, na oczach.
10: Albo na oczach, to nic nie daje. A jeszcze inna sprawa, te pełne kaski, przez które nic nie widać na boki, to też nie jest dobre rozwiązanie do miasta.
7: Czyli te takie orzeszki.
10: Tak? Pełne, tak. Takie zakrywające całą głowę wręcz. To też nie jest wcale dobre rozwiązanie do miasta. Ale tak, taki obowiązek wprowadzono. Okej, mamy to za sobą. Zajmijmy się naprawdę istotnymi rzeczami, jak zmianą przestrzeni, o której rozmawialiśmy. Zróbmy taką przestrzeń, która będzie bezpieczna dla dzieci. Ona z automatu będzie bezpieczna dla dorosłych. Oraz edukacją, czyli zmianą tego systemu w szkołach z edukacji, ja nie nazwę to komunikacyjnej, tylko transportowej w ogóle. Więc to jest bardzo ważne. To wymagają dwie rzeczy, są najistotniejsze. Wcale nie te, o których ty powiedziałeś, że ten przekaz, te przepisy, tylko dwie najistotniejsze rzeczy to jest zmiana systemu edukacji transportowej w szkołach, dwa, zmiana przestrzeni nie tylko wokół szkół, bo droga do szkoły jest dużo większa niż przy samej szkole, w ogóle przestrzeni infrastrukturalnej, żeby ona była bardziej dostosowana do tych najmłodszych, do tych najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego.
7: Szkolne ulice na przykład.
10: Ale to tylko jest ta przestrzeń wokół szkoły.
9: Tak, na przykład szkolne ulice. Natomiast no, jak już tutaj została wspomniana edukacja, ja jestem wielką zwolenniczką edukacji dorosłych, bo myślę, że gro problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego zniknęłoby magicznie, gdyby dorośli przestrzegali przepisów, bądź też egzekucja ich i dotkliwość kar za łamanie przepisów w ruchu drogowym byłaby tak duża, że nikt by się nie pokusił o łamanie tych przepisów. Dlatego ja zawsze zachęcam, ponieważ ja pracuję z decydentami różnymi i sformułowanie, ale to nie jest problem, nie słyszeliśmy o tym problemie, nikt nam tego nie zgłaszał, pojawia się naprawdę zatrważająco często, to ja zachęcam do zgłaszania.
7: Czyli dopiero reaguje ktoś, kiedy coś, znaczy, no, ktoś komuś przekaże.
9: Znaczy tak, jakby są dwie rzeczy. No, urzędy działają na bazie statystyk. Myślę, że minister infrastruktury sam nie wpadł na to, więc działają też pod wpływem nacisków, które odbywają się niestety nie w merytorycznej debacie, ale w debacie w tak zwanych mediach społecznościowych. Więc ja rekomenduję zawsze dwie rzeczy. Pierwsza to jest, jeżeli mamy dostęp, mieszkamy na przykład w Warszawie, mamy dostęp do tego typu narzędzia jak aplikacja 19115. Zgłaszać każdy samochód nielegalnie parkujący, każde cofanie na chodniku, każde wykroczenie. Zgłaszać do właścicieli firm dostawczych jazdę kurierów w sposób nieprzepisowy, niebezpieczny, bo tylko wtedy oni będą...
7: Hulajnogi rozrzucone może po ścieżkach.
9: Również hulajnogi, no ale też zwracanie uwagi. To znaczy ja zachęcam do tego, żeby po prostu zwracać uwagę. Jeżeli mija nas szosowiec, który, nie wiem, omija nas niebezpiecznie albo nie widzi, że jedziemy, zwróćmy mu uwagę, że nie jest na torze wyścigowym. Jeżeli przechodzimy obok osoby parkującej na chodniku, zwróćmy jej uwagę, że nie powinna tego robić. Tak więc jakby zacznijmy o tym mówić głośno, że nam przeszkadza. Ja wiem, że to jest trudne, bo to łatwo jest okrzyczeć dziecko w autobusie, które rozmawia ciut za głośno według kogoś albo które się bawi na podwórku. Trudniej jest zwrócić uwagę dorosłemu, bo być może wejdziemy w jakąś polemikę, tak? Ale ktoś musi zacząć to robić.
10: Tak, oczywiście. I to powiedzieliśmy, zdaje się, w pierwszej części, że to właściwie dorośli stwarzają gro problemów przy szkołach, czy też w ogóle w czasie tej drogi do różnych miejsc, nie tylko szkoły, ale właśnie ośrodków kultury i tak dalej. Więc, no, drodzy rodzice, te miejsca nie są wyznaczone po to, jak chodniki, żeby po nich jeździć. To nie jest jezdnik, tylko chodnik tak zwany, droga dla pieszych. Więc tam się nie jeździ. Parkować można w wyznaczonych miejscach. Jeżeli zajmujemy większość chodnika, to stwarzamy niemożliwość, uniemożliwiamy dojście dzieciom, które nie przyjeżdżają do szkoły samochodami, a tak jak powiedzieliśmy znowu w pierwszej części, w większości, tak.
9: Ale nie tylko dzieciom, osobom starszym, tak, oczywiście, rodzicom, którzy prowadzą dzieci w wózkach. Ja bardzo często mam taką sytuację i absolutnie mnie to strasznie mnie to denerwuje, że jak idę ze swoją córką za rękę po chodniku, to nie możemy sobie razem przejść normalnie, tylko musimy iść gęsiego, ponieważ chodnik jest zastawiony. Tak, więc jakby to nie tylko dzieci, ale wolne chodniki są no, dla wszystkich, którzy
10: mówią. I tu znów badania z Bydgoszczy. Politechnika Bydgoska zrobiła właśnie na terenie Bydgoszczy takie badania, jakie są największe problemy wokół szkół. I wyszło, że największymi problemami wokół szkół, jeżeli jest ruch drogowy, to są nielegalnie parkujące, jeżdżące po chodniku samochody. Kto to robi? Nie kto inny, jak rodzice, którzy dojeżdżają do tych szkół i dowożą swoje dzieci.
7: Słuchajcie, są wakacje i pewnie łatwiej oswoić swoją przestrzeń, swoje miasto lub też no, gdzieś tam sobie wydeptać te ścieżki, którymi jest bezpieczniej chodzić. No ale w wakacje wyjeżdżamy często w tereny niezabudowane albo no, mniej zaludnione. Tam nie ma, nikt nie dba raczej o ścieżki, bo akurat jesteśmy w miejscowości, gdzie po prostu wszyscy już ją oswoili właśnie niejako i nasze dzieci mają pojechać do sklepu, no ale nie ma ani pobocza, ani chodnika, ani drogi rowerowej. Czy to bezpieczne i co wtedy?
10: Nie, nie jest to bezpieczne. Jest bezpieczne puszczanie.
7: Czyli przesiadamy się do samochodu.
10: W miejscach, gdzie na przykład no, poza miastami, gdzie prędkość często to 90 km na godzinę, wypuszczanie dziecka na rowerze czy pieszo samego po jezdni. Tylko z drugiej strony, jak to dziecko ma się rozwijać normalnie i poznawać rzeczywistość, jeżeli będziemy mu tego zabraniać? To jest oczywiście to błędne koło tak zwane. To znów apel, to co Agnieszka powiedziała. Nie do dzieci apel, tylko do dorosłych. Jeżeli widzicie dzieci, które idą po drodze, to one idą z jakiegoś powodu. Przecież nikt ich tam nie wyrzucił z reguły, prawda?
7: Pod warunkiem, że widzimy po zmroku.
10: A no właśnie,
7: żeby... Apel o odblaski przy okazji.
10: Tak, trzeba mieć odblask poza obszarem zabudowanym, jak się nie idzie po drodze dla pieszych. Tak, oczywiście. I teraz uwaga znowu. Nie wystarczy tego odblasku mieć gdziekolwiek. Bo znów jest taki dziwny przekaz, że jak sobie gdzieś ten odblask założymy, to on już nam pomoże. Odblask najlepiej jest mieć na nogach, na kostkach. Dlaczego? Ponieważ snop światła z reflektorów samochodowych najpierw oświetla drogę najdalej. Więc dzięki temu, że mamy odblask na nodze, to jesteśmy z jak największej odległości widoczni. Kolor też ma znaczenie. Na przykład żółty, seledynowy kolor to są najlepsze, najbardziej odbijające to światło i najlepiej widoczne odblaski, więc to jest ważne. Nie wystarczy gdzieś na plecaku, na czapce, gdziekolwiek tego odblasku, on musi być odpowiednio też założony. No ale to jest apel do osób, które jeżdżą samochodami. Jeżeli widzimy takie osoby małoletnie, dzieci, czy też w ogóle idące po drodze, to zwalniajmy. One nie robią tego specjalnie, żeby utrudnić przemieszczanie się, tylko z jakiegoś powodu tam idą. Jadą na rowerze, też zwalniajmy. Wyprzedzanie rowerzysty, przypomnę, w polskich przepisach, przynajmniej metrowy odstęp, a powinno być
7: to
10: półtora.
7: To też wydaje się mało, tak.
10: Biorąc pod uwagę prędkość, im szybciej jedziemy, ten odstęp od wyprzedzonego powinien być wolny. Jeżeli chodzi już o oczywiście osoby, które idą, jeżdżą na rowerze, to też apel, żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego, żeby się oglądać, sygnalizować między innymi zamiar zmiany kierunku ruchu, skrętu i tak dalej, i tak dalej. Korzystać z infrastruktury rowerowej, jeżeli ona jest. Ja wiem, że w wielu miejscach ona jest kiepskiej jakości i to też wymaga olbrzymiej zmiany. Może przeanalizować swoją trasę, może można czasami wybrać trochę bardziej na uboczu drogę, drogę serwisową na przykład i tak dalej, żeby nie jeździć w tym głównym potoku samochodowym. Tak, wypuszczanie dzieci poza obszary zabudowane jest niebezpiecznie, ale musimy robić wszystko, żeby to było bezpiecznie, żeby one mogły się przemieszczać.
7: Plus w tej dyskusji zawsze jest taki argument, że ktoś jedzie środkiem pasa. No tak, jedzie, bo pobocze jest takiej jakości, że można tam po prostu wpaść do rowu.
10: A poza tym właśnie wyprzedzanie. W momencie, w którym ktoś z małą odległością wyprzedza, to mamy ten margines tej drogi, gdzie możemy zawsze się przemieścić, żeby to było bardziej bezpieczne. Pojazdy ciężarowe wyjątkowo niebezpieczne dla rowerzystów w czasie wyprzedzania. Tu też apel, żeby jednak ta odległość była większa. Podmuchy powietrza potrafią mniejsze dziecko po prostu zdjąć z drogi. Mm-hmm. Nawet nie trzeba potrącić tej osoby, nie trzeba w nią wjechać, uderzyć. Wystarczy większy podmuch powietrza.
8: Ja pomyślałam o tym, jak ważne jest to wszystko, o czym mówisz, Krzyśku, też dlatego, że jak jesteśmy kierowcą i z nami jedzie dziecko, to wszystko to, co robimy, też możemy temu dziecku opowiadać. W tym, to jest w kontekście tej edukacji, tak?
11: Że, przerwać to koło błędne.
8: No, czy, że mówimy, o zobacz, jedzie rowerzysta, fajnie, że ma takie odblaski, to ja go lepiej widzę, a tutaj zobacz, piesi idą, dobrze, że, tak, że to jest to, że dzieci nas słyszą cały czas.
10: Ale też mówić, co my robimy jako kierowcy, prawda? Tak. Zobacz, idzie ktoś pieszy, zwalniam, patrzę, obserwuję, co się dzieje. To jest też istotne, żeby to dziecko zapamiętało na przyszłość. Pewnie kiedyś będzie kierowcą, więc chociaż takie mniejszość ludzi jest
7: kierowcami. Zaglądania do telefonu, bo tylko SMS.
9: Ostatnio właśnie mój syn powiedział do mnie, jak wracaliśmy ze szkoły, ze stacji metra do domu, więc nie jakiś długi kawałek, powiedział do mnie, wiesz mamo, w tych samochodach to wszyscy się gapią w te telefony. I to jest, no to jest przerażające, że dziecko jest w stanie zaobserwować takie zjawisko. Jeszcze pewnie nie do końca łącząc to z jak to wpływa na bezpieczeństwo jego i innych uczestników ruchu drogowego, ale faktycznie ja się zawsze śmieję, jak słyszę o tych akcjach pod tytułem odłóż telefon, przejdź tam, czy tam smartfona, przejdź przez przejście bezpieczne, żywy i tak dalej. No bo jakby liczba kierowców, którzy dzwonią, patrzą w mapę, piszą SMS-y, chyba najgorsze, w trakcie jazdy jest naprawdę zatrważające.
7: To jak podsumujemy to nasze spotkanie?
10: To tylko do tego pisania SMS-ów. Jadąc w mieście 50 km na godzinę, zakładam, że ktoś tak jedzie, chociaż większość

0: żebyśmy żyli wspólnie, jakiś przekaz.
1: Drodzy rodzice, zachowujcie się na tak bezpiecznie, jakbyście chcieli, żeby wasze dzieci się zachowywały.
2: No ja jakoś tak może pompatycznie, ale co kompletnie szczerze, ja wierzę, że zmiana jest w naszych rękach, tylko trzeba zacząć się jej domagać, także zachęcam wszystkich do mówienia głośno.
0: Ręce muszą być wolne, więc odłożyć telefony. Tak. Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska Fundacji Rodzic w Mieście i Krzysztof Woźniak, Radio Tok FM.
1: Dzięki.
0: W audycji
2: Dziękuję.
0: Skołowani też z Krzyśkiem możecie się usłyszeć. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, audycję wydawała Olga Tanajewska.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Zachodnia Europa w ogniu, we Francji i w Hiszpanii konieczna była ewakuacja setek ludzi. Aby ochronić Polskę przed dewastacją, prawica musi współpracować, mówi Mateusz Morawiecki, komentując rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W kraju trwa demontaż demokracji, mówi były premier Węgier Viktor Orban i zapowiada politykę oporu wobec obecnego rządu. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Potężne pożary powodują chaos na zachodzie Europy. Ewakuacja w południowo-zachodniej Francji objęła dotąd prawie 170 tysięcy osób, z czego prawie 60 ewakuowano minionej nocy. Szef MSW Francji podał, że ogień objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tysięcy hektarów, a ogółem pożary w różnych miejscach tego kraju od początku stycznia zniszczyły łącznie 98 tysięcy hektarów różnego rodzaju terenu. To rekord w historii dotychczasowych pożarów. W Hiszpanii z powodu upałów i w następstwie pożarów ewakuowano ponad 60 tysięcy ludzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awii. Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary.
10: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
9: Dym z szalejących pożarów daje się też we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych. Nie ma hegemona na polskiej prawicy. Musimy uczyć się współpracować, powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Spory na prawicy to są spory w rodzinie, a spory z koalicją rządzącą to jest obrona Polski przed dewastacją, mówił były premier. 44 polityków PiS wbrew ultimatum kierownictwa partii nie złożyło lojalki, czyli nie zrezygnowało z członkostwa ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i za to we wtorek mają być oficjalnie wykluczeni z partii. Mateusz Morawiecki na antenie telewizji Republika powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za rozpad w partii. Powiedział, że do ostatniej chwili walczył o jedność i wyciągał rękę do zgody. Jeśli sąd kasacyjny oddali wyrok ciążący na Marine Le Pen, to może odmienić losy przyszłorocznej kampanii prezydenckiej we Francji, oceniła w TOG FM profesor Katarzyna Kubuj z Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Już wyrok sądu apelacyjnego z 7 lipca tego roku przesądził, że kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego może startować w wyborach prezydenckich, pomimo wyroku skazującego za stworzenie fikcyjnego systemu zatrudnienia w Parlamencie Europejskim i sprzeniewierzenie środków tej instytucji. Polityczka musiałaby jednak prowadzić kampanię z bransoletką dozoru elektronicznego. Kasacja wyroku może to zmienić, ale Pen już cieszy się wysokim poparciem wśród Francuzów, sięgającym 54%.
11: Dzisiaj te sondaże są bardzo korzystne dla Marine Le Pen. I no, wiele wskazuje na to, że może być tym głównym pretendentem do prezydentury w drugiej turze wyborów, bo z pewnością do tej drugiej tury wyborów dojdzie. No ale tutaj wiele hipotez jeszcze i wiele niepewności. Mamy wielu kandydatów.
9: Profesor Katarzyna Kubuj przypomina, że Marine Le Pen od 2022 roku ostentacyjnie popierała politykę przywódców Rosji, Władimira Putina, a po jego inwazji na Ukrainę jedynie złagodziła retorykę.
11: Hamuje, można powiedzieć, tę pomoc taką wzmożoną ze strony prezydenta Macrona, jego pomysły, wysyłanie instruktorów czy wojsk lądowych na Ukrainę. I można powiedzieć, że prezentuje taką politykę dystansowania, co oznacza, że ewentualne dojście do władzy no, całkowicie zmieniłoby też tę optykę zachodnią europejską, którą dzisiaj prezentuje prezydent Macron.
9: Wyrok sądu kasacyjnego w sprawie Marine Le Pen może zapaść na początku przyszłego roku. A były premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział przejście od polityki opozycji do polityki oporu wobec rządu premiera Petera Modziora. Zapowiedział to w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. Według Orbána na Węgrzech dochodzi obecnie do demontażu demokracji i rządów prawa, co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Modziora. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające wyeliminować połowę opozycji z życia publicznego, a także, że najnowsza poprawka do konstytucji usunęła prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa. Przy Stadionie Narodowym chętnie oddali krew, a najmłodsi mogli przymierzyć mundur strażacki, a także obejrzeć sprzęt strażaków i wojskowych oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w ramach pikniku mundurowo-zdrowotnego poświęconego pamięci powstańców warszawskich. Uczestnicy mogli też zmierzyć się m.in. z symulatorem zadymionego pomieszczenia, by sprawdzić, czy będą w stanie odszukać osobę potrzebującą pomocy.
12: W środku jest umieszczony poszkodowany i trzeba pokonać różne przeszkody. Problem w tym, że całe pomieszczenie nie jest zadymione.
13: Można spanikować.
12: I można się zagubić. Były tutaj wypadki, ale nie groźne. Także wszystko pod kontrolą.
13: Taka okazja, żeby się przetestować w trudnych warunkach.
12: Tak. Teoretycznie każdy swój dom zna. Natomiast w momencie, kiedy jest zadymienie, tracimy orientację, nie potrafimy z własnego domu wejść. Więc jest to takie dobre ćwiczenie, jak postępować.
13: A do czego ta kolejka?
14: Tutaj do nauki resuscytacji.
13: Tak. Kto się będzie uczył?
14: Mój syn, 10-latek. Mała jeszcze obserwuje. Żeby pomógł, uratował kogoś w razie potrzeby zagrożenia życia.
13: Przyznam szczerze, że szkołę kończyłem trochę temu. Uczą takich rzeczy w szkole?
14: Na razie w podstawówce nie miał takiej nauki. Wszystko na takich piknikach. To, co umie, to tylko tutaj.
13: Powinno się uczyć w szkole?
14: Koniecznie.
15: Dobra, to łatwe.
13: To wymaga dużej siły, żeby uciskać?
15: Dużej. Tylko, że jak się jest leworęczny, to tak, a jak prawo, to tak.
13: Zmęczyłeś się?
15: No trochę.
16: Ja by się nie zmęczyłam w ogóle.
9: Piknik dobiega już końca, a z jego uczestnikami przy Stadionie Narodowym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, a wydarzenie organizowały Wojska Obrony Terytorialnej i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na północy i na zachodzie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 25 do 30 stopni, chłodniej nad morzem od 20 do 23.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu nisko. Dziś w Pisarkach i Pisarzach profesor Marek Węcowski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie.
18: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
17: I chciałbym porozmawiać o Twojej ostatniej książce Homer na nasze czasy, której niezwykłą światową promocję urządził Christopher Nolan.
18: Tak, to nie było z nim koordynowane, ale rzeczywiście bardzo jestem mu wdzięczny. Uważam, że zrobił kawał dobrej roboty dla tej książki.
17: Ten film jest bardzo szeroko dyskutowany i można powiedzieć, że diapazon najróżniejszych opinii jest czymś w świecie filmów jednak rzadkim, żeby opinie były aż tak skrajne. Od zachwytu po druzgoczącą krytykę. Z czego to wynika? Homer jest aż tak żywy?
18: Ja myślę, że w ogóle sprawa jest jeszcze większa i jeszcze ciekawsza. Wydaje mi się, mogę się mylić, że ostatni raz w Polsce taka dyskusja o filmie to była, jak wszedł na ekrany, Potop Hoffmana, kiedy narodowa wręcz awantura się rozpoczęła, obsadę roli Oleńki i tak dalej. Ten Homer
17: Oleńki
18: Nolana,
17: Kmicica, to znaczy to szło w parze.
18: Tak, tak. Wydaje mi się, że ten Homer Nolana stał się w Polsce sprawą narodową, to jasne, ale na całym świecie globalnym problemem numer jeden dla bardzo wielu ludzi i to jest wspaniałe. Bo niezależnie od tego, że część tej dyskusji z mojej perspektywy nie ma sensu, to sama jej temperatura pokazuje nam, że Nolan nie tylko odnowił Homera, który wciąż jest jakoś aktualny, za chwilę o tym pogadamy, ale również, że jak gdyby nasze czasy współdrgają z Homerem na tyle, że Nolan, który przystawił do tego jakiś tam Camerton, nagle pobudził wszystkich. Sama skrajność tych opinii moim zdaniem wynika z kilku rzeczy. z tego, że właściwie dzisiaj wszystko jest polityczne i ideologiczne. Nie ma jabłka, którego nie można byłoby określić jako lewackiego, prawackiego albo lipkowego, czy cokolwiek inaczej to nazwiemy. Każda sprawa jest polityczna, każda sprawa jest ideologiczna. W związku z tym i ten film musiał taki los podzielić i zanim jeszcze się ukazał, już były zarzuty o jego, delikatnie mówiąc, poprawność polityczną, bo Czarna Helena, bo rzekomo transseksualny, transpłciowy Achilles, co się okazało nieprawdą.
17: No i w ogóle mało seksu.
18: I mało seksu, o tym za moment. A teraz z kolei widziałem zarzuty z przeciwnej strony barykady. Dlaczego tak mało kobiet? Policzono procentowy udział kobiet w czasie antenowym i wyszło na to, że ten film jest niepoprawny politycznie, ale w drugą stronę. Więc to jest jedna rzecz. Wszystko jest polityczne, wszystko jest awanturą. Ale druga rzecz jest być może ciekawsza technicznie dla ludzi zainteresowanych zmianami współczesnej kultury, mianowicie w Polsce mniej dawno, na świecie, w świecie anglosaskim trochę wcześniej, weszliśmy w nową fazę, w fazę kultury podcastu. To znaczy, że każdy zainteresowany jakimkolwiek detalem historii, mody, techniki, wojskowości znajdzie dla siebie specjalistycznego internetowego twórcę, który mu będzie przedstawiał dzieje, bo ja wiem, lewej nagolenicy zbroi hoplickiej, albo innych detali dowolnej dziedziny. I w związku z tym, kiedy ten film wszedł ze swoim bardzo plastycznym obrazem, to właściwie każdy jego detal wizualny zaczęli komentować ludzie, którzy przynajmniej czują się specjalistami, albo którzy słuchają ludzi, którzy czują się specjalistami od tej wąskiej sprawy. Mówię to bez żadnego przekąsu. Niektóre z tych podcastów, nawet robione przez niezawodowców z mojej dziedziny, są fenomenalne. Fenomenalne.
17: Dziennikarstwo to zawód otwarty i zawsze był, a teraz technologia umożliwia każdemu dostęp do sitka.
18: I teraz jest sytuacja, w której każdy z tych ludzi i ich słuchaczy czuję potrzebę, żeby tę wiedzę, do której każdy teraz może bardzo łatwo sięgnąć, i to wiedzę naprawdę specjalistyczną, nie tylko jakieś najczęściej, czy bardzo często nie najmądrzejsze hasła historyczne z Wikipedii, przełożyć na swoją opinię o tym filmie i się z nią podzielić z wszystkimi, bo teraz już tak robimy. Więc jakby temperatura tego sporu mnie nie dziwi, natomiast to, co powiedziałeś, mnie dziwi, to znaczy jego skrajność. Ja właściwie nie słyszałem, nie widziałem żadnej recenzji, opinii o tym filmie, prawie żadnej, która byłaby wypośrodkowana. To jest dobre, to jest złe, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Generalnie tak, ale generalnie nie, ale nie. Jest albo potępienie, albo uwielbienie.
17: Tak, ciekawe zjawisko.
18: Ciekawe zjawisko, religijne bym powiedział wręcz.
17: Chociaż w tym potoku najróżniejszych opinii i recenzji można trafić na różne tropy niezwykle interesujące. No na przykład, to chyba Kuba Majmurek napisał na Krytyce Politycznej takie spostrzeżenie, które wydaje mi się warte uwagi, że ten film Nolana warto czytać jako dyptyk z jego poprzednim filmem, czyli z Oppenheimerem.
18: Na pewno.
17: No właśnie, świat po Hiroshimie, po wybuchu bomby atomowej, gdy sam podczas pierwszej próby Oppenheimer cytował Bhagavad Gita i stałem się śmiercią, niszczycielem światów. No to także przebija w tej nolanowskiej Odysei, prawda?
18: No tak, ten koń trojański jako bomba atomowa, która niszczy dotychczasowe reguły gry, dotychczasowe reguły wojny, ale także reguły współżycia pomiędzy wspólnotami ludzkimi. Już kilkakrotnie słyszałem to bardzo błyskotliwe i bardzo mądre sformułowanie z ust dziennikarzy i miałem wrażenie, że coś w tym jest. I chyba wczoraj zobaczyłem jakąś krótką rozmowę z Nolanem, który, nie mówiąc tego wprost, właściwie jasno pokazał, że dla niego to skojarzenie, to podobieństwo ma sens. Dla mnie ten wyjątkowy nolanowski twór, jakim jest Odyseja, jest jednocześnie, co jest pewnym paradoksem, nie przestając być oryginalnym dziełem tego bardzo jednak egzotycznego twórcy. My zapominamy, jak bardzo on jest egzotyczny, bo już stał się mainstreamem Hollywoodu, ale jak sobie przypomnimy jego Memento, no to rozumiemy, co tam się, czy nawet Incepcję, to rozumiemy, jak daleko on nagina reguły gry filmowej. I teraz, mimo tego, ktoś taki właśnie, a może właśnie dlatego, sięga po tak klasyczne dzieło, jakiego już bardziej klasycznego nie można wymyślić, i jednocześnie robi je, w moim przekonaniu, niezwykle wiernie. To znaczy, no powtarzam to do znudzenia, Homer byłby zadowolony. Tam się czuje głębokie przemyślenie Homera, głębokie zrozumienie Homera i bardzo dobre przygotowanie zawodowe, w sensie dziedziny badań nad Homerem, Nolana, który albo miał znakomitych konsultantów, albo ludzi, którzy mu polecili te lektury, które trzeba, i zrozumiał z Homera dużo więcej niż wszyscy poprzedzający go filmowcy, którzy próbowali robić Odyseję, było ich bardzo wielu. I to jest imponujące. I to zrobił, ten wierną Homerowi Odyseję, zrobił nie poświęcając ani trochę ze swojej techniki full filmowej ulubionej, po prostu odnalazł jej elementy u Homera. Trochę pozmieniał sposób działania narracji, ale to, że w Odysei mamy kilka różnych planów filmowych, to jest już w Odysei. W Odysei Homera. To, że, co jest dla mnie może najciekawsze, dużą część Odysei zajmują historie, o których nie do końca wiemy, czy są prawdziwe. Wszystkie potwory, cyklopi i tak dalej, to w Odysei jest opowiadanie Odyseusza, o którym wiemy, że jedną z jego głównych cech charakteru jest
19: zmyślanie.
18: I nawet jeden z bohaterów go pyta w pewnym momencie, czy to przypadkiem tutaj wszystko jest prawda, a potem sam się poprawi. Nie, na pewno prawda, taki jesteś szlachetny z wyglądu, że to musi być prawda. Nolan to zrobił inaczej. Nie wiem, czy mamy zdradzać osobom, które jeszcze nie widziały, jak to zrobić. No, posłużył się swoim ulubionym motywem filmowym, to znaczy kłopotami z ludzką pamięcią i z ludzką świadomością. I to jest zabieg, który nie przestając być nolanowski, jest jednocześnie w 100% homerycki. I to jest w tym filmie znakomite, że on...
17: Czyli to jedzenie lotosu jako potraktowane jako lekarstwo na amnezję.
18: Jako lekarstwo
17: na amnezję.
18: Daje amnezję.
17: Jako skutek uboczny.
18: Tak, natomiast całość tego filmu wykazuje pewne cechy również takie i techniki homeryckiej narracji, i wizji świata Homera, które mi się wydaje bardzo ciekawe. To, że właściwie głównym przedmiotem sporów o film Nolana ze strony zresztą nawet ludzi, którzy mają jakieś wykształcenie klasyczne, ale dawno nie czytali Homera, tylko pamiętają mitologię grecką, jest to, że Nolan odarł Homera z mitologii, że odebrał ten wymiar wyobraźni, fikcji, bogów, że bogów nie ma u Nolana. No, szanowni państwo, bogów na scenie nie ma również w Odysei. Bogowie w Odysei pojawiają się wówczas, kiedy chcą się pojawić jakiemuś konkretnemu człowiekowi. Wtedy się przebierają za jakiegoś człowieka albo za zwierzę, ale tak, żeby obcowali, rozmawiali, chodzili, walczyli z ludźmi, tego nie ma. Jest to tylko wówczas, kiedy Bóg zamierza podjąć kontakt z konkretnym człowiekiem, którego szczególnie ukochał, jak Atena, Zendaya, Odysa, Matadaimona. I to też jest homerycki trop, że bogów nie ma u Nolana. To jest czysto homerycki zabieg. Więc bardzo wiele takiej erudycji homeryckiej przez ten film prześwituje i w momentach, które mnie najbardziej zachwycają swoją homeryckością, wiele osób protestuje, że to jest niepoprawne, bo to nie Homer.
17: Marku, twoja książka o Homerze, niech państwa naprawdę nie przeraża jej rozmiar, bo można ją łyknąć naprawdę w dwa wieczory, jest no właśnie taką fascynującą podróżą przez świat Homera, który jest niezwykle zagadkowy. No przede wszystkim jakimś odkryciem dla czytelników z pewnością będzie fakt, że no twoja teza jest taka, że Iliadę i Odyseję napisało dwóch Homerów.
18: Taką tezę, jest to oczywiście tylko hipoteza, mam nadzieję, że bardziej prawdopodobna niż inna, ale tylko hipoteza, dopóki nie trafimy w zaświaty razem z Homerem i nie zapytamy go o to lub z Homerami, nie będziemy wiedzieć. Nieprzypadkowo mówię o zaświatach. W naszej kulturze europejskiej wiele jest literackich obrazów spotkania Homera w zaświatach. Właściwie wielu pisarzy miało ochotę pogadać z Homerem w zaświatach.
17: No, któż by nie miał.
18: Któż by nie miał i niektórzy to opisali. Więc dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czy na pewno. Ale dla mnie równie ciekawa, co zagadka samego Homera, sposobu powstania jego, czy ich utworów, czy równie interesującym zagadnieniem jest to, co się z tymi utworami działo. Zarówno starożytności, jak i równie ciekawe, co się z nimi działo później, szczególnie poczynając od XVIII wieku, kiedy utwory Homera stały się również narzędziem po prostu propagandy dla niektórych państw Europy, kiedy stawały się punktem odniesienia budowania wzorca wojennego patriotyzmu na przykład. Ale wracając do samego Homera, ta tajemnica jest nie do rozwikłania inaczej niż poprzez prawdopodobne hipotezy, z tego prostego powodu, że utwory te powstały na powiedzmy ćwierć tysiąclecia przed czasami, kiedy Grecy zaczęli interesować się autorem, pisarzem. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Kiedy jeszcze nikogo nie interesowało, czy poeta jest wysoki, czy niski, blondyn, brunet, czy siwy, a może łysy, tylko jego wiersz. I wiele wierszy albo utworów epickich krążyło anonimowo, a jeżeli jakieś imię do nich się przykleiło na jakimś etapie, to ono było całkowicie nieistotne. I dopiero po wielu, wielu pokoleniach te imiona zaczęły mieć znaczenie, zaczęto dopisywać legendy do historii o tych rzekomych...
17: Czy Aojda nie był celebrytą?
18: Był celebrytą, Aojd był celebrytą, ale był celebrytą takim, jakim są celebryci w kulturze, w kulturach tradycyjnych, pozbawionych zainteresowania historią. W naszym własnym świecie historię jako profesjonalne mniej niż bardziej zajęcie się przeszłością z własnymi metodami pracy i tak dalej, funkcjonuje, mówię teraz o epoce nowożytnej, bo w starożytności też się wykształciło, funkcjonuje powiedzmy od XVI-XVII wieku. Całkiem niedawno. Przedtem nie ma historii, są dzieje, jest przeszłość, to znaczy widzimy jakiś ciekawy zabytek, może on pochodzi wedle naszej rachuby czasu sprzed 1000 lat, może sprzed 3000 lat, co za różnica. Nawet nie mamy narzędzi, żeby to ustalić. I kiedy właśnie w takim świecie funkcjonuje celebryta, to jego pamięć o nim po jego śmierci jest właściwie żadna. Do tego stopnia, że powiedzmy 4, 5, 6 wybitnych aojdów należących do pewnej szkoły poetyckiej na wyspie Chios w Grecji Egejskiej, z czasem może być zbiorowo określany, mogą być wszyscy razem zbiorowo określani jako Homer. Co będzie po prostu znaczyło nasz wielki poeta, założyciel.
17: Ale odwołujesz się w swojej książce do Hezjota, o którym wiemy więcej.
18: Tak. Na szczęście.
17: Wiemy, że urodził się w Beocji. Coś z jego biografii przetrwało.
18: Tak, przetrwało to, że w swoich utworach coś o sobie nam powiedział. Powiedział imię, zdradził swoje miejsce pochodzenia, opowiedział nam scenę swojej inicjacji poetyckiej przez muzy, opowiedział nam o swoim pewnym zwycięstwie w konkursie poetyckim, tylko że chociaż wiersze Homera i Hezjoda formalnie wyglądają bardzo podobnie, jedno i drugie to jest epopeja pisana greckim heksametrem, to jest między tymi utworami fundamentalna różnica. Eposy Hezjoda, dużo zresztą mniejszych rozmiarów, należą do tak zwanej literatury mądrościowej. Literatura mądrościowa to taka, która potrzebuje mędrca jako swego źródła. W związku z tym, jak mędrzec mówi, ja mówię to, Iksiński, wasz mędrzec, to często w takim właśnie wypowiedzi poetyckiej czy niepoetyckiej powie coś o sobie. To może być fikcyjna osoba. Hezjot mówi o swoim rzekomym bracie Persesie. Myślę, że większość badaczy uważa tę postać za fikcyjną, wymyśloną na potrzeby tego obrazu i tych pouczeń mądrościowych, które nam chce przekazać Hezjot. A może nie, ale wtedy pojawia się imię autora. Imię i jakieś o nim informacje. W epopei heroicznej, takiej jak Iliada i Odyseja, poeta jest tylko przekaźnikiem. Jest tylko pasem transmisyjnym do muzy albo mus, która daje mu pieśń, daje mu wiedzę o świecie, który chce opiewać. I ja poety, chociaż bardzo rzadko, bardzo, może gdzieś tam się bardzo dyskretny sposób pojawić, poprzez na przykład pewne doświadczenia, do których będzie poety się odwoływał ten tekst, to nie pojawi się nam on jako żywy człowiek. W związku z tym kolejne pokolenia, kiedy sięgały po Hezjoda, mogły sięgnąć po tekst, którym jest podstawa do tego, żeby myśleć, kim on był i do tego, żeby powiedzieć, kim on był naprawdę. Kiedy sięgały po Homera, nie ma się na czym zaczepić.
17: Czyli wnioski właściwie możemy wyciągać pośrednio od Hezjota do Homera.
18: Tak, i dzięki temu, że możemy pewne rzeczy porównywać pomiędzy tymi utworami, a filolodzy posługujący się narzędziami matematycznymi, statystycznymi, potrafią również w odpowiedni sposób badać wiek, względny wiek niektórych form językowych, to możemy sobie ułożyć taką tabelkę przybliżoną i bardzo i pozbawioną dat konkretnych. To będą tylko wzajemne relacje chronologiczne różnych utworów wczesnej greckiej epopei i powiedzieć, ten jest zapewne trochę wcześniejszy, ten jest zapewne trochę późniejszy. W oparciu o kilkanaście takich datujących zjawisk językowych, które zmieniają się w czasie i my mniej więcej wiemy, jaka jest ewolucja takich form. Jak widzimy taką formę wcześniejszą w jednym utworze, a późniejszą w drugim, to możemy je między sobą chronologicznie ustalić, a jak włączymy do tego 11 takich właśnie możliwości, no to okaże się, że możemy zrobić sobie taką tabelkę, która będzie wyglądała dość wiarygodnie. Ale nadal będą to tylko daty względne. Do dat bezwzględnych, czyli żeby to gdzieś na chronologicznej mapie świata, na jakiejś chronologicznej osi przypiąć jedną pierwszą możliwą pineską, musimy sięgnąć po Hezjoda, ponieważ jego potrafimy datować. Dlatego, że w swoim utworze wspomina o zwycięstwie w konkursie poetyckim na pogrzebie pewnego ważnego wielmoży z wyspy Eubei, o którym wiemy, że walczył, a może nawet zginął, podczas pewnej wojny leontyńskiej na Eubei, którą staramy się datować. I w ten sposób budujemy już skomplikowane konstrukcje, czasem o wiele za bardzo skomplikowane i czasem czytelnicy książek, które będą opowiadać o dziejach literatury greckiej, szafując datami, imionami i tak dalej, no mogą nie wiedzieć, że wszystko opiera się na takim jednym, zardzewiałym, maleńkim, wątłym gwoździku wbitym w spróchniałą ścianę.
17: Stawiasz tezę, że Homer wraca do nas tak cywilizacyjnie w czasach niestabilnych. Zwiastuje właściwie te czasy.
18: Tak myślę. Myślę, że no, najbanalniej pod słońcem mówiąc, kiedy świat się wali albo gwałtownie zmienia, mamy naturalną skłonność do szukania rzeczy, na których możemy się oprzeć, rzeczy stałych. I dzieła klasyczne, nie tylko Homer, różne dzieła literackie, niekoniecznie nawet literackie, dają nam poczucie pewności, poczucie stabilności, poczucie stabilizacji. Jest to dość naturalne uczucie. Ale w wypadku Iliady i Odysei sądzę, że widać coś więcej. Te utwory aktywowały się szczególnie w momentach, na przykład w ostatnich stuleciach wielkich wojen. Kiedy powracano do Homera, do Iliady zwłaszcza, a ostatnio do Odysei, by przemyśleć doświadczenie wojny, która jest tematem Iliady. By przemyśleć doświadczenie powrotu do domu z wojny, który jest tematem Odysei. Do tego stopnia, że pewien psychiatra kliniczny z Bostonu zbudował całą metodę terapeutyczną na tym, że wspólna albo indywidualna lektura kawałków Iliady i Odysei uzupełniana własnymi opowiadaniami weteranów wojennych o swoich doświadczeniach będzie dla nich jakąś metodą katartyczną, będzie im pomagała pozbywać się traumy.
17: W tej dyskusji o Nolanie oczywiście bez przerwy przewija się PTSD i zespół stresu pourazowego. O tym podobno jest ten film.
18: Nie tylko ten film, również poprzednia Odyseja, czyli Uberto Pasolini, który zrobił film Powrót z Fainsem i Binoche chyba w ubiegłym roku, również jest na tym pomyśle, koncepcie oparty. I to nam pokazuje, że coś jest w powietrzu takiego w naszych czasach, że filmowcy myślą, że to jest ważna rzecz do pokazania i do użycia Odysei w tym rodzaju, tym razem zbiorowej terapii. I rzeczywiście, ten właśnie wspomniany przeze mnie psychiatra kliniczny, jego dwie książki, Achilles w Wietnamie i Odyseusz w Ameryce, to drugie właśnie o trudności powrotu i reintegracji weterana w życie zwykłych ludzi, odniosły sukces nie tylko terapeutyczny w Ameryce, ale przetłumaczono niedawno na język ukraiński, są używane do terapii weteranów ukraińskich. I być może niedługo, jeśli ktoś będzie, jeśli jakieś wydawnictwo będzie na tyle mądre, żeby wydać to u nas, ten sposób czytania Homera będzie dostępny również po polsku. Oby jak najszybciej. Ale oczywiście wszyscy wiemy, że ze świata, który jeszcze, mówię teraz o naszej europejskiej czy euroatlantyckiej do niedawna wspólnocie, że świat, w którym wojna jest fenomenem dalekim, nawet jeżeli uczestniczą w nim nasi, jak Amerykanie, dla Amerykanów, to gdzieś daleko. Gdzieś w Azji bliższej czy dalszej, może gdzieś w Afryce, a dla Europejczyków w ogóle gdzieś nie wiadomo gdzie. Jakieś siły może ekspedycyjne, ale...
19: No, mamy wojnę w Ukrainie.
18: Teraz mamy wojnę w Ukrainie. Teraz mamy wojnę w Europie. Teraz doświadczenie...
19: Mieliśmy wojnę na Bałkanach.
18: Wojnę na Bałkanach, ale to już było jakiś czas temu. I wojna na Bałkanach była jednak wojną, która uwagę Europy przyciągała raczej poprzez cierpienie ludności cywilnej, bo była to wojna bardzo nierówna.
19: Tak.
18: Po prostu w efekcie było to po serii szybkich zwycięstw wojennych seria czystek etnicznych. Przez chwilę potem nawet w drugą stronę. O tyle wojna w Ukrainie jest prawdziwą wojną, wojną na skalę wojen światowych, jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych tam żołnierzy i w konsekwencji liczbę weteranów i w konsekwencji nawet w Polsce, jeżeli wyobrazimy sobie, jak wielu uchodźców czy gości z Ukrainy do Europy przybywa, liczba weteranów na polskiej ziemi będzie na pewno rosła w sposób niezwykle szybki. Ten problem, co robić z weteranami, jak im pomóc, jak ich przyjąć, staje się nie tylko dla Ukrainy, staje się dla Polski bardzo poważnym wyzwaniem. I stąd nie dziwi mnie, że Nolan, a przed nim Pasolini, wzięli sobie to doświadczenie naszego współczesnego świata za jedną z osi, nazwijmy to, rozmowy z Homerem. To zupełnie naturalne, no powiedziałbym, to dobrze świadczy o ich wrażliwości.
17: Czytając twoją książkę i to wszystko, co napisałeś o Odyseuszu, można odnieść takie wrażenie, że jest to postać niezwykle niejednoznaczna. Słaby władca, właściwie fatalny. Człowiek sprytny, bez dwóch zdań, inteligentny. Ale też no, jest w nim bardzo wiele sprzeczności. Czego właściwie chce Odyseusz?
18: No to jest też jeden z problemów też filmu Nolana. My nie wiemy do końca, czego on chce, poza ogólnym stwierdzeniem, że chce wrócić do domu. I Nolan stara się pokazać, że do pewnego przynajmniej momentu sam Odyseusz nie bardzo wie, czego chce. Kilkakrotnie wobec niego powtarzane pytanie, czy on naprawdę chce wrócić do domu, czy to wszystko, co robi, nie służy temu, by powrót do domu opóźnić, czy on nie chce być w tej podróży, w której jest, dłużej niż by wypadało, no to jest pytanie, które zadawać sobie można już na gruncie samej Odysei. Odyseusz jest może bardziej jednoznaczną postacią w Iliadzie, gdzie jest po prostu, albo może nie po prostu, gdzie jest...
19: Jest człowiekiem mądrym.
18: Jest człowiekiem sprytnym i jest swego rodzaju przeciwieństwem heroizmu Achillesa. Heroizmu bezkompromisowego, heroizmu młodzieńczego, heroizmu niedojrzałego, ale niepowstrzymanego w swoim żywiole, jednocześnie heroizmu bardzo egotycznego, łatwego do urażenia, nieznoszącego sprzeciwu i pełnego pychy. Jest to bardzo dalekie od ideału rycerskiego, jaki często Europa przypisywała później Achillesowi. Po drugiej stronie jest Odyseusz, który nie mówi tego, co myśli, który robi wszystko, żeby odnieść sukces, jakakolwiek by nie była cena, który ma bardzo duże doświadczenie i który potrafi przekuć w zwycięstwo nawet swoje słabości, kiedy walczy w walce zapaśniczej, w igrzyskach pogrzebowych ku czci Patroklosa, to jest mniejszy, słabszy, ale sprytniejszy jako mistrz sztuk walki i w związku z tym zwycięski. Te jego cechy oczywiście przechodzą do Odysei, ale w Odysei dostają dodatkowego wymiaru, no takiego wymiaru, że Odyseja opowiada nam o jego klęsce. O tym, że przez 10 lat nie potrafił wrócić do domu, a co najgorsze, o tym już wspomniałeś, że jako dowódca, król okazuje się złym dowódcą i złym królem, bo po drodze wygubił wszystkich swoich podkomendnych. Nie wrócił ani jeden z jego załogi, z jego armii i już to się stało w czasie pokoju. Ponadto, jak już wrócił na Itakę, to dalej zabija kwiat swego królestwa.
17: No, zabija zalotników, którzy z kolei u Nolana przedstawieni są jako...
18: Ja teraz mówię o Homerze, za chwilę dojdziemy do... A potem chce jeszcze pozabijać ich rodziny. I w tym sensie no, ten super szpieg, super żołnierz, super polityk okazuje się bardzo nieudanym wodzem, bardzo nieudanym politykiem, bardzo nieudanym królem. Teraz u Nolana sprawa jest bardzo niejednoznaczna, bo z jednej strony mamy zalotników, którzy pogwałcili najwyższe prawa boskie i muszą zginąć, to jasne. Różne zresztą najwyższe prawa boskie. Z drugiej strony mamy Odyseusza, który wraca tak długo do domu i nie wie, czy ma prawo wrócić do domu, bo on te same prawa również pogwałcił i to na o wiele większą skalę. Tu wracamy do Oppenheimera. Mhm. Na skalę, tak powiem, globalną. Jego wina nie zmywa winy zalotników i odwrotnie. Ale to nie jest konfrontacja męża mściciela z jakimiś Schwarz charakterami. To jest dużo bardziej skomplikowana konfrontacja. Na dobrą sprawę konfrontacja w dodatku jeszcze działań ludzi wobec bogów, którzy tylko patrzą z góry i czasem walną piorunem, który słyszymy w szczególnie dramatycznych momentach. Zeus daje znak Kalipso, żeby sobie darowała podtruwanie Odysa i puściła go wreszcie do domu. A jak ona ma ciągle wątpliwości, to drugi raz uderza gromem, żeby Kalipso pomyślała sobie o tym, co zrobi następnie. Takich gier, które dotyczą spraw moralnych, boskoludzkich, jest zresztą u Nolana bardzo wiele. Moja ulubiona to moment właśnie rozmowy Kalipso z Odyseuszem, kiedy Kalipso obiecuje mu, jeżeli z nim zostanie, że mogą tutaj żyć szczęśliwie na zawsze. Na co Odys odpowiada, na zawsze to jest dla bogów, nie dla ludzi. Jesteś bogiem, a jedna z najpiękniejszych kobiet Hollywood tak skromnie się uśmiecha.
17: No właśnie, ale to
18: Kalipso
17: jest...
18: Kalipso była bogiem u Homera i to jedną z najpiękniejszych bogiń.
17: No właśnie. U Nolana też jest niezwykle piękna, choć oczywiście padają najróżniejsze zarzuty krytyków, że może piękna, ale źle ubrana, tak, i tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Natomiast...
18: Wyobraźmy sobie Odyseję zrobioną przez krytyków.
17: To by było ciekawe.
18: Kalipso w krynolinach na przykład...
17: No, ale Odys u Homera miał rozliczne przygody erotyczne, co wyciągają teraz krytycy Nolana. Mówią, że tego w jego Odysei właściwie nie ma, a ten eros był bardzo silnym napędem Odysa.
18: Tak i nie. Grecka tradycja o Odysie jest pełna romansów. One się zresztą nie kończą w momencie powrotu do domu. On potem wyrusza i podobno raz jeszcze płynie do Kirkę i płodzi z nią kolejne dzieci. Dzieci jego z Kirkę potem wracają na Itakę. Jeden z jego synów, którego nie znał, miał go w końcu zabić. To skomplikowana, erotyczna, bardzo historia człowieka, który wiele się błąkał. I tak rzeczywiście jest w greckiej tradycji o Odyseuszu, ale z tego bardzo niewiele jest w Odysei. I w Odysei również bardzo niewiele jest erotyzmu w przeciwieństwie do wielu innych utworów poezji greckiej czy utworów literatury greckiej. Poza bardzo interesującą, ale dyskretną sceną erotyczną pomiędzy Odysem a Penelopą po rozpoznaniu, kiedy ich seks jest tak bardzo intensywny, że Atena musi powstrzymać wschód słońca, żeby dać im jeszcze więcej czasu. Muszą kosmiczne fenomeny się stać, to właściwie nie widzimy tego. Wiemy, że pozostaje z Kirkę, a potem z Kalipso jako ze swoimi boskimi kochankami, zwłaszcza Kalipso, która mu oferuje nieśmiertelność w zamian za pozostanie, ale erotyki tam nie ma. Widzimy, jak iskrzy pomiędzy nim a młodziutką królewną Nauzykaą, której ojciec, król Feaków, zaproponował jej rękę Odysowi, ale do niczego nie dochodzi. Widzimy, jak zalotnicy nastają na cześć Penelopy i słyszymy o tym, jak współżyją z niewolnicami z domu Odysa, co też zresztą w filmie Nolana będziemy widzieć, ale wszystko to jest bardzo dyskretne, ponieważ epika heroiczna na te tematy jest bardzo dyskretna, chyba że chodzi o bogów. Najbardziej rozbudowana scena erotyczna to scena erotyczna w Iliadzie pomiędzy Zeusem a magicznie go uwodzącą żoną jego Herą, a w tak zwanych hymnach homeryckich pomiędzy Afrodytą samą, a jej ludzkim wybrankiem Anchisesem. I tam oczywiście nie widzimy spełnienia erotycznego. Widzimy w najlepszym razie scenę rozbierania się bohaterów. Więc z tym seksem to nie jest tak, jak mówią krytycy Nolana. Najlepiej sparodiowała te krytyki Nolana pewna bardzo dobra filolożka amerykańska, właściwie angielska, Emil Wilson, autorka jednego z nowszych przekładów Odysei i Iliady, która gdzieś na Facebooku, parodiując ataki na Nolana, powiedziała, że to jest film, który jest jak Los Angeles. I właściwie ona się nie dziwi, bo ona też jest angielską ekspatką w Ameryce jak Nolan, więc nie dziwi mu się, że zrobił film o Los Angeles. Weźmy na przykład bohaterów, towarzyszy na okręcie Odysa. No oni wyglądają po prostu jak ludzie spotkali na ulicy w Los Angeles. Weźmy na przykład seks. To jest jak Los Angeles. Wszyscy o tym mówią, wszyscy chcieliby być seksowni, ale nikt nie uprawia seksu. Więc to najlepiej pokazuje, że te bardzo powierzchowne krytyki, one wynikają nie z tego, co ludzie wyczytali w Odysei. Wynikają one z tego, co ludzie pamiętają z greckiej mitologii. A fenomen Homera polega na tym, że Homer jest na gruncie greckiej mitologii absolutnym, świadomym wyjątkiem. I wiele rzeczy, które grecka mitologia, na których ona się opiera, on celowo w swoich utworach całkowicie zakrył. Miał potem uważne powody, zbudował dzięki temu pewną wizję świata bogów i ludzi, ale ona jest inna niż w greckiej mitologii. To, co czytamy właśnie w kompendiach rozmaitych w mitologii, nie ma nic wspólnego z obrazem bogów i ludzi u Homera. Ten obraz jest zupełnie inny i Nolan wie, jaki on jest. I Nolan ten obraz próbuje odtworzyć, a nawet zrobić go może nawet może bardziej konsekwentnym niż jest on u Homera, z czego można mu czynić zarzut albo nie. Więc jeśli chodzi o te krytyki, o których wspominałeś, to nie są krytyki filmu Nolana i to nie są krytyki Homera.
17: Mm-hmm. A jeśli miałbyś wysnuć jakieś wnioski natury filozoficznej z Odysei i z Iliady, z dzieł Homera, to co by to było? Bo myślę, że trudność współczesnego człowieka polega przede wszystkim na tym, że są to bohaterowie, którzy nie kierują się na przykład moralnością dzisiaj
18: naszą pojmowa. Dzisiejszą tak. Moralnością. No tak, jak z każdym wielkim dziełem kultury, również literatury z czasów odleglejszych, no ono jest wielkie i my czujemy, że ono jest wielkie, rozumiemy jego wielkość i odnajdujemy w nim różne sensy, pomimo tego, że wiemy dobrze, że rozumiemy je inaczej niż jego pierwotna publiczność, która nie tylko znała język, ale znała tropy, aluzje, miała ten sam system wartości, albo mniej więcej ten sam system wartości i w związku z tym my rozumiemy Homera oczywiście dużo gorzej niż ludzie czasów Homera, ale może i lepiej. Otóż największą przeszkodą w rozumieniu Homera i każdego innego autora, nazwijmy to pogańskiego, jest to, że pomiędzy nami stoi wrażliwość
17: chrześcijańska,
18: judeo-chrześcijańska nawet powiedzmy. W związku z tym pojęcie grzechu, chociażby moralność, która pewna bardzo specyficzna moralność, podszyta przynajmniej w teorii altruizmem. Rzeczywiście Grecy altruistami

0: prawo Zeusa. Po grecku to brzmi ksenia, czyli prawo gościnności, świętej gościnności. Prawo, które każe przyjąć obcego, który poza tym jest bez żadnej ochrony poza swoim domem i krajem, i przyjąć go w domu tak, jak samemu chciałoby być się przyjętym, jak się będzie obcym tułaczem. To prawo dotyczy głównie arystokratów oczywiście, ludzi, którzy potrafią się rozpoznać po szatach, ubraniu, twarzy, sposobie mówienia jako członkowie elity. I ono tworzyło ponad państwowe, ponad rodzinne, ponad lokalne związki arystokratyczne w Grecji, jak Grecja długa i szeroka. I używając tego, tłumacząc to na język naszej wrażliwości, naszej moralności jako przykazanie czysto moralne, Nolan nie mówi całej prawdy o tamtych czasach, ale bardzo zgrabnie buduje taki łącznik, który pozwoli nam zrozumieć z naszej dzisiejszej perspektywy ich sposób myślenia i działania. No, wiele rzeczy Nolan nie może pokazać na ekranie, bo by były dla nas zupełnie niezrozumiałe. Ulubionym przykładem wielu starożytników jest to, że każde emocje w Iliadzie i Odysei herosów, mężczyzn, kończą się wybuchem płaczu. Heros się cieszy, ryczy. Heros jest wściekły, ryczy. Herosowi jest smutno, ryczy. Płacz jest naturalnym sposobem wyrażania emocji przez mężczyznę w tym świecie. Jak w wielu innych światach. W naszym świecie raczej nie. W konsekwencji nie można pokazać, żeby Matt Damon przy każdym wzruszeniu, dobrym, złym, sympatycznym czy niesympatycznym, zalewał się łzami. Nie, Matt Damon nie płacze, o ile widziałem dobrze. Gdyby Nolan był wierny systemowi wyobrażeń Homera, systemowi wartości Homera, Matt Damon ryczałby cały czas w tym filmie.
1: Panie i panowie, Marek Węcowski, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Odsyłam państwa oczywiście do filmu Christophera Nolana, a przede wszystkim do książki profesora Marka Węcowskiego Homer na nasze czasy, już w księgarniach. Bardzo dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję.
1: Program przygotowała Maria Andrzejewska, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: prostu można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
1: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
2: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
3: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
4: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Rosja grozi kolejną serią niszczycielskich ataków na Ukrainę. Ostrzega przed nimi Wołodymyr Zełenski. Amerykanie mogą utknąć w Iranie na tak długo, jak utknęli w Iraku, ostrzega ekspert na antenie Tok FM. Nasi strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Kraj walczy z falą pożarów. Marietta Wiśniewska, informacje Tok FM. Przywódca Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina, że wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, informacje podała agencja AFP. A tymczasem w najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega przed nim prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników. Więcej na ten temat wie reporter Tok FM Cezary Jaszczyk.
7: Wołodymir Zełenski zaapelował do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i niebagatelizowanie alarmów lotniczych. Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego. Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, w tym ze strony Stanów Zjednoczonych. Na wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Zełenski publicznie przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem zdecydowanie się poprawiły, a sam Trump kilkukrotnie pochlebnie wyrażał się o ukraińskich operacjach wojskowych. Zgodził się też na przyznanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w TOG FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym miała nastąpić stabilizacja w regionie.
8: Operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
6: Co przekłada się między innymi na wysokie ceny ropy, która kosztuje już około $100 za baryłkę. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego blisko 800 mundurowych z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożone pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
9: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
6: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Do Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, gdzie niegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu SAN-u. Dalszy pobór wody mógłby zagrozić utrzymaniu przepływu w rzece. Zdaniem hydrologów to efekt chronicznej suszy występującej w wielu regionach Polski, której opady deszczu z ostatnich dni nie były w stanie poprawić. O'Connor.
10: Zdaniem hydrologa SGGW Mateusza Grygoruka ostatnie opady deszczu to za mało, by uporać się z trwającą w Polsce suszą.
11: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy.
10: Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki w ochłodzeniu widzi jednak osłonę przed kryzysem, z jakim mierzą się Francja czy Hiszpania.
12: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
10: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Niemal 200 dzikich zwierząt rocznie, ptaków i ssaków, trafia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w Kujawsko-Pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Leśnicy i weterynarze leczą tu złamane skrzydła lub opiekują się porzuconymi maluchami. Satysfakcja jest ogromna, nie ukrywa leśnik Hubert Cienowski.
13: W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów. To już naprawdę jest coś bardzo rzadkiego. To jest 45, maksymalnie 50 par w Polsce. Dzięki tutaj współpracy trzech nadleśnic udało się rybołowa, który wypadł z gniazda po ataku jastrzębia, podjąć z ziemi. Trafił do nas, miał taką małą ranę, opatrzył weterynarz i też super we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów udało się mu znaleźć dzikie gniazdo, gdzie podłożyliśmy go do pary rybołowych, które miały swojego jednego pisklaka, więc satysfakcja wtedy jest jeszcze większa.
6: W lipcu leśnicy wypuścili też na wolność bielika, znalezionego niedaleko Włocławka. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywkach w Oklahomie w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
14: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
6: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia będzie w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie. W niedzielę do kraju wróci upał, tylko na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe są również burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 19 do 24.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Latem pachniało już wojną. W tamtych krytycznych dniach poszła więc do Paryża i Londynu depesza. Mamy nowiny, brzmiała. To zaproszenie do Warszawy. Jedzie Góra, szefowie francuskiego i brytyjskiego radiowywiadu oraz kryptolodzy. Biorą pokoje w Bristolu i Polonii. Następnego dnia kolejna podróż, ale niedaleka. Pyry, podwarszawskie letnisko. Kilka lat temu stanął tam kompleks budynków wojskowych. W Lesie Kabackim mieści się referat niemiecki, biura szyfrów. To miejsce docelowe wycieczki kryptologów. Najpierw jest wykład. Długi, 3-godzinny i po niemiecku, bo to jedyny wspólny dla wszystkich język. Major Maksymilian Ciężki referuje osłupiałym gościom, że Polacy już kilka lat temu złamali uchodzącą za absolutnie bezpieczną enigmę i aż do niedawnej modyfikacji jej konstrukcji przez Niemców masowo odczytywali ich depesze. Potem polskie kopie maszyny szyfrującej zostają zgromadzonym okazane wraz z maszynami wspierającymi dekryptaż. Są też 2 komplety dokumentów i kopie maszyny wraz z częściami zamiennymi. Jutro gościom raz jeszcze wszystko objaśnią trzej matematycy. Jest 25 lipca 1939 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwu.
15: Może naszą przygodę z enigmą rozpoczęlibyśmy w roku 1929, kiedy to studenci Uniwersytetu Poznańskiego niektórzy, wyłonieni wcześniej w drodze selekcji, wzięli udział w takim ekskluzywnym kursie dla kryptologów. Było to dokładnie 26 osób, a pomysłodawcą tego był Maksymilian Ciężki, powstaniec wielkopolski i szef sekcji niemieckiej Biura Szyfrów. Dlaczego właśnie na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano taki kurs i dlaczego była to sprawa ściśle tajna, w którą zaangażowany był sam rektor, natomiast nie była zaangażowana jego sekretarka, która miała pochodzenie niemieckie?
17: Sprawy związane z wywiadem wojskowym są zawsze osłonięte tajemnicą. I

0: Chodzi o to, że im mniej osób wie, tym jest po prostu lepiej dla sprawy. Dlaczego Uniwersytet Poznański, dlaczego profesor Krygowski, który był tym, który tych najzdolniejszych studentów wyłowił, z tych 26 potem zostało 10, a potem tylko 3. Nazwiska możemy ich wymienić, prawda? Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. 3 studentów. Chodziło o znalezienie takich młodych ludzi, którzy są biegli w matematyce, którzy mają otwarte głowy i mają jeden kapitalny walor. To znaczy potrafią mówić, pisać, czytać, liczyć i myśleć po niemiecku, ponieważ oni mają zgłębiać tajemnice wywiadowcze niemieckie. Akurat ta grupa została wyłoniona po to, aby próbować łamać niemieckie szyfry. I dlaczego ten Uniwersytet Poznański, jaką to drogą doszło? Otóż musimy się cofnąć o lat 10 w 1919 roku, kiedy Jan Kowalewski złamał pierwsze rosyjskie szyfry w sierpniu 1919 roku, ale kiedy doszedł do ściany i już w zasadzie sam jako oficer nie mógł swoim intelektem, mimo że to była wybitna postać, łamać szyfrów rosyjskich, to z Pałacu Saskiego, gdzie mieścił się sztab generalny i oddział drugi, czyli wywiadowczy, i w oddziale drugim biuro szyfrów, w którym zresztą później pracowali ci trzej wymienieni przeze mnie panowie, poszedł na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Filozofii, na matematykę, do matematyków i zaprosił 3 profesorów. Józefa Leśniewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego, bo doszedł do ściany, a chodziło o to, żeby szyfry rosyjskie łamali ludzie, którzy potrafili mówić, pisać, czytać, liczyć i myśleć po rosyjsku. A więc ludzie wychowani w zaborze rosyjskim, rozumiejący tę kulturę, rozumiejący najróżniejsze schematy językowe, układy, procedury znające, etc., etc. To akurat znał bardziej Kowalewski, bo on był oficerem rezerwy armii rosyjskiej, ale zaangażowani byli tacy ludzie. Dlaczego do profesora Krygowskiego? Po prostu znali się profesorowie matematycy, ci z Warszawy, z tymi z Poznania, i dlatego zastosowano takie proste przełożenie, że trzeba znaleźć taki właśnie zespół ludzi.
1: Bo kiedy ten kurs się w 1929 roku odbywa, to za Polakami są już kilkuletnie wysiłki na rzecz złamania enigmy, że bez powodzenia.
0: Musimy powiedzieć, że biuro szyfrów istniało już w strukturze oddziału drugiego sztabu generalnego od roku 1919 i miało swoje komórki ukierunkowane, możemy powiedzieć, na wszystkie państwa okalające Polskę w 19 roku, ale najważniejsza wojna i główna była toczona z Rosją bolszewicką. Łamaliśmy nie tylko szyfry rosyjskie, ale również ukraińskie, czeskie i również dzięki pomocy Francuzów szyfry francuskie. W latach 20. szyfry zawsze ewoluują i następuje zjawisko przechodzenia w różnych państwach. W Niemczech to była maszyna szyfrująca Enigma, na przykład rosyjska maszyna szyfrująca miała bardzo zgrabną nazwę, nazywała się Fiołek, Fiałka, więc oni też przechodzą na szyfry mechaniczne. A szyfry mechaniczne są daleko bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o samą Enigmę, tę maszynę wprowadza najpierw Kriegsmarine, potem Reichswehr, wojska lądowe w Niemczech. Szyfry mechaniczne wprowadzone za pomocą maszyny szyfrującej dawały liczbę kombinacji matematycznych większą niż liczba sekund, jaka upłynęła od wielkiego wybuchu. Każdy racjonalnie myślący oficer, jak otrzyma tego typu informacje, o tych sekundach, albo liczby
1: atomów. To myśli sobie nie do złamania.
0: Absolutnie nie do złamania. Dlatego trzeba tę tajemnicę próbować odkryć, złamać, ujawnić dla oczywiście naszego wywiadu, dla pozyskania wiadomości o przeciwniku w taki sposób, wykorzystując wszelkie możliwe sposoby. A więc tu jest i wywiad agenturalny, i nakłonienie do zdrady, i radionasłuch, a więc obserwacja ruchu w przestrzeni. A poza tym to jest zawsze tak, że oprócz szyfrów maszynowych, które są stosowane na wyższych szczeblach dowodzenia, no niższe komórki organizacyjne używają jeszcze prostszych wersji szyfrów, na przykład podwójnych zmienników i tak dalej, moglibyśmy długo o tym opowiadać. I w nich mogą być zawarte informacje o tej, że maszynie szyfrowej. W każdym razie Polskie Biuro Szyfrów w latach 20. wie, że Niemcy korzystają z maszyny szyfrowej Enigma. Co więcej, my kupujemy taką maszynę szyfrową w Niemczech. Do celów handlowych normalnie można było ją nabyć. Zapewniała tajemnicę korespondencji handlowych, no bo przecież handel...
1: Przedsiębiorcy mają swoje tajemnice, oczywiście.
0: Więc mamy taką. Współpracujemy z Francuzami. Także no, pozyskujemy rozmaite informacje. No i próbujemy stworzyć zespół ludzi, bo to jest coś, co jest najważniejsze, to jest stworzenie stały, wysoce intelektualny zespół, który będzie przez wiele lat pracował nad łamaniem szyfrów. Zespół ukształtowany przez Kowalewskiego w 19 roku łamie rosyjskie szyfry aż do 1947 roku w kompanii radiowywiadu w Wielkiej Brytanii. Zespół stworzony do łamania szyfrów niemieckich pracuje całe lata 20., wzmocniony przez tę grupę absolwentów kursu na Uniwersytecie Poznańskim i łamie szyfry niemieckie aż do 1947 roku w kompanii radiowywiadu Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Ciągłość pracy jest niezwykle, niezwykle ważna. Żadne niuanse, żadne kadencje nie powinny tego przerywać.
1: Króciutko, panie profesorze, o tym, czym była Enigma. Wygląda jak maszyna do pisania. To wiemy, bo każdy pewnie przynajmniej na fotografii Enigmę widział. Ma ponadto taki panel z podświetlanymi literami. I pod pokrywą znajduje się zestaw połączonych ze sobą przewodami wierników z 26 literami alfabetu. I jak nacisnęliśmy klawisz z jakąś literą, powiedzmy, że z literą A, to sygnał elektryczny przebiegał przewodami przez zestaw wierników w wersji wojskowej, dodatkowo przez łącznicę, i podświetlał na panelu żarówkę z inną literą, powiedzmy D. Gdybyśmy raz jeszcze nacisnęli literkę A, to okaże się, że ta droga tego sygnału będzie inna i wyświetli się inna literka niż D, na przykład Z, tak?
0: I jak za każdym razem naciskając kolejny klawisz, będzie zupełnie inna litera w zupełnie innym porządku.
1: One bo wirniki będą się obracać.
0: Jak cała tajemnica polegała na konstrukcji wirników. Wyobraźmy sobie krąg, dwa kręgi. Na każdym z tych kręgów jest 26 punktów, tyle ile jest liter. I jeden wirnik złożony jest z dwóch kręgów, z których literka z jednego kręgu jest połączona z inną literką w drugim, w innym położeniu się znajdującą na drugim kręgu. Ten wirnik styka się z drugim wirnikiem i ten impuls elektryczny przebiega przez wirnik z jakiejś literki A na B, styka się z inną literką, powiedzmy B albo C czy D, i wychodzi z tego literka Z. Potem jest trzeci wirnik, w którym jest to samo. Potem jest tak zwane lusterko, czyli odwracany jest ten impuls elektryczny i znowu przebiega w innej kolejności przez te trzy wirniki i dochodzi do żaróweczki. Ale jeszcze na początku jest tak zwana centralka. Jeśli ktoś pamięta dawne łącznice polowe, wojskowe albo centrale telefoniczne, to takie dodatkowe przełączenia z literki A na Z albo z literki W na K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczba kombinacji, tak jak mówiłem, więcej niż atomów w kosmosie i więcej niż sekund od wielkiego wybuchu. Co więcej, ustawienie jest niezwykle istotne, początkowe tych wirników. Na każdym wirniku jest litera wejścia. Oczywiście jest ich 26, one są na obwodzie wirnika uwidocznione. No i trzeba ustawić je w taki sposób, aby w maszynie nadającej i w maszynie odbiorczej były w tym samym położeniu. Proszę sobie wyobrazić, Niemców to zgubiło, że powiedzmy, a zmieniany był układ tych, kolejność i liter każdego dnia o godzinie, o północy, o godzinie zero. I Polak wziąłby, zamknął oczy i każdy wirnik położył inaczej, potem zapisał, jaki wypadnie. Natomiast Niemcy byli bardzo porządni i pierwszego dnia te literki były w układzie ABC, następnego dnia DEF i tak dalej, i tak dalej. I to ich do pewnego stopnia zgubiło, więc znajomość systematyki niemieckiej i, że tak powiem, fantazji polskiej w ustawianiu wirników byłyby zupełnie, zupełnie inne.
1: To teraz, jak już wszystkich przestraszyliśmy, jak skomplikowany jest to system, to właściwie można powiedzieć, że szybko poszło, bo kurs jest w 29, ten zespół zostaje wzmocniony pewnie kilka miesięcy później przez tych absolwentów, a Marian Rejewski odczytuje pierwszy szyfrogram w grudniu 32 roku, co uznaje się za pierwszy sukces złamania szyfru maszyny Enigma.
0: Tak, jak to było? Tu musimy dodać jeszcze, że maszyna maszyną, natomiast najważniejsze były te wirniki. Jakie jest połączenie tych dwóch kręgów, jakie jest połączenie elektryczne wewnętrznych wirników?
1: Chodziło po prostu o wewnętrzną budowę maszyny.
0: Wewnętrznych wirników, głównie wirników, bo naciśnięcie, powiedzmy, na klawisz, no to naciśnięcie na klawisz, to jest tylko impuls idący elektryczny z tego klawisza.
1: Jakie są wnętrzności?
0: Najważniejsze wnętrzności to są te wirniki. Po pierwsze, jakie są wewnętrzne połączenia, jakie jest ustawienie początkowe trzech bębenków, czyli tych wirników. I wreszcie trzecia rzecz, jaka jest kolejność wirników, bo można je było wyjmować z maszyny i osobno wkładać pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy i tak dalej, dowolnie je wymieniać. Potem Niemcy wprowadzili czwarty, a potem piąty wirnik do wymiany, a potem wstawili dodatkowy czwarty wirnik do tej maszyny, czyli jeszcze bardziej, to było jesienią 1938 roku, i jeszcze bardziej utrudnili łamanie. I teraz, co nam pomogło? No, pomogło nam chciwość pieniądza agenta niemieckiego, który się nazywał Hans Thilo Schmidt, i jego rodzony brat był oficerem w biurze szyfrów niemieckim. Natomiast Hans Thilo Schmidt nie był na tyle zdolny, żeby zostać majorem czy wyższym oficerem armii niemieckiej. Brat go zatrudnił w tymże biurze szyfrów, ale Hans Thilo Schmidt miał cały czas pewien kompleks, że nie zarabia tyle, co trzeba, a wywiad francuski mu odpowiednio zapłacił. I na przykład połączenia pierwszego wirnika uzyskaliśmy dzięki wywiadowi francuskiemu od kapitana Bertranda, ustawienia bębenków początkowych. Maszynę kupiliśmy w Niemczech handlową. No i tak metodą składania rozmaitych elementów Marian Rejewski ustalił złożoność drugiego wirnika. Tu jeszcze musimy powiedzieć, że przy naciśnięciu klawisza bębenek obracał się o jedno oczko. I po 26 obrotach, prawda, ten pierwszy wirnik obracał się przy 27 następny o jedno. I tak kolejno dalej. I to pomogło Marianowi Rejewskiemu w ustaleniu tego składu. 3 lata, to nie jest mało czasu na ustalenie wewnętrznych połączeń elektrycznych wirników. Ale tu pomogły jeszcze pewne niestety nawyki, takie jak z ustawieniem tych bębenków początkowych ABC, typowe niemieckie. Otóż jedna z depesz była nadana z Poczdamu. W Poczdamie była szkoła Wojsk Łączności niemiecka, którą kończył nie kto inny jak Maksymilian Ciężki w czasie I wojny światowej, bo jako absolwent gimnazjum Niemcy skierowali go właśnie do Wojsk Łączności, skierowali do tej szkoły i odebrano depeszę zaszyfrowaną, znano ustawienia bębenków, kolejność liczer początkowych, znano wewnętrzne położenia, no i jest depesza. No ale jaka może być depesza wysłana ze szkoły radiotelegrafistów? I wtedy Maksymilian Ciężki zaproponował, żeby podstawić taką depeszę, jaką on w 1917 roku jako młody człowiek nadawał w charakterze ćwiczebnym, oczywiście przełożona na alfabet Morsa i szyfrowana odpowiednio. I depesza brzmiała ćwiczebna: Wann würde Fryderyk der Großen geboren? Czyli kiedy urodził się Fryderyk Wielki? No bo oczywiście każdy niemiecki radiotelegrafista musiał w 1917 roku wiedzieć, kiedy się urodził Fryderyk Wielki. No i dokładnie to samo było w 1932 roku. Podstawiono tę depeszę i okazało się, że to jest dokładnie ten sam tekst takiej samej ćwiczebnej depeszy.
1: To tak jak u nas Rutyna, a la Makota.
0: No tak, rutyna po prostu absolutnie zgubiła tutaj. Ale był drugi element. Dlaczego to był grudzień roku
1: 32.
0: Otóż, jak powiedziałem, najpierw maszyny masowo wprowadzono do Kriegsmarine, do marynarki wojennej.
1: W 26 roku.
0: Tak, no bo to jest jedyny środek łączności, prawda, radiotelegrafia na morzu, bo wojska lądowe mogą się posługiwać łącznością drutową, telegrafem. No i niestety wysyłali marynarze, wysyłali kapitanowie życzenia, w których zawsze znajdował się zwrot herzliche Wünsche, prawda, Weihnachtszeit, prawda, i tym podobne określenia, no, które podkładano po prostu pod te teksty rozszyfrowanych depesz. No i dzięki temu dokładnie tak jak to słynne słowo dywizja, które ma trzy sylaby i każda druga litera w sylabie rosyjskiego słowa dywizja posłużyła Janowi Kowalewskiemu do złamania pierwszego rosyjskiego szyfrogramu. Tak tutaj te świąteczne, bożonarodzeniowe życzenia wysyłane na okręty i z okrętów marynarki wojennej pozwoliły na złamanie no, już tej maszyny szyfrującej. Już było wiadomo, że to na pewno tak działa. Problem był zawsze jednakowy i ten sam. Kolejność ustawienia bębenków, kolejność ustawienia liter początkowych, no a potem jak dodany został czwarty, a potem piąty bębenek, no to już te dwa trzeba było od nowa próbować łamać. I na przykład jak w 38 został wprowadzony kolejny bębenek, no to dopiero łamaliśmy te, od ustaleniu połączeń wewnętrznych, łamaliśmy je dopiero od 39 roku.
1: Profesor Grzegorz Nowik jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Nowik, a rozmawiamy o enigmie. Grudzień 32 roku, złamanie maszyny szyfrującej, enigma, odczytywanie kolejnych depesz, ale Niemcy, choć bardzo wierzą w enigmę i uważają, że to jest maszyna nie do złamania, dodają kolejne elementy i w pewnym momencie tę zdolność odczytywania wiadomości niemieckich tracimy. I to jest w dodatku ten dość kluczowy moment.
0: Tak, przed samą wojną.
1: Przed wybuchem II wojny światowej. Ale chciałabym teraz pana profesora zapytać o konferencję w Pyrach. Lipiec 1939 roku. Polsko-francusko-brytyjska tajna konferencja wywiadowcza. Tam się mieścił ośrodek biura szyfrów Wicher. Jak rozumiem, w lipcu 1939 roku sytuacja jest już tak napięta międzynarodowa, że wiemy, że wybuch wojny jest w zasadzie nieuchronny i że zdecydowano się wówczas w związku z tym na ujawnienie faktu złamania enigmy sojusznikom Anglii i Francji.
0: Tak, tu jeszcze musimy dodać, tak jak wspomniałem przed chwilą, o północy są zmieniane litery początkowe, położenie początkowe bębenków. Zmieniany jest co jakiś czas, najczęściej to było co 3 miesiące, kolejność tychże bębenków. Enigmę każdego dnia od północy trzeba było łamać na nowo. To jest
1: niekończąca się historia.
0: To jest niekończąca się historia i to jest coś, czego nie dało się zaplanować, bo aczkolwiek Hans Thilo Schmidt sprzedawał za odpowiednie franki, może i dolary, może i marki niemieckie, te tajemnice, no ale nie sprzedawał wszystkich tajemnic, ponieważ sam wszystkiego nie wiedział. Te położenia początkowe i ustawienie kolejności bębenków były planowane mniej więcej na jakiś czas naprzód przez Niemców, żeby odbiorca i nadawca dysponował czymś takim samym, ale to była zabawa od samego początku, od nowa. I teraz wspomniała pani o tej konferencji. Takie konferencje odbywały się już wcześniej. Odbyła się taka konferencja w Paryżu w styczniu tego samego roku, na której w Paryżu rozmawiali nasi przedstawiciele biura szyfru, Guido Langer i Maksymilian Ciężki. Guido Langer był szefem biura szyfrów, a Maksymilian Ciężki BS4, czyli sekcji niemieckiej, z kapitanem Bertrandem, ale byli też tam i Brytyjczycy, Alistair Denniston, który był no, takim wybitnym kryptoanalitykiem. No i Polacy wrócili troszkę zdegustowani, bo o ile byśmy korzystali z informacji od Francuzów, natomiast Francuzom specjalnie nie sprzedawali tych informacji. Natomiast Brytyjczycy byli jak dzieci we mgle i nic nie udało im się z tych szyfrów mechanicznych Enigmy złamać. Posługiwali się wyłącznie metodami lingwistycznymi, natomiast myśmy użyli do tego matematyków. Rejewski sformułował takie systemy permutacyjne algorytmów. To nie jestem matematykiem, nie powtórzę tego. To wszystko jest w relacji Mariana Rejewskiego, którą...
1: Tak, ten pierwszy szyfr za pomocą teorii permutacji został
0: złamany. I co się dzieje w lipcu? Otóż zapraszamy ich, bo to jest lipiec 1939 roku.
1: Końcówka lipca.
0: Tak, a wcześniej w marcu Wielka Brytania i Francja udzieliły gwarancji Polsce na wypadek ewentualnego wybuchu wojny. I to jest wielka decyzja chyba naczelnych władz wojskowych. Nie wiem, czy marszałka Rydza Śmigłego, ale na pewno szefa sztabu generalnego Wacława Stachiewicza, szefa biura szyfrów generała Smoleńskiego, szefa, przepraszam, oddziału drugiego generała Smoleńskiego, jeszcze wtedy chyba pułkownika, tak, że należy się tą tajemnicą podzielić z naszymi potencjalnymi sojusznikami, że to będzie nasz wkład w ten rodzący się sojusz wojskowy przeciwko III Rzeszy Niemieckiej w przededniu II wojny światowej. Zapraszamy do Polski Denistona, zapraszamy Bertranda i mówimy im otwartym tekstem, że myśmy złamali maszynę szyfrującą.
1: Oni są w szoku.
0: Francuzi może mniejszym szoku. Francuzi myślę, że podejrzewali, bo myśmy brali wszystko od Francuzów, niespecjalnie im mówiąc.
1: Ale
0: więcej.
1: Denniston rzuca się do telefonu, chce ściągać inżynierów brytyjskich.
0: Tak, inżynierów, żeby tutaj sprawdzili wszystko i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest relacja jego. Myśmy opublikowali tę relację Denistona w tłumaczeniu z angielskiego. On po prostu nie wyobraża sobie, jacyś Polacy, prawda? Jacyś Polacy, tak pisze. No, trochę to brzmi przykro i trochę tak, no, z takim...
1: Paternalistycznie, z dezynwolturą.
0: No, z ust mi pani wyjęła te słowa. Traktuje nas, nie wierząc w to, co widzi, ponieważ w wytwórni AWA, to była taka wytwórnia radiotechniczna, która była na dobrą sprawę związana z oddziałem wywiadowczym, różne tam techniczne rzeczy, tak troszkę jak na Jamesie Bondzie, takie wynalazki tam konstruowano. Zobaczono rekonstrukcję dokładnie maszyny szyfrującej Enigma, a w ośrodku Pyry odebrano, bo tam była i radiostacja, odebrano natychmiast szyfrogram, znano ustawienie bębenków, znano kolejność bębenków i natychmiast ten szyfrogram SS został przy nich odczytany przy pomocy maszyny. Co więcej, Brytyjczycy i Francuzi otrzymali w podarunku po pierwsze...
1: Po maszynie.
0: Następnie bombę kryptologiczną. Cóż to była taka za bomba kryptologiczna? Otóż to jest 5 zblokowanych enigm, 5, które działają w różnych układach ustawienia kolejności bębenków. Dlaczego to się nazywało bomba kryptologiczna? Otóż panowie któregoś roku poszli na lody do restauracji, kawiarni naprzeciwko sztabu generalnego w hotelu europejskim i tam podawano porcję lodów w pucharku, 4 kulki na dole i 5 na górze. I no, taka jest legenda, że tak właśnie to było.
1: Urocza.
0: Prawda? I ta porcja lodów nazywała się bombą. W związku z tym...
1: Kaloryczną.
0: No, na pewno kaloryczną. Więc wpadli na pomysł, że trzeba zblokować 5 enigm i to pomoże w ustawieniu kolejności bębenków. I dostali taką bombę kryptologiczną i dostali tak zwane płachty Zygalskiego i cyklotron. To były jeszcze takie 2 dodatkowe urządzenia, no, które jak się te płachty składało, one były perforowane, dziurkowane. Jak się te dziurki nakładały, to było wiadomo, jakie jest ustawienie początkowe bębenków w maszynie szyfrującej. Dostali to wszystko i nie mogli w to uwierzyć. Natychmiast po powrocie zorganizowano we Francji specjalny dodatkowy zespół, także z oficerów, którzy znają perfekt, oczywiście niemiecki, matematyków i tak dalej. No i to samo w Paryżu, przy czym o ile Brytyjczycy przyjechali pociągiem przez Niemcy, to wracali już, znaczy bagaż i te podarki, prawda, ten geschenk, mówiąc językiem twórców Enigmy, zabrali do Londynu statkiem, żeby broń Boże, nie daj Boże, wpadło to w ręce niemieckie przy przejeździe pociągiem przez Rzeszę Niemiecką. I w ten sposób Anglicy przejęli, że tak powiem, dyrygowanie i te pierwsze skrzypce w orkiestrze kryptoanalitycznej i stworzyli w Bletchley Park taki ośrodek X, który... Tak jak dostali 5 zblokowanych enigm, tak tam zatrudnili takiego wybitnego analityka, matematyka Turinga, który zblokował najpierw kilkaset, a potem kilka tysięcy maszyn szyfrujących enigmy i ta bomba kryptologiczna, jeszcze wtedy mechaniczno-elektryczna, jeszcze tranzystorów nie było, jest po prostu pierwszym protokomputerem, który tam w Bletchley Park, 10 tysięcy enigm, proszę sobie wyobrazić, pomieszczenie wielkości hali gimnastycznej, w którym one chodzą.
1: W 1942 roku Anglicy dzielą się też tą wiedzą z Amerykanami, tworząc takie fundamenty ścisłego sojuszu wywiadowczego obu państw. Ale nie chcieli w tym ośrodku Anglicy zatrudnić polskich kryptologów,
0: tajemnica.
1: Jak już oni wylądowali na brytyjskiej ziemi.
0: Tajemnica. Znaczy tak tłumaczyli to tajemnicą. Można to do pewnego stopnia zrozumieć. Znaczy w wywiadzie i w tajnych służbach nigdy tajemnicy za dużo. No, o tych rzeczach zwykle się dowiadujemy wiele, wiele, wiele, wiele lat później. I oprócz tego najpierw działa w nieokupowanej części Francji, potem ewakuowany częściowo do Afryki Północnej, potem znowu do Hiszpanii i do Francji. Wracają nasi kryptolodzy przez Francję, część których nie łapią Niemcy, trafia do Londynu i w Londynie dalej działa nasza kompania radiowywiadu sztabu naczelnego wodza, która łamie z kolei szyfry Sicherdienst, czyli służby tajnej, czyli Gestapo, która działa w oparciu o te starsze wersje Enigmy, z mniejszą ilością bębenków.
1: Tak. I SD, i policja wykorzystywały ten prostszy model.
0: Tak, ale również w tej kompanii radiowywiadu są łamane szyfry rosyjskie, Na przykład dokładnie możemy przeczytać w aktach, które znajdują się w Londynie w Instytucie Sikorskiego, prawda, co wywożono z Niemiec do Związku Sowieckiego, jakie fabryki, ile torów kolejowych, parowozów, etc., etc. A z drugą strony, kto wyjeżdża z Polski, prawda, jaki jest ruch tych tak zwanych DP-sów, czyli Displaced Person, przez granicę na Odrze i Nysie, bo cała ta korespondencja, że tak powiem, wojsk pogranicznych sowieckich na granicy przyszłego NRD i ziem zachodnich polskich jest odczytywana w Londynie właśnie przez kompanię, która no działa i tam pracują. Pracuje między innymi Rejewski, i koledzy w sekcji i niemieckiej, i rosyjskiej, bo one nadal działają.
1: Różycki zginął w styczniu 1942 roku na statku, który zatonął na Morzu Śródziemnym. Bardzo ciekawy wątek niemiecki, bo przecież kiedy Niemcy zdobyli Warszawę we wrześniu 1939 roku, to różne dokumenty powpadały im w ręce i także część archiwów oddziału drugiego Sztabu Głównego, czyli polskiego wywiadu. No i oni zawsze doceniali dokumenty, poddali je oględzinom wielomiesięcznym. Doprowadziło to zresztą do likwidacji siatki polskich agentów na terenie Rzeszy, ale oni znaleźli w tych dokumentach trzy rozszyfrowane depesze nadane przez jeden z niemieckich krążowników w 1937 roku w okresie hiszpańskiej wojny domowej. I one były szyfrowane właśnie za pomocą ówczesnej wersji Enigmy, przed tymi kolejnymi udoskonaleniami, które w 1938 roku spowodowały, że przestaliśmy ją przez jakiś czas odczytywać. No i to wprawiło Niemców w zdumienie, bo jak rozumiem, oni wtedy doszli do wniosku, że albo szyfr został złamany, albo jest agent, tak, który mówi, co tam nadano w tych depeszach.
0: A jeszcze jest następny element, to znaczy, kiedy Langner i Ciężki wracają z Afryki Północnej do Francji i usiłują przez Pireneje i Hiszpanię dotrzeć do Wielkiej Brytanii, to Rejewskiemu się to udaje, a im nie. I są przez Niemców przesłuchiwani, ale to jest chyba jeden z największych sukcesów przy okazji Enigmy, ponieważ wszyscy trzej zeznają i mówią, że tak, owszem, częściowo to mogła być jakaś agentura, ale to tylko do tego momentu, kiedy nie został wprowadzony czwarty i piąty bębenek. I Niemców to absolutnie satysfakcjonuje, ale zresztą jest to już po wygranej bitwie o Atlantyk. A bitwa Atlantyk została wygrana dzięki temu, że czytano korespondencję między ubotami a dowództwem Kriegsmarine. I możemy powiedzieć, że wszystkie kolejne kampanie wojenne II wojny światowej są rozstrzygane nie tylko siłą, ale rozstrzygane są intelektem i wiedzą o tym, jakie są zamierzenia i plany i słabości i siła przeciwnika, które są znane dzięki Enigmie, złamaniu Enigmy i dzięki temu, że ośrodek Bletchley Park dostarcza władzom wojskowym, dowództwu wojskowemu brytyjskiemu, sojuszniczemu te właśnie informacje.
1: Tak czy owak Niemcy uruchamiają śledztwo oczywiście, które nie daje żadnych rezultatów, agenta nie znaleziono.
0: Nie znaleziono, tak.
1: Doszli Niemcy w pewnym momencie do wniosku, że może po prostu jakimś trafem udało się odczytać te depesze polskiemu wywiadowi, ale na pewno po tych wszystkich ulepszeniach Enigma jest maszyną bezpieczną. Brytyjczycy odzyskują zdolność odczytywania w styczniu 1940 roku. Tak, czyli dość prędko po tym, jak dostali w ręce to, co polscy matematycy osiągnęli. I piąty bębenek, tak. No to teraz, jeżeli chodzi o sukces, bo to jest tak, że jako pierwszy o złamaniu Enigmy przez Polaków pisze w 1967 roku Władysław Kozaczuk.
0: Ale na podstawie książki już nie kapitana, tylko generała Bertranda, prawda? Który napisał elegancko, jak było, napisał prawdę, że Enigmy nie złamali Brytyjczycy. Ja myślę, że chciał tutaj jakąś drobną drzazgę, prawda, gdzieś tam wbić Brytyjczykom, bo ta rywalizacja brytyjsko-francuska to latami się toczyła. I napisał, że to wcale nie Brytyjczycy w Bletchley Park, tylko to jednak zrobili Polacy przed wojną. No i jest drugi element, niezwykle ważny. Otóż musimy się cofnąć do roku 39 na 40. Jest rząd generała Sikorskiego w Paryżu. Jest komisja do zbadania przyczyn klęski wrześniowej. Na czele której stoi no, taka polityczna kreatura, generał Modelski. I generał Modelski przesłuchuje oficerów oddziału drugiego sztabu generalnego. I te przesłuchania są oczywiście

0: wywiadu nie będą w stanie wymienić nazwisk kto, co i jak. No i pierwsze informacje, to jest koniec lat 60., pojawiają się w takiej książce doktora Kozaczuka Bitwa o tajemnice, o wywiadzie współpracy polsko-francuskiej, przeciwko Niemcom oczywiście i tak dalej. Niemcy poddają to pod wątpliwość, że oczywiście enigma była nie do złamania, prawda? Tak jak Rosjanie do dzisiaj nie są w stanie uwierzyć, że nie czytaliśmy ich szyfrogramu w 19 i 20 roku. Tak to piszą w swoich opracowania, tak. Broń Boże, no, bo u nich wszystko łudsze i bolsze, prawda? Jak zwykle jest. No ale nie ma nazwisk, nie wiemy kto, co i jak. Wiadomo, że złamaliśmy, tylko kto to zrobił. I wtedy pewien emeryt, który przeszedł na emeryturę w styczniu chyba 69 roku, Marian Rejewski, który pracował jako księgowy.
1: Bo wrócił do Polski w 46.
0: Tak, ze względu na to, że...
1: Miał tu żonę, dzieci.
0: Tak, a syn zachorował na polio, w związku z tym uważał, że... No, powinien wrócić, aczkolwiek to było wielkie ryzyko, prawda, bo wielu z tych, co wrócili, no, miało życiorysy, że tak powiem, rozsiane po wielkich obszarach Związku Sowieckiego.
1: On zresztą swoją pracę w polskim wywiadzie zachował w tajemnicy.
0: Absolutnie,
1: przed komunistyczną,
0: tak,
1: bezpieką.
0: Napisał, że był na kursach administracyjnych, bo kursy dla oficerów wywiadu nazywały się kursy administracyjne. Więc pracował w spółdzielczości pracy jako księgowy, prawda, skromny facet, który złamał enigmę, pracuje jako księgowy, proszę sobie to wyobrazić. Tym był właśnie PRL. Zaprzeczenie możliwości rozwoju i zdolności. Ale wróćmy do rzeczy. I Rejewski już jako emeryt pisze, to ja złamałem maszynę szyfrującą niemiecką Enigma. To jest list do redakcji Życia Warszawy. A potem pisze relacje dla Wojskowego Instytutu Historycznego, pierwszą, którą 5 lat później uzupełnił. I właśnie te dwie relacje w 2005 roku opublikowałem w przeglądzie historyczno-wojskowym po polsku i po angielsku, aby również w Anglii wiedziano, że to kto to zrobił i kiedy to zrobił i zanim Turing i Bletchley Park w ogóle się tym zajęły. I to jest, no, do pewnego stopnia sensacja. Do pewnego stopnia sensacja, ale wiele się o tym nie mówi. Ale dlaczego Brytyjczycy o tym nie mówili wiele lat po wojnie? Otóż oni te maszyny szyfrujące Enigma, zdobyte na Niemcach, sprzedali do wielu państw Ameryki Południowej, Azji, Afryki, jako absolutnie pewne maszyny do szyfrowania używane, prawda, przez władze polityczne, wojskowe i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wywiad brytyjski czytał
1: wszystkich.
0: Czytał wszystkich, prawda, od no i z jednej strony z Atlantyku i tych z drugiej
1: spryciarze.
0: Strony z Pacyfiku. To jest, no, imperialna polityka Wielkiej Brytanii. W każdym razie, no, takiego Pegasusa swojego mieli i śledzili wszystkich. Zresztą odkąd tylko radiotelegraf został wynaleziony, to wszyscy wszystkich podsłuchują cały czas już 100 kilkadziesiąt lat. Także to jest nic specjalnie nowego.
1: Profesor Grzegorz Nowik był z nami, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę o enigmie z greckiego. Tajemnica, rzecz jasna. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zachodnia Europa w ogniu, we Francji i w Hiszpanii konieczna była ewakuacja setek ludzi. Aby ochronić Polskę przed dewastacją, prawica musi współpracować, mówi Mateusz Morawiecki, komentując rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W kraju trwa demontaż demokracji, mówi były premier Węgier Viktor Orban i zapowiada politykę oporu wobec obecnego rządu. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Potężne pożary powodują chaos na zachodzie Europy. Ewakuacja w południowo-zachodniej Francji objęła dotąd prawie 170 tysięcy osób, z czego prawie 60 ewakuowano minionej nocy. Szef MSW Francji podał, że ogień objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tysięcy hektarów, a ogółem pożary w różnych miejscach tego kraju od początku stycznia zniszczyły łącznie 98 tysięcy hektarów różnego rodzaju terenu. To rekord w historii dotychczasowych pożarów. W Hiszpanii z powodu upałów i w następstwie pożarów ewakuowano ponad 60 tysięcy ludzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awii. Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary.
5: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
4: Dym z szalejących pożarów daje się też we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych. Nie ma hegemona na polskiej prawicy. Musimy uczyć się współpracować, powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Spory na prawicy to są spory w rodzinie, a spory z koalicją rządzącą to jest obrona Polski przed dewastacją, mówił były premier. 44 polityków PiS wbrew ultimatum kierownictwa partii nie złożyło lojalki, czyli nie zrezygnowało z członkostwa ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i za to we wtorek mają być oficjalnie wykluczeni z partii. Mateusz Morawiecki na antenie telewizji Republika powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za rozpad w partii. Powiedział, że do ostatniej chwili walczył o jedność i wyciągał rękę do zgody. Jeśli sąd kasacyjny oddali wyrok ciążący na Marine Le Pen, to może odmienić losy przyszłorocznej kampanii prezydenckiej we Francji, oceniła w TOK FM profesor Katarzyna Kubuj z Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Już wyrok sądu apelacyjnego z 7 lipca tego roku przesądził, że kandydatka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego może startować w wyborach prezydenckich, pomimo wyroku skazującego za stworzenie fikcyjnego systemu zatrudnienia w Parlamencie Europejskim i sprzeniewierzenie środków tej instytucji. Polityczka musiałaby jednak prowadzić kampanię z bransoletką dozoru elektronicznego. Kasacja wyroku może to zmienić, ale Pen już cieszy się wysokim poparciem wśród Francuzów, sięgającym 54%.
6: Dzisiaj te sondaże są bardzo korzystne dla Marine Le Pen i no, wiele wskazuje na to, że może być tym głównym pretendentem do prezydentury w drugiej turze wyborów, bo z pewnością do tej drugiej tury wyborów dojdzie. No, ale tutaj wiele hipotez jeszcze i wiele niepewności. Mamy wielu kandydatów.
4: Profesor Katarzyna Kubuj przypomina, że Marine Le Pen od 2022 roku ostentacyjnie popierała politykę przywódców Rosji, Władimira Putina, po jego inwazji na Ukrainę jedynie złagodziła retorykę.
6: Hamuje, można powiedzieć, tę pomoc taką wzmożoną ze strony prezydenta Macrona, jego pomysły, wysyłanie instruktorów czy wojsk lądowych na Ukrainę. I można powiedzieć, że prezentuje taką politykę dystansowania, co oznacza, że ewentualne dojście do władzy no, całkowicie zmieniłoby też tę optykę zachodnią europejską, którą dzisiaj prezentuje prezydent Macron.
4: Wyrok sądu kasacyjnego w sprawie Marine Le Pen może zapaść na początku przyszłego roku. A były premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział przejście od polityki opozycji do polityki oporu wobec rządu premiera Petera Modziora. Zapowiedział to w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu. Według Orbána na Węgrzech dochodzi obecnie do demontażu demokracji i rządów prawa, co ma jego zdaniem służyć konsolidacji władzy przez obóz premiera Modziora. Stwierdził, że nowe władze przyjęły przepisy mające wyeliminować połowę opozycji z życia publicznego, a także, że najnowsza poprawka do konstytucji usunęła prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratora generalnego, tym samym likwidując rządy prawa. Przy Stadionie Narodowym chętnie oddali krew, a najmłodsi mogli przymierzyć mundur strażacki, a także obejrzeć sprzęt strażaków i wojskowych oraz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w ramach pikniku mundurowo-zdrowotnego poświęconego pamięci powstańców warszawskich. Uczestnicy mogli też zmierzyć się m.in. z symulatorem zadymionego pomieszczenia, by sprawdzić, czy będą w stanie odszukać osobę potrzebującą pomocy.
7: W środku jest umieszczony poszkodowany i trzeba pokonać różne przeszkody. Problem w tym, że całe pomieszczenie nie jest zadymione.
8: Można spanikować.
7: I można się zagubić. Były tutaj wypadki, ale nie groźne. Także wszystko pod kontrolą.
8: Taka okazja, żeby się przetestować w trudnych warunkach.
7: Tak. Teoretycznie każdy swój dom zna. Natomiast w momencie, kiedy jest zadymienie, tracimy orientację, nie potrafimy z własnego domu wejść. Więc jest to takie dobre ćwiczenie, jak postępować.
8: A do czego ta kolejka?
9: Tutaj do nauki resuscytacji.
8: Tak. Kto się będzie uczył?
9: Mój syn, 10-latek. Mała jeszcze obserwuje. Żeby pomógł, uratował kogoś w razie potrzeby zagrożenia życia.
8: Przyznam szczerze, że szkołę kończyłem trochę temu. Uczą takich rzeczy w szkole?
9: Na razie w podstawówce nie miał takiej nauki. Wszystko na takich piknikach. To, co umie, to tylko tutaj.
8: Powinno się uczyć w szkole?
9: Koniecznie.
10: Naprawdę to łatwe.
8: To wymaga dużej siły, żeby uciskać?
10: No, dużej. No, tylko, że jak się jest leworęczny, to tak, a jak prawo, to tak.
8: Zmęczyłeś się?
10: No trochę.
11: Zmęczyłam w ogóle.
4: Piknik dobiega już końca, a z jego uczestnikami przy Stadionie Narodowym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, a wydarzenie organizowały Wojska Obrony Terytorialnej i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion. Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Miejscami na północy i na zachodzie, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie od 25 do 30 stopni, chłodniej nad morzem od 20 do 23.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM. Teraz Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka od przeciwdziałania przemocy skierowanej w stosunku do dzieci oraz profesor Monika Płatek-Karnistka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski.
13: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, a będziemy rozmawiać o temacie, który no pewnie co po niektórych mógłby rozwścieczyć, przynajmniej na początek tej rozmowy, a mianowicie o tym, dlaczego w ogóle bierzemy pod uwagę taką działalność mniej lub bardziej w strukturach administracji państwowej albo w trzecim sektorze, czyli w tym, w którym działa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, no takimi działaniami jak pomaganie sprawcom przemocy wobec dzieci. O, już widzę, że profesor Monika Płatek kręci głową.
13: To, na co chcemy zwrócić uwagę w tym programie, to zobowiązanie, które spoczywa na władzach państwowych, aby przeciwdziałać wykorzystaniu seksualnemu dzieci. Więc myślę, że będziemy mówić nie tylko o osobach, które się dopuściły seksualnego wykorzystania dzieci, ale będziemy przede wszystkim mówić o zapobieganiu. My bardzo chętnie właśnie się podniecamy, kiedy mówimy o sprawcach i wtedy proponujemy surowe kary. A nie widzimy zobowiązania, które wynika z prawa i nie widzimy praktyki. I to jest to, co tutaj byśmy bardzo chciały pokazać, że to istnieje, że można to robić. Przeciwdziałania sytuacjom, kiedy ludzie dostają informację, że to jest zakazane. Bo na pytanie, czy można z dzieckiem uprawiać seks, zazwyczaj większość z nas powie, nie można. No ale zajrzyjmy do kodeksu karnego i zobaczmy, że od 15 roku życia, dziecko to jest osoba do 18 roku życia, można uprawiać seks bezkarnie z dzieckiem. Co więcej, 16-latka może poprosić sąd o zgodę na zawarcie małżeństwa, co oznacza, że zaszła w ciążę zazwyczaj. Więc tu chodzi przede wszystkim o zobowiązanie państwa do przeciwdziałania. I to zobowiązanie nie tylko wynika z konwencji, o której mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć jeszcze z czasem, ale wynika z monitoru polskiego 16 listopad 2023, uchwała Rady Ministrów, plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności, seksualności i obyczajowości dzieci na lata 2023-2026. Jest w tym 150-kilkustronicowym opracowaniu pasus mówiący o przeciwdziałaniu, tylko on się nie przekłada na praktyczne zobowiązania i praktyczne zobaczenie, jak to robić. Tymczasem fundacja daje dzieciom siłę.
14: Kiedyś Fundacja Dzieci Niczyje,
13: właśnie,
14: a teraz...
13: Dajemy dzieciom siłę. Okazuje się, że to robi na co dzień. I dla mnie to jest też ważne, bo ja przyznaję, wprowadzałam studentów w... nie wprowadzałam ich w błąd, ponieważ ta aktywność jest od roku.
14: Od września 2025. Tak, więc... No właśnie, bo ja myślę, że z jednej strony mówimy o prawie, ale tak naprawdę główny kierunek podejmowanych działań to jest radykalizacja prawnych regulacji związanych z karaniem sprawców, a nie z przeciwdziałaniem. Czyli koncentrujemy się na identyfikacji tych sprawców, co oczywiście też musi być, a nie robimy nic w zakresie przeciwdziałania tego, żeby do tego wykorzystywania doszło.
12: A już myślałam, że rzuci mi się któraś z pań do gardła za to, że użyłam słowa pomaganie, bo to jest pierwsze skojarzenie, jakie mamy, a już pomaganie sprawcom to jest coś, od czego zazwyczaj publiczności cierpnie skóra, a przynajmniej do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tymczasem słowem klucz tutaj jest na pewno profilaktyka i też obie moje gościnie wskoczyły od razu na głęboką wodę, bo powiedziały o tym, czego ja nie powiedziałam w pierwszym słowie do państwa, mianowicie o tym, że mówimy o sprawcach przemocy seksualnej wobec dzieci. W tym nie tylko o pedofilach, bo to jest drugie pierwsze skojarzenie, jakie mamy.
14: Tak, mówimy o tym, że to jest pedofil, ale tak naprawdę sprawcy wykorzystywania seksualnego w mniejszości są pedofilami, czyli mają parafilię, a są to osoby, które zaspokajają swój popęd seksualny w sposób zastępczy z dziećmi. Ale myślę, powiedziała pani tutaj o pomaganiu. My zawsze mamy w centrum dziecko i ochronę dzieci. I dlatego prowadzimy te działania wobec sprawców, ażeby chronić dzieci.
12: No właśnie. I to jest bardzo ważne podkreślenie. I chcę, żeby nam towarzyszyło do końca tej rozmowy, bo oczywiście jakiś rodzaj oporu i takie pytanie, a czemu nie można na przykład środków przeznaczonych na programy zapobiegawcze kierować przede wszystkim do ofiar i się nimi dalej zajmować, a rzeczywiście tych sprawców wyłapywać i karać.
14: No tak, ale w związku z tym te środki przeznaczamy na to, żeby nie było już tych ofiar. Czyli nie trzeba będzie pomagać ofiarom, ponieważ nie dojdzie do przestępstwa, jeżeli wtedy zaczniemy działać.
13: To jest po pierwsze. Po drugie, my nie wyłapujemy większości sprawców. Po trzecie, jeden sprawca, nawet jeżeli jest skazany za jeden czyn, czy za skrzywdzone jedno, czy dwoje dzieci, tam jest masa innych dzieci krzywdzonych najczęściej. I też bardzo ważne jest, żeby nie używać pojęcia pedofil i pedofilia. Pedofilia jest przypadłością. I polecam naprawdę książki pani profesor Marii Bejzert, która to bardzo dokładnie opisuje. Część ludzi, którzy na to cierpią, cierpią z powodów biologicznych, genetycznych. Tak się zdarza. Czyli po to jest właśnie konwencja o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej dzieciom i demoralizacji, która w artykule 7 bardzo wyraźnie mówi o zapobiegawczych programach, aby tego typu ludziom dać szansę zgłoszenia się i pracy z nimi, ja nie jestem psycholożką i nie wiem, jak się to robi, ani seksuolożką, w kierunku, który może spowodować, że albo się zahamuje popęd, albo się przekieruje popęd, nie wiem, czy to jest możliwe, natomiast niedoprowadzanie do tego, aby ci ludzie rozpoczynali krzywdzenie dzieci, ponieważ to jest zawsze krzywdzenie dzieci. Pedofila nie interesuje dziecko, które się już rozwinęło, czyli w którym wieku u nas jest? To jest 11, 12, 13 lat. To jest koniec, kiedy pedofila preferencyjnego, czyli takiego, który to ma, się to dzieje. Natomiast większość pedofili tak wtórnych, jeśli mogę ich tak nazwać,
14: prawdopodobnie zastępczych,
13: to są ludzie, którzy po pierwsze wykorzystują władzę, którą mają nad dzieckiem. Po drugie, bardzo często, jeżeli się przyjrzymy temu i też to jest naprawdę nieźle opisane i można do tego dotrzeć. Poza tym są publikacje Krzywdzone dziecko, które jest wydawane przez fundację. Pokazuje się, że są trzy elementy. Gdzieś tam po drodze jest najczęściej przemoc, najczęściej fizyczna, ale również psychiczna.
14: Zaniedbanie.
13: I brak sytuacji, w której człowiek jest dostrzegany, zaopiekowany i rozwija swoje poczucie wartości. Bardzo często też osoby, które powtarzają te zachowania, to są osoby, które pierwotnie również zostały seksualnie wykorzystane.
14: Ale też wczesna ekspozycja na pornografię dla dorosłych to też jest czynnik ryzyka.
12: Co jest szalenie istotne, zwłaszcza dzisiaj, bo internet jednak bardzo zmienił funkcjonowanie nie tylko nas dorosłych, ale naszych dzieci przede wszystkim, więc ta ekspozycja jest bardzo wysoka i to też wiemy z badań, po co sięgają dzieci do internetu całkowicie poza kontrolą dorosłych. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały więcej o tej profilaktyce, bo to jest bardzo ciekawy temat, o co tu właściwie chodzi i jakie warunki muszą być spełnione, żeby to miało sens. Ale jeszcze prosiłabym dość krótko, bo za chwilę informacje w TOK FM, o doprecyzowanie, do kogo w takim razie my w ogóle adresujemy te komunikaty. Już wiemy, że pedofile to mniejszość.
14: Jeżeli mówimy o profilaktyce, to komunikaty powinny być przeznaczone do dzieci, czyli potencjalnych ofiar, do sprawców i potencjalnych sprawców. Czyli jeżeli mówimy o takiej profilaktyce uniwersalnej, to powinno być to skierowane do chłopców na temat empatii, na temat relacji, też do osób dorosłych. Wiemy o tym, że dobra relacja z dzieckiem jest tą podstawą. W związku z tym to są komunikaty, a potem komunikaty do grup ryzyka. Czyli do grup ryzyka wiemy, że najczęściej dotyczy to wykorzystywanie seksualne dziewczynek, ale do grup ryzyka do osób, które mają już myśli, które zaczynają oglądać CISAM, czyli materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Nie mówimy pornografia dziecięca, bo pornografia dziecięca to jest termin taki, prawda, infantylizujący. Ale trzeba wiedzieć, że za każdym zdjęciem jest krzywda tego dziecka. To są dzieci, które ciągle boją się, że ktoś zobaczy to zdjęcie, że ktoś je rozpozna, że to, co jest w internecie, nigdy nie ginie. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby tą profilaktykę też skierować na to, a że oglądanie takich zdjęć to jest krzywdzenie dzieci. I stąd ten nasz program Redirection, który jest programem anonimowym, bezpłatnym, który jest oparty na metodzie behawioralno-poznawczej, który jest skierowany do osób, które są zmotywowane, które oglądają lub mają myśli, że chcą oglądać takie zdjęcia przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci i którym pokazuje się, co to może zrobić tym dzieciom, czyli uczy ich empatii, uczy ich kontroli myśli, uczuć, zachowań, jak żyć, nie oglądając tego, jak można zmienić i utrzymać się w tym nieoglądaniu. Wiemy z badań, że prawie połowa tych zdjęć to dotyczy dzieci poniżej 11 roku życia, dotyczy to małych dzieci. To jest ogromna skala tego zjawiska. Wiemy o tym, że co roku coraz więcej tych zdjęć i filmów jest dostępnych w internecie. Dlatego skierowanie programu dla osób, które oglądają takie treści lub chcą oglądać, jest bardzo ważną profilaktyką. Zachęcam do tego programu. Program jest dostępny teraz już w 8 językach. Został zrobiony przez ekspertów z fundacji Protect Children z Finlandii. Jest dostępny w 8 językach, w tym języku polskim, który fundacja zaadoptowała i jest dostępny na stronie redirectionprogram.com.
12: Dzisiaj Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o tym, jak możemy pomóc ofiarom przestępstw seksualnych dzieciom poprzez wpływanie na potencjalnych sprawców.
13: Czyli tak naprawdę, bo to też jest ważne, tylko że to już jest po. Jeżeli mamy do czynienia z ofiarami przestępstw, to znaczy, że to się wydarzyło. A my cały czas kładziemy nacisk na to, że zobowiązanie państwa wynikające z konwencji konwencji numer 201, Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, obowiązująca w Polsce od 2015 roku, przyjęta wcześniej niż konwencja stambulska. Zobowiązania wynikającego z Konstytucji, 72 artykuł Konstytucji, zobowiązania wynikającego z Konwencji Praw Dziecka i z paru innych jeszcze, polega na tym, że państwo jest zobowiązane przeciwdziałać sytuacji. Czyli tak, mamy również zobowiązanie do tego, aby wspomagać dzieci, które się stały ofiarami wykorzystania seksualnego. Natomiast my przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że to, co się dzieje w naszym państwie, jest potworną hipokryzją i pod przykrywką mówienia o tym, że chcemy dobra dla dzieci i nie chcemy dzieci seksualizować, tak naprawdę stwarzamy warunki do ich seksualnego wykorzystania i krzywdzenia. Ponieważ pierwsze zobowiązanie, jakie jest, to jest z jednej strony informacja skierowana do samych dzieci, powtarzam to, co już Maria powiedziała, ale z drugiej strony to jest również na przykład informacja skierowana do rodziców, do nauczycieli, ale też do specjalistów. Ja miałam dwóch panów w różnych sytuacjach, którzy przyszli z informacją, że oni zrobili to, co ja mówiłam. Czyli, że poszli, bo miało być bez karania, bez wyzywania i spokojnie. Jeden poszedł do psychiatry, drugi poszedł do psychologa i jednemu psycholog powiedział, proszę natychmiast stąd wyjść, ja z takimi zbokami nie rozmawiam, a psychiatra zaproponował, że wezwie prokuratora. Ludzie, którzy chcą sobie poradzić ze swoim zainteresowaniem niezdrowym, bo seksualnym, dziećmi w wieku, w którym one nie mogą odpowiedzieć na tego typu zachęty, po prostu rozwojowo nie są do tego przygotowane.
12: Ale to pokazuje, jak kadra jest nieprzygotowana.
13: I teraz chcę powiedzieć, że oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo sama mogę obserwować, jak w Poznaniu u profesor Marii Bejzert kształci się psychologów, pedagogów. Mogę zobaczyć, jak u profesora Izdebskiego w Warszawie na pedagogice kształci się nauczycieli i przygotowuje się do tego, jak mają prowadzić te zajęcia. I prowadzić zajęcia na temat tego, czym jest przeciwdziałanie seksualnemu wykorzystaniu, używając terminów naukowych, spokojnych, biologicznych, niewulgarnych, pozwalających na komunikaty, które są przystosowane do dzieci odpowiednio do ich wieku. I proszę przypomnieć sobie, WHO przygotowało takie materiały, mam je tutaj przed sobą, które pokazują, jak rozmawiać z dzieckiem od 0 do 4 lat, od 4 do 9, od 9 do 13. I awantura, jaka była, że te WHO uczy dzieci masturbacji. No to jest jedna z rzeczy, których szczerze mówiąc nie trzeba uczyć, mamy to wrodzone. I teraz to, o co chodzi w tym, to nauczenie dziecka właśnie takiego małego, że to jest jego ciało, że ono może powiedzieć nie, że jeżeli się czuje nieswojo, to jest osoba, do której się może zgłosić na początku. A jeżeli ma 4 lata i więcej i dalej się publicznie masturbuje, to mu trzeba powiedzieć, słuchaj, to jest bardzo prywatna rzecz, to robimy inaczej, w innych warunkach, czyli reagowanie w sposób naturalny i zwyczajny, bez tego całego narostu, który my mamy, który jest niezdrowy,
12: to jest bez element, paniki moralnej po prostu.
13: I to jest element, który jest zobowiązaniem państwa do przekazania rodzicom, do przekazania nauczycielom, do przekazania dzieciom i również w tym samym czasie przygotowania materiałów nie takich prostych, bo Maria Bejzert podkreśla to, że w warunkach, w których zmienia się trochę świat, i ten patriarchat, który nam dynda tutaj, wisi i zalega, mimo wszystko jest lekko wykopywany, sprawia, że część mężczyzn sięga po to, co najłatwiejsze, po to, nad czym dalej można sprawować pełną kontrolę, czyli na dzieci. Ja chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. W czasach, kiedy jeszcze pracowałam u Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 roku, żeśmy zrobili konferencję na temat wykorzystania, na temat przygotowania do tej właśnie konwencji i wówczas badania, które były przedstawione, pokazują bardzo jasno. Dziecko nie jest najczęściej wykorzystywane przez złego pedofila, który wyskakuje zza krzaka. Dziecko jest najczęściej wykorystywane w rodinie. W rodzinie jest do końca bliskich.
14: Przez osoby znajome, których mają relacje, nie tylko
13: to jest pierwsze.
14: W rodzinę.
12: Dwa, czy spokrewnionych podobno do prawie 50%.
14: Ale to są trenerzy, to są osoby,
13: to
14: które
13: grupa,
14: są zaufania.
13: Trzecia grupa dopiero, to są księża i okolice. Problem z nimi jest taki, że w dalszym ciągu to jest najtrudniejsze do tego, żeby tam wejść, skonfrontować, przeciwdziałać i zadziałać. No i czwarte, gdzieś piąte to jest ten ktoś, kto ewentualnie wyskakuje zza krzaka. No, i tutaj też rzadko. Jest bardzo ważne, aby dziecko wiedziało, co w takiej sytuacji robić.
14: No to ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że edukacja seksualna właśnie przeciwdziała wykorzystywaniu seksualnemu, a nie seksualizuje. I to jest jakaś zła interpretacja. Wiemy o tym, że rodzice robiliśmy badania, nie rozmawiając z dziećmi na temat seksu, bo to jest trudny temat. Robiliśmy badania, pytanie, dlaczego nie rozmawiali. No to rodzice mówili, no bo dziecko jeszcze jest za małe, albo nie miałem czasu. Dopiero jak będzie nastoletnie, to będę z nim o tym rozmawiał. Więc szkoła jest tym miejscem, gdzie można by o tym rozmawiać. I to, że powinniśmy skierować do dzieci i do rodziców komunikaty, jest bardzo ważne. Fundacja opracowała program, który jest teraz programem rekomendowanym przez KCPU, GATKI. Na stronie gatkifdds.pl są zasady i te zasady, o których uczymy dzieci, to jest GATKI, czyli gdy mówisz nie, to znaczy nie, A znaczy alarmuj, jeśli coś dzieje się złego, D dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją, K koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie i intymne części ciała są najbardziej chronione. I to jest program, dla dzieci od wieku 4 do 12, tu w trzech grupach wiekowych, ale to, co ważne, tam są scenariusze zajęć dla nauczycieli, filmiki, to są krótkie lekcje godzinne, w których właśnie wraca się do tych tematów i mówi się o tych zasadach, ale to, co ważne, tam rodzice znajdą podręcznik, taką broszurę, co jest ważne. I to, co mówimy, że rodzic jest też strażnikiem i może przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnym. Czyli po pierwsze, naucz rodzicu tych zasad swoje dziecko. Buduj taką samoświadomość tego dziecka. Umów się z dzieckiem na sygnały takie ostrzegawcze, gdy coś się niepokoi. Zainteresuj się, gdzie to dziecko jest, z kim to dziecko przebywa. Bądź taki uważny, jak dziecko przychodzi, to porozmawiaj z nim na tym, jak było w czasie tego, tam gdzie byłeś. I to są zasady, żeby tej uważności rodzicielskiej, bardzo ważne do przeciwdziałania wykorzystywaniu. Bardzo zachęcam do tych filmików, one są dostosowane do wieku i ten program właśnie mówi do wszystkich dzieci. I stąd z dużym niepokojem patrzymy, że ta edukacja seksualna nie wchodzi do szkół, ponieważ to jest, dzieci mają prawo do wiedzy, a to jest wiedza.
13: Ja bym chciała dodać dwie rzeczy. Pierwsza, która mi się przypomniała w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że dzieci są za małe. Bardzo polecam książkę Seks Maxa Korwirdera, on maluje, Boguś Janiszewski pisze. To jest cała seria doskonałych książek, o czym ci rodzice nie mówią, bo często sami nie wiedzą. Ale tam jest taki właśnie rysunek, gdzie rodzice mówią tak, nie no, dziecko jest za małe, to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz i wreszcie do takiego nastolatka mówią, chcielibyśmy z tobą porozmawiać o seksie. A dziecko się pyta, to co chcecie wiedzieć? Więc to, naprawdę polecam książkę, można ją czytać razem z dziećmi. Ona jest od 0 do 99 lat. Myślę, że musimy przesunąć tą granicę trochę dalej. Także to jest naprawdę coś, co można robić w sposób, jeżeli nie możemy sami porozmawiać o tym, to powinniśmy to poczytać. Literatura istnieje, więc nie tylko filmiki, nie tylko te lekcje, ale to, co tutaj jest. A druga rzecz, która jest dosyć smutna, bo okazuje się, że jednakże drugą pod względem ilości informacji, które dzieci szukają w internecie, no to jest, to są strony pornograficzne, które się narzucają same i w związku z tym udawanie, że nie rozmawiając z dzieckiem, my go uchronimy, jest mylne.
12: No mamy tu dużo problemów. Pierwszy i chyba nieusuwalny z debaty jest problem paniki moralnej. Ile razy się spotkałyśmy w studiu, patrzę na profesor Monikę Płatek, którą traktuję jak przysłowiowego wołającego na puszczy, bo wiele razy rozmawiałyśmy na różne właśnie tego rodzaju tematy, tematy wrażliwe, które odbijają nas i publiczność na jakiś poziom histerii, a zwłaszcza władze, osoby, które powinny jakoś rozumnie jednak dysponować wiedzą, wiedza nieużywana się mści, jak wiadomo, nie chcą wprowadzać w życie tych konwencji, nie chcą przystosowywać rzeczywistości do rzeczywistości. Znaczy drukują jakąś rzeczywistość, która nie istnieje, nie chcą edukacji seksualnej w szkołach pod fałszywymi pretekstami, nie chcą jawnej debaty na ten temat. No, mamy naprawdę jakąś taką rzeczywistość, przez którą się przebijamy jak przez beczkę smoły.
13: Ale nazwijmy to po imieniu, z czym się to wiąże. To się wiąże z uprzedmiotowionym podejściem do dziecka. Dziecko nie jest człowiekiem. Dziecko jest rzeczą, która należy do rodziców. I to się wiąże, przepraszam, ja cały czas oprawię, ale to się wiąże z tym, że nawet w kodeksie rodzinnym, który jest z 64 roku, więc trochę inne były czasy, mówi o władzy rodzicielskiej. Jeżeli przeczytamy ten przepis, to widać, że tam nie ma władzy, tam jest piecza. Czyli to jest zobowiązanie do dania człowiekowi skrzydeł, aby wyfrunął. Czyli to nie jest moja wola i będzie tak, jak ja chcę, tylko to jest jednakże zobowiązanie. Nikt się na świat nie prosił, dzieci się na świat nie proszą. Skoro uprawiając seks te dzieci mamy, to mamy zobowiązanie do potraktowania ich na serio. Dzieci nie głosują, w związku z tym z dziećmi się nie liczymy. Liczymy się z rodzicami, którzy głosują, w związku z tym zapewniamy ich, że oni mają władzę. Proszę zobaczyć, co się stało w trakcie debaty konstytucyjnej, kiedy żeśmy zapisali przepis, gdzie trzeba się liczyć ze zdaniem dziecka. Więc to jest nasz problem. Nasz problem polega na tym, że szczerze mówiąc, mi się to właśnie kojarzy. No, kojarzy mi się konwencja praw dziecka, to my żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy, bo mieliśmy naprawdę uwagę na dzieci skierowaną, czy chcieliśmy ładnie wyglądać. Ja myślę, że to była wtedy uwaga skierowana na dzieci. Nie pamiętam nazwiska tej Maria.
14: Łopatkowa,
13: dziękuję bardzo. To jednak była jej inicjatywa, prawda? Czyli to my żeśmy zaczęli. Trudno nam to było przyjąć, ale jednak. Następnie jak zobaczymy konwencja przeciwdziałaniu przemocy, tak, to kobiety najczęściej doznają przemocy, ale drugą, największą grupą są dzieci. Czyli to przekierowanie władzy na zrozumienie, że ta władza może się inaczej realizować poprzez pieczę, to jest podstawowa sprawa. I od tego tutaj trzeba zacząć, że to z tego się bierze. Trzeba powiedzieć wyraźnie, ktoś, kto jest przeciwko seksualnemu nauczeniu dzieci przeciwdziałania seksualnemu wykorzystaniu, stwarza warunki do krzywdzenia dzieci. Czyli ktoś, kto jest przeciwko edukacji, edukacja dzieci, artykuł 6 w tej konwencji, to jest zobowiązanie państwa. Edukacja i edukacja seksualna jest zobowiązaniem państwa, które państwo na siebie przyjęło w 1993 roku, robiąc konwencję o planowaniu rodziny. Nie realizując tego, stwarza się warunki dla wykorzystania seksualnego dzieci.
14: Tak, czyli teraz można powiedzieć, że były badania Finkelhora. David Finkelhor, profesor, tak, socjolog, pierwszy w ogóle zaczął robić badania na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i mówił o barierach, 4 barierach, zanim dojdzie do wykorzystywania seksualnego u ludzi. No i pierwsze to jest, że myśl jest, prawda, taka i tutaj zatrzymuje. Potem jest tak, że chce podjąć takie zachowania, ale rozumie, jakie są konsekwencje. Trzecie jest sytuacja, czyli że nie ma możliwości zrobienia, ponieważ jest monitorowane. No to jest tak, jak wiecie, postawi się lampę i tam na ulicy już tam nie dochodzi do przestępstw, tylko idą tam, gdzie jest ciemno. Czyli sytuacja. To trochę jest ta ustawa Kamilka, która sprawdza, czy człowiek był karany, czy są procedury w każdej instytucji, gdzie są dzieci, czy jest osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci. To jest ta trzecia bariera. A czwarta bariera, która się okazała, to jest to opór dzieci. A opór dzieci, że czasami sami sprawcy mówili, że jeżeli dziecko by powiedziało nie, to oni by odstąpili. Oczywiście nie możemy zrzucić odpowiedzialności za ochronę dzieci na dzieci, to nie o to chodzi. Ale ja mówię, że edukacja seksualna, mówienie o swoich granicach, o tym, że ma prawo powiedzieć nie, To jest to, co może też przeciwdziałać. I powinniśmy tego uczyć od początku. Jeżeli przychodzi ciocia Krysia i dziecko nie lubi cioci Krysi, a my mówimy pocałuj koniecznie ciocie, to jest tak, że też się nie szanuje tego dziecka. Małe dzieci to, wiecie, to potem wytrą tą buzię, bo tego, a potem starsze to nie lubi, pocałuje, bo wie, że jak nie wytrze, to może ciocia da cukierka albo tam kieszonkowe, prawda? Ale ważne jest, że stawianie granic, mówienie, że nie coś znaczy. I to jest właśnie ta profilaktyka i to ta edukacja dzieci. A druga strona to jest edukacja rodziców, że jednak rodzic musi być tym strażnikiem, musi wiedzieć, z kim moje dziecko przebywa, musi mieć kontrolę nad tym i musi mieć relacje z tym dzieckiem.
12: Chcę wrócić do tego programu adresowanego do potencjalnych sprawców. Kto w ogóle się zgłasza po tego rodzaju pomoc? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby osoba zrozumiała, że ścieżka, którą podąża, jest nie tylko fatalną dla ofiar, ale po prostu przestępczą? I w jaki sposób może sięgnąć po tę pomoc, żeby uporać się z tym problemem?
14: Więc program jest anonimowy, więc nie wiemy, kto wypełnia ten program. Jest łatwo dostępny. W każdej chwili, na każdej stronie tego programu jest opuść stronę, że w każdej chwili możesz wyjść z tego programu.
12: Czyli nie ma kontaktu z człowiekiem.
14: Nie ma kontaktu z człowiekiem, to jest program tylko internetowy. Tam są zadania do wykonania, tam są informacje, tam jest prośba o różną refleksję. To jest jakby metoda pracy, przy czym na samym końcu jest ankieta ewaluacyjna. Ona jest też anonimowa, ale wynik tej ankiety. Na razie mamy za mało ankiet wypełnionych po polsku, ale ponieważ ten program już od kilku lat istnieje, wiemy z tego, że 77% osób, które wypełniły ankietę, powiedziały, że albo zmniejszyło, albo zaprzestało oglądania CISAM po przejściu całego programu. Trudno oczekiwać, że 100% od razu przestanie. Na pewno ten program jest dla osób zmotywowanych, tych, którzy chcą coś zmienić, ale nie potrafią. A wiemy z badań, to co mówiła Monika, że czasami te osoby chcą zmienić coś w swoim zachowaniu, ale nie potrafią wyjść. I w związku z tym w tym programie jest taka ścieżka, co powoduje, że chcę sięgnąć po to, w jakim ja jestem nastroju, co pcha mnie do tego, żeby poszukać tych materiałów, żeby je obejrzeć. I teraz co mogę zrobić, żeby do tego nie sięgać? Co mogę mieć zamiast tego? I potem na końcu, co mogę zrobić, żeby tego utrzymać? Tą zmianę, którą mam.
12: No to jest analogia do uzależnienia.
14: Tak, to jest analogia do uzależnienia, ale musimy powiedzieć o tym, że badania też pokazują, że najpierw zaczyna się oglądanie takich materiałów, a potem jest chęć i mniej więcej połowy pojawia się myśl, że chciałbym to zrobić w realu, prawda? Więc to jest tak ważna ta profilaktyka, że kierujemy do tych osób, które mają myśli, chciałyby, albo tych, którzy już zaczynają oglądać.
13: Tutaj jest jeszcze ważne, żeby podkreślić to, że bardzo często osoby, które są mniej świadome, mają skłonność do przerzucania na dzieci odpowiedzialności za to, co się dzieje. Prawda? To jest ten arcybiskup Michalik. Dziecko samo się pcha i samo się prosi. To jest typowy tekst pedofila, który wewnętrznie ma rzeczywiście przekonanie, że on sam nic, że to dziecko to chce. I w związku z tym ważna jest rzeczywiście informacja i to jest przeciwdziałanie, nie straszenie, nie tępienie, nie wyzywanie, ale powiedzenie bardzo wyraźne. Dorosły odpowiada za swoje zachowania.
14: Tak, to są mechanizmy
13: nasze
14: obronne
13: prawa,
14: takie, prawda?
13: Nasze prawa są dosyć nieskuteczne i robione pod publiczkę, żeby pokazać, że władza coś robi, więc w momencie, kiedy oni zaostrzają karę, to myślą, że to załatwi sprawę. Nie, to nie załatwi sprawy.
14: Bo to jest
13: sprawy.
14: Najkrócej, najłatwiej.
13: Więc pierwsza rzecz trzeba zrozumieć, ludzie muszą mieć informację, że oglądanie pornografii, która wykorzystuje dzieci, jest przestępstwem. To jest artykuł 200, paragraf 4a. To już jest przestępstwo. Nawet nie gromadzenie, nawet nie robienie, nawet nie zbieranie. oglądanie jest przestępstwem. Władza jest zobowiązana do przekazania takiej informacji, tego nie robi. Nasza władza robi co innego, robi działania, które są szkodliwe, ponieważ dziecko jest osobą do 18 roku życia. U nas dzieci odpowiadają od 14, 15, 17 roku życia. Tymczasem konwencja bardzo wyraźnie mówi. Ta konwencja nie jest przeznaczona na to, żeby karać dzieci, które w pewnym momencie, 15 rok życia to już jest ten wiek, kiedy się rozwijamy i biologia rusza, w związku z tym mamy zainteresowania seksualne, wchodzimy w relacje seksualne, dlatego też w 15 roku życia dziecko musi wiedzieć, kiedy chce powiedzieć tak i na jakich warunkach, kiedy chce powiedzieć nie i na jakich warunkach, czego też nie robimy. Natomiast ta konwencja bardzo wyraźnie mówi, te przepisy nie mają służyć do tego, żeby 15, 16, 17-latka karać i wpisywać do jakichś katalogów przestępców seksualnych, a to robimy. I w związku z tym to jest kolejna rzecz, gdzie musimy powiedzieć: władzo, zrób to, co do ciebie należy. Przestań się popisywać, zrób przepisy, które mówią o tak zwanych przepisach Roma i Julii, prawda? Czyli, że jeżeli relacja jest zgodna, nieprzymusowa, nieprzemocowa, tylko młodzi wchodzą w relacje seksualne.
14: Ale to od 15 gdzieś, roku życia jest dozwolone.
13: No tak, tylko że to jest 14-15, to jest często ten. Doktorat pani Małgorzaty Dziewanowskiej bardzo wyraźnie pokazuje, kogo najchętniej skazywaliśmy. To w tej chwili prawdopodobnie sędziowie, którzy przeczytali te doktoraty, jednakże trochę wpływa to na to, jak orzekają, ale to dalej jest bardzo duża grupa ludzi, którą skazujemy, bo jest najłatwiej.
14: Ale są dzieci, które mają problematyczne zachowania seksualne. I takie dzieci bardzo ważne jest, żeby im pomóc, ponieważ to może potem przerodzić się w tego. Potem są dzieci, które mają szkodliwe zachowania takie, które też my w fundacji, bo też mówimy o profilaktyce. Fundacja prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, w którym dzieci mają kompleksową pomoc psychologiczną, prawną i terapeutyczną i pod jednym dachem. I tam też mamy grupy dla dzieci, które mają problematyczne zachowania seksualne, bo chodzi o to, żeby te dzieci wyciszyć, żeby postawić granice. I to jest też profilaktyka. Ale...
13: Czy mówimy o dwóch aspektach tej samej sprawy? Ja mówiłam o sytuacji, kiedy karzemy dzieci, które wchodzą w relacje...
14: Przed 15 rokiem życia, bo po 15 mamy to jasno. W każdym kraju jest różna ta granica.
13: Powinno być 16 lat. To wynika z konwencji.
14: W niektórych krajach było 18, teraz zmienili na 17, ale to jest jakaś tam umowna. W niektórych nawet jest mniej, no ale gdzieś tą granicę trzeba postawić.
13: To nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że biorąc pod uwagę rozwój dzieci, jeżeli państwo, znaczy dalej pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, to jest najbardziej wrażliwy czas, kiedy państwo ma obowiązek dać dzieciom możliwość zadbania o siebie. Nie robimy tego. Dziecko nie potrzebuje zgody rodziców podpisanej, żeby pójść i uprawiać seks, natomiast musi mieć zgodę rodziców, żeby pójść do lekarza i zadbać o siebie i do psychologa. Także tutaj oczywiście...
14: To rzeczywiście jest... pan prezydent zawetował tą ustawę, a ustawa o tym, żeby dzieci mogły mieć w ramach NFZ-u 3 wizyty u psychologa, niekoniecznie za zgodą rodziców, no wydaje się tak ważne, no kiedy ten rodzic może być osobą, która stosuje przemoc. I co się uważa, że ten psycholog, który pracuje, to skrzywdzi to dziecko? On chce wysłuchać to dziecko, bo dziecko ma jakiś problem i dramat tego dziecka jest taki, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, z którą by chciał porozmawiać. W związku z tym chce iść do psychologa. I to, że odmówiło się dzieciom prawa do wizyty, jeszcze było takie ograniczenie, że to ma być w ramach NFZ-u, czyli taka kontrola tego. Ten psycholog jest w czasie superwizji, w jakiejś grupie pracuje, prawda? Dla mnie jest po prostu nie do zrozumienia.
13: Jest to zrozumiałe. Dziecko jest rzeczą, własnością, a nie jest podmiotem i nie jest człowiekiem. Po prostu nie szanujemy dzieci i nie musimy się z nimi liczyć, bo nie głosują. Z jednej strony mówimy o tym, że chronimy dzieci, tworząc przepisy, które potępiają i proponują wyższe kary, za które niektórzy trafiają, a większość nie. Natomiast z drugiej strony jest właśnie to. Więc tu, ja nie powiedziałam o tym, co Maria powiedziała, co jest bardzo ważne. Są dzieci, które są krzywdzone przez to, że relacje pozytywne, romantyczne są kryminalizowane, ale z drugiej strony są dzieci, które wymagają pomocy, bo ich zachowania nie są pozytywne, nie są dobre, a są w bardzo różnym wieku, prawda? Więc to jest ta całość, która... Czy tymi dziećmi się zajmujemy prawidłowo?
14: Ja jakoś nie widzę dużego problemu z dziećmi poniżej 15 roku życia, które są karane. Jakoś skala tego zjawiska jakoś nie wydaje mi się, że jest duża. Myślę, że mamy dużo więcej problemów z tym, że dzieci są krzywdzone, nie mówią o tym, nie dostają pomocy. My prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111 i tych interwencji ratujących życie dzieci mamy ponad 1000 rocznie. No to jest
12: bardzo dużo.
14: Bardzo dużo. I to, co dramat jest z tego, że te dzieci dzwonią do obcej osoby, bo nie mają w swoim otoczeniu nikogo, z kim mogłyby porozmawiać. Ale ten telefon jest właśnie też do różnego, nie tylko do dramatów, ale do problemów dla dziecka, nie wiem, kłótnia z koleżanką może być dramatem dzisiejszego dnia największym, jaki jej się wydarzył. I dlatego ważne jest, żeby ktoś z tym dzieckiem porozmawiał. A tak jak mówimy o tym, że ważne, żeby dzieci mówiły rodzicom, były badania, które okazało się, że dzieci mają mniejsze szanse, że powiedzą o tym, że są krzywdzone, że są wykorzystywane seksualnie rodzicowi, który reaguje niepokojem na różne trudne sytuacje. Czyli jeżeli ja zgubiłam zegarek i przyszłam do domu i mama robi z tego ogromną aferę, to potem, jeżeli jakiś wujek, trener czy ktokolwiek inny dotyka mnie w intymne części ciała, to ja nie pójdę do tej mamy, bo wiem, że mama zareaguje tak emocjonalnie, że ja wolę chronić ją też i chronić siebie. No i do taty, bo to oczywiście jest do rodzica. Więc nie przyjdę do rodzica, który reaguje takim niepokojem na różne sytuacje. Czyli ważne jest uczenie tych rodziców, że jeżeli coś się stanie złego, właśnie, ja coś zgubię, coś zrobię źle, najczęściej dlatego, że poszłam nie tam, gdzie trzeba, albo przyszłam za późno, to nie jest tak, że mamy chwalić to dziecko, powiedzieć, no to weź dzisiaj inny zegarek i też niech tam zgub, tylko, że pomyśleć sobie, no może

0: nie ogranicza się do edukacji dzieci. Wcześniejsze artykuły mówią o dostarczaniu. Współcześnie dziecko przestało być, przynajmniej w prawie, przedmiotem. Ono dalej jest przedmiotem w rzeczywistości. W związku z tym ta wiedza musi być dostarczona również do rodziców. Nie można wymagać tylko z tego powodu, że jestem rodzicem, że ja będę wiedziała, jak rozmawiać. Tyle tylko, że dzisiaj, no właśnie, to co teraz robimy, to jest dokładnie między innymi to, co trzeba. Można sięgnąć po książkę Bogusia Janiszewskiego Seks, jeżeli nie potrafimy sami porozmawiać. Jest tam pięknie, wesoło, sympatycznie, naukowo, jednocześnie wytłumaczone. Możemy sięgnąć po materiały, które daje fundacja. Czyli musimy powiedzieć rodzicom, jeżeli nie wiesz, to nie znaczy, że jesteś złym rodzicem. Po prostu ty też tego nie dostałeś wcześniej.
1: Troszkę uciekłyśmy od głównego tematu naszej rozmowy, a na koniec muszę zapytać o skuteczność tego rodzaju profilaktyki, bo w Polsce akurat w przypadku fundacji dajemy dzieciom siłę. Jest to relatywnie młody program, natomiast pewnie wiadomo coś, jak to wygląda w krajach, które wprowadziły tego rodzaju rozwiązania.
2: Tak, że nie ma stuprocentowej skuteczności i tego nie oczekujemy. Ale jeżeli nam jeden, drugi, trzeci, czwarty przestaje to robić, to mamy tą realną zmianę w postaci ochrony dzieci.
1: Dla jednego warto.
2: Dla jednego warto. Jak mówię, 77% akurat o programie Redirection powiedziało, że ten program odniósł skutek w takim, że albo zaprzestali zupełnie, albo ograniczyli to zachowanie. No to jest dużo.
0: W Australii metoda i w Nowej Zelandii była taka, że osoby, które mają tego typu skłonności, mają inne umiejętności, inne możliwości. Nie wyrzuca się ich ze społeczności, dba się o to, aby nie byli w pobliżu dzieci, natomiast docenia się te walory, które posiadają. Więc to mogą być zdolności manualne czy zawodowe, w których te osoby mogą znaleźć uznanie. I to naprawdę jest coś, co bardzo często jest wystarczającym elementem, czyli nie widzenie człowieka tylko w tej jednej cesze, którą posiada, tylko zobaczenie go w całości, gdzie często to pierwsze wynika właśnie z tego, że jest to sposób na zaspokojenie swojego poczucia wartości i znaczenia.
2: Ja myślę, że to, co ważne, to żebyśmy wiedzieli, że grupa sprawców jest bardzo zróżnicowana, że są tam osoby, które popełniły ten czyn jednokrotnie. Są osoby, bardzo mała liczba osób, które mają ogromne ryzyko recydywy i te ich zachowania są okrutne. Ale nie możemy wszystkich wsadzać do jednego worka. Są ośrodki terapeutyczne, które pracują nad sprawcami i nigdy nie mają 100% skuteczności, ale mają 50, 60, 70, 80. Czyli warto pracować z takimi osobami w celu ochrony dzieci.
0: To, co jest ważne, to te programy terapeutyczne mają sens wtedy, kiedy są dobrowolne. Przymusowo się tego nie da zrobić.
2: Chociaż czasami motywacja zewnętrzna pomaga zdobyć tą motywację wewnętrzną.
0: Szwedzi są najlepszym przykładem tego, że w momencie, kiedy wprowadzono prawo, które mówiło o tym, że dziecko ma prawo do wychowywania bez fizycznej opresji, bez psychicznej opresji, 85% społeczeństwa była przeciwko. To jest 79 rok.
2: I podali
0: państwo swoje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przegrali sprawę i premier wyszedł i nie powiedział, a widzicie, nie podskoczycie mi, tylko powiedział, kochani, zrobimy to razem. I przez te 10 lat, po 10 latach, kiedy zrobiono ponowne badania, okazało się, że 85% społeczeństwa oczywiście jest za. To zmieniło relacje między rodzicami i dziećmi i to jednak wymusiło zupełnie inne działania. Dania jest kolejnym przykładem rodziców, którzy zaskarżyli państwo za wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. I znów Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, dzieci mają prawo do tego, aby wiedzieć, jak się chronić przed wykorzystaniem. Ta edukacja służy przeciwdziałaniu wykorzystaniu dzieci. Czyli ktoś, kto jest przeciwko tej edukacji, tak naprawdę stwarza warunki do tego, aby dzieci można było wykorzystywać.
1: Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski i Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, były dzisiaj państwa i moimi gościniami w wywiadzie pogłębionym. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wydawczynią programu

0: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
1: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
0: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
2: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rosja grozi kolejną serią niszczycielskich ataków na Ukrainę. Ostrzega przed nimi Wołodymyr Zełenski. Amerykanie mogą utknąć w Iranie na tak długo, jak utknęli w Iraku, ostrzega ekspert na antenie Tok FM. Nasi strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Kraj walczy z falą pożarów. Marietta Wiśniewska, informacje Tok FM. Przywódca Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina, że wojna na Ukrainie powinna się zakończyć, informację podała agencja AFP. A tymczasem w najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę, ostrzega przed nim prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników. Więcej na ten temat wie reporter Tok FM Cezary Jaszczyk.
5: Wołodymyr Zełenski zaapelował do mieszkańców o wyjątkową ostrożność i niebagatelizowanie alarmów lotniczych. Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego. Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej, w tym ze strony Stanów Zjednoczonych. Na wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. W ostatnich dniach Zełenski publicznie przyznał, że jego relacje z amerykańskim prezydentem zdecydowanie się poprawiły, a sam Trump kilkukrotnie pochlebnie wyrażał się o ukraińskich operacjach wojskowych. Zgodził się też na przyznanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w TOG FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym miała nastąpić stabilizacja w regionie.
6: Operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden ład stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
4: Co przekłada się między innymi na wysokie ceny ropy, która kosztuje już około $100 za baryłkę. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego blisko 800 mundurowych z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożone pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
7: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszanie go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
4: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Do Polski też wracają upały. Jutro w 12 województwach będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, gdzie niegdzie będzie powyżej 30 stopni. U nas jednak nie pożary są największym problemem, a susza. 65 firm w stalowolskiej strefie przemysłowej musiało wstrzymać dostawy wody z powodu zbyt niskiego poziomu SAN-u. Dalszy pobór wody mógłby zagrozić utrzymaniu przepływu w rzece. Zdaniem hydrologów to efekt chronicznej suszy występującej w wielu regionach Polski, której opady deszczu z ostatnich dni nie były w stanie poprawić. O'Connor.
8: Zdaniem hydrologa SGGW Mateusza Grygoruka ostatnie opady deszczu to za mało, by uporać się z trwającą w Polsce suszą.
9: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą. Państwowy Instytut Geologiczny pokazuje wciąż fragmenty południowej, południowo-wschodniej, wschodniej Polski, które są w stanie permanentnej niżówki hydrogeologicznej, czyli to już jest takie ostatnie stadium suszy.
8: Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bogdan Chojnicki w ochłodzeniu widzi jednak osłonę przed kryzysem, z jakim mierzą się Francja czy Hiszpania.
10: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury. I dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
8: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Niemal 200 dzikich zwierząt rocznie, ptaków i ssaków, trafia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Jelenia Góra w Borach Tucholskich. To pierwszy w kujawsko-pomorskim taki ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe. Leśnicy i weterynarze leczą tu złamane skrzydła lub opiekują się porzuconymi maluchami. Satysfakcja jest ogromna, nie ukrywa leśnik Hubert Zienowski.
11: W tym roku trafił do nas po raz pierwszy rybołów. To już naprawdę jest coś bardzo rzadkiego. To jest 45, maksymalnie 50 par w Polsce. Dzięki tutaj współpracy trzech nadleśnic udało się rybołowa, który wypadł z gniazda po ataku jastrzębia, podjąć z ziemi. Trafił do nas, miał taką małą ranę, opatrzył weterynarz i też super we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów udało się mu znaleźć dzikie gniazdo, gdzie podłożyliśmy go do pary rybołowów, które miały swojego jednego pisklaka, więc satysfakcja wtedy jest jeszcze większa.
4: W lipcu leśnicy wypuścili też na wolność bielika, znalezionego niedaleko Włocławka. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywkach w Oklahomie w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut, po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
12: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jestem poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
4: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia będzie w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie. W niedzielę do kraju wróci upał. Tylko na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską możliwe są również burze. Maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 19 do 24.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy godzinę punktualnie 15.43. No i co? Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire, zadebiutował. GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 23 latach, wraca. Więc będzie piłkarsko, ale dzisiaj troszeczkę inaczej, bo miałem okazję być dziś w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie działacze pokazywali działający już, a tak naprawdę debiutujący podczas nadchodzącej kolejki, pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy, pokazywali centrum VAR-a, więc to miejsce, gdzie siedzą sędziowie od wideo weryfikacji. I porozmawiałem z Łukaszem Wachowskim, to jest sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dotychczas to były takie ciężarówki, które jeździły ze stadionu na stadion, a teraz jest jedno miejsce, miejsce w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej przy Bitwy Warszawskiej. 5+1. Najpierw rozwiążmy tą łamigłówkę. Co to za liczba?
14: No 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. 7 w Warszawie, 5 gotowych stanowisk i jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne VAR, ale te 5, biorąc pod uwagę to, że w rozgrywkach, i to nie tylko Ekstraklasy, ale generalnie w ogóle, rzadko zdarza się tak, żeby tych meczów było więcej niż 5 równolegle, dlatego podjęliśmy taką decyzję, żeby tych pomieszczeń było 5, a jeżeli zdarzają się takie kolejki, gdzie tych meczów jest więcej niż 5 równolegle, w Ekstraklasie jest de facto jedna taka kolejka, kiedy mamy multiligę, czyli ta ostatnia, to wtedy będziemy się wspomagać tymi wozami, które do tej pory jeździły na mecze ekstraklasy, ale to jest normalne, bo te wozy będą sprawne, one jeżdżą, one będą szkoliły, w tych wozach będziemy szkolić naszych sędziów, te wozy będą obsługiwały mecze Pucharu Polski, bo pamiętajmy, że mecze Pucharu Polski nie wszystkie przecież będą ze stadionów ekstraklasowych, są przygody piękne w Pucharze Polski różnych drużyn z niższych klas rozgrywkowych, dlatego te wozy zostaną jeszcze z nami i będą po prostu wspomagały to centrum, które jest tutaj.
13: Co tu trzeba było wstawić do tego centrum, bo trochę to też kosztowało. Jak się wchodzi, to oczywiście widać, że biurko, że wielkie monitory. Co jeszcze?
14: No, radio ma to do siebie, że trzeba to wszystko pięknie opisać, żeby mógł sobie widz wyobrazić, jak to wygląda, więc to nie jest to na pewno tylko biurko. Kilkaset metrów powierzchni biurowej w nowoczesnym biurowcu, przygotowane tak naprawdę od zera tylko i wyłącznie pod pracę sędziów. Każdy pokój wyposażony w monitory, każdy pokój wyposażony w stację roboczą dla operatora, każdy pokój z klimatyzacją, każdy pokój z odpowiednim setupem, dający komfort tak naprawdę pracy sędziemu. Kilka kilometrów kabli, które trzeba było tutaj w tym budynku, w tym miejscu położyć, żeby te wszystkie ze sobą urządzenia można spiąć i żeby były gotowe do pracy. Tych monitorów dotykowych, których mamy tutaj ponad 30, no robi to na pewno wrażenie i wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić, porównując to do innych centrów VAR w innych ligach czy w innych federacjach. Na pewno jest to miejsce absolutnie top.
13: Pokoje mają swoje numery, ale mają też nazwy nawiązujące do historii tak naprawdę polskiego sędziowania w ważnych imprezach. Alojzy Jargus, oczywiście Michał Listkiewicz i jego wąs, i Italia 90, i Maradona, i Mateusz obok.
14: Chcieliśmy trochę ożywić te pomieszczenia, żeby one tylko nie były takim, powiedzmy, takim biurem, tak jak powiedziałeś na początku, biurkiem. Więc każdy z tych pokojów jest dedykowany jakimś wydarzeniom sędziowskim z naszej historii. 78 rok, Alojzy Jargus, pierwszy sędzia, pierwszy Polak sędziujący mecze Mistrzostw Świata. Potem...
13: I pokój Cordoba,
14: tak. Potem Italia 90, Michał Listkiewicz, sędzia, asystent, ale sędzia pierwszy jako Polak meczu finałowego Mistrzostw Świata. Potem Ryszard Wójcik, który sędziował Super Puchar Europy w 99 roku, prosto z Monako. Potem dwie piękne historie już tej najnowszych czasów, Szymona Marciniaka, 2022 rok, finał Mistrzostw Świata ze stadionu Lusail z Kataru, z Doha, i potem 2023 Istanbul. Szymon Marciniak jako sędzia finału Ligi Mistrzów. Mamy do czego nawiązywać, mamy z czym się chwalić. Chcemy trochę tych naszych sędziów inspirować, żeby wiedzieli, że ta dobra praca, ciężka praca popłaca i można tak naprawdę potem sędziować wielkie, wielkie wydarzenia na wielkich turniejach.
13: Dużo krajów, jeżeli chodzi o Europę, a może i cały świat, ma takie centrum, z którego VAR jest robiony. No wiem, że na pewno Niemcy i Kolonia, Włosi też. Kto jeszcze?
14: No, Francuzi, Wielka Brytania, czyli Anglia, Liga Angielska, Premier League. Tak naprawdę największe ligi po 2017 roku, kiedy my jako Polacy byliśmy jedną z pierwszych federacji, która wdrożyła system VAR, te systemy VAR zaczęły się rozprzestrzeniać i tak naprawdę już ciężko wyobrazić sobie najsilniejsze ligi na świecie bez systemu VAR, czyli sędziowanie bez tego systemu. System VAR jest w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy, w Lidze Mistrzów, w Lidze Konferencji, w Lidze Europy, tak naprawdę wszędzie, ale co do zasady jakby koncept tego miejsca jest bardzo podobny, tak? Jedno miejsce scentralizowane w dobre połączenie, tak żeby sędziowie mieli tutaj łatwy dojazd, łatwy dostęp, najczęściej wysokiej klasy biurowiec albo miejsce, w którym produkuje się sygnał telewizyjny, studia telewizyjne, to zazwyczaj w takich obszarach.
13: W czym wam Włosi pomagają, bo są tutaj dzisiaj na miejscu?
14: Szkolą naszych operatorów. To znaczy przesiadamy się, bo to jest istotne. Przez te 9 lat funkcjonowania VAR mieliśmy tutaj system, który produkowała belgijska firma IVS, a teraz przesiadamy się na Hawkeye. Czyli Hawkeye to jest producent systemu VAR. Czyli tej całej technologii, która pozwala przesyłać obraz z kamer z meczu, a potem ten sygnał obrabiać na urządzeniu i pokazywać go sędziemu w taki sposób, żeby mógł dokonywać tej oceny. I Hołkaj jest liderem światowym na dzisiaj, bo jest, tak jak powiedziałem, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, na Mistrzostwach Świata aktualnie zakończonych. Sędziowie pracowali na systemie Hołkaj. W Mistrzostwach Europy dwa lata temu również i tak naprawdę Hołkaj będzie pewnie przez najbliższe kilkadziesiąt lat wszędzie w najwyższych ligach. I jest też w Lidze Włoskiej, między innymi, więc mamy tutaj dzisiaj techników, operatorów z Ligi Włoskiej, którzy szkolą naszych techników, naszych operatorów z obsługi po prostu tego systemu.
15: Nie jest tak, że jutro wystartuje Ekstraklasa i to będzie od razu rzucenie się na głęboką wodę. Ten VAR już był stąd robiony. Kiedy, jak często?
14: Tak, no oczywiście to jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne i tego nie można zrobić w tydzień czy w miesiąc, więc tak naprawdę te prace trwają już ładnych kilka miesięcy, a tak naprawdę koncepcyjne to już prawie rok i mieliśmy już testy w ubiegłym sezonie w rozrywkach Ekstraklasy.
15: Test mecze po prostu.
14: Test mecze, tak, które robiliśmy stąd. A tak naprawdę w związku z tym, że były to mecze testowe, to mieliśmy też ekipę w wozie VAR na stadionie, a tutaj backupowo drugą ekipę, która pracowała i sprawdzała, czy są połączenia ze stadionami, czy działa komunikacja, czy słyszą się sędziowie między sobą, czyli sędziowie VAR, którzy są tutaj, słyszą sędziów boiskowych i na odwrót. I tych meczów zrobiliśmy tak naprawdę kilkanaście, łącznie z finałem Pucharu Polski, w ubiegłym sezonie, na którym też testowaliśmy rozwiązanie, to nasze rozwiązanie centralne stąd. Potem dwa pełne mecze jeszcze na koniec rozrywek Ekstraklasy też przetestowaliśmy stąd, więc co do zasady mamy te testy za sobą i one przeszły okej.
15: Na Ekstraklasie nie chcecie kończyć, bo mówimy o rozgrywkach kobiecych, mówimy o niższych ligach, pierwszej lidze, ale to też się wiąże z kasą, a ta kasa jest duża, tak? Bo to jest, rozumiem, 10 milionów, żeby to centrum postawić, a w sumie na VAR 50 milionów poszło.
14: Tak, tak naprawdę przez 9 lat funkcjonowania VAR-u, przez wszystkie klasy rozgrywkowe, a mamy go w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, Polski Związek Piłki Nożnej wydał na to 70 milionów złotych. 50 pewnie mniej więcej na Ekstraklasę i 20 na pozostałe kwestie szkoleniowe i pierwszą ligę. A tak naprawdę myślimy o... I co do zasady teraz? Koszt wybudowania, czy koszt stworzenia tego centrum, w którym teraz się znajdujemy, to jest około 10 milionów złotych, a potem co rok, co sezon koszt około 5,5 miliona złotych, który trzeba wysygnować zawsze na to, żeby było stabilne łącze na tak naprawdę na te wszystkie urządzenia, które tutaj są, żeby one były sprawne, działające, funkcjonujące i tak dalej. Ale oczywiście myślimy o tym, żeby nasi sędziowie w pierwszej lidze też mieli ten sam komfort pracy, co sędziowie w Ekstraklasie, żeby stąd sędziować również, jeśli chodzi o sędziów VAR, sędziować, mówię, mecze pierwszej ligi.
15: Czyli po prostu, żeby przyjeżdżali tu i korzystali z tych 5 plus jednego ewentualnego pomieszczenia.
14: Tak jest, żeby mieli ten sam komfort pracy, tą samą jakość, pracowali na tym samym systemie, bo to też bardzo istotne. Pamiętajmy, że sędziowie w Ekstraklasie też nie biorą się znikąd. Bardzo to są sędziowie, którzy pracowali przez lata i sędziowali mecze pierwszej ligi, dlatego ważne jest, żeby to były ze sobą systemy kompatybilne, żeby to były systemy, które de facto, że to jest jeden system i w pierwszej lidze, w Ekstraklasie i myślimy o tym, żeby tą pierwszą ligę też podpiąć tutaj do centrum VAR. A jeśli chodzi o drugą ligę i o rozrywki Ekstraligi Kobiet, to tam wdrażamy już od tego sezonu system kamer automatycznych, półautomatycznych, czyli tak naprawdę bezobsługowo kamery zainstalowane na meczach drugiej ligi Ekstraligi Kobiet. Pod streaming telewizyjny na naszej aplikacji na Łączy Nas Piłka będzie można oglądać mecze drugiej ligi Ekstraligi Kobiet, a sędziowie będą mogli korzystać z tych ujęć również jako backup VAR-owy.
15: VAR od tego sezonu 2016-17 się zmienił, ciągle zmienia. Półautomatyczny spalony u nas jeszcze nie.
14: Półautomatyczny spalony u nas jeszcze nie, ale mamy takie zapewnienie ze strony Ekstraklasy, że pewnie od drugiej części rundy jesiennej, czyli gdzieś pewnie w okolicach października, listopada. Teraz wiem, że trwają montaże kamer na stadionach i półautomatyczny spalony, który wymaga większej liczby kamer, dlatego Ekstraklasa musi się w to zaangażować i to po prostu kamery dołożyć, a nasi sędziowie wtedy będą mieli dodatkowe ujęcia, które będą mogli ocenić, dodatkowe kamery, które będą mogli przeanalizować.
15: To tyle o Centrum VAR. Jeszcze sobie dwie minuty w takim razie poświęćmy tylko na pytanie bieżące. Roberta Lewandowskiego sekretarz oglądał późno nocą?
14: No całego meczu nie. Widziałem urywki, widziałem powtórki, widziałem zdarzenia z tego meczu, więc mam jakiś obraz sytuacji. Zawsze tak jest, że transfer do nowego klubu powoduje szereg zmian i tak dalej. To jest specyficzna liga, o tym też trzeba pamiętać. Liga tak de facto, która, zobaczmy, dzieje się równolegle z Mistrzostwami Świata. Już te Mistrzostwa Świata zakończyły się tak naprawdę na dniach, a za chwilę zawodnicy wrócili na stadiony. Robert jest też w specyficznym okresie, bo przecież niedawno kończył rozgrywki swoje ligowe. Zmiana klubu, zmiana otoczenia, zmiana klimatu. Stany to w ogóle specyficzne miejsca, a już klimat na pewno też się daje wyznaki. Więc ja bym dużych wniosków po tym meczu nie wyciągał. Na pewno jakość piłkarską było widać. Umiejętności piłkarskie zostały. Trzeba się po prostu tylko wdrożyć, spasować z kolegami, spasować z drużyną i spać spokojnie o przyszłość Roberta w Chicago.
15: W Chicago to na pewno zakładam, że w kontakcie jesteście. Wiadomo, gdzie będą grane dwa z trzech meczów, już tak na 100%. To Warszawa, trzeci to Wrocław, może jeszcze przypomnijmy. No i pytanie, czy to nie będzie kolidować właśnie z kalendarzem Roberta, tyle na ile oczywiście możemy zdradzić, czy on już coś powiedział.
14: Co do zasady kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji. Tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że gramy na pewno dwa mecze w tym połączonym okienku FIFA wrześniowo-październikowym w Warszawie na Stadionie Narodowym, a meczu listopadowego ze Szwecją w Warszawie nie zagramy. I zagramy go na innym stadionie i wiele wskazuje, że będzie to stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu. Na Roberta oczywiście liczymy. Robert co do zasady na dzisiaj jest do dyspozycji trenera Urbana. Na zgrupowaniach ma się pojawić. Zobaczymy oczywiście, jak ten proces aklimatyzacji będzie przebiegał. Tu sobie otwieramy oczywiście te wszystkie furtki, ale mocno na niego liczymy, na jego bramki i na ten awans do turnieju Mistrzostw Europy.
15: Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na koniec o Lidze Narodów i Robercie Lewandowskim, który zadebiutował w Chicago Fire, ale główną część rozmowy poświęciliśmy Centrum VAR. Od jutra już w Ekstraklasie z siedziby przy Bitwie Warszawskiej, siedziby Związku, będą sędziowie patrzeć i przyglądać się wszystkim kontrowersyjnym sytuacjom. Dziękuję serdecznie.
14: Dziękuję bardzo.
15: No fajne to Centrum VAR, rzeczywiście czuć nowoczesność, a co do tego debiutu Roberta Lewandowskiego, to my sobie jeszcze do niego wrócimy, ale to będzie w Sport 360 po godzinie 18.20, natomiast pierwsza kolejka nowego sezonu naszej ukochanej Ekstraklasy jutro, oczywiście ten pierwszy mecz o 18.00. Radomiaka będzie można zobaczyć potem 20.30, no i już potem prawie co tydzień, oczywiście tylko z przerwami na reprezentację, co jak Państwo słyszeli we wrześniu i w październiku. To tyle, co dziś przygotowałem w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Gościem był Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnę, program ten, czyli Jeszcze Więcej Sportu, wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizowali go Karolina Kubicka oraz Adam Szuraj. No a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. Jeszcze oczywiście przypomnę o naszym Sport 360 po godzinie 18.20. Przemysław Pozowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: To jest powtórka.
16: Reklama.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.
3: To jest powtórka.
20: Przy niedzieli o sporcie. A z nami jest Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, Michale.
21: Dzień dobry. To jest bardzo właściwe i bardzo na swoim miejscu powiedzenie.
20: Nie jest niedziela. Nie jest świętokradztwem?
21: Futbol z religią wiąże się bardzo mocno w świecie zlaicyzowanym czy niezlaicyzowanym. On wciąż pozostaje jakimś takim fascynującym rytuałem. Przypomina o rzeczach niezmiennych, wyjątkowych pozwala czuć, że uczestniczymy w czymś wyjątkowym. To nie musi być językiem stricte sakralnym opowiadane. Możemy mówić jak o mundialu jako o czasie karnawału, czasie takim wyjątkowym, ale cóż, inna sprawa, to już nie chcę otwierać za dużo nawiasów, że mam poczucie, oglądając te konkretne mistrzostwa, że to jest najbardziej religijny mundial w historii, że dawno nie widzieliśmy tylu na przykład publicznie modlących się ludzi podczas wydarzenia sportowego czy takiego transmitowanego przez media. I to są modlitwy łączące na przykład uczestników zwaśnionych nieraz zespołów, drużyn, które łączą się w modlitwie na przykład po zakończeniu spotkania. Widzieliśmy to po meczu o trzecie miejsce wczoraj także.
20: Dobrze, wiesz co, otworzyłeś ten temat, ja go w ogóle nie miałem w planach, ale bardzo chętnie chciałbym, żeby on wybrzmiał na antenie naszego radia. Oczywiście przyjmując założenie, że futbol też jest takim przeżyciem transcendentnym, że ma w sobie coś, co jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem, to wiesz co, zadałem kiedyś katolickiemu księdzu takie pytanie, a co zrobi Bóg, jeśli dwie osoby zwracają się do niego z tą samą sprzeczną wobec siebie intencją. I teraz przyjmując, że Argentyna, a także Hiszpania to kraj silnie katolicki, gdzie jak powiedziałeś kibice także w sposób bez żadnych zahamowań eksponują to, jaką wiarę wyznają. No i wyobraźmy sobie, że piłkarze i kibice proszą Boga o to samo. To co on ma biedny zrobić?
21: A co odpowiedział ten ksiądz?
20: No powiedział, że najlepiej wówczas nie zwracać się do istoty boskiej o wynik, tylko o przejście przez widowisko w zdrowiu. Wiesz, by ta łaska nie wykluczała łaski wobec bliźniego.
21: Mnie się wydaje, że jeśli już pozostać na tym poletku takim teologicznym, to w tym formacie, by także z chrześcijańskim, Bóg uczynił ludzi wolnymi, czyli takimi, którzy mogą realizować swoją wolność, z całą pewnością realizują ją na boisku, a to ktoś okaże w nim lepszy, no to jest już coś, na co myślę, ta istota pozwala sobie na luksus nieingerowania.
20: A powiedz, nie masz nic przeciwko, że w świecie, gdzie raczej światopogląd nie jest sprawą, którą należy eksponować, obnosić się, uczestnicy Mistrzostw Świata bardzo chętnie z tym wychodzą. Choćby, nie wiem, kwestia trenera Luisa de la Fuente, który za chwilkę poprowadzi swój zespół w meczu finałowym. No on nie kryje się z tym, że jest gorliwym katolikiem.
21: No ale to jest jakoś fajne, myślę, w tym mundialu i w tym świecie bym powiedział, że to jest taki wymiar okazywania, przywiązania do swojego światopoglądu, do jakiegoś systemu wartości i tak dalej, który w ogóle nie jest wymierzony przeciwko komuś. To brzmi rzeczywiście jakoś dziwnie w tym dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, polityki współczesnej.
20: A przepraszam cię, Michale, ja wejdę ci w słowo. Przepraszam za tę dygresję. Za chwilkę zapamiętaj, proszę, byś mógł kontynuować wątek, ale wtrącę. To nie jest wcale takie oczywiste, bo sama deklaracja padająca z czyichś ust może we współczesnym świecie stanowić naruszenie czyjegoś spokoju, czyjegoś dobra, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.
21: Bardzo dobrze wiem, co chcesz powiedzieć i rozumiem, że to jest właśnie przedmiot jakiegoś takiego napięcia, które taki moment na Mistrzostwach Świata może pozwolić jakoś oswoić. Że można coś wyznawać, że można być po jakiejś stronie i to nie jest plemienne, to nie jest skierowane przeciwko komuś. Ja wiem, że to jest paradoksalne, zwłaszcza w świecie futbolu, który plemienny jest do granic ostateczności. Ja wiem, że kibice jednej drużyny potrafią mniej życzyć sukcesu swojej własnej drużynie, a tego, żeby rywalowi z miasta się powinęła noga bardziej. Ja wiem, że taki jest i to się jakoś zgadza z tym, co obserwujemy dookoła nas w świecie i w rzeczywistości, no ale właśnie ja rozumiem, że lekcje z takiego bycia wyznawcą jakiegoś światopoglądu, jakiejś religii, jakiegoś systemu wartości jak De La Fuente, może być takie, że to nie jest przeciwko tobie, to nie ma naruszać twoich uczuć religijnych i być może, czy niereligijnych, i być może świat, w którym możemy się z tym oswoić, byłby jakoś światem lepszym. To jest opowieść o Mistrzostwach Świata, którą ja lubię. Jest jakąś opowieścią taką o jakimś jednym wielkim przemieszaniu i symbiozie. Jeśli się przemieszczasz przez ulicę miasta, w którym odbywa się wielki turniej piłkarski, to bez przerwy napotykasz ludzi w tych poliestrowych trykotach, tej reprezentacji, tamtej reprezentacji, jeszcze innej reprezentacji, która została. Siedzisz wśród, jeśli cię stać na bilet, to oczywiście otwiera kolejny wątek rozmowy, ale siedzisz na trybunach w brazylijskiej koszulce otoczony argentyńskimi kibicami i wszystko jest jakoś okej. Znaczy świat jest różnorodny i opowieść o Mistrzostwach Świata jest także opowieścią o różnorodności, o bogactwie tego świata, o tym, co on potrafi zintegrować także za pomocą futbolu. Ta różnorodność obejmuje oczywiście też plemienność i Argentyńczycy na przykład wyciągający transparent, że Malwiny są argentyńskie i tacy idący na zdecydowanie na konfrontację w tym meczu z Anglikami, pokazują, że ta przestrzeń, ten wątek też jest nieusuwalny w opisywanej przez nas rzeczywistości, no ale ta rzeczywistość jest rzeczywiście bardzo wielobarwna.
20: Słuchaj, ta nasza rozmowa, choć tak jak powiedziałem, w żaden sposób niearanżowana, jest moim zdaniem, nie wiem jak nasi słuchacze to ocenią, znakomitym prologiem do dyskusji o książce Jonathana Wilsona Potęga i chwała, czyli Nieznana historia Mistrzostw Świata. Wiem, że jesteś po lekturze.
21: Zobacz, ona też ma tytuł, który można czytać religijnie, Potęga i chwała.
20: Tak. To prawda. No właśnie, jesteś po lekturze. To jest generalnie autor, który patrzy na futbol z zupełnie innej strony. Nie przez pryzmat strategii, taktyk, kunsztu technicznego, chociaż też. Natomiast zwraca uwagę, potrafi budować takie asocjacje między światem futbolu a światem nas otaczającym. Tak się wyrażę. Co Wilson mówi nam o mistrzostwach?
21: No, przede wszystkim on na nich jest, obserwuje je i uczestniczy w nich również i pewnie jest uczestnikiem nieustających dyskusji, na przykład o tym, czy format tego turnieju się sprawdził, czy nie sprawdził, jak poszczególne drużyny grają, jak to wygląda od strony taktycznej i tak dalej. On to sprawozdaje dla Guardiana brytyjskiego na przykład. Ale przede wszystkim chyba, jak patrzymy na tę książkę i jak przeżywamy te wszystkie paroksyzmy związane z mundialem organizowanym w świecie Trumpa, tak jak patrzyliśmy na paroksyzmy związane z tym, że mundial był organizowany przez katarskich szejków, a jeszcze wcześniej przez rosyjskiego satrapę, że... No to jest ważny element otaczającej nas rzeczywistości także w tym sensie, że siła tego sportu, siła tego, co uruchamia w nas ludziach, ergo także w wyborcach, ergo także w klientach i konsumentach, była zawsze wykorzystywana przez możnych tego świata do rozgrywania, wygrywania jakichś interesów. I właściwie to nie jest tak, że obserwujemy to dopiero w Katarze, czy obserwowaliśmy to w Rosji, czy na inny sposób obserwujemy w Ameryce Trumpa. To zresztą jest istotna różnica, bo w przypadku tamtych dwóch krajów przychodziło nam do głowy raczej pojęcie sportswashingu, to znaczy
1: przy okazji organizowania Mistrzostw Świata satrapowie, właściciele, znaczy władcy krajów naruszających prawa człowieka, czy takich mających nie najlepszy wizerunek, próbowały sobie ten wizerunek wyprać. Natomiast Donald Trump, owszem, wykorzystuje mundial, ale także przede wszystkim do tego, żeby powiedzieć, jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie i to my dyktujemy reguły. Trump przy tych wszystkich historiach wizowych, wpuszczaniem, niewpuszczaniem, upokarzaniem za pomocą kontroli granicznych, decydowaniem, że sędzia somalijski nie może zagrać, że Irańczycy nie, zaraz po wyjeździe, zaraz po rozegraniu meczu muszą opuścić stadion i opuścić kraj, mówi, nie jesteście tu mile widziani. No ale, ale Wilson pokazuje, że właściwie od samego początku, od roku 1930, kiedy Urugwaj organizował pierwsze mistrzostwa i właściwie płacił czy organizował drużynom europejskim podróż za ocean, miało to służyć także interesom wewnętrznym urugwajskiego prezydenta. To samo było podczas mundialu w 1934 we Włoszech, gdzie Mussolini chciał pokazywać światu jakieś oblicze Włoch, że to, co się dzieje na boisku, odzwierciedla jakoś sytuację w danym kraju albo może służyć jako taki katalizator większych procesów. Mamy rok 1954 i przy okazji cudów w Bernie, wielkiej klęski wspaniałej drużyny, jednej z najwspanialszych w dziejach futbolu, złotej jedenastki węgierskiej z Niemcami, wydarza się jakiś bardzo ważny proces społeczny w samych Niemczech. Niemczech no, pokonanych w czasie II wojny światowej, Niemczech takich chorych i pełnych wątpliwości, dręczących poczuciem winy, bojących się wyrażać swoje opinie i tak dalej, nagle mogą zobaczyć siebie na nowo, coś zacząć odbudowywać. Znowu jesteśmy kimś, takie powiedzenie się wtedy pojawiło. No i widać bardzo wyraźnie splot i polityki, i społeczeństwa, i takich podskórnych nurtów toczonych to nasze społeczeństwa, które ujawniają się właśnie przy okazji mundiali. Jeśli ja miałbym coś powiedzieć, coś, co jakoś mnie o jakiś taki rodzaj metafizycznego wręcz dreszczu przyprawia, kiedy o tym myślę, to jest oczywiście mundial 78 roku w Argentynie. Mundial organizowany przez juntę. Mundial, którego finał odbywa się na stadionie, od którego kilka kilometrów zaledwie jest szkoła marynarki wojennej zamieniona na więzienie, gdzie więźniowie hunty są katowani i gdzie w trakcie tego mundialu i więźniowie, i oprawcy słuchają transmisji z meczu, właściwie życząc tej drużynie swojej zwycięstwa. Jaką siłę ma futbol, że jest na moment połączyć, jest w stanie na moment połączyć oprawców i ofiary. I to nie jest romantyzowanie tej historii bynajmniej, bo to jest coś udokumentowane w całej masie świadectw, badań historycznych, naukowych, w literaturze.
20: Wiesz co, ty znowu jesteś dla mnie natchnieniem dla rozwikłania kolejnego wątku, ale właściwie pochylenia się nad kolejnym wątkiem. Argentyna grała z Hiszpanią wielokrotnie, natomiast tylko raz w meczu o stawkę, to było w 66 roku w fazie grupowej Mistrzostw Świata, które odbywały się w Anglii, zresztą ze zwycięstwem gospodarzy, ale pierwsze spotkanie między nimi, ta historia jest dość szeroko opisywana, miało miejsce w 52 roku, gdzie te dwa kraje były bardzo siebie blisko. przypomnijmy, wtedy Hiszpania no, była w takiej międzynarodowej izolacji, wykluczona ze struktury ONZ-u. Reżim, który panował w Hiszpanii, no, gdzieś też przekładał się na sprawy związane ze sportem. Przy czym Hiszpania ta właśnie w kontekście tego ich pierwszego bezpośredniego meczu miała takie, nie wiem czy wprost wypowiedziane, czy nie jednak wsparcie peronowskiej Argentyny. Tutaj też można utkać taką genialną historyczną, genialny historyczny kontekst całej tej historii, która będzie dziś miała ciąg dalszy.
21: No tak, absolutnie, i to jakby można to tkać jeszcze dalej i głębiej, bo przecież myślę, że z całą pewnością także Argentyńczyków może napędzać takie coś, no nie wiem, to jest też mundial jakichś fejków, to jest też mundial jakichś takich obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję dzięki łatwości narzędzi, jakie nam daje. Ja widziałem gdzieś w mediach społecznościowych taki obrazek idących konkwistadorów przypływających na ten południowoamerykański kontynent i to są ci wszyscy piłkarze, Yamal, Fabian Ruiz, i oni w takich właśnie zbrojach ludzi, którzy podbijają kontynent, a po tamtej stronie masz rdzenny lud, który próbuje się opierać, i to są ci, Argentyńczycy. No, jakiś rodzaj onieśmielenia można też mieć w tym, kiedy się tę historię próbuje zobaczyć w takiej długiej perspektywie, i to ja się też, muszę powiedzieć, zastanawiam, na ile jest tak, że ci Argentyńczycy, szukając jakichś swoich dodatkowych motywacji do tego, żeby dzisiaj stanąć naprzeciwko możnych tego świata, bo to są niewątpliwie możni, na ile będą jakoś mieli w tyle głowy takie odwołania i takie odniesienia. To jest niesamowite. Tam w pewnym momencie parę lat temu próbowano zorganizować finał Copa America w samej Argentynie między dwoma klubami, ale konflikt między tymi klubami, podział był tak gigantyczny, napięcie tak gigantyczne i tyle scen przemocy na ulicach Buenos Aires, że trzeba go było przenieść ostatecznie do Madrytu. I to gdzieś takie, już wtedy mam wrażenie, taki rodzaj no niespokojnego wspominania czasów podboju, konkwisty się ujawniało. Ciekawe, jak to gdzieś tam pod skórą dzisiaj będzie się tliło, a Wilson, o którego książce chciałeś rozmawiać, niewątpliwie uprawnia do sięgania po takie skojarzenia.
20: No to tak na koniec jeszcze zapytam cię o te wątki, które w książce tej wybrzmiewają, a właściwie są na tyle uniwersalne, że w każdym mundialu możemy i będziemy mieli z nimi do czynienia. Czyli co, to może być to pełne zaangażowanie świata polityki, takiej propagandy, która za sprawą mistrzostw staje się znakomitym narzędziem w rękach rządzących?
21: No ale za każdym razem jest, mam wrażenie, tak, to może będzie wyznanie wiary, zaczęliśmy od religijnych wątków, więc pewnie nie znowu mnie skręci, że to będzie takie wyznanie wiary w futbol, który wciąż jednak potrafi przed takimi zakusami się bronić. Podczas tegorocznego mundialu wydarzyło się coś absolutnie bez precedensu, czyli właściwie bezpośrednia interwencja prezydenta Stanów Zjednoczonych po czerwonej kartce dla amerykańskiego napastnika doprowadziła do tego, że związane z czerwoną kartką zawieszenie i występ w kolejnym meczu dla Baloguna, napastnika amerykańskiego, zostało cofnięte. On zagrał w meczu z Belgami i co? I nic. I futbol się obronił. I ta świetna amerykańska drużyna, naprawdę świetna, mówię to bez żadnych cudzysłowów, która się kapitalnie na tym turnieju pokazywała, została zmieciona z powierzchni ziemi. tyle znaków zapytania mieliśmy w związku z mundialem w Katarze i słusznie, i opowiadaliśmy te historie właśnie stadionów wybudowanych kosztem życia robotników przymusowych, naruszeń praw człowieka i tak dalej, i tak dalej, a równocześnie futbol, jaki tam obejrzeliśmy, był wspaniały. Myślę, że obie te nici są jakoś splecione, trzeba o obu pamiętać, ale za każdym razem jest chyba tak, że futbol wychodzi z tego obronną ręką i jeśli o czymś mamy gdzieś na samym końcu opowiadać, to o sile tego sportu, która powoduje, że takiej czystej, pierwotnej sile tego sportu, która sprawiła wczoraj, że w meczu o pietruszkę, w meczu przegranych właściwie drużyn, którym nie chciało się grać, czyli Francuzów z Anglikami, obejrzeliśmy kapitalne widowisko i oni sami jakby zrobili sobie terapię futbolem i grali jak na podwórku w dzieciństwie, że ten futbol ma taką siłę, która oczywiście powoduje, że dyktatorzy, że kupcy, że handlarze, marketingowcy próbują się do niego przykleić i wykorzystać tę pierwotną siłę, ale ona wciąż jakoś się przed ich zakusami broni. Donald Trump z całą pewnością pojawi się dzisiaj na stadionie, weźmie sobie ten złoty medal i będzie robił wszystko, żebyśmy jakby zapamiętali, że on tam jest i zobaczyli, że on tam jest. Ale on tam będzie tak naprawdę i ostatecznie kompletnie nieważny.
20: Kto wygra twoim zdaniem Mistrzostwo Świata? O to muszę
21: nie mam zielonego, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Nie mam zielonego
20: ale komu
21: pojęcia,
20: kibicujesz jest... i zdradzając też powody, dla których to robisz?
21: Wiesz co, ja mam o tym napisać i jakby kibicuję trochę dobrej historii i w tym momencie, w jakim jestem na ten niedługi czas przed, mam wrażenie, że obie opowieści, które się tutaj tkają, są jakoś bardzo inspirujące i bardzo ciekawe. Z jednej strony o tej Argentynie, która niesie na plecach Leo Messiego albo jest niesiona przez Leo Messiego na plecach. To jest opowieść o geniuszu, starzejącym się geniuszu, który jednak transcenduje momentami tych swoich okropnych ochroniarzy. Widzieliśmy, jak się bardzo niesportowo zachowywali w meczu z Anglikami, ale to jest opowieść o jednostce, gdzieś tam na końcu, nawet jeśli będącej elementem systemu, a z drugiej strony właśnie o tym hiszpańskim systemie. Być może też o Europie zmęczonej, mającej swoje wątpliwości, ale potrafiącej jednak iść do przodu, integrować te wszystkie różnice. Widzimy w drużynie

0: dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no.
1: Proszę, to jeszcze... nic nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
0: Coś z tego będzie?
2: Umiarkowanie dużo.
0: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17.
3: Dzieje się.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Reklama.

0: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie?
4: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny tragedii w Łódzkiem. W zderzeniu samochodów zginęło dwoje dzieci. Europejskie służby wspierają strażaków we Francji i Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w przyszłym tygodniu. Z pomocą do Hiszpanii polecą Polacy. A cel to ustabilizowanie sytuacji w cieśninie Ormus. Wielka Brytania i USA chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję. Niedziela, 26 lipca, minęła 7. Informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Policja pod nadzorem prokuratury ustala, co było przyczyną tragedii na drodze w Łódzkiem. W zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 74 zginęło dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Rany odniosło sześć innych osób biorących udział w wypadku. Na miejscu były wszystkie służby, w tym śmigłowiec LPR. Droga Piotrków-Kielce była zablokowana w obu kierunkach przez wiele godzin. A na polskich drogach jest wciąż niebezpieczna. Bezpiecznie, tylko w te wakacje życie straciło ponad 120 osób, a to dopiero półmetek wakacyjnej wojaży. Najwięcej śmiertelnych wypadków było na drogach województwa mazowieckiego. Od początku wakacji doszło do 21 takich zdarzeń. 14 tragicznie zakończyło się w Wielkopolsce, a policja wciąż apeluje o rozwagę.
8: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.
7: Przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o wypoczynku i planowaniu podróży tak, by nie trzeba było się spieszyć, bo gubi nas brawura, prędkość i alkohol. Francja jest ciężko doświadczona przez pożary, ale kraje pozostałe zjednoczymy i trzymamy się razem, oświadczył prezydent Emmanuel Macron. Podziękował także służbom zaangażowanym w walkę z żywiołem i zapewnił, że to, co zostało zniszczone, zostanie odbudowane. Szef francuskiego MSW natomiast podziękował krajom europejskim za okazaną pomoc w gaszeniu pożarów. Francuscy strażacy otrzymali wsparcie 40-osobowej grupy z Rumunii i 30-osobowej ze Szwajcarii. Samoloty gaśnicze wysłały Chorwacja, Portugalia i Szwecja. Na unijna pomoc została wysłana także do Hiszpanii. W przyszłym tygodniu wyruszą tam m.in. pierwsza zmiana polskich strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu. A w sumie przez miesiąc będzie tam ich ponad 100. We Francji i Hiszpanii ewakuowano łącznie już ponad 270 tysięcy osób. Zniszczenia w obu krajach są rekordowe. Wielka Brytania wkracza do akcji w sprawie próby złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten nie słabnie. Iran i Stany Zjednoczone wróciły do własnych blokad cieśniny Ormus. Brytyjczycy chcą ze Stanami Zjednoczonymi w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny, a w spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Cezary Jaszczyk.
9: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szansę na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Mimo niedawnego wstępnego porozumienia o udrożnieniu ruchu na strategicznym szlaku, Iran i Stany Zjednoczone powróciły do własnych blokad. Według Axiosa Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, który wielokrotnie wytykał brak zaangażowania w ochronę szlaku ze strony NATO. Ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej. Cezary Jaszczyk, Tok FM.
7: Wracamy do kraju. Bydgoscy drogowcy testują cierpliwość kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Miasto jest rozkopane przez remonty dróg, a jeszcze w wakacje dojdą kolejne problemy. Jakie? O tym Agnieszka Wynarska.
4: Chodzi o remont torowiska na skrzyżowaniu Gdańskiej i Kamiennej, gdzie w ubiegłym roku dwa wykolejone tramwaje staranowały zaparkowane auta, mówi wiceprezydent Mirosław Kozłowicz.
10: Wzięliśmy pod uwagę wszystkie najczulsze punkty, najbardziej zdegradowane punkty, które są obecnie w mieście.
4: Ruszyła też budowa nowej linii tramwajowej oraz pętli na Szwederowie. Są już pierwsze wyburzenia, a utrudnienia dla kierowców zaczną się jesienią, dodaje zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Maciej Gust.
11: Ruch cały czas na głównym ciągu ulicy Sosnowskiego będzie udostępniony, nie będzie ograniczony. Oczywiście będzie to przewężone po jednym pasie w każdym kierunku. Będzie budowana nowa pętla tramwajowa z podstacją trakcyjną.
4: Miasto przygotowuje też dokumentację do dalszej rozbudowy sieci tramwajowej na Szwederowie oraz na Bielawach. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: A jeszcze w sierpniu ma zostać ogłoszony przetarg na dokończenie tak zwanego tunelu średnicowego w Łodzi. A chodzi o tunel kolejowy, którego budowa stoi w miejscu od 2 lat. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
12: Budowa tunelu stoi w miejscu od września 2024, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. W lutym PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Później koleje prowadziły rozmowy z działającymi na rynku firmami, żeby ustalić, jak dokończyć budowę. O zakończeniu tych konsultacji poinformował w tym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Zakończył się dialog techniczny i teraz możemy przystąpić do bezpośredniego wyłonienia wykonawcy.
12: Według aktualnych zapowiedzi tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: A kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz przed nami pogoda. Bardzo ciepły, wręcz upalny dzień przed nami. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej jedynie nad morzem, od 19 do 24 stopni. Na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
14: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Moim gościem jest pan mecenas Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Sztuczna inteligencja w medycynie będzie nas leczyć. Będzie diagnozować najpierw, potem leczyć. Nie wiadomo, czy się bać, czy się cieszyć. Bo o ile wyobrażam sobie, i to na pewno błyskawicznie przyjdzie, to już widać, że jest. Czyli jakieś takie wypełnianie dokumentacji, te wszystkie takie rutynowe rzeczy, dosyć takie automatyczne. Umawianie wizyt, prawda? Przecież to nie musi robić wcale żywy człowiek i tak dalej. Dużo jest takich rutynowych prac, jeśli idzie o nasz kontakt ze służbą zdrowia, to no, diagnozowanie to jest rzecz subtelna. A potem jeszcze terapia. Również proszę powiedzieć, jak rzeczy się mają z punktu widzenia prawa. Czy w ogóle coś w związku z tym prawnik ma do powiedzenia? Już?
15: Ogólnie to trzeba powiedzieć, że przez długi czas ustawodawca udawał, że nie ma sprawy. Tak, że nie istnieje coś takiego jak nowa technologia, ponieważ tak naprawdę od miesiąca obowiązuje jedyny przepis, który mówi o zastosowaniu sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i jeszcze to jest przepis, który wejdzie tak naprawdę w zastosowanie nie później niż do 1 grudnia tego roku, o ile nie zostanie przedłużony ten okres. Faktem jest, że sztuczna inteligencja wchodzi w nasze życie z butami i nie pyta się tak naprawdę, czy może się rozgościć. Sztuczna inteligencja funkcjonuje już w mediach, w social mediach, w różnych dziedzinach życia, w sporcie. Dlaczego nie miałaby funkcjonować również w medycynie? To jest narzędzie jak każde inne. Natomiast mamy pewną
14: Ale medycyna nie jest taka czymś takim jak każde inne.
15: Tak, to prawda.
14: Bo tu pomyłka może kosztować życie człowieka.
15: To prawda. Natomiast jedyną instytucją, która pomyślała o uregulowaniu tego rynku dotychczas, byli lekarze, samorząd lekarski, którzy w styczniu 2025 roku znowelizowali kodeks etyki lekarskiej i dodali tam nowy artykuł dotyczący możliwości korzystania z algorytmów opartych na sztucznej inteligencji w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
14: Czyli powiedzieli koledzy lekarze, możecie to stosować, tak?
15: Tak, możemy, tak. Przepis ten stanowił, że można zastosować taki algorytm pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim pod warunkiem poinformowania wcześniej pacjenta, że chcemy taki algorytm sztucznej inteligencji użyć, poinformowania pacjenta o plusach i minusach zastosowania takiego narzędzia, uzyskaniu świadomej zgody pacjenta na to i pod warunkiem używania certyfikowanych algorytmów, czyli tak naprawdę algorytmów, które posiadają status wyrobu medycznego i oczywiście pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za decyzję bądź za wynik badania przez lekarza.
14: Przykład, bo wyobrażam sobie tak, proszę mi powiedzieć, czy dobrze myślę, jest robiona jest USG jamy brzusznej, albo tomografia, albo inne takie badanie i lekarz mi pod osoba robiąca to, bo to lekarz dokonuje, a potem jeszcze czasem inny lekarz opisuje, albo nie wiem, czasem to zależy też od badania, od różnych sytuacji, mówi tak, dużo mam pacjentów w tym miesiącu, to pan już będzie w tej grupie, której opisze pana badanie, spojrzy na pana badanie, a potem opisze sztuczna inteligencja i poinformuje mnie, i zapyta się mnie, czy pani się zgadza, tak? Jak to ma wyglądać? Bo pan to tak pięknie opisał.
15: Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja ma być tylko narzędziem, a nie wyręczeniem lekarza. Tak, bo to nadal to lekarz bądź inna osoba wykonująca zawód medyczny bierze odpowiedzialność za decyzje podjęte w swoim imieniu.
14: Okej, to co ona ma zrobić? Ma ona może opisać? Dokonać opisu tego obrazu? Wrzuca tam w stosowne tryby.
15: Może wykorzystać taki system pod warunkiem, że to będzie system certyfikowany, natomiast to będzie urządzenie wyłącznie wspierające. Czyli na przykład zrobi taki opis, stwierdzi nieprawidłowości w obrazie, tak. Natomiast i tak odpowiedzialnością i rolą lekarza jest ponowne spojrzenie na wynik tego badania, zweryfikowanie tego, co ta sztuczna inteligencja powiedziała, co stwierdziła i opracowanie ostatecznego wyniku.
14: Aha, czyli taki pierwszy opis lekarz sobie wydrukuje, ten, który zrobiła sztuczna inteligencja. Pochyli się nad nim, potem znowu spojrzy na ten obraz, prawda? I powie, a tutaj, no tu się zgadzam, rzeczywiście tu coś widzę, ona też tu coś zobaczyła. Albo tu jest czysto, ona też napisała, że ta część, płata płuca jest czysta.
15: Takie jest założenie. Co więcej, ma być właśnie wprowadzone centralna platforma usług inteligentnych, która będzie dostarczała szpitalom właśnie algorytm sztucznej inteligencji do wspierania i opisywania wyników badań obrazowych takich jak RTG, TK czy MRI. Więc rzeczywiście to będzie wyglądało tak, że sztuczna inteligencja dokona pierwszego opisu wyniku badania, ale to i tak lekarz jako osoba odpowiedzialna, bo to sztuczna inteligencja nie będzie ponosiła odpowiedzialności w razie przeoczenia.
14: Czyli lekarz nie będzie się mógł tłumaczyć tym, że w tym opisie pierwszym sztucznej inteligencji na przykład było wszystko w porządku. I on to potem, jak w jego ostatecznym opisie też było wszystko w porządku. Nie wiem, badanie płuca, nerek, jamy brzusznej i tak dalej, tak? Gdyby się później okazało, że faktycznie nie było.
15: Lekarz nie może w ten sposób się bronić, bo decyzję podejmuje i tak on sam na podstawie swojej wiedzy. Oczywiście z użyciem narzędzi, które ma. Jeżeli ma narzędzie w postaci sztucznej inteligencji i nawet wprost ustawodawca mówi, możecie z niego korzystać, ja wam nawet go dostarczę, no to dlaczego miałby z niego nie korzystać, tak? Pod warunkiem uzyskania zgody pacjenta. Natomiast nadal to jest narzędzie. To jest trochę na tej zasadzie, jak mamy autonomiczne samochody. Możemy włączyć w Tesli autopilota, ale jak będzie spowodowany wypadek, no to nie będzie producent samochodu odpowiadał, czy producent algorytmu, tylko kierowca.
14: Przy czym w tej chwili pierwszy krok został zrobiony i ten krok dotyczy tak zwanych badań obrazowych.
15: Dokładnie. Jest to szerszy taki zakres zmian na poziomie centralnym, dotyczącym e-zdrowia, gdzie są wprowadzane różne nowe moduły, nowe różne narzędzia, które mają albo ułatwić pracę lekarzom, albo przyspieszyć proces terapeutyczno-diagnostyczny, albo tak jak w tym przypadku, zwiększyć jakość udzielanych świadczeń, tak? No bo sztuczna inteligencja ma tą różnicę od człowieka, że ona nie będzie przemęczona. Ona nie będzie miała tego czynnika ludzkiego, który bardzo często jest pomijany w medycynie, bo bardzo często i medycy, i środowisko uważa lekarzy trochę za bogów, za nieomylne istoty, a jak się pomylą, to od razu do więzienia. Natomiast no jest to czynnik ludzki. Mamy teraz bardzo bogatą debatę publiczną, gdzie wynika z niej, że lekarze pracują po 200 godzin, po 300 godzin. Jeżeli ktoś pracuje po 300 godzin, nawet jeżeli to jest dyżur, na którym uda mu się zdrzemnąć, to nadal jest on przemęczony, jego refleks taki intelektualny nawet jest opóźniony. I zwłaszcza w przypadku badań obrazowych, gdzie mamy kliszę, gdzie mamy wynik jakiegoś badania jeszcze czarno-biały, dostrzeżenie wszystkich zmian może być utrudnione. I w tym przypadku, kiedy algorytm da nam pierwszy opis, gdzie wskaże, że jest widoczna zmiana taka i taka w lewym płucu w tym miejscu, ma taki i taki rozmiar, w prawym płucu niepokojące jest to i to, to lekarz później patrząc na to nie pominie chociażby tego prawego płuca, skupiając się na lewym.
14: Wracając do udziału pacjenta, pacjent będzie mógł powiedzieć, że lekarz musi... No jakiego zdania użyje lekarz? Niech pan tutaj się wczuje w rolę lekarza. Mówiąc pacjentowi, że wynik tego badania rezonansu magnetycznego najpierw będzie opracowany przez sztuczną inteligencję.
15: Lekarz powinien poinformować pacjenta, że przy dokonywaniu opisu wyniku badania będzie posługiwał się algorytmem sztucznej inteligencji.
14: A no to pan był lekarzem, a jestem pacjentem i mówię, ale ja bym, panie doktorze, wolała nie. Ja bym chciała, żeby tylko pan i tylko pan się nad tym pochylił.
15: Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody bądź sprzeciwu na wszystkie świadczenia zdrowotne. Będąc w temacie badań obrazowych, jeżeli pacjentowi zlecimy RTG, i on się na nie zgodzi, ale za chwilę stwierdzimy, że musimy podać kontrast, to przecież pacjent może powiedzieć nie. Tak samo w tej sytuacji. Pacjent może powiedzieć, że zgadza się, żeby pan doktor Jan Nowak dokonał opisu jego badania klatki piersiowej. Natomiast w sytuacji, kiedy pacjent usłyszy, że pan Jan Nowak będzie korzystał z urządzenia AI, ma prawo się na to nie zgodzić.
14: No to na razie jesteśmy tylko przy tym opisie tego typu badań obrazowych. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne, to stawianie diagnozy. Jeszcze nie mówię o leczeniu, tylko o diagnozie, ponieważ diagnozę stawia się na podstawie bardzo wielu elementów, prawda? Trzeba pewne rzeczy wykluczyć. I człowiek może nie móc wziąć pod uwagę bardzo wielu parametrów, a inteligencja to weźmie pod uwagę, prawda? Wszystko. Więc tutaj podpowie, w tym wypadku ona jakby podpowie tę diagnozę, prawda? Znaczy albo postawi, ale my wiemy, że ona lekarzowi podpowiedziała, bo to on ostatecznie potem się musi pod nią podpisać. Tutaj żadnych uregulowań nie ma, a czy już w praktyce się tak dzieje?
15: Uregulowań nie ma. I używanie sztucznej inteligencji obecnie do stawiania diagnoz, wyręczanie się nią, jest nieetyczne. Jest sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej.
14: No ale jak również przyszłość.
15: Sztuczna inteligencja zawsze powinna być narzędziem. No. Zawsze powinna być narzędziem, bo sztuczna inteligencja pracuje na bazie danych.
14: No tak.
15: Na ogromnej bazie danych najczęściej.
14: A człowiekowi niedostępna jest ta ogromna baza danych, więc on powie, tam lepiej.
15: Oczywiście, natomiast zdarzają się na przykład choroby rzadkie, które wymagają poza bazy danych abstrakcyjnego myślenia i myślenia nieszablonowego, wyjścia spoza schematu. Tutaj wpadnięcie w pułapkę schematu, wpadnięcie w pułapkę algorytmu może być zgubne. Dlatego uważam, że zawsze powinien być ten wytrych, zawsze powinna być ta bramka bezpieczeństwa, że ostateczną decyzję podejmuje lekarz i to lekarz bierze na swoje barki odpowiedzialność za nią, powinna zawsze być, ponieważ to wtedy lekarz będzie wiedział, że musi analizować.
14: Rozumiem, ale tu są już jakieś uregulowania prawne?
15: Nie.
14: No to nic. Będziemy dalej rzeczy śledzić. Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był naszym gościem.
15: Dziękuję.
14: Dziękuję.
6: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40. Autopromocja. Sprawy różne.
16: Po dwóch dekadach faszyzmu i wojnie, w tym wojnie domowej, państwo trzeba postawić od nowa. Pyta się narodu w referendum, czy nadal chce króla. Król abdykował na rzecz syna, ale to monarchii nie pomaga. Tak rodzi się Nowa Włoska Republika.
6: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
19: Oh my God.
18: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert wyprzeda.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Kolejne tragiczne informacje z Ukrainy. Władze Kijowa poinformowały, że wojska rosyjskie prowadziły w nocy ostrzał ukraińskiej stolicy, między innymi przy użyciu pocisków balistycznych. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał, że w co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski m.in. dzięki sojuszowi z USA, korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą, działania w wymiarze regionalnym i na rzecz stałego członkostwa w G20. To według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Na koniec sport. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal na szermierczych mistrzostwach świata w Hongkongu. W półfinale przegrała z Włoszką. To największy sukces w karierze 25-letniej polskiej zawodniczki. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
5: Plan działania, Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Burza, nawałnica, zagubienie się w lesie, jakikolwiek uraz, brak łączności, konieczność szybkiego zareagowania w jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, to często może pokazywać, jak praktyczne umiejętności związane z bezpieczeństwem są nam potrzebne i te umiejętności być może da się nabyć w harcerstwie. A to dlatego, że harcerstwo najczęściej uczy właśnie tych praktycznych umiejętności, ale o tym, dlaczego zdobywanie doświadczenia właśnie tam, właśnie w tej instytucji może przydać się każdemu. Rozmawiamy w wakacyjnym planie działania. Z nami podharcmistrzyni Weronika Pawlak, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, czuwaj.
5: A w harcerstwie mówi się dużo o samodzielności, odpowiedzialności. A jak to się przekłada na takie realne bezpieczeństwo? To znaczy, ktoś z harcerstwa ma pewien handicap umiejętności?
6: Jak najbardziej. Możemy sobie to rozważyć na przykładzie tworzenia obozów, które już za chwilę rozpoczną się wyjazdy harcerskie, czy to z zuchami, czy z harcerzami, czy z wędrownikami. One mają różne formy. Kiedy zostaje się komendantem takiego wydarzenia, to organizacja wymaga od nas bardzo wielu kompetencji, żeby właśnie zapewnić to wspomniane już bezpieczeństwo uczestnikom. Trzeba być przeszkolonym z zakresu takich umiejętności wychowawczych, mieć papiery, mówiąc kolokwialnie, kierownika wypoczynku. Trzeba umieć skontaktować się z instytucjami państwowymi, takimi jak kuratorium, straż pożarna, policja, żeby po prostu te 3 tygodnie, na które zabieramy dzieciaki do lasu, były 3 tygodniami przygód, ale bezpiecznych.
5: A jeżeli nigdy wcześniej dziecko nie było w takim dystansie, tak długo w lesie, to czy te 3 tygodnie to nie jest trochę demotywujące na samym początku?
6: Myślę, że to zależy od dziecka i od jego nastawienia. Też praca harcerska przez cały rok przygotowuje na to, że słuchaj, kochana, za chwilę spędzisz te 3 tygodnie w lesie i nauczymy cię rozpalać ogniska, wypletanie sobie pryczy, nauczymy cię, jak przygotować sobie obiad na kuchni polowej, żebyś w momencie, w którym już znajdziesz się w tym lesie, czuła, że masz wszystko to, czego potrzebujesz, żeby tam te 3 tygodnie spędzić.
5: To właśnie, skupmy się na tych umiejętnościach, które daje harcerstwo. Czego uczą się harcerzy w kontekście właśnie reagowania na zagrożenia, co umieją praktycznie, i to może jest coś, co odróżnia wszystkich tych, którzy mają doświadczenia harcerskie za sobą, od tych, którzy tych doświadczeń nie mają właśnie.
6: Myślę, że tutaj musimy sobie podzielić to doświadczenie na 2 grupy i zacznę od tej szerszej, czyli to są uczestnicy obozu. Oni uczą się przede wszystkim tego, jak spędzić te 3 tygodnie produktywnie, czyli jak nie przespać tych wakacji w lesie. Oni uczą się właśnie między innymi, jak zbudować całą infrastrukturę obozową. To jest kuchnia, to są latryny, toalety, to są te miejsca, gdzie śpimy w namiotach, czyli prycze. Oni uczą się więc budownictwa, w pewien sposób też architektury, bo nikt tego za nas nie zaprojektuje. Uczą się tego, w jaki sposób przygotować sobie posiłek i setce innych osób, które są na przykład na obozie, na kuchni, która odbiega od standardów tego, co widzimy w sklepach IKEA czy we własnych domach, ale jest jak najbardziej funkcjonalna, spełnia wszystkie wymogi sanepidowskie. Uczą się tego, jak nagle trzeba umyć się bez prysznica. 3 tygodnie codziennie, taka sama śpiewka, więc jest to dla wielu dzieciaków wyzwanie, ale ten, kto raz pojechał na obóz harcerski, ten wraca z zupełnie innym poziomem zaradności niż jego rówieśnicy.
5: Właśnie. No to o tyle, jak łatwo nam sobie wyobrazić tę architekturę obozową, no bo po prostu budujemy według pewnie konkretnego planu, o tyle to, co przygotowujemy na przykład do jedzenia, no to, to już chyba nie jest takie oczywiste. A co, co się je w lesie w takim razie?
6: Wszystko można. Moi koledzy kiedyś zrobili kebaba, dziewczyny robią chili con carne, jakieś bigosy, sałaty.
5: No ale to z rzeczy, które przyniesiemy do lasu,
6: oczywiście,
5: tak?
6: Oczywiście, no mamy kierowcę, mamy zaopatrzeniowca, który jest tą osobą, która wychodzi z naszego obozu, jeździ do miasta, przywozi jedzenie, przywozi leki, wszystkie te rzeczy, których potrzebujemy. My trzymamy to w magazynach czy w chłodniach, które sami budujemy. No i później każdy zastęp czy drużyna przygotowuje listę potrzeb, jakiś przepis i na jego podstawie podczas warty kuchennej no musi te 100 żołądków nakarmić.
5: No dobrze, to wróćmy jeszcze do tej kwestii dotyczącej mycia się przez 3 tygodnie w lesie. A jak to zrobić praktycznie?
6: No tutaj jest...
5: Jaki jest sposób taki survivalowy?
6: No przede wszystkim każdy obóz ma taką umowę na doły chłonne, na korzystanie z kąpieliska, jakim jest najczęściej jezioro. Buduje się prysznice, więc mamy takie drewniane prysznice, bardzo boho można by powiedzieć, takie w naturze. Bierzesz miskę, idziesz z miską do jeziora, czerpiesz wodę, używamy jakichś takich środków do mycia, które są też przyjazne dla natury, no i myjesz się za kotarką.
5: To podglądając survivalowców widziałem taki sposób, w którym wieszamy na przykład 5-litrową butelkę, jeśli oczywiście ją mamy na drzewie, przebijamy kilkoma dziurkami i oto mamy prysznic. W momencie, w którym odkręcimy korek takiej butelki, woda po prostu nam leci, tak jak z prysznica.
6: Jak najbardziej. Tutaj innowacje są co roku nowe.
5: Powiedzmy w takim razie o zagrożeniach, bo te 3 tygodnie w lesie to jest też, mam wrażenie, sytuacja, w której trzeba zachować czujność i nie dotyczy to tylko tych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem na przykład młodszych osób, no ale właściwie chyba wszyscy o tej czujności muszą pamiętać. A o jakich ryzykach albo o jakim zagrożeniu mówimy w kontekście takiego obozu?
6: Harcerz przede wszystkim czuwa, więc musi mieć świadomość tego, co może go spotkać. Jeśli chodzi o obóz, no to jest to przestrzeń lasu, czyli natury, w której zdarza się, że jest burza, jest deszcz, może nam podmyć te namioty, trzeba wtedy wykopać okopy, może być sytuacja, w której nagle spada temperatura, albo te warunki atmosferyczne są takie, że przez 3 tygodnie nam pada. I taki mały harcerz, który jest prowadzony przez swojego drużynowego i zaopiekowany przez komendanta obozu, który pełni funkcję kierownika wypoczynku, jest, można by powiedzieć, w takiej stałej łączności, czyli w momencie, w którym zaczyna się burza, ten mały harcerz nie jest zostawiony sam sobie. On zna sposoby reagowania w takich sytuacjach. Wie, że zaraz może być na przykład próbna ewakuacja albo ewakuacja do jakiegoś miejsca. Harcerze na początku obozu mają szkolenie z policją, ze strażą pożarną. Oni są poinformowani o tym, co powinni zrobić w konkretnej sytuacji.
5: A to jest tak jak w wojsku, że jest sygnał, alarm, łyżka, ogarnek,
6: gwizdek,
5: czy gwizdek?
6: Tak, tak. I wtedy cały obóz wie, że jeśli słyszy dany sygnał, to trzeba wyjść z namiotów czy z domków przy okazji mówienia o zuchach, ustawić się w konkretnym miejscu, odliczyć się wraz ze swoim opiekunem drużynowym i udać się z nim na miejsce ewakuacji.
5: No właśnie, a jak wygląda podejmowanie decyzji? No bo kierowanie grupą to jest jedno, no ale przecież ktoś, kto podejmuje decyzję, to najczęściej nie jest osoba doświadczona w radzeniu sobie z kryzysami. To są raczej doświadczenia, przecież w cudzysłowie, albo tylko i aż harcerskie.
6: No właśnie, te doświadczenie harcerskie to jest przede wszystkim radzenie sobie z kryzysami. Harcerze są taką grupą społeczną, która bardzo dobrze radzi sobie z zarządzaniem kryzysowym, co pokazała między innymi początek wojny w Ukrainie, kiedy to harcerze w Warszawie organizowali tą najbardziej potrzebną pomoc na największą skalę. I zarządzanie kryzysowe jest czymś, czego my się uczymy, bo pracujemy z człowiekiem, więc pracując z człowiekiem, zwłaszcza tym młodym, który uczy się życia, jest nakierowany na to, że trzeba radzić sobie z kryzysami. To komendant podejmuje decyzję o tym, czy na przykład obóz jest ewakuowany, albo czy jest zagrożenie pożarowe. Oczywiście ten komendant jest w stałym połączeniu ze służbami, z policją, ze strażą, które są w najbliższej miejscowości. I jeśli dostaje informację, że obóz jest zagrożony, że zbliża się burza, albo gdzieś obok jest pożar, to komendant zwołuje drużynowych, zwołuje wszystkich odpowiedzialnych na obozie i mówi: słuchajcie, będziemy się ewakuować. Jest taka stała łączność między komendantem a drużynowymi. Drużynowi są na tym połączeniu, czasami są to telefony, czasem krótkofalówki i wtedy po prostu wszyscy razem wychodzimy z tego obozu.
5: A czy z pani doświadczenia harcerskiego jest tak, że jest jakieś zagrożenie, które osoby spędzające wakacje na łonie natury szczególnie lekceważą?
6: Wydaje mi się, że też obóz harcerski bardzo uczy pokory wobec natury. I też my jako ludzie czasem sobie myślimy: a burza, deszcz, przejdę sobie, to nic takiego. A moje doświadczenie też jako komendantki kolonii zuchowej, kiedy w pewnym momencie była po prostu straszna nawałnica i trzeba było podjąć działania, żeby zaopiekować też małe dzieciaki, które po prostu się bały, bo też często my jako komendanci musimy, mówiąc tak wprost, zaopiekować emocje setki osób. Ktoś może dostać ataku paniki, ktoś może bać się burzy, ktoś może bać się ciemności. To wydaje mi się, że bardzo często zapominamy jako ludzie o tym, że jednak nie mamy tej władzy nad naturą i że nie powstrzymamy tej burzy, nie powstrzymamy tego deszczu i w momencie, w którym zaczyna się burza, zaczyna się nawałnica, wiemy, że gdzieś tam jest pożar, to nie jest moment, żeby pokazywać swoją siłę, tylko żeby pokornie powiedzieć: dobrze, to przerywamy naszą pracę i chronimy siebie, chronimy dzieci, ewakuujemy się.
5: Mówi pani o tym zaopiekowaniu emocjami. Przychodzi do głowy to, że jeżeli młody człowiek miałby przez 3 tygodnie być w lesie, to co z jego przyzwyczajeniami do technologii, telefonu, internetu, nawigacji być może także? Jak rozładowuje się ten problem, ten tak bardzo współczesny problem?
6: A panie redaktorze, to jest wspaniały detoks przede wszystkim. Ja kiedy pojechałam na pierwszy obóz i te 3 tygodnie spędziłam bez telefonu, to na początku budził się we mnie taki bunt, że jak to, nie sprawdzę teraz Instagrama, nie wiem, co się dzieje u moich znajomych, ale kiedy już minęły te 3 tygodnie, to ja czułam taką ulgę, czułam, że odpoczął mój mózg, odpoczęła moja psychika, gdzieś tam też się buduje poczucie własnej wartości, bo harcerze cały obóz spędzają nad tym, żeby sprawdzać się w różnych sytuacjach i ta sprawczość i kompetencje, które nabywają, sprawiają, że oni nie potrzebują tej technologii, bo mają zapewnione relacje, czyli są w otoczeniu przyjaciół, mają zapewnione takie podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa, są nakarmieni, są wyspani, są bezpieczni, są w grupie, która im sprzyja, więc ten detoks technologiczny pozwala im spojrzeć też na swoje życie z takiej perspektywy, czy naprawdę potrzebuję codziennie takiej ilości czasu w telefonie i czy mój mózg, moje ciało nie czuje się być może lepiej, kiedy takiej interakcji technologicznej nie mam.
5: Obóz kiedyś się kończy, wracamy do domu z tymi umiejętnościami harcerskimi. Dużo się mówi o obronie cywilnej, ochronie ludności, a w tej sytuacji harcerze, mając takie umiejętności, sądzi pani, są uprzywilejowaną częściowo grupą w takiej właśnie wiedzy, może też w organizowaniu swojego takiego bezpośredniego otoczenia na wypadek innych zagrożeń niż podczas obozu?
6: Jak najbardziej. To właśnie pokazała wspomniana już przeze mnie wojna w Ukrainie, kiedy to harcerze byli tymi, którzy wiedli prym w organizacjach pomocowych. Ja sama zajmowałam się organizacją azylu dla matek z dzieckiem na Dworcu Centralnym i mimo, że z początku kosztowało mnie to bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, to przez to, że w harcerstwie nieustannie działamy z drugim człowiekiem i musimy koordynować pracę zespołową, musimy rozdzielać zadania i właśnie zarządzać kryzysem, to pomogło mi przetrwać ponad pół roku w tym miejscu i zrobić z tego przestrzeń, w której matki i dzieci przybywające do Polski czuły się bezpiecznie. Więc harcerze są uprzywilejowani, harcerze są do tego wychowani i myślę, że w jakiejś sytuacji, w której obrona cywilna byłaby uaktywniona albo po prostu byłaby potrzeba zarządzania kryzysem, to harcerze są tą pierwszą grupą społeczną, która sobie z tym poradzi.
5: To wróćmy jeszcze na moment do lasu. A jak harcerze radzą sobie z komarami i wszystkim takim latającym robactwem?
6: Ofy, spiralki i wszystkie cuda techniki.
5: A są jakieś naturalne sposoby, takie magiczno-harcerskie?
6: Oj, chyba nie ma. Chyba musimy walczyć z tym, co daje nam cywilizacja.
5: I sami z sobą w tym wypadku. Tak. Podhartmistrzyni Weronika Pawlak, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękuję.
5: A wszystkie audycje Planu Działania do odsłuchania w aplikacji TokFM.pl i na stronach TokFM. Serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
4: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych, gdy samochód wjechał późnym wieczorem w tłum w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się parada równości. Sprawca ataku ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Policja kontynuuje poszukiwania napastnika. Nasza wolność została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina Kai Wegner. A więcej na ten temat w informacjach o 8. Federalny Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych podtrzymał orzeczenie sądu niższej instancji, które blokuje kluczowe elementy rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ograniczenia głosowania korespondencyjnego. Według sądu wejście w życie przepisów mogłoby pozbawić prawa głosu wielu uprawnionych wyborców. Bramkarz Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstawać się jednak z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Kolejne informacje w TOK FM o 8.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
12: Leżak i torba plażowa w jednej ręce, w drugiej pyszny lód, który już się topi, mimo że masz go od 3 minut. Wchodzisz na plażę nad Bałtykiem, bezwietrzną i słoneczną, bo dzisiaj jest ten jeden z 6 dni w roku, kiedy pogoda dopisała. Czy w takich momentach zastanawiasz się, jakie minerały wcierasz w swoją skórę, gdy nakładasz krem z filtrem? Albo jak wyznacza się wartość SPF, którą znajdziesz na opakowaniu? A może rozmyślasz o tym, czy hipopotamy też się opalają? No jeśli tak, to masz tak samo jak ja. A jeśli nie, to tym bardziej musisz posłuchać dzisiejszego odcinka. Rozłóż leżak, schowaj się w cieniu i posłuchaj o tym, co warto wiedzieć, zanim zaczniesz się opalać. Ja nazywam się Adam Mirek. Zaczynamy audycję Z nauką po imieniu. Słońce wysyła w naszą stronę olbrzymie ilości darmowego promieniowania. W ciągu jednej milionowej części sekundy uwalnia ono więcej energii niż wszyscy ludzie zużywają w ciągu roku. Na nasze szczęście rozchodzi się ona równomiernie we wszystkich kierunkach, a średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi ponad 150 milionów kilometrów, więc dociera do nas tylko niewielki jej ułamek. Światło słoneczne składa się w około 10% z promieniowania ultrafioletowego, w skrócie UV. Dzieli się ono na trzy rodzaje, w zależności od energii. Mamy więc UVA, UVB i UVC. To ostatnie jest wyjątkowo niebezpieczne. Na szczęście Ziemia posiada doskonały filtr, czyli atmosferę. Jej górne warstwy biorą na klatę promieniowanie typu UVC. Z kolei promieniowanie UVB jest w około 95% filtrowane przez warstwę ozonową, ale pozostałe 5% docierające do powierzchni Ziemi w zupełności wystarczy, abyśmy odczuli je dosłownie na własnej skórze. Promieniowanie UVA i UVB są kluczowe, kiedy mówimy o opalaniu. Bez nich nie powstałby ciemny barwnik nadający kolor naszym skórom, czyli melanina. Melanina powstaje w specjalnych komórkach, melanocytach. Tam światło UV padające na skórę działa jak przełącznik w fabryce, który uruchamia produkcję. Te fabryki melaniny zlokalizowane są głównie w najgłębszej warstwie naskórka. Barwnik ten gromadzi się w skórze, zmieniając jej kolor na ciemniejszy. Promieniowanie UVA, UVB i UVC różnią się długością fali i tym samym energią fotonów. Dla nas jednak ważniejsze jest, że różnią się też głębokością wnikania w nasze ciała. UVA może głęboko przenikać przez skórę, wpływając na warstwę skóry właściwej. Odpowiada ono głównie za starzenie się skóry oraz jej przewlekłe uszkodzenia. Z kolei promieniowanie UVB ma wyższą energię, ale wnika bardzo płytko, penetrując praktycznie tylko warstwę naskórka. Oprócz wywoływania oparzeń słonecznych, promieniowanie UVB uszkadza DNA komórek i odgrywa kluczową rolę w powstawaniu raka skóry. Jak to się dzieje? Po pierwsze, poprzez generowanie reaktywnych form tlenu, tak zwanych wolnych rodników. Cząsteczki te są bardzo niestabilne i reaktywne. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki wolny rodnik natrafi na elementy budujące nasze DNA. Utlenianie ich przez wolne rodniki prowadzi do powstawania zmian w kodzie genetycznym. Za takie uszkodzenia najczęściej odpowiada promieniowanie typu UVA. Promieniowanie UVB potrafi za to brutalnie zlepić sąsiadujące elementy tej samej nici DNA, tworząc wadliwe, przypadkowe wiązania. To zniekształca jego strukturę i uniemożliwia prawidłowe odczytanie i powielanie instrukcji życia. Nowotwory skóry są zdecydowanie najczęstszymi nowotworami występującymi u ludzi. Jak podaje WHO, na całym świecie w 2020 roku zdiagnozowano ponad 1,5 miliona przypadków raka skóry. Ryzyko zachorowania w dużym stopniu zależy od ekspozycji na UV i od pigmentacji skóry. Niezależnie od tego, jaki macie odcień skóry, warto chronić się przed rakotwórczym promieniowaniem UV.

chemiczne, na przykład awobenzon. Te związki chemiczne pochłaniają energię promieniowania UV i bezpiecznie przekształcają ją w nieszkodliwe dla skóry ciepło. Specjaliści zalecają stosowanie kremu z filtrem SPF 30 codziennie lub z wyższym, blokującym promieniowanie UVA i UVB. Przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz lub przy wyższej, większej ekspozycji należy stosować wodoodporny krem z filtrem SPF 50 lub wyższym. Ten tajemniczy wskaźnik SPF wylicza się w laboratoriach. Badacze mierzą minimalną dawkę promieniowania UV potrzebną do wywołania lekkiego oparzenia. Najpierw na skórze czystej, a potem z nałożonym filtrem. Ostateczną wartość SPF otrzymuje się dzieląc otrzymaną wartość dla skóry chronionej przez wartość dla skóry bez ochrony. Czyli SPF 50 oznacza, że skóra z filtrem może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania, zanim zacznie się rumienić. W teorii, bo w praktyce krem się ściera, spływa i znika, więc bez solidnej warstwy i regularnej reaplikacji ta matematyka szybko przestaje działać. Zaleca się również obserwację własnej skóry i w miarę możliwości regularne wizyty u dermatologa. Należy też unikać korzystania z solarium. Emisja promieniowania UV w solarium może być nawet 10-krotnie silniejsza niż w przypadku ekspozycji na pełne słońce. Bardzo ważne jest też aplikowanie kremu z filtrem na wyprawy górskie, szczególnie te na duże wysokości. Jak wspominałem wcześniej, warstwa atmosfery filtruje promieniowanie UV, a więc im wyżej się wspinamy, tym bardziej jesteśmy narażeni. Wokół opalania narosło wiele mitów. Słuchajcie. Po pierwsze, na wietrze albo na wodzie trudniej się opalić. Ten mit wynika z faktu, że przy wiejącym wietrze lub w pobliżu zimnej wody odczuwamy chłód. Przez receptory skórne subiektywnie czujemy, jakby działanie słońca osłabło. Woda nie stanowi jednak naturalnego filtra, ponieważ jej zdolność absorpcji promieniowania ultrafioletowego jest bardzo niska. Mit drugi. Dbanie o dobre nawodnienie chroni przed oparzeniami słonecznymi. Oczywiście trzeba się nawadniać, ale niewiele ma to wspólnego z ochroną przed promieniowaniem UV. I mit trzeci. Tłuszcz zwierzęcy lub roślinny jest skuteczniejszy w ochronie skóry przed promieniowaniem UV niż kremy z filtrem. W rzeczywistości nakładanie oleju na skórę jest szkodliwe i nie zapewnia ochrony. Nie smarujcie się więc smalcem na plaży, bo skończycie z jeszcze gorszymi oparzeniami. Na koniec dwie ciekawostki ze świata zwierząt. Hipopotamy wykształciły unikalny biochemiczny mechanizm. Ich podskórne gruczoły wydzielają bezbarwny, lepki śluz, który w ciągu kilku minut na powietrzu zmienia barwę na czerwoną, a następnie pomarańczową i brązową. Za te kolory odpowiadają nietypowe, niestabilne związki chemiczne, które po wyschnięciu na skórze ulegają polimeryzacji. Pigmenty te działają jak niezwykle skuteczny, naturalny filtr przeciwsłoneczny o właściwościach antybiotycznych, hamując rozwój chorobotwórczych bakterii. U wielorybów wygląda to równie ciekawie. Poszczególne gatunki wykształciły zupełnie odmienne strategie obronne. Jasno-srebrzyste płetwale błękitne reagują na sezonowy wzrost promieniowania zwiększeniem liczby melanocytów, czyli po prostu się opalają. Z kolei skóra ciemniejszych kaszalotów reaguje na słońce jak na alarm. Gdy promieniowanie UV zaczyna niszczyć ich komórki, natychmiast ruszają do masowej produkcji specjalnych białek, których jedynym zadaniem jest błyskawiczne naprawienie uszkodzonego DNA. Być może po emisji tego programu macie ochotę zamieszkać pod ziemią lub zmienić plany wakacyjne. Uspokajam, nie musicie bać się słońca. Pewna ilość ekspozycji na promieniowanie UV jest korzystna dla zdrowia, szczególnie dla syntezowania w naszym organizmie witaminy D. Światło słoneczne jest również ważne dla naszego układu hormonalnego oraz zdrowia psychicznego. Pamiętajcie tylko o stosowaniu kremów z filtrem oraz o innych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą Wam zachować skórę w dobrej kondycji. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji z Nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Godzina 8.03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider AgroUnii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
3: tak,
2: biała,
3: biała, okrągła.
2: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
3: Z kapusty, tak. Z
2: można
3: kapusty białej pekińskiej.
2: Kapuchę na kapuście zrobić?
3: Można.
2: Tak?
3: Tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Atak terrorystyczny w Berlinie. Jedna osoba zginęła, są także ranni. Trwa obława za sprawcą. Kolejna polityczna wojna między premierem a prezydentem. Tym razem poszło o podatek na koncerny paliwowe. Będą walczyć z niedźwiedziami podchodzącymi do domów. Specjalna grupa rozpoczyna na Podkarpaciu pracę. Minęła 8. Informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych, gdy samochód wjechał późnym wieczorem w tłum w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. Sprawca ataku ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Policja do tej pory nie zatrzymała napastnika, mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Nacht. Na podstawie wstępnych ustaleń śledczych zidentyfikowaliśmy już osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa. Trwają już działania skierowane przeciwko temu podejrzanemu, który nie został jeszcze aresztowany. Osoba ta jest znana policji, znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie, a nasze poszukiwania trwają z pełną mocą. W czasie ataku w centrum Berlina odbywała się Parada Równości i uczestnicy świętowali Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie. Po ataku impreza została zakończona. Nasza wolność została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina Kai Wegner. Nie jest wykluczone, że Amerykanie utkną w wojnie z Iranem, podobnie jak utknęli przed laty w Iraku, ocenił w Tok FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, Janusz Reiter. Według eksperta wojna iracka też była zaplanowana jako krótka operacja obliczona na wywołanie kontrolowanego trzęsienia ziemi, po którym nastąpi stabilizacja w regionie.
12: No, operacja trwała długo, kosztowała straszne pieniądze, żaden łatwy stabilny z tego się nie wyłonił, ale Amerykanie najwyraźniej mają skłonność do powtarzania tego typu błędów i przypisywania sobie takiej siły, jakiej nie mają. Mają oczywiście ogromną siłę wojskową, tylko że siła wojskowa ma też swoje granice i te granice właśnie w tej chwili bardzo boleśnie testują Amerykanie w Iranie.
11: Co przekłada się między innymi na wysokie ceny ropy, która kosztuje około $100 za baryłkę. Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Według prezydenta ustawa łamie zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Do decyzji w mediach społecznościowych odniósł się szef rządu. Donald Tusk napisał, że prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, a z tych pieniędzy można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Dodajmy, że to rząd sam zrezygnował z programu ceny paliw niżej. A do sprawy w TOK FM odnieśli się Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Jakub Stefaniak z PSL-u.
13: To były potencjalnie środki na tańsze paliwo, na kontynuację programu CPN. I to, co robi w tej chwili Karol Nawrocki, to jest cały czas wkładanie w kija i to jest skrajnie nieodpowiedzialne.
14: Tak, trzeba wszystkim tym, którzy dzisiaj tankują paliwo na stacjach benzynowych, powiedzieć jasno. Tak, szanowni państwo, rząd przygotował dobrą ustawę, a pan Nawrocki raczył ją zawetować nie dlatego, że to jest zła ustawa i nie dlatego, że jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko dlatego, że działa w myśl akcji odwetowej wobec rządu.
11: A premierowi odpowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który w sieci napisał: zamiast nakładać kolejne podatki, proszę obniżyć VAT i akcyzę, tak jak robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do końca miesiąca grupa interwencyjna odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość. Strażnicy mają na koncie skuteczne przepłaszania zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, ale wciąż czeka na komplet sprzętu. Na szczegółach Marcin Staszec.
15: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale wciąż czeka na komplet sprzętu, czyli wozy terenowe, specjalne karabinki i naboje.
16: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
15: Grupa ma już za sobą pierwsze przepłaszanie niedźwiedzi.
16: Najczęściej niestety obrywa. To samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
15: Sama grupa jest częścią programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania pieniądze mają pozwolić na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad. Marcin Starzec, TOK FM.
11: Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
17: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
11: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz pogoda.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem od 19 do 24 stopni.
18: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
19: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: 8:07, niedzielny poranek, TOK FM. Witamy duet Sikoń-Tomasik, czyli Michał Tomasik przy mikrofonie. Magda Sikoń program pomagała mi przygotować, przygotowywała i teraz nad nim czuwa. Jest z nami też Krzysztof Olesiewicz, który program realizuje, ma czapkę bardzo fajną, proszę państwa. Jesteśmy prawdziwymi ludźmi, żyjemy, mimo że to niedziela rano. Dzisiaj będzie tylko o jednym dramacie, ale dramacie koniecznym, bo będziemy rozmawiać o sytuacji w schroniskach i o pieskach. Przyjęta ustawa łańcuchowa, kontrole w schroniskach, pamiętacie państwo Sobolewo, te kontrole już się kończą w niektórych miejscach. My porozmawiamy ze schroniskiem w Celestynowie, które taką kontrolę przeszło pozytywnie, więc jest się z czego cieszyć. Zapytamy też, co się sprawdza, ale też o potrzebach psów, bo potrzeby schronisk, zwłaszcza w wakacje, są olbrzymie. Dlaczego teraz? Czy to przypadek, czy to trend? O tym porozmawiamy, no ale będzie też wiele bardzo ważnych, ciekawych tematów. A teraz zaproszę państwa na rozmowę, nie będę tutaj ukrywał magii radia, rozmowę, którą udało nam się nagrać jeszcze w ubiegłym tygodniu, przed debiutem Roberta Lewandowskiego, rozmowę o tym transferze, co on oznacza dla Polonii. Połączyliśmy się ze Sławomirem Bielawcem z Polskiego Radia Chicago, dlatego rozmowa nagrana, bo kilometry i godziny nas dzielą, o tym, jak Polonia jest przygotowana i czy Polonia się cieszy z tego, że Lewandowski podpisał, poleciał i będzie grał. Zapraszam. Według danych GUS-u w Stanach Zjednoczonych żyje 10 milionów Polaków. Co dla amerykańskiej Polonii oznacza transfer Roberta Lewandowskiego, najlepszego piłkarza w historii? Ja nie wiem, ale odpowiedzi poszukamy w pewnym polskim mieście, które państwo znają jako Chicago. Naszym gościem jest Sławomir Bielawiec, pianista, kompozytor, jazzman, redaktor naczelny radia Chicago 1490 AM. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa.
20: Bardzo panu dziękuję, że mimo wszystkich kilometrów i godzin, które nas dzielą, znalazł pan chwilę. Chicago Fire, nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, na swoich portalach społecznościowych zamieściła taki wpis. Get ready Chicago, Robert has arrived. Czy Polonia jest gotowa na naszego kapitana?
21: No, absolutnie Polonia jest gotowa na naszego kapitana, wręcz odwrotnie. Polonia się bardzo cieszy z tego, że kapitan przyjeżdża do Chicago. Miałem okazję być na konferencji prasowej, która była 2 dni temu tutaj w Chicago, w siedzibie Chicago Fire. No, tam było spotkanie z Robertem Lewandowskim i obserwowałem, co dzieje się na sali. Muszę przyznać, że 3/4 sali wypełniona była osobami, które mówiły po polsku. Także to też świat. Oczywiście w tym były również media z Polski, które licznie przyjechały, ale lokalnych było też sporo. Co to znaczy? Fakt, że zaproszono nas na to spotkanie, to już świadczy o tym, że Chicago Fire naprawdę liczy na Polonię i liczy na Polaków. Jeżeli miałbym zastanowić się na tym, dlaczego tak się dzieje, to jeżeli sięgniemy nawet do historii, historia mówi, że Chicago Fire powstało w 1997 roku. Data, notabene tutaj dzieje się coś ciekawego, bowiem data powstania Chicago Fire wiązała się z rocznicą Wielkiego Pożaru w Chicago. To była 126. rocznica Wielkiego Pożaru, a teraz nie odbył się mecz z Robertem Lewandowskim w roli głównej, również ze względu na pożar, który no tym razem w Kanadzie, co prawda, i w Minnesocie, ale wiatry popożarowe nawiały nam tego wszystkiego tutaj nad Chicago i mecz się nie odbył. Tak czy inaczej, wracam do tej historii. No, historia jest taka, że w pierwszych latach w klubie Chicago Fire wystąpili wspaniali zawodnicy polscy. Żeby tu wspomnieć Romana Kozackiego czy Jerzego Podbrożnego, no i najbardziej chyba lubianego tutaj przez Polonię Piotra Nowaka. Także no, to były osobistości, które wpłynęły na to, że piłka nożna w Chicago Fire wśród Polonii była bardzo, ale to naprawdę bardzo popularna. Zresztą wszyscy trzej panowie wyryli się z wielkimi zgłoskami w historii Chicago Fire. Za tych czasów właśnie Chicago Fire zdobył Puchar MLS-u, zdobywał Puchary US Open, także naprawdę się działo dużo. Polonia była troszkę inna wtedy, ale piłkę nożną wszyscy lubią przecież.
20: W Stanach Zjednoczonych też, bo mi się zawsze wydawało, że jednak w Stanach Zjednoczonych jest to mniej popularny sport. I co prawda mamy teraz Mundial, mamy olbrzymi wkład w rozwój MLS-u ze strony Davida Beckhama, wielki transfer Messiego czy Roberta Lewandowskiego. I to są wielkie kroki, ale czy ta piłka nożna w ogóle się popularyzuje w Stanach Zjednoczonych?
21: Piłka się popularyzuje absolutnie. Zresztą ten rok jest specyficznym rokiem, ponieważ mamy przecież w Stanach Zjednoczonych Mundial. Mundial jest szeroko oglądany, Mundial jest postrzegany bardzo dobrze. Zrzesza na stadionach dziesiątki tysięcy. To są wielkie stadiony w Ameryce. Stadiony po 60 tysięcy ludzi, które są zapełnione absolutnie przy bardzo wysokich cenach biletów. Świadczy to o tym, że popularność jest. Czy ona jest u stricte Amerykanów, to jest inne pytanie. Bowiem Ameryka jest krajem, który składa się z wielu etnicznych odłamów i te etniczne odłamy mają się bardzo dobrze. Takim jest Polska, zresztą takim są Polacy. Tak jak pan mówił, na 10 milionów ludzi w Chicagoland, przynajmniej milion, mówi się, że 1 200 000 jest zweryfikowanych. Także to jest siła potężna, tak byśmy Gdańsk i Poznań połączyli razem, to mniej więcej taka sama ilość ludzi. Także ci ludzie z innych krajów napędzają w dużej mierze popularność właśnie MLS-u i popularność sakera, bo my mówimy na piłkę nożną sakera.
20: To ja bym pana jeszcze chciał dopytać o te relacje klubu i Polonii, bo pan o tym wspomniał, że na konferencji pojawiło się dużo polskojęzycznych mediów i osób. I zastanawiam się, czy to jest wielkie święto dla Polonii. Czy to jest bardzo dobrze przemyślany pomysł klubu Chicago Fire, żeby właśnie do Chicago, do tej stolicy Polonii sprowadzić Roberta Lewandowskiego? Jak pan na to patrzy?
21: Myślę, że i jedno i drugie. Absolutnie jest to na pewno strategia biznesowa, potężna i dobra strategia biznesowa, bo tak jak mówię, ja wspominałem te lata z Piotrkiem Nowakiem czy z Romanem Koseckim, gdzie stadiony w dużej mierze wypełnione były również Polonią. Tak samo na pewno będzie teraz i ta Polonia chętnie przyjdzie. Zresztą na meczu wczorajszym, który się nie odbył z Robertem Lewandowskim, który miał się odbyć na stadionie Soldier Field, otwierano dodatkowe sektory i sprzedano 40 tysięcy biletów na ten mecz. Bez reklamy praktycznie. Także no tam zresztą większość na pewno stanowiliby Polacy. Także na pewno biznesowo jest to dobre postępowanie. Natomiast Polonia się też z tego bardzo cieszy. Dla nas jest to też ogromna radość. No i będziemy oczywiście kibicować Chicago Fire. Ten czas, kiedy Chicago Fire był bardzo popularny wśród Polonii, jakoś tak trochę ogasł w momencie, kiedy nie było tam żadnego Polaka. W międzyczasie tam jeszcze Frankowski się przewinął. W tej chwili jest jakiś inny młody człowiek, który gra w Chicago Fire, polskojęzyczny. Natomiast w tej chwili za przyczyną Roberta Lewandowskiego na pewno to wróci na najwyższe loty.
20: Pan wspomniał o tym, że bez większej reklamy ten debiut był zapowiadany i tutaj na przykład w Polsce wśród dziennikarzy sportowych czy dziennikarzy i osób, które interesowały się tą prezentacją Roberta Lewandowskiego, pojawił się taki zarzut, że za mało fajerwerków, że nie został pokazany i przedstawiony jak gwiazda, jak Antoine Griezmann czy Leo Messi. Ciekawi mnie, czy w Chicago w ogóle pojawiły się tego typu podobne głosy, czy to nikogo nie obchodzi i po prostu jest radość, że Robert podpisał, przyleciał i będzie grał?
21: Myślę, że wśród normalnych kibiców to chyba jest radość przeważa. Natomiast wśród nas, dziennikarzy, często mówi się o tym, no bo oczekiwaliśmy trochę więcej, no nie oszukujmy się. Oczekiwaliśmy, że będzie więcej pompy na ten temat, ale ona jeszcze pewnie będzie. Natomiast no w tej chwili to dopiero takie pierwsze otrzaskiwanie się Roberta w ogóle z pobytem w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, Stany Zjednoczone mają swoją specyfikę i no tutaj się troszkę inaczej to wszystko dzieje, inaczej się to wszystko odbywa. Chicago Fire, mówiliśmy o tym między sobą, że mogło poświęcić więcej czasu na marketingowe przygotowanie tego przylotu. Tymczasem wydaje mi się, że Chicago Fire włożyło najwięcej pracy w to, aby sam Robert Lewandowski był uhonorowany, aby czuł się uhonorowany, aby czuł się dobrze, aby czuł się potrzebny, witany. Także pod tym względem myślę, że Robert Lewandowski jest szczęśliwy. Natomiast czy na zewnątrz to było potrzebne? Myślę, że absolutnie do tego wszystkiego jeszcze dojdzie.
20: No tak, mówi się, że pierwszym występem i pierwszymi bramkami Lewandowski sprawi to, że wybuchnie ta Lewandowski mania. No ale też tutaj dużo czasu, uwagi, pieniędzy na pewno poszło na przygotowanie tego kontraktu, bo konkurencja była duża. I w związku z tą konkurencją chciałem pana zapytać, nigdy nie byłem w Chicago. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś uda. Pan tam od lat mieszka. Co sprawiło, co urzekło kapitana naszej reprezentacji, że wybrał akurat Chicago, kiedy miał do wyboru właściwie cały świat?
21: Mam nadzieję, że fakt, że jest tu 1 200 000 polonusów, którzy będą chodzić na stadiony i mógł kibicować. Na pewno to jest również ważne. Poza tym wydaje mi się, że amerykański MLS, czyli ta liga Sakera, liga piłki nożnej, ma ciągle mnóstwo do zaoferowania i ciągle rzeczy tu można, wiele rzeczy tu można jeszcze wprowadzić, można rozwinąć, można ulepszyć. Zresztą trener Chicago Fire na spotkaniu, o którym mówiłem, również wspominał te rzeczy, że oczekuje od Roberta Lewandowskiego nie tylko tego, że będzie mentorem dla innych zawodników Chicago Fire, nie tylko tego, że będzie doskonałym piłkarzem, nie tylko tego, że będzie strzelał bramki, ale również tego, że wniesie jakiś nowy powiew właśnie w całą tą ligę, w ligę MLS, tak jak stało się za przyjściem Messiego tutaj.
20: No i powiew pewnie też właśnie w polskich kręgach, bo z tego, co się orientuję, to Polonia, zwłaszcza w Chicago, jest bardzo dobrze zorganizowana.
21: Rzeczywiście Polonia zorganizowana jest bardzo dobrze i wszelkie informacje rozchodzą się tutaj błyskawicznie za przyczyną szerokiej ilości mediów, radia, no telewizji jakby takiej lokalnej tutaj nie mamy silnej, natomiast radia są bardzo silne, no i oczywiście portale społecznościowe, które są również bardzo silne, także tutaj to wszystko rozchodzi się bardzo szybko. O tym, jak Chicago Fire podchodzi do Polonii, świadczy fakt, że powstała specjalna możliwość kupowania biletów na mecze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w specjalnych zniżkowych cenach proponowanych przez jedną z polonijnych organizacji. Także to też jest taki fajny fakt, że na Polaków czeka się na stadionach.
20: No, jak państwo będziecie mieli takie wpływy, to może się jeszcze więcej Polaków uda sprowadzić i wzmocnić ten skład. Sławomir Bielawiec, pianista, kompozytor, jazzman, redaktor naczelny Radia Chicago 1490 AM. Bardzo panu dziękuję.
21: Dziękuję serdecznie za rozmowę i pozdrawiam.
20: Pozdrawiamy Chicago.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
23: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
24: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Z powodu licznych pożarów lasów i łąk rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. Hiszpańska obrona cywilna szacuje, że łącznie w hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel, choć w tym sezonie letnim pogoda nie rozpieszcza gości. To z uwagi na liczne atrakcje w niewielkim mieście na końcu Półwyspu Helskiego. Urzędnicy magistratu oceniają sezon jako bardzo dobry. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40 i wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 8.22, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się. Coś państwu powiem. Absztyfikant, bajzel, berbelucha, biba, browar, buchnąć, bujać, hawira, cierpiasz, cynk, draka. Ktoś by mógł powiedzieć, że to wszystko po polsku, a ja państwu powiem, że i tak i nie, bo to było po warszawsku. To były słowa, które pochodzą z Gwary Warszawskiej, o której istnieniu, no mówię to chyba tak, mówię to na pewno ze wstydem, dowiedziałem się niedawno. I o tej gwarze teraz porozmawiamy z profesor Moniką Kresą, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakieś przywitania w Gwarze Warszawskiej są?
5: Serwus oczywiście. To serwus. Chyba najpopularniejsze przywitanie w Gwarze Warszawskiej. Tak. Takie przywitanie, które nam się może kojarzyć też w ogóle z polszczyzną międzywojenną, studencką, uczniowską, ponieważ te granice między Gwarą Warszawską a językiem potocznym, czy też takimi profesjolektami, czy socjolektami różnych grup społecznych są bardzo płynne. Ale możemy się z państwem przywitać. Serwusem.
4: Serwus. No, ja jestem z innego pokolenia ewidentnie. Mi się to kojarzy z Klocuchem, z takim youtuberem i to jest chyba problem, który ja mam w ogóle zaskoczenie, które ja mam w stosunku do Gwary Warszawskiej, bo te wszystkie słowa, to dla mnie to jest po prostu język polski.
5: Tak, jak najbardziej tak, bo kiedy patrzymy na polszczyznę, to możemy na nią spojrzeć jak właśnie na taki monolit i włączyć do niej to wszystko, co na tę polszczyznę się składa. A składają się również gwary i dialekty, ale możemy też spojrzeć jako właśnie takie elementy pewnej układanki. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o Gwarze Warszawskiej, to mamy tam elementy wspólne właśnie dla języka potocznego, takiego, który usłyszymy nie tylko w Warszawie, ale w ogóle, chociażby w mediach, czy w innych regionach Polski, ale jeżeli spojrzymy na Gwarę Warszawską tak trochę pod lupą i spojrzymy na nagromadzenie tych cech, to uświadamiamy sobie, że jest to jednak specyficzna odmiana języka. Jest albo była. Naprawdę najważniejsze pytanie to, czy ta Gwara Warszawska jeszcze dzisiaj istnieje i czy to jest ta Gwara Warszawska, którą posługiwała się warszawska ulica w XVIII-XIX wieku.
4: To zanim zagłębimy się w historię w dużej mierze przedwojenną, jeżeli chodzi o Gwarę Warszawską, to ja bym chciał o ten wątek dopytać. Czy Gwara Warszawska jeszcze dzisiaj jest, czy jej nie ma? Bo ja mam taką teorię, że Gwara Warszawska w żaden sposób nie zaniknęła, tylko właściwie zaniknęła nasza świadomość na jej temat, bo to wszystko, te słowa, które ja przytaczałem, a mógłbym ich przytoczyć tutaj jeszcze więcej, no balet, winkiel, taryfa, szmelc, szamać, no to są rzeczy, które my na co dzień mówimy. Ona po prostu chyba weszła i bardzo dobrze zakorzeniła się we współczesnym języku.
5: To jest znowu pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? To znaczy właśnie, czy to jest tak, że Gwara Warszawska wchłonęła pewne elementy języka potocznego, chociażby jak właśnie ten szama, dźwinkiel i tak dalej, czy język potoczny przejął te elementy z Gwary Warszawskiej? Myślę, że na to pytanie w tym momencie nie odpowiemy, natomiast rzeczywiście bardziej zasadne jest to pytanie, czy Gwara Warszawska dzisiaj istnieje. Ponieważ to, o czym pan mówi, to cały czas jest leksyka i słownictwo, czyli słownictwo. Tak, czyli takie pojedyncze wyrazy, którymi my możemy okraszać chociażby naszą wypowiedź, albo których używamy, tak jak pan powiedział, nieświadomie. No bo taki winkiel to rozumiemy, czy jesteśmy z Warszawy, czy z tej Warszawy nie jesteśmy i pewnie tym słowem się posługujemy.
4: Którędy do kina? No tam za winklem.
5: Tam za winklem, oczywiście. Czy no właśnie, szamaj szybciej, bo już musimy iść.
4: Szama jedzie.
5: To jest... No tak, oczywiście, tak, prawda? Czyli widzimy, że to jest takie słownictwo zrozumiałe, komunikatywne, również dla osób spoza tego kręgu warszawskiego. Ale warto pamiętać o tym, że Gwara Warszawska to coś więcej niż to słownictwo potoczne. Przede wszystkim są to chociażby takie cechy fonetyczne, które Gwara Warszawska przejęła z gwar mazowieckich, ludowych gwar mazowieckich, czyli takich gwar, takich wsi, które otaczały dawną, przedwojenną Warszawę. I to jest na przykład... taka wymowa cuker, takie twarde ke chociażby, albo taka wymowa lypa lyść, czyli takie twarde ly, albo taka wymowa typu mięso, czyli takie mni zamiast mi, to się nazywa asynchroniczna wymowa z półgłosek wargowych miękkich, ale jeżeli patrzymy na Gwarę Warszawską jako na pewną całość językową, tak, pewne zjawisko, to warto pamiętać o tym, że tutaj wchodzą również takie elementy kulturowe, których nie ma ani w języku potocznym, czyli właśnie to nie jest to szamać, ten winkiel, ani w gwarach mazowieckich, czyli to nie będą te cechy fonetyczne. To jest tak zwany warsiaski humor. To znaczy mamy tam takie połączenia wyrazowe, takie frazeologizmy, których nie spotkamy nigdzie indziej. No bo gdzie indziej usłyszymy, że Park Sztywnych, przepraszam, to na przykład cmentarz. To jest takie żartowanie z bardzo często z rzeczywistości, która nie jest śmieszna. To jest taka gra językowa. To jest taka próba obśmiania również tego, co trudne. I mam wrażenie, że kiedy mówimy o Gwarze Warszawskiej w takim jej wymiarze kulturowym, to na pewno ona dzisiaj nie istnieje, czy też nie mamy takiej Gwary Warszawskiej, jaką możemy przeczytać w felietonach Wiecha. Jest to dzisiaj, mamy do czynienia z pewną rewitalizacją tego sposobu mówienia i sposobu też myślenia, bo ja cały czas myślę o tym, że gwara to nie tylko język, ale to również takie osadzenie kulturowe i nasze mentalne osadzenie. Gwarą się nie tylko mówi, gwarą się też myśli. I na pewno takiej jakości językowej, jaką mieliśmy czy przed wojną, czy właśnie w felietonach Wiecha, chociaż tutaj ta Gwara Warszawska jest trochę tworzona na potrzeby literackie, no dzisiaj z takiej gwary na ulicach Warszawy niestety nie usłyszymy.
4: Należy dodać, że tutaj nie chodzi o Jakuba Wiecha, którego pozdrawiamy oczywiście, tylko o Stefana Wiecheckiego, który też był naszą inspiracją, żeby o tej gwarze porozmawiać. Stanisław Wiechecki urodził się 10 sierpnia, zmarł 26 lipca, więc jesteśmy w takim okresie wiecheckim.
5: Rocznicowym,
4: tak. Ale ten humor, bo faktycznie jest to coś, na co ja zwróciłem uwagę. On jest, ktoś by dzisiaj mógł powiedzieć, czarny. Często odnosi się do okresu wojny na przykład, czy powstania, czy okupacji. Dużo żartów, które znalazłem, dotyczyły czy Adolfa Hitlera, czy takiej sytuacji w okupowanej, bombardowanej Warszawie. Z tego, co pamiętam, taki jeden z żartów, jeden warszawiak siedzi w okopie, dookoła latają bomby i mówi do drugiego, weź jakoś coś zrób, bo zaraz zasnę. I to były takie historie. Ten humor też chyba wszedł nam w krew.
5: No właśnie pytanie, czy wszedł. Czy my rzeczywiście rozumiemy te żarty, bo nawet kiedy pan o tym opowiada, to opowiadamy o tym jako o czymś trochę dziwnym. Bo jak to śmiać się z wojny, jak to śmiać się z powstania, jak to śmiać się z też takich trudnych sytuacji. Natomiast żeby to zrozumieć, musimy też cofnąć się do początku Gwary Warszawskiej i do tego, kto się tym językiem posługiwał. Bo zwróćmy uwagę na to, że ta klasyczna Gwara Warszawska, czyli to, z czego ten język wyrasta, to nie jest język salonów warszawskich. My tutaj wspomnieliśmy Wiecha, czyli osobę, która potrafiła posługiwać się też piękną polszczyzną literacką, która trochę kreowała ten język, ale tak naprawdę to, skąd on uczył się Gwary Warszawskiej, to sprawozdania sądowe, ponieważ on w pewnym momencie pisał właśnie sprawozdania sądowe, a wiadomo, że przed sądami nie stawała chociażby inteligencja warszawska, tylko ludność uboga, ta biedniejsza, bardzo często z marginesu społecznego. I często w Gwarze Warszawskiej, czy też często trudno jest wyznaczyć taką jednoznaczną granicę między chociażby Gwarą Warszawską, a Gwarą Więzienną, ponieważ to również były te osoby, które tą Gwarą Warszawską się posługiwały. I teraz to była rzeczywistość tych osób, tak? Osób bardzo często biednych, bezrobotnych, osób, które nie miały na chleb, tak? I które jakoś musiały sobie tę rzeczywistość osłodzić albo oswoić. I ten humor, czyli taka próba zaśmiania się z tego, to była taka próba oswojenia tej rzeczywistości. Ja nie wiem, czy my to do końca dzisiaj rozumiemy, to znaczy właśnie na takim poziomie też kulturowym i czy my się z tego śmiejemy. To znaczy też ciekawe jest tutaj to, jak współcześni warszawiacy, czy może nawet nie tylko warszawiacy, ale w ogóle osoby chociażby z pana pokolenia, czy młodsze, jak odbierały, czy odbierałyby twórczość Wiechackiego. Właśnie tę twórczość, która jest przepełniona tym warszawskim humorem, takim śmianiem się z rzeczy nieoczywistych, ale z drugiej strony ten warszawski humor jest też mocno osadzony historycznie. I to nie tylko w tej historii takiej najbliższej, tak jak pan przywołał właśnie powstanie, czy II wojnę światową, ale też w historii dawnej, ponieważ Wiechacki miał taki cykl felietonów opartych również na wydarzeniach historycznych. Tak? To była taka trochę historia w krzywym zwierciadle. I co ważne, żeby zrozumieć te felietony i żeby zrozumieć ten humor, trzeba być też osadzonym mocno kulturowo i historycznie w tych dziejach najdawniejszych. Ja mam wrażenie, że bo pan mówi o tym, że właśnie te elementy warszawskiego humoru do dzisiaj przetrwały. I tak i nie. To znaczy znowu, na pewno nie w tym naszym takim myśleniu i mówieniu potocznym, ale w różnych próbach rewitalizacji Gwary, czyli w takich działaniach popularyzatorskich, różnego rodzaju spektaklach, czy warsztatach, czy chociażby piosenkach śpiewanych gwarą, pewnie faktycznie tą gwarę i ten humor warszawski usłyszymy.
4: Ale to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo ja miałem takie odczucia, że jest dokładnie na odwrót, że ja miałem wrażenie, że to jest bardzo obecne. Może nie te takie cechy, o których pani mówiła, typu właśnie stolica, marynarkie, to wymawianie z głosek. Może nie jakaś taka też przesadna uprzejmość, pewnie trochę żartobliwa, która cechuje tę gwarę warszawską. Tak. Może nie to zdrobnianie łobuziak, dzieciak, schaboszczak i tak dalej, ale właśnie ten slang, ja bym dzisiaj powiedział, że on jest obecny. I też zacząłem od razu się zastanawiać nad różnymi słowami, które brzmiały mi znajomo i skąd mi brzmią znajomo i choćby z muzyki. Mam wrażenie, że jest ta gwara bardzo obecna, czy wśród raperów, zwłaszcza tych z Warszawy. I to by w ogóle, to oznaczało, że ta gwara zatoczyła trochę taki krąg, to znaczy wywodziła się z nizin, ze świata trochę, nie trochę, a nawet bardzo też świata przestępczego. I dzisiaj wraca znowu od tej ulicy. Jakby w tym sensie jest żywa i w ogóle jest taka intuicyjna, zrozumiała.
5: Tak. Tak, ale znowu mam wrażenie, że mówimy tutaj przede wszystkim o tym słownictwie, tak? Czyli właśnie o samych wyrazach. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o Gwarze Warszawskiej jako zjawisku, to warto pamiętać o tym, że to nie tylko słowa, mhm. tak? Bo słowa wyrwane z tego całego kontekstu, takiego fonetycznego, czyli właśnie to, jak my wymawiamy słowa, albo, nie wiem, składniowego, albo właśnie tych zdrobnień, które pan tutaj wykorzystał, to tylko słowa. I rzeczywiście my możemy identyfikować, jeżeli słyszymy jakiegoś rapera, który używa tych słów, które znamy z Gwary Warszawskiej, to możemy się zatrzymać i to właśnie takie warsiaskie, tak? To taki warsiawiak. I tak to skojarzyć, ale pytanie, czy to jest Gwara Warszawska? No nie, to jest tylko słownictwo z tej gwary zaczerpnięte. Żeby było jasne, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, ważne i potrzebne zjawisko. To znaczy, że rzeczywiście ta współczesna muzyka, tutaj pan przywołuje właśnie raperów, ona pozwala trochę ocalić od zapomnienia też tę leksykę, tak? Czyli to słownictwo i pokazać,
4: albo odkryć,
5: że
4: czasami odkryć
5: to...
4: w ogóle przed takimi ignorantami, tak, jak ja na przykład.
5: Tak, i pokazać, że jest to nasze pewne dziedzictwo kulturowe, może nie narodowe, tak, bo to może za duże słowo, ale właśnie takie kulturowe. I jak najbardziej tutaj ta, właśnie to też taki przykład, nie wiem, czy zamierzonej, czy nie, ale tej rewitalizacji tego języka. Natomiast to, co podkreślam, nie całej gwary, tak, bo cała gwara to o wiele, wiele więcej, ale właśnie tego słownictwa, które my z gwarą kojarzymy.
4: To mamy jeszcze minutę. Ja bym chciał panią prosić o domknięcie tej opowieści. Mówiliśmy o tym okresie międzywojennym, że gwara wywodziła się też z nizin, ale ja czytałem, że zawierała też naleciałości z różnych języków, jidysz oczywiście, rosyjski, tak, niemiecki, francuski i tak dalej, i tak dalej. Co się z nią stało, że przestała być tak powszechna w Warszawie?
5: Wpłynęły na to niewątpliwie zmiany społeczne, ale przede wszystkim też historyczne i polityczne. W ogóle, jeżeli mówimy o zróżnicowaniu takim dialektalnym czy regionalnym polszczyznę po II wojnie światowej, to obserwujemy w okresie komunizmu taką próbę ujednolicenia języka, tak? To znaczy dzieciom dawano po rękach, mówiąc eufemistycznie, za to, że posługiwały się gwarą ludową na przykład w szkołach wiejskich. I dokładnie tak samo było z gwarą warszawską. To znaczy fakt, że ona była postrzegana jako taki język nizin społecznych.
4: Cockney,
5: jako właśnie
4: taki
5: język przestępców.
4: Brytyjski, londyński.
5: Tak, tak. Sprawił, że to przestał być język pożądany, tak? To znaczy, jeżeli ktoś właśnie po warsiasku mówił jeszcze z taką chrypką trochę, bo to też jest taka cecha charakterystyczna tej warszawskiej woli czy pagi, to był identyfikowany jako ktoś gorszy. I ta gwara warszawska, która była właśnie takim dziedzictwem kulturowym, ona stała się w pewnym momencie powodem do wstydu. Dlatego też zanikła w takim naturalnym, jak zresztą inne gwary ludowe, w takim naturalnej sytuacji komunikacyjnej, stało się
4: dzisiaj,
5: taką cepelią.
4: Dzisiaj możemy być z niej dumni. Ja będę, bo już zamówiłem, czytał Wiecheckiego, więc państwu też polecam.
5: Super.
4: I pani profesor, bardzo dziękuję. Monika Kresa, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miłej niedzieli życzę pani, a państwa zapraszam na informacje.
2: Autopromocja.
6: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
7: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
6: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. w czwartki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomrat Tokajew zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zamrożenie wojny na Ukrainie. Przywódcy spotkali się na forum regionalnym w Omsku. To musi się skończyć, powiedział Tokajew, wzywając do powrotu do negocjacji pokojowych. Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę, ale nie przyłączył się również do zachodnich sankcji na Rosję. Władze Departamentu Żyrondy na południowym zachodzie Francji zarządziły prewencyjną ewakuację w kolejnych gminach w okolicach Bordeaux. Pobiegło 8 tysięcy osób. Z pożarem walczy 750 strażaków wspieranych przez 18 samolotów gaśniczych i śmigłowce. Na pomoc przybyło 500 żołnierzy. Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed wygrali biegi na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Białymstoku. Anita Wodarczyk w rzucie młotem zdobyła 13 złoty medal w zawodach tej rangi. Kolejne informacje o 9:00. Czas teraz na raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski głównie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Dziś poprawa pogody, więc warto wybrać się na spacer i zaczerpnąć świeżego powietrza. Do tego zachęcam, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 8.42, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik się kłania. Zawsze mówimy o wetach, a zapominamy o tym, co prezydent podpisuje. A prezydent podpisał ustawę tak zwaną łańcuchową, która zakazuje trzymania na uwięzi oprócz psów, również kotów. Przepisy przewidują, że od tej ustawy będą pewne wyjątki dotyczące transportu, zabiegów, wystaw, czy takich sytuacji, kiedy państwo psa przed sklepem na przykład chcą zostawić. No i przepisy wprowadzają również warunki dotyczące przemieszczeń kojców, w jakich pomieszczeń kojców, w jakich psy mogą przebywać w warunkach komfortowych. O tej ustawie, nie tylko, o psach, w ogóle o schroniskach, porozmawiamy z naszym gościem, Michał Bernasiak ze schroniska w Celestynowie. Dzień dobry.
14: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Jest wreszcie ta ustawa, radość?
14: Radość, ale też taka pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, z tego względu, że w kontekście i samej ustawy, i w ogóle tej całej debaty wokół ustawy, i wielu, wielu innych rzeczy dotyczących traktowania zwierząt i takiego usankcjonowania prawnego tych wszystkich zagadnień, to rodzi się takie pytanie, kto będzie egzekwował przepisy, które zostaną wprowadzone, ponieważ no niestety z naszego doświadczenia takiego i schroniskowego, i w kontekście działań związanych na przykład z interwencjami, które podejmujemy w wielu różnych warunkach, to tu jest taki główny problem, czyli egzekwowanie po prostu później tych przepisów.
4: No właśnie, bo mnie zastanawia, co to dla was zmienia?
14: W kontekście schroniska uważam, że może to gdzieś tam spowodować przypływ zwierząt w pewnym okresie, po wprowadzeniu właśnie, tam chyba jest około roku,
4: tak,
14: około dokładnie rok od momentu ogłoszenia już całej ustawy, także myślę, że to może gdzieś tam spowodować wzmożony napływ zwierząt z tego względu, że ludzie, nie każdy będzie chciał się zmierzyć z tymi przepisami, dostosować się do nich, także może gdzieś to tam właśnie spowodować zmasowane, może nie chciałbym demonizować tego wszystkiego, ale myślę, że gdzieś tam może wzrost ilości porzuconych zwierząt może niestety ten wskaźnik wzrosnąć.
4: Czyli powinniśmy wyczulić po prostu też na to, czy rządzących, czy samorządy i tak dalej, że taka może być konsekwencja tego, żeby pamiętać o schroniskach, które potem przyjmą na siebie na przykład te skutki, które mogą być, nie muszą być, ale mogą być.
14: Zdecydowanie tak. Już mogę powiedzieć, że w ciągu od początku roku, kiedy był ten przełom, tak go nazwę, w Sobolewie, który zapoczątkował bardzo dużą ilość zmian i w ogóle zapoczątkował taką bardzo głośną dyskusję odnośnie praw zwierząt w Polsce, już zaobserwowaliśmy znaczny wzrost przyjmowanej ilości zwierząt z terenów różnych gmin. To jest trochę moja teoria, ale podejrzewam, że po prostu gminy zaczęły zwracać uwagę na znacznie większą ilość zgłoszeń dotyczącą porzuconych zwierząt i nie chcą być dalej na świeczniku i dlatego już reagują na praktycznie każde zgłoszenie, które otrzymują.
4: To wspomniał pan o sytuacji z Sobolewa z początku roku. To były wydarzenia, które rozpoczęły kontrolę jeszcze w tym okresie zimowym. Państwo taką kontrolę przeszli, ale z tego, co już rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, to nie jedyna kontrola. Ich jest więcej, tak?
14: Tak, tak jak rozmawialiśmy, takich kontroli jest naprawdę sporo. Są cyklicznie, dotyczą różnych wyrywkowych zagadnień. Między innymi oczywiście jest to takie notoryczne sprawdzanie warunków, w jakich psy przebywają, szczególnie w tych skrajnych temperaturach, czy to w okresie zimowym, czy teraz w tym okresie letnim, kiedy były upały pod 40 stopni. Głównie dotyczą gdzieś sprawdzania, czy psy mają cały czas dostęp do wody, a w okresie zimowym oczywiście, czy również budy spełniają odpowiednie wymogi dotyczące ocieplenia. Ta kontrola, którą przeszliśmy na początku roku, była bardzo dokładna i bardzo, bardzo taka szczegółowa. A teraz przechodzimy również takie kontrole, są już takie bardziej wyrywkowe, na przykład dotyczą tego, czy właśnie jest odpowiedni dostęp do cienia, do wody, czy wszystko się sprawdza,

0: posądzamy je o to, że będą uciążliwe i właśnie będą się czepiać, po prostu przyjdzie ktoś i się będzie czepiać, albo w drugą stronę, to znaczy, że to będzie ustawka, to znaczy kontroler powie, gdzie i kiedy będzie, tak, i my będziemy gotowi. Pan mówi, że tutaj jest to wypośrodkowane, to znaczy nie jest uciążliwe, ale też nie jest to, nie jest to formalność.
1: Zdecydowanie jest to formalność. Trzeba jak najbardziej cały czas, tak naprawdę jest to wynik, to, że przechodzimy te kontrole, jest to wynik naszej codziennej pracy pracowników terenowych oraz naszych wolontariuszy, którzy również odgrywają bardzo ważną rolę w kontekście działalności całego schroniska. Także w pewnym sensie śpimy po prostu spokojnie, bo wiemy, że staramy się każdego dnia po prostu jak możemy.
0: To porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze, koniec końców, czyli o zwierzętach. Państwo wystąpili z takim... Rozmawiamy cały czas o rzeczach dość uniwersalnych, tak? Ustawa łańcuchowa dotyczy wszystkich, kontrole przechodzą wszystkie schroniska i domyślam się, że apel, z którym państwo wystąpili, też dotyczy wielu schronisk w Polsce. Państwo wystąpili z takimi apelami o to, że brakuje nam karmy i brakuje nam suplementów. Zacznijmy od karmy. Tak się złożyło, że teraz zabrakło. Czy to jest... cykliczne wydarzenie, zaczynają się wakacje i z jakiegoś powodu, nie wiem, mniej się interesujemy schroniskami, mniej pomagamy, albo tych psów jest więcej, czy może jeszcze kolejna rzecz, bo pan na to zwrócił uwagę, że tych psów teraz tak na oko trafia więcej po tym wielkim zainteresowaniu sytuacją w schroniskach?
1: Myślę, że ta tematyka związana choćby z ilością karmy i tych braków właśnie deficytów jest związana z najróżniejszymi czynnikami. Pierwszym takim czynnikiem, który zaobserwowaliśmy, to po prostu po tym okresie zimowym, kiedy jest bardzo duża mobilizacja społeczna, taki ruch nawet bym powiedział, jeśli chodzi o pomoc schroniskom. Później jest taki moment wyciszenia, a okres wakacyjny wiąże się z tym, że ludzie są ukierunkowani raczej na wypoczynek. Oczywiście gdzieś pojedyncze inicjatywy do nas docierają, ale właśnie ten taki największy boom jest w tym okresie, w okresie zimowym i okresie świątecznym. Warto jednak pamiętać, że schroniska nie tylko nasze potrzebują tej pomocy niestety przez 365 dni w roku. I ważne też w kontekście całej pomocy, staramy się zawsze uczulać, żeby pomagać z głową. Żeby zawsze się skontaktować, czy z fundacją, czy ze schroniskiem, dopytać o te potrzeby, bo niekiedy dochodzi do... dosyć dziwnych sytuacji, kiedy otrzymujemy rzeczy, które kompletnie nawet w warunkach schroniskowych nie znajdą zastosowania. W tym roku otrzymaliśmy, w takim najbardziej absurdalnym podarunkiem, jaki otrzymaliśmy, była pianka do nurkowania.
0: Jaka pianka? Dla człowieka?
1: Tak, dla człowieka, tak. Pianka do nurkowania dla człowieka, także niestety czasami ta pomoc przyjmuje takie groteskowe formy i ludzie traktują schroniska jako możliwość wywiezienia po prostu śmieci, albo potrafią robić czasami takie coś, że pod stertą ładnie wypranych rzeczy i naprawdę w dobrym stanie na sam dół schować prześcieradła, czy bardzo mocno zużyte, opowiem tak, nie wdając się w szczegóły. Także w kontekście tej pomocy zawsze warto czy zatelefonować, czy do nas napisać, bo te potrzeby są też zmienne. Czasami to jest mokra karma, czasami są to właśnie suplementy, nastawy. A w kontekście tej karmy to mogę powiedzieć, że dziennie mniej więcej na wyżywienie około 160 psów schodzi około 100 kilo karmy. Tak około jest to 40-50 kilo suchej karmy i około 50 kilo mokrej karmy.
0: 100 kilo karmy dziennie. A czy to... Bo zostawmy, odłóżmy na bok ludzi, którzy... No dobra, jest niedziela przed 9:00, powiedzmy, nie pomyśleli i wrzucają śmieci i wam wysyłają. A porozmawiajmy o tych ludziach, którzy mają dobre intencje, chcą pomóc, ale na przykład z braku wiedzy robią to źle. Bo mnie od razu przy okazji takich apeli przypominają się takie sytuacje, gdzie wydaje mi się, że nawet ze strony schronisk czasami padały takie komunikaty. nie zawsze

0: zawsze potrzebujemy 10 ton karmy z marketu, tak? Dlaczego nie?
1: Z tego względu my też staramy się właśnie jako schronisko edukować społeczeństwo i naprowadzać jakby i tłumaczyć, z czego to wynika, że to nie jest jakby kwestia tego, że my gardzimy karmą marketową. Po prostu zwierzęta, które do nas trafiają, często trafiają z sporymi problemami natury zdrowotnej, także potrzebują po prostu wysokojakościowej karmy. Także zawsze powtarzamy, że lepiej kupić troszkę tej karmy mniej, ale żeby była lepsza jakościowo. My zawsze sobie tą karmę wymieszamy z mokrą, suchą na przykład, z mokrą z suchą, także to nie jest tak, że jak ktoś kupi mniej karmy, to tego posiłku będzie mniej. Zależy nam na tym, żeby był po prostu wysokiej jakości.
0: No tak, bo psy też są na dietach związanych z chorobami, z operacjami, z uczuleniami, prawda? Więc nie zawsze nawet ta najdroższa karma jest de facto najlepszą. I też widziałem, że czy państwo, czy inne schroniska czasami, jeżeli już ktoś chce kupić i przywieźć fizycznie, to też linki podajecie, tak? Do jakichś takich...
1: Tak, staramy się nakierować jak najbardziej.
0: Do specjalnych, no a albo można pomagać po prostu. 100 kilo dziennie, to jest tak dużo, jak mi się wydaje?
1: Wiem, że powiem tak. Obiektywnie rzecz biorąc, jest to spora ilość karmy, ale na pewno są miejsca, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie, ponieważ posiadają jeszcze większą ilość zwierząt. Ale jak widać w tym takim okresie tego przestoju, w którym obecnie jesteśmy, spowodowało to, że magazyn nam momentalnie niestety opustoszał. Tutaj mówimy właśnie w kontekście głównie tej mokrej karmy, której dużo też schodzi w różnych okresach, ponieważ w ostatnim czasie na przykład trafiło do nas dużo starszych piesków, które mają po prostu problemy z gryzieniem. Także jeśli w poprzednich latach mogliśmy więcej tej karmy mokrej mieszać z suchą, tak teraz są psy, które są na wyłącznie mokrej karmie, także też spowodowało większe zużycie tej mokrej karmy.
0: I się zastanawiam, jak wy w ogóle to ogarniacie, żeby przewidzieć i zaplanować takie wyżywienie, no bo jak rozumiem, trafiają nowe psy, jakieś budżety macie na tę karmę, ale to się aż tak zmienia, że to jest trudno oszacować i trzeba to suplementować zewnętrzną pomocą?
1: W przypadku naszego schroniska to tak naprawdę głównie opieramy się na tej zewnętrznej pomocy, bo gdybyśmy do tego budżetu schroniskowego, do wydatków tak naprawdę schroniskowych dodali jeszcze zakup karmy, to myślę, że byśmy bardzo szybko niestety splajtowali. Także tak naprawdę ta karma, którą otrzymujemy, którą mamy w schronisku, głównie opiera się tak naprawdę na tym, co otrzymujemy od naszych darczyńców, od zaprzyjaźnionych firm bądź z różnych umów sponsorskich.
0: No tak, bo najwięcej to chyba kosztują sterylizacje, chipowanie, operacje i taka opieka kliniczna zwierząt.
1: Tak, największe koszty, które ponosimy właśnie z tytułu kosztów związanych z leczeniem zwierząt. Przy każdym zwierzęciu, które do nas trafia, musimy wykonać pewne podstawowe zabiegi, takie jak właśnie kastracja, szczepienie przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie, zaczipowanie zwierzęcia, także tak naprawdę te podstawowe zabiegi, które wykonujemy, to już jest koszt około 300-400 zł. Przyjmujemy średniorocznie, około 500 nawet zwierząt do 600. Także jakby tą liczbę pomnożyć, to już wychodzą naprawdę gigantyczne pieniądze, a dochodzą jeszcze koszty związane z takim leczeniem specjalistycznym. W ostatnim okresie trafia bardzo dużo zwierząt z problemami ortopedycznymi. W tym roku wykonaliśmy już, myślę, około 20 czy 30 zabiegów w klinikach zewnętrznych. Także to są zabiegi, które kosztują średnio około 5-6 tysięcy złotych. Także poza takimi kosztami związanymi z codziennym utrzymaniem i prowadzeniem schroniska, to na drugim miejscu są właśnie koszty związane z opieką weterynaryjną.
0: To na koniec, wytłumaczmy jeszcze ten drugi fragment komunikatu. Brakuje nam suplementów. Jakie psy przyjmują, psy, koty, zwierzęta, jakie przyjmują suplementy?
1: Są to suplementy głównie właśnie wspomagające pracę stawów, pracę kończyn. Są to suplementy na sierść, na pracę wątroby. To są takie trzy główne kategorie suplementów, które podajemy zwierzętom. Ale na pierwszym miejscu zdecydowanie są te suplementy takie właśnie wspomagające pracę stawów.
0: I informacje na temat tego, co, jak, gdzie, rozumiem, też można też można znaleźć.
1: Tak jest. Wszystko zawsze staramy się, żeby komunikaty do naszych darczyńców były jak najbardziej klarowne, bo to też ułatwia im po prostu pomaganie.
0: Zachęcamy Państwa do sprawdzenia najbliższego schroniska w waszej okolicy. Sprawdźcie, czy przeszło kontrolę i jakie ma potrzeby, no bo koniec końców chodzi o zwierzaki. Michał Bernasiak, schronisko w Celestynowie. Bardzo panu dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: O 9:00 informacje, a potem e-sport, gaming i wszystkie te inne trudne rzeczy.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Atak na Paradę Równości w Berlinie. Prawdopodobnie islamski terrorysta wjechał w tłum furgonetką. Rosja chce ściągać kolejnych żołnierzy z Korei Północnej, poinformował o tym wywiad Ukrainy. Dwójka dzieci nie żyje po tragicznym wypadku. W województwie łódzkim zderzyły się 3 samochody. Minęła 9. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Razem z nami reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, czy wiadomo, kim jest poszukiwany?
7: To 21-letni Abdul B, powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Mówił, że rzecznik berlińskiej policji Florian Nat. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
6: To był Cezary Jaszczyk. Czarek dla Państwa zbiera informacje na bieżąco, a w czasie ataku w centrum Berlina odbywała się Parada Równości i uczestnicy świętowali Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie. Na ten temat piszemy także na tokfm.pl. Rosja może w najbliższym czasie przyjąć do armii kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, ostrzega prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Przekazał, że w tym roku w ciągu niespełna 7 miesięcy w szeregi rosyjskiej armii wstąpiło 221 tysięcy osób. Straty Rosjan w tym samym okresie wyniosły prawie 225 tysięcy, z czego 131 tysięcy to zabici, a prawie 93 tysiące ranni, w znacznej mierze ciężko.
8: Widzimy współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić jeszcze 30 tysięcy żołnierzy z Korei. Już od czerwca w obwodzie woloneńskim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Korea Północna przygotowuje się także do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Mówił Wołodymyr Zełenski, który podkreślał, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ponieważ Rosja pomaga Korei w zdobywaniu doświadczenia w walce i udoskonalaniu uzbrojenia, co zagraża państwom azjatyckim położonym w zasięgu północno-koreańskich rakiet. Zełenski dodał, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Putin przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji. A Donald Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańskiego giganta cyfrowego. W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o ukaraniu Google'a grzywną w wysokości 890 milionów euro, a to za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
7: Firma faworyzuje własne usługi. W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google'a. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami klientami końcowymi, a przedsiębiorstwami. Co więcej, firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki, hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
6: Mówił jeden z rzeczników Komisji Europejskiej Thomas Reiner, a w odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące, a Unia zapłaci za to. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką, a Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, firmie będą groziły kary okresowe w wysokości do 5% światowego obrotu. Dwoje dzieci nie żyje, a 6 osób, w tym jeszcze jedno dziecko, zostało rannych po wypadku w Wójcinie w województwie łódzkim. Policja wyjaśnia przyczyny tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że zdarzyły się w sumie 3 samochody. Ofiary jechały prowadzącym przez 38-letniego mężczyznę Peugeotem, który nagle zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z Toyotą, a także uderzył w kolejne auto.
9: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.
6: Mówił Mateusz Pieniński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na teraz nieznany jest stan rannych. Wszystkie osoby, które podróżowały trzema autami, trafiły do szpitala. Jarmark u babci Anny odbędzie się na katowickim Nikiszowcu. Ma to nawiązywać do włoskiego Dolce Vita, czyli słodkiego życia, pełnego przyjemności, wygodnego i beztroskiego. No to jak ma to wyglądać w praktyce, opowie już teraz Grzegorz Kozioł.
10: Jarmark u babci Anny to letnia odsłona popularnego jarmarku bożonarodzeniowego, mówi Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które organizuje imprezę.
11: Będziemy się mogli spodziewać ponad 180 wystawców, którzy mają bardzo różnego rodzaju rękodzieła. Będą też elementy nasze tradycyjne, czyli będzie trochę but odpustowych z tak zwanymi maszketami, czyli naszymi śląskimi słodyczami i różnymi słodkościami.
10: Nikiszowiec to osiedle górnicze, które wybudowano na początku XX wieku. Charakteryzuje je zwarta zabudowa z czerwonej cegły z charakterystycznymi czerwonymi wnękami okiennymi.
11: Tutaj żyją prawdziwi ludzie. To jest miejsce żywe, które cały czas się rozwija, zmienia, a jednocześnie jest zachowany układ architektoniczny. Warto sobie pooglądać to, jak kiedyś budowali tego rodzaju miejsca i w sumie dobre miejsca do życia.
10: Miejsce to jest znane m.in. z filmu Sól Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca oraz obrazów malarzy nieprofesjonalnych z grupy Janowskiej. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: Na kolejne informacje 9.20, a teraz przed nami pogoda.
5: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
6: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. A na termometrach od 24 stopni w Szczecinie, 26 w Gdańsku, 29 w Poznaniu i Lublinie, 30 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, do 31 w Katowicach.
5: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 9.07, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się po raz kolejny. Proszę Państwa, kilka tygodni temu rozmawialiśmy ze streamerami, z Xenem i Zolaczką o tym, jak ta praca, to życie wygląda ich, z ich perspektywy. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym samym, tylko za kulis, od strony współprac i od strony marketingu. Porozmawiamy z Wiktorią Wójcik, współzałożycielką InStreamly, która gamingiem i e-sportem zajmuje się już 10 lat. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, dzień dobry.
13: Dużo jest roboty teraz w kontekście streamingu, e-sportu, marketingu i tego łączenia branży, łączenia marek z twórcami.
14: Uważam, że teraz chyba więcej niż kiedykolwiek, bo jeszcze 10 lat temu większość spotkań odbywała się na zasadzie, co to jest ten gaming i że to wcale nie dzieci grają. Teraz ta perspektywa się zmieniła. Gaming stał się taką rzeczą normalną, najpopularniejszą rozrywką na świecie, można powiedzieć, bo jest to branża większa niż film i muzyka razem wzięte. I teraz z punktu widzenia marketingu, zwłaszcza z największymi markami, rozmowa nie jest na temat tego, czy gaming jest właściwy i duży, tylko co oni w tym gamingu powinni robić i jak się pojawiać, bo są po prostu ludzie, którzy w wolnym czasie albo grają w gry, albo oglądają treści związane z grami i po prostu za pomocą innych przestrzeni niż gaming, nie da się do nich dotrzeć, a są ważnymi konsumentami.
13: Trochę się uśmiecham, bo słucham tego, co pani mówi i oczywiście się zgadzam i ja to wiem, ale nasi słuchacze w tej chwili właśnie zamarli i sobie myślą, co oni opowiadają, jak to granie na komputerze większe niż film i muzyka. Jakby mogła pani rozjaśnić to trochę, co to znaczy, że jest większe, to znaczy jak duży jest gaming?
14: Jasne. To jest bardzo trudno oceniać, bo ta dana, którą przywołuję, to są oczywiście badania rynkowe na zasadzie wielkość rynku i trudno później faktycznie powiedzieć, co to oznacza na zasadzie, to są wszystkie kontrakty reklamowe, zarobki gier. Przede wszystkim pieniądze, ale jeżeli chodzi o te liczby, no to tak naprawdę już prawie wszystko jest związane z grami, jeżeli się tak rozejrzy. To znaczy dzieci w wolnym czasie, jeżeli wchodzą w kontakt z internetem, no to nie siedzą na Facebooku, tylko grają w gry. Tak samo gry mobilne na całym świecie, więc są badania, które estymują, że na całym świecie około 4,5 miliarda osób gra regularnie w gry. To jest oczywiście, komplikuje sprawę, bo jest to tak samo powiedziane, jak szeroko powiedzieć, wszyscy na świecie uprawiają sport. No bo ktoś wyjdzie na spacer, jest to uprawianie sportu. Ktoś będzie trenował piłkę nożną z marzeniem, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem, to także nazwiemy to uprawianiem sportu. I trochę tak samo jest z gamingiem, bo gaming jest po prostu bardzo szeroki. Ktoś, kto zagra sobie w gierkę na telefonie w trakcie podróży autobusem, jest graczem w pewien sposób, jak inny jakiś młody człowiek, który na przykład gra po kilka godzin dziennie ze znajomymi, ogląda filmy z tym związane, jest tym bardzo zainteresowany. W świecie marketingu, kiedy mówimy o marketingu do graczy i tym gamingowym, raczej skupiamy się tak naprawdę na młodych ludziach, na osobach w wieku od 13 do 30 lat, w większości mężczyznach, dlatego że to tam faktycznie ten gaming jest taki bardziej intensywny. I pewnie każdy, kto ma w domu nastolatka czy dziecko, może się zgodzić, że granie no po prostu jest rzeczą, która jest dla nich i dla ich rówieśników normalną.
13: To odwróćmy trochę tę opowieść. Zanim pani wytłumaczy, jak się to robi, ten marketing na gamingu, to wytłumaczmy słuchaczom, jakie są te Gen Z-ki, takie jak ja i takie jak pani, które pani nazywa pokoleniem gamingu? Co to znaczy?
14: To znaczy, że to jest po pierwsze pierwsze pokolenie, które wychowało się z dostępem do internetu i to jest w ogóle taki wyróżnik generacji Z, że tak jak dla wszystkich poprzednich pokoleń, czyli no dla osób, mówi się mniej więcej urodzonych przed 97 rokiem, oczywiście ta granica jest płynna, internet był czymś, co się w życiu pojawiło. Gry komputerowe, komputery, to było coś, co się pojawiło, był czas przed i czas po. W wypadku generacji Z i kolejnych młodszych osób, internet jest normalną częścią życia. Czymś, co było i prawie, że nie pamiętamy świata bez internetu, co łączy się z grami komputerowymi. To znaczy one stały się taką normalną rozrywką, właśnie razem przede wszystkim dzięki komputerom, nomen omen, gry komputerowe. Oczywiście są też konsole w Polsce, tak konsole aż tak popularne nie były. I to pokolenie po prostu traktuje gry jako oczywiście rozrywkę, ale też jakoś przestrzeń kulturową. To znaczy łączy nas to, że interesujemy się różnymi grami, dowiadujemy się o nich informacji, rozmawiamy o nich, oglądamy twórców robiących treści związane z grami.
13: Fora internetowe wróciły, Discord, Reddit.
14: Internetowe, tak, Discord, Reddit. Wszystkie przestrzenie po prostu stało się to częścią wspólnej kultury. Są filmy, które powstają na bazie gier, seriale, które powstają na bazie gier, cała branża muzyki. I można powiedzieć, że to właśnie tą generację, także milenialsów, ale też generację Z, charakteryzuje to, że gry też stały się tak normalną częścią naszej rozrywki, naszego świata, naszej kultury, że wielu z nich nawet nie nazywa siebie graczami. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli, że oglądam film na Netflixie, czy oglądam telewizję, to jestem telewizoromaniakiem, czyli Netflixomaniakiem. No, niekoniecznie, po prostu jest to normalna część naszego życia. I tak dla tych młodych, i zwłaszcza to charakteryzuje generację Z i młodsze, gry są właśnie taką samą częścią życia, tak naturalną, tak kulturową, tak naszą łączącą nas, że w swój sposób charakteryzują tą generację.
13: No i tutaj wchodzi biznes, wchodzi marketing. Jakby mogła pani wytłumaczyć, Instreamly, czym się zajmuje? Czym się zajmuje najpierw?
14: Jasne. To jako firma mamy tak naprawdę dwie nóżki, stoimy na dwóch nóżkach. Pierwsza noga to właśnie Instreamly jako platforma, która pomaga twórcom treści gamingowych, ludziom, którzy streamują na żywo na platformach takich jak Twitch, Kick czy YouTube, czyli nadają swoją transmisję na żywo i inni ich oglądają. To są zazwyczaj właśnie gry komputerowe i taka społeczność gamingowa. I my stworzyliśmy technologię, która rozumie, co dzieje się w tej transmisji. Co powiedział streamer, czy na przykład powiedział, jestem głodny, co zadziało się w grze, przegrał, wygrał, co ludzie, którzy to oglądają, piszą na czacie. I jesteśmy w stanie pokazywać marki w odpowiednich momentach w tej transmisji. I dzięki tej technologii też marki mogą docierać do wielu różnych widzów u wielu różnych twórców. Czyli nawet jeżeli ktoś jest początkującym streamerem, ma 10, 20, 50 widzów, to nadal może na przykład mieć współpracę z największymi markami na świecie dzięki tej technologii. Druga noga naszej firmy to, można powiedzieć, takie wsparcie całościowe w obecności w gamingu. Czyli nie tylko streamy, ale także strategia o tym, jak gaming rozumieć i oczywiście całe wielkie kampanie odbudowania specjalnych gier po treści z twórcami i wielkie, wielkie akcje marketingowe.
13: Czyli w dużym uproszczeniu i skrócie jest dużo ludzi, dla których normalnym elementem życia jest po prostu to, że grają, oglądają gry, uczestniczą w społecznościach skupionych wokół gier i twórców, takich celebrytów w tym świecie. Do pani przychodzi firma, która chce zrobić kampanię i pani potem po prostu tak robi, żeby reklama tej firmy odpowiednio skrojona trafiła do tej grupy. Dużo się na to pieniędzy przeznacza?
14: Globalnie dużo i generalnie zaczyna jest to być traktowane jak po prostu kolejny kanał marketingowy, tak jak telewizja czy reklamy w Google czy w prasie. Nadal nie jest to tak, że jest prosto, że każdy to rozumie. Więc powiedziałabym, że dużo pieniędzy, ale najpewniej będzie jeszcze więcej, im bardziej po prostu kolejne pokolenia będą dorastać i kolejne pokolenia będą grać w gry i tak naprawdę cały świat w pewnym momencie w jakiś sposób mniej lub bardziej będzie gamingowy. Na razie jest to rosnąca branża, na razie wymaga też dużo pracy, takiego edukowania, rozmawiania o tym, no i też balansowania tego, co marki w tym świecie powinny wspierać, a czego oczywiście nie.
13: No tak, bo gdzieś tam w tle zawsze majaczy pato streaming, ale to go akurat dzisiaj mu odpuśćmy i go zostawmy. Ja na koniec chciałbym panią zapytać, bo pani trochę o tym wspomniała, ten marketing w e-sporcie, w gamingu, on zaczyna być uznawany jako pełnoprawna gałąź, czy jednak to jest trochę co innego, bo twórcy są inni, bo ten kanał, jakim się do nich dociera, jest inny, bo nawet poczucie humoru jest inne.
14: W marketingu funkcjonuje takie powiedzenie jak marketing 360, czyli taki marketing, który, że tak powiem, dotyka konsumenta w wielu różnych miejscach, od telewizji, przez zrobienie treści, czy obecność w sklepach. My lubimy mówić, że gaming ma taki świat, swój własny gaming 360, ponieważ w kontrze do innych takich pasji, tak to nazwijmy, szeroko pojętych, korzysta w pewien sposób ze specyficznych kanałów. To znaczy, na przykład porównując do sportu, bo porównania do sportu są zawsze dosyć proste. Sport oglądamy w telewizji, oglądamy wszystko. Śledzimy sportowców na Instagramie czy na Facebooku. Jest to jakby na tyle popularna rzecz, że można powiedzieć, że wszyscy tego używają. I jest gaming. I oczywiście gaming funkcjonuje także na Facebooku czy na Instagramie. W telewizji chyba najmniej, bo młodzi, którzy najwięcej grają w gry, tak naprawdę nie oglądają telewizji. To też bardzo charakteryzuje tę rozrywkę. Ale też ma swoje własne przestrzenie, których tak naprawdę żadne inne pasje nie mają. Czyli na przykład Discordy, czyli takie fora dyskusyjne, zamknięte serwery, które każdy może sobie założyć, ale są też bardzo duże takie społeczności. Jest Reddit, jest Twitch jako platforma live streamingowa do oglądania właśnie treści gamingowych. I jakby cały taki osobny ekosystem, już nie mówiąc o samych grach, bo w samych grach też można się reklamować. I dlatego w pewien sposób tak ważne i tak trudne jest dla marketerów zrozumieć ten gaming, bo nie można przełożyć tego, co robiło się w innych obszarach, tak jeden do jeden do gamingu. To jest zupełnie osobny wszechświat.
13: Nie da się przełożyć i to branża, która się rozwija, więc trzeba być czujnym i cały czas ją śledzić. Wiktoria Wójcik, współzałożycielka InStreamly. Bardzo pani dziękuję. 9.20 informacje.
15: Autopromocja.
16: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
15: Autopromocja.
0: Reklama.
17: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.21 informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejne tragiczne informacje z Ukrainy. Władze Kijowa poinformowały, że wojska rosyjskie przeprowadziły w nocy ostrzał ukraińskiej stolicy, między innymi przy użyciu pocisków balistycznych. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał, że w co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, między innymi dzięki sojuszowi z USA, korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą i działania w wymiarze regionalnym na rzecz stałego członkostwa w G20. To według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Na koniec sport. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal szermierczych mistrzostw świata w Hongkongu. W półfinale przegrała z Włoszką, a to największy sukces w karierze 25-letniej polskiej zawodniczki. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 9.22, Michał Tomasik, kłania się, to jest niedzielny poranek TOK FM. Przez co najmniej 2 lata była najlepszą na świecie w swojej dziedzinie. Tytuł mistrzyni UFC w wadze słomkowej broniła 5-krotnie. 2-krotnie trafiła do Galerii Sław UFC w 2024 roku jako zawodniczka, w 2026 roku za walkę. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: No, mistrzyni świata, Europy, w Muay Thai, najbardziej utytułowana Polka w sportach walki. Dużo tych tytułów. Ciążą?
19: Sporo, ja to zawsze tak prześmiewczo powiem, mistrzyni wsi i okolic się wszyscy śmieją, tak żeby rozluźnić atmosferę, bo to było wszystko wynikową moich wielkich marzeń, olbrzymiej dyscypliny, ciężkiej pracy i nieustępliwości. A czy ciążą? Nie, na pewno nie, na pewno ubarwiły moje życie, chociaż jeszcze wiele przede mną i uczę się tak naprawdę nowego życia na emeryturze sportowej, bo to nie jest łatwe, gdy robi się coś przez większość swojego życia, a później przestaje się to robić, chociaż jestem nadal w tej branży, nadal w branży sportowej i zawsze sport będzie w moich żyłach i jestem właśnie po godzinnej jeździe na rolkach w pięknym mieście Gdańsku i Sopocie tak naprawdę, bo jechałam promenadą wzdłuż plaży, wzdłuż morza naszej pięknej zatoki, także tak.
13: To pozdrawiamy Trójmiasto, moje rodzinne strony.
19: O, ale pięknie.
13: Potem pani polecę w Sopocie restaurację. Zacznijmy od tej emerytury w takim razie. Przed chwilą rozmawialiśmy o e-sporcie. Gra pani w gry na emeryturze?
19: Słyszałam kawałek rozmowy, dosłownie urywek, końcówkę. Nie, kiedyś grałam, ale ostatnio chociażby będąc na zjeździe absolwentów Uniwersytetu Harvarda, gdzie zrobiłam dwa kursy biznesowe, akurat omawialiśmy case, przypadek nadchodzącej gry GTA 6, ale jestem inwestorką w grupie Anonimo. Teraz ta grupa jest wyciszona, ale dość prężnie przez 3 lata działaliśmy z dziewczynami w e-sporcie, bo e-sport jest kierunkiem, który bardzo mocno się rozwinął już dawno temu, ale to jest jedno z ciekawych, jakby, nie wiem, nazwać grup, miejsc do inwestycji. Opowiem to jako o grupie, ale e-sport jest przyszłością i to jest bardzo ciekawe zjawisko.
13: Ja muszę panią o to zapytać. A czy e-sport to sport?
19: Tak, czy e-sport to sport.
13: O!
19: Tak, i mówi to profesjonalna sportsmenka.
13: No mistrzyni to mówi, także...
19: Tak, ale ja mówię, że ja to przekładam trochę na życie, bo oczywiście każdy widzi moje sukcesy, nie wiem, jakieś te tylko dobre rzeczy, podróże w te dobre rzeczy, ale to był olbrzymi trud i większość mojej kariery to była trudna, ciężka, żmudna praca, nie zawsze z wynikami, które chciałam, z efektami dla mnie osobistymi, ale też takimi zawodowymi. I ja zawsze powtarzam, że każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata, że nieważne, czy pracujemy w sklepie, to co ja robiłam, gdy zdobywałam nawet pas mistrzowski UFC, bo było trudno, czy pracujemy w fast foodzie, czy jesteśmy sportowcami, prawnikami, lekarzami. Każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata i w dobie internetu, Instagrama i Facebooka patrzymy na innych, jak wszystko jest piękne i kolorowe, ale nie widzimy tego trudu i tej żmudnej pracy. Także każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata. Nie trzeba być zaraz mistrzem olimpijskim czy mistrzynią UFC, żeby tak jakby potwierdzić ten swój status mistrzyni świata, bo ja uważam, że życie jest takim wyścigiem, ale tutaj mi nie chodzi o wyścig w bycie, kto będzie lepszy, fajniejszy, piękniejszy, kto będzie miał więcej, tylko chodzi o to właśnie, żeby zdobywać te mistrzostwa świata przede wszystkim dla siebie, nie dla innych, nie na pokaz. I to jest to.
13: Wyścig, ale rozumiany jako maraton, gdzie właściwie największym przeciwnikiem jesteśmy sami
19: oczywiście
13: dla siebie.
19: I sami siebie ograniczamy i sami na siebie narzucamy limity. Tak, tak to wygląda.
13: Ja bym bardzo chciał z panią porozmawiać o pani drodze, ale jeżeli pani pozwoli, to za chwilę, bo najpierw chciałbym zarysować w ogóle ten świat, po jakim pani się poruszała. MMA ma się dzisiaj dobrze i coraz lepiej?
19: MMA ma się bardzo dobrze i ma się jeszcze... ma się lepiej każdego dnia. Ma się lepiej każdego dnia. Przez długi okres czasu był to jeden z najszybciej rosnących, rozwijających się sportów w ogóle na świecie. A teraz muszę się pochwalić, że mam przyjemność trenować pickleball, które wzrasta w siłę w Polsce. Jest to jestem taką gówniarą z paletką teraz. Jest to jeden z najbardziej i najprężniej rozwijających się sportów na świecie. Tak.
13: A co to znaczy, że MMA się rozwija i że jest coraz lepiej. Bo dla nas, ja sobie myślę o tym, że okej, jest popularniejsze, jest więcej pieniędzy, ale dla kogoś, kto był w środku, co to znaczy, jak to wygląda?
19: No zdecydowanie ta otoczka, która jest wokół UFC, no będę mówiła o UFC akurat, bo to jest organizacja, dla której walczyłam najdłużej.
13: I największa na świecie też, najpopularniejsza.
19: Tak, najbardziej prestiżowa, najbardziej popularna i to jest takie igrzyska olimpijskie dla zawodników sztuk walk i teraz te młode pokolenia, tak naprawdę dzieciaki z podstawówki grające w grę UFC na różnych...
13: Na różnych konsolach. Komputery, tak.
19: Tak, oni marzą o tym, żeby być w przyszłości takim zawodnikiem czy zawodniczką, ale tutaj też chodzi o tą otoczkę, o zainteresowanie mediów. Wzrost popularności tego sportu na wszelkich możliwych levelach. No, chociażby ostatnio gala w Białym Domu. To tylko pokazuje, jakie zainteresowanie to wszystko wzbudza.
13: Tak, jaki jest rozmach. A jak to wyglądało za pani czasów? Pani w 2000... który to był rok? 2015? Jeszcze wcześniej, jak pani pierwszy raz.
19: W 15, jak zdobyłam tytuł mistrzowski, to był 15, tak. Ja już sama te daty mi się mylą.
13: 10 lat temu.
19: 10 lat temu.
13: Gdzie było MMA 10 lat temu, kiedy pani sięgała po te najwyższe trofea?
19: To były... bodajże 3 lata od momentu, gdy Dana White jeszcze chwilę wcześniej mówił, że w UFC nigdy nie będzie kobiet, że kobiety nie mogą tego robić. Chwilę później pojawia się Ronda Rousey, chwilę później oczywiście była przed mną Carla Esparza, ale ja dość szybko zabrałam jej ten pas i
13: szybko ją pani pobiła.
19: Tak, dzierżyłam ten pas przez prawie 3 lata. Stałyśmy się po prostu... Stałyśmy na szczycie Mount Everest, jeżeli chodzi o MMA. Zaczęłyśmy być walkami wieczoru. Pamiętna gala, która odbyła się 10 lat temu na Etihad Stadium w Melbourne, Australii. Teraz ten stadion piłkarski nosi inną nazwę, ale walka wieczoru Ronda Rousey, Holly Holm, no i ja jako pierwsza walka wieczoru z Valérie Letourneau. To tylko pokazywało, jak ten sport zaczął się rozwijać, w szczególności w kobiecych dywizjach. Ja teraz jestem menadżerką i muszę przyznać, że obecny kontrakt jednego z moich zawodników, dość znanych w Polsce, pierwszy, opiewał na takie pieniądze, które ja dostałam za walkę mistrzowską UFC, także tak duże zmiany zaszły w UFC. Ale zdecydowanie popularność tego sportu i wiedza, i świadomość, chociaż muszę powiedzieć, że już wtedy ten fan, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, czy na świecie, on był bardzo mocno uświadomiony i wyedukowany w tym sporcie.
13: A co to znaczy, że Dana White, czyli szef UFC i właściwie chyba taki największy na świecie promotor MMA,
19: a teraz również bokserski, bo w ogóle tak zaczynał przygodę Dana w boksie i teraz jest Zuffa Boxing, czyli odłam jakby braterska, siostrzana firma UFC. I to też, jak mówiliśmy o wzroście, no zakup licencji teraz, jeżeli chodzi o transmisję UFC, światowa telewizja, zakup UFC przez TKO Group kilka lat temu, WME, AMG, największa grupa, ludzie, którzy trzymają władzę, jeżeli chodzi o biznes, sport, modeling, film, mocny rozwój, wchłonięcie WWE i innych organizacji. To po prostu pokazuje, jakim gigantem jest cała grupa i jaki mają potencjał rozwojowy.
13: A co się zmieniło, że 10 lat temu szef tej organizacji mówił, że to nie jest sport dla kobiet, a dzisiaj właściwie nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej?
19: Chyba zauroczył się Ronda Rousey w takim sensie sportowym. Może nie tylko sportowym, ale pojawia się Ronda Rousey, która dosłownie urywała ręce przeciwniczkom olimpijska, mistrzyni olimpijska, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich. Nagle pojawia się w MMA, zaczęła urywać ręce, czyli robić taką dźwignię i świat po prostu, Dana White się zauroczył. Włożono odpowiednią promocję i po prostu świat się zauroczył i to poszło.
13: Ale w takim stwierdzeniu, że to nie jest sport dla kobiet, to...
19: Ja myślę, że my pokazałyśmy to, że w takim sporcie nie męskim, ale zdominowanym przez mężczyzn, bo oddzielmy tutaj walkę na ulicy, a oddzielmy sztuki walk, to pokazywałyśmy może tą taką, wiesz...
20: tą ostrość tego sportu.
13: Że się nadajecie, też potraficie.
20: Że się nadajemy, ale pokazywałyśmy też wrażliwość, pokazywałyśmy naszą kobiecość, bo troszeczkę to był taki dysonans, albo totalnie dwie różne strony medalu, bo tu masz, wiesz, upięte włosy, oktagon, mocna walka, czasami krew, wiesz, nokauty, czy przerwane walki przez poddania, a tu zaraz masz piękne kobiety ubrane w sukienki, czujące się w ogóle kobiecą na konferencjach prasowych, i ten sport niczego nam nie odejmował, niczego nam nie zabierał. Ogólnie jeżeli się zagłębimy, sport zabiera troszeczkę, jak wszystko, czym się zajmujemy w życiu, i zajmiemy się tym na bardzo długo, ale myślę, że wprowadziło się tam dużo piękna, tak ogólnie mówiąc, i nie zagłębiając się.
13: Bo my mówimy też w dużej mierze o Stanach Zjednoczonych, gdzie to się zaczynało. Umówmy się, że się tam zaczynało, UFC, pani walki, ale czy tam był jakiś lepszy widz i kibic do odbioru tego, że kobiety też mogą wejść do oktagonu i się po prostu bić? Bo ja cały czas, mi cały czas pobrzmiewa w takim zdaniu, że to nie jest sport dla kobiet, jakiś taki stereotyp, uprzedzenie, że damie nie wypada się bić. Tam było większa tolerancja na to?
20: My oddzieliłyśmy sport od życia codziennego i tak kobiety mogą się bić tylko w oktagonie, tylko w ringu, tylko na macie. Chyba że w self-defense, jeżeli chodzi o obronę. No ja swoją przygodę zaczęłam w Polsce, bo byłam 6-krotną mistrzynią świata w Muay Thai, 5-krotną mistrzynią świata w jiu-jitsu. Sięgnęłam po jakieś medale w boksie. I ta przygoda tutaj się zaczęła, ale gdzieś dotknęłam takiego szklanego sufitu i wiedziałam, że dalej po prostu nie podskoczę, że wyżej nie podskoczę, że byłam kobietą, że pomimo, że dawałam widowiskowe walki, nie zasługiwałam jakby zdaniem promotorów, organizatorów na większe pieniądze, na większą ekspozycję, więc chciałam zrezygnować nawet ze sportu. No i pojawiło się MMA, do którego nie chciałam przejść. Przyznam, że MMA było dla mnie bardzo brutalne. Ale zrobiłam ten krok. Początki były bardzo trudne, ale kto nie ryzykuje, ten szampania nie pije, jak to się mówi, i szczęście sprzyja lepszym. Czytajcie proszę to jako tym, którzy ryzykują więcej, którzy są w stanie i zdolni do większego poświęcenia i
13: zaangażowania,
20: i tak też się stało. I często do tej pory zresztą ludzie mówią, jestem znana bardziej tam, czy w Stanach, czy bardziej tu w Polsce. Nie wiem, ciężko mi to określić. No, ja zawsze mówię, że nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu, i doceniam sportów na całym świecie. Faktycznie początek przygody, to ta popularność w Stanach, ona dość szybko wystrzeliła, ale tutaj w Polsce ja zawsze miałam ogrom wsparcia i ludzi, którzy mnie nieśli. I smutno mi trochę, że nie było mi dane zawalczyć na gali UFC w Polsce. Oczywiście wcześniej walczyłam na innych galach.
13: Dwie rzeczy mnie wstrząsnęły, kiedy jeszcze sobie odświeżałem pani historię. Pierwsza taka, że Wikipedia po angielsku jest dłuższa niż po polsku, ale pomyślałem, okej, może jakieś różnice w tłumaczeniu. A druga rzecz to, kiedy w 2015 roku pani broniła już pas mistrzowski, a branżowe portale pisały, że jest pani najlepszą kobietą w tym sporcie bez względu na kategorię wagową, to w polskich plebiscytach sportowca roku pani zajęła 7 miejsce. To jakoś panią dotknęło?
20: Nie, ja byłam bardzo dumna i bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona. Ja nie jestem pionierką MMA w Polsce, bo przede mną była masa wspaniałych zawodników. Mamet Khalidow, z którym miałam przyjemność trenować przez wiele lat, Michał Materla, i ja bym mogła tych nazwisk wymieniać, ale ja zdecydowanie jestem pierwszą osobą, która wprowadziła MMA, polskie MMA do takiego szerokiego mainstream, do szerokich mainstream mediów, która wprowadziła polskie MMA na salony, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sponsorów, ci zawodnicy, ja to nie mówię, że oni powinni mi dziękować, ale wiem, jak była to trudna praca, i żeby pokazać się drugą stronę MMA, że tak jak mówimy tutaj o biciu, to nie jest bicie, to jest sport. Okej, jest sport, gdzie jest bardzo mocny kontakt, ale my to potrafiliśmy po prostu rozdzielić i to nas nie definiuje. Ja jestem ja jestem kimś więcej niż tylko zawodniczką MMA, niż tylko sportsmenką. Dla mnie to było olbrzymim wyróżnieniem być w plebiscycie i zająć 7. miejsce. I to było olbrzymim wyróżnieniem. Ja opisuję dość sporo szczegółów mojego życia sportowego w pierwszej książce Wojowniczka, później znowu Czarno na Białym. Jest też film Niepokonana HBO, Tomek Koliński, który był reżyserem, i Monika Woźniak, pani operator, także coś wspaniałego. Ale wrócę też trochę do wcześniejszych pytań, jeżeli chodzi o kobiety i tą może dyskryminację. Ja nie lubię tego słowa, bo my po prostu robimy swoje, i kobiety, róbcie swoje. I nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, po prostu rób swoje. Nie daj się po prostu zamknąć w klatce, nie daj się zaszufladkować.
13: O czym
20: chcę powiedzieć? Uderzamy w szklany sufit. Wspaniałe panie lekarz, doktor, które mogłyby być ordynatorkami, nie są ordynatorkami szpitali, oddziałów, ponieważ są kobietami. I czytam taki artykuł kiedyś w gazecie, bodajże w Newsweeku, i to jest coś smutne, bo to się dzieje wszędzie. I to nie jest tylko w sporcie, ale w każdym innej dziedzinie życia, którą się zajmujemy. I to powinno pójść dalej. To powinno pójść o krok dalej. I to się dzieje.
13: Jak się przebija szklany sufit i zostaje mistrzynią, porozmawiamy za chwilę, a teraz informacje o 9.40.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
21: Po dwóch dekadach faszyzmu i wojnie, w tym wojnie domowej, państwo trzeba postawić od nowa. Pyta się narodu w referendum, czy nadal chce króla. Król abdykował na rzecz syna, ale to monarchii nie pomaga. Tak rodzi się nowa włoska republika.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: A o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
25: A jak lemoniadę?
23: No też.
24: To poprosimy.
23: Ale co?
25: Wszystko!
23: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
26: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
27: Panie Pascalu, no jakby to...
26: A widziała pani?
27: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
26: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
27: No i zdarzy...

0: Expert.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie.
2: Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 9.41. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych, gdy samochód wjechał późnym wieczorem w tłum w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się parada równości. Sprawca ataku ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Policja kontynuuje poszukiwania napastnika. Federalny Sąd Stanów Zjednoczonych podtrzymał orzeczenie sądu niższej instancji, które blokuje kluczowe elementy rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa. I to w sprawie ograniczenia głosowania korespondencyjnego, a według sądu wejście w życie przepisów mogłoby pozbawić prawa głosu wielu uprawnionych wyborców. Bramkarz Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza się jednak rozstawać z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Kolejne informacje o 10:00.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Joanna Jędrzejczyk jest gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Witam ponownie.
10: Dzień dobry, ponownie.
9: Ja, wiem, że pani nie lubi słowa czy takiego zwrotu, że MMA to jest bicie się, to jest walka. I ja bym w związku z tym chciał zapytać, czym jest dla pani MMA? Czy to jest styl życia wojowniczki, czy to jest praca, pasja, sport?
10: Pasja, praca, sport. I ja mam wrażenie, że ja w ogóle od najmłodszych lat wyczułam, że tak latałam nad chodnikiem, że miałam zawsze dużo energii i czułam, że nie wiem, byłam stworzona do rzeczy wielkich, ale dla mnie rzeczą wielką by było po prostu, była na tamtym etapie praca u rodziców w sklepie, czy inne rzeczy, które robiłam, albo uczyłam się, rozwijałam się, bo kończyłam równomiernie i studia, i różne kursy, ale nie wiem, ja czuję, że mnie to wybrało, że tak miało być, że miałam zrobić tą karierę, bo mogę pomagać ludziom i mogę dzielić się tym. Jestem wdzięczna za to, co osiągnęłam, za te rzeczy widzialne i niewidzialne, te materialne, ale też za te tytuły, bo mam narzędzia do użycia. To był dar od Boga dla mnie i tak miało być po prostu. Tak miało być.
9: A był jakiś moment przełomowy na tych samych początkach, kiedy między sklepem u rodziców a salą treningową coś się wydarzyło? Bo kiedy się pyta o takie rzeczy zawodników, mężczyzn może, to jest jakoś tutaj symptomatyczne, to oni zawsze mówią, wejście smoka Bruce Lee. Zobaczyłem i chciałem być taki sam. Pani miała coś takiego?
10: Ja tak nie miałam. Ja do tej pory nie oglądam walk zbyt często. Często jestem gościnią na galach UFC, ale oglądam, oczywiście oglądam. Kocham w ogóle sport, kocham oglądać różne sporty, ale ja nigdy czegoś takiego nie miałam. No nie wiem, poszłam na pierwsze zajęcia i mi się od razu to spodobało, a później zauważyłam, że ludzi stresowała obecność innych ludzi, jak to były sparingi takie bardziej zorganizowane, czy zawody, a mi to zawsze, byłam zestresowana, mi to dodawało też energię, to obracałam w dodatkową energię i mi, tak jak mówiłam, nie ma sportu bez kibiców i mi zawsze kibice dawali w ogóle dużo, dużo mocy. Ja w COVID-zie nie walczyłam przez 2 lata. Później wróciłam, przegrałam walkę, przeszłam na emeryturę, bo sobie nie wyobrażałam walki bez publiczności i bez fanów, ale myślę, że takim momentem było to, że chciałam zmienić swoje życie, że chciałam faktycznie stać się profesjonalną sportsmenką, nie tylko z tytułu, że walczę zawodowe, że toczę zawodowe walki, ale że zaczynam zarabiać na tym pieniądze, się utrzymywać z tego i to było przełomowe. Też nie zapomnę momentu, gdy chciałam zrezygnować z MMA, bo zrobiłam kilka walki, miałam menadżera zagranicznego, ale te walki niby były bukowane, a tak naprawdę do tych walk nie dochodziło i stałam już na takim trochę rozdrożu. Dobra, zajmę się normalną pracą, rezygnuję z tego sportu, ale dałam sobie jeszcze jedną szansę. Dostałam propozycję takiej trudnej walki Funky z Rosie Sexton, weteranką wtedy UFC. I powiedziałam przed tą walką, że pojadę, znokautuję, dostanę się do UFC. I tak też się stało. I miałam 3 walki łącznie z debiutem w UFC w 3 miesiące. I teraz jak menadżeruję zawodników i słyszę, że zawodnik nie zrobi walki, nie wiem, w odległości 2 miesięcy, bo coś, a jest młody czy młoda, to po prostu dostaje palpitacji serca.
9: No tak, na walki Mateusza Gamrota cały czas czekamy, który przy każdej gali deklaruje, że jest gotowy i może...
10: Mateusz jest zawsze w gotowości.
9: Może się
10: trzymamy za niego kciuki, bo tak, jego walka dosłownie za chwilę. No jesień będzie bardzo bogata dla zawodników polskich. Dużo, dużo ciekawych walk w organizacji UFC.
9: Tak, Jan Bochowicz też lada moment. Ale wróćmy do pani historii. Co było czymś takim, co panią nakręcało? No, dla kogoś, komu taki styl życia jest obcy, największym pytaniem jest to, co człowieka nakręca do tego, żeby wstawać rano, trenować 2 czy więcej razy dziennie i to zwłaszcza w tym momencie, kiedy jeszcze zajmuje się dziedziną sportu niepopularną, dopiero rodzącą się, gdzie nawet te zasady się powoli dopiero wykluwają.
10: Ja miałam to szczęście, że to było wszystko jak to określić, że wszystko było już nakreślone, gdy ja walczyłam, ale to była obsesja bycia lepszą i dla wielu osób to jest niezrozumiałe. Tak, wychodziliśmy, biliśmy się po buziakach, że tak powiem, ale dla mnie to była obsesja, była szybszą, sprawniejszą, silniejszą, lepszą taktycznie. To była obsesja po prostu i ja przez wiele

0: nieustępliwej, bo się po prostu nie poddawałam.
1: A studia, bo pani studiowała wychowanie fizyczne i gimnastykę, dobrze mówię?
0: Tak, jestem również po...
1: Poza biznesem oczywiście.
0: Poza biznesem, to już później przeszły takie bardziej biznesowe. Później były kolejne studia podyplomowe w Warszawie i też za granicą.
1: Ale te pierwsze studia, to też był element tej obsesji, jaką jest sport?
0: Te studia bardzo dużo mi dały. Ja wiem, że często się mówi, że... jest się tylko WF-istą albo WF-istką, nauczycielem wychowania fizycznego, a ja wam powiem, że te studia są o czymś więcej. To jest nauka o ciele, nauka o biologii, fizjologii, psychologii. Te studia, ja naprawdę na swojej drodze spotkałam setki, jak nie tysiące zawodników, którzy doznali kontuzji, nie poradzili sobie. Ja też zainwestowałam naprawdę dużo pieniędzy w kursy sportowe i to mnie uchroniło przed kontuzjami. Bardzo mocno w to wierzę, bo to, że inwestowałam właśnie w wiedzę, inwestowałam w siebie, w tą naukę, to mi pozwoliło być lepszym sportowcem. Wiedza, która przełożyła się na moje funkcjonowanie codzienne i treningi.
1: Ale to musi być wiedza, którą się samemu nabędzie, czy dużo się pani posiłkowała na przykład innymi ekspertami?
0: Nie możemy być, nie jesteśmy alfą i omegą, nie możemy być alfą i omegą we wszystkim, czym się zajmujemy, także to jest zaufanie. Sport to przede wszystkim team i zaufanie, jeszcze raz zaufanie.
1: A jeżeli chodzi o to zdrowie i taką wiedzę odnośnie budowania psychicznej wytrzymałości, no to jest chyba też coś fundamentalnego w sporcie, zwłaszcza w sporcie, gdzie na walkę czeka się kilka miesięcy, przygotowuje kilka tygodni, ona trwa maksymalnie 15 minut i albo się człowiek cieszy, albo trzeba przez kolejnych kilka miesięcy sobie z tym radzić.
0: Trzeba przegryzać, tak, ten kwaśny smak, gorzki smak. To jest ciekawe, co pan powiedział, bo ja zawsze to powtarzam zawodnikom przed walkami, czy przyjaciołom, którzy walczą. Mówię, słuchaj, są 4, zawsze 8 tygodni, jeszcze 12 tygodni mam, później jest nagle półmetek i mówisz, już tylko 4 tygodnie, no bo wiadomo, zaraz jest fight week, dużo obowiązków, robienie wagi. I ja zawsze mówię to zawodnikom, słuchaj, masz tydzień, masz 5 dni, masz 3 dni. Słuchaj, zostało ważenie, została doba. Zostały godziny do walki. Mówię, od ciebie zależy, jak zostaniesz zapamiętany, zapamiętana. Bo ta ciężka praca, bo często ludzie mówią, co, ciężka walka była? Nie, ciężkie były przygotowania. Ta ciężka walka jest na wiele tygodni, miesięcy przed walką. Tak, trudne jest wyjść do oktagonu, gdy zamykają się drzwi, jesteś tylko ty i twój przeciwnik, przeciwniczka. Trudne jest to, aby to udźwignąć czasami, bo jesteśmy tylko ludźmi, możesz mieć nieprzespaną noc, może coś cię rozdrażnić przed tą walką, czy możesz źle się czuć, a musisz po prostu to udźwignąć. I zawsze mówię, żeby walczyć do końca, wziąć tą walkę sekunda po sekundzie i powtarzam to zawodnikom dokładnie to samo, że od ciebie zależy, jak zostaniesz zapamiętany, także idź i daj z siebie wszystko, bez względu na wynik.
1: A w trakcie walki gdzieś to pojawia w jakichś rozmowach, że trening jest czymś, co ma nauczyć pewnych automatyzmów tak. I takiego umiejętności zachowania się intuicyjnie nawet. W walce jest przestrzeń na myślenie?
0: Odruchy, automatyzacja, że tak powiem. Oczywiście, mózg jest... Się mówi, że mózg jest takim najważniejszym mięśniem u boksera czy zawodnika sztuk walki, że to właśnie głowa najbardziej pracuje, bo to jest taktyka, to jest jak partia w szachach. I tak. Tutaj jest dużo taktyki, rozważania, rozkładania na czynniki, ale też adaptacji do tego. Także walkę trzeba wziąć sekunda po sekundzie, bo co, jak mamy plan i przygotowujemy się pod daną zawodniczkę czy zawodnika, a oni totalnie inaczej pokazują się w walce, jakby nauczyli się nowych rzeczy, to po prostu musimy się do tego adaptować i zmieniać to. Często ludzie się jakby podziwiali to, jak moi trenerzy z Olsztyna, Paweł Delar, Szymon Bońkowski, jeszcze zanim przeszłam do American Top Team, mówiono, że oni grali w grę, że jakby mieli pady, bo słychać ich było. Ja słyszałam, procesowałam to, co oni mówili, ja od razu to implementowałam w walce właśnie, bo wiedziałam, że miałam dodatkowe dwie pary oczu, albo i trzy pary oczu.
1: Trzeba się umieć adaptować, jak w życiu.
0: Oczywiście.
1: A czy tak jak w życiu, inteligencja w sporcie pomaga, czy przeszkadza?
0: bardzo pomaga, bardzo pomaga i

0: i bardzo pomaga. I zawodnicy ma, to jest wspaniałe, że każdy z nas ma jakieś swoje fajne obsesje, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu to mówię, zainteresowania, biznesy, czy rzeczy, które robimy, robić, którymi się interesujemy, i to jest coś wspaniałego. Także zawsze jesteśmy czymś więcej niż tylko osobą zajmującą się daną rzeczą w życiu.
1: A z czego to wynika, że sportowcy się tyloma rzeczami zajmują?
0: Bo mamy w sobie odwagę, mamy chęć i wiemy, że sport jest zero-jedynkowy. Trenujesz, wygrywasz, chociaż nie zawsze ten wynik się osiągnie, ale sport jest zero-jedynkowy, że jeżeli chcesz, musisz na to zapracować.
1: Ale to jest taka potrzeba wyzwań, którym można i trzeba stawić czoła i sobie z nimi poradzić, czy na przykład taka nieumiejętność siedzenia w miejscu, to znaczy
0: to też,
1: jesteście to aktywni, różne, to chcecie działać.
0: Ale znam też zawodników, którzy są tak zwanymi totalnymi nerdami, siedzą, czytają książki, trenują i są dobrzy w sztukach walk, ale no faktycznie ta energia bardzo mocno pomaga. No, jedna osoba zostanie prawnikiem, druga sportowcem, wszyscy mamy jakieś predyspozycje, chociaż nie zawsze osoba utalentowana osiągnie to nieważne, czy jesteśmy utalentowani, czy jesteśmy ciężko pracującymi osobami, mamy prawo osiągnąć takie same wyniki.
1: Chciałbym wrócić jeszcze do tej pani drogi. Co było najtrudniejsze w przebijaniu tego szklanego sufitu jako sportowczyni?
0: To chyba to, co szybko sobie uświadomiłam, pozbycia się małomiasteczkowości, że jestem Asią z olsztyńskiego osiedla, nie zasługuję na pójście dalej. Nie, jestem Asią z olsztyńskiego osiedla i zasługuję na zdobycie tego, o czym marzę, że zasługuję na najwyższe laury. Tak. I po prostu zawsze szłam po swoje. Ta nieustępliwość i pewność siebie poparta ciężką pracą. To jest to, co mną kierowało.
1: A w tym ja tutaj nie stawiam żadnej tezy, tylko bardziej pytam o pani odczucia, czy w tym męskim, zdominowanym przez mężczyzn świecie trudno było się odnaleźć jako zawodniczka?
0: Tak i nie. Naprawdę bardzo przyjazna atmosfera panuje. Oczywiście będąc kobiecą w sporcie zdominowanym przez mężczyzn, trzeba mieć jakieś swoje morale i mocny kręgosłup i na pewno pewne rzeczy trzeba zmienić i trzeba po prostu twardo przy nich stać, ale nie, to nie było trudne.
1: I jakie plany ma pani na sportową emeryturę, poza tym, że niedługo będziemy panią oglądać? Znowu musi pani wyzwania sobie stawiać, będzie pani tańczyć.
0: Tak, to jest ciekawe, będę tańczyć i to jest ciekawe. Cieszę się, że mogę wyjść po raz kolejny ze swojej strefy komfortu. Lubię to po prostu robić, lubię się próbować w nowych rzeczach i dla wielu ludzi to jest ojejku, co znowu? A to jest coś pięknego. Ja uważam, że na tym polega życie, na odkrywaniu siebie, a nie szufladkowaniu.
1: A to jest też próba właśnie takiego pokazania się inaczej i pokazania przedstawienia zawodniczek inaczej?
0: Zdecydowanie. Pokazanie się z innej strony, której ludzie nie wiedzą. Tym bardziej w dobie internetu my bardzo szybko szufladkujemy ludzi, ale ja nie mam nic do udowodnienia. Ja robię to dla siebie i to jest ciekawe, to jest piękne i nie mogę się tego doczekać. Tak jak wiele rzeczy, projektów, którymi się teraz zajmuję.
1: Czego się życzy zawodniczce, która wychodzi do walki?
0: Ojejku. Nie wiem, powodzenia po prostu, ale...
1: No to wyczucia rytmu życzę w takim razie, wychodząc na parkiet.
0: To zdecydowanie się przyda, także wyczucia rytmu, ale tak. To będzie wspaniała przygoda i bądźcie ze mną, śledźcie moje poczynania na parkiecie.
1: Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, mistrzyni świata i Europy w Muay Thai. Najbardziej utytułowana zawodniczka MMA w historii Polski. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Sopot.
0: Ja dziękuję. Cudownego dnia i wszystkiego dobrego.
1: Bardzo pani dziękuję. I dziękuję państwu wszystkim, którzy nas słuchaliście przez 2 godziny. Krzysztof Olesiewicz, Magda Sikoń, Michał Tomasik. Kłaniamy się, ale zostańcie. Informacje po informacjach. Patrycja Wanat i Wiesz co jesz. A my się słyszymy za tydzień. Magda potwierdza.
2: Autopromocja.
3: No, a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
4: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
5: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
4: No, przecież coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
3: Proszę, to już jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
4: Coś z tego będzie?
5: Umiarkowanie dużo.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
7: Co piątek o 17.
6: Dzieje się.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Rosjanie ponownie zaatakowali ukraińską stolicę. Wojska agresora wysłały m.in. rakiety balistyczne. Stałe członkostwo Polski w G20 to cel na najbliższe miesiące dla prezydenta. Za chwilę o politycznych planach Karola Nawrockiego. Pogoda znów będzie bardzo dynamiczna. Dziś w większości kraju upały, jutro wróci zimno. A już za chwilę szczegóły. Minęła 10. Informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Razem z nami reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, jak wyglądała ta noc u naszego sąsiada.
13: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. W Charkowie rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar. Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru. Tak, kolejną noc rosyjskich bombardowań w swoich mediach społecznościowych ocenił polski wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski m.in. dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą, działania w wymiarze regionalnym i na rzecz stałego członkostwa w G20 to według prezydenckiego ministra Marcina Przedacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Jak zaznacza Przydacz, działania w tych czterech kierunkach będą przez prezydenta kontynuowane, a na jesieni Nawrocki będzie rozmawiał z partnerami bardziej oddalonymi geograficznie i otworzy swoją aktywność na państwa pozaeuropejskie, także te, które są w G20. Bieszczady stawiają na nowe atrakcje. W Lesku ruszyła budowa miejskich bulwarów nad Sanem. Z myślą o mieszkańcach, ale i o turystach szukających czegoś więcej niż górskie szlaki. Na prawym brzegu rzeki, na blisko 2 hektarach, powstanie nowoczesna strefa rekreacji połączona z przystanią kajakową, a o tym mówi burmistrz Adam Snarski.
14: Zachowamy właśnie te walory bieszczadzkie, te walory zieleni i wody, bo to jest jak gdyby cały plus tej inwestycji.
12: Zbudowana zostanie również nowoczesna muszla koncertowa. Warszawa miejsce do organizacji wydarzeń dla młodzieży czy ścianki wspinaczkowe.
14: Też chcemy tutaj zachęcić mieszkańców do takiego aktywnego spędzania wolnego czasu właśnie w obcowaniu z bliskością w naturze.
12: Na część pracy skończy się jeszcze w tym roku. Więcej czasu trzeba będzie poczekać na przystań kajakową. Strefa ma zostać połączona ścieżką rowerową z najważniejszymi zabytkami Leska. Koniec z rozładowanym telefonem na górskim szlaku w Szczyrku. Pojawił się pierwszy w Beskidach automat z powerbankami. Turysta przed wyprawą może wypożyczyć dodatkową baterię, wystarczy zapłacić kaucję i gotowe. Ma to przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo turystów, by mogli w każdej chwili wezwać pomoc. Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku zapowiada, że to dopiero początek i planowane są kolejne automaty.
15: Docelowo te stacje mają powstać w różnych miejscach, w Szczyrku również, nawet w górach. Więc będzie można wypożyczyć powerbanka w jednym miejscu, a oddać na przykład go w hotelu czy na skrzycznym. To jest samoobsługowa taka stacja do wypożyczania powerbanków.
12: A powerbanku z automatu nie trzeba zwracać. Może zostać pamiątką z wyjazdu. W takim przypadku nie będzie jednak zwrotu kaucji, a za samo wypożyczanie naliczana jest opłata godzinowa. Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających do piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio, Wojciech Nowicki.
16: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać tego niedzielnego startu, bo mój start wypada właśnie w niedzielę o 13:30, na który zapraszam. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
12: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. A przed nami upalna niedziela, termometry pokażą nawet do 31 stopni. W dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Pierwsza połowa dnia będzie naprawdę przyjemna, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
17: Jednak już od zachodu zacznie zbliżać się niż wraz z frontem atmosferycznym i początkowo pogoda jeszcze będzie spokojna, ale już w drugiej części dnia na zachodzie nad Polskę kroczą już opady, burze, które wieczorem oraz w nocy będą stopniowo przemieszczać się już w kierunku centrum kraju.
12: A to sprawi, że nowy tydzień powitamy ze znacznie niższymi wartościami na termometrach, a po chwilowym ochłodzeniu jednak znów do Polski zaczną napływać masy gorącego powietrza, upał wróci, a pod koniec przyszłego tygodnia temperatura może znów sięgnąć ponad 40 stopni. Kolejne informacje w TOK FM o 10:20, teraz pogoda. A my sprawdzamy, jak jest teraz w kraju. Od 24 stopni w Szczecinie, przez 26 w Gdańsku, 29 w Poznaniu i Lublinie, 30 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, do 31 w Katowicach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej, ziemię lubuską, możliwe będą burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Patrycja Wanat, dzień dobry. Audycja Wiesz, co jesz. Latem często poruszam temat ryb, bo to jest taki czas, kiedy często jeździmy nad morze, oczywiście Bałtyk, ale nie tylko. Często po te ryby sięgamy nawet wtedy, kiedy one normalnie w naszej diecie codziennej może nie są zbyt dostępne. No ale zawsze rozmawiając o rybach, przede wszystkim też staram się Państwu dać odpowiednią dawkę wiedzy, żebyśmy te ryby wybierali świadomie. No bo z rybami jest oczywiście tak, że z jednej strony rozmawiamy o zanieczyszczeniach, rozmawiamy o przełowieniu, zastanawiamy się, które te ryby bezpiecznie jeść. W tym roku będziemy rozmawiać o tych rybach jeszcze od innej strony. Będziemy rozmawiać o przełowieniu i o ochronie środowiska, ale to w drugiej części programu, a teraz jest z nami dr Joanna Michalina Jurek, która jest doktorem nauk biomedycznych, specjalistką od immunożywienia, dietetykiem klinicznym w poradni Spesmedi w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
18: Pani doktor Joanna Jurek jest również autorką książki Ryby w zdrowej diecie. Ta książka nas będzie dzisiaj szczególnie interesować, aczkolwiek jest również pani autorką książki Psychodietetyka dla każdego, czyli o zdrowej relacji z jedzeniem, współautorką książki, jak również najskuteczniejsze diety odchudzające oraz dietoterapia w zespole chronicznego zmęczenia. Mówię o tym dlatego, że również i do innych tematów z panią doktor pewnie będziemy w przyszłości wracać. No ale dziś sięgamy po te ryby, to tak na krótko. Dlaczego ryby powinniśmy jeść? Dlaczego ryby są dla nas zdrowe generalnie? I czy to samo dotyczy owoców morza albo też alg morskich, które mam wrażenie, że są coraz bardziej popularne?
19: Ryby są bardzo cennym źródłem naszej diety i wynika to nie tylko z faktu, że są one źródłem wysokiej jakości białka. Białka, które tutaj powiem wszystkim osobom, które dążą do redukcji masy ciała, jest dużo bardziej sycące niż na przykład pierś z kurczaka. Widziałam takie badania. Ale oprócz tego takie ryby, pod warunkiem znowu, że jemy je jako ryby, tak? Mam na myśli tu filety, a nie produkty rybne.
18: Czyli sałatki rybne, sałatki śledziowe w puszce, jakieś takie rzeczy, tak?
19: Tak, z puszkami jest jeden element taki, że jeżeli jest to na przykład taki tuńczyk w sosie własnym albo tuńczyk z wody, ja uważam, że to jest super opcja, żeby nie zatruć się rybą i mieć fajne źródło białka czekające w szafce, kiedy akurat trafi się kryzys, a my nie mieliśmy czasu zrobić zakupów. I jeżeli zrobimy sobie taką sałatkę samodzielnie z tuńczyka z puszki, damy ogórka, damy do tego nawet oliwy z oliwek, to jak najbardziej jest to fajna sałatka. Bardziej bym unikała takich produktów, które... Na przykład to jest ten śledź właśnie w różnych sosach.
18: Gotowych po prostu, tak. Dokładnie, to nie to, że przygotowujemy coś w domu, tylko kupujemy gotowe.
19: Głęboko, tak, głęboko mrożone produkty pochodzenia rybnego. No nie chcę tutaj już wymieniać poszczególnych producentów, ale najważniejsze jest to, żeby ten filet to był filet. I teraz jeszcze kluczowe dla naszych korzyści zdrowotnych ma sposób przygotowania. Bo jeżeli jest to filet, który jest... smażony na głębokim oleju, no to niekoniecznie. Albo nie daj Boże, jest to produkt głęboko mrożony, jeszcze panierowany. Natomiast jeżeli jest to ryba grillowana, czy jest
18: to
19: ryba...
18: A jeśli jest to ryba mrożona, przepraszam?
19: Z rybami mrożonymi ja uważam, że nie ma się co bać. I ja zawsze daję taki przykład, że jeżeli mam do wyboru zjeść rybę świeżą, ale kupuję ją we wtorek, a nie wiem, czy będę miała czas, żeby ją przygotować, to wybiorę rybę mrożoną, bo w tym momencie ja mam ją w zamrażarce i kiedy będę miała okazję, to ją zrobię. A jeżeli na przykład taka świeża ryba leży w lodówce, to ona nie dość, że traci wartości odżywcze, no to jeszcze stwarza dla nas zagrożenie, że no po prostu się zatrujemy. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o ryby mrożone, które są dostępne u nas tutaj w sklepie, czy to dorsz, czy to miruna, sandasz, no wybór jest niesamowity, to powiem szczerze, no to są produkty certyfikowane. W większości te produkty mają certyfikat MSC, który jeszcze dodatkowo świadczy o zrównoważonych połowach, tak? Takie ryby są sprawdzone. Takie ryby są również weryfikowane pod względem jakości, czystości. Co najważniejsze, one są mrożone jeszcze na kutrze, zaraz po złowieniu. Także ja uważam, że absolutnie, ja teraz bardzo mocno to podkreślam, bo widzę, z czym przychodzą do mnie pacjenci i mówią, no tak, pani doktor, ja jem rybę nawet 3 razy w tygodniu. Ja mówię, no dobrze, to proszę mi pokazać, jak pani je tą rybę, może się zainspiruje.
18: Paluszki rybne.
19: Paluszki rybne, gotowe takie mrożone produkty.
18: Fishburger.
19: Sami, dokładnie, dokładnie. No w nazwie to rybę ma, ale ile to ma ryby w rybie, to ja wolę nie kwestionować. Także tak to wygląda.
18: Pani Joanno, dwie ważne kwestie jeszcze na koniec, bo za chwilę skończy nam się czas, a chciałabym poruszyć te dwa tematy. Czyli przerwałam pani. Omega-3, kwasy omega-3 to jest jedna rzecz. Co jeszcze w rybie jest? Witamina D, to
19: wszystko,
18: prawda?
19: Tak, to prawda. Jod, selen. Cała gama składników mineralnych. Byśmy tu mogli nagrać całą książkę na ten temat. Ale ja myślę, że o tyle, co jest ważniejsze, co ryba ma, to jakie gatunki wybierać, bo ten skład będzie się różnił.
18: To jakie?
19: Ja tutaj zachęcam do różnorodności, zachęcam zarówno do mrożonych, i do tych w puszce pod warunkiem, że są w wodzie albo w sosie własnym. I tutaj najlepsze wybory, jakie możemy sobie zafundować w Polsce, no to oprócz takich typowych sardynek, pamiętajmy, mamy szprotki. Makrela, tak. Czy ryba wędzona, no powiem szczerze, no jak mogę wybrać pomiędzy mrożoną, to już chyba lepiej będzie ta mrożona, bo wtedy ją przygotujemy sami jak chcemy. U niektórych osób faktycznie ta wędzona może nie być zbyt korzystna, zwłaszcza jeżeli jedzona jest bardzo często. Mam tu na myśli zaburzenia wątroby, cholesterol. Natomiast co jeszcze? No pamiętajmy, że my w Polsce mamy tą korzyść, że mamy ryby słodkowodne i słonowodne. I tutaj oprócz karpia, tak, mamy właśnie pstrąga. Ja ostatnio odkryłam w jednym z supermarketów mrożone filety tilapii z Londry i od razu mu odczarowuję. To nie jest tak, że one są drogie. One mniej więcej są w cenie miruny, mintaja bądź morszczuka. Na promocji można złapać taniej. Dorsz, to nie, pamiętajmy, że dorsz to nie jest jedyna ryba. Wymieniłam jeszcze wcześniej sandacza. Również w wielu popularnych polskich dyskontach są dostępne. I żeby nie było tego, ja się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy i przyznam szczerze, w zeszłym tygodniu zwracałam uwagę, gdzie kupuję ryby. Bo akurat skończyły mi się zapasy i naprawdę, proszę mi wierzyć, jest dużo ryb.
18: Jeśli chodzi o owoce morza i algi, bo one też są coraz bardziej popularne na polskich stołach, czy to jest też dobry wybór?
19: Na pewno nie jest to wybór tani i jeżeli miałabym wybrać pomiędzy rybą a algami, to na pewno bym wybrała rybę. Może to być dobra alternatywa dla wegan, którzy potrzebują i powinni dostarczać sobie również kwasów omega-3 pochodzenia morskiego. Także w tym przypadku algi są super, ale tutaj bardzo ważna jest certyfikacja. No i niestety tutaj wydajność produkcji spowoduje to, że te ceny będą droższe. Natomiast ja myślę, że można bardzo fajnie sobie też te ryby, że tak powiem, podrasować. Podrasować smakowo i podrasować też odżywczo. I pamiętajmy, że takie ryby, dużo ludzi mówi tak, no ryba parowana, pieczona smakuje tak samo. Ja mówię, no nie, no bo są różne gatunki, to raz. Natomiast ja tutaj zachęcam teraz, szczególnie w sezonie letnim, do eksplorowania różnych kombinacji. I tutaj pamiętajmy o tym, że to nie tylko ryba z cytryną albo z oliwą z oliwek, tylko możemy marynować je w różnych ziołach. Bardzo fajnie sprawdza się sos sojowy jako marynata, zwłaszcza do takich kierunku azjatyckim. Czosnek imbir to już klasyka, natomiast również dodanie marynowanej rzepy. Teraz ostatnio sama widziałam, są dostępne. Jeżeli ktoś próbuje eksplorować temat alg, również można dodać, pójdziemy tutaj w danie, coś a la sushi. Także naprawdę. Jeszcze takie fajne połączenie, im tłustsza ryba, tu klasycznie mi się łosoś przypomina, ale nie tylko łosoś. Okoń na przykład jest takim pośrednim wyborem. Możemy połączyć na przykład z takimi świeżymi warzywami, na przykład ogórek, cukinia. Również te tłustsze ryby, na przykład pstrąg, albo okoń, już wcześniej wspomniany, na grilla, folii, rewelacja. Do tego koperek, polej cytryną i jeszcze mamy sos do tych warzyw z grilla.
18: Doktor nauk biomedycznych, specjalistka od immunożywienia, dietetyk kliniczny w poradni Spes Medica Piotrków Trybunalski, Joanna Michalina Jurek była z nami. Bardzo dziękuję.
19: Ja również serdecznie dziękuję i życzę smacznego.
18: Już za chwilę porozmawiamy o czymś, o czym pani Joanna Michalina Jurek tutaj wspomniała, czyli właśnie o certyfikacji, o tym, w jaki sposób wybierać ryby już od tej strony etycznej i co znaczy ten certyfikat MSC. Porozmawiamy z jego przedstawicielką na Polskę. Zostańcie państwo z nami.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: A wiecie, że jak się wyłącza w samochodzie klimę, no to od razu mniej paliwa się spala, nie?
3: Tak.
2: Prosta oszczędność.
3: Jeśli bardziej się spocisz w samochodzie, to ratujesz finanse państwa. Jesteś finansowym patriotą.
4: No jak?
2: Odwrotnie.
4: No masz przecież... się spocić, to wtedy nie ratujesz.
2: No przecież
4: bo nie
2: używasz klimę.
3: A, w ten sensie.
2: Samochód więcej pali.
3: Nie, bo mi chodziło, że jak mniej, palisz, to mniej cię boli to, że paliwo jest droższe i wtedy nie potrzeba wprowadzać programu osłonowego. To widzisz, pomyślałem z drugiej strony.
2: No, ty widzisz szklankę do połowy pustą, a ja pełną.
3: No, to przeklęta jest ta gospodarka.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu TOK FM. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Maria, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
5: dalej masz. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Z powodu licznych pożarów lasów łąk rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południe od Madrytu prowincję Toledo. Hiszpańska obrona cywilna szacuje, że łącznie w regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel, choć w tym sezonie letnim pogoda nie rozpieszcza gości. To z uwagi na liczne atrakcje w niewielkim mieście na końcu Półwyspu Helskiego. Urzędnicy magistratu oceniają sezon jako bardzo dobry. Kolejne informacje o 10.40.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Łączymy się teraz z panią Gabrielą Kotkowską, przedstawicielką Marine Stewardship Council. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu.
13: MSC, czyli właśnie skrót od Marine Stewardship Council, to jest najbardziej rozpoznawalny na świecie certyfikat dla rybołówstwa i będziemy państwu opowiadać dzisiaj o tym właśnie również, czym jest przełowienie, czym jest, co to znaczy bezpiecznie wybierać ryby, co powinniśmy kupować, na co powinniśmy zwracać uwagę podczas zakupów. Ale zacznijmy, no właśnie pani Gabrielo, od wyjaśnienia takich bardzo podstawowych pojęć, jeśli chodzi o rybołówstwo oraz o środowisko, czyli czym jest przełowienie?
14: Przełowienie to jest taka sytuacja, kiedy wyławiamy z oceanów za dużo ryb i nie zostawiamy wystarczającej ilości, żeby te populacje ryb mogły się samodzielnie, w naturalny sposób rozmnażać i odradzać. I powiem tutaj, że przełowienie jest jednym z największych zagrożeń dla oceanów tuż po zmianie klimatu.
13: A czy wszystkie gatunki ryb są zagrożone w takim samym stopniu?
14: Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać, ponieważ mówimy nie tylko o gatunkach, ale również o stadach ryb. I może być taka sytuacja, że na przykład w obrębie danego gatunku jedne stada są zagrożone przełowieniem, a inne nie. I tutaj może takim przykładem z naszego też trochę podwórka jest dorsz. Kiedyś dorsz w latach 80. był uznawany za króla Bałtyku. Na pewno większość, czy może nie większość, ale wielu z nas pamięta, że się jeździło nad morze i w smażalniach był dorsz, flądra i ten dorsz był bałtycki. Teraz dorsza w Bałtyku praktycznie nie ma. Połowy są zawieszone od 2019 roku. Nie wolno w ogóle łowić dorsza, ponieważ stado zostało przełowione. W wyniku też zmian trochę środowiskowych te ryby się nie odradzają, są mniejsze. I nad naszym Bałtykiem w smażalniach już nie zjemy dorsza z Bałtyku. Tak. Są to dorsze atlantyckie. Z kolei stado dorsza atlantyckiego ma się dobrze i są stada, które są certyfikowane, mają certyfikat MSC.
13: Co takiego się wydarzyło? Kiedy tak bardzo dużo odławialiśmy tego dorsza, że no wytrzebiliśmy populację z naszego jedynego morza północnego? I czy to tylko Polska, czy to no nie tylko Polska ma dostęp do Bałtyku?
14: Tak, no ponieważ dorsza było dużo, to się zaczęło w latach 80. I wyławialiśmy za dużo. Nie tylko Polska, bo nad Bałtykiem jest kilka krajów. I myślę, że to jest też tak, że po prostu jak jest czegoś dużo, to nam się wydaje, że to jest niewyczerpalne i nie kończy się. Natomiast nadmierne połowy to też są takie, które państwa nie przestrzegają na przykład zaleceń naukowców, tylko kierują się inną motywacją. Wydaje się, że...
13: Ekonomiczną najczęściej.
14: Najczęściej
13: tak.
14: Właśnie ekonomiczną. Natomiast żeby łowić w sposób taki zrównoważony i bezpieczny dla środowiska i dla oceanu, trzeba słuchać naukowców. Nasza organizacja MSC opracowała standard właśnie wspólnie z naukowcami, rybakami i innymi organizacjami środowiskowymi, ekologicznymi ze świata, właśnie opierając się o dane naukowe. Więc to są nie tylko praktyki i doświadczenie rybaków, ale to są również dane naukowe zbierane przez naukowców.
13: Na co zwracać uwagę podczas zakupów? Bo powiedziała Pani o certyfikacie i to jest jak najbardziej oczywiście jakaś taka najprostsza wytyczna, ale czy są na przykład jakieś gatunki, które można wybierać bez większych obaw? No tutaj sytuacja z tuńczykiem się dość mocno zmieniła w ciągu ostatnich lat.
14: Tak, ja bym zachęcała jednak, żeby kupować i wybierać ryby z certyfikatem MSC, bo tak naprawdę on daje gwarancję, że ryby pochodzą ze zrównoważonych połów, czyli takich, które nie szkodzą środowisku, minimalny sposób wpływają na inne gatunki ryb, nie przyczyniają się do przełowienia. I na przykład w sytuacji tuńczyków, oczywiście, że jest ich dużo i można też kupować bez certyfikatu, ale tak naprawdę konsument, który nie orientuje się, które stada są przełowione, to jest dosyć skomplikowana cała mapa, geografia tych stad, i nie ma żadnej wiedzy i nie musi mieć wybór produktu z takim certyfikatem, czy to będzie tuńczyk, czy to będą ryby białe, czy to będzie dziki łosoś, daje nam gwarancję, że nie szkodzimy i przyczyniamy się do ochrony oceanów.
13: Państwo też na stronie wwf.pl, bardzo dobrze też znanej, dokładnie ryby.wwf.pl, możecie Państwo znaleźć taki poradnik rybny WWF. Trzeba się wczytać dość mocno, bo jeśli chodzi o ryby, to z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy, zależnie od tego, skąd te połowy są prowadzone, skąd pochodzą stada, a z drugiej strony, kiedy te połowy są prowadzone, to wszystko ma znaczenie. Czy dobrze myślę, że właśnie głównie trzeba patrzeć na te dwa faktory, czyli kiedy i skąd?
14: Tak, i do tego dochodzą też narzędzia połowowe. Bo są narzędzia połowowe, które na przykład sprawiają, że jest większy przyłów, czyli łowimy ryby, których nie chcemy złowić. Na przykład chcemy łowić jakiś konkretny gatunek, ale wiadomo, że ryby nie występują pojedynczo, tylko zawsze pływają w stadach. To jest cały złożony ekosystem. Przy jednym stadzie są inne ryby, bo to jest cały łańcuch też pokarmowy. W związku z tym albo ssaki morskie i są narzędzia, które są bardziej selektywne, czyli sprawiają, że nie wpadają w sieci gatunki, których nie chcemy, których nie łowimy, więc to też ma ogromne znaczenie. Oprócz właśnie tych miejsc, tak, których łowimy i czasu, kiedy stado jest chronione, bo jest czas rozrodu na przykład.
13: Czy to jest tak, że rybacy sami się do państwa zgłaszają z prośbą o przeprowadzenie audytu i nadanie certyfikatu?
14: Tak, my współpracujemy z organizacjami rybackimi, z rybołówstwami, przede wszystkim też w takim stopniu doradczym. Jeżeli się rybołówstwo chce certyfikować, to my służymy radą, opinią. Oczywiście nie my przeprowadzamy audyt, ale wspieramy też rybołówstwa w takim sensie, że jest fundusz Stewardship Fund stworzony, w którym fundusze są przekazywane i granty na różne prace, na projekty na przykład naukowe albo które mają na celu badanie czy pracę nad jakąś technologią, która usprawni połowy albo sprawi, że te połowy będą mniej inwazyjne, jeżeli chodzi o inne gatunki, albo właśnie wprowadzanie różnych usprawnień typu, na przykład jest taki ciekawy przykład z RPA, kiedy rybołówstwo wprowadziło tak zwane liny tori i to są liny, które odstraszają ptaki. I dzięki temu 99% przyłowów, to się nazywa przyłów, ale to albatrosów, został zredukowany o 99%. Więc czasami proste rozwiązania, ale wymagające też pracy, wymagające sprawdzania, jak to działa, ułatwiają i sprawiają, że te połowy są bardziej przyjazne dla środowiska. Ale ja, jeśli mogę, to chciałabym nawiązać do tych gatunków, których nie możemy, nie powinniśmy jeść, bo jest taki gatunek, który bardzo Polacy lubią i lubili. Jest to makrela atlantycka, która bardzo często jest wędzona i ewidentnie Polacy ją lubią. I teraz sytuacja niestety jest z makrelą bardzo niedobra, bo stada są przełowione. Właśnie przez zmiany klimatyczne ona się z trudem odradza. W związku z tym makrela nie ma makreli z certyfikatem MSC, ale jest kuzyn makreli, ostrobok, którego stada i ten gatunek w ogóle ma się bardzo dobrze. I producenci, przetwórcy już widząc tę sytuację, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy, zaczęli wprowadzać produkty z ostroboka na rynek, również polski. I dlaczego to mówię? Bo chciałabym też zachęcić konsumentów do różnicowania, dywersyfikacji wyborów, dlatego że my jemy zawsze dorsza, powiedzmy, albo mintaja.
13: Dorsz, łosoś, tak, mintaj, tuńczyk, tak, to są te ryby, które znamy. I makrele, dokładnie.
14: Tak. A są gatunki, które na przykład wśród białych ryb jest miruna, którą rzadko kupujemy, a jest dostępna z certyfikatem MSC. Jest morsztuk, tak samo łosoś. Łosoś jest coraz bardziej lubianym gatunkiem przez Polaków, ale nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że większość łososia na rynku polskim to jest łosoś hodowlany.
13: Tak.
14: Więc warto też szukać produktów, bo jest łosoś dziki, to są połowy, to jest łosoś pacyficzny pochodzący z rejonów Alaski, który ma certyfikat MSC. Rybołówstwa są w programie od prawie 25 lat i te stada są w bardzo dobrej kondycji, więc ja bym powiedziała tak, że dobry wybór to jest wybór świadomy, żebyśmy wiedzieli, co wybieramy, nawet jeśli decydujemy się na rybę bez certyfikatu, żebyśmy wiedzieli, z czym to się wiąże, a najlepiej, żebyśmy szukali ryb, które mają certyfikat MSC.
13: No to zapytam panią o sardynki i szproty, które bardzo lubię.
14: Sardynka to jest jeden z moich ulubionych przykładów historii rybołówstwa, które pokazuje, że wspólne działania na rzecz ochrony oceanów i stad mają sens i działają. I teraz tak, sardynka jest taką rybą, która odpowiada polskiemu śledziowi. Jest to część kultury Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie i Portugalczycy mówią, że bez sardynki nie byłoby żadnego święta, bo sardynka jest symbolem święta. Przy wielu świętach narodowych na przykład, czy jakichś lokalnych, sardynki się grilluje, tak? Podaje się sardynki z grilla. No i jakiś czas temu ta sardynka okazało się, że jest bardzo, że stada są słabe, że jest przełowiona, że łowiło się jej za dużo, właśnie nie słuchając naukowców. No i w 2015 roku rybołówstwo straciło certyfikat MSC. I w wyniku tego, takiej sytuacji kryzysowej, rybacy z Portugalii i Hiszpanii, politycy i różne organizacje zaczęły współpracować, stworzono wspólny plan odnowy tych, odbudowy stad, zamykano łowiska czasowo, wprowadzono limity połowów właśnie zgodne z doradztwem naukowym i okazało się, że populacja powoli zaczęła się odradzać. W 2022 roku to rybołówstwo przystąpiło znowu do procesu certyfikacji i w zeszłym roku, czy nawet w zeszłym roku dostało ten certyfikat. I okazuje się, że w zeszłym roku liczebność stada była 4 razy większa niż 10 lat temu. Czyli to jest taki kolejny przykład, że można, że działa, tylko trzeba cierpliwości i wytrwałości. I też takiego zrozumienia, bo ci rybacy, którzy w Portugalii i Hiszpanii, którzy mieli ograniczone te limity połowowe, które łowiska były zamykane, ale to też jest rola rządów, żeby tymi ludźmi się wtedy zaopiekować, dać im jakieś coś w zamian, tak? Nie możecie łowić teraz, ale tutaj macie jakieś subwencje i tak dalej. Więc no niestety to też jest odpowiedzialność polityków.
13: Bardzo pani dziękuję za tę bardzo interesującą rozmowę. Ja na koniec jeszcze chciałabym państwa tylko przestrzec przed jedną rzeczą, że nigdy nie sięgajmy absolutnie do takich ryb, których po prostu nie kupujmy i nie jedzmy. Jest węgorz. Węgorz, który jest na skraju wyginięcia, który może zupełnie zniknąć. Węgorz to jest ryba, która nie rozmnaża się w sposób sztuczny. Nie można jej po prostu rozmnażać w hodowli. Nie działa sztuczne zarybianie również. Do tego jest gigantyczny czarny rynek przemytu węgorza. Też bardzo gorąco polecam dokument na stronie Arte TV albo na YouTubie, właśnie na portalu Arte TV, przemyt węgorzy i branie brudnych pieniędzy. Jest tam również wątek polski w tym filmie dokumentalnym. Tak to jest z niektórymi rybami, że kosztują one więcej niż na przykład przemyt używek jakiś.
14: Warto mieć świadomość po prostu, dlatego warto się edukować, dokształcać i wiedzieć, na przykład tuńczyk błękitno płetwy też jest gatunkiem, który jakieś ogromne sumy jest bardzo cennym, ekonomicznie cenną rybą. I właśnie z tego powodu to, że on teraz, są tuńczyki, które posiadają certyfikat MSC, te stada mają, są certyfikowane, też sprawia, że no, mniej jest tej tego rabunkowego rybołówstwa, prawda, takiego nielegalnego właśnie.
13: Proszę państwa, to jest super ciekawy temat i będziemy jeszcze do niego na pewno wracać z różnych stron. Na dzisiaj już kończymy. Gabriela Kotkowska, przedstawicielka Marine Stewardship Council, była z nami. Dziękuję pani bardzo.
14: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: zjadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam.
2: Gdzie?
1: Do Wacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy za

0: Reklama.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 10.40, informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Prezydent Kazachstanu Kasym Żomrat Tokajew zaapelował do prezydenta Rosji Władimira Putina o zamrożenie wojny na Ukrainie. Przywódcy spotkali się na forum regionalnym w Omsku. To musi się skończyć, powiedział Tokajew, wzywając do powrotu do negocjacji pokojowych. Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę i nie przyłączył się jednak do zachodnich sankcji na Rosję. Władze Departamentu Żyrondy na południowym zachodzie Francji zarządziły prewencyjną ewakuację w kolejnych gminach w okolicach Bordeaux. Objęła 8 tysięcy osób. Z pożarem walczy 750 strażaków, wspieranych przez 18 samolotów gaśniczych i śmigłowce. Na pomoc przybyło kolejnych 500 żołnierzy. Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed wygrali biegi na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Białymstoku. Anita Włodarczyk w rzucie młotem zdobyła 13 złoty medal w zawodach tej rangi. Kolejne informacje o 11.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Przenosimy się teraz do regionu kujawsko-pomorskiego. 27 lipca dokładnie 2012 roku na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wpisany fiut, czyli syrop. W audycji Wiesz co jesz odkrywamy czasem takie nietypowe produkty regionalne. No i łączymy się dzisiaj z panią Marzeną Przytarską, która właśnie produkcją fiutu się zajmuje. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
20: Pani Marzeno, no nie możemy nie zacząć od tej, co tu ukrywać, intrygującej nazwy. Skąd ona się wzięła? Czy my w ogóle wiemy, skąd ona się wzięła?
21: No nazwa jest etnograficzna. Ksiądz Bernach Sychta opisywał w swojej pracy o burach tucholskich, że smarowano takim mazidłem z buraka cukrowego o nazwie fiut, regionalna nazwa tego syropu.
20: Ja gdzieś czytałam, że fiut być może pochodzi od takiego, żeby oznaczyć konsystencję tego syropu z buraka, czyli że to jest taka konsystencja zawiesista, trochę taka ciągnąca się, robi takie fiut właśnie. Nie wiem, czy pani o tym słyszała.
21: Tak, oczywiście. To nie jest nic związane z tą kontrowersyjną nazwą. Więc to z tego, że się tak ciągnie, że się tak fiuci właśnie.
20: Jak się zaczęła pani przygoda z wytwarzaniem syropu?
21: No odkąd pamiętam, u nas w domu rodzinnym się to wytwarzało. Widziałam, jak dziadkowie to robili wspólnie z moimi rodzicami. Potem zabrakło dziadków, no to my dalej jakby produkowaliśmy dla siebie, dla rodziny, dla bliskich ten syrop. No i potem tak postanowiłam, że dalej będę to działać, produkować razem z mężem i z dziećmi, więc to jakby tradycja pokoleniowa jest. No i to tak wytwarzamy dalej.
20: Czy może pani nam opisać, na czym polega proces przygotowania tego syropu? Czytałam, że jest on no, bardzo czasochłonny.
21: Tak, trzeba po prostu poświęcić troszeczkę czasu, nawet nie troszeczkę, tylko trochę więcej na wyprodukowanie takiej tam ilości, no z jednego parnika, co najmniej z 5-6 litrów tego syropu z buraka cukrowego, więc no wiadomo, że trzeba
20: z jednego parnika, czyli ile to jest kilogramów?
21: No parnik jest 100 litrowy. Wsypujemy buraki, gdzieś wejdzie około 50 kilogramów, czasami więcej, czasami mniej, bo to też buraki różnie ważą. Więc wiadomo, że trzeba te buraki dobrze wyszorować, wyczyścić, obskrobać wszystkich tam korzonków, takich niepotrzebnych rzeczy. Dobrze je wymyć, potem je na takiej krajelnicy podrobić, żeby były drobne wiory. Wrzucamy to do parnika. No teraz mamy elektryczne, a kiedyś babcia z dziadkiem pracowali na takim na drewno, więc to też więcej czasu poświęcali na to. Elektryczny jest troszeczkę szybszy, więc no my wlewamy troszeczkę wody na grzałkę, żeby się nie przypaliły te wiory. Potem sypujemy podrobione buraki, zamykamy. Paruje się tak 4 do 5 godzin, zależy też właśnie jak jest tam wsypane, łupite te wiory buraczane. I potem po uparowaniu gorące właśnie te wiory, wiórki, czy jak tam skropki, jedni to różnie nazywają, więc wyciskamy tresie i ten sok, który nam się wyciska z tej presy, stawiamy na garnki, no też oczywiście teraz jest łatwiej, bo z gazem, na gaz lub indukcję, ale ja działam na gazie, nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice pracowali to na drewnie, więc no wiadomo, że to też inaczej dłużej się jeszcze też ten proces wydłużał. My teraz mamy właśnie gaz, stawiamy na małym gazie, i od czasu do czasu mieszamy, zbieramy taki szum, tam się ustawia jak w każdych konfiturach, drzemach się wiadomo, taka pianka zrobi, trzeba ją też usunąć. No i przy fazie końcowej trzeba dość energicznie mieszać, no bo niestety potrafi się też ten syrop przypalić.
20: Jak już jest gęsty, taki rozumiem.
21: Tak, żeby taka była konsystencja rzadkiego miodu, tak żeby się utrzymało na chlebie, czasami wyjdzie gęsiejszy, czasami wyjdzie troszeczkę rzadszy. Ale smak jest ten sam, radość też jest taka sama. No wiadomo, że trzeba trochę czasu poświęcić, mieszając. No jak taki proces postawienia na garnek, czasami trwa to 10 godzin, czasami 12, czasami 15, bo też zależy od tej zawartości wody w tym buraku, żeby to odparowało. No i tak mniej więcej ten czas trwa. Po uparowaniu wlewamy słoiki. No i produkt jest gotowy, nadający się do smakowania.
20: Cukru się nie dodaje, tak jak do, nie wiem, konfitur.
21: Nie. Tam po prostu to, co ten cukier, burak zawiera w sobie, tą słodycz, to wszystko tam zostaje. Nic nie dosypujemy. No trzeba, wiadomo, że trzeba dolać trochę wody do parnika, żeby się po prostu nie przypaliły wysłoczki.
20: Jakie buraki nadają się właśnie do produkcji fiutu? Rozumiem, że to nie są te czerwone buraki, które, nie wiem, ćwikłe z nich robimy.
21: Nie, nie, nie. Ćwikłowe buraki nie, pastewne też nie, po prostu muszą być to buraki cukrowe.
20: Pytanie z punktu widzenia tych, którzy syropu jeszcze nie próbowali. Jak smakuje syrop, poza tym, że jest słodki i przede wszystkim z czym się go je? Ma pani jakieś swoje ulubione zastosowanie?
21: No, burek, jak to mówią, że jest słodki, no to wiadomo, że najczęściej się go używa jako dodatek do herbaty, kawy, na różne rodzaje gofrów, wafli, do musli. No, można nawet naleweczkę z tego zrobić, więc wielo zastosowań. Do sosów zamiast miodu się dodaje, więc po prostu bardzo dużo zastosowania. Jedni po prostu biorą, bo też zawiera trochę witamin, no trochę, no sporo witamin zawiera, więc niektórzy używają to jako słodzik.

0: fiut jest po prostu sprzedawany i rozumiem, że ludzie go poszukują i kupują.
1: Tak, oczywiście. No początkowo robiliśmy to, jak wspomniałam, dla rodziny, przyjaciół, znajomych, a potem pojechałam zobaczyć na festiwal smaków w Grudźnie, no i tam tego produktu nie było. No i tak z rozmów różnych pojechaliśmy zaprezentować się właśnie też do Grudźna z syropem i od tego tak właściwie się zaczęła taka większa promocja syropu z buraka cukrowego. Jest co roku jakby większe zainteresowanie, coraz więcej jakby przerabiamy tych buraków, co mamy, żeby starczało od sezonu do sezonu, czyli od października do tam października do grudnia przyszłego roku. No i no jest wiele telefonów, wiele wysyłek, wiele osób przyjeżdża, chcą poznać, chcą zobaczyć, jak wygląda produkcja i oczywiście smak tego też syropu. Przyciąga nazwa oczywiście, no zawsze tak. Przyciąga.
0: Czy są tacy ludzie, którzy no na przykład jako dzieci jedli syrop w domu, no i później stracili ten smak i nagle wracają do tych smaków z dzieciństwa? Bo rozumiem, że to było coś dość popularnego, tak, w Kujawsko-Pomorskim.
1: Tak. Kiedyś, tak jak tutaj rozmawiałam ze starszymi osobami, to dużo osób mówi, my to robiliśmy, my to pamiętamy. Część osób mówi, ja gdzieś to jadłem, chyba u moich dziadków. Ja pamiętam gdzieś ten smak. Więc osoby wracają, pytają też, czy wam się jeszcze chce to robić, bo wiedzą, że to jest pracochłonne. Więc młodzież kojarzy różnie sobie nazwę syropu, a większość osób po prostu uśmiech na buzi, bo przypominają sobie swoje dzieciństwo, te smaki, więc to jest też jakby dla nas taka radość, że my możemy troszeczkę tym osobom przypomnieć dzieciństwo. Pojawia się uśmiech na twarzy, radość. To niektórzy nam dziękują, że jeszcze my to dalej tworzymy, działamy w tej sprawie, żeby po prostu ten syrop z buraka cukrowego fiut, jedni mówią melata, jedni mówią krojda, ten smak i ta produkcja, czy to nie zniknęło z naszego tutaj rejonu. Więc no, dla nas to jest też, jak to się mówi, cała przyjemność po naszej stronie, że możemy to robić.
0: Bo rozumiem, że wy to po prostu robicie, znaczy pani to robi z mężem, tak? Czy nie macie jakiejś większej produkcji pracowników, firmy, która by produkowała syrop?
1: Nie, no był to tylko ten rolniczy handel detaliczny i każdy z nas ma tutaj swoje zajęcia, mąż pracuje zawodowo. Ja też staram się jakieś działalności prowadzić takie, które mogę w czasie, więc to tylko jest nasza taki
0: rozumiem. Działalność siadacie domowa, wieczorem, kroicie buraki, tak, przy stole.
1: Tak, no czasami dzieci pomagają, żeby też nam ułatwić pracę, no bo też wiadomo, że trzeba się dostosować do warunków sanepidu i innych rzeczy, więc tu też trzeba spełnić odpowiednie procedury, więc jak to może, to pomaga coś tam, albo nawet i wyczyścić te buraki, pokroić, czy wycisnąć, czy przy słoikach, więc też jakby to jest taka nasza wspólna praca, nie tylko moja, męża, ale dzieci też się przy tym udzielają przy pracy. Nawet wnuczek też czasami przyniesie buraka do wyczyszczenia i mówi, babciuś, no, proszę go tu umyć, nie? Mały, także też, także wspólnie działamy tutaj.
0: Czy państwo też chcecie przekazać, żeby ta tradycja nie zaginęła, przekazać młodszemu pokoleniu, a może macie już naśladowców, którzy też już no, się tym zajmują teraz?
1: Dzieci wiedzą, tutaj córka, syn jeden i drugi, synowa też działają, więc wiedzą, na czym polega ta praca. No na razie każdy ma swoją pracę, więc ja myślę, że widzą też, jaka jest radość, bo też jeżdżą z nami na

0: różne festyny, na różne pokazy, na wyjazdach pokazujemy, jak to kiedyś było. Zabieramy sprzęt, czyli mały parnik, krajalnice, wszystko to, co kiedyś tak było, na tych rzeczach się pracowało. Więc nawet ten młodszy czy starszy też opowiadają na różnych festynach, jak ta produkcja działa, jak to wszystko po kolei proces idzie. Więc myślę, że któreś z dzieci może będzie miało chęć dalej działać w tym zakresie, więc wszystko czas pokaże. Dopóki mamy z mężem siły i dzieci nam pomagają, będziemy działać. Więc ja myślę, że osoby, które przyjeżdżają do nas, czy wysyłamy im paczki, będą dalej od nas z przyjemnością zamawiać ten syrop i cieszyć się jego smakiem, walorami. No ja myślę, że będzie fajnie dalej.
1: I tego pani życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Marzena Przytarska była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
1: A ja również państwu dziękuję za audycję Wiesz co jesz. Słyszymy się za tydzień w kolejną niedzielę po godzinie 10:00. A teraz już Agata Szczęśniak i jest temat. Agato, co dzisiaj w programie?

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Atak terrorystyczny w Berlinie. Jedna osoba zginęła, są także ranni. Trwa obława za sprawcą. Tragiczne pożary we Francji i Hiszpanii, w okolice Madrytu, zostaną wysłani na pomoc także polscy strażacy. Urzędnicy z Gdyni rozpoczynają wojnę ze śmieciami na plażach, a będzie specjalna kampania. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych, gdy samochód wjechał późnym wieczorem w tłum w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. Sprawca ataku ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Policja wystawiła list gończy za mężczyzną. Do tej pory nie zatrzymano napastnika, mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Nacht.
10: Na podstawie wstępnych ustaleń śledczych zidentyfikowaliśmy już osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa. Trwają już działania skierowane przeciwko temu podejrzanemu, który nie został jeszcze aresztowany. Osoba ta jest znana policji, znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie. A nasze poszukiwania trwają z pełną mocą. W czasie ataku w centrum Berlina odbywała się Parada Równości i uczestnicy świętowali Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie. A po ataku impreza została zakończona. Nasza wolność została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina Kai Wegner. Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru, powiedział wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do nocnych rosyjskich ostrzałów Kijowa. Wojska rosyjskie prowadziły ostrzał ukraińskiej stolicy m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. Ukraińskie siły powietrzne podały, że alarm trwał około 50 minut. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii ruszy pierwsza polska zmiana strażaków, którzy mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. To część unijnego programu, w ramach którego 800 strażaków z 14 państw zostanie wysłanych w rejony najbardziej zagrożonych pożarami na południu i zachodzie Europy. Polski kontyngent będzie jednym z najliczniejszych. Strażacy są przygotowani do walki z ogniem w terenie, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
0: planują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
10: Na polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. Dziś to rejon, w którym płonie ponad 20 tysięcy hektarów lasu, a ewakuowanych zostało 70 tysięcy ludzi. Bardzo niebezpieczna pogoda także w Azji. Najsilniejszy w tym roku tajfun uderzył w południe Chin. Żywioł przyniósł ulewne deszcze i wiatr o prędkości 162 km na godzinę, paraliżując transport i wymuszając ewakuację ponad 800 tysięcy mieszkańców. Wyrwane z korzeniami potężne drzewa oraz zawalone gigantyczne rusztowania w Hongkongu to pierwszy obraz zniszczeń. Służby ostrzegają przed ekstremalnymi ulewami i ryzykiem powodzi błyskawicznych w rejonie górskich oraz dolinach rzek. 21-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Przyczyną zgonu był upadek z wysokości 150 metrów. Dwaj polscy taternicy planowali wejść na szczyt Wysokiej, ale ponieważ w górach było ślisko, zmienili plany i zawrócili. W pewnym momencie doszło do wypadku. Na miejsce skierowano śmigłowiec, 21-latek jednak zginął na miejscu. Drugiemu z mężczyzn nic się nie stało. Gdynia chce powiedzieć dość śmieciom pozostawianym na miejskich plażach i rusza z kampanią zachęcającą do zbierania powrotem tego, co na plażę przynieśliśmy. Odpadki, które trafiają do piasku i plażowych koszy na śmieci, liczone są w tonach i zdaniem urzędników tylko zmiana podejścia plażowiczów może tę sytuację poprawić. Jak zatem urzędnicy chcą walczyć z tym problemem, o tym Paweł Radzewicz.
11: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. Ten rok zapowiada się jeszcze gorzej i potrzebna jest swego rodzaju akcja ratunkowa, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
12: Akcja Zabierz swoje śmieci ze sobą. Celem jest wypracowanie prostego nawyku. Jeżeli przyszedłeś na plażę, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich.
11: Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać je do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
13: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
11: Miasto nie wyklucza też, że w przyszłości postawi przy plażach recyklomaty na opakowania kaucyjne. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: A Łódź świętuje w ten weekend swoje 603 urodziny. Dla mieszkańców i turystów przygotowanych zostało w sumie kilkadziesiąt różnego rodzaju atrakcji. Od wycieczek przez spacery z przewodnikami, zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających po koncerty. Jak mówi przewodniczący Łódzkiej Rady Miasta Bartosz Domaszewicz, świętować będziemy m.in. na reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej.
14: Cały weekend wydarzeń, specjalne strefy na ulicy Piotrkowskiej, od strefy moto z luksusowymi super samochodami przez strefę sport and skate, przez strefę podróży.
10: A co ważne, w czasie urodzin Łodzi komunikacja miejska jest bezpłatna. Kolejne informacje w południe, teraz pogoda. Mało chmur w całym kraju, miejscami na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej, Ziemię Lubuską możliwe burze. Na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum do 32 na południowym zachodzie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który jak co tydzień przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. A dziś zabieramy Państwa do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku, który od pół roku ma nowego burmistrza, Zorana Mamdaniego. Gdy wygrywał wybory, w jednych budził nadzieję, w drugich budził strach. Donald Trump pisał, że Mamdani jest najpoważniejszym zagrożeniem naszego kraju od 250 lat. Inni mówili, że łatwo jest prowadzić kampanię, a trudniej będzie rządzić. Niektórzy zwracali uwagę na to, że Mamdani jest demokratycznym socjalistą i sam tak o sobie mówi, inni, że jest muzułmaninem, a jeszcze inni, że naobiecywał tak wiele, że nie zdoła spełnić tych obietnic, no i że nie jest kompletnie doświadczony w sprawowaniu urzędu. Ale zanim z moimi gośćmi przyjrzymy się temu, jak wygląda Nowy Jork pod rządami, tymi krótkimi jeszcze Zorana Mamdaniego, to najpierw coś innego, bo Minęła właśnie 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jak pamiętamy, Donald Trump uczcił ją między innymi galą MMA na trawniku Białego Domu. Natomiast Zoran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, z tej okazji wygłosił mowę. Skromną, siedząc przy biurku i mówiąc przez niecałe 15 minut. Fragment tej mowy, która wydaje mi się bardzo poruszająca i też jakoś korespondująca z tym, co dzieje się w Polsce, chciałabym Państwu przeczytać. Gdy obchodzimy 250-lecie naszego państwa, co widzimy? Widzimy miasto pełne sprzeczności, będące częścią kraju pełnego sprzeczności. Widzimy najbogatsze państwo w historii świata, w którym dzieci kładą się spać głodne, podczas gdy pierwszy na świecie bilioner wciąż pragnie mieć więcej. Widzimy monopole dominujące całe gałęzie gospodarki i oligarchów kupujących wybory. Widzimy zamaskowanych funkcjonariuszy siejących strach na naszych ulicach, jedzących posiłki przygotowane przez naszych nieudokumentowanych sąsiadów, by chwilę później wywozić ich nieoznakowanymi furgonetkami. Widzimy kraj, którego ogromne bogactwo zbudowali ludzie o spracowanych dłoniach pokrytych odciskami i ziemią, którzy harują na halach fabrycznych i wykuwają nasz kraj własnymi rękami. A jednocześnie widzimy kraj, który pozwolił, by tak wielka część tego bogactwa trafiła w miękkie dłonie nielicznych uprzywilejowanych. Są tacy, którzy na żądanie lepszej Ameryki odpowiadają sloganem „Kochaj ją albo ją opuść”. Ale patriotyzm nie polega na udawaniu, że nasz kraj jest pozbawiony wad. Patriotyzm to każdy akt słusznego sprzeciwu. To każdy marsz odbywający się w palącym słońcu. To każdy protest wyprzedzający swoją epokę o całe dziesięciolecia. Ideały, na których zbudowano nasz kraj, są wystarczająco silne, by przetrwać każdy autorytarny reżim, ale tylko wtedy, gdy będziemy po nie sięgać. Jak wielkim przywilejem jest żyć w kraju, którego przyszłość może współtworzyć każdy jego mieszkaniec. Jak wielką odpowiedzialność ponosimy, by okazać się godnymi tych wszystkich, którzy byli przed nami. Jak ogromną moc ma każdy z nas, by przybliżyć Amerykę do tej wielkości, którą przez 250 lat dostrzegały kolejne pokolenia patrzące na te brzegi. Wielkości, która od 2,5 wieku nazywa się Ameryką. To burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani, o którym porozmawiamy dziś już za chwilę.
17: Reklama.
18: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
19: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
20: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
21: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
22: O, mechanik idzie.
23: Mamma mia. El compressor.
24: Facciamo subito, sì?
25: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
26: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
27: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
26: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
27: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
26: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Agata Szczęśniak, ponownie jest temat. Program przygotowałam razem z Magdaleną Sikoń, a ze mną i z Państwem są Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w Stanach Zjednoczonych i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: I dr Jan Smoleński, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: No i chciałam zacząć od tego przemówienia, które no, z jakąś pewną nieśmiałością Państwu przeczytałam, bo z Oranem Mamdanim nie jestem, ale to przemówienie obiegło świat i było szeroko cytowane, komentowane, uznane właśnie za niezwykłe, głębokie i przedstawiające zupełnie inną wizję Stanów Zjednoczonych niż ta, która teraz panuje w Stanach pod rządami Donalda Trumpa, mimo że, to też czytałam w komentarzach, w pewnym sensie też było zwrócone w przeszłość, bo ja tego nie czytałam, ale duża część tego przemówienia to było takie przepisanie, opowiedzenie na nowo historii Stanów Zjednoczonych. Więc co takiego niezwykłego, nowego jest w tym przemówieniu? Marta Zdzieborska.
8: Mnie przede wszystkim uderzyła szczerość i zrobienie takiego no, szczerego z rachunku sumienia, podsumowania sytuacji w Stanach Zjednoczonych teraz, czyli pokazanie wszelkich słabości, czyli tego ogromnego strumienia pieniędzy, który płynie do polityki, strumienia, który płynie ze strony oligarchów, czyli obrzydliwie bogatych miliarderów z Elonem Muskiem na czele. No właściwie, no tak jak powiedział
7: tak,
8: Mamdani,
7: to on nie został wymieniony.
8: Wybory, prawda? Można sobie wykupić tak naprawdę no, odpowiednio dużo zapłacić i wybrać polityka, który potem będzie szedł na ustępstwo i będzie tak pociągał sznurkami w Waszyngtonie, żeby ten duży biznes, który wykłada pieniądze, żeby był zadowolony, żeby były poluzowywane wszelkiego rodzaju regulacje, więc to po pierwsze to takie no, naprawdę już skrajne po prostu taki twardy kapitalizm w polityce, ocierający się już o korupcję, to po pierwsze, a drugie, no to te paradoksy, które wyciągną, czyli to, że no, mówimy o tak ważnym kraju na świecie, który tak naprawdę, w którym no, wielu obywateli po prostu nie może doświadczyć American Dream, tak jak powiedziałam Dani, że dzieci kładą się głodne, no i w sumie to nie jest jakaś hiperbola i przesada, bo rzeczywiście no, w niektórych społecznościach po prostu ludzie no, nie mają od pierwszego do pierwszego, nie są w stanie wyżywić całej rodziny a jeszcze pod naciskami Trumpa w zeszłym roku Kongres obciął fundusze na pomoc żywnościową właśnie dla tych najbiedniejszych. Więc no, uważam, że to było takie przełomowe. Tak naprawdę no, pokazanie, że ten cesarz jest nagi tak naprawdę. Cesarz Ameryka.
7: Jan Smoleński.
9: Znaczy, W dużej mierze się zgadzam, aczkolwiek ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że nawet jeżeli patrzymy na ten rachunek sumienia, bo faktycznie tam było sporo słów krytycznych na temat Stanów Zjednoczonych, no to było przemówienie przepełnione mimo wszystko takim dobrze rozumianym patriotyzmem. W tym sensie, że to było przemówienie wypełnione takim przekonaniem, że to jest kraj, w którym chce żyć, w którym my chcemy żyć i chcemy, żeby ten kraj był dobry, lepszy i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym dlatego, że jak się wejdzie na stronę na przykład Fox News, no to można przeczytać o tym, że to było koszmarne przemówienie antyamerykańskie, że można usłyszeć w krótkich klipach, że Zoran Mamdani nie kocha Ameryki. Wyciągnięto nawet fakt, że jego żona pojechała do Hiszpanii wtedy zamiast być podczas 4 lipca w Stanach Zjednoczonych.
7: To już w ogóle najgorzej, bo tak, Hiszpanię tak. Ostatnio wyklinał Donald Trump, zapowiadając zerwanie wszelkich stosunków.
9: No jak może mąż pozwolić na to, żeby żona go opuściła? To przemówienie, jakby miałem wrażenie, że w niektórych aspektach przypomina mi retoryczne chwyty, które stosował Martin Luther King Jr. Mianowicie w tym swoim słynnym przemówieniu Martin Luther King Jr. Mówił o tym, że Deklaracja Niepodległości zawiera tą obietnicę, że wszyscy jesteśmy stworzeni równymi. Ameryka jakby nie spełniła tej obietnicy, natomiast jakby on cały czas się odwoływał do tego ideału. Tutaj Mamdani podobnie, tak? Znaczy mówi, że te ideały, na których została zbudowana Ameryka, nie zostały zrealizowane, natomiast to jest pewien zasób, tak to nazwijmy, tak? Czy ideał, do którego cały czas możemy aspirować, tak? Znaczy to nie chodzi o to, żeby przestać być Stanami Zjednoczonymi, tylko o to, żeby być Stanami Zjednoczonymi z naszych snów i obietnic, a nie jakby Stanami Zjednoczonymi, jakie teraz widzimy, z tą korupcją polityczną, z nierównościami, przemocą, rasizmem, antysemityzmem, głównie po prawej stronie, wbrew temu, co się myśli, ale to nieważne.
7: Mnie jeszcze uderzyło to takie, to co na samym końcu mówi Mamdani o tym, że każdy ponosi odpowiedzialność i właściwie każdy ma wpływ na to, żeby te Stany Zjednoczone przybliżały się do tego ideału. To jest takie, takie wezwanie do działania i do tego, żeby się zaangażować.
8: Znaczy to na pewno, zdaję sobie Mamdani sprawę, że tak samo jak cała Partia Demokratyczna, że przy tak dużej polaryzacji w amerykańskim społeczeństwie, przy tych wielkich podziałach na obóz demokratów i republikanów, tak naprawdę dużym kluczem do sukcesu jest to, żeby zmobilizować jak najbardziej wyborców, żeby poszli do urn. Żeby nie wpadli w taki maraz na zasadzie ci są beznadziejni, co zresztą oczywiście taka grupa się wyborców niezależnych zwiększa z roku na rok ze względu właśnie na tą taką frustrację związaną z brakiem większej liczby opcji niż te dwie partie, na które mają realny wpływ na politykę. Więc ta mobilizacja, prawda? I często zresztą demokraci podkreślają, że głosuj, jeszcze raz głosuj. No to jest jedyny sposób, żeby też zwiększyć realny wpływ partii demokratycznej i wykopać magę, prawda? I pokonać partię republikańską. No, teraz mówimy o tym boju o kongres w listopadzie, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim nawiązanie do tego, żeby ludzie się zmobilizowali i głosowali, a drugie też, żeby angażowali się, żeby brali udział na przykład w spotkaniach z kongresmenami, którzy mają, prawda, różnego rodzaju spotkania z wyborcami co jakiś czas i tam też wyrażali swoje niezadowolenie, żeby No, zresztą spójrzmy na to, co się dzieje w Ameryce. No, już od półtora roku, prawda, dryfuje sobie spokojnie strona autorytaryzmu, a no, nie widać wielkich, wielkich, ogromnych protestów. Ja byłam zdziwiona, że nawet że Amerykanie nie złamali tej swojej wielkiej tradycji, czyli apolityczności w czasie właśnie Święta Niepodległości i był po prostu jakiś mały, niewiele znaczący protest w Waszyngtonie, a tak to skupili się po prostu na przerzucaniu kiełbasek na grillu, no, zamiast dać...
7: No i na chronieniu się przed gorącem.
8: No, chronienie się przed gorącem to jest inna sprawa, prawda?
7: Były skrajne upały.
8: Piję do tego, że rzeczywiście, no, pomimo tego, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, no to jednak nie widać jeszcze takiej wielkiej mobilizacji. I tego, no, tej frustracji.
9: Ja bym jeszcze, jeżeli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, to jest, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze to wezwanie do działania odpowiada temu, co jakby retoryce kampanii z jednej strony i też jakby praktyce kampanii mam do niego. Ona była oparta w dużej mierze na budowaniu jakby poparcia wśród konkretnych społeczności, czy wśród konkretnych grup ludzi, wyborców, i jakby mobilizowania ich nie tylko i wyłącznie do głosowania, ale też poprzez jakby to głosowanie i poprzez zaangażowanie ich, tworzenia takiego poczucia, że faktycznie ludzie mają wpływ na to, co się dzieje. No i tutaj dochodzimy też do tego, że no faktycznie, no jeżeli ludzie nie będą głosowali, no to Partia Republikańska będzie miała większość, no, z różnych względów, albo przynajmniej będzie miała jakby ze względu na architekturę jakby instytucjonalną Stanów Zjednoczonych, będzie miała weto w którejś z instytucji, albo w prezydencie, albo w Senacie, tak? Więc no, w tym momencie no, to jest, wydaje mi się, takie z jednej strony podyktowane koniecznością jakby mobilizacji przed wyborami połówkowymi, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest po prostu cały czas budowanie takiego poczucia, że ludzie mają faktycznie wpływ na to, co się dzieje. Pamiętajmy też, że on jest burmistrzem miasta, tak? Jakby dystans między Waszyngtonem a ludźmi jest dużo, dużo większy, nawet dosłownie w niektórych przypadkach, niż między Manhattanem a nawet a Queens, tak? Więc no, to wydaje mi się, że to też ma związek z tym, jaką on funkcję pełni. Mamdani jest jedną z wielu osób, które w tym momencie wypływają na tej fali niechęci wobec establishmentu partyjnego, zwłaszcza Partii Demokratycznej. Widzieliśmy to w Colorado, bodajże w Michigan też. No, w Maine nie wiemy, co się stanie, ale o tym chyba za chwilę będziemy rozmawiali.
7: Tak, tak. Do Maine przejdziemy i proszę Państwa, to jest niesamowita historia, która tam się wydarzyła, więc jak już porozmawiamy chwilę o Mamdanim, to pojedziemy do Maine.
9: Natomiast to, co jakby jest istotne, to, że w każdym z tych przypadków jakby mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo, z jednej strony bardzo ideowi i nie boją się nazywać siebie demokratycznymi socjalistami albo mówić językiem, który odbiega od języka mainstreamu Partii Demokratycznej czy establishmentu Partii Demokratycznej, ale z drugiej strony no nie są to ludzie, znaczy nie są to doktrynerzy, tylko ludzie, którzy zbudowali swoje zwycięstwo na pracy wśród ludzi, tak? Czy na pracy ze społecznościami. I w DSA mamy dwa nurty. Jeden to jest właśnie ten krajowy, gdzie no, mamy doktrynerów w zasadzie, a drugi to jest ten bardziej lokalny, nazwijmy to, w którym jakby pragmatyzm w zasadzie musi zwyciężać, między innymi dlatego oczywiście, że miasta mają dużo mniej władzy niż władze stanowe czy władze federalne, czyli dużo mniej kompetencji, ale mimo wszystko musi zwyciężać, bo inaczej po prostu się nie dowiezie, tak? No i też się nie wygra. Ale to dygresja.
7: Dobrze, to teraz bym proponowała wrócić do Nowego Jorku i zostawić tę wspaniałą umowę. No bo tak, Mamdani rządzi od pół roku. Zdobył władzę w niezwykłej kampanii, która była uznawana za bardzo nowatorską i zaskakującą. Mimo, że No, ja kiedy patrzyłam na tę kampanię, to myślałam sobie, no właściwie każdy polityk powinien tak się zachowywać i powinien to robić, bo przypomnę, Mamdani najpierw wyszedł na ulicę i przepytał ludzi z tego, co ich boli i jakich zmian by chcieli, a potem to, co ludzie mu powiedzieli, wziął na sztandary i obiecał wprowadzić te zmiany, których ludzie się domagali. Chodziło między innymi o czynsze, które są horrendalne w Nowym Jorku, czy o koszty życia, no jakieś takie proste, wydawałoby się, rzeczy, ale no, sprawiły, że ostatecznie ludzie na niego zagłosowali. No i tak jak mówiłam wcześniej, natychmiast pojawiły się te głosy. No dobra, coś tam naobiecywał, ale przecież wiadomo, dowieść się tego nie da. Obiecywał też rozprawić się z bogaczami, którzy mieszkają w Nowym Jorku, no ale jak spróbuje im podnieść podatki, to przecież oni uciekną, bo nie będą chcieli tych podatków płacić, a właściwie Nowy Jork stoi na tych bogatych ludziach, więc powinien ich hołubić. No to chciałam was teraz zapytać, jak mu poszło, przynajmniej przez te pół roku, choć oczywiście jest to bardzo niewielki czas, mało czasu, żeby ocenić politykę, no ale można zobaczyć już, czy coś próbuje, czy gdzieś się jednak cofa, czy o jakichś obietnicach zapomina, czy coś zmienia. I ja bym zaczęła od doktora Smoleńskiego, bo ty mieszkałeś przez wiele lat w Nowym Jorku, więc znasz też bolączki tego miasta tak z autopsji, z własnego życia.
9: Tak, znaczy to czynsze są, wtedy już były absurdalne, a teraz są jeszcze gorsze ze względu chociażby na inflację, rosnące ceny paliw i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z bolączek. I faktycznie moratorium na podnoszenie czynszów, czyli tak zwany rent freeze, w budynkach, gdzie to podlega kontroli miasta. To nie muszą być budynki, których miasto jest właścicielem. Faktycznie to zostało wprowadzone. No oczywiście to nie spowoduje, że w całym mieście spadną ceny, natomiast no, jest pomysł na to, żeby zbudować 200 tysięcy mieszkań, czy tak, mieszkań dla ludzi, którzy nie zarabiają wiele, tak?
7: Czyli komunalnych mieszkań?
9: Wydaje mi się, znaczy komunalnych, to w Stanach Zjednoczonych to tak nie działa, tak? Znaczy to byłyby prawdopodobnie mieszkania budowane przez prywatnych deweloperów, natomiast byłyby one, jeżeli byłyby to całe budynki przeznaczone na tanie mieszkania, no to wtedy Mamdani zobowiązał się, że pozwolenia na budowę będą i inne biurokratyczne bariery będą łatwiej...
7: Szybsza ścieżka,
9: tak, będą łatwiej usuwane. No i to jest jakby... To cały czas jest realizowane, tak to nazwijmy. Natomiast drugą ważną, ważną rzeczą, która wydaje mi się jest... To jest drobiazg, ale mimo wszystko, no to jest chociażby poprawa jakości ulic, tak? Znaczy wypełnianie dziur i tak dalej, i tak dalej. No to może się wydawać absurdalnie nieistotne, ale jeżeli ktokolwiek jechał rowerem po ulicach Manhattanu, to wie, o czym mówię, tak? Znaczy tam koło stracić od roweru jest bardzo łatwo. Więc no, to są takie drobiazgi, które powodują, że jakby no, w mieście się, to miasto po prostu lepiej wygląda, tak? No i jest jeszcze, że jedna rzecz, która została zrealizowana i wydaje mi się, że ona jest ważna. Akurat to nie było moim doświadczeniem bezpośrednio w Nowym Jorku, natomiast z osobami, które, znaczy to było doświadczenie osób, które znałem, chodzi tutaj o opiekę nad dziećmi, tak? Znaczy przedszkola i żłobki. No to potrafi kosztować, czy potrafiło kosztować tyle, ile college, tak? Więc to kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie. Dlatego w wielu przypadkach po prostu ludzie się decydują na to, żeby jedna z osób pracujących w domu została. Znaczy jeden z rodziców został w domu, tak? Z dzieckiem. No i to się udało zrealizować, tak? No, co prawda na razie tylko finansowanie no, to jest na dwa lata, co oczywiście już mu zostało, mam dla niemu wypomniane jako nie brak realizacji obietnicy, albo nie do końca zrealizowana obietnica, no ale się udało, tak? Znaczy, no na miłość boską, wcześniej nikt tego nie zrealizował, tak? Więc to są rzeczy, które powodują, że ludziom się faktycznie będzie faktycznie będzie łatwiej. No są pomysły na te publiczne sklepy i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że spośród tych wszystkich obietnic, które nie zostaną zrealizowane, no to trudno będzie mam do niego z tego rozliczać, dlatego, że to są, że to najprawdopodobniej będą te obietnice, które są najbardziej na lewo, tak? W związku z czym, no kto będzie go z tego rozliczał? Jakobin, przepraszam, no, który ma kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy czytelników. No,
7: to jest taki bardzo, bardzo lewicowy magazyn.
9: Tak, więc no, więc wydaje mi się, że tutaj przepraszam, jest jedna obietnica, którą według niektórych mam danie nie zrealizował. To jest przeznaczenie konkretnej sumy na biblioteki publiczne. No i jak na razie, no to nie dobił do tego, w obecnym budżecie nie dobił do tego pułapu, który obiecał. No i w związku z czym uznaje się, że to jest obietnica złamana. Aczkolwiek, no, jest to pierwszy rok z całej kadencji, w związku z czym być może się okaże, że w przyszłych latach będzie inaczej. Więc natomiast jest strona internetowa, na której jest licznik obietnic, no spośród 100 obietnic, które są tam ujęte, 21 zostało zrealizowanych albo jest w trakcie realizacji i te dwie zostały.
7: Po pół roku to więcej niż polskie 100 konkretów. Marta Zdzieborska, a ten sklep, czy te sklepy miejskie, bo to była jedna z takich powtarzanych i dość no, znanych obietnic.
8: Tak, no, z tego co czytałam, to na Bronxie ma powstać w przyszłym roku. Jest już wybrane miejsce na budowę. Drugi sklep ponoć na Harlemie, jeżeli dobrze pamiętam, ale mówi się dopiero o terminie do 2029 roku, więc to zupełnie jest odległa perspektywa. Natomiast znaczy ja jestem bardzo zaskoczona, że jednak Mamdani, bo ja traktowałam go jako takiego no, drugiego populistę, Trumpa, tylko że w lewicowych barwach, czyli że dużo obiecuje, a potem z realizacją jest kiepsko. Natomiast no tutaj rzeczywiście no, w ciągu
7: Trump realizuje roku różne rzeczy, które niekoniecznie obiecywał, no, tak, a które robią dobrze jego portfelowi.
8: Prawda? Tak, no z jego portfelowi albo darczyńcom, tym obrzydliwie bogatym Amerykanom, którzy wsparli jego kampanię, więc no on rzeczywiście w tym jest mistrzem. Natomiast chodzi mi bardziej o takie typowo populistyczne obietnice typu, że klasie pracuje będzie się żyło lepiej, jeżeli mnie wybierzecie. Czyli no, te obietnice związane z darmowymi przedszkolami, z właśnie z tymi miejskimi sklepami, z darmowymi autobusami. Czy też kwestia podniesienia podatków dla najbogatszych. Tak? Więc no, to były takie jego główne postulaty i szczerze mówiąc tak myślałam, okej, okay, dobra, rzuca słowa na wiatr. Natomiast rzeczywiście po tym pół roku widać, że ten progres jest, wziął się do roboty. Chociażby no, w kontekście tych przedszkoli, o których wspominałeś. Zresztą ja byłam zaskoczona, że w Nowym Jorku 3-4-latkowie już mają bezpłatną opiekę, bezpłatne żłobki, a teraz właściwie ta gra się rozbija, ta reforma o zapewnienie opieki dla 2-latków, prawda? I na razie to rzeczywiście jest taki program pilotażowy, 2000 dzieci skorzysta z tego na jesieni. No i też to, że Mamdani pomimo tego wielkiego oporu ze strony establishmentu i tego, jak zarówno republikanie, jak i demokraci chcieli utopić jego kampanię wyborczą, że wziął się oczywiście we współpracy z władzami stanowymi, lokalnymi za podniesienie podatku dla najbogatszych od tak zwanych drugich domów, czyli domów, w których nikt nie rezyduje na co dzień, które należą do osób, które są rezydentami podatkowymi innych stanów. I na przykład jest taka mała wojenka teraz między szefem funduszu hedgingowego Griffinem, którego zdjęcie jego domu zostało pokazane właśnie w ramach tej kampanii. Mamdani stanął na tle tego budynku i powiedział, no od teraz właściciele drugiego domu, czyli między innymi tego, będą musieli płacić ogromne podatki od nieruchomości. Więc to jest duża zmiana, która też się wpisuje w taką większą falę reform w Stanach, czyli próbę dobrania się do tych pieniędzy najbogatszych Amerykanów, żeby płacili podatki. Zresztą w Kalifornii teraz na jesieni rozegra się walka o to, żeby wprowadzić dodatkowy podatek i obciążyć finansowo najbogatszych, za co oni oczywiście na co nie chcą się zgodzić i pompują kolejne ogromne, wielkie pieniądze w kampanię, żeby zablokować te reformy, żeby ludzie zagłosowali przeciwko, więc to też jest taki element szerszego zjawiska po lewej stronie w Partii Demokratycznej, czyli wzięcie się za najbogatszych. A wracając do tych sklepów, bo już tutaj trochę meandrujemy, no to zresztą tak jak wspomniałeś, no to te sklepy to tak naprawdę nie jest... nie jest rzecz, która rzeczywiście zaważy na rozliczaniu, mam dla niego. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wywiązał się z tego, z tej obietnicy związanej z dostępem do przedszkoli, z dostępem do właśnie wzięcia się za najbogatszych. Magda, jak coś, to moje kluczenie, jakbyś też wzięła. A jeszcze, tak jak wspominałaś na początku, o tym, że ta kampania, mam dla niego, jest no taką, też się będą ze mną zgodzisz, że to jest taka recepta na to, jak złapać na nowo kontakt z wyborcami Partii Demokratycznej, z klasą pracującą, czyli mówić prostym językiem, skupić się na kilku sztandarowych obietnicach, kilku hasłach, czyli na przykład te darmowe przedszkola, darmowe autobusy, nie wiem, opodatkowanie najbogatszych i do znudzenia powtarzać to w sprzężeniu oczywiście z dobrą kampanią w social mediach, no i przede wszystkim no stanąć ramię w ramię z tymi ludźmi, nie gadać po prostu o tylko o tym, że amerykańska demokracja jest zagrożona, Trump jest zły, dryfujemy w stronę faszyzmu.
7: I powinniśmy coś zrobić z Sądem Najwyższym.
8: Tak, tylko skupić się na sprawach, które no najbardziej dotykają Amerykanów, czyli te wysokie koszty życia i mówić ludzkim językiem, a nie po prostu człowieka, który skończył Harvard i żyje w swojej bańce.
7: No właśnie, bo ta kampania Zorana Mamdaniego, jego sukces jest uznawany trochę za takie coś, co można by skopiować w innych miejscach, ale też on sam jako postać, która jeśli się włączy w kampanię innych polityków, to pomoże im wygrać i pomoże uzyskać lepsze wyniki. Wiemy, że w listopadzie będą te wybory połówkowe do kongresu. No, demokraci liczą na to, że w nich zwyciężą, pokonają republikanów, no ale jak wiemy świetnie, w polityce nic nie jest dane. I chociaż na razie na to się zanosi, no to różne niespodzianki mieliśmy, a największą niespodzianką jest rządzący Donald Trump, więc zdarzyć się mogą różne rzeczy. Jan Smoleński, jak to teraz wygląda? To zaangażowanie Zorana Mamdaniego nie w Nowym Jorku, tylko w kampanię innych demokratów i czy faktycznie im pomaga?
9: Faktycznie osoby, za którymi się wstawił Zoran Mamdani w prawyborach w Nowym Jorku, wygrały te prawybory. Tak? Znaczy trójka kandydatów, których on poparł, a między innymi Brett Lander, no w każdym razie były kontrkandydat Mamdaniego w prawyborach na kandydata na burmistrza Nowego Jorku. Tu faktycznie Mamdani pokazał, że ma, że potrafi mobilizować swoich wyborców do tego, żeby poparli kandydatów, których on popierał. Udało się tak wysadzić z siodła przynajmniej jedną wysoko postawioną osobę w kongresie. Natomiast pytanie jest następujące. Czy to przypadkiem nie stworzy problemów Mamdaniemu w realizowaniu jego własnej polityki, jego własnych obietnic na poziomie miasta, dlatego że w kilku przypadkach było to wbrew temu, co chciał partyjny establishment z jednej strony, a z drugiej strony część przedstawicieli organizacji społecznych w Nowym Jorku poczuła, że Mamdani zignorował ich poparcie, które one mu udzieliły w czasie jego kampanii i zamiast opowiedzieć się za kandydatami, które te organizacje proponowały, on promował swoich, tak? Więc to jest rzecz, która zobaczymy, jak to się rozwinie. No oczywiście jeżeli chodzi o sam wynik tych prawyborów, no to mainstream Partii Demokratycznej, establishment Partii Demokratycznej jest przerażony tym, że Republikanie będą mieli teraz więcej osób, które będą mogli oskarżać o to, że są czerwonymi komunistami, socjalistami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie jest, na ile to w takim miejscu jak Nowy Jork ma znaczenie, tak? Więc mi się wydaje, że w tym, że obecnie to jest rzecz, która, znaczy to jest element większej fali niezadowolenia wobec establishmentu Partii Demokratycznej, która unika zajęcia stanowiska bardzo konkretnego w wielu sprawach. I to bardzo interesujący komentarz redakcyjny niedawno się pojawił New York Timesa, który jakby sugerował, że Partia Demokratyczna zbyt często stawia na osobowości, zbyt rzadko na program, albo w zasadzie nie stawia na program, a stawia na osobowości, no i w tym momencie mamy problem, tak? Znaczy ludzie, którzy mówią językiem złości na brak alternatyw i tak dalej, po prostu wygrywają, tak? Oczywiście dla mnie to nie jest problem, tak? Ze względu na moje własne poglądy polityczne, natomiast dla mainstreamu Partii Demokratycznej to może być problem. Też trzeba pamiętać, że ja bym jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę tak długo gadać, dodał, że Partia Demokratyczna w tym momencie ma jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie w jaki sposób zjednoczyć dwie rzeczy, tak? Z jednej strony ludzi rozczarowanych tym, jak im się żyje w Stanach Zjednoczonych, natomiast niegotowych do tego, żeby poprzeć Trumpa, i ludzi, którzy byli republikanami, ale ze względu na Trumpa przemigrowali do Partii Demokratycznej, tak? Znaczy z jednej strony ludzie, którzy faktycznie chcą zmian, a z drugiej strony ludzi, którzy są beneficjentami status quo, to są zazwyczaj osoby zamożne, dobrze wykształcone i tak dalej, które tak naprawdę były beneficjentami tego systemu, który powodował, że ludzie gorzej usytuowani byli, coraz gorzej usytuowani, klasa średnia się kurczyła i tak dalej. A oni
7: Marta Zdzieborska się rwie do głosu.
8: Tak, rwę się, bo ja tak ciebie słucham, to rzeczywiście jest to jeden z takich głównych teraz dyskusji w Partii Demokratycznej, czyli jak pożenić te dwie różne potrzeby. I dobrym przykładem jest tutaj Gavin Newsom, który nie jest tajemnicą, że ostrzy sobie zęby na to, żeby wystartować w wyścigu o Biały Dom w 2028 roku. Zresztą on już takie próby, już tak szykował się, widać było jeszcze kilka lat temu, kiedy ważyły się losy walki o reelekcję Joe Bidena. Myślę, że już był Newsom w blokach startowych, żeby go zastąpić, ale stanęło na to, że wybrano Kamalę Harris. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi o to, że Newsom pokazuje właśnie to, jak można balansować, czyli z jednej strony trzymać się, prawda, jakichś takich korowych wartości dla Partii Demokratycznej, ale z drugiej strony jednak nie idąc za bardzo na lewo. Czyli na przykład nie skupiając się zbyt mocno wciąż na sprawach dotyczących osób LGBT, na przykład dostępu do opieki hormonalnej. To jest zaskakujące, że człowiek, który brał udział w udzielaniu ślubów osobom homoseksualnym, jak był burmistrzem San Francisco, nagle zawetował ustawę, która zmuszała ubezpieczycieli do opłacenia opieki hormonalnej dla osób transpłciowych. I to jest właśnie element tego przechodzenia w stronę centrum, tak? Czyli odcięcia się od tych najbardziej progresywnych reform, z której słynie chociażby Kalifornia, tak, żeby jednak stworzyć sobie to pole do przyciągnięcia wyborców umiarkowanych, centrowych, co jest przecież tak kluczowe w wyborach prezydenckich, czy też w Stanach, które są pośrodku, które na przykład mają ambicje do tego, żeby zmienić kolor na niebieski, czyli na kolor Partii Demokratycznej. Na przykład w Teksasie to też widać, w prawyborach, które się odbyły kilka miesięcy temu. Czyli kandydat, wygrał kandydat centrowy, mówię oczywiście o prawyborach Partii Demokratycznej, James Talarico, wygrał z kandydatką bardziej progresywną, Jasmine Crockett, która no też trochę jakby niestety dalej Ameryka jest rasistowska, nie ukrywajmy. I sam jej kolor skóry, czyli że jest kandydatką czarnoskórą, no to też już na wstępie wykosił część bardziej umiarkowanych wyborców w Teksasie, prawda? No jednak w Teksasie, który jest bastionem republikanizmu nadal. Więc stawianie jednak cały czas na tych centrowych kandydatów, którzy oczywiście dalej, prawda, trzymają się pewnych progresywnych reform, ale no wydaje mi się, że to jednak cały czas jest jednak ta recepta na wygraną obecnie w Stanach. Chociaż oczywiście to się może zmieniać, no bo też to społeczeństwo amerykańskie się zmienia, prawda? Coraz, więc coraz mniej białych Amerykanów, a coraz więcej Latynosów, którzy oczywiście, jeżeli Partia Demokratyczna będzie grała do jednej bramki z klasą pracującą, no to będzie przyciągnie tych Latynosów do siebie, a jeżeli nie, no to, no to wtedy znowu będą, prawda, to będzie pożywka dla Partii Republikańskiej.
7: To teraz ta niesamowita historia, którą obiecałam, historia, która ma imię i nazwisko Graham Platner. I tu mamy pewien link łączący Grahama Platnera, o którym zaraz powiemy, kim jest, poza tym, że hodowcą ostryk. Łączy go z Zoranem Mamdani to, że strateg polityczny Zorana Mamdaniego brał udział, czy też sam wybierał Grahama Platnera jako kandydata w prawyborach w stanie Maine, kandydata demokratów. No i jak się okazało kilka dni temu, kandydat zrezygnował. Kandydat, który miał być nadzieją, zwrotem, czymś nowym i też jakąś odpowiedzią na to, że polityka wygląda jak wygląda, czyli trzeba przyciągać uwagę wyborców. Bo Graham Platner, osoba bardzo, bardzo charyzmatyczna, przyciągająca tę uwagę. No i klops. Jan Smoleński, co to jest za historia?
9: To jest prosta historia. Z jednej strony, z drugiej strony bardziej skomplikowana. Prosta w tym sensie, że nie sprawdzono odpowiednio backgroundu, znaczy historii Platnera. Tak? W tym ludzie uznali, że

0: ofiarami napaści seksualnych, no powinny mieć świadomość tego, że jeżeli się upijają na umór, no to może się to źle skończyć, tak? Potem doszły kolejne...
1: Czyli sama sobie winna.
0: Trochę tak, tak. Znaczy to oczywiście parafrazuję, nie cytuję dosłownie. Potem się pojawiły kolejne informacje dotyczące jego stosunku do kobiet, że był niewierny, że wysyłał SMS-y dość sugestywne kobietom, różnym kobietom, kiedy już miał żonę, aż w końcu się pojawiło oskarżenie o gwałt. Oskarżenie, które, jeżeli się czyta historię w Politico, która, jakby to oskarżenie, znaczy Politico jako pierwsze to oskarżenie podało do wiadomości, no to jest to bardzo dobrze udokumentowane i prawda, jakby no, nie ma powodu, żeby nie wierzyć, że tak się stało. Tak?
1: I mówimy cały czas, wszystko to, co państwo słyszycie, dotyczy kandydata demokratów.
0: Demokratów.
1: Tak. Kandydata do Senatu w stanie Maine.
0: Tak. I znaczy to. Więc to, no to jest historia człowieka, który miał trupy w szafie, że tak się wyrażę, i te trupy w szafie po prostu zaczęły wypadać. Na samym początku najprawdopodobniej, znaczy jestem w stanie w to uwierzyć, że część z tych trupów to były trupy specjalnie wyciągnięte przez jego przeciwników, bo one się już zaczęły pojawiać przed prawyborami. No ale teraz no to już no, nie jest trup wyciągnięty przez jego przeciwników, tak? Dlatego, że to jest historia, która została upubliczniona, znaczy upubliczniona, za której upublicznieniem stoi jedna z osób związanych z lewym skrzydłem Partii Demokratycznej, tak? Więc no, która wcześniej poparła Platnera. W związku z czym no, to jest historia też tego, że jakby no, są pewne granice tego, kogo Partia Demokratyczna chciałaby, czy jest w stanie poprzeć. Mhm. Bo
1: no
0: jak
1: właśnie,
0: pojawiły się te...
1: Bo to już bym zapytała Martę Zdziborską, no bo Platner został wybrany dlatego, że po pierwsze był bardzo charyzmatyczny, świetnie przemawiał, czyli przyciągał uwagę, no ale też miał być odpowiedzią na takie... pragnienie, żeby kandydaci demokratyczni to nie byli ci z Harvardu prawnicy z elit, tylko właśnie no tutaj hodowca ostryk jeszcze służył w Afganistanie. Taka biografia, która no, bardziej by pasowała do republikańskiego kandydata, ale właśnie wychodzimy do ludzi i próbujemy zbudować sobie nieco inną bazę, więc wybieramy taką osobę.
2: Czy tak, no Platner to gwarantował, tak? Czyli tę barwną historię i też taka umiejętność właśnie złapania kontaktu z wyborcami, czyli to, w czym Mamdani jest mistrzem. Platner odnosił się do tego bez ogródek, mówił o tym, że miał objawy PTSD z racji tego, no, że prawda, walczył, że jest weteranem. Nie ukrywał, no, że miał burzliwą przeszłość, więc jakby to był, wydawało się, że jest to kandydat dobry, no ale oczywiście, no jak się okazało, prawda, ze względu na tego trupy w szafie obarczony dużym ryzykiem, natomiast no to jest właśnie wątek, do którego i takie modus operandi, które coraz więcej kandydatów wybiera, czyli kandydatów Partii Demokratycznej, czyli to pokazywanie tej swojej historii, no nawet wracając jeszcze do Gavina Newsoma, gubernatora Kalifornii, no który kończy teraz swoją kadencję, wydał kilka miesięcy temu książkę, w której oczywiście też próbuje pokazać siebie jako kandydata bliżej ludu, czyli człowieka, który jednak też miał trudne dzieciństwo z racji tego, że jego rodzice się rozstali na wczesnym etapie. On tam krążył między domem matki, która ledwo wiązała koniec z końcem, a domem ojca, który był bogaty prawnik, który jest zaprzyjaźniony z klanem Gettych, czyli magnatów naftowych. Więc taka próba pokazania tego życiorysu jako człowieka, który no, przeszedł jakieś trudności, prawda, który jest blisko klasy pracującej. Rzeczywiście Platner jakby wpisywał się w ten, w tę taką recepturę na przyciągnięcie elektoratu, natomiast no, teraz Partia Demokratyczna no, nie zazdroszcza, no bo nie dość, że ta walka o Senat jest tak trudna i to głównie w Stanach, w których Donald Trump wygrał w wyborach prezydenckich w 2024 roku, to teraz jeszcze no, odpadł im kandydat, teraz muszą kogoś szybko znaleźć, bodajże do 13 lipca, czy nie, do 37 lipca.
0: Tak, do 13 musiał zrezygnować, do 27 tak,

0: wybrać.
1: Więc no jest to bardzo krótkie okienko, małe okienko, a to też nie jest tak, że no Susan Collins, czyli kandydatka Republikanów, no, która zasiada w Senacie, no, będzie aż tak łatwa do pokonania, prawda? No bo to jednak ma za sobą bardzo dużą rzeszę wyborców umiarkowanych, no, co akurat ma duże znaczenie w Maine.
0: Tak, znaczy to jest...
2: Dwa zdania, bo musimy kończyć.
0: Aha, no dobrze, to w takim razie wydaje mi się, że to jest też trochę jakby fantazja o tym, kogo chciałby lud w Stanach Zjednoczonych, dlatego że jak się patrzy na to, jak szło Grahamowi Platnerowi zdobywanie poparcia wśród tak zwanej klasy pracującej, no to nie szło mu to aż tak dobrze, tak? Znaczy, to jest ta część elektoratu, którą już sobie zagospodarował Donald Trump. W związku z czym przejęcie go będzie zdecydowanie trudniejsze niż, wydaje mi się, Partia Demokratyczna oczekiwała. Również to lewe skrzydło Partii Demokratycznej oczekiwało, że wystarczy po prostu wystawić kogoś, kto wygląda jak biały robotnik, wielki, umięśniony, z historią pracy, z historią służby w armii, znaczy w wojsku. I on tym w ten sposób przyciągnie wyborców. No jednak to się okazuje, że nie do końca, tak? I choć oczywiście, no i tutaj jest jeszcze jedno pytanie, tak? Jakby jak wiele Partia Demokratyczna będzie w stanie przełknąć, jak wiele Partia Demokratyczna będzie w stanie odpuścić swoim kandydatom?
2: Grzechów.
0: Grzechów, tak. Chodzi mi tutaj o grzechy i co są gotowi odpuścić swoim kandydatom, dlatego że Republikanie są w stanie odpuścić w zasadzie wszystko, tak?
2: Co wiemy, jak patrzymy na Donalda Trumpa. Dokładnie. Musimy kończyć, niestety. Ale na pewno do Stanów Zjednoczonych i wyborów będziemy wracać jeszcze nieraz, do listopada. Trochę czasu. Bardzo wam dziękuję. Marta Zdzieborska, dziennikarka Press, była korespondentka w Stanach Zjednoczonych i stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego.
1: Dziękuję.
2: I dr Jan Smoleński, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Program Jest Temat przygotowała Magdalena Sikoń. Za chwilę po informacjach usłyszą państwo Przemysława Iwańczyka, który jak zawsze zaprosi na magazyn Radia Tok FM. A ja, Agata Szczęśniak, zapraszam za tydzień.
3: Autopromocja.
4: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
5: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
4: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. W czwartki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Wakacje to sezon na waluty.
6: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Kolejny obcy dron na europejskim niebie, rumuński F-16, zestrzelił obiekt nad terytorium NATO. Sojusznik Władimira Putina apeluje o wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą i jest już odpowiedź Kremla. W tych informacjach także rekordowe zainteresowanie studiowaniem medycyny. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejny obcy dron na europejskim niebie. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Rumuński prezydent poinformował, że zgodnie z ustaleniami prokuratury dron, który został zestrzelony w piątek, był maszyną typu szachet, wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Prezydent Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina o zamrożenie wojny w Ukrainie. Kasymżomrat Tokajew zwrócił się w tej sprawie do rosyjskiego przywódcy w czasie spotkania na forum regionalnym w Omsku. Zdaniem władz właśnie Kazachstanu, Rosja powinna wrócić do formatu negocjacji pokojowych ze Stambułu. Razem z nami reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, jak na tę propozycję zareagował Kreml?
18: Krótko po apelu sojusznika Moskwy głos zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i nie zaskakując powiedział, że zamrożenie konfliktu nie jest możliwe. Przywódca Kazachstanu zwrócił się do Putina w czasie spotkania organizowanego na Syberii. Jak zauważa agencja AFP, w tym samym czasie ukraińskie drony uderzyły w jedną z syberyjskich rafinerii w ramach, jak to określają władze w Kijowie, dalekosiężnych sankcji Ukrainy. Uważamy, że natura tego konfliktu nie jest dla wielu, w tym dla nas samych, do końca jasna. To tylko moja skromna opinia, a zostałem o nią poproszony. Być może nadszedł czas, by zawiesić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0. Mówił Putinowi prezydent Kazachstanu. Apel pochwalił już szef ukraińskiej dyplomacji. Andriy Sibicha ocenił, że to realistyczna, mądra i aktualna propozycja. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Przywódcy zabierają głos po ataku w Berlinie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła wyrazy współczucia ofiarom ataku na Paradę Równości, w którym zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Polityczka napisała, że parada reprezentuje podstawowe wartości Unii Europejskiej: wolność, godność i równość praw. Sprawca ataków, powiązany prawdopodobnie z islamistami, nie został jeszcze zatrzymany. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa niemal na każdej uczelni. I to mimo tego, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie, a powodów jest kilka. Młody wkusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio było głośno, ale też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni. A indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, a rekrutacja rzeczywiście jest rekordowa, przyznaje Joanna Rłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
19: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
17: Aby dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. O tym stanowią wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady, domowych ciast i owoców. Stoisk z lemoniadą nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Razem z nami reporter TOK FM Szymon Kępka. Szymonie, no to powiedz, jakie powinny być te zasady?
20: Produkty składowe sprzedawanych wyrobów powinny być przygotowywane w higienicznych warunkach, a osoba, która je sprzedaje, musi na przykład zadbać
15: dbać o czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
21: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, a można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka.
15: Napoje i żywność muszą być świeże i co ważne bezpieczne, dodaje Marek Waszczewski, rzecznik sanepidu.
22: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
23: Nie, nie, myli ręce, zaoszczędzić 500 zł.
22: To jest, myślę, że spokojnie. Poza tym nie ma wakacji od mycia rąk.
15: GIS zwraca też uwagę, że nawet niewielka dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w upalne dni. Jest też rekomendacja, by w momencie choroby, kaszlu albo kataru zrezygnować z przydrożnej sprzedaży. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Połączenie nauki z grą karcianą, które ma pokazać, jak działa miasto. Naukowcy z Politechniki Śląskiej otworzyli grę Gra w Gliwice. A dzięki niej mieszkańcy i turyści mogą poznawać architekturę, historię i zasady planowania miasta podczas zabawy. Na kartach znalazły się charakterystyczne miejsca, a po zeskanowaniu kodów QR można przenieść się do ich trójwymiarowych modeli, tłumaczy pomysłodawca, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, profesor Tomasz Bradecki.
24: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, ale także studentów.
17: A to kolejny taki projekt naukowców ze Śląska. Wcześniej stworzyli oni grę w osiedle. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Mało chmur, ale na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Na termometrach od 24 stopni w Szczecinie, 26 w Gdańsku, 29 w Poznaniu i Lublinie, do 30 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Kłaniam się Państwu 26 lipca. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a realizatorem Adam Brzeziński. Dziś w audycji przygotowaliśmy Państwu tematy aktualnościowe związane z wydarzeniami w Ukrainie. Także powiemy, co dzieje się we Francji i Hiszpanii w związku z pożarami. Będziemy dziś także mówić o składzie kosmetyków z chemicznego punktu widzenia. Czy odbiegają od norm, czy też jednak nie, czy są zdrowe dla naszego organizmu, nie tylko naszej skóry. I co to tak naprawdę są kosmetyki? Dziś także o kolarstwie romantycznym opowie Szymon Kotowski, generał Roman Polko. Przeanalizuję zapowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza a propos rosyjskich prowokacji. Po godzinie 14 życie w zdrowiu będzie o letnich ukąszeniach, a także o sali hybrydowej, którą otwarto na południu Polski, która ma służyć pacjentom kardiologicznym. Pierwszym naszym gościem jest Wojciech Kozioł z Defense 24. Dzień dobry.
26: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
25: Ja mam pewien problem, ponieważ staramy się także uwrażliwiać naszych słuchaczy, meldować co działo się, co dzieje się w Ukrainie w ostatnich dniach, myślę o naszym niedzielnym magazynie, natomiast mam wrażenie, że nasza wrażliwość trochę spada, podczas gdy te ataki strony rosyjskiej są tak samo intensywne, jeśli nie przybierają na sile w ostatnim czasie.
26: Zdecydowanie powiedziałbym, że one na pewno nie osłabły. To, że może się wydawać, że sezon letni jest może mniej taki intensywny, jeśli chodzi o bombardowania, niż na przykład zimowy, gdzie zawsze w związku z tym, że ten front się nie poruszał specjalnie, a to właśnie skupiano się na tych atakach na zapleczu frontu, no ta sytuacja się już zmieniła i od mniej więcej tak dwóch lat ta intensywność albo rosła, albo utrzymywała się cały czas na wysokim poziomie, jeśli chodzi właśnie o bombardowania czy ataki za pomocą bezzałogowców. No, najbardziej chyba dobitne wydarzenie, które z ostatnich dni miało miejsce, no to możemy tutaj wymienić trzy ataki bezpośrednio w Kijowie, gdzie mieliśmy po kilkanaście ofiar, czy to zabitych, czy rannych. Czy też chyba najbardziej przykry z naszej perspektywy atak na Kijów, w którym zginął jeden z pracowników polskiej zbrojeniówki, więc to pokazuje, że nie możemy zapominać, że cały czas za tą wschodnią granicą trwa gorąca wojna i nie można tutaj jakby popadać w taką znieczulicę, że to jest po prostu normalność. No to jest nienormalność i musimy cały czas sobie zdawać z tego sprawę, że to zagrożenie gdzieś tam zawsze jest. Z naszej perspektywy może nie jest ono tak wysokie, powiedzmy w skali może od 1 do 10, dla nas zagrożenie bezpośrednie to jest 1-2, ale ono jest.
25: Jak strona ukraińska odpowiadała w mijającym tygodniu? Bo wiadomo, że sięga strategicznych celów, jeśli chodzi o Rosję, zadając niepowetowane straty, choćby wspomnieć należy o rafineriach. Jak to w tej chwili wygląda?
26: No jeśli chodzi o te ataki ukraińskie na zapleczu, to tutaj trzeba powiedzieć, że to jest kampania prowadzona już od przynajmniej kilku miesięcy.
25: Ale ta konsekwencja przekłada się na realne straty strony rosyjskiej?
26: Zdecydowanie tak. Jeśli mówimy o tym zapleczu rosyjskim, to się może wydawać, że tutaj ta rosyjska zarówno machina wojenna, jak i gospodarka są nieczułe zarówno na sankcje, czy na właśnie uderzenia na rafinerię, ale to się odkłada w czasie. Sankcje uderzają w Rosję i tutaj można się zawsze powoływać na twarde dane. Gdyby one były całkowicie nieszkodliwe, to przecież Rosja nie korzystałaby chociażby z takich mechanizmów jak flota cieni. Ale tutaj bardziej szkodliwe dla Federacji Rosyjskiej właśnie okazały się te uderzenia, ataki na tę infrastrukturę krytyczną w postaci rafinerii, w postaci zakładów przetwarzających paliwa. I żeby najlepszy przykład tutaj pokazać, jak bardzo Rosjanie sobie tutaj nie mogą poradzić, jest to, że tam w przeciągu tych kilku miesięcy zdolności produkcyjne spadły o kilkanaście, nawet się niektórym udawało dotrzeć do takich danych jak nawet ponad 20%. A co więcej, Rosja, mimo że jest uznawana za wielką stację paliwową na świecie, zaczęła importować paliwo, co wydaje się wręcz absurdalne, ale pokazuje, z jak ogromnymi problemami w tej chwili Rosjanie muszą sobie radzić, zwykli Rosjanie, a to też będzie się przekładało na niezadowolenie społeczne. I wydaje mi się, że takie pierwsze sygnały, co prawda one będą sfałszowane, ale myślę, że jakimiś mniej lub bardziej rzetelnymi źródłami z Rosji i to dotrze potem do opinii publicznej na Zachodzie, a to niezadowolenie będzie się pojawiało i da sobie znak pewnie w przyszłych wyborach, które się odbędą w Rosji.
25: Od strony politycznej w mijającym tygodniu doszło do kilku spotkań, między innymi spotkania Siergieja Ławrowa z Marco Rubio. Ono trwało dokładnie 37 minut, odbywało się przy okazji szczytu o zupełnie innym charakterze w Manili, w stolicy Filipin. Jak pan ocenia w ogóle fakt spotkania Rubio i Ławrowa? Czy to coś może wnieść do trwającej na wschodzie wojny?
26: Ja myślę, że to bardziej było spotkanie kurtuazyjne na wybadanie terenu. Nie padła tutaj żadna twarda deklaracja ani z jednej, ani z drugiej strony. Bardziej mi się wydaje, że Rosjanie chcieli pokazać to wydarzenie jako coś dużego, bo dla nich jednak te wszelkie spotkania z przedstawicielami USA no jakby są potwierdzeniem tej siły i mocarstwowości, że Rosja gra w najwyższej lidze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj Marco Rubio i administracja amerykańska raczej chcieli sprawdzić, jaki jest obecnie stan nastawienia samych szczytów na Kremlu do wojny. Właśnie zwłaszcza przez perspektywę tych ostatnich ataków, które Ukraińcy sami jakby nie ukrywają, że one były tworzone w kooperacji czy przy wsparciu wywiadowczym Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie raczej zdają sobie sprawę z tego, że ten sektor paliwowy jest najbardziej newralgicznym elementem dla rosyjskiej gospodarki i jeśli ktoś chce przymusić w jakikolwiek sposób Moskwę do rozmów czy do negocjacji, które miałyby coś przynieść, to właśnie jest uderzenie w to ich najbardziej fundamentalne, to ich jądro, można powiedzieć, jakim jest właśnie sektor paliwowy, no, który nie tylko jest sercem rosyjskiej gospodarki, ale także jest to tym wyznacznikiem markowym, kim tak naprawdę Rosja jest, tym wielkim koncernem po prostu paliwowym, który dostarcza paliwa całemu światu. No, Ja myślę, że to jest chyba najlepsze, co można o tym powiedzieć, bo sami Amerykanie raczej nie dzielili się tutaj jakimiś szczegółami. Bardziej Rosjanie do tego przykładali znaczenie, tam powołując się na ustalenia z Alaski z zeszłego roku, ale Amerykanie do tego mieli raczej bardzo chłodne podejście.
25: Muszę pana zapytać o dymisję generała Syrskiego, bo to także wydarzenie mijającego tygodnia. Co ono może zmienić, jeśli chodzi o ukraińską armię?
26: Tutaj w zasadzie zmiany przyjdą i w polityce, i w armii, bo to jest jeden długi ciąg przyczynowo-skutkowy. Te zawirowania w ukraińskim rządzie, które tam się toczą w zasadzie już od połowy czerwca, a nawet wcześniej, jakby ktoś chciał na upartego szukać, to jest wszystko jedno zależne od drugiego. Nie byłoby dymisji generała Syrskiego, czy odejścia generała Syrskiego bez wcześniejszej dymisji ministra Fedorowa z Ministerstwa Obrony Narodowej, który był takim symbolem próby tworzenia innowacji w siłach zbrojnych Ukrainy, a wprowadzania jak największej ilości nowinek technicznych, a też reform. Jednak on tutaj przychodził do rządu ukraińskiego jako właśnie forma reformatora, który miał trochę oczyścić to środowisko w Ministerstwie Obrony od czy to korupcji, czy nieuczciwych praktyk. Sam też wielokrotnie podkreślał, że te środki, które dostawała ukraińska armia, były po prostu przejadane lub trawiła je korupcja. Stąd też teraz ma bardzo krytyczną postawę wobec Wołodymyra Załęskiego i twierdzi, że nie przyjmie innego stanowiska jak właśnie powrót do Ministerstwa Obrony. No a z kolei generał Syrski był z nim w konflikcie. No i był stawiany właśnie jako ten taki, nazwijmy to, beton wojskowy, który po prostu był oporny na jakiekolwiek zmiany i niechętnie przyjmował nowinki techniczne. Więc ta zmiana jest pokłosiem z pewnością tego, jakie były relacje w rządzie między Wołodymirem Zełenskim a ministrem Fedorowem. No a co wiemy o nowej osobie? Tak naprawdę o generale Drapatym. Jest on z pewnością postacią, która od 2014 jest aktywnym żołnierzem na froncie. Tu można powiedzieć, że jest on stawiany też jako osoba, która była jednym z takich właśnie specjalistów od nowinek technicznych, od wprowadzania kwestii właśnie zmian technologicznych na froncie, więc można powiedzieć, że tutaj nastąpiła taka zabawna zmiana, że co prawda z Ministerstwa Obrony pozbyto się osoby, która właśnie optowała za takimi nowinkami, a z kolei do Sztabu Generalnego, Naczelnego Dowództwa wprowadzono osobę, która z kolei właśnie promuje tego typu rozwiązania. Więc tutaj poszedł taki wet za wet. Natomiast spodziewam się, że na tym się nie skończy. To znaczy teraz nastąpią duże przetasowania w Sztabie Generalnym Ukrainy. Sam generał Drapaty będzie starał się tutaj dostosować środowisko we sztabie. I tak samo nie skończą się dymisje i zmiany w rządzie ukraińskim. Wydaje się, że tutaj raczej Wołodymyr Zełenski też ma świadomość tego, że chcąc, nie chcąc, wyhodował sobie tak naprawdę opozycję w postaci ministra Fedorowa. Już nie tylko mówimy tutaj, jeśli chodzi o jakieś potencjalne sondaże prezydenckie na najbliższe miesiące, lata, jeśli miałyby się takie wybory odbyć, to już nie tylko Walerii Załużny jest tutaj wskazywany jako potencjalny kandydat, ale właśnie tutaj nagle wyrosnął minister Fedorow.
25: Wojciech Kozioł, Defense 24, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
26: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
25: Szanowni państwo, teraz informacja. Po nich zajmiemy się pożarami w Hiszpanii oraz Francji.
0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Po dwóch dekadach faszyzmu i wojnie, w tym wojnie domowej, państwo trzeba postawić od nowa. Pyta się narodu w referendum, czy nadal chce króla. Król abdykował na rzecz syna, ale to monarchii nie pomaga. Tak rodzi się nowa włoska republika.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeśli Stany Zjednoczone wznowią kampanię bombardowań. Ostatni atak sił amerykańskich miał miejsce w piątek. Służby ratownicze poszukują 23 osób po zatonięciu wietnamskiego statku handlowego na Morzu Południowochińskim, poinformowała chińska telewizja państwowa. Z wody wyciągnięto dotychczas 39 z 62 członków załogi. To obywatele Wietnamu. Na koniec sport. Mateusz Bogusz zdobył dwie bramki, a jego zespół Houston Dynamo pokonał Austin FC 3-0 w meczu piłkarskiej ligi MLS. To trzecie i czwarte trafienie 24-letniego pomocnika w tym sezonie. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: To jest kolejna odsłona niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Postaramy się teraz opowiedzieć Państwu, co dzieje się w Europie, w zachodnio-południowej jej części w związku z pożarami we Francji oraz w Hiszpanii. To będzie takie wejście, które połączy oba te wątki, a właściwie będą to meldunki z obu tych krajów. Elżbieta Skwara jest z nami, mieszkająca w Paryżu, Polka, zajmująca się fotografią. Dzień dobry, pani Elżbieto, kłaniam się.
29: Dzień dobry, witam.
25: Jak we Francji odczuwacie to, co się dzieje? Głos w sprawie pożarów zabrał już prezydent Emmanuel Macron. To są południowo-zachodnie części Francji, które są dotknięte żywiołem.
29: Tak, tak, dokładnie. No to jest taki region, który już od kilku lat jest dość wrażliwy, jeżeli chodzi o właśnie pożary. No w tym roku mówią o pożarze stulecia. Także jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. No zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast z okolicznych właśnie miasteczek, typowo takich też wakacyjnych, także dużo osób, które pojechały na wakacje, niestety musiały wyjechać, opuścić tereny. No i nie sprzyjają niestety warunki pogodowe. Jest sucho, nie pada deszcz, także prognozy pogody też nie są zbyt pozytywne. No Francja cała tym żyje, tak? Jak się włączy jakiś dziennik, no to właściwie to jest najważniejsza część informacji.
25: Ponad 160 tysięcy rodzin musiało opuścić swoje domy. Jak Francuzi reagują na te apele o przymusowej ewakuacji?
29: No wiadomo, że nie jest to łatwe, prawda? Tym bardziej, że kilka osób opuszczało już domy kilkakrotnie. Z tego co widziałam, niektórych wywiadów, że otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom. Także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. Są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni. No już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak, którzy są na polu walki. Trudna sytuacja, bardzo trudna.
5: To jeszcze zapytam właśnie o strażaków, czy też oni są przywoływani do tej akcji z innych rejonów Francji. Co pani wiadomo na ten temat jako mieszkańcy Paryża?
29: Tak, z innych regionów Francji również uczestniczą, też z innych krajów. Nie wiadomo, że teraz też Hiszpania ma bardzo podobny problem i to też na pewno nie ułatwia zadania. Ale tak, tutaj wszyscy, którzy są wolni, że tak powiem, mogą i uczestniczą w tym ratowaniu lasu, bo to są naprawdę bardzo duże części lasu, które płoną w tym momencie.
5: Proszę powiedzieć, jak, no może nie dokładnie, ale jak wybrzmiał apel Emmanuela Macrona, ten wypowiedziany wczoraj?
29: No, niestety nie słyszałam tego apelu wczoraj, nie zdążyłam go po prostu obejrzeć, odsłuchać, także nie jestem w stanie tutaj panu nic powiedzieć na ten temat. Myślę, że po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość na zwyczajnym świecie, no i tyle, czekać, nie wiem, modlić się o deszcz.
5: To chciałbym panią jeszcze zapytać o tę francuską solidarność, bo też takie apele się pojawiły. W jaki sposób mieszkańcy innych regionów mogą pomóc tym, którzy żyją, mieszkają w rejonie zagrożenia?
29: No przede wszystkim przyjąć ich do siebie, żeby te osoby, które zostały bezdomne, żeby mogły gdzieś mieszkać po prostu tymczasowo. Widziałam też, że bardzo dużo osób przygotowuje posiłki, oczywiście bezpłatne, z wszystkich regionów tamtejszych terenów dla strażaków, właśnie dla osób, które są poza swoimi domami. Także głównie w ten sposób, tak.
5: Bardzo.
29: Goszcząc i pomagając.
5: Bardzo pani dziękuję za ten meldunek. Mieszkanka Paryża, Elżbieta Skwara, Polka, fotografka, która mieszka w stolicy Francji, była naszą rozmówczynią. My już za chwilę połączymy się z Agnieszką Sobolewską, przewodniczką po Madrycie i okolicach, by dowiedzieć się, co dzieje się w Hiszpanii. Bardzo pani dziękuję i do usłyszenia.
29: Dziękuję, do widzenia.
5: Tak jak przed chwilą zapowiadałem, słyszę, że jest już z nami Agnieszka Sobolewska, przewodniczka po Madrycie i okolicach. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Usłyszeliśmy od poprzedniej naszej rozmówczyni, jak wygląda sytuacja we Francji, o apelu prezydenta Emmanuela Macrona, a jak w związku z pożarami radzi sobie Hiszpania. Proszę nam opowiedzieć, jeśli byłaby pani tak miła.
6: Niestety pożar cały czas szaleje i mamy jakby kilka miejsc, przestrzeni tak naprawdę bardzo dużych, gdzie tego pożaru na razie się nie dało gasić. Największy problem w tym momencie to jest oczywiście pożar w okolicy Madrytu i miejscowości San Martín de Valdeiglesias i w prowincji Ávila. I problem polega na tym, że te dwa pożary oddziela mniej więcej odległość 15 kilometrów. Jeżeli się połączą, to będzie jeden wielki pożar. I teraz oczywiście wszystkie siły, nie tylko strażacy, ale też wojsko, starają się po prostu te pożary ugasić. Problem polega na tym, że zmiana pogody, na przykład silny wiatr, który ostatnio mieliśmy, może spowodować, że te pożary po prostu będą nie do ogarnięcia. I tak nie są w tym momencie do ogarnięcia, a może być jeszcze gorzej. No i jeszcze jest jeden pożar, który wybuchł w okolicy Castellonu, także to są te najgorsze.
5: Proszę powiedzieć, czy władze Hiszpanii albo inaczej instytucje, jednostki do tego powołane uwrażliwiają nie tylko mieszkańców, ale także turystów, by nie przybywali w te rejony zagrożenia, bo to jest Madryt i okolice, jak sama pani przed chwilą powiedziała.
6: Tak, ale to nie jest samo miasto Madryt, to są góry.
5: Jasne. Tylko pytanie, czy tam nie ma też turystów, którzy wybierają się na letni odpoczynek?
6: Wydaje mi się, że zawsze ktoś może się tam zaplątać, tylko że jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna.
29: mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów. I dla tych osób znajduje się po prostu różne miejsca, jakieś stadiony, może nie stadiony, hale, nawet szkoła policji w Avila służy jako miejsce właśnie takiego tymczasowego zatrzymania się tych ludzi. Więc na pewno wśród tych ludzi, mieszkańców, być może są turyści, być może są odwiedzający i oni też są ewakuowani. Jakby tutaj pod tym względem Hiszpanie wyraźnie mówią, że te właśnie władze, na przykład policja czy wojsko, są nie do uproszenia, że oni sami chcieliby po prostu zobaczyć, czy na przykład ich dom jeszcze istnieje, czy coś po prostu z tego domu wziąć, a oni się absolutnie nie zgadzają na to, żeby oni tam wrócili. Bo jakby tutaj pierwszorzędna jest kwestia życia ludzkiego.
25: Czy ma pani wiedzę, albo inaczej, czy medialnie przekazywane są komunikaty na temat tego, ilu strażaków bierze udział w akcji? Czy oni przybywają z całej Hiszpanii, by wspomóc kolegów ze stolicy i okolic?
29: Tak, oczywiście w pierwszej kolejności tutaj walczą z ogniem lokalne jednostki, ale te informacje są tak różne, więc nie chciałabym tutaj podać konkretnej liczby, bo słyszałam dzisiaj różne i właśnie nie wiem, do których się odnieść najlepiej. Natomiast wiem, że przybyli Portugalczycy, Grecy i z polskich mediów, nie z hiszpańskich, słyszałam, że mają przybyć Polacy, więc mam nadzieję, że faktycznie się pojawią.
25: Portugalczycy ze względu na bliskie sąsiedztwo, Grecy, bo też są niestety w takich żywiołach zaprawieni.
29: Tak, no i Hiszpanii oczywiście też, bo problem pożarów to jest jakby temat, który się powtarza od wielu lat. I na przykład pan pytał o tym, jak się zawiadamia mieszkańców. Przychodzi komunikat na telefon i kiedyś właśnie doświadczyłam tego, przejeżdżaliśmy przez tereny, które były właśnie w zeszłym roku zagrożone pożarem i w pewnym momencie mój telefon zaczął dziwnie działać, tak jakoś dziwnie piszczeć i jak spojrzałam na wyświetlacz, to okazało się, że po prostu jest alarm pożarowy, więc w ten sposób też informują, że trzeba uważać, być może będą jakieś kolejne informacje, być może trzeba się po prostu ewakuować. I też w Madrycie już są takie właśnie rekomendacje, żeby chodzić w maseczce i żeby po prostu unikać jakby trenowania czy po prostu takich zajęć sportowych na świeżym powietrzu. Dzisiaj ja na przykład nie czuję takiego zapachu jak wczoraj, bo faktycznie przedwczoraj w nocy było bardzo czuć spalenizną. I wczoraj rano również było czuć spalenizną, ale dzisiaj chyba wiatry się zmieniły i na przykład w południowej części Madrytu, gdzie ja mieszkam, nie czuć tego zapachu spalenizny.
25: Czy Hiszpanie stosują się do tych zaleceń? Już nawet nie kwestia ewakuacji, bo to jasne, ale choćby do zakładania maseczek i też chronienia się przed aktywnością fizyczną, o której pani powiedziała, która mogłaby im zaszkodzić?
29: Tego do końca nie wiem, natomiast na pewno Hiszpanie są dość karni, jeżeli chodzi o noszenie maseczek. To mogę tutaj podać jako przykład właśnie okres koronawirusa, gdzie naprawdę w Hiszpanii nosiliśmy maseczki, a w Polsce nie było to takie oczywiste. Natomiast tak, widać ludzi w maseczkach, ale mówię, dzisiaj akurat warunki pogodowe nie są odczuwalne, że nie czuję się tak niekomfortowo jak wczoraj. Więc myślę, że to też ma duże znaczenie. A ponieważ dzisiaj jeszcze nie byłam w terenie, tak, bo wczoraj akurat pracowałam w terenie z klientami, to dzisiaj mam dopiero wieczorem spacer po Madrycie, to wtedy będę mogła powiedzieć, jak jest w centrum.
25: No właśnie, czy w związku też z wykonywaną przez pani pracą dostaje pani telefony, choćby z Polski, z prośbą o informację, co się dzieje, bo ci, którzy do Hiszpanii przybywają, są być może zaniepokojeni?
29: My akurat w Madrycie teraz nie mamy szczytu sezonu i takich telefonów jeszcze nie miałam, przyznam. Także na razie nie miałam żadnych takich pytań z Polski. To dziwne, ale faktycznie nikt się nie pytał, nie upewniał. Teraz pytałam, bo kolega akurat jedzie pilot do Avila, czyli właśnie do tego terenu zagrożonego i powiedział, że na razie jadą bez żadnego problemu, więc zakłada, że jednak zrealizują tą wycieczkę w Avila. No bo pożar też nie jest zlokalizowany w samym mieście, tylko chodzi o prowincję Avila, tak? To jest duża też prowincja, więc myślę, że mają szansę na to, że zrealizują program.
5: Dobrze, to jeszcze zapytam panią o to, czy Hiszpania wzorem Francji też przesyła komunikaty, nie tylko komunikaty, ale także decydują się na wystąpienie publiczne przedstawiciele władz, a jeśli tak, to jak te komunikaty brzmią i o co są to apele?
29: Oczywiście występują też politycy, w ogóle widać, że właśnie politycy najwyższego szczebla udają się na miejsce, gdzie szaleją pożary. I tak, pojawił się oczywiście sam prezydent Pedro Sánchez, pojawiła się pani prezydent Ayuso, tam cały czas zresztą ją widać, że jest włączona do akcji. No i oczywiście inni politycy, no i oczywiście przedstawiciele policji, straży pożarnej. Cały czas są wydawane komunikaty, także media hiszpańskie dość mocno tutaj informują, co się dzieje i właściwie właśnie teraz patrzę na taką mapę, która jest tutaj przygotowana przez telewizję hiszpańską, radio i telewizję hiszpańską. Tutaj tak, oni mają taką informację, ile spaliło się do tej pory w tym roku hektarów lasów, tych terenów właśnie leśnych. I to jest bardzo duża liczba, tylko mówimy o całym roku w Hiszpanii, to jest 172 453 hektary. W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. Więc tak, żeby państwu mniej więcej to uświadomić, to jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta, no troszkę mniej niż miasto Toledo, bo ono ma 23 tysiące hektarów, ale mówię o całym mieście, o tym właśnie obszarze miejskim, nie o starówce, która jest dość mała.
5: Bardzo, bardzo pani dziękuję też za poświęcony nam czas mimo niedzieli. Agnieszka Sobolewska, przewodniczka po Madrycie i okolicach. Proszę po prostu być bezpieczną. O, jakkolwiek ten apel brzmi, także w swojej pracy. Kłaniam się i bardzo dziękuję.
29: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia.
5: Szanowni państwo, już za chwilę informacje Radia Tok FM. A po nich pomówimy o tym, czy kosmetyki są bezpieczne ze względu na ich chemiczną zawartość, chemiczny skład.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
11: Tok 9.
12: 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w Tok FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
13: Dzień dobry, jestem.
12: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappé, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
13: No wiesz co, no, biorąc pod uwagę, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
12: Właśnie.
13: Było złoto, było srebro 4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No
12: ale
13: jednak, mimo wszystko, będzie miał całą kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jak będzie miał wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, już sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
14: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
18: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
14: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
19: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
28: Autopromocja.
11: Reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
20: Mhm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: O.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, poinformowało Ministerstwo Obrony w Bukareszcie. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Wenezuelczycy, którzy w zeszłym roku zostali wysłani przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do owianego złą sławą więzienia dla terrorystów w Salwadorze, pozywają amerykańskie firmy lotnicze, które ich tam przetransportowały, przekazał brytyjski dziennik Guardian. Wszystkie te oskarżenia związane są z udziałem linii lotniczych w 3 lotach przewożących Wenezuelczyków do Salwadoru. Władze Brazylii odmówiły wydania wiz 2 amerykańskim urzędnikom, którzy planowali spotkać się z przedstawicielami brazylijskich władz wyborczych na niespełna 3 miesiące przed wyborami prezydenckimi, poinformowało tamtejsze źródło dyplomatyczne. Kolejne informacje w Tok FM punktualnie o 13.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ponownie. Szanowni Państwo, okres wakacyjny to też taki moment, w którym zastanawiamy się, czy kosmetyki, z których korzystamy, być może o tej porze roku zdecydowanie częściej i obficiej niż zazwyczaj, są aby dla naszego organizmu dobre, zdrowe, ale nie o tym, w jaki sposób one działają, tylko jaki mają skład chemiczny. Będę rozmawiał z kolejną naszą rozmówczynią, a jest nią dr Paulina Mucha z Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych Katedry Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, pani doktor.
27: Dzień dobry, witam serdecznie.
26: I niech wybrzmi to po wielokroć. Nie jest pani kosmetologiem, jest pani chemikiem, naukowcem, który bada skład, między innymi bada skład kosmetyków. To jest problem, z którym uderzają do pani, nie wiem, bliscy, znajomi, którzy chcą się dowiedzieć, czego tak naprawdę na co dzień używamy?
27: No tak, rzeczywiście dla wielu osób jest to taki temat, który gdzieś tam w rozmowach jest ze mną poruszany. Myślę, że ludzi interesuje to, jakich składników najlepiej używać, jakich szukać w kosmetykach, czy obietnice stawiane przez producentów mają szansę być zaobserwowane na ich twarzach, na ich ciałach podczas użytkowania. Tak, często jestem o to pytana, rzeczywiście.
26: I co pani wówczas odpowiada? Poza przejściem do takiej już stricte chemicznej nomenklatury, którą pewnie i my za chwilkę będziemy poruszać.
27: No, chemicznej nomenklatury staram się unikać, ponieważ w takich rozmowach powszechnych nie jest to dobrze widziane i łatwo rozumiane, co dla mnie jest też oczywiste. Staram się mówić jak najprościej. No i najczęściej muszę niestety powiedzieć, że to zależy od wielu czynników, natomiast no, stosowanie kosmetyków jest na pewno bardzo przydatne, nie należy się tego obawiać, zachęcam do tego, żeby się nie bać, takich składników, które potencjalnie czasami są podejrzewane o to, że mogą przynieść więcej szkód niż pożytku, a jest zupełnie odwrotnie. Zachęcam zawsze do tego, żeby stosować filtry UV, zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na nawilżenie. Zachęcam do tego, żeby stosowali kosmetyki również mężczyźni, dzieciaki, bo im częściej i wcześniej skóra jest odpowiednio przygotowywana, tym większa szansa, że będziemy mieć z nią mniejsze problemy.
26: Oczywiście nie będę teraz pytał, co tak naprawdę należałoby stosować, a które rodzaje kosmetyków wyeliminować z naszego życia. Natomiast też biorąc pod uwagę pani dyscyplinę, którą się pani zajmuje, pani doktor, dlaczego niegdyś używano szarego mydła do wszystkiego? Jaki ono miało skład chemiczny, że było tak i skuteczne, i niedegradujące naszej skóry, naszego zdrowia, przynajmniej w naszym mniemaniu, i właściwie było jedynym kosmetykiem dla wielu? Być może teraz przerysowuję sprawę, ale no, pamiętam doskonale niedobory lat 80.
27: No tak, musieliśmy sobie jakoś z tym radzić i z tym, że ono rzeczywiście przynosiło tyle dobra, bym polemizowała. Musieliśmy się opierać na tym, co mamy, nie było trochę wyjścia, ale też badania na temat stanu naszej skóry i wpływu poszczególnych substancji zawartych w kosmetykach nie były tak rozwinięte jak obecnie. Inny był styl życia, na inne czynniki zewnętrzne nasza skóra była narażona. Mniej było samochodów, mniejszy był smog, co prawda no chyba jednak na przykład dym papierosowy bardziej wpływał na stan naszej skóry niż obecnie, no ale te warunki, w których funkcjonowaliśmy, były zupełnie inne. Skład tego mydła trochę się domyślam, jaki był, ponieważ no, wtedy o tym nie myślałam. Natomiast podejrzewam, że były to takie mydła, które rzeczywiście nie miały nic wspólnego z tymi mydłami, z jakimi teraz mamy do czynienia. Obecnie mydła to są raczej mieszaniny różnych substancji powierzchniowo-czynnych, które nie są mydłami z takiego chemicznego punktu widzenia, czyli solami sodowymi wyższych kwasów tłuszczowych. Chociaż takie również są obecnie produkowane i często stosunkowo z nich korzystamy, ale już na zupełnie innych zasadach, ponieważ świadomość tego, że ta baza, którą jest mydło, takie z chemicznego punktu widzenia, jest dla naszej skóry korzystna pod kątem oczyszczania, natomiast często ją podrażnia i to oczyszczanie często jest zbyt intensywne. I nasza skóra jest wtedy narażona na atak łatwiejszy tych niebezpiecznych czynników zewnętrznych. Częściej spotykamy się z alergiami. Natomiast potrafimy to mydło wyprodukować teraz w taki sposób, żeby miało dostateczną ilość tak zwanych tłuszczów, chociażby niezmydlonych, które powodują, że ten stopień nawilżenia i to to potencjalne podrażnienie jest obniżone, plus dodatek innych substancji pielęgnacyjnych jest na tyle duży, że ono spełnia zarówno tą funkcję oczyszczającą, jak i pielęgnacyjną. Nie mówiąc już o tych mydłach, o których wspominałam chwilę wcześniej, to znaczy tych produktach, które są mieszaniną substancji powierzchniowo-czynnych, i tutaj już ten stopień oczyszczania możemy sobie regulować. Inne te substancje oczyszczające będziemy dobierać pod kątem takim, żeby mogły na przykład dzieci poniżej 3 roku życia stosować, żeby były bezpieczne dla wrażliwych części ciała, na przykład okolic intymnych, a inne będziemy stosować na przykład do oczyszczania włosów, takiego dogłębnego, na przykład takich włosów, na które wcześniej stosowaliśmy produkty do stylizacji, i wtedy to oczyszczenie jest po prostu wymagane trochę intensywniejsze. Także tutaj no, mamy dobór tych substancji bardzo, bardzo szeroki. To, co obecnie wiemy na temat skóry, badania, jakie możemy wykonać, w jaki sposób na naszą skórę działają określone kosmetyki, i to, co wiemy o składnikach kosmetycznych i jaką mamy szeroką paletę tych składników kosmetycznych, powoduje, że to zwykłe szare mydło po prostu no, już nie jest najlepszym wyborem.
26: Czego bardziej powinniśmy się obawiać, kosmetyków, których używamy, czy jednak środków chemicznych, które stosujemy, nie wiem, choćby przy praniu, przy innych czynnościach dnia codziennego w celu utrzymania porządku? Z chemicznego punktu widzenia.
27: Tak, no to właśnie z chemicznego punktu widzenia ja w ogóle te składniki chemiczne i tą chemię jako taką trochę chciałabym odczarować, ponieważ no zawsze się uśmiecham pod nosem, jak słyszę, że ta chemia to samo zło. Tak naprawdę chemia to jest wszystko, co nas otacza, i gdyby nie ta chemia, to trochę słabo by to nasze życie wyglądało. I większość składników, również tych tak zwanych naturalnych, to też jest chemia. Ale rozumiem, o co chodzi osobom, które to tak sobie rozdzielają. Przy czym te naturalne składniki też nie zawsze są bezpieczniejsze niż te syntetycznie wytworzone w laboratorium. I to z różnych powodów, ale może tutaj za bardzo się oddalam od pytania. Ja w ogóle bym też nie uznawała, że składniki kosmetyków

0: jak producent zaznacza na opakowaniu, no to jest to dla nas absolutnie bezpieczne. Jeżeli natomiast środki do prania gdzieś tam będą miały za długi kontakt z naszą skórą, no to rzeczywiście te podrażnienia mogą wystąpić, więc staramy się raczej unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Mówię o takim bezpośrednim. Na przykład jeżeli dozujemy, nie wiem, płyn do prania albo proszek, albo nawet kapsułki gdzieś tam to nasze ciało by miało dłużej kontakt z taką formą stężoną, no to rzeczywiście to podrażnienie może wystąpić. Natomiast jeżeli stosujemy do prania, pranie jest płukane odpowiednią ilość razy, nie mamy jakiejś skóry nadwrażliwej, nie jesteśmy alergikami, małymi dziećmi, starszymi osobami, no to w zakresie swojego przeznaczenia są absolutnie bezpieczne.
1: Pani doktor, czy istnieje z chemicznego punktu widzenia, wciąż to będę podkreślał, pojęcie kosmetyków naturalnych?
0: Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć z chemicznego punktu widzenia, ale tak, w zasadzie istnieje takie sformułowanie. Ono tak praktycznie...
1: Przepraszam, jak ja to rozumiem. Dla mnie naturalny, nie wiem, jest szampon z pokrzywy, o ile wcześniej te pokrzywę, nie wiem, sparzymy, namoczymy i tak dalej, i takim roztworem po prostu umyjemy naszą głowę. Ja prawdopodobnie już mylę pojęcia, bo nie wiem, czy to jest roztwór w ogóle. Proszę wybaczyć, miałem ocenę niedostateczną z chemii, więc nic więcej nie mogę wymyślić. Ale pewnie domyśla się pani doktor, o co mi chodzi.
0: Tak, chodzi panu zapewne o wyciąg, tu jakby forma nie jest jakaś specjalnie, tutaj nie jest to może istotne, jak to się nazywa. Rozumiem, że wykorzystujemy roślinę jako pokrzywę i jakby... To jest absolutnie okej, natomiast no tutaj znów do oczyszczania sama woda, ekstrakt roślinny i tego typu substancje po prostu nie wystarczą. Do oczyszczenia są nam potrzebne substancje powierzchniowo-czynne, czyli takie, które jedną stroną swojej cząsteczki zwiążą nam brud, czyli tłuszcz, a drugą stroną swojej cząsteczki przyczepią się, że tak powiem, może merytorycznie nie aż tak dobrze, ale mam nadzieję, że obrazowo do wody i dzięki temu poprzez pocieranie i później płukanie jesteśmy w stanie ten brud z powierzchni włosa, skóry, tkaniny, wszystko jedno po prostu usunąć. Dopóki tych substancji nie mamy, to o takim oczyszczaniu nie ma mowy. I te substancje powierzchniowo-czynne na ogół już są typowymi substancjami chemicznymi w takim powszechnym rozumieniu. I tak bezpośrednio z naturą może nie mają za dużo wspólnego, chociaż są też substancje typowo naturalne z grupy saponin, które mają właściwości w zasadzie identyczne. I kosmetyki naturalne rzeczywiście w ogromnej większości, takie pojęcie jak kosmetyki naturalne, w ogromnej większości zawierają w swoim składzie takie substancje, które są pochodzenia roślinnego lub też są substancjami tak zwanymi identycznymi z naturalnymi. To znaczy, jeżeli nawet są syntezowane w laboratorium chemicznym, to w pełni odwzorowują takie, które jesteśmy w stanie pozyskać z natury. I tutaj to, jaki procent takich składników w kosmetyku może lub też musi występować, żeby kosmetyk był uznany za naturalny, oraz jak bardzo w cudzysłowie naturalne te składniki powinny być, żeby producent mógł się posłużyć taką nazwą, najczęściej jest określane przez takie organizacje certyfikujące, które mają po prostu określone zasady. Jeżeli producent sobie życzy określić w taki sposób swój kosmetyk jako bio, naturalny, ekologiczny, to są różne określenia w zależności od tej organizacji, to występuje do niej taki certyfikat, powiedzmy takie potwierdzenie, i wtedy rzeczywiście spotykamy się z takimi określeniami kosmetyków i tam, jeżeli komuś na tym zależy, możemy liczyć na to, że rzeczywiście często jest podawane na opakowaniu przez producenta właśnie jaki procent składników to są tak zwane składniki naturalne. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to absolutnie jednoznaczne z tym, że taki kosmetyk będzie w jakikolwiek sposób bezpieczniejszy w stosowaniu niż ten kosmetyk, który takim kosmetykiem naturalnym nie jest. One wszystkie są na tym samym poziomie bezpieczeństwa, bo reguły są pod kątem bezpieczeństwa i możliwości sprzedaży takie same dla wszystkich kosmetyków. Składniki

0: naturalne często są bardzo skomplikowane. Właśnie na przykład ekstrakty roślinne potrafią zawierać bardzo, bardzo duże ilości poszczególnych składników w bardzo różnych stężeniach i trudno określić ich profil bezpieczeństwa. To jest o wiele trudniejsze niż takiego składnika, który wychodzi syntezowany z laboratorium chemicznego. Bardzo trudno jest oczyścić takie substancje naturalne. One mogą być zanieczyszczone takimi składnikami typu podłoże, typu środki ochrony roślin, ale też metalami ciężkimi. Na przykład także to oczyszczenie jest takie skomplikowane i często wymagające, często kosztowne. Także tutaj te warunki przechowywania, później transportu, później odpowiedniego recepturowania, dostarczania do tego kosmetyku, niekoniecznie ułatwiają sprawę i niekoniecznie zapewniają taki lepszy profil bezpieczeństwa niż takie kosmetyki, w których większość składników jest pochodzenia syntetycznego. Wiem, że dla wielu osób to jest ważne, ale tutaj zupełnie nie... Nie pokusiłabym się o stwierdzenie, że takie kosmetyki naturalne są w jakikolwiek sposób lepsze, bezpieczniejsze.
1: Pani doktor, nie wyczerpaliśmy wszystkich, przynajmniej mnie, nurtujących kwestii, ale obiecuję, że kiedyś do tej rozmowy wrócimy. Doktor Paulina Mucha była z nami z Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych Katedry Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kłaniam się pani, dobrej niedzieli.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Szanowni Państwo, teraz informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami generał Roman Polko, były dowódca Gromu, który odniesie się do wtorkowego wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa MON, w sprawie tego, co nam grozi ze strony Rosji.

0: Reklama.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Atak na paradę równości w Berlinie. Prawdopodobnie islamski terrorysta wjechał w tłum furgonetką. Prawie 100 rakiet, ponad 1600 bomb lotniczych i blisko 1700 dronów wysłali Rosjanie w ciągu tygodnia na Ukrainę. Ceny paliw znów pójdą w górę. Są nowe przewidywania analityków. U nas za chwilę szczegóły. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką w plac w centrum miasta. Zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych. 3 spośród nich są w stanie zagrażającym życiu. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abdulem B. Tematem zajmuje się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, co wiadomo o sprawcy.
14: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Natt, był już wcześniej znany służbom.
13: Osoba ta jest znana policji, znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
14: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. Wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak, atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wyrazy współczucia rodzinom poszkodowanych złożyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pełnomocniczka polskiego rządu do spraw równości Katarzyna Kotula napisała w swoich mediach społecznościowych, że odpowiedzią na ten czyn musi być jeszcze silniejsze zaangażowanie w politykę przeciwdziałania przemocy, motywowanej uprzedzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: W ciągu tygodnia rosyjscy żołnierze wystrzelili w kierunku Ukrainy prawie 100 rakiet, ponad 1600 bomb i blisko 1700 dronów, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W nocy Rosja zaatakowała kraj 8 rakietami i z ponad 130 dronami. Prezydent zaznaczył, że należy udaremnić rosyjską strategię opartą na terrorze balistycznym, dlatego bardzo ważne jest, aby dostawy systemów przeciwrakietowych docierały na czas. Dodał, że każda rakieta przechwytująca pomaga obecnie ratować życie ludzi, o ile znajduje się w ukraińskich systemach obrony przeciwlotniczej, a nie w magazynach partnerów. A przyszły tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego przekroczy już 8 zł. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
0: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
13: Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła o symbolicznie 1 grosz i wynosi 3,16 zł za litr. Teraz w informacjach złe informacje dla koalicji rządzącej. Ponad 58% badanych uważa, że koalicja nie utrzyma władzy po kolejnych wyborach. Odmiennego zdania jest prawie 23%, a ponad 18% nie ma w tej sprawie zdania. Tak wynika z badania Ibris dla portalu Wirtualna Polska. A z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego zaledwie 64% wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Do końca miesiąca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość. Strażacy mają na koncie skuteczne przepłaszania zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, a także wciąż czekają na komplet sprzętu. Na szczegółach Marcin Starzec.
15: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale wciąż czeka na komplet sprzętu, czyli wozy terenowe, specjalne karabinki i naboje.
16: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
15: Grupa ma już za sobą pierwsze przepłaszanie niedźwiedzi.
16: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
15: Sama grupa jest częścią programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania pieniądze mają pozwolić na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad. Marcin Starzec, TOK FM.
13: Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, a tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
17: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
13: A w pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20, a teraz pogoda. Od 24 stopni na termometrach w Szczecinie, 26 w Gdańsku, 29 w Poznaniu i Lublinie, 30 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, do 31 w Katowicach. Mało chmur w całym kraju, miejscami na północnym zachodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu, a pod wieczór w pasie od Warmii po Pomorze i ziemię lubuską możliwe burze.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Niedzielny magazyn Radia TOK FM. Otwieramy drugą godzinę naszego programu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Ponownie naszym rozmówcą, kolejnym, z którym za chwilę połączymy się, jest generał Roman Polko, były dowódca GROM. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się.
19: Dzień dobry.
18: Panie generale, w miniony wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz opowiedział nie tylko podległym mu służbom, ale przede wszystkim Polakom, jakie zagrożenie czyha na nas ze strony Rosji. Minęło kilka dni. Pytanie, czy możemy na to spojrzeć już bez tak wielkich emocji jak wówczas. Jakie wnioski powinniśmy z tego ostrzeżenia ministra Kosiniaka-Kamysza wyciągać? I wreszcie, czego możemy się spodziewać, bo ten humbug informacyjny jest no, dość mocny i mieszający Polakom w głowach.
19: No przede wszystkim strona rządowa powinna popracować nad komunikacją, bo zarówno przy tym ataku dronowym ta informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zagrożenie z powietrza, zachowaj szczególną ostrożność, czekaj na dalsze komunikaty, jak i te informacje mówiące o wzmożonym zagrożeniu, bo coś się będzie działo, no to w zasadzie Mówią tylko, że coś się będzie działo, ale właściwie nie wiadomo co i nie ma też jasnych wskazań, co mamy w takiej sytuacji robić jako zwykli obywatele. Czy ta komunikacja jest taka bardzo toporna, nieprzystająca do możliwości, jakie przynosi chociażby przynoszą media społecznościowe, inne komunikatory. No to jest naprawdę zatrważające, że w tej wojnie informacyjnej to właściwie wróg, strona rosyjska, radzi sobie lepiej niż my. To trzeba wyraźnie podkreślać, co się dzieje. To po pierwsze Rosja wzmaga swoje działania, ponieważ okazuje się, że kampania antyukraińska rozpoczęta przez wojnę na górze, czyli ruchy przede wszystkim prezydenta Zelińskiego, który dzięki temu poprawił sobie notowania, sondaże. Później ta odpowiedź, też eskalacja przez naszego prezydenta, odebranie orderu i również sondaże prezydenta poszły w górę. Tylko że ta wojna na górze, ona się niestety przełożyła na takie rozdźwięk, czy na to, że pojawiają się, czy coraz częściej mamy do czynienia z zachowaniami ksenofobicznymi w Polsce, z atakowaniem wręcz Ukraińców. No i Rosja, no, nie byłaby sobą, gdyby tego nie wykorzystywała. I stąd też w mojej ocenie możliwe są takie właśnie działania polegające na tym, że albo ukraińskimi dronami się zaatakuje, albo agentów wpływu się kupi, albo po prostu zwykłych pospolitych bandytów służby rosyjskie kupią po to, żeby w jakiś sposób jeszcze te nastroje antyukraińskie podkręcać, bo wiadomo, że takiego przeciwnika, który jest podzielony, który walczy właściwie ze sobą, no łatwiej jest terroryzować, łatwiej jest go, to co się wręcz teraz dzieje, oskarżać i działać pod obcą flagą o to wszystko, co w istocie Rosja czyni na naszym terytorium, o te działania związane z wojną hybrydową.
18: Tylko sytuacje, o których pan mówi, mają charakter kognitywny. Natomiast wielu Polaków odebrało słowa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej jako zapowiedź czegoś, co w sposób bezpośredni nam zagraża od strony fizycznej. Czy my to źle czytamy wszystko?
19: No to źle to wybrali, krótko mówiąc. No dość powiedzieć, że Rosjanie, jak przypuścili całkiem niedawno atak, tak jak my sobie wyobrażamy wojnę z tych filmów z minionej epoki, czyli piechota, czołgi, wozy pancerne i dokonują szturmu na jakiś kraj, no to ponieśli 80% strat. Dzisiaj wojna wygląda inaczej. Dzisiaj rzeczywiście jest ta wojna informacyjna, wojna kognitywna, ataki w cyberprzestrzeni, działania dywersyjne, terrorystyczne, niewielkie grupy. No to jest ta doktryna Gerasimowa, która jest realizowana w praktyce, polegająca na tym, żeby generować jakieś konflikty wzajemne i je odpowiednio rozgrywać, eskalować tak, żeby doprowadzić wręcz do takiej eskalacji, do takiego poziomu, że właściwie nawet jakikolwiek najazd rosyjski już nie będzie potrzebny, no bo wystarczy parę dronów z ukraińskimi oznaczeniami, czy być może jakiś kupiony człowiek, który gdzieś wysadzi tory, gdzie się sparaliżuje elektrownie. Nie trzeba nawet tej floty cieni, która ma niszczyć infrastrukturę krytyczną na Bałtyku wlokącymi się kotwicami. Niestety takie działania o niewielkiej szkodliwości, ale realizowane na masową skalę jak podpalenia, no one są w stanie wprowadzić atmosferę chaosu, zamętu i utraty zaufania dla rządzących. A to jest kluczem do sukcesu Rosji, jeżeli chodzi o tą wojnę kognitywną.
18: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ja wciąż będę polegał na jego wypowiedzi, bo myślę, że no, ona została we właściwy sposób odnotowana i nadana została jej właściwa ranga. Mówił o inicjowaniu przez stronę rosyjską niemal tysiące, posłużę się cytatem, niemal tysiąca potyczek akcji przeciwko wojsku ukraińskiemu na linii frontu czy w innym obszarze. To jest działanie, w którym należy liczyć się z gigantycznymi stratami. Strona rosyjska propagandowo będzie usiłowała powetować to sobie na innych frontach, już nie militarnym, ale tym kognitywnym właśnie. To musi być coś za coś.
19: No pan minister się zna na medycynie, pewnie też się zna trochę na rolnictwie, bo jest ministrem partii, która interesuje się rolnictwem, ale jeżeli chodzi o obszar działań wojskowych, to te statystyki w istocie nic nie mówią. No co to jest potyczka, bym zapytał pana ministra, albo zapytał go,
18: ja też nie wiem, dlatego pana pytam, panie generale.
19: Czy nauczył się już odróżniać Czy nauczył się już odróżniać, czym jest dywersja od sabotażu? Bo również od początku, tu nie tylko ona, ale wielu polityków z tym ma problem, a w języku polskim sabotaż to jest coś, gdzie ktoś działa przeciwko własnym strukturom, a dywersja to jest, jeżeli obce siły, obce służby, obce agenci działają na naszym terytorium. Także no niespecjalnie tutaj ta informacja cokolwiek mówi. No, 1000 potyczek, 2000 potyczek, 5000 potyczek, no co to jest potyczka, no?
18: Dobrze, panie generale, to wobec tego idźmy dalej. Czy my odrabiamy lekcję właściwą z tego, co dzieje się od początku wybuchu tej pełnoskalowej wojny? Nie wracałbym do 2014 roku.
19: Niespecjalnie odrabiam jakiekolwiek lekcje, bo minister Kosiniak-Kamysz w tej chwili niszczy struktury Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostaje powołane do wzmocnienia sił zbrojnych, a nie do tego, żeby realizować zadania w zamian za Straż Graniczną. Prowadzi takie działania akcyjne o charakterze na przykład sprzątanie błota popowodziowego, operacja Fenix, gdzie wojsko do takich zadań nie jest przeznaczone, ponieważ jest przeznaczone do realizacji zadań wynikających z Konstytucji Obrony Ojczyzny przed formacjami zbrojnymi, obrony granic, wymiarze powietrznym w czasie pokoju, a w czasie wojny również przed uderzeniami potencjalnego agresora. A delegowanie wojsk jakichkolwiek na granicę miało sens na początku tych ataków polegających na przepychaniu migrantów na naszą stronę, ale wojsko nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby tego typu problemy rozwiązywać. Od tego jest Straż Graniczna, od tego jest chociażby policja. Wojsko ma zupełnie inne zadania i specyfika działania armii polega na tym, że wroga się po prostu niszczy, a nie działa w taki sposób, aby wyrządzić mu jak najmniej szkody. Kolejna sprawa to jest kwestie związane chociażby z działaniami przy torach. No, 10 tysięcy żołnierzy chodzi, kontroluje tory. Ja wiem, że niektórzy to kupują, bo to fajnie brzmi, teraz będzie bezpieczniej. Nie wiem, czy 10 tysięcy tych żołnierzy dalej chodzi po tych torach, ale w XXI wieku wszystkie kraje w zasadzie tego typu infrastrukturę krytyczną no, monitorują elektronicznie, no bo no, nie da się właściwie być cały czas obecny na każdym odcinku torów 24 godziny na 7, bo tak to by musiało być realizowane właściwie w każdym dniu, kiedy tych torów jest prawie 20 tysięcy kilometrów.
18: Panie generale, przejdźmy do tego, co dzieje się w wymiarze militarnym, jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu. Pan bardzo ostrożnie do tego podchodzi. I właściwie jaka jest pańska rekomendacja, biorąc pod uwagę, jak w tej chwili wygląda front, jakie są potrzeby strony ukraińskiej i kto powinien te potrzeby realizować?
19: Po pierwsze do biznesu, czy to jest z Amerykanami zawierane, czy z partnerami z Unii Europejskiej, czy z Ukraińcami, należy podchodzić biznesowo. W pierwszym etapie wojny, no niestety ta cyniczna wypowiedź premiera Morawieckiego, my daliśmy im złom, a oni za to dali swoją krew. No to jest porażające, bo tego typu wypowiedzi nie powinny mieć miejsca, ale też w tej wypowiedzi jest ta prawda zawarta, że gdyby Ukraińcy nie walczyli, nie stawiali oporu Rosjanom, nie wytracali ich potencjału bojowego, no to ten potencjał byłby wykorzystany przeciwko nam. Gdyby Ukraina skapitulowała, gdybyśmy rzeczywiście doprowadzili do takiej sytuacji, że Rosja osadzi swojego człowieka i w Kijowie i teraz będzie kontrolowała obszar Ukrainy, no to nigdy żaden dyktator się nie zatrzymał i to zagrożenie spotęgowane o zasoby ukraińskie, 800 tysięczna armia, przemysł, uzbrojenie, teraz już w dużej części natowskie, byłoby wykorzystane przeciwko nam. Musimy mieć taką świadomość, stąd też to w polskim interesie narodowym jest wspieranie Ukrainy w takim zakresie, jakim jest to tylko możliwe.
18: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, jest naszym gościem. Informacje.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W Berlinie trwa obława na domniemanego sprawcę ataku na Paradę Równości, w którym zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. 21-letni mężczyzna ma być sympatykiem państwa islamskiego. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad, podała agencja DPA. Amerykański portal Axios zauważył, że zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się wysokie fale. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. Kolejne informacje o 13.40.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Wracamy do rozmowy z generałem Romanem Polko, byłym dowódcą Gromu. Dzień dobry, panie generale.
13: Dzień dobry raz jeszcze.
12: Tak, rozmawiamy kilka dni po tym, jak najpierw odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, a później wystąpił szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i poinformował o tym, jakie zagrożenie może spotkać nas ze strony Rosji. Pan w komentarzach po tym wystąpieniu zaczął ostrzegać nas przed tym, byśmy nie popełniali błędów. O jakiej kategorii błędy panu chodzi, panie generale?
13: No przede wszystkim podkreślam raz jeszcze, komunikaty muszą być konkretne. To my w tej chwili
12: ale
13: mamy
12: dlatego,
13: bardzo
12: że straciliśmy już wrażliwość na komunikaty, które są ogólne?
13: Zacznijmy od tego, że za ochronę ludności i obronę cywilną odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz wchodzi w ten obszar, no to już mamy pomieszanie kompetencji. Te komunikaty, które są adresowane do społeczeństwa, one są takie bardzo formalistyczne. Niestety nie przekonują ludzi do konkretnych działań. W moim przekonaniu bardziej sieją strach i zamęt niż skłaniają do racjonalnego postępowania i wzmacniania własnej odporności. Należy rzeczywiście nad tym mocno popracować, wyciągać wnioski z tej sytuacji, tak aby już nie tylko na poziomie tym centralnym, państwowym, ale samorządowym, no była możliwość spotykania się, tłumaczenia ludziom, jak się mają zachować, no aby po prostu każdy polski obywatel no, miał w każdej chwili możliwość no, pójścia, spotkania się, nie wiem, z policjantami, z byłymi weteranami, którzy pewnie pro bono by to realizowali, po to, aby kwestie bezpieczeństwa, jak się zachowywać, jak postępować, no na bieżąco sobie tłumaczyć, wyjaśniać i nie na zasadzie jednej instrukcji dla wszystkich, tylko na zasadzie czy opierania się też o lokalne uwarunkowania, które są, no bo inaczej o bezpieczeństwo powinien własne dbać człowiek, który mieszka gdzieś w odległej wiosce, inaczej ten, który mieszka przy granicy chociażby z Białorusią, a jeszcze inaczej ktoś, kto mieszka na Woli przy tej patodeweloperce, gdzie budynki stoją jeden na drugim, gdzie właściwie trudno znaleźć i schron, i drogi ewakuacji.
12: Panie generale, niejako uprzedził pan to wystąpienie ministra Kosiniaka-Kamysza, ale też prezentując zupełnie inne zdanie. W wywiadzie, który mam przed sobą z Dziennika Rzeczpospolita, powiedział pan tak, dokładnie kilkanaście dni przed wystąpieniem ministra Kosiniaka-Kamysza: Rosja, jak niektórzy prognozują, za rok czy dwa będzie gotowa. Nie. Rosja wcale nie musi być gotowa. Skąd ta rozbieżność w ocenie sytuacji pańskiej i ocenie sytuacji przez ministerstwo?
13: No bo to jest, polega przede wszystkim na zrozumieniu. Ja współdziałałem nawet podczas pierwszej natowskiej misji w Kosowie z batalionem rosyjskim, z którym dobrze się współdziałało, krótko mówiąc. Miałem u siebie żołnierzy z kompanią ukraińską w podporządkowaniu, która składała się w 50% z Rosji. No trzeba trzeba rozumieć ich sposób myślenia. Tam nie jest tak, że działania zdroworozsądkowe. Tam jest bardzo często taka sytuacja, wot maladiec. Wszyscy mówili, że się nie da, a on jednak to zrobił. I tego typu podejście, niestety, czy błąd w ocenie Rosji popełniany przez Zachód przed pełnoskalową agresją na Ukrainę polegał na tym, że Zachód kalkulował, że Rosja najpierw dokładnie przeliczy siły, stosunki, możliwości i dopiero wtedy przystąpi do ataku, a zaatakował Putin Ukrainę, mimo że nie słuchał nawet swoich generałów, gdzie tych formacji nie miał tyle, aby skutecznie to zrealizować, a Ukraina stawiała większy opór niż oczekiwał, bo myślał, że się podda. Teraz Rosja, ponieważ widzi, że przegrywa tą wojnę, bo Ukraina przejmuje inicjatywę, uderza na głębokie tyły, rośnie niezadowolenie w samej Rosji z tego, co się dzieje z gospodarką chociażby rosyjską, oligarchowie uciekają z majątkiem, z kapitałem za granicę, no to Putin w takiej sytuacji no chce zrobić krok do przodu, czyli krótko mówiąc uderzyć na Zachód, oskarżyć o to Zachód, no spowodować zamęt, chaos i przenieść uwagę z własnej nieudolności czy z tego, że przegrywa wojnę z Ukrainą w inne obszary, bo to pozwoli mu utrzymać się u władzy.
12: Czy w związku z tym powinniśmy być spokojniejsi w oparciu o ten spokój, a nie takie rozedrganie powodowane paniką, przygotowywać się na sytuacje kryzysowe?
13: Zdecydowanie tak, tylko żeby być spokojnym, no to sam to jako dowódca doświadczałem w sytuacjach bojowych, no to po prostu trzeba rozmawiać z ludźmi takim językiem, który do nich dociera, komunikować, co mają robić, jak się zachowywać, bo ludzie chętnie będą słuchali takich konkretnych wskazówek, a nie tylko kolejnej psychazy strachu, jest niebezpiecznie, ktoś może uderzyć. No wystarczy zwrócić uwagę, że no w tej chwili to, co najbardziej nam zagraża, to są działania o charakterze terrorystycznym, dywersyjnym. I całkiem niedawno, właściwie to wczoraj nawet rozmawiałem z człowiekiem, który kieruje firmą i u niego się zatrudnił człowiek Białorusi, no już powiem bezpośrednio, no który zachowywał się w sposób podejrzany, który rzeczywiście miał, w końcu został oskarżony o szpiegostwo tak naprawdę na rzecz Rosji, ale kiedy opowiadał mi o symptomach, które wskazywały na to, że on jest dziwnym człowiekiem, no to zrozumiałem, że on nie wiedział, jak reagować. On tego nigdzie nie zgłosił. On przychodził nad tym do porządku dziennego. No, potrzebna jest taka edukacja w dużym obszarze i to nie tylko tych, którzy no, bezpośrednio takie sytuacje obserwują, ale również służb, żeby potrafiły na to odpowiednio reagować, żeby tego typu zgłoszenia, jeżeli się pojawiają, to po prostu nie ignorowały. Budowanie lepszej komunikacji, lepszej łączności między poszczególnymi służbami, zbudowanie systemu takiego powiadamiania, komunikacji, który pozwoliłby właściwie każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej uczestniczyć w budowaniu odporności, zbiorowego bezpieczeństwa i poczucia niepewności dla potencjalnych ludzi obcych, dla właśnie tych, którzy chcieliby zakłócić nasze normalne funkcjonowanie.
12: Panie generale, ja troszeczkę odwrócę sytuację i spróbuję się przerazić jako też obywatel, bo z jednej strony no, słyszymy uspokajające komunikaty, także płynące z pańskiej strony, ale z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę wydarzenia o randze geopolitycznej, choćby, nie wiem, szczyt NATO w Ankarze, gdzie nie wiem, czy do końca przekonał nas ten największy partner NATO, że w razie czego będziemy mogli na niego liczyć. Czy ta postępująca europeizacja Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest jakiś cień nadziei, czy wręcz przeciwnie, że Europa będzie zdana sama na siebie, a wtedy Rosja może tym bardziej zaatakować?
13: Po pierwsze, strach nie może paraliżować, tylko mobilizować. Właściwie można narzekać czy skarżyć na prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone mają inne priorytety, ale jemu się udało osiągnąć wspaniałą rzecz. Europa w końcu zaczęła dbać o własne bezpieczeństwo. Mamy tą europeizację NATO, mamy wiele programów, chociażby IRIS-2, czy związanych z komunikacją, z łącznością, nowe programy z nowymi technologiami, czy nawet programy związane z taką tarczą, o której kiedyś mówiono, a teraz rzeczywiście Europa coraz głośniej wraz z Ukrainą mówi o tym, żebyśmy przecież zbudowali własne patrioty i żebyśmy ten system, który ma Izrael, obrony przed rakietami balistycznymi, tak jak Arrow, własnymi technologiami wypracowali. Europa ma ogromny potencjał technologiczny, ludnościowy, przemysłowy. Ta mobilizacja nastąpiła, a jednocześnie to, co szczyt NATO pokazał, Stany Zjednoczone wcale nie myślą o tym, żeby wyjść z sojuszu NATO i ten parasol nuklearny nad Europą trzymają. A to, co jeszcze najbardziej pozytywne podczas tego szczytu było, prezydent Trump przekonał się, że to jednak Rosja jest tym agresorem. Mam nadzieję, że już mu tak zostanie i że warto wspierać Ukrainę, bo to Ukraina broni tych wartości, które są podstawą funkcjonowania czy to Stanów Zjednoczonych, czy Europy, świata, wartości, które wyznaje i wyznawał Zachód i które przez dziesięciolecia gwarantowały nam pokój w naszym obszarze.
12: Panie generale, to jeszcze jedna kwestia, bo niejako robimy taki przegląd tygodnia dotyczący bezpieczeństwa Polski w kontekście wojny w Ukrainie. Czy powinny nas niepokoić takie wydarzenia jak to z minionego czwartku, kiedy nad ranem dowiadujemy się, że Marco Rubio spotyka się z Siergiejem Ławrowem w Manili na Filipinach i tam obaj panowie rozmawiają wprawdzie tylko 35 minut, ale jednak rozmawiają i też wybrzmiewa ta kwestia ducha Alaski, czyli spotkania sprzed roku między Trumpem a Putinem. Czy tam nie kroi się coś za naszymi plecami, o czym nie wiemy? Generalnie jak strona ukraińska słyszy ducha Laski, to właściwie nie jest przekonana do końca, co Trump zrobił, co Trump Putinowi obiecał. I jak my wszyscy mamy się w tym odnajdywać? Kolejna rzecz z mijającego tygodnia. Szef FBI ma zamiar w październiku wybrać się do Moskwy i Sankt Petersburga. To jest taka normalizacja relacji? Czy też Rosja usiłuje na wszystkie sposoby uwiarygodnić się na tle potężnego partnera, jakim są Stany?
13: No, z terrorystami się nie negocjuje, ale trzeba z nimi czasem rozmawiać, z bandytami, bo tylko wtedy można, być może uda się znaleźć drogę do pokoju. Sam podejmowałem tego typu działania, że rozmawiałem z ludźmi, którzy byli bandytami w obszarach, w których realizowaliśmy misje, po to, żeby lepiej poznać, co ich motywuje, co ich nakręca i żeby ich skłonić jednak do deeskalacji tego typu działań i warto te próby podejmować. Podejmować Marco Rubio podejmuje je w rozsądny sposób. Na szczęście nie ma tam kogoś takiego jak Witkow, który w moim przekonaniu to właściwie bardziej reprezentował interesy rosyjskie w tych tak zwanych negocjacjach, skłaniając wręcz Ukrainę do kapitulacji, nie mówiąc o sytuacji już naprawdę kuriozalnej, kiedy w imieniu Putina wręczał medal odwagi mamie zabitego Amerykanina, który który brał udział w tej rosyjskiej agresji na Ukrainę.
12: Panie generale, w podsumowaniu, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, tak na poziomie politycznym, jak i na poziomie militarnym i w tym konflikcie, ale generalnie całego porządku w tej części Europy?
13: No przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że za naszą granicą toczy się wojna, a Polska jest w stanie wojny hybrydowej i z pewnością Putin, strona kremlowska, nie przepuści żadnej okazji, żeby podważyć wiarygodność Polski, żeby organizować w Polsce działania, które mają powodować chaos, które mają destabilizować nasz kraj, które mają nas skłócić z Ukraińcami, bo to jest w rosyjskim interesie narodowym i z pewnością tego typu działania będą eskalowane i to jest największe niebezpieczeństwo. To, co możemy zrobić, żeby temu zaradzić, zachować zdrowy rozsądek, rzeczywiście nie kierować się emocjami, tylko popatrzeć, co jest w naszym interesie narodowym, bo rzeczywiście można toczyć boje historyczne, te rachunki krzywd i mordy na Wołyniu, one nie pozostawiają wątpliwości. No ale nie może być tak, że historia powoduje, że niszczymy sobie teraźniejszość, niszczymy sobie przyszłość, bo to jednak Rosjanie nas atakują, to Rosjanie prowadzą działania agresywne przeciwko Polsce, a nie Niemcy, nie Ukraina, nie nasi partnerzy, z którymi jesteśmy razem i z którymi trzymając się razem jesteśmy w stanie tą rosyjską agresję odeprzeć. I na koniec jeszcze takie krótkie zdanie. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który powołał mnie na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, on cały czas podczas wszystkich spotkań mówił: Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia. Trzymajmy się razem, bo wtedy, kiedy my, którzy rozumiemy specyfikę Putina, tej władzy kremlowskiej, będziemy się trzymać razem, no to wtedy właściwie Zachód też lepiej będzie rozumiał, jak należy rozmawiać z Putinem, no i nie będzie ulegał tym kłamstwom, które bardzo często Kreml wykorzystuje po to, aby właśnie uderzać w Polskę.
12: Bardzo dziękuję. Generał Roman Polko, były dowódca Gromu, był naszym gościem w Niedzielnym Magazynie. Informacje przed nami. Dziękuję, panie generale.

0: Autopromocja.
1: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
2: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani.
3: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
2: No, coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
1: To już nic nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
2: Coś z tego będzie?
3: Umiarkowanie dużo.
2: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo, tak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Atak na Paradę Równości w Berlinie, w którym zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Więcej na ten temat w informacjach o 14. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, między innymi dzięki sojuszowi z USA, korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą, działania w wymiarze regionalnym i na rzecz stałego członkostwa w G20. To według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Polski slalom od kilku lat błyszczy, tak uważa Klaudia Zwolińska, najbardziej utytułowana przedstawicielka tej odmiany kajakarstwa. Biało-czerwoni z dwoma medalami wracają z zakończonych w Oklahoma City Mistrzostw Świata. Kolejne informacje w TOK FM o 14.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Rzadko zdarza się, żeby gość wygonił nas ze studia, a tak było dziś. Umówiliśmy się z Szymonem Kotowskim, że przeprowadzimy wywiad jego rowerowej pasji, także o książce, która ukazała się całkiem niedawno, a nosi to jest znamienny tytuł Kolarstwo romantyczne, że spotkamy się nie wewnątrz, nie w studiu, tylko jednak będziemy rozmawiać na zewnątrz, czyli w twoim naturalnym środowisku. Skąd taki wybór?
5: A ja generalnie jestem innym, lepszym człowiekiem, kiedy jestem na rowerze, więc wolałem być z nim tutaj na zewnątrz.
4: Dobrze, niech tak będzie. Ja mam przed sobą twoją książkę. Ona nijak nie nadaje się do tego, żeby ją umieścić, włożyć w jakąś szufladę, powiedzieć, czym jest. Czy jest poradnikiem dla rowerzystów, czy jest turystyczną wskazówką, gdzie jechać, jakie szlaki wybrać, które trasy są najkorzystniejsze. Jest to, i teraz powiedz, czy trafiłem, taka osobista impresja na temat ciebie i roweru.
5: Można tak to ująć. Na pewno wiadomo, jak tego nie ująć. Mam nadzieję, że nigdy nie wyląduję na półce wśród jakichś poradników sportowych albo biografii czempionów. To byłoby największą obrazą dla mnie.
4: Ale wiesz, to trochę na przekór twojej drogi, od której to wszystko się zaczęło.
5: To prawda, ale żeby mieć jakąś perspektywę na ten temat, trzeba tego zasmakować, więc jakby można mi to zarzucać, ale jakby ja zasmakowałem tego i tamtego i czasem sobie wciąż popróbuję różnych rzeczy, z których wciąż jestem na nie, ale jakby to mnie utwierdza w tym, co próbuję przekazywać pisząc o kolarstwie romantycznym.
4: A jaki był początek tej drogi, bo nasi słuchacze tego nie wiedzą. Byłeś wyczynowcem, który, nie wiem, nie chciał albo nie dane mu było wypełnić swoje marzenia związane z kolarstwem?
5: Byłem typowym młodym zawodnikiem, który marzył o tym, żeby być jak Tadej Pogaczar. I miałem nawet jechać do Francji, żeby to marzenie rozwijać, ale nic z tego nie wyszło. Ja poszedłem na studia. Zamiast tego studia rzuciłem i jakoś dalej to się tak potoczyło, że w ramach tego buntu zacząłem się interesować jakimiś filozofiami wschodu, łączyć to z kolarstwem i chcąc nie chcąc czasem zaczęło z tego urastać to, co dzisiaj nazywałem kolarstwem romantycznym.
4: Z jednej strony romantyzm ma to do siebie, że to, co myślisz na ten temat, zachowujesz dla siebie, nie chcesz się z tym uzewnętrzniać. Z drugiej strony ta książka, ale też i media społecznościowe są dowodem na to, że jednak chcesz wyjść do ludzi mimo twojej dość zamkniętej osobowości.
5: No tak, ale to jest taki dystansik dla mnie bezpieczny, z którym się czuję dobrze. Poza tym też czuję, że jest to warte dzielenia się i wierzę, mam nadzieję, że choć jedna, dwie osoby się zainspirują i zamiast marnować kolejny dzień na jeżdżeniu w tej weftę pod Agrykole, wsiądą w pociąg i pojadą w jakieś Alpy i sobie zafundują te emocje, o których piszę i którymi próbuję się dzielić.
4: No, ale mówisz Alpy, to Polska nie ma takich miejsc, na których, w których można czerpać też radość z jazdy na rowerze, nawet jeśli nie robi się tego wyczynowo?
5: Powiedziałem Alpy, ale generalnie chodzi o góry, chodzi o miejsca odludne. Jakby w tym, co ja próbuję przekazać, też dużo chodzi o to, co przeszkadza w tym popadaniu w jakieś stany romantyczne i żeby sobie móc to zafundować, na pewno nie można być w mieście, nie można być wśród tłumu, więc stąd te góry na pewno, więc tak, no niekoniecznie Alpy, mogą być jakiekolwiek góry.
4: Czy masz dużo obserwujących, dużo ludzi, którzy ciebie śledzą?
5: To jest względne. Myślę, że dla kogoś tak, dla kogoś innego niekoniecznie.
4: A co jest twoim celem, twoją ambicją? No przecież wiesz, wydając książkę, też myślisz o tym, kto ją weźmie do ręki, jak wielu ludzi to zrobi.
5: Celem. Ja to napisałem też z myślą o tych wszystkich osobach, które gdzieś zatraciły się w tej kulturze rywalizacji i mi jest po prostu żal moich dawnych przyjaciół, którzy na przykład poddali się gdzieś po drodze, już nigdy nie wsiadają na rower i za każdym razem, kiedy przeżywam coś naprawdę wzniosłego, myślę sobie o takich osobach, które nigdy sobie tego nie zafundują, wiedząc jednocześnie, że to jest dostępne dla naprawdę każdego. Nie tylko dla tych czempionów, którzy staną sobie na najwyższym stopniu podium.
4: Istotą tej książki są nie tylko twoje przemyślenia, ale również bardzo bogate ilustracje z wielu zakątków świata. To jest też pielęgnowanie i uporządkowanie wszystkiego, co jest w twojej głowie w związku ze wszystkimi wyprawami?
5: Nie nazwałbym tego tak. Ja robię zdjęcia, to wyszło zupełnie przy okazji. Nie jest to nic profesjonalnego. Mam taką małą małpkę, która się mieści do kieszeni i chcąc nie chcąc, kiedy jesteś w bardzo jakichś malowniczych miejscach, wyciągasz aparat i sobie to dokumentujesz. Nie ma z tym związanej jakiejś wielkiej filozofii. Lubię robić zdjęcia. Lubię mieć jakąś pamiątkę, fajnie sobie do tego wrócić i mam nadzieję, że ktoś, kto to ogląda, też może być tym zainspirowany.
4: Słuchaj, nie chcę ci zarzucić takiej, wiesz, pewnej sprzeczności, natomiast gdyby, i za chwilkę mam nadzieję to zrobisz, prześledzić miejsca, w których byłeś na świecie, to one jednak mają taki delikatny wymiar komercyjny. No nie każdego stać, nie mówię o warunkach finansowych, ale też i czasowych, na to, żeby pojechać nie na rowerze, ale pojechać do Chin po to, żeby tam pojeździć na rowerze.
5: Tak, to prawda. Do Chin na pewno samemu swoim sumptem bym się nie wybrał. To była wyprawa ufundowana przez byłego sponsora, więc po prostu korzystam z takich zaproszeń i to też mi pozwala w jakiś tam sposób zwiedzać świat, więc nigdy nie mówię nie, kiedy mam zaproszenie na wycieczkę w jakieś nowe miejsce. Ale kiedyś właśnie usłyszałem ciekawą myśl na początku tej drogi od znajomego, dla którego robiłem reportaż, Kanadyjczyka, który przeprowadził się do Australii i zwierzyłem mu się, że ja też marzę o tym, żeby wyjechać do Australii zmęczony polską zimą. A on na to odpowiedział, że jak to tak? Przecież ty jesteś w Europie. Wszyscy marzymy o tym, żeby być w Europie. W Europie jest nieskończona ilość wspaniałych miejsc, szczególnie jeżdżenia rowerem. I tak naprawdę dla nas, dla Polaków, to jest naprawdę niedaleko. W tyle miejsc. W Dolomity można dojechać w pół dnia samochodem, a to już jest ciężko coś bardziej spektakularnego. I kiedy się zaczyna o tym myśleć i patrzeć na mapy, to naprawdę, żeby tylko zobaczyć te naprawdę wspaniałe miejsca, wspaniałe drogi w Europie, to potrzeba 10 lat co najmniej. Więc naprawdę nie trzeba jechać do Chin aż.
4: Jesteś w stanie wymienić top 10 miejsc, które każdy romantyczny kolarz, nie zawodowiec, nie wyczynowiec powinien zobaczyć? Ja wiem, nie ma kryterium obiektywnego, ale to, co ci w tej chwili serducho i głowa podpowiada.
5: Dobrze. Jakby na początek mój ulubiony frazes, czyli najlepsze miejsce to nowe miejsce. i trzeba po prostu jechać tam, gdzie się nie było, ale jakby na początek dla kogoś, kto też się obawia jakichś wysokich gór, to na początku dużo osób się boi. Myślę, że Dolomity są wspaniałym wyborem, bo jednak podjazdy nie są tak nieludzko długie, jak na przykład we francuskich Alpach. Dla odważniejszych potem są francuskie Alpy, całe pasmo Alp, całe pasmo Pirenejów. Hiszpania jest niewiarygodnie górzysta, jest nieskończona ilość parków narodowych, każdy jest inny.

0: Bo jest płasko, jest depresyjnie, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu.
1: No tak, ja to wolę, jak już gdzieś jechać, to już wolę jechać w górę.
0: Dobra, pójdźmy dalej. Czy masz dowody na to, że ty zaraziłeś kogoś swoją romantyczną wizją roweru?
1: Nie kolekcjonuję tego, ale dostaję wiadomości na socialach od czasu do czasu od osób, które się przyznają, że tak, że zrobiły coś innego i to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe.
0: Co one ci wtedy piszą?
1: No, piszą coś w stylu, że dziękuję i że spróbowały podejść do tego inaczej i zdjęły komputerek z kierownicy i spróbowały się rozejrzeć zamiast po prostu wykonywać kolejny trening, który ma ich tam kiedyś tam dać tą radość, którą mogą mieć w chwili obecnej.
0: To idźmy dalej. Dlaczego wciąż stereotypowo o kolarstwie takim amatorskim, romantycznym mówi się w kontekście mężczyzn?
1: To tego nie słyszałem, to ciekawe.
0: No ale gdybyś prześledził, ile kobiet, a ilu mężczyzn podejmuje się takich wyzwań, no to chyba znakomita większość to panowie.
1: A mi się wydaje, że wręcz odwrotnie. Że jakby kobiety się bardziej skłaniają ku właśnie takim dużym dystansom, co niekoniecznie jest kolarstwem romantycznym, ale na przykład już jest bliżej z ultrakolarstwa, które jest też trochę zaprzeczeniem romantycznego, ale jest już bliżej niż takiemu typowemu ściganstwu. Bo wtedy jakby te różnice między płciami się bardziej wyrównują na długich dystansach, więc ja widzę bardzo dużo, szczególnie teraz, jak byłem w tych w Alpach jakieś 2 miesiące, coraz więcej dziewczyn na rowerach, co jest bardzo pocieszające. Myślę, że to zupełnie już tak nie wygląda.
0: Jesteś przeciwnikiem tych mód, z którymi mamy do czynienia, czyli rowery elektryczne, właściwie będące namiastką prawdziwego rowerowania, nie chcę powiedzieć kolarstwa, bo kolarstwo z wyczynem się kojarzy, czyli że to korby są, ale to właściwie służą tylko do podpierania nóg.
1: Myślę, że jakby z e-bike'ami to można sobie wyjaśnić w ten sposób, że jeśli chce się, żeby było łatwo, to w ogóle jaki jest tego sens? Że jakby człowiek by się zastanowił, po co to robi, to koniec końców też właśnie o to chodzi, żeby się zmęczyć, żeby było ciężko. Że cała na tym polega sztuka, żeby odnaleźć jakąś radość w tym niecierpieniu, ale w tym wyzwaniu. I stąd się bierze satysfakcja. Nikt nigdy nie osiągnął satysfakcji z luźnej przejażdżki, To tak jakby wjechać na szczyt góry gondolką. To jest zupełnie inne przeżycie niż wdrapać się tam na rowerze.
0: Jak wygląda twój dzień?
1: Teraz w Warszawie czy na rowerze?
0: I tu, i tu.
1: Teraz w Warszawie mój dzień wygląda bardzo powolnie. Próbuję odpocząć po jeżdżeniu po górach, więc staram się po prostu leżeć z nogami w górze i nic nie robić. Ale taki idealny dzień? Wstać bez budzika, zjeść duże śniadanie, wrócić z roweru po ciemku i iść spać.
0: To niewiele jest, jeśli chodzi o swoje potrzeby.
1: No, ale już sobie dawno odpowiedziałem, że to jest właśnie to, co mnie uszczęśliwia i jestem z tym, jestem przekonany, że to jest to i odtąd życie jest dużo, dużo prostsze.
0: A w jaki sposób zachęciłbyś tych, którzy być może rower kiedyś kochali, teraz nie do końca, a którym wydaje się, że jest to pasja, która pochłania nie wiadomo ile pieniędzy, nie wiadomo ile czasu i że właściwie mało kogo na to stać w rozmaitym rozumieniu tego słowa?
1: No, to jest trudne pytanie, ale jakby nie skupiałbym się na kwestii materialistycznej. Po prostu sprawił sobie tyle, na ile każdy jest w stanie. Nie trzeba mieć najnowszego modelu kolnego jak Pogaczar, żeby wyjść i pojeździć. Wystarczy cokolwiek sprawnego, używanego nawet. I po prostu iść jeździć. To koniec końców chodzi tylko o to, żeby jeździć na rowerze.

0: Bardzo dziękuję, bo myślę, że tym przesłaniem możemy zakończyć. Ono pewną klamrą spina to, o czym ta rozmowa była na zewnątrz. Za chwilkę ja wracam do studia na kolejną rozmowę. Tym razem będzie to cykl Życie w zdrowiu. Bardzo ci dziękuję. Szymon Kotowski był moim Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Szanowni Państwo, informacje Radia Tok FM przed nami.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
3: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
4: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
2: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Tragiczne pożary we Francji i Hiszpanii w okolice Madrytu. Zostaną wysłani na pomoc także polscy strażacy. Stałe członkostwo Polski w G20 to m.in. cel na najbliższe miesiące dla prezydenta. Za chwilę o politycznych planach Karola Nawrockiego. Rosja chce ścigać kolejnych żołnierzy z Korei, ściągać z kolejnych żołnierzy z Korei Północnej, poinformował o tym wywiad Ukrainy. Minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna osoba, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
1: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
18: Mówił rzecznik berlińskiej policji, a sprawca późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Hiszpańskie służby po raz kolejny od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym już teraz Cezary Jaszczyk.
1: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 kilometrów od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
18: Rosja w najbliższym czasie może przyjąć do armii kolejnych 30 tysięcy północno-ukraińskich żołnierzy, ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że w tym roku niespełna w ciągu 7 miesięcy w szeregi rosyjskiej armii wstąpiło 221 tysięcy osób. Straty Rosjan w tym samym okresie wyniosły prawie 225 tysięcy, z czego 131 to zabici, a prawie 93 tysiące to ranni.
19: Widzimy współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić jeszcze 30 tysięcy żołnierzy z Korei. Już od czerwca w obwodzie woloneńskim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Korea Północna przygotowuje się także do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Polityk podkreślił, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ponieważ Rosja pomaga Korei w zdobywaniu doświadczenia w walce i udoskonalaniu uzbrojenia, co zagraża państwom azjatyckim położonym w zasięgu północno-koreańskich rakiet. Załoński dodał, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Putin przygotowuje się też do rozszerzenia mobilizacji. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski m.in. dzięki sojuszowi z USA, korekta w polityce dwustronnej z Ukrainą, działania w wymiarze regionalnym na rzecz stałego członkostwa w G20 to według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza główne priorytety prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego prezydentury. Jak zaznacza Przydacz, działania w tych czterech kierunkach będą przez prezydenta kontynuowane, a na jesieni Nawrocki będzie rozmawiał z partnerami z bardziej oddalonych geograficznie krain i otworzy swoją aktywność na państwa pozaeuropejskie, także te, które są w G20. Koniec z rozładowanym telefonem na górskim szlaku. W Szczyrku pojawił się pierwszy w Beskidach automat z powerbankami. Turysta przed wyprawą może wypożyczyć dodatkową baterię, wystarczy zapłacić kaucję i gotowe. To ma poprawić bezpieczeństwo turystów, by mogli w każdej chwili wezwać pomoc. Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku zapowiada, że to dopiero początek i planowane są kolejne automaty.
20: Docelowo te stacje mają powstać w różnych miejscach, w Szczyrku również, nawet w górach, więc będzie można wypożyczyć powerbanka w jednym miejscu, a oddać na przykład go w hotelu czy na Skrzycznym. To jest samoobsługowa taka stacja do wypożyczania powerbanków.
18: Na powerbanku z automatu nie trzeba zwracać, można zostać z pamiątką z wyjazdu, w takim przypadku nie będzie jednak zwrotu kaucji. Dziś upalna niedziela, termometry pokazują do nawet 31 stopni. W dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Pierwsza połowa dnia naprawdę była przyjemna, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
0: Jednak już od zachodu zacznie zbliżać się niż wraz z frontem atmosferycznym i początkowo pogoda jeszcze będzie spokojna, ale już w drugiej części dnia na zachodzie nad Polskę wkroczą już opady, burze, które wieczorem oraz w nocy będą stopniowo przemieszczać się już w kierunku centrum kraju.
18: Na to sprawi, że nowy tydzień powitamy ze znacznie niższymi temperaturami, a po chwilowym ochłodzeniu znów jednak zaczną do Polski płynąć masy gorącego powietrza. Wróci upał, a pod koniec przyszłego tygodnia temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Kolejne informacje o 14.20 poprowadzi Marietta Wiśniewska. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekend i zapraszam na pogodę. Mało chmur w całym kraju, ale miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, także pod wieczór burze. Na termometrach od 24 stopni aktualnie w Szczecinie, 26 w Gdańsku, 29 w Poznaniu i Lublinie, 30 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, do 31 w Katowicach.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Mówię Państwu dzień dobry i w najbliższej godzinie rozmawiać będziemy o sprawach, które z pewnością Państwa zainteresują, jeśli na przykład spędzacie wakacje, jesteście na urlopie. Bo na urlopie jest też nasz rozmówca, profesor Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
22: Wpędziłem sam siebie w potężne wyrzuty sumienia, bo po pierwsze dziś niedziela, po drugie jest pan na urlopie, a my pana odrywamy od obowiązków, a właściwie od przyjemności rodzinnych, żeby poświęcił nam pan swój czas. Rozumiem, że jest na to zgoda pańskich najbliższych i nie będzie pan miał z tego tytułu żadnych problemów.
23: Oczywiście jestem do państwa dyspozycji.
22: Bardzo, bardzo się cieszę. A temat, który chcemy dziś podjąć, dotyczy spraw, które są dla nas niezwykle istotne z punktu widzenia także uczestników letniego wypoczynku. Mianowicie chodzi o ukąszenia, o których jest właściwie nie tyle mowa, co my sami przekonujemy się, jak to jest dotkliwe i uciążliwe. Ukąszenia możemy dzielić na te zadane przez owady, ale także i stworzenia żywe, które są dużo groźniejsze. Czy da się przeprowadzić albo wyrysować taką piramidę, na co powinniśmy uważać przede wszystkim z punktu widzenia alergii, jakie możemy mieć ze względu na jad owadów na przykład?
23: O, dokładnie, panie redaktorze, szanowni państwo. Rzeczywiście, mówiąc o ukąszeniach, urządleniach i naszych kontaktach z owadami, warto tutaj może podzielić to na kilka kierunków. My na pewno nie będziemy dzisiaj mówili o chorobach przenoszonych przez różnego rodzaju owady, bo to zupełnie inny temat. Będziemy mówili o reakcjach niepożądanych po ukąszeniach lub urządleniach. I taka skrajna, najcięższa postać niektórych manifestacji klinicznych reakcji nadwrażliwości, czyli skrajnej postaci alergii, to problemy, które są związane z urządleniami przez owady błonkoskrzydłe, czyli pszczoły, osy, no niekiedy szerszenie. Żeby nas urządlił trzmiel, to trzeba się naprawdę bardzo postarać, ale to też czasami się zdarza. Mamy nowe owady napływowe ze względu na zmianę klimatu. Pojawiają się one już również na terenie Polski, czyli tak zwane klecanki. One są takimi małymi osami, bardzo podobne do os. No i gdybyśmy spojrzeli tak trochę szerzej, bo mamy okres wakacji, to przecież z owadami spotykamy się również w trakcie wyjazdów do innych krajów. I tutaj te reakcje mogą być ciężkie, bo mamy takie owady, które są owadami napływowymi, które napłynęły do Europy ze względu na ocieplenie klimatu. Na przykład w rejonie południowych Włoch, na Sycylii, pojawiły się już pierwsze ogniska mrówek ognistych, które też dają ciężkie bardzo reakcje alergiczne. I to jest to są owady błonkoskrzydłe i reakcje alergiczne. To, co nam czasami sprawia bardzo duży kłopot, to reakcje po ukąszeniach. I tutaj mamy cały szereg owadów, które nas gryzą, mówimy tak powszechnie. To są różnego rodzaju meszki, komary, niekiedy pajęczaki, niekiedy gdy. Te ukąszenia mogą być bolesne, ale też warto pamiętać, że prawie większość owadów, po ukąszeniu wprowadza do naszego organizmu pewnego rodzaju toksyny, substancje, które i uszkadzają okoliczne tkanki, i powodują uwolnienie takich substancji, które dają nam nieprzyjemne uczucie świądu. My się często drapiemy. To tutaj powikłaniem tego są tak zwane reakcje miejscowe. Dokładnie w tym miejscu ugryzienia mamy niekiedy zaczerwienienie, obrzęk, ból. Niekiedy wtórnie następnego dnia czy w ciągu kilku kolejnych dni pojawia się nadkażenie, które najczęściej nie jest wynikiem samego ugryzienia, tylko raczej tego, że drapiemy się ze względu na te objawy, jak świąd, pieczenie. Drapiemy się i roznosimy czy rozdrapujemy tą ranę i niestety dochodzi do wtórnego nadkażenia. Czyli mamy takie dwie skrajne sytuacje. Albo ciężkie reakcje alergiczne, najczęściej po owadach błonkoskrzydłych w naszej strefie klimatycznej, albo uciążliwe dla nas, ale raczej nie stwarzające zagrożenia dla życia, reakcje po ukąszeniach, ugryzieniach przez różnego rodzaju owady, uciążliwe, ale nie niebezpieczne.
2: Panie profesorze, pytań w związku z tym rodzi się naprawdę mnóstwo. Pan mówił, że napłynęły do nas z Sycylii mrówki ogniste, dobrze zapamiętałem?
23: Powiedziałem, że już na Sycylii pojawiły się podobno, entomolodzy potwierdzili, pojawiły się pierwsze ogniska innych owadów, mrówek ognistych, które rzeczywiście dają też ciężkie objawy alergii u człowieka. Tak, w Polsce jeszcze nie ma.
2: Dobrze, ale myślę, że kwestią czasu jest, kiedy do nas napłyną. I tutaj chciałbym, żebyśmy potraktowali to w sensie ścisłym, bo właśnie drogą morską, na przykład w owocach, też docierają do nas owady, które niekoniecznie muszą być towarzyszami takimi naszego życia, z którymi moglibyśmy się zaprzyjaźnić.
23: Tak, na pewno takie sytuacje zdarzają, to nie jest rzadkość. Sam dostałem niedawno z okazji urodzin kwiatka, z którego wyszedł dość pokaźnej wielkości pająk. Naprawdę byłem przestraszony, nieźle. Gdy sprawdziłem później w internecie, to na pewno nie jest nasz rodzimy pajęczak, więc trochę można się zdziwić. Ale na szczęście to są sytuacje, jak my to w medycynie mówimy, kazuistyczne, rzadkie. To jest rzadkość i raczej nie stanowi dla nas tak generalnie z punktu widzenia zdrowia publicznego, społeczeństwa zagrożenia. To, z czym my się spotykamy zdecydowanie częściej, to są te owady, które u nas mieszkają. I rzeczywiście okres wakacji, lato czy początek jesieni to jest ten okres, kiedy tych urządleń może być stosunkowo dużo.
2: Panie profesorze, odniosę się do swoich doświadczeń, proszę wybaczyć, ale myślę, że państwo też mogą mieć tego rodzaju historie, które nie są dość przyjemne. Pamiętam lata temu ugryzła mnie, będę posługiwał się jednak tym sformułowaniem, meszka. I wówczas to odczyn na mojej nodze spowodował to, że miałem kostkę spuchniętą właściwie na szerokość łydki, a nawet więcej. Podano mi steryt, wskutek czego ten obrzęk się wchłonął, wypłynęła z niego, nie będę o tym opowiadał, na antenie. Natomiast już chwilę później, lata później, ta sama meszka gryząc mnie, właściwie nie wyrządziła mi żadnej szkody. Co to oznacza, że mój organizm zareagował w dwóch sytuacjach różnie, czy też ilość tej toksyny wpuszczona do mojego organizmu była też inna, na początku dużo większa niż później?
23: Trudno dokładnie powiedzieć, ale my oczywiście bardzo dobrze wiemy, że tak samo owady błonkoskrzydłe, osa może podawać różne objętości, ilości jadu przy każdym żądleniu, tak zapewne inne owady, jak kąsają nas, mamy ukąszenie, też zapewne ilość substancji, być może tych bardziej toksycznych, które powodują to uszkodzenie miejscowe tkanek i wtórnie ten obrzęk taki, który dla nas jest problemem klinicznym, to ta objętość albo ilość substancji toksycznych zawartych w tej porcji, która dostała się do naszego organizmu, zapewne może być w każdej sytuacji różna. Trochę inaczej to wygląda w reakcjach alergicznych, czyli właśnie urządleniach przez owady błonkoskrzydłe, kiedy nasz organizm się uczula, tak, czyli rozwija się to uczulenie w czasie. To ta ewolucja jest odwrotna do tego, co pan redaktor powiedział. Zwykle my możemy przez lata, przez dziesięciolecia możemy dobrze tolerować żądlenia przez pszczoły, osy, a w którymś momencie nagle może pojawić się ciężka reakcja alergiczna, anafilaktyczna.
2: Czy można
22: dokonać takiej segregacji, myślę, że to właściwe słowo, owadów ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niosą?
23: Tak, to znaczy oczywiście, że tak. Jeśli mówimy o naszych warunkach klimatycznych, no to w Polsce gro ciężkich reakcji alergicznych, większość tak naprawdę, to urządlenia przez osy. Tak, i to na pierwszym miejscu. Pszczoły dają nam cięższe reakcje alergiczne i to też wynika trochę z biologii, ponieważ pszczoły zawsze podają taką samą dużą ilość jadu i giną po urządleniu, bo one ulegają ewentracji, czyli gdy żądło wbija się w naszą skórę, do żądła przyczepiony jest pęcherzyk jadowy. Czasami widać, jak on jeszcze pompuje tą porcję jadu, ale owad ulega ewentracji i ginie. Ale zawsze mamy tutaj pełną porcję jadu, więc niekiedy urządlenia przez pszczoły dają cięższe reakcje alergiczne i trochę trudniej się to leczy. To już tak z punktu widzenia medycznego takie podejście. Więc to są dwa wiodące owady. Wcale nie szerszenie i nie inne. Szerszenie, może bardziej się ich boimy, może lepiej widać i bardziej na to uważamy. Ale właśnie ze względu, biorąc pod uwagę i częstość tych zjawisk w populacji i rodzaj reakcji, to na pewno najczęściej to osy, a w drugim miejscu pszczoły.
22: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Jest z nami profesor Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To niejako na Państwa prośbę podejmujemy ten temat w audycji Życie w Zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Proszę, byście Państwo pozostali z nami po informacjach. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
3: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
4: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
7: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
24: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
26: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
28: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
29: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
30: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 14.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM.
5: Kilkukilometrowe zatory utworzyły się na drogach A6 i S3 w kierunku Berlina i Szczecina. Taki stan rzeczy spowodowany jest przez duże natężenie ruchu. Na A6 w kierunku Berlina od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz kierowcy stoją w korku o długości około 5 km. Na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina między węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe zatory sięgają już 7 km. Apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem wieńców oddano dziś na stołecznym Żoliborzu hołd żołnierzom Żywiciela. To w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tej dzielnicy powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, jeszcze przed godziną W. Na uroczystości byli m.in. powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, harcerze i mieszkańcy Warszawy. Powstanie warszawskie zakończyło się na Żoliborzu dopiero 30 września. IMGW ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie kraju. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 20 i potrwają do jutra do 10. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Termometry pokazują w tych regionach od 30 do 32 stopni. Alerty te utrzymają się do 19, do dziś.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Wracamy do rozmowy z profesorem Maciejem Kupczykiem z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Panie profesorze, słyszymy się. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
22: Rozmawiamy o tym, jak groźne w skutkach mogą być ukąszenia owadów, ale nie tylko owadów, bo za chwilkę przejdziemy do innych naszych nieprzyjaciół letnich, którzy powodują, że niekoniecznie ta pora roku jest dobrze przez nas wspominana. Natomiast jeszcze a propos owadów i pierwszej części naszej rozmowy, właściwie pańskiego wykładu na ten temat, chciałbym zapytać, czy wszelkiego rodzaju środki ochronne, które nam się poleca, one po pierwsze są skuteczne, po drugie są dla nas korzystne, czy jednak powinniśmy uważać i lepiej dać się ukąsić meszce, nie wiem, komarowi, niż nanieść na naszą skórę bezpośrednio średnio preparat, który no, musi zawierać chemię, bo inaczej być nie może.
23: Zdecydowanie wszyscy eksperci są zgodni, że należy używać substancji, które nazywamy repelentami, które działają odstraszająco na owady. To jest jeden z najlepszych sposobów zapobiegania reakcjom, szczególnie tym, o których mówiliśmy, raczej łagodnym, ale być może dla nas uciążliwym. Wszystkim tym ukąszeniom przez komary, meszki, pajęczaki, gzy. Warto się do tego przygotować i mamy możliwość ochrony. Po pierwsze, jeśli wiemy, że idziemy w taki region, gdzie może być ich więcej, nad jezioro, nad staw, wiemy, że będzie to grill raczej w popołudniowej, wieczornej porze, kiedy tych owadów jest zdecydowanie więcej, to po pierwsze pamiętamy o tym, żeby zakładać ubrania z długimi rękawami, długie spodnie, mieć jak najmniej odsłoniętych części ciała, to zawsze pomaga. I stosujemy repelenty. Ja wiem, że to są substancje chemiczne, ale rzeczywiście z punktu widzenia alergologa to powikłania po tych repelentach no, praktycznie się nie zdarzają. My nie widzimy uczuleń akurat na te substancje chemiczne. One są dobrze przebadane i są chętnie stosowane. I to właśnie repelenty chemiczne. Nie ma co do tego wątpliwości. To jest jeden z najlepszych sposobów unikania tych objawów po ukąszeniach przez owady.
22: Panie profesorze, pan odwoływał się i też precyzyjnie opisywał reakcje alergiczne na ukąszenia pszczół, os, także była mowa o szerszeniach, ale też wspomniał pan o innych owadach. Czym jest gies i czy on jest bardzo groźny? Bo o nim stosunkowo rzadko się mówi, ponieważ nie występuje w metropoliach, nie występuje w miastach. To raczej owad charakterystyczny dla środowisk wiejskich.
23: Dokładnie. Dlatego my raczej właśnie w okresie wakacyjnym mamy ekspozycję na trochę inne populacje owadów. Gdybyśmy mówili o miastach, to pewnie bardziej skupilibyśmy się na pluskwach, tak? I to by były trochę inne tematy. Ale rzeczywiście w okresie wakacyjnym, kiedy wyjeżdżamy na wieś, na wakacje, na urlop, to możemy spotkać zupełnie inne populacje owadów. Gdy rzeczywiście raczej związane są ze środowiskami wiejskimi. Zwykle częściej i większej ilości tych owadów są w okolicach, gdzie jest hodowla bydła, tak? Krowy, konie. I no, człowiek nie jest tutaj podstawowym tak naprawdę celem tych owadów, ale rzeczywiście ich ugryzienia są bardzo bolesne. To może być problem dla dzieci. Tak, i tu nie spodziewamy się reakcji alergicznej, powikłań ze strony układu immunologicznego, ale same ugryzienie i konsekwencje tego mogą być niemiłe po prostu. Dlatego też warto unikać. A z kolei myszki czy komary, bardziej te reakcje są z kolei opóźnione ze względu na uwolnienie pewnych mediatorów zapalnych, histaminy, świąt, drapanie. Mamy i dużą reakcję miejscową i później to się źle goi przez kolejne dni. I rzeczywiście, bo my tu mówimy tak generalnie o wszystkich naszych pacjentach, powiedzmy w ten sposób, ale to właśnie dzieci są najbardziej narażone i o dzieciach musimy też pamiętać w okresie wakacji, żeby chronić je przed ekspozycją, przed ugryzieniem czy konsekwencjami takiego pogryzienia przez owad.
22: Panie profesorze, nie zawsze w okolicy, w której przebywamy, a w której jesteśmy narażeni na ukąszenia, jest na przykład apteka. A co pan powie na takie osadzone gdzieś w takich ludowych przekonaniach terapię przykładania cytryny, wody z octem do miejsc...
23: Cebuli.
22: No, proszę wybaczyć, ale też wielu z nas, już nie mówię, ale to zupełnie inna historia, kapuście na stany zapalne, tak? Natomiast tutaj no, bardzo często też widziałem i słyszałem, byłem świadkiem historii, w których na przykład babcia, dziadek mówiły do swojego wnuka, skoro urządliła cię pszczoła, to trzeba przyłożyć cebulę, tak? I co pan na to? Czy my nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze bardziej zaszkodzić tymi no, metodami, które nie są raczej wzięte z podręczników medycyny?
23: Zawsze warto na mądrość ludową spojrzeć z pewną atencją i uwagą. Kiedyś nie było innych leków i trzeba było korzystać z możliwości środków, które były łatwo dostępne pod ręką i szybko. Nie są one niebezpieczne dla nas, pod warunkiem, że w przypadku ciężkich reakcji, na przykład alergicznych, zagrażających życiu, o tym pewnie później jeszcze porozmawiamy, nie opóźniają one wdrożenia prawidłowego postępowania. To wtedy możemy sięgać po metody alternatywne i rzeczywiście my nie mamy wątpliwości, że po każdym ugryzieniu czy ukąszeniu, nawet jeśli nie mamy dostępu do apteki i nie mamy maści kojących, bo takie maści też są dostępne bez recepty w aptece, można je nałożyć, one zmniejszają uczucie świądu, często zawierają pochodne mentolu, które chłodzą to miejsce, które było pogryzione i zmniejszają potrzebę drapania się. A nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w przypadku pogryzień, ukąszeń, to wiele problemów wynika nie tylko z samego ugryzienia, ale też z mediatorów uwalnianych w tej reakcji, tego, że my się drapiemy, tak, to prowadzi do uszkodzenia skóry. I to, co my widzimy później, w ciągu doby, dwóch, czy w ciągu kilku kolejnych dni, to właśnie te powikłania drapania. Więc każdy okład, proszę Państwa, jeśli jesteśmy pogryzieni, czy to ochłodzenie, schłodzenie tego miejsca, zastosowanie chłodnego okładu, to nie jest złym pomysłem, pod warunkiem, że nie opóźni nam to leczenia stanów nagłych.
22: No właśnie, czym jest stan nagły i czym są odczyny alergiczne, które są niebezpieczne już nie dla zdrowia, a dla życia? I kiedy zapala się ta czerwona lampka, przy której powinniśmy poszukać fachowej pomocy, a nie czekać, aż samo przejdzie?
23: To jest, panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, bo musimy to odróżnić. Tak jak często mówimy nawet sam pan redaktor opowiedział sytuację dużej reakcji miejscowej, obrzęk, ocieplenie, być może zmniejszenie ruchomości, to jest coś, co w medycynie nazywamy tak zwaną dużą reakcją miejscową, czyli w tym miejscu, gdzie coś ukąsiło, ugryzło, dochodzi do reakcji. To może być nieprzyjemne, uciążliwe, może dochodzić nawet do takiego obrzęku, które da w konsekwencji jakieś problemy, ale to nie zagraża naszemu życiu. To, czego my się boimy, to reakcje alergiczne. Reakcje alergiczne z definicji są reakcjami po pierwsze szybkimi, a po drugie uogólnionymi. Szybkie to znaczy, że jeśli po urządleniu przez owada w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut rozwija się reakcja. To nie tak, że my pójdziemy spać i następnego dnia budzi nas obrzęk ręki, w którą coś nas urządliło. No to jest typowe, tak? Tak jak powiedzieliśmy na początku, każdy owad, o którym tu mówimy, czyli pszczoła osa, żądląc nas, podaje nam jad, który uszkadza tkanki. Ta miejscowa reakcja jest typowa dla uszkodzenia tkanek, tak? To, czego się boimy, to odpowiedzi naszego układu immunologicznego organizmu. Ta odpowiedź jest spaczona, zupełnie nieprawidłowa, nieproporcjonalna do problemu i w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut dochodzi do reakcji uogólnionej, czyli nie tego obrzęku w miejscu urządzenia, tylko, mówiąc tak, sekwencjami zdarzeń, jak to wygląda w praktyce. Najczęściej zaczyna się od takiego uczucia świądu dłoni i stóp. Pojawia się zaczerwienienie górnej połowy ciała, tak zwany flush, takie uczucie gorąca. Jednocześnie pacjent czuje się trochę niespokojny, może pojawić się duszność, może pojawić się obrzęk krtani, duszność ze strony dolnych dróg oddechowych, świsty, może pojawić się nudności, biegunka, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata przytomności. Te ostatnie trzy objawy, które wymieniłem, to już są cechami spadku ciśnienia. To jest reakcja alergiczna uogólniona, prowadząca do wstrząsu anafilaktycznego, czyli takiej bardzo ciężkiej reakcji alergicznej, która może doprowadzić do śmierci pacjenta, jeśli mu nie pomożemy.
22: Panie profesorze, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w rozmaitych portalach natknąłem się na artykuły, które poświęcone są pladze żmii. I teraz, czy ukąszenie tychże jest niebezpieczne dla nas, jak się zachowywać, bo to jest zjawisko, jeśli rzeczywiście występuje, choć nie poddaję tego pod wątpliwość, dosyć świeże, przynajmniej jeśli chodzi o skalę.
23: Na pewno mamy, tak jak już też wspomnieliśmy, mówiąc o florze i faunie występującej w Polsce, ze względu na zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, mamy i więcej roślin i zwierząt, których nie widzieliśmy wcześniej w naszym otoczeniu. Z punktu widzenia alergologa to mamy też więcej roślin pylących i mamy inne rośliny, które kiedyś zupełnie u nas nie występowały i rozwinie się na nie uczulenie w populacji. Tak samo jeśli chodzi o ekspozycję na zwierzęta. I tutaj też oczywiście wydaje się, że mamy zmianę klimatu. Być może mamy więcej żmij. Tutaj my nie spodziewamy się reakcji alergicznej. Tutaj mamy, tak jak też wspomnieliśmy, reakcję na jad wprowadzany do organizmu. Tutaj chyba najlepszą poradą będzie udanie się jak najszybciej, wezwanie pomocy medycznej, udanie się do pogotowia ratunkowego, czy wezwanie pogotowia ratunkowego, czy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, GOPR-u, po to, żeby pomóc temu pacjentowi jak najszybciej. A w ośrodkach, tych szpitalach, w rejonach, gdzie rzeczywiście mamy problem z plagą żmij, to tam są już tak naprawdę leki przygotowane do podania w takich sytuacjach. Więc to tutaj, jeśli chodzi o samo leczenie, to nie proponuję żadnych postępowań, za wyjątkiem jak najszybszego udania się do ośrodka specjalistycznego, gdzie rzeczywiście ta pomoc zostanie podana zgodnie z prawidłami sztuki.
22: Na znakomitą większość bodźców zewnętrznych, które szkodzą naszemu organizmowi, są szczepienia. I pytanie, czy możemy zaszczepić się przeciwko właśnie reakcjom alergicznym na owady?
23: O, panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście, tu wejdziemy już w postępowanie terapeutyczne. U osoby, która ma potwierdzoną reakcję alergiczną, to taka osoba, która zauważyła, że u niej pojawiły się objawy przekraczające zakres tak zwanej dużej reakcji miejscowej, bez wątpienia powinna udać się po pomoc specjalistyczną, najpierw do swojego lekarza POZ, później do alergologa i opowiedzieć o tym, co się zdarzyło. Alergolog pobierze badania, które potwierdzą nam, który to był rodzaj jadu i czy rzeczywiście w układzie immunologicznym tego konkretnego pacjenta zaszły te zmiany i my jesteśmy w stanie wykryć przeciwciała związane z alergią i tą gwałtowną reakcją. I to, co my zalecimy, to oprócz tego, że pacjent powinien mieć ze sobą leki ratunkowe na wypadek ponownej ekspozycji i takiej reakcji, zanim wejdzie schemat leczenia, to zaproponujemy immunoterapię swoistą. To jest coś, co pacjenci często nazywają szczepieniami. I to jest właśnie seria iniekcji, która... No, skuteczność immunoterapii na jady owadów to rzędu 90-98%. To jest niezwykle skuteczna metoda terapeutyczna. Jest oczywiście czasochłonna, trwa najczęściej około 5 lat, ale efekt jest spektakularny. Pacjent, który miał zagrożenie życia, po takim skutecznym nawet rozpoczęciu cyklu zdecydowanie to ryzyko spada i efekt jest po prostu dla pacjenta, no nic więcej się nie dzieje niż zwykle duża reakcja miejscowa po urządleniu przez owadę. To jest coś, o czym mówimy, do czego zachęcamy. Tu każdy ośrodek alergologiczny skieruje do tego centrum, które prowadzi tego rodzaju szczepienia.
22: Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Znakomitych wakacji panu życzę, bez owadów, bez ukąszeń i bez historii, które mogłyby nawet pana z takim zasobem wiedzy wprowadzić w jakieś dylematy dotyczące tego, jaki sposób postępowania przyjąć. Profesor Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
23: Bardzo dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Życzę wszystkim naszym słuchaczom najpiękniejszych, udanych, spokojnych i zdrowych wakacji.
22: Bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy. Teraz informacje po nich. Kontynuujemy Życie w Zdrowiu.
1: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
8: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
1: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
9: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
32: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
33: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
34: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
35: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
36: Weź Ibuprom Zatoki.
35: Ibuprom Zatoki?
36: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
35: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
36: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśni. mięśniowe. Wyraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa, przebiegających bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego niedoponowa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził solidarność z ofiarami ataku na Paradę Równości w Berlinie, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Zapewnił, że odpowiedzią na przemoc i nienawiść będzie jedność i wolność. W Berlinie trwa obława na sprawcę. Mer Bordeaux w południowo-zachodniej Francji nie przewiduje ewakuacji miasta. To w tym rejonie kraju od kilku dni szaleje pożar, ale na razie jest około 25 km od granic Bordeaux. Prewencyjną ewakuację ogłoszono natomiast w sąsiednich gminach. Ogółem swoje miejsce zamieszkania musiało opuścić w ostatnich dniach około 220 tysięcy osób. Port lotniczy w południowo-zachodniej Francji działa dziś bez zakłóceń. Natomiast premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że miniona noc przyniosła poprawę sytuacji pożarowej w kraju. Wojskowa jednostka do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że pożar w centralnej części Hiszpanii został w dużej mierze opanowany. 10 osób zginęło, a 23 odniosły obrażenia w wyniku powodzi błyskawicznej, która uderzyła po południu czasu miejscowego w ośrodek turystyczny w chińskiej prowincji Gansu. Do tragedii doszło w konsekwencji gwałtownych, krótkotrwałych opadów deszczu. Wezbrany potok górski całkowicie zaskoczył turystów obozujących w namiotach na terenie kompleksu wypoczynkowego. Rannych wczasowiczów przetransportowano do szpitali, a 174 inne osoby udało się bezpiecznie ewakuować.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: To jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM, a kolejnym naszym rozmówcą jest profesor Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współtwórca pierwszego udanego przeszczepu serca w Polsce w 1985 roku. Współtwórca tego przedsięwzięcia, bo myślę, że jest to takie dzieło, które jest fundamentem pod całą polską kardiochirurgię. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
22: Temat, który chcemy dziś podjąć, prosząc pana o rozmowę, dotyczy szpitala w Ochojcu i otwarcia sali hybrydowej. Pan, panie profesorze, mówi, to jest taka sala, jaką sobie wymarzyłem. Czy zechciałby pan, nie tylko kierując swoje słowa do środowiska, ale przede wszystkim do odbiorców, pacjentów, opowiedzieć, w czym rzecz, o co chodzi i dlaczego jest to tak istotne dla pana?
3: Dziękuję państwu bardzo za to pytanie. Ja może zacznę od tego, że ja z Ochojcem jestem związany od 1986 roku, kiedy całkiem inaczej wyglądała polska kardiochirurgia. Profesor Giel zaprosił mnie zresztą z polecenia profesora Ligi do tego, aby zorganizować tą klinikę. Były wtedy 4 sale operacyjne, które były wyposażone tylko właściwie w kafelki i urządzenia do podawania tlenu. Można powiedzieć, że ten Ochojec stworzyłem przez 2 lata sam, a później dołączył do mnie profesor Stanisław Boś. No i trzeba, żeby powiedzieć o sali hybrydowej, to trzeba troszeczkę powiedzieć o historii. Wtedy w latach 80. brakowało w Polsce możliwości wykonywania operacji bypassów. Pacjenci nasi umierali z powodu choroby wieńcowej. Notable czasami byli wywożeni gdzieś za granicę, byli operowani w Brukseli, w Stanach Zjednoczonych, ale dla przeciętnego Polaka nie było to możliwe. Profesor Religa powiedział, musimy zrobić coś, żeby operacja była dostępna, żeby niezależnie gdzie człowiek mieszka, czy w Katowicach, czy w Warszawie, żeby była dostępność do operacji. Zaczęliśmy operować na tych salach operacyjnych, które jak w tamtym czasie były dobrze wyposażone. Po 4 latach stwierdziliśmy, że brakuje nam sal operacyjnych, dobudowaliśmy jeszcze 2 i w krótkim czasie, to jest początkowych 2000, byliśmy już największym ośrodkiem kardiochirurgicznym w Polsce, wykonującym ponad 2500 operacji. Ale dlaczego teraz musieliśmy znowuż zmienić właściwie koncepcję i dlaczego musieliśmy zacząć budować sale hybrydowe? Od wielu lat ja uważam, że kardiologia i kardiochirurgia jest skazana na siebie i musi ściśle współpracować. Kardiolodzy za mojego życia opanowali metodę stentowania. Znaczna liczba pacjentów, którzy mieli chorobę wieńcową, mogła być leczona przez kardiologów metodami mniej inwazyjnymi niż operacja bypassów. Bo jednak operacja bypassów to jest przecięcie klatki piersiowej, to jest dłuższy pobyt w szpitalu i wiele schorzeń, a głównie jeżeli chodzi o chorobę wieńcową, czyli zwężenie naczyń wieńcowych, można obecnie zaopatrywać przy pomocy tak zwanych specjalnych sprężynek, czyli stentów. No, leczenie zawału serca to już jest absolutnie domena kardiologa. Mówimy o złotej godzinie, żeby w przeciągu godziny dotrzeć w Polsce do ośrodka kardiologicznego, gdzie można założyć stenty i można pacjenta wyleczyć zawału i przywrócić do normalnego życia. Co to spowodowało? Spowodowało, że w latach 2000 zaczęła spadać liczba operacji, konieczność wykonywania operacji bypassów wieńcowych, bo okazało się, że możemy załatwiać to lepiej dzięki współpracy z kardiologami. Później zaczęliśmy wykonywać tak zwane operacje hybrydowe. To są już takie operacje, gdzie na przykład niektóre zwężenia w naczyniach wieńcowych zaopatruje kardiolog, a kardiochirurg zaopatruje przy pomocy operacji. Rozpoczęły się tak zwane operacje małoinwazyjne z wykorzystaniem sprzętu, endoskopii. Technika nam pomogła. Pomogło nam to, że pojawiały się endowizje, pojawiły się mikrokamery. Zaczęliśmy wtedy myśleć o robotach kardiochirurgicznych. No i pojawiła się kolejny przełom, że kardiochirurdzy musieli zacząć operować ludzi starszych. Mamy to siwiejące nasze społeczeństwo, to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Mamy coraz starszych pacjentów. Ci pacjenci muszą mieć stosowane metody małoinwazyjne, to znaczy takie, w których nie ma rozległych cięć. Mówi się obecnie, dawniej się mówiło duży chirurg, duże cięcie. Dzisiaj mały chirurg, duży chirurg, małe cięcie. Do tego trzeba techniki, do tego trzeba technologii, do czego trzeba sal hybrydowych. I ja muszę powiedzieć, że od wielu lat w Polsce byłem propagatorem tego, żeby te sale hybrydowe zakładać. Na szczęście był program leczenia chorób serca, który jeszcze profesor Sadowski prowadził w Instytucie Kardiologii. Znajdowały się pieniądze i powoli w naszym kraju zaczęły powstawać sale hybrydowe. Co możemy robić na salach hybrydowych? Sala hybrydowa to jest normalna sala operacyjna, która dodatkowo ma urządzenia do endoskopii, do wideoskopii, ale także urządzenia rentgenowskie, które pozwalają nam zajrzeć w serce bez otwierania klatki piersiowej. Czyli stół operacyjny wyposażony w super urządzenia radiologiczne, gdzie kardiolog może działać i zakładać stenty albo to, co obecnie jest bardzo popularne, czyli zastawki serca, a kardiochirurg w razie czego może także operować. Czyli połączenie, troszeczkę tak jak w samochodach. Możemy jeździć na benzynie i możemy jeździć na prądzie. Tutaj mamy tak, że zespół kardiologów i kardiochirurgów ma wspaniałe miejsce, gdzie możemy wykorzystać zarówno metody, które stosuje się w kardiologii, jak i metody, które stosuje się w kardiologii. Co to daje? Krótszy pobyt pacjenta, szybsze leczenie i zdecydowanie mniejszy stres także dla chorych.
22: Panie profesorze, czy taka sala hybrydowa wymaga współpracy kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych? Jak to się odbywa? Czy, nie wiem, są odprawy, gdzie rozdzielane są role, gdzie tak, na bazie kompetencji oczywiście. Każdy wie, co ma robić, nie wchodząc sobie w drogę?
3: Nie wchodzą sobie w drogę. Przede wszystkim mamy tak zwane hard teamy, bo obecnie kardiologia i kardiochirurgia ściśle sobą współpracuje. Jeżeli decydujemy się, żeby leczyć pacjenta, to przede wszystkim spotykamy się i mówimy, jaką metodę u niego zastosować. Jeżeli chory nadaje się do leczenia chirurgicznego, trafia do kardiochirurgii. A jeżeli się nadaje do leczenia hybrydowego, to wtedy mamy zespół, który jest zespołem, który współpracuje z sobą razem, kardiolog i kardiochirurg. Na przykład obecnie niektóre przypadki u starszych osób możemy wymieniać zastawki aortalne kompletnie bez otwierania klatki piersiowej. Dawniej wymiana zastawki zawsze wiązała się z operacją. Obecnie możemy to zrobić na sali hybrydowej. To znaczy kardiolog uzyskuje dostęp przez tętnicę udową i patrząc w ekran telewizyjny dużego, wielkiego monitora, prawie 80-calowego, możemy dokładnie wprowadzić zastawkę do pacjenta, rozprężyć ją. Kardiochirurg jest w pogotowiu, że w razie, gdyby wystąpiły jakieś powikłania, to natychmiast może przystąpić do ratowania tego pacjenta i do operacji kardiochirurgicznej. Mamy możliwość sprawdzenia tego wszystkiego w echu i to, co kiedyś wydawało mi się kompletnie niemożliwe, że pacjent na trzeci, czwarty dzień po wymianie zastawki aortalnej będzie mógł iść do domu, będzie mógł być szybko rehabilitowany, to jest obecnie już standardem w polskich szpitalach. A dlaczego ta sala hybrydowa jest taka inna od innych sal? Bo ona już od samego początku została wymyślona w perspektywie, że wszystko będzie się zmieniać. Ta sala ma bardzo dużo miejsca. W tej sali można wstawić przeróżnego rodzaju urządzenia, które w przyszłości na pewno będą stosowane. Jest najnowocześniejszy system, tak zwany tor wizyjny. Są możliwości endoskopii, endowizji. Można w przyszłości będzie operować przy pomocy robotów. No jest to, można powiedzieć, ja wiele takich miejsc widziałem na świecie,

0: gorszej, ale wiadomo, coś tak jak samochód. 5 lat temu samochód wyglądał inaczej niż wygląda obecnie. Na pewno tak, ale muszę powiedzieć, że obecny zespół, który pracuje, a z którym ja także pracowałem przez wiele lat, pan docent Gocoł, pan docent Chudziak, to są nowocześni kardiochirurdzy, którzy jeżdżą po świecie, którzy oglądają to, co się dzieje i oczywiście oni planowali tą salę operacyjną no, zgodnie z najnowszymi zasadami. Ale muszę powiedzieć, że byłem naprawdę, naprawdę zadowolony, że w szpitalu, który w jakimś sensie kardiochirurgii, który ja stworzyłem i 25 lat prowadziłem, powstało coś, o czym ja zawsze marzyłem, żeby taka współpraca kardiologii i kardiochirurgii miała miejsce. Nie wiem, czy się to zdarzy za mojego życia, ale zawsze mówię, że w przyszłości będzie taka specjalizacja, która połączy kardiologię i kardiochirurgię i być może nie będzie już tych takich czasami dyskusji, a jedni lepsi, a drudzy gorsi, prawda? Musimy współpracować dla dobra chorego i sala hybrydowa jest tym najlepszym miejscem do takiej współpracy.
1: Panie profesorze, to był moment wzruszenia dla pana, kiedy tej hybrydowej sali nadawano imię pańskie oraz profesora Stanisława Wosia?
0: Moje i Staszka Wosia, bo tak. Myśmy razem pracowali. Myśmy przez 25 lat pracowali na tych salach operacyjnych. Niejednokrotnie żeśmy się spierali, niejednokrotnie żeśmy...
1: Ale twórczo żeście się spierali,
0: ale,
1: prawda?
0: Tak, mieliśmy bardzo ostre dyskusje, prawda? No bo zawsze wie pan, jak to jest. No, ja jestem troszeczkę młodszy, Staszek jest troszkę starszy ode mnie. Obecnie mamy znowuż młodszych. Ja uważam, że w klinikach musi być taka gradacja, że zawsze jest ten głos taki rozsądku, który pochodzi od starszych ludzi, ale musi być też ten napęd, który pochodzi od młodych ludzi. I tutaj typowo to zadziałało. Pan profesor Woś czasami był sceptycznie nastawiony do moich pomysłów. Ja parłem do przodu, ale teraz mamy nową grupę, która znowu już przyszła do przodu i muszę powiedzieć, że niektóre rodzaje operacji, o których nawet nie myśleliśmy, że będzie można wykonywać, już pan docent Gocoł z panem docentem Chudziakiem i z całym swoim zespołem bardzo skutecznie robią. Dla mnie największą radością jest to, że jak w 1986 roku przyszedłem na salę operacyjną i profesor Giec powiedział: Andrzeju, będziesz tutaj mógł robić prawie 200 lub 300 operacji serca, a ja troszeczkę się uśmiechnąłem i w pierwszym roku, w drugim roku zrobiliśmy już 1000 operacji, a w kolejnych 2,5, że nadal ten ośrodek należy do najnowocześniejszych ośrodków i że pracuje tam zespół, który zasługuje naprawdę na szacunek. Mamy tylko teraz zawsze jeden problem, żeby pieniądze z KPO, które zasilają nam sprzęt, bo ten sprzęt jest super nowoczesny w Polsce, żeby pojawiły się także pieniądze na to, żeby można kupić zastawki odpowiednie, żeby można wykonywać odpowiednie procedury, żeby nie było tych limitów, bo te limity powodują bardzo często, że sprzęt będzie niewykorzystany. Zróbmy teraz wszystko, żeby ten sprzęt był maksymalnie wykorzystany dla zdrowia naszych pacjentów.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Andrzej Bochenek był z nami, kardiochirurg, który opowiadał o sali hybrydowej, której nadano imię pana profesora Andrzeja Bochenka, ale także drugiego profesora, o którym dziś była mowa, profesora Stanisława Wosia. Kłaniam się panu, wszystkiego najlepszego, dobrej niedzieli.
0: Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu.
1: Szanowni państwo, to jest koniec naszego niedzielnego magazynu, którego wydawczynią była Natalia Banaczek, a realizatorem dźwięku naszego niedzielnego magazynu był Adam Brzeziński. Szanowni państwo, informacje, a po informacjach Antymateria, Anna Wacławik oraz Anna Rotenberg. Ja usłyszę się z państwem o godzinie 19:00. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się.
2: Można pani, Ando, coś utkać, nie tylko ze słów?
3: No można też powyjmować nici z tkaniny i wtedy tworzy się innego rodzaju sztukę, która jest
2: manifestem
3: kobiecości
2: i zmiany ról. O tym między innymi będziemy mówić po informacjach w TOK FM o 15:00 w programie Antymateria. Przyjrzymy się pracom Mariucci Sekol.
3: Anda Rotenberg.
2: Janna Wacławik, czekamy na państwa.
4: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
5: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny.

0: Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruję mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
1: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Teheran zaprzestał ataków na swoich sąsiadów. Pierwsze dobre wieści z Hiszpanii. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. W informacjach też o nowej inicjatywie prezydenta Nawrockiego. To kopia kampusu Polska, mówią politycy koalicji. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Teheran w ciągu 2 dni zaprzestał ataków na sąsiadów z nad Zatoki Perskiej, informuje irańskie wojsko. W komunikacie podkreślono, że strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu, a w ostatnich dniach Stany Zjednoczone przestały bombardować terytorium tego kraju. O świcie nie odnotowano amerykańskich nalotów na Iran. Była to druga noc z rzędu bez działań zbrojnych, zauważyło AFP. Chociaż w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów. Obecne wstrzymanie ognia jest znaczące. Po 2 tygodniach uderzeń najbardziej intensywnych od czasów kwietniowego zawieszenia broni. Po raz kolejny o pokój apelował papież Leon XIV. Podkreślił, że trzeba położyć kres przemocy w Ziemi Świętej i zawiesić działania zbrojne na całym Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji na rzecz pokoju i sprawiedliwego rozwiązania politycznego. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym teraz reporter TOG FM Cezary Jaszczyk.
20: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 kilometrów od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia góry Elbrus. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Informację podał bośniacki portal Kliks, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc. Natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali, trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. To próba kopiowania Kampusu Polska. Tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy komentuje nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który w swojej rezydencji w Juracie chce pod koniec sierpnia urządzić 2-dniowe spotkanie z młodzieżą.
21: Te terminy jakoś są bardzo, bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiSie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
19: Z politykiem lewicy nie zgadza się doradca prezydenta Błażej Poboży, który przekonuje, że inicjatywa Karola Nawrockiego nie ma nic wspólnego z imprezą Rafała Trzaskowskiego.
22: O ile Kampus Polska była po prostu partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego, który w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej no, wykorzystywał to narzędzie do tego, aby jakoś tam rywalizować z Donaldem Tuskiem, o tyle inicjatywa pana prezydenta jest co oczywiste pozapartyjna, pozapolityczna i skierowana po prostu do młodych Polaków.
19: Kancelaria prezydenta uruchomiła zapisy na spotkanie młodzieży z prezydentem. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Pacjenci w województwie łódzkim po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię hemodynamiki. Została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
23: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
19: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już będzie specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej otrzymać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie Trybunalskim w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował w sumie ponad 60 milionów złotych. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Dziś nad jeziorem Łąka koło Pszczyny na Górnym Śląsku rusza Festiwal Bez Samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, a także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
24: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
19: Festiwal potrwa 3 dni, rozpocznie się dziś o 18:00. poniedziałek w ciągu dnia będzie sporo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju, gdzie niegdzie przelotnie popada. Maksymalnie od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej jak zwykle nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Już się zapewne Państwo przyzwyczaili do tego, że w wakacje wysyłamy Państwa w różne egzotyczne strony. Tym razem pozostajemy na kontynencie i zostajemy z artystką, o której tak się składa, Pani Ando, że chyba nigdy w Andymaterii nie mówiłyśmy. Dzień dobry, Pani Ando.
1: Dzień dobry, Pani Anno. I nawet przyznaję, ja w ogóle o niej nie wiedziałam.
0: No właśnie, jest to kolejne otwarcie na twórczość artystki, czyli kobieca sztuka. Coś, w czym od lat specjalizuje się w swoim Muzeum Susz Grażyna Kulczyk, a wspominamy o tym dlatego, że była akurat ta kolekcjonerka w pewnej awangardzie jeszcze zanim wszystkie galerie stwierdziły, że teraz będą pokazywać wyłącznie kobiety. Andymateria, czyli program o sztuce na antenie Radia Tok FM w niedzielę po 15:00. Jak zwykle spotykamy się z Andą Rotenberg, historyczką, krytyczką sztuki. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM i wracamy do Szwajcarii, bo w Szwajcarii Muzeum Susz się znajduje.
1: Cechą charakterystyczną programu, który tworzy Grażyna Kulczyk w swoim muzeum, jest to, że ona odkrywa prawie nieznane artystki. Znaczy być może one lokalnie są znane, czy były, ale nie są znane międzynarodowo, a szczególnie nie są znane w Polsce.
0: I bądź są bardzo mało znane w Polsce, albo pojawiły się efemerycznie gdzieś.
1: No, ta akurat, a mamy na myśli Małżucie Sekol, była pokazywana w galerii Monopol w Warszawie przez tę samą kuratorkę, czyli Monikę Branicką, która współtworzy tę wystawę dzisiaj w Suszu. Ale kto chodzi do takiej jednej z wielu galerii w Warszawie? Mnie się akurat udało, ale tam był zaledwie mały wycinek tego, co ta artystka w życiu stworzyła. Bo to jest bardzo ciekawe. Ona jest urodzona w 1929 roku i nadal żyje.
0: Jest to artystka włoska, która właściwie tą swoją pracą artystyczną, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale dokumentuje w pewnym sensie sztukę XX wieku.
1: Drugiej połowy na pewno.
0: Drugiej połowy jeszcze z kawałkiem całkiem
1: XXI
0: właśnie.
1: Bardzo to jest ciekawe, bo ona wyrosła na prowincji, ale była bardzo czujna, ponieważ reagowała na różne rzeczy. Najpierw reagowała na wojnę, że stworzyła, została rozpoznana jako ktoś, kto reaguje na wojnę i w jej obrazach, bo wtedy malowała, ta wojna jest przedstawiona przez fakturę, spaloną fakturę obrazów. Nie pokazuje pożogi ani ruin. Pokazuje immanentnie materię, którą wyprodukowała wojna. To jest bardzo ciekawe i bardzo niezwykłe w tym wypadku akurat. No a potem reagowała na wiele innych rzeczy.
0: Na przykład ma taki epizod, jeśli można powiedzieć, bo nie taki krótki, tylko wieloletni, pracy z osobami z problemami psychicznymi, tak, gdzie nie tylko malowała z nimi, prowadziła pracownię, ale też wprowadziła, jeśli można tak powiedzieć, zachęcała ich do pisania poezji.
1: Tak, to była terapia przez sztukę w szpitalu, w zakładzie psychiatrycznym.
0: No, mówimy o początku lat 60., gdzie, nie oszukujmy się, w Polsce, no nie wiem, gdzie byliśmy, ale zdaje się, że zupełnie gdzie indziej.
1: Jeśli chodzi
0: o tego rodzaju aktywności adresowane do osób z różnymi, powiedzmy, dysfunkcjami, czy z różnymi problemami w funkcjonowaniu na co dzień. Dzisiaj jest to już rozpowszechniony nurt, ale mamy początek lat 60.
1: Pod Wrocławiem były takie eksperymenty, ale już nie mówmy o tym, bo dokładnie nie było to tak, że tam przez całe lata jeden artysta pracował z pensjonariuszami. Tutaj to nie jest epizod, ona tam pracowała przez wiele lat.
0: Tak, tak, jak powiedziałam, jeśli można tak nazwać wieloletnią pracę z pacjentami i pacjentkami.
1: Ale to jest nie wszystko, dlatego że przypomnijmy sobie włoskie społeczeństwo z tego czasu. gdzie jeszcze kobiety nie miały wszystkich praw, nie miały praw wyborczych na przykład. Bardzo długo o tym był niedawno taki bardzo piękny film o tym, jak kobiety w wyborach zdobywają prawo wyborcze. Więc to nie było tak jak w Polsce, gdzie miały od końca I wojny światowej. Więc zmaganie się z tą tkanką, z tą funkcją żony i matki, do której istnienie kobiet było wówczas ograniczone, a już też jako matka rozejrzała się po świecie i współzałożyła feministyczną grupę kobiet.
0: Nadal jesteśmy w latach 60.
1: Tak, tak, w 68 roku. Nam być może na fali rewolucji studenckich, które przetoczyły się przez całą Europę, Mariusia Sekol stała się artystką feministką. I zaraz potem odeszła od malowania.
0: To ciekawe, że uznała aktywizm za ważniejszy od pewnej ekskluzywnej aktywności, jaką jest uprawianie malarstwa.
1: Tak, malarstwo było łatwiejsze do kupienia czy do sprzedania, ale ona uznała, że nowa postawa wymaga nowych środków wyrazu i zaczęła ich szukać. Stworzyła taką aranżację pod tytułem Dom lalki, których zdekonstruowała i powtórnie skomponowała fragmenty ubrań w zupełnie niekonwencjonalny sposób, podkreślając funkcjonowanie kobiety w tych ramach społeczeństwa włoskiego. Dom lalki. Dom lalki, jak wiemy, to jest tytuł dramatu Strindberga sprzed wielu lat, ale ona stworzyła całą serię, która się dzisiaj określa jako ikoniczną. W latach 1970-73, bo posługiwała się własnymi ubraniami.
0: Ale nie tylko własnymi ubraniami, ale też talerze rozbite, tak. Jakieś sprzęty, akcesoria kuchenne. Co zresztą?
1: Te metalowe siatki do szorowania garów. Na przykład, być może były elementem jednego z jej dzieł.
0: Być może państwo pamiętają też film Chantal Akerman.
1: Tak.
0: 75 rok z taką słynną sceną. To są te same czasy obierania kartofli. Później zobaczyliśmy to w Zachęcie, wiele lat później.
1: Ale też zobaczyliśmy to niedawno w przedstawieniu w Nowym Teatrze. Jest przedstawienie, w którym bardzo dużą rolę odgrywa, znaczy bardzo dużo jest czasu poświęcone życiu i twórczości Chantal Akerman.
0: Tak, akurat wrzuciłam to na zasadzie pewnego luźnego skojarzenia, ale też po to, żeby pokazać, jak aktualne są te gesty, które mają ustawiać kobiety w określonej roli, czy też są im niejako przypisane jako ich powinność.
1: Ta fala się przetoczyła przez cały świat, również przez Stany Zjednoczone, ale każda z tych artystek, która działała w tym, zaczęła działalność w tym czasie, używała innych środków wyrazu. Najczęściej było to wideo, a tutaj mamy do czynienia z przedmiotami codziennego użytku, wyjętymi w kontekstu i działającymi jak sądowe okazanie. Proszę, to jest moje tworzywo. Tworzywo, czyli tworzywo odnosi się zwykle do pojęcia sztuki. Jest tworzywo malarskie, rzeźbiarskie i ona mówi, to jest moje tworzywo kobiety. Więc to jest niebywałe. Ona potem założyła stowarzyszenie, grupę kobiet feministek, nazywała to. Znaczy ona wiedziała, była świadomie członkinią międzynarodowego ruchu feministycznego, co we Włoszech nie było takie łatwe, znacznie trudniejsze niż w Stanach na przykład, nie mówiąc już o Polsce, z którym wystąpiła na Biennale Weneckim w 1974 roku. A teraz, proszę państwa, mamy podsumowanie jej twórczości jeszcze za jej życia. To jest bardzo ciekawe, zrobione przede wszystkim przez Monikę Branicką. Wystawa się nazywa Rozplątywanie, ponieważ jedną z cech, którą ona wymyśliła, jest odwrotność tkania. Tkanie jako kobiece medium, ona odwróciła i zaczęła wyjmować nici tkanin i z nich dopiero tworzyć sztukę.
0: Czyli przedefiniowała rolę.
1: tak.
0: W podmiotowym bardzo geście, no takim, który przynależy artystkom. Więc proszę Państwa, kolejny kierunek wakacyjnej wyprawy to Szwajcaria, piękna Szwajcaria, tak przynajmniej z wierzchu, Muzeum Susz. Dość długo jak na wakacje powiedzmy, czyli do 1 listopada tego roku można zobaczyć pracę Mariucci Sekol w Muzeum Susz. Polecamy. Kolejna wakacyjna polecajka Andy Materii.
1: Anna Rotenberg.
0: Janna Wacławik. A za chwilę informacje w TOK FM o 15.20, a my zapraszamy za tydzień po 15.00 jak zwykle na Andy Materię.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 15.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim parku Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wczoraj późnym wieczorem samochód wjechał w tłum w centrum Berlina, blisko bramy Brandenburskiej i placu Potsdamskiego. Minister dodał, że sprawca na miejscu zbrodni prawdopodobnie atakował także ludzi maczetą. W ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Wcześniej niemiecka straż pożarna przekazała, że wśród rannych trzy osoby znajdują się w stanie zagrażającym życiu. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od trzech dekad, podała agencja DPA. Amerykański portal Axios zauważył, że większość przypadków jest skoncentrowana w 7 stanach USA. Karolinie Południowej, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Odpowiadają one za 84% przypadków. Większość dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Najważniejsze wydarzenia z historii Gniezna w multimedialnej formie podziwiać będą mogli jeszcze w tym roku turyści i mieszkańcy. Na zabytkowych budynkach tego wielkopolskiego miasta system wideomappingu w nowoczesny sposób opowie o przeszłości pierwszej stolicy Polski. Całość została zaplanowana jako około 70-minutowa trasa spacerowa. Nowa atrakcja turystyczna zrealizowana zostanie w ramach projektu unijnego.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
13: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
12: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
13: I jest z nami Paweł Żmuda, lokalny lider błękitnego patrolu WWF. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu też przed odbiornikami.
13: Będziemy dziś rozmawiać o chronionych gatunkach bałtyckich, czyli o foce czy morświnie, ale również o ptakach takich jak sieweczka obrożna. Dodam jeszcze, że Błękitny Patrol WWF to jest inicjatywa, która się zajmuje ochroną ssaków morskich, ptaków wodnych właśnie na polskim wybrzeżu, a rewir, którym właśnie nasz rozmówca się zajmuje, to jest Pomorze Środkowe, otulina Słowińskiego Parku Narodowego. I my właśnie byliśmy kilka dni temu w tamtej okolicy, byliśmy na plaży w Białogórze, szliśmy w kierunku zachodnim i natknęliśmy się na taki ogrodzony teren ze znakami ostrzegawczymi, że to jest teren zarezerwowany dla sieweczki obrożnej. I pośrodku tego ogrodzenia, takiego prowizorycznego, ale no było to ewidentnie oddzielone od miejsca, gdzie ludzie przebywają, stała taka klatka. Co to właściwie jest i dlaczego to ma służyć ochronie tego gatunku?
0: Dokładnie tak. Budujemy specjalne wygrodzenia, stawiamy specjalne klatki po to, żeby sieweczka obrożna mogła przeprowadzić tam lęk. To znaczy, jeżeli zostaną zlokalizowane jajka w gnieździe, gniazdo jest specyficzne, nie takie pewnie jak Państwo sobie by wyobrażali. Jest to dołek w piasku, często między kamykami, wtedy jest lepiej schowany przed drapieżnikami i między tymi kamykami w takim dołku sieweczka składa 3-4 jaja. Jeżeli zostaną one znalezione przez naszych wolontariuszy, zakładany jest specjalny kosz z siatki, żeby chronić przed drapieżnikami, przed lisami, przed krukowatymi, przed innymi zwierzętami, które mogłyby zjeść lęk, tak naprawdę zaszkodzić jemu, oraz specjalne wygrodzenie już szersze, nawet 20-30 metrowe w każdą stronę, żeby chronić lęk przed innym drapieżnikiem, to znaczy turystą, który przyjechał na wczasy, nie wie, że jest mały ptak, który ma swoje przyszłe potomstwo w tym koszu, w tym lęgu i mógłby mu przeszkadzać. Mógłby przeszkadzać przez zbyt bliskie podejście, przez zakłócanie tego spokoju albo nawet przez rozdeptanie, zniszczenie tego lęgu. Jajka są w wielkości mniej więcej przepiórczych, więc ciężko je zobaczyć. Są one nakrapiane, więc bardzo podobne do kamieni. Łatwo je przegapić, łatwo je też rozdeptać, dlatego wygradzamy zarówno przeciwko drapieżnikom, jak i w ochronie przed nami, ludźmi, którzy często lekkomyślnie podejdziemy i możemy zrobić krzywdę i zagrozić lęgowi.
12: A proszę coś powiedzieć o tym ptaku, bo powiem szczerze, brzmi jak coś bardzo małego. Czego w ogóle można zobaczyć, tak, nie będąc specjalistą, no bo nie ukrywajmy, że wybrzeże Bałtyku kojarzy się głównie z dość, powiem, widowiskowymi, czasami wręcz napastliwymi mewami i laik pewnie mało co poza tym zobaczy, więc jak tej sieweczki wypatrywać?
0: Dokładnie tak, mewy są częste, dosyć wręcz pospolite, często możemy je spotkać, zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich, w portach. Sieweczka jest ptakiem dużo mniejszym, nie wiem, pewnie mógłbym ją porównać do szpaka na przykład wielkościowo, takim, który woli plaże odludne, szerokie plaże, piaszczyste, z pewną ilością kamyków i tam najczęściej zakłada lęgi, tam też żeruje. Mały ptak, który biega przy brzegu, przemieszcza się, poszukując bezkręgowców. Tak naprawdę można go rozpoznać po takiej charakterystycznej obroży czarnej wokół szyi, więc jeżeli zobaczymy małego ptaka, który dosyć charakterystycznie potrafi nawoływać, to jest duża szansa, że to będzie sieweczka obrożna, która pojawia się u nas często już w marcu, kwietniu już przystępuje do lęgów i opuszcza nas jesienią, wracając na zimowiska do tak zwanych naszych ciepłych krajów, czyli może to być gdzieś tam Hiszpania, może być Tunezja, albo i dalej.
12: A proszę powiedzieć, jak Państwo wypatrują tych gniazd? Bo z tego, co Pan mówi, to już sam kolor, rozmiar tych jajek powoduje, że no, trudno je znaleźć, bardzo dobrze. Jak w ogóle można na tak gigantycznych plażach, bo dodajmy, że te rejony, o których mówimy, to są plaże, które mają, nie wiem, po 30 albo i więcej metrów szerokości, na długości to ile wlezie, jak w ogóle można tam takie gniazdo wypatrzeć?
0: Najczęściej prowadzimy obserwacje przez lornetki, przez lunety, patrząc, jak się ptaki przemieszczają. Dla ornitologów, dla osób, które już przynajmniej kilka dnia znalazły, jest to, nie jest to proste, ale jest to łatwiejsze, żeby odnaleźć. Później już czasami kierujemy się tropami, tak żeby trafić do samego miejsca, gdzie to gniazdo jest. Oczywiście nie zachęcam Państwa do tego, żeby to robić, to jest zakazane, tak jakby no, ornitolodzy wiedzą, co robią i robią to z myślą o bezpieczeństwie, lęgu i o tym, żeby chronić te ptaki. My jako tacy, można powiedzieć, amatorzy, turyści, bywalcy nadmorskich plaż, trzymamy się od tego z daleka, więc jeżeli widzimy małego ptaka, który biega zaniepokojony, który popiskuje, który może próbować nas odciągnąć z jakiejś strony, to możliwe, że on właśnie ma tam gdzieś w pobliżu lęk i możliwe, że to, co on robi, jest takim sposobem ochrony tego lęku. Są też takie sposoby, które ptaki wykorzystują, jak na przykład udawanie, że ptak jest ranny. Potrafi taka sieweczka symulować złamane skrzydło, czym pokazuje drapieżnikom, że będzie łatwiejszym łupem niż te jajka, te lęgi, które gdzieś tam są w pobliżu. Więc próbuje nas odwodzić, próbuje nas skierować w zupełnie innym kierunku i jeżeli drapieżnik, lis czy jakieś inne zwierzę pójdzie w kierunku tej sieweczki, ona będzie udawała przez pewien czas, a później odfrunie i lęk będzie bezpieczny. Także nie zbliżamy się, a jeżeli słyszymy takiego ptaszka, który nawołuje gdzieś w pobliżu, warto, żebyśmy zabrali nasze sprzęty plażowe i przenieśli się kilkadziesiąt metrów dalej, tak żeby mu nie przeszkadzać, żeby on miał spokój.
14: Sieweczka obrożna jest gatunkiem zagrożonym i czy przyczyną tego jest to właśnie, w jaki sposób swoje lęgi zakłada i odchowuje młode. Właśnie, czy to główne zagrożenie wynika ze strony ludzi i dzikich zwierząt, czy też jeszcze są jakieś inne przyczyny? Czy te sieweczki obecnie są bardzo nieliczne? Jak to wygląda?
0: Tak, są bardzo nieliczne. Szacuje się, że to jest około 100 par lęgowych na polskim wybrzeżu, więc jest ich niedużo. Tak, głównym zagrożeniem są faktycznie drapieżniki. Jest bardzo dużo lisów na plażach, które sobie te jajeczka upodobały jako smaczny pokarm. No jest coraz więcej ludzi, którzy pojawiają się na plażach, zwłaszcza w sezonie letnim, wtedy, kiedy sieweczki próbują wychować pisklaki, czy też wysiedzieć lęk i ta tak zwana antropopresja, czyli presja człowieka jest jednym z zagrożeń, o których się mówi. No i myślę, że to są te dwa główne, czyli zwierzęta, które zagrażają, no i ludzie, którzy przyjeżdżają plażować nad polskim wybrzeżem.
14: A jak to jest z tymi ssakami morskimi? One są bardzo charyzmatyczne, zwłaszcza foki są ostatnio częściej dużo widywane niż to dawniej bywało. I jak jest z ich liczebnością? Czy to są również zagrożone zwierzęta, zagrożone gatunki? I w ogóle które gatunki fok u nas na wybrzeżu się pojawiają?
0: Tak, foki są też gatunkiem zagrożonym i populacja fok powoli się odbudowuje, wzrasta od pewnie kilkudziesięciu lat po takim ciężkim czasie, kiedy ten spadek był bardzo znaczny. Teraz obserwujemy coraz więcej fok na polskim wybrzeżu. Możemy spotkać fokę szarą, która jest najbardziej, można powiedzieć, pospolita, taka często spotykana nad polskim wybrzeżem. Pojawiają się one przede wszystkim w Zatoce Gdańskiej, u ujścia Wisły, ale spotykamy je także w innych rejonach na polskich plażach. Jest foka obrączkowana i foka pospolita, które są rzadsze, które są też rzadkim gościem na naszych plażach, ale zdarza się, że spotykamy i obserwujemy także te gatunki.
14: A jak to jest z fokami? Czy one również rozmnażają się na naszym wybrzeżu?
0: Zdarza się tak i obserwujemy to przede wszystkim w marcu, kwietniu, że młode foki, które urodziły się w naszej okolicy, zostają czy to porzucone przez rodziców, czy w jakiś sposób się może gubią. Jeżeli spotykamy taką młodą fokę na plaży, naszym zadaniem jako wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF jest dojechanie na miejsce, sprawdzenie, czy ta młoda foka jest w dobrej kondycji, czy może sobie sama poradzić. A jeżeli jest chora, wychudzona, czy w jakiś sposób zagrożona, no to wtedy podejmuje się odpowiednie działania. Mam tu na myśli pochwycenie takiej foki, przetransportowanie do stacji morskiej w Helu, gdzie weterynarze udzielam jej profesjonalnej pomocy, a po wyzdrowieniu, po odżywieniu jest ona wypuszczana z powrotem jako dzikie zwierzę do Bałtyku i żyje dalej. I takie foki obserwujemy, które były, można powiedzieć, pensjonariuszami ich stacji morskiej w Helu, a później u ujścia Wisły na tak zwanej Foczej Łasze pojawiają się i wśród innych dzikich fok już sobie odpoczywają i żyją.
12: A już pan trochę powiedział, ale ja chciałbym się jeszcze tak cofnąć i dopytać w ogóle o ten błękitny patrol. Co to jest za koncepcja, kto to jest i co ci ludzie robią?
0: To są wolontariusze, to są przede wszystkim miłośnicy przyrody, którzy swój wolny czas poświęcają na to, żeby tą przyrodę chronić. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia, więc spotykamy tu zarówno emerytów, którzy już mają trochę więcej wolnego czasu i chcieliby poświęcić się przyrodzie, nauczycieli, różnego rodzaju przyrodników, od pracowników parków narodowych, poprzez leśników, poprzez pracowników Urzędu Morskiego. Jest to bardzo zróżnicowane grono, które łączy jedno, pasję do przyrody i chęć pomocy tej przyrodzie. Jest nas pewnie około 200 osób na naszym wybrzeżu, na moim odcinku, który ciągnie się od mniej więcej Ustki do Białogóry, jest 35 osób, które chodzą po plażach, obserwują zmieniającą się plażę, obserwują to, co się na tej plaży dzieje. Jeżeli obserwujemy śmieci, obserwujemy sieci, które zostały wyrzucone przez morze, zgłaszamy to w odpowiednie miejsca. A jeżeli chodzi o gatunki chronione, jeżeli pojawiają się sieweczki, to tak jak państwo wspomnieli, stawiamy specjalne kosze. Jeżeli chodzi o foki, jeżeli to jest foka dorosła, to też staramy się obstawić i zabezpieczyć jej odpoczynek. To znaczy wygradzamy teren, informujemy turystów, żeby się nie zbliżać do foki, żeby nie podchodzić, żeby zachować dystans 20-30 metrów, żeby wziąć psy na smycz, jeżeli takowe państwo posiadacie, i żeby pozwolić foce odpocząć. Foki są zwierzętami, które najlepiej czują się w wodzie, ale na ląd wychodzą, żeby odpocząć, żeby przetrawić, żeby wysuszyć futro, więc zdarza się, że obserwujemy je w różnych miejscach, także czasami w miejscowościach nadmorskich, gdzie taka foka sobie wychodzi, budzi zrozumiałe zainteresowanie, ale też ważne jest to, żebyśmy jako turyści, jako obywalcy polskich plaż zapewnili tej foce spokój, możliwość odpoczynku i taką przestrzeń, żeby ona mogła tam wypocząć w spokoju. My jesteśmy gośćmi na plażach, przebywamy najczęściej 2 miesiące w roku, tak bardzo licznie. Natomiast foki pojawiają się przez cały rok wychodzą na plażę, odpoczywają i to one są gospodarzami, dlatego zawsze apelujemy, żeby zapewnić im tą przestrzeń do tego odpoczynku.
14: Więc pamiętajmy, żadnych selfików z fokami, żadnego zbliżania się do nich, ale powiedzmy, widzimy taką fokę, mamy wątpliwości, jest jej coś, czy nic jej nie jest, co wówczas robimy, dzwonimy po patrol, bo błękitny patrol, i skąd ten numer telefonu możemy wziąć na przykład?
0: Dokładnie tak. Każdą obserwację foki, jeżeli państwo spotkacie fokę na plaży, żywą, czy też martwą, młodą, czy już dorosłą, możecie państwo zgłosić na numer stacji morskiej w Helu oraz numer błękitnego patrolu WWF. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę internetową, wyskoczą wam oba numery, można wtedy zadzwonić, przekazać informację, w którym dokładnie miejscu się znajdujecie, wysłać też pineskę z lokalizacją, czy też określić dokładnie lokalizację, tak żebyśmy mogli tam dotrzeć. I po pewnym czasie pojawią się wolontariusze, którzy ocenią, czy ta foka wymaga jakiejś dodatkowej pomocy, czy też wymaga spokoju i przestrzeni, żeby odpocząć.
12: To mają państwo bardzo praktyczne rady w samym środku tego niezbyt długiego weekendu. Do tematu będziemy wracali za chwileczkę.
14: A naszym gościem jest Paweł Żmuda, lokalny lider błękitnego patrolu WWF.
12: I na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy po informacjach Radia Tok FM.
15: To jest powtórka. Autopromocja.
16: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
17: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
18: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
15: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo z Media Expert taniej masz.
23: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
24: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
25: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
27: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
28: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
29: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
30: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
31: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
32: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
33: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
34: W lodówce tej nowej!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Media Expert.
19: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Wypadek na trasie samochodowego 82. rajdu Polski w Zamarskach. Strażacy z Cieszyna poinformowali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się. Obaj zawodnicy trafili do szpitala. Organizatorzy rajdu podali, że do zdarzenia doszło na 11. odcinku specjalnym w Haszlach. Po wypadku imprezę przerwano. Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy, wykona badania hałdy przy ulicy Floriańskiej w pobliżu centrum Chorzowa. Znajdują się tam m.in. wodny i zwykły plac zabaw, tak wynika z informacji miasta. Badania są konieczne, bo w części hałdy zachodzą procesy samoogrzewania i emisji gazów. Zgodnie z informacjami magistratu będzie to pierwsze kompleksowe badanie terenu hałdy od 10 lat. Aż 81% Japończyków opowiada się za dopuszczeniem kobiet do sukcesji tronu, wynika z sondażu agencji Kyodo. Wynik kontrastuje z niedawną decyzją parlamentu, który utrzymał wykluczenie kobiet z dziedziczenia chryzantemowego tronu.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
14: Ponownie Aleksandra Stanisławska.
12: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
14: I wciąż jest z nami gość Paweł Żmuda, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF.
0: Witam ponownie.
14: Witamy również. W poprzedniej części audycji rozmawialiśmy o tym, czym zajmuje się Błękitny Patrol WWF na polskim wybrzeżu, że są to wolontariusze, którzy patrolują plaże, starają się jak najlepiej chronić przyrodę, łącznie z tym, że pomagają w sposób aktywny gatunkom, które są chronione, zagrożone, a które na polskim wybrzeżu żyją. W tym na przykład sieweczkom obrożnym, to są takie małe ptaki, a rozpoznać można te miejsca ochrony po tym, że są bardzo charakterystycznie ogrodzone i na środku takiego ogrodzonego pola znajduje się klatka, która chroni lęgi tych ptaków. Również patrole WWF pomagają w przypadku, kiedy turyści na plaży spotkają fokę, zwłaszcza jeżeli ta foka wygląda na chorą albo ranną. Wówczas wystarczy wezwać taki patrol, on przyjeżdża i zajmuje się foką. Następnie foka trafia do stacji morskiej na Helu i jak wiemy z wiadomości, które publikuje Fokarium Helskie, no to te foki przechodzą rehabilitację, najpierw są leczone, potem rehabilitację przechodzą i trafiają z powrotem do morza. Niektóre z nich są wyposażone w nadajniki i możemy nawet śledzić trasy ich przemieszczania się. To również jest możliwe. Mi wiadomo, że one po prostu pływają sobie po całym Bałtyku, docierają do Szwecji bez większych problemów i no, w ten sposób można patrzeć, jakie są szlaki, którymi one się poruszają. I wróćmy jeszcze na chwilę do tej sytuacji, kiedy na plaży widzimy fokę. No, jak ją widzimy i ona się rusza, jest żwawa, no to przede wszystkim nie należy się do niej zbliżać. Należy odciągnąć psy, jeżeli są akurat na plaży. Nie robić sobie selfików z foką z niewielkiej odległości, ani z tej troszkę większej również. A co jeżeli widzimy fokę martwą? Czy wówczas również powinniśmy powiadomić Błękitny Patrol WWF?
0: Tak, zachęcam Państwa, żeby każdą obserwację foki żywej czy martwej zgłaszać na numery, które znajdziecie w internecie, numery alarmowe stacji morskiej w Helu oraz numer alarmowy Błękitnego Patrolu. Do foki martwej przyjedziemy, zrobimy zdjęcia, dokumentację fotograficzną, sprawdzimy, czy miała nadajnik, to znaczy, czy była już w stacji morskiej, czy była, powiedzmy, pensjonariuszem tej stacji, czy była poddawana leczeniu. No i my wtedy akurat taką fokę wkładamy do specjalnego worka na zwłoki, no i zgłaszamy tak jakby do utylizacji. Tu pani fajnie powiedziała, że przyjeżdża Błękitny Patrol. To pewnie części ludzi się wydaje, że przyjeżdżamy prawie na sygnale, jak służby ratownicze. No, jest to dużo bardziej skromne, po prostu przychodzimy najczęściej na pieszo, nie wjeżdżamy najczęściej na plażę, chyba że akurat parkowcy czy Urząd Morski może nam pomóc, jeżeli jedziemy do młodej foki, którą moglibyśmy przewieźć, żeby jej pomóc, to czasami mamy takie wsparcie i taką pomoc i wtedy możemy, powiedzmy, przy pomocy służby wjechać. Natomiast no, my jesteśmy przede wszystkim pieszym patrolem, chodzimy, więc przyjdziemy, zobaczymy, pomożemy ogrodzić taką fokę, jeżeli wymaga ona spokoju i odpoczynku. Tak jak pani wspomniała, nie zbliżamy się na bliżej niż na 30 metrów od foki, dajemy jej spokój, odciągamy psy, dzwonimy po patrol, no i czekamy, bo my będziemy szli do państwa, zaparkujemy tak jak wy na parkingu i będziemy w waszym kierunku szli, jeżeli to jest daleko od wejścia, to może nam chwilę zająć, no też jesteśmy po prostu tylko wolontariuszami, więc mamy inne prace i czasami, żeby rzucić wszystko i przyjechać, też nam chwilę zajmuje, więc fajnie, jeżeli będziecie pamiętali o tych zasadach, o dystansie, o trzymaniu psów na dystans, o tym, żeby ewentualnie zrobić jakieś prowizoryczne wygrodzenie w odległości 30 metrów, chociażby z patyków, żeby inni turyści widzieli, że jest takie miejsce, jest takie zwierzę. Jeżeli macie czas, jesteście na wczasach i możecie poświęcić godzinę czy półtorej, żeby przy tej foce posiedzieć i informować innych, że jest zwierzę, które odpoczywa, które nie wymaga w tym momencie żadnego dodatkowego działania, bo niektórym ludziom się wydaje, że jeżeli foka jest na lądzie, no to może trzeba z nią coś robić. Niektórzy chcieli chcieliby ją karmić nawet jakąś frytkami albo rybą ze smażalni, co jest niedopuszczalne. Niektórzy chcieliby ją polewać wodą, co też jest zupełnie niepotrzebne, więc zostawiamy ją, dajemy jej spokój, dzwonimy po wolontariuszy, którzy ocenią jej stan zdrowia, zobaczą, co się z nią dzieje, no i przejmą waszą opiekę, waszą straż nad tą foką.
12: Jakiej długości jest ten odcinek plaży, którym się pan opiekuje? Mniej więcej.
0: To znaczy, no, plażę mamy podzieloną na 6 odcinków, a polskie wybrzeże to jest około 440 kilometrów, więc to jest, no, zazwyczaj około 70-80 kilometrów dla każdego, że tak powiem, lidera, takiego jak ja, więc jest 6 osób, które koordynują wolontariat na swoich odcinkach. No i każdy wolontariusz ma swój kawałek plaży, więc są tacy, którzy są praktycznie codziennie, przechodzą 10 lub 15 kilometrów codziennie, niektórzy biegają, więc też w ten sposób spędzają czas. Inni są, można powiedzieć, weekendowymi wolontariuszami, więc przychodzą wtedy, kiedy mogą, robią spacer kilkukilometrowy i to też jest ważne, notują obserwacje. Są tacy, którzy lubią chodzić i obserwować foki w portach w sezonie zimowym.
12: To teraz jeszcze pytanie takie. Na tym odcinku, którego pan jest liderem, ile na przykład takich przypadków obserwacji foki jest zgłaszanych, nie wiem, w sezonie, albo ile jest do teraz było zgłoszonych w tym sezonie, jak to wypada? Bo chodzi mi w ogóle o skalę, jak często się takie wyjścia fok zgłoszone zdarzają.
0: Tak, no skala jest różna, bo to są lata, w których fok na przykład młodych jest więcej, którym pomagamy. Jest to corocznie kilkadziesiąt fok, które są transportowane do stacji morskiej, tam otrzymują odpowiednią pomoc i opiekę i później są wypuszczane na wolność. Dorosłych jest więcej, bo tak naprawdę foka, która dzisiaj jest, pan mówił o Białogórze, która dzisiaj jest w Białogórze i tam odpoczywa, jutro może popłynąć nawet kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na przykład w stronę Helu, później może w zupełnie innym kierunku się oddalić, więc możemy tą samą fokę kilka lub nawet kilkanaście razy obserwować. Była kilka lat temu taka foka, którą zyskała miano foki celebrytki, ponieważ nie bała się ludzi, spędzała czas na plażach kurortów, odpoczywała tam, często się pojawiała, więc no, była częściej widywana. Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć o dokładnej skali, ile tych fok się pojawia, ponieważ w większości tych wizyt na plażach nie widzimy. Pojawiają się czasami wieczorami, w nocy, czasami na plażach odludnych i nawet nikt nie zobaczy. Jeżeli wyjdą na chwilę, na pół godziny, na godzinę, to często są niezauważalne. Natomiast jeżeli wyjdą w miejscowości nadmorskiej, robią furorę i przyciągają media, przyciągają turystów, tak naprawdę wtedy możemy powiedzieć, że foka jest. A tak, są w innych miejscach oczywiście też, tylko często o tym nie wiemy.
14: A zdarzyło się panu wezwanie do morświna, bo morświny są znacznie rzadziej widywane, one są skrajnie zagrożone. Właśnie, czy coś takiego mogło mieć miejsce?
0: Tak, morświny są skrajnie zagrożone, a przy okazji są też zwierzętami bardzo skrytymi, więc jeżeli się pojawiają, wynurzają, to dosłownie na sekundy, żeby zaczerpnąć powietrza i znowu chowają się pod powierzchnią wody, więc raczej żeglarze, marynarze mają okazję spotkać morświna żywego. No my niestety mamy ten mniej przyjemny obowiązek dojazdu do morświna martwego, którego już może wyrzuca na plażę, więc tak nam się niestety tylko zdarza spotykać te morświny na polskich plażach. Jest to faktycznie gatunek bardzo zagrożony, rzadko spotykany, więc nie miałem okazji obserwować morświna w środowisku naturalnym, natomiast byłem w takich ośrodkach rehabilitacji na zachodzie Europy, gdzie są też morświny, którym udzielana jest pomoc i które są poddawane rehabilitacji.
12: To w takim razie zostawiamy państwa z tą myślą i tych państwa, którzy są nad Bałtykiem, ci, których się wybierają i tak dalej. Jeżeli coś się dzieje, jest jakakolwiek foka albo w ogóle jakieś zwierzę budzące nasze wątpliwości, tak, to można zadzwonić do

Wspinamy się nad cieśninę Bab el-Mandeb, 20 km wody dzielącej Azję od Afryki, południowa brama do Morza Czerwonego i jedna z najważniejszych dróg morskich świata, której właśnie grozi blokada, ogłoszona przez jemeńskich partyzantów. Jakie są szanse jej powodzenia, konsekwencje dla świata i co dzieje się na afrykańskim brzegu tej cieśniny? O tym tuż po informacjach o godzinie 16. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: To nie zwolennicy Mateusza Morawieckiego powinni być wykluczeni z PiS. Europoseł Piotr Müller ma innych kandydatów, którzy powinni opuścić szeregi partii. Zamachowiec był związany z Państwem Islamskim, mówi szef niemieckiego MSW. W Berlinie trwa obława na sprawcę ataku w centrum Berlina. Dokąd prowadzi ta droga? Na pewno nie do Rosji. Łotwa chce zlikwidować wszystkie znaki, które wskazują trasę do tego kraju. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Współczuję kolegom, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, bo niebawem zobaczą, że za komunikację partii będą odpowiadać takie osoby jak Jacek Kurski, Dariusz Matecki i Patryk Jaki, powiedział europoseł Piotr Müller, wciąż jeszcze formalnie należący do PiSu. We wtorek Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie jego i ponad 40 innych polityków PiSu ze swoich szeregów, w związku z tym, że nie zrezygnowali oni z działania w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi Müller.
15: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
14: Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki.
15: Współczuję też moim kolegom, którzy zostali w PiS-ie, bo niedługo to właśnie wszyscy zobaczą, że tak naprawdę za komunikacją Prawa i Sprawiedliwości będą stały takie persony jak Jacek Kurski, Dariusz Matecki, Jacek Sasin czy Patryk Jaki. I to będzie oznaczało bardzo przykrą radykalizację mojej byłej partii politycznej.
14: Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że w nadchodzącym nadchodzącym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Służby w Berlinie postawione w stan najwyższej gotowości. W mieście trwa obława na sprawcę ataku w centrum miasta. Wszystko wskazuje na to, że był to islamistyczny zamach terrorystyczny, tak powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wczoraj późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi na alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się parada równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 innych osób zostało rannych. Trzy są w stanie zagrażającym życiu. Niemiecka prasa pisała w nocy, że po uderzeniu samochodem w tłum sprawca wysiadł z pojazdu i atakował ludzi dużym nożem. Zgodnie z jej doniesieniami część poszkodowanych miała rany kłute. Francuskie służby kolejną dobę walczą z serią niszczycielskich pożarów. Władze departamentu Gironde ogłosiły dziś nową prewencyjną ewakuację 55 tysięcy osób. Od środy objęto już nią ponad 220 tysięcy ludzi. Z ogniem na miejscu walczy 2,5 tysiąca strażaków. Mamy do czynienia z pożarem stulecia, mówiła w TOG FM Polka mieszkająca we Francji Elżbieta Skwara.
16: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuacja właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
14: Niektóre osoby musiały opuszczać swoje miejsca zamieszkania nawet kilka razy.
16: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie wystawały takie apele. Są zmęczeni, wycieńczeni, już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
14: Pożarami żyje niemal cała Francja, a wielu mieszkańców próbuje pomagać jako wolontariusze. W samym departamencie Gironda ogień strawił do tej pory ponad 42 tysiące hektarów terenów zielonych. Jest nazywany cichym zabójcą wakacyjnych tras. Chodzi o tak zwany mikrosen, który wynika ze zmęczenia i znużenia jazdą. Przestrzega przed nim policja i przypomina, że krótkotrwała utrata przytomności może zdecydować o tym, czy w odpowiednim momencie wciśniemy hamulec, nie zjedziemy z pasa ruchu, czy nie przeoczymy znaku ostrzegawczego. Mikrosen potrafi pojawić się bez żadnego ostrzeżenia. Łatwo o niego, zwłaszcza w czasie wielogodzinnej jazdy autostradą. Dlatego mundurowi przypominają, regularne przerwy na trasie to nie kwestia komfortu, ale kluczowy element bezpiecznej podróży, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
17: Zaplanujemy sobie dziś przerwę, ewentualnie zagwarantujemy sobie kierowcę na zmianę. Z fizjologą nie wygramy. Jeśli czujemy, że coś się z nami dzieje, nie czujemy się sprawnie, świeżo, zjedźmy. Mamy dużo miejsc, stacji benzynowych, czy na autostradach, czy na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu, mopy, węzły, zjedźmy.
14: Kawa i energetyki dają fałszywe poczucie kontroli, bo kofeina działa zwykle kilkadziesiąt minut, a później pojawia się gwałtowny spadek czujności. Poza tym po krótkotrwałym pobudzeniu organizm domaga się odpoczynku z podwójną siłą. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
18: Łotewskie Ministerstwo Transportu opracowało nawet specjalny raport w sprawie drogowskazów, który trafił do kancelarii premiera. Temat ucichł na kilka tygodni, ale szef resortu nie zamierza odpuszczać. Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i, jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Minimalnie od 14 stopni na północnym zachodzie do 18 na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 13 do 16. Jutro również sporo chmur i przelotny deszcz, a na termometrach od 18 do 25 stopni.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzisiaj zaczniemy globalne popołudnie patrząc na zdjęcie zrobione w Sanie, największym mieście Jemenu. Ubrany w żółtą koszulę i oliwkową kamizelkę gość pcha po ulicy wózek z butelkami. W tle z potężnego billboardu patrzy na nas Abdelmalik al-Houthi, przywódca jemeńskiej partyzantki Houthich. Obok twarzy wodza są słowa po arabsku. To odezwa wzywająca do walki z Izraelem i jego sojusznikami. Ten rok jest chyba dla całego świata trudną lekcją z geografii Półwyspu Arabskiego. Zaczęła się w lutym, gdy Amerykanie wydali wojnę Iranowi i po raz kolejny zobaczyliśmy, że nasz nowoczesny świat jest bardzo mocno zależny od kilku punktów na mapie. Najważniejszym oczywiście stała się cieśnina Ormus, ale równie wąskie gardło świat ma po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego i tam się dzisiaj wybieramy. 20 lipca jemeńscy partyzanci ogłosili częściową blokadę cieśniny Bab el-Mandeb na południowym krańcu Morza Czerwonego. Dzisiaj zapytamy, o co walczą Huti, czy mają dość siły i determinacji, by zablokować kluczową morską autostradę, jakie mogą być tego konsekwencje i co dzieje się na drugim, afrykańskim brzegu cieśniny Bab el-Mandeb. Na Globalne Popołudnie zapraszają Krzysztof Story
20: i Wojciech Jagielski.
19: Ponieważ zacząłem od wstępu, w którym pojawiło się takie sformułowanie lekcja z geografii, to mapy w dłoń polecam, ale postaram się to szybko opowiedzieć. Cieśnina Ormus, którą się wszyscy zajmujemy, słyszymy o niej non-stop w mediach od 28 lutego, kiedy rakiety spadły na Iran, jest na wschodniej stronie Półwyspu Arabskiego, tam gdzie Zjednoczone Emiraty Arabskie prawie że dotykają Iranu. Natomiast kiedy ona została zablokowana, to świat zaczął szukać dróg alternatywnych. Jedną z takich dróg alternatywnych ma Arabia Saudyjska, która ma rurociąg, tak zwany rurociąg wschód-zachód, który pozwala z Zatoki Perskiej przetransportować ropę nad Morze Czerwone. Jest taki port saudyjski Yanbu nad Morzem Czerwonym, które jest pomiędzy Półwyspem Arabskim a Afryką. No i z tego Morza Czerwonego można wypłynąć na dwa sposoby. I to są też dwa wąskie gardła świata. Jednym jest kanał Suezki, chwilowo niezagrożony, a miejscem, o którym będziemy rozmawiać, to jest południowa brama Morza Czerwonego między Djibouti a Jemenem. Szeroka na około 20 kilometrów, pośrodku jedna wyspa Perim, cieśnina Bab el-Mandeb z arabskiego Brama Wes. Jak ważny to jest szlak handlowy, ta cieśnina?
20: No jeden z najważniejszych na świecie. Ten szlak w ogóle handlowy wiodący przez Morze Czerwone, Zatokę Adeńską i Kanał Suezki na Morze Śródziemne to jest najważniejszy chyba szlak handlowy między Europą a Azją. Nie wiem, czy on akurat, ale przynajmniej budowa kanału Suezkiego, przekopanie go i połączenie Europy, przeprowadzenie tego szlaku handlowego właśnie przez Morze Czerwone do Azji było takim ostatnim ciosem, który uśmiercił jedwabny szlak wiodący drogą lądową. Szacuje się, że około 15, nawet do 20% światowego handlu odbywa się właśnie przez Morze Czerwone, kanał Suezki, a jeżeli Morze Czerwone, to tam można wpłynąć tylko przez cieśninę Bab el-Mandeb. No więc jest to jeden z najważniejszych szlaków. Teraz, kiedy doszły jeszcze kłopoty z cieśniną Ormus, obliczono, że przez obie cieśniny przepływa prawie połowa światowej ropy sprowadzana z regionu Zatoki Perskiej i przez Europę, do niedawna przez Amerykę Północną, ale przede wszystkim do Azji. Bez tej ropy gospodarki tych regionów, nie to, że może nie mogą istnieć, ale będą miały spore kłopoty. Zwłaszcza niepokoi się Azja, bo przez Morze Czerwone przede wszystkim sprowadzała ropę naftową przez cieśninę Ormus. Kiedy ona została zamknięta, została droga przez Morze Czerwone. Teraz, kiedy i ona może zostać zamknięta, a praktycznie została zamknięta, dlatego że kiedy Huti ogłosili, że wprowadzają blokadę morską Arabii Saudyjskiej w poniedziałek.
19: Właśnie, bo to 20 lipca w poniedziałek przywódcy Huti ogłosili blokadę nie całej cieśniny, tylko blokadę morską de facto Arabii Saudyjskiej w odwecie za to, że o czym jeszcze porozmawiamy, że Arabia Saudyjska od lat utrzymuje blokadę powietrzną nieba nad Jemenem. Natomiast tutaj może przejdźmy już do takich bieżących wydarzeń. Jak ta blokada wygląda? Czy ona faktycznie działa od tego poniedziałku, 20 lipca?
20: No właśnie bym chciał skończyć te zdanie, które zacząłem, że tak, że ona działa, bo w poniedziałek ogłosili, że wprowadzają blokadę, no nie całej Arabii Saudyjskiej, granic morskich, bo nie są w stanie zablokować. Arabia Saudyjska jest praktycznie cały Półwysep Arabski, natomiast chcą blokować czerwonomorskie porty Arabii Saudyjskiej i to im się udaje, bo niewiele statków, a głównie tankowców zdecydowało się wpłynąć na Morze Czerwone przez cieśninę albo też z Morza Czerwonego wypłynąć, wiele tankowców zawróciło na północ, żeby kierować się w dalszą drogę przez kanał Suezki. To jest problem właśnie dla gospodarek azjatyckich, że podróż do Azji drogą morską przez kanał Suezki wydłuża ten rejs o prawie miesiąc, więc te wszystkie dostawy nie tylko będą trwały dłużej, ale będą kosztowały więcej, bo każdy dzień w podróży to oznacza wzrost cen. Drugiego dnia blokady Houthi ogłosili, że ostrzelali u wybrzeży Półwyspu Arabskiego dwa tankowce saudyjskie. Jeden stanął w ogniu. Nie doszło do żadnych ofiar. No i 23 lipca, czwartego dnia blokady, pojawiły się dwa supertankowce chińskie, ogromne, które napompowane ropą saudyjską, to jest prawie 4 miliony baryłek, i one właśnie zmierzały do cieśniny Bab el-Mandeb. Czy ją przepłyną, czy też zawrócą? No, to ogłoszono, że co zrobią chińskie supertankowce, to będzie oznaczało faktyczną blokadę albo jakąś przepustowość tej blokady, że może Houthi jednak niektórych, a zwłaszcza Chińczyków, będą przepuszczać.
1: Ja bym się cofnął na koniec tej pierwszej części globalnego popołudnia do historii, bo jak jesteśmy jeszcze przy samej cieśninie, to chciałem cię zapytać, czy kiedyś już ta cieśnina została skutecznie zablokowana, i nie mówię tutaj o tych ostatnich latach, kiedy na jej los głównie wpływało to, co się działo w Jemenie i właśnie rosnąca w siłę partyzantka Houthich, tylko wcześniej, bo ta cieśnina jest takim kluczowym, wąskim gardłem dla świata, no od, myślę, budowy kanału Suezkiego zwłaszcza, który został otwarty w 1869 roku. Potem rządzili nią Brytyjczycy, potem mocne wpływy miał tam Związek Radziecki w czasie zimnej wojny. Ale czy kiedyś komuś udało się już tę cieśninę zamknąć, żebyśmy mieli pogląd, co może czekać świat?
20: Nie pamiętam takiego momentu, nie przypominam sobie, żeby cieśnina Bab el-Mandeb została oficjalnie zamknięta z jakichś politycznych powodów. Natomiast została zamknięta 3 lata temu niemalże, kiedy Houthi, jemeńscy partyzanci, ogłosili, że nie będą przepuszczać przez cieśninę, przez Morze Czerwone, statków zmierzających do izraelskich portów. Przede wszystkim statków izraelskich, no ale także tych wszystkich tych, które zamierzają zawinąć do portów izraelskich, czy to na Morzu Czerwonym, Eilat, czy też na Morzu Śródziemnym. I oni zaczęli strzelać, to było, miało to dotyczyć statków i portów izraelskich, ale w praktyce przerodziło się w faktyczną blokadę, bo Houthis paraliżowali ruch w cieśninie Bab el-Mandeb do tego stopnia, że trzeba było wysłać tam marynarki wojenne okolicznych państw, a przede wszystkim zachodnie, a Amerykanie i Brytyjczycy przystąpili do bombardowań Jemenu. Ta blokada, no, ona jakby została rozbita. Statki zaczęły pływać przez cieśninę Bab el-Mandeb, ale faktycznie w ciągu tych ostatnich 3 lat ruch przez Morze Czerwone i cieśninę Bab el-Mandeb i kanał Suezki nigdy nie wrócił do tego, co się działo, zanim Izrael najechał na strefę Gazy, kiedy zaczął wojnę w strefie Gazy, w odwecie oczywiście za terrorystyczny atak partyzantów Hamasu. Więc tak, cieśninę Bab el-Mandeb można sparaliżować, można bardzo utrudnić, może nie zamknąć, ale bardzo spowolnić ten jeden z najważniejszych szlaków handlowych.
1: Faktycznie są to ostatnimi laty niespokojne wody. Próbkę tego, czym się kończy zablokowanie jednego z tych wąskich gardeł na świecie, mieliśmy w 2021 roku, kiedy kontenerowiec Ever Given stanął w poprzek kanału Suezkiego i zablokował go na kilka dni. Cały świat zareagował wielką paniką, zwłaszcza ci, którzy cokolwiek zamówili z drugiego kontynentu. O partyzantce Houthich i tym, jak próbują wpłynąć na sytuację w cieśninie Bab el-Mandeb i tym, o co walczą od lat jemeńscy partyzanci, porozmawiamy po skrócie informacji TOK FM.
21: Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
22: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
23: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
24: TOK FM.
0: Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
2: Po dwóch dekadach faszyzmu i wojnie, w tym wojnie domowej, państwo trzeba postawić od nowa. Pyta się narodu w referendum, czy nadal chce króla. Król abdykował na rzecz syna, ale to monarchii nie pomaga. Tak rodzi się nowa włoska republika.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
5: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
25: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
26: Magda, wszystko w porządku?
27: Przepraszam, migrena.
28: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
27: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
29: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
30: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
31: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
32: Weź Ibuprom Zatoki.
31: Ibuprom Zatoki?
32: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
31: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Eksplozja tankowca w cieśninie Ormus. Jednostka wpłynęła na minę morską po tym, gdy opuściła wyznaczony przez Iran korytarz morski, poinformowała irańska agencja Taznim. Iran wielokrotnie atakował statki w Ormuzie i groził im, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. Doniesienia o wybuchu tankowca przekazała też m.in. katarska telewizja Al Jazeera. Media nie podały więcej szczegółów. Władze irańskie nie wydały oficjalnego komunikatu. Iran niemal całkowicie zablokował Ormus po tym, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez USA i Izrael. Dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta powróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię na pokładzie statku kosmicznego Sojuz MS-28, przekazała rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos, cytowana przez agencję Reutera. Przebywali na orbicie od końca listopada ubiegłego roku. A tymczasem w Polsce o ponad 30% wzrosło zainteresowanie studiami związanymi z sektorem kosmicznym. Poinformował o tym minister nauki Marcin Kulasek. Jego zdaniem to efekt misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz spotkań astronauty z młodzieżą.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonie raz jeszcze witają się z Wami Krzysztof Story
33: i Wojciech Jagielski.
1: Przed skrótem informacji rozmawialiśmy o cieśninie Bab el-Mandeb, gdzie dzisiaj się wybraliśmy. To jest południowy kraniec Morza Czerwonego. I mówiliśmy o tym, że 20 lipca partyzanci jemeńscy de facto ogłosili jej blokadę. Blokada ma dotyczyć głównie Arabii Saudyjskiej, ale no, jeśli ktoś grozi atakami na tankowce w jednej z najbardziej ruchliwych i ważnych autostrad morskich świata, to sytuacja jest poważna. No i teraz chciałbym porozmawiać z tobą o tym, kto tę blokadę w zasadzie ustanawia. Kim są Huti i o co walczą? Bo to nie jest tak, że ich partyzantka zaczęła się dzisiaj.
20: Prawda, Huti to jest ruch religijny, społeczny, zawiązany pod koniec lat 80., a początki nawet wcześniej, kiedy Jemen najpierw został zjednoczony, bo Jemen funkcjonował przez wiele lat jako dwa jemeńskie państwa, Jemen Północny i Jemen Południowy, południowym zapatrzonym w Związek Sowiecki, a przede wszystkim Egipt Nasserowski, a północnym rządzili najpierw konserwatywni imamowie zajdyccy. Zajdyzm to jest odłam szyizmu Półwyspu Arabskiego. Więc kiedy Jemen Północny, to była domena Turcji Osmańskiej, Jemen Południowy, zanim wpadł pod sowieckie wpływy, był kolonią brytyjską, Jemenem Północnym rządzili zajdyccy imamowie prawie przez 1000 lat. I dopiero w latach 60. zostali obaleni w wyniku wojskowego przewrotu młodych oficerów. Po końcu zimnej wojny obydwa Jemeny zjednoczyły się w jedno państwo, a na jego czele stanął dotychczasowy przywódca Jemenu Północnego. Narzekali na niego i przywódcy południa, bo w tym nowym państwie uważali, że są traktowani jako obywatele gorszej kategorii. I zaczęli narzekać także sami zajdyci, bo przywódca jemeński, chociaż sam był szyitą, to w tym ruchu duchowym, społecznym widział, ten ruch nazywał się służba Bogu, słudzy Boga, widział zagrożenie dla swoich rządów. Na początku lat 90. stłumił rebelię, która przeciwko niemu wybuchła, a zginął w tej rebelii przywódca tego ruchu, nazywał się Huti, Hussein Badruddin Huti, i od nazwiska właśnie jego wziął nazwę ten ruch partyzancki, bo odtąd zajdytów jemeńskich zaczęto nazywać partyzantką Hutich. Ponownie sięgnęła za broń, czy wywołała nową wojnę domową podczas arabskiej wiosny w 2011 roku. Ruszyli z północy na stolicę kraju Sanę. Doszło do egzotycznego sojuszu między prezydentem, który ranny w zamachu musiał oddać władzę, pogodził się z Hutimi. Jedni i drudzy mieli nadzieję przejąć władzę w całym państwie, a potem szukać swoich sojuszników. Z tego sojuszu zdradzieckiego w założeniu zwycięsko wyszli Huti, dlatego że prezydent został zabity, a Huti przejęli władzę i kontrolę nad stolicą. Całego państwa nie udało im się podbić. Przeszkodziła im w tym Arabia Saudyjska, wielka sąsiadka, która przypuściła inwazję zbrojną wraz z sojusznikami. I od tego czasu, od 2015 roku, Jemen jest praktycznie podzielony na pół. Północą i zachodnimi wybrzeżami Jemenu władają Huti, a resztą kraju z faktyczną stolicą w Adenie, ten oficjalnie uznawany przez wspólnotę międzynarodową rząd, który tak naprawdę niewiele ma do powiedzenia, zagrażają mu nie tylko Huti, ale także separatyści z południa, którzy marzą o tym, żeby odtworzyć południowo-jemeńskie państwo. Więc ta stolica mieści się faktycznie teraz dzisiaj w Adenie, ale Huti praktycznie od prawie 10 lat są faktycznymi władcami Jemenu.
1: I ci partyzanci, niosący jakby sztandar w nazwie nawet samego ruchu swojego pierwszego, można powiedzieć, męczennika, czy pierwszego przywódcy, oni są no bardzo, bardzo silni, bo wytrzymali chociażby to, o czym wspominałeś, czyli interwencję zbrojną Arabii Saudyjskiej, która pilnowała, jest takim żandarmem na całym Półwyspie Arabskim i po prostu dążyła do tego, żeby Jemenem rządził ten właśnie rząd, który ma dzisiaj, jak mówisz, niewiele do powiedzenia. No i ta interwencja zbrojna Arabii Saudyjskiej się skończyła klęską, te naloty w zasadzie, a przynajmniej nie udało się tych Hutich pokonać. Jak oni dzisiaj są silni?
20: Nie wiemy. Są silni, są zaprawionymi w bojach partyzantami. Przyrównuje się ich do afgańskich partyzantów. Rzeczywiście jako żołnierze, jako partyzanci są wspaniali. Natomiast jak wygląda ich uzbrojenie, to już raczej
1: A powiedz mi, kto ich wspiera? Bo mówisz o tym, że ten rząd oficjalny jemeński w Adenie jest uznawany przez społeczność międzynarodową i jest wspierany choćby właśnie przez Wielką Siostrę, czyli Arabię Saudyjską. A kto wspiera Hutich? No tutaj oczywistym kandydatem, jako że rozmawiamy o cieśninie Babel Mandeb, a wspomnieliśmy też cieśninę Ormus, no to oczywistym kandydatem jest Iran.
20: Iran wspiera Hutich nie dlatego, że Huti rządzą cieśniną Babel Mandeb, tylko dlatego, że łączy ich wspólnota wiary. Huti są szyitami, a Iran jest rządzony przez szyickich ajatollahów. Arabia Saudyjska właśnie dlatego traktowała Hutich od samego początku bardzo nieprzyjaźnie, że widziała w nich potencjalnego sojusznika Iranu już na Półwyspie Arabskim, a w szyickim Iranie upatrywała swojego głównego konkurenta czy wroga do przywództwa nad światem arabskim. Arabia Saudyjska jest rządzona przez wahabitów, to jest najbardziej konserwatywna i wroga wszelkim odszczepieńcom wersja muzułmańskiej wiary. Więc ta nieprzyjaźń między jemeńskimi Huti i Saudyjczykami to nie jest kwestia ostatnich lat, to jest kwestia stuleci. Więc Arabia Saudyjska interweniowała wojskowo i ta wojna rzeczywiście była bardzo brutalna. W Jemenie doszło do ich sytuacja jemeńskiej ludności została ogłoszona przez ONZ za katastrofę humanitarną, najgorszą współczesną katastrofę humanitarną. I ta interwencja rzeczywiście zakończyła się niepowodzeniem. Braterstwo wiary i sojusz polityczny z Iranem zapewniał Hutim nie tylko wsparcie polityczne, ale rzeczywiście dostawy broni i pomoc irańskich instruktorów.
1: Ale rozumiem, że to nie jest do końca tak, jak czasami piszą media, stawiając tych Hutich w jednym szeregu z Hamasem czy Hezbollahem, czyli takimi tymi proxy, pełnomocnikami irańskich wojskowych interesów, gdzie no, Hamas i Hezbollah są jednak chyba bardziej, dużo bardziej podległe Iranowi, czy bardziej jakby zarządzane przez Iran niż Huti, prawda?
20: Tak, święta prawda, to chciałem powiedzieć.
1: Mówisz o najgorszej klęsce humanitarnej, o tym, co się stało w Jemenie od 2014, nawet wcześniej, jak mówisz, od czasów arabskiej wiosny. Powiedz mi, jaka jest sytuacja dzisiaj, jeśli chodzi o społeczną sytuację? Jak się żyje dzisiaj w Jemenie, tym oficjalnie uznawanym i tym pod kontrolą Hutich?
20: Niewiele wiadomo, jak się żyje w Jemenie, dlatego że dziennikarze tam nie są mile widziani i rzadko kiedy jeżdżą. Pracownicy organizacji humanitarnych alarmują, że żyje się Jemeńczykom źle, coraz gorzej. Nie spadają na nich bomby, bo od 2022 roku mniej więcej utrzymuje się taki rozejm. No w każdym razie wojna, ta straszna wojna, która wybuchła w 15-14 roku, jakby zamarła. Natomiast Jemen zawsze był uważany za najbiedniejsze z arabskich państw i jedyne biedne na Półwyspie Arabskim. I to się nie zmieniło. Huti są wspaniałymi partyzantami, ale jak to często bywa z tego rodzaju ruchami zbrojnymi, średnio albo kiepsko nadają się na przywódców, nie radzą sobie z rządami. Więc sytuacja Jemenu, ludności jemeńskiej w żaden sposób się, znaczy powiedzieć, że się nie poprawiła, byłoby kłamstwem, bo kiedy pokój zastępuje wojnę, nawet taki marny pokój, no to jest to zawsze zasadnicza zmiana w ludzkich życiach na plus. Ale tak jak byli biedni, tak biedni pozostali, a przyjęli tą deklarację Hutich o blokadzie morskiej Arabii Saudyjskiej z przerażeniem, bo to dla nich oznacza groźbę, że ta wojna zamrożona rozpocznie się od nowa. A wiedzą doskonale, że pomocy w przeciwieństwie do lat 2016-17, tych wydawałoby się najstraszniejszych, to dzisiaj na pomoc zagraniczną liczyć nie będą mogli, bo cały świat jest zajęty tymi wielkimi wojnami, a Stany Zjednoczone, które do drugiej prezydentury Donalda Trumpa ułożyły najwięcej ze wszystkich państw świata na pomoc humanitarną, w ostatnich latach w ogóle przestały te pieniądze płacić, więc Jemeńczycy wiedzą, że gdyby doszło do wojny odpukać w niemalowane drewno, no to pomocy znikąd by nie otrzymali.
1: O, Stany Zjednoczone mają teraz inne pozycje w budżecie do sfinansowania. Niedawno sekretarz obrony Pete Hegseth w Senacie amerykańskim mówił o tym, że wojna z Iranem do tej pory kosztowała prawie 40 miliardów dolarów. Poprosił kongres o następne prawie 70 na nowe rakiety, amunicję i broń do prowadzenia tej operacji. Zostając w Jemenie, tak, myślę, że też to zdjęcie, od którego ja zacząłem, tego gościa pchającego dość zdezelowany wózek z butelkami wody po ulicy w Sanie i w tle ten wielki billboard z portretem wodza i odezwą przeciwko Izraelowi. To jest takie zdjęcie, na które nieźle pokazuje chyba Jemen, gdzie ta biedna, taka bardzo ciężka, cywilna codzienność miesza się z wielką polityką i wielkimi zagrożeniami. No i mówisz, że Huti są dość niezależni od Iranu, że to nie jest tak, że Abdelmalik al-Huti, przywódca dzisiejszy, wykonuje rozkazy z Teheranu. No ale jednak zamieszanie i blokada wokół cieśniny Bab el-Mandeb zdarza się akurat teraz. Dlaczego akurat teraz Huti zdecydowali się spróbować zablokować tę cieśninę? Bo to, myślę, nie jest w oderwaniu od tego, co się dzieje po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego.
20: No z całą pewnością nie. To nie jest przypadkowa decyzja. Już w czerwcu, kiedy zanosiło się na to, że to zawieszenie broni między Iranem i Stanami Zjednoczonymi zostanie zerwane, pojawiły się informacje, że Irańczycy zwrócili się do Hutich z propozycją. Czy to była propozycja nie do odrzucenia? No właśnie, chyba jednak nie. Z prośbą, by przygotowali się do tego, aby zablokować w razie potrzeby cieśninę Bab el-Mandeb. A blokada cieśniny miała być odpowiedzią na wznowienie amerykańskich nalotów na Iran. I Huti tą propozycję, tą prośbę postanowili spełnić. Na początku lipca doszło do takich tajemniczych lotów między Teheranem a Saną. Ruch powietrzny nad Jemenem jest zablokowany przez Arabię Saudyjską, która się nie godzi na loty bezpośrednie między Teheranem a Saną, podejrzewając, że właśnie w ten sposób Irańczycy by dostarczali Hutim broń. A tutaj wylądował samolot z Iranu, nikogo nie pytając o zgodę. Kilka dni później odleciał do Teheranu, zabierając na pokład przywódców Hutich, którzy polecieli na pogrzeb zabitego przez Amerykanów najwyższego przywódcy irańskiego Alego Chameneja. W połowie lipca wrócili. Mówi się, że wrócili, że Irańczycy dostarczyli Hutim rakiety do tego, żeby mieli z czego strzelać do statków i blokować cieśninę Bab el-Mandeb. Huti zgodzili się, bo Huti właśnie od wiosny, kiedy Amerykanie zaczęli bombardować wraz z Izraelem Iran, Huti stali tak trochę na boku. Spodziewano się, że po stronie Iranu wystąpi jego protegowany Hamas, chociaż już został zdziesiątkowany przez Izrael, przede wszystkim Hezbollah. A Huti wyrażali solidarność z Iranem, ale wtedy niczego nie blokowali, nie zamykali cieśniny Bab el-Mandeb. Teraz zgodzili się to zrobić, bo wydaje im się, takie są ich kalkulacje, że sytuacja międzynarodowa sprzyja im jak nigdy, a oni są też silniejsi niż byli kiedykolwiek. Mają dużo broni, są zaprawieni w walce z Arabią Saudyjską, bo przetrwali tą wojnę. Przetrwali naloty brytyjskie i amerykańskie z 2023 roku. A Iran niechętnie im pomocy zbrojnej udzielał, dlatego że w 2023 roku podpisał pokój z Arabią Saudyjską. Więc wspierał tych Hutich jak mógł, ale starał się nie słać im broni tak jawnie i tak dużo, żeby nie drażnić, nie zrażać Arabii Saudyjskiej. A dzisiaj nie ma specjalnie wiele do gadania. Jedyną pomocą w wojnie z Amerykanami no jest właśnie zamknięcie cieśniny Bab el-Mandeb, która zmusi Amerykanów. Amerykanie nie mogą odblokować cieśniny Ormuz, więc dwóch cieśnin położonych w tak kluczowych regionach świata, żeby odblokować, nie starczy im sił. I w ten sposób Irańczycy zdobywają argument, silny argument na okoliczność ewentualnych negocjacji. Zobaczymy, jak ta blokada będzie trwała, bo wydaje się, że Huti, owszem, chcą się włączyć do tej rozgrywki, chcą wytargować dla siebie jak najwięcej, ale czy zdecydują się na otwartą konfrontację z Saudyjczykami? Tu są wątpliwości. Czy ta wojna, ta blokada nie jest tylko taką grą wstępną do politycznych targów, które nastąpią po paraliżu światowej gospodarki, bo blokada obydwu cieśnin z całą pewnością przynajmniej do takiego krótkiego paraliżu doprowadzić musi.
1: Ten półparaliż już widać, jeśli ktoś ostatnio próbował zatankować samochód albo patrzył na ceny ropy, bo one znowu tam zbliżają się do, nie znam się tak dobrze na rynku ropy, ale $100 za baryłkę to ropy Brent to sporo, a do takiego pułapu się właśnie zbliżamy, kiedy nagrywamy to globalne popołudnie. Omówiliśmy to, co dzieje się na wschodnim brzegu cieśniny Bab el-Mandeb i partyzantkę Hutich, a na zachodni brzeg wybierzemy się po skrócie informacji TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Tragiczny wypadek rolniczy na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez ciągnik w Pożarzycach. Ofiarą jest kierowca ciągnika. Pojazd nie miał kabiny, po przewróceniu się na polnej drodze przygniótł rolnika. Reanimacja nie przyniosła skutku. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Służby zidentyfikowały domniemanego sprawcę zamachu w Berlinie. W stolicy trwa obława na 21-letniego Abdulla B. Poszukiwany wjechał wczoraj minivanem w tłum podczas Parady Równości w parku Tiergarten. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Szef niemieckiego MSW zakwalifikował ten czyn jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Policja wydała za sprawcą list gończy. Służby prowadzą kontrolę w pociągach, metrze i na dworcach. Mężczyzna może być niebezpieczny. Jeszcze w tym roku w małych miejscowościach powstanie 60 pracowni cyfrowych, zapewnił wiceminister kultury Maciej Wróbel. W przyszłym roku planowane jest otwarcie kolejnych 200 takich punktów. Szef resortu gościł dziś po południu w Bibliotece i Centrum Kultury gminy Wejherowo w Bolszewie, gdzie w ramach dofinansowania resortu kultury powstała pracownia Przestrzeń Cyfrowej Kreacji. Za chwilę raport smogowy.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Mamy kolejny dzień z czystym powietrzem. Na mapie smogowej Polski mamy wyłącznie kolor zielony. To oznacza, że normy szkodliwych pyłów w powietrzu nigdzie nie są przekroczone. Oddychamy dobrym i bardzo dobrym powietrzem.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Dzień dobry, wracamy do globalnego popołudnia. Przy mikrofonach Krzysztof Story
5: i Wojciech Jagielski.
4: Przed skrótem informacji opowiadaliśmy wam, co dzieje się na wschodnim brzegu cieśniny Babel-Mandeb. To takie kluczowe, wąskie gardło i morska autostrada prowadząca na Morze Czerwone i w konsekwencji do kanału Sueskiego. Mówiłeś przed skrótem informacji o tym, że nie bardzo jest jak te cieśniny odblokować, że Amerykanom nie idzie nawet z cieśniną Ormus, a co dopiero jak jeszcze dojdzie zaraz drugie wąskie gardło, że na wschodnim brzegu Huti w zasadzie nigdy nie byli silniejsi, że mają sporo broni, częściowo są wspierani przez Iran, ale to nie jest tak, że są irańską marionetką. Nie poddali się inwazji i nalotom Arabii Saudyjskiej prowadzonym od 2015 roku. Przetrwali naloty brytyjskie i amerykańskie. Ciężko się do tego wschodniego brzegu cieśniny dobrać. To może przeskoczmy na zachodni. Tam też się sporo dzieje. Na zachodnim brzegu cieśniny Babel-Mandeb takim dyżurnym strażnikiem jest Djibouti. Jeśli ja dobrze rozumiem, to Djibouti to jest takie półpaństwo, półbaza wojskowa, strzegąca właśnie Babel-Mandeb.
5: Strażnica wojskowa w rogu Afryki. Z tym, że właśnie może dlatego, że tych obcych baz wojskowych, a tam w zasadzie no, wszystkie mocarstwa świata mają swoje. Chińczycy sąsiadują z Amerykanami, Amerykanie z Francuzami. Nie ma tylko Rosjan w Djibouti, chyba z tych najważniejszych rozgrywających. Po to o te bazy tak bardzo się starali, żeby zapewniać bezpieczną żeglugę na Oceanie Indyjskim, Zatoce Adeńskiej, Morzu Czerwonym. Ale może dlatego, że tych baz wojennych jest tak wiele, to żadna z nich nie wysyła swoich okrętów na wojnę, choćby z jemeńskimi Huti. Izrael myślał, samemu będąc szachowanym przez Hutich, żeby otworzyć na zachodnich brzegach Morza Czerwonego własną bazę wojskową i z tej bazy trzymać na muszce Hutich. No to byłby taki pojedynek rewolwerowców, który miał doprowadzić do tego, że i z jednej, i z drugiej strony miał nie paść żaden strzał. Pod koniec zeszłego roku Izrael jako pierwszy kraj na świecie uznał niepodległość Somalilandu. Była brytyjska kolonia, która zjednoczyła się w roku 60., kiedy otrzymała niepodległość, zjednoczyła się z pozostałymi somalijskimi ziemiami, które znajdowały się pod panowaniem Włoch. I ta dzisiejsza Somalia składała się właśnie z dwóch takich części. To jest ewenement w Afryce, że jest to kraj praktycznie monoetniczny, ale podzielony na klany. A jednak w tym państwie monoetnicznym ta północ ciężko jej się było spasować z resztą, z południem. W 1991 roku w Somalii trwała wtedy wojna domowa. Somaliland ogłosił secesję i niepodległość. I w takim stanie nieuznawanym funkcjonuje już trzecią dekadę.
4: Są tu pewne podobieństwa z sytuacją Jemenu, który też funkcjonuje w takim podziale na dwa państwa, prawda?
5: To prawda, ale na ten Somaliland wszyscy patrzyli podejrzanie po eksperymentach z Erytreą i z południowym Sudanem. Afryka już jakoś nie bardzo miała ochotę uznawać kolejne nowe państwa i Erytrea i południowy Sudan nie zostały uznane przez Afrykę za sukcesy. Raptem uznał niepodległość Somalilandu Izrael właśnie po to, żeby Somaliland w ramach wdzięczności zgodził się podjąć współpracę wojskową i otworzyć izraelską bazę wojenną w porcie Berbera naprzeciwko Jemenu. Bardzo radośnie tą wieść o izraelskim uznaniu Somalilandu potraktowali przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Taki brawurowy krok się nie zdobyli, żeby samemu uznać niepodległość Somalilandu. Natomiast bardzo wspierają Izrael we wszystkich jego poczynaniach na Bliskim Wschodzie i oczekiwano, że jeżeli taka baza w Somalilandzie powstanie izraelska, to Zjednoczone Emiraty Arabskie tam też wyślą swoich żołnierzy i po cichu będą kontynuować tą swoją wielką grę w całej Afryce. No więc to chociażby o porty nad Morzem Czerwonym walczy Etiopia, już nie z powodu jemeńskich partyzantów Hutich, ani tej wojny blisko wschodniej, ale Etiopia, 100-milionowy kraj, potęga regionalna, powtarza od lat ustami swojego premiera, że to jest sprawiedliwość dziejowa, że tak wielki kraj nie ma dostępu do morza.
4: Abiy Ahmed mówił o takich dwóch fundamentalnych projektach związanych z wodą, które miały być, no właśnie takim być albo nie być dla Etiopii. To jest ta tama na Nilu, którą ostatecznie udało się zbudować i otworzyć i Egipt jej nie zbombardował mimo wielokrotnych gróźb, a drugi to jest właśnie dostęp do morza. Była taka umowa, że właśnie Etiopia uzna niepodległość Somalilandu, czy będzie go wspierać w zamian za dostęp do tego samego portu w Berberze i praktycznie eksterytorialny korytarz transportowy łączący Etiopię z tym portem. I mówisz też o umowie Izraela, który uznał niepodległość Somalilandu, licząc na współpracę właśnie wojskową. Czy któraś z tych umów ma szansę się w najbliższym czasie zmaterializować? Czy Izrael ma szansę faktycznie otworzyć tam bazę wojskową na zachodnim brzegu ciśniny?
5: Nie nazywając rzeczy po imieniu, jak najbardziej. Izrael zaprzecza oficjalnie, że w ogóle taki pomysł gdzieś tam się pojawił, żeby otwierać bazę wojskową. Natomiast o współpracy wojskowej rozmawiano podczas wiosennej wizyty prezydenta Somalilandu w Jerozolimie i żadna ze stron nie wypiera się ani nie ukrywa, że tego rodzaju współpraca będzie między obydwoma, no, nie wiem czy państwami, no, krajami prowadzona. Więc myślę, że tak, że coś w rodzaju jakiejś placówki Izrael otworzy w Somalilandzie, bo jest to zbyt cenne miejsce, zwłaszcza ze względu na bliskowschodnią politykę i toczącą się obecnie wojnę. Izrael wie, że jemeńscy Huti zawsze pozostaną wrogami Izraela, więc dobrze mieć taką wysuniętą placówkę, z której można tych wrogów razić, albo przynajmniej trzymać ich na muszce, i w ten sposób jakby zastraszać, żeby chronić swoje własne porty. Zresztą jemeńscy Huti, wspomniałeś o orężu, oni rzeczywiście wyróżniają się spośród partyzantek bliskowschodnich na wyjątkowym uzbrojeniem. Mają rakiety na tyle dalekiego zasięgu, że skutecznie rażą Izrael. I myślę, że ta współpraca dla Izraela z Somalilandem i coś w rodzaju placówki na tamtejszym wybrzeżu to jest zbyt cenna i ważna sprawa, żeby czegoś takiego się wyrzekać. Natomiast Etiopia wycofała się z tej umowy z Somalilandem, no, jako pierwsza kilka lat wcześniej przed Izraelem. Na taki pomysł wpadła. Nie chodziło o bazę wojenną, chociaż tam też miała marynarka wojenna etiopska. To też jest ewenement. Etiopia jako państwo pozbawione dostępu do morza buduje marynarkę wojenną. To też świadczy o determinacji i przekonaniu premiera etiopskiego, że prędzej czy później ten dostęp do morza kiedyś się uda, czy po dobroci, czy siłą. Kraje sąsiadujące z Etiopią przeżywają takie chwile grozy, bo raz bardziej Etiopii podoba się port Asab, co w Erytrei jest odbierane jako zapowiedź inwazji, innym razem Berbera, a to z kolei w Mogadiszu somalijskim wywołuje gniew i oburzenie, że to o ewentualnym dostępie do portu w Berberze należy rozmawiać z Mogadiszu, a nie od razu do stolicy Somalilandu, Hargeisy, której Mogadiszu za stolicę odrębnego państwa nie uważa. W Somalilandzie natomiast panuje entuzjazm, bo uważają, że skoro Izrael zdecydował się na oficjalne uznanie ich niepodległości, szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich też tą niepodległość popierają. No, sprawa jest na tyle poważna, że Somalia zerwała z Emiratami stosunki dyplomatyczne, dlatego chociażby, że Emiraty nie potępiły tej izraelskiej deklaracji. I w Somalilandzie są przekonani, że przed końcem prezydentury Trumpa także Stany Zjednoczone uznają niepodległość Somalilandu. Przywódcy Somalilandu robią wszystko, żeby zdobyć uznanie amerykańskiego prezydenta, włącznie z przemianowaniem portu w Berberze na port Trump. Mówiło się o tym, że będą się zgadzać przyjmować Palestyńczyków ze Strefy Gazy, tych wygnańców, żeby Trump mógł tam budować nowe Las Vegas na Bliskim Wschodzie, Rivierę. Riviera w wykonaniu Donalda Trumpa zawsze skończy się Las Vegas, więc Somaliland gotów jest wyświadczać wszystkie możliwe przysługi i no wiedzą, jak przypochlebić się amerykańskiemu prezydentowi. Tyle, że są krajem zbyt małym i zbyt odległym, żeby Trump zawracał sobie nimi głowę, więc może ich spotkać rozczarowanie.
4: Chciałbym ci jeszcze zapytać o innych, którzy mają coś do powiedzenia zawsze w basenie Morza Czerwonego, konkretnie o Egipt i Arabię Saudyjską. To są mocarze po jednej stronie i po drugiej Morza Czerwonego. Jak oni zareagowali na to, co się teraz dzieje w Cieśninie Bab el-Mandeb, na tą funkcjonującą już trochę blokadę. No blokada dotyczy Arabii Saudyjskiej, więc może od niej zacznijmy.
5: No Arabia Saudyjska wie, że tej blokady nie dojdzie, że grozi Hutim, że odpowie siłą.

0: o pomocy zbrojnej z Arabią Saudyjską, więc że Huti przestraszą się tego zamieszania, które mogą spowodować. No bo dla Arabii Saudyjskiej wciąż będzie sprzedawać ropę naftową, tyle że tą drogą północną, bo to nie jest tylko kwestia paru tygodni dłużej, tylko żeby tankowiec z Morza Czerwonego na południe wypływają przez cieśninę Bab el-Mandeb największe statki świata transportujące ropę naftową. Przez kanał Suezki tak ogromne jednostki przypłynąć nie będą w stanie. Kanał jest za płytki i za wąski. Trzeba tą ropę będzie przepompowywać na mniejsze jednostki.
1: Właśnie, bo my często myślimy o tej autostradzie morskiej jako takiej drodze, że tą drogą z Azji płyną rzeczy do nas, do Europy, a tutaj chyba głównie właśnie chodzi o ropę wypływającą z Morza Czerwonego na południe właśnie do Azji.
0: Azja jest największą, najbardziej traci na tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj z cieśniną Ormus i z cieśniną Bab el-Mandeb. Traci Azja, tracą Indie i Chiny. I te wszystkie pomniejsze kraje, to przecież też są potęgi gospodarcze, jak Korea Południowa chociażby. Dla Egiptu zamknięcie cieśniny Bab el-Mandeb to jest całkowita katastrofa, bo dochody z kanału Suezkiego no to jest znaczna część egipskiego budżetu. Zamknięcie tej drogi oznacza, że Egipt nie będzie miał pieniędzy. Egipt pozostaje sojusznikiem Arabii Saudyjskiej w rejonie rogu Afryki i basenie Morza Czerwonego. Tam jest jeszcze trzecie, ważniejsze od Egiptu mocarstwo, bliskowschodnie Turcja, która też ma coraz silniejsze wpływy, zwłaszcza na zachodnim brzegu, w rogu Afryki. Turcja jest największym chyba sojusznikiem Somalii obecnie. To dzięki Turcji, mediacji tureckiej, Etiopia zgodziła się wycofać z tej umowy z Somalilandem i Turcja, która normalnie na Bliskim Wschodzie rywalizuje z Arabią Saudyjską, akurat w rogu Afryki grają w tej samej drużynie przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Te same cele ma Turcja i Arabia Saudyjska od podzielonej Libii aż po Somalię. Tutaj to jest taki duet zgodny, chociaż na Bliskim Wschodzie rywalizujący o pierwszeństwo między sobą, a także z Iranem.
1: Cieśnina Bab el-Mandeb i wszystko, co się wokół niej dzieje, przypomina takie puzzle dyplomatyczne, w których sojusze są przede wszystkim podyktowane zyskiem i chęcią zapewnienia bezpieczeństwa na tej morskiej autostradzie przez tych, którzy na jej funkcjonowaniu zarabiają po obu stronach wody. Niesamowite, ile opowieści drzemie w 16 kilometrach morza dzielących ląd. Bab el-Mandeb z arabskiego Brama Wes. No i podczas tej blokady ryzykowna to jest operacja, może się faktycznie stać Bramą Wes i bramą do wielkiej tragedii. Taka próba blokady, ataki na tankowce. Tutaj w tym globalnym popołudniu postawimy już kropkę w opowieści o wąskim gardle całego świata. Ja lubię takie angielskie słowo choke point, którym się właśnie te ciśniny jak Ormus, Bab el-Mandeb, ale też kanał Suezki określa. Ono oznacza taki dosłownie punkt duszenia. To jest taki punkt, za który jak się złapie świat, to można go lekko poddusić. I dzisiaj właśnie to obserwujemy. Szkoda, że spokojne czasy, w których planowano, bo tak było jeszcze w 2008 roku, planowano przez cieśninę Bab el-Mandeb budowę mostu. Dzisiaj to się wydaje nierealne przy obecnej sytuacji. To już wszystko w tym globalnym popołudniu. Za dzisiaj dziękuję wam Krzysztof Story
0: i Wojciech Jagielski.
1: Wydawcą audycji Jakub Paś, dźwiękiem opiekuje się Jarek Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa Doktor Irene.

0: Na Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Czy rząd wesprze kierowców? Ceny na stacjach coraz mocniej drenują ich kieszenie. Rząd analizuje możliwości, mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Prezydent nie będzie interweniował w sprawie rozłamu na prawicy. Zakończyliśmy plażowanie. Pamiętajmy, by zabrać swoje śmieci. Na wszelki wypadek przypomną o tym plakaty na gdyńskich plażach. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Według koalicji rządzącej to właśnie przepisy skierowane przez Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego miały zapewnić finansowanie programu, który w czasie obowiązywania kosztował budżet 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórki obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęska.
13: Za wysokie ceny paliw rządzących punktuje m.in. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Ten rząd szuka rozpaczliwie jakichś możliwości zasypywania dziury budżetowej i w związku z tym nie był odważny, żeby ulżyć polskim kierowcom na dłużej.
13: Nie pozwolił na to prezydent swoją decyzją w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
15: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna.
13: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
14: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet. Myślę, że w niedługim czasie te decyzje będą.
13: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około 100 dolarów za baryłkę. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: A przed nami kolejne podwyżki na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego w najbliższych dniach może przekroczyć 8 zł. W górę pójdą też ceny benzyny. To nie tylko skutek konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
16: To tylko próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
12: chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom $100. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o grosz i wynosi obecnie 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w przyszłym tygodniu. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparcie zdobył fotel głowy państwa.
7: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
10: To prezydent się zaangażuje, czy nie? Skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego odbicie zainteresowań.
7: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno, proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
12: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. We wtorek zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zatwierdzi wyrzucenie z partii ponad 40 jej działaczy, wśród których jest 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Liczba wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują nieco wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Paweł Radzewicz.
17: Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać to, co opróżniliśmy, do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
18: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej.
17: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawianie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
19: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
17: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z gdyńskich plaż 150 ton śmieci. W tym roku może być ich jeszcze więcej. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Dwa gigantyczne zielone ogórki zachęcają mieszkańców Białegostoku, by rozmawiali o swoich emocjach. Wielki mural na akademikach tutejszego Uniwersytetu Medycznego to część kampanii społecznej, zwracającej uwagę na zdrowie psychiczne.
20: Na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule jakieś ogórki, nie emocje.
21: 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć.
22: Zapraszamy na stronę internetową kisogórkinieemocje.pl, gdzie mądrych osób są wypowiedzi.
12: Mural zaprojektował Andrzej Rysuje, a o akcji społecznej, którą malowidło symbolizuje, opowiadali Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski z Pogotowia Kulturalno-Społecznego oraz profesor Napoleon Waszkiewicz, szef Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Poniedziałek w kraju będzie ze sporą ilością chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich. Od 18 do 20.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, dr Piotr Podemski, politolog, historyk, italianista, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
23: Dzień dobry.
12: A porozmawiamy sobie dzisiaj o narodzinach po II wojnie światowej Włoskiej Republiki. Rozumiem, że po 20 latach faszyzmu, po wojnie światowej i po wojnie domowej trzeba było państwo postawić od nowa.
23: No tak, i w tym roku właśnie Włosi tak bardzo hucznie, wesoło, z satysfakcją, trochę nawet jarmarcznie, można powiedzieć, sądząc po rytmach muzyki, która temu towarzyszyła, obchodzą sobie 80. rocznicę powstania tych nowych Włoch, tej włoskiej republiki, tego właśnie wielkiego aktu demokracji też, który tym narodzinom towarzyszył. No ale z drugiej strony dzisiejsze Włochy są dalekie od triumfalizmu, dalekie od jakichś ochronnych sukcesów, raczej się borykają z masą wyzwań i problemów, więc jest to zarazem lekcja historii o tym, co było lat temu 80, a zarazem także taka refleksja dość gorzka może na temat tego, co przez tych 8 dekad właściwie, czego się udało dokonać Włochom jako narodowi.
0: Ale od bilansu zaczniemy?
23: Można bilansie, skończymy w takim razie, to może jednak wróćmy do korzeni, czy jak się mówi, do źródeł.
0: Czy instytucja króla się skompromitowała w epoce faszystowskiej?
23: No właśnie, te nowe Włochy, to jest druga połówka jabłka, a ta pierwsza połówka, ta, która właśnie teraz znika, to monarchia włoska, która tutaj kończy swój żywot kończy swój wiek. No rzeczywiście było tak, że Włochy Zjednoczone, jak pamiętamy, 150 zaledwie z górą lat, był to rok 1861, to monarchia włoska, to monarchia sabaucka, to dawni królowie Piemontu, jednego tylko regionu, królestwa na Półwyspie Apenińskim, resztę tak czy inaczej w złożonym procesie przyłączają do swego państwa i owo królestwo Piemontu, Sardynii zmienia nazwę na Królestwo Włoch. Więc monarchia, król to właściwie był taki jeden z niewielu filarów jedności tożsamości narodowej i ten filar właśnie się skruszył wskutek II wojny światowej, a patrząc szerzej wskutek całego doświadczenia włoskiego z faszyzmem. Otóż wszyscy, którzy przeżyli świadomie ten dzień 2 czerwca roku 1946 albo osobiście pamiętali, albo wiedzieli to z opowiadań, jak król się zachował wobec faszyzmu, który zmierzał do władzy. Kiedy był rok 1922, kiedy był marsz na Rzym, Mussolini zbiera swoje czarne koszule i takim gwiaździstym marszem właśnie idą na stolicę, wtedy król ma przed sobą bardzo twardy, mocny dylemat. Albo się tym faszystom przeciwstawić z bronią w ręku, do czego był namawiany i do czego miał właśnie wszelkie środki, jak się wydaje, albo ulec i pozwolić na to, aby faszyzm zatriumfował nad Włochami. Król wybrał tę drugą opcję, bardziej bał się komunizmu i pozwolił Mussoliniemu zostać legalnym, konstytucyjnym premierem. Potem zaś przez długie miesiące i lata właściwie ignorował kolejne sygnały, symptomy tego, jak ten reżim konstytucyjny, reżim w sensie rząd, w sensie układ władzy faszystowski we Włoszech się właśnie przepoczwarza w reżim w sensie publicystycznym, a więc właśnie w rządy totalitarne, pełne przemocy. Król więc dał swoją zgodę, dał swoje place i na dojście faszystów do władzy i potem na to, że oni tę władzę stopniowo utwardzali i stawali się właśnie takim reżimem, za jaki dzisiaj faszyzm uważamy. No i kiedy faszyzm wciągnął Włochy w wojnę, kiedy tę wojnę przegrał, kiedy alianci, Angloamerykanie lądują na Sycylii, od południa już z Afryki do Włoch przybijają, no to Włosi uważają, że jednak monarchia musi podzielić to z faszyzmu. Jeżeli faszyzm upadnie, to monarchia jest skompromitowana, musi upaść wraz z nim, potrzebne jest nowe otwarcie.
0: Król oczywiście próbował monarchię i swoją dynastię ratować, bo ustąpił na rzecz syna, ale to był tak zwany król majowy, który rządził raptem 33 dni.
23: Tak, a zanim jeszcze abdykował król, to przecież jeszcze wiele innych kroków podjął. Takich na przykład, że wszedł w takie bardzo operetkowe, dzisiaj z tego się śmieją badacze, konszachty tajne, porozumienia z aliantami. Usiłował zmienić front w razie tej wojny. Mussoliniego kazał przecież aresztować, po tym jak zresztą sami faszyści odwołali go z funkcji tego ducze, tego szefa reżimu, a więc król usiłował jeszcze ratować twarz, ratować monarchię i tylko sam faszyzm posłać do grobu. To się jednak nie udało, ponieważ siły, które faszyzm obalały i alianci, tutaj zwłaszcza Amerykanie, wiadomo, że niechętni królom, a raczej zwolennicy republiki i partyzanci, ruch oporu włoskich, oni wszyscy chcieli tego właśnie nowego otwarcia, chcieli, aby Włochy były już inne. Co prawda, to też się pojawiło przy tych rocznicowych obchodach w tym roku, no jednak ten akt narodzin republiki to był akt na wskroś demokratyczny. To się stało w formie referendum, to znaczy nikt królowi arbitralnie podziękował, tylko wezwano cały naród do tego, aby wyraził swoje zdanie. Zorganizowano głosowanie, w którym wzięło udział 20 kilka milionów ludzi. Był to jeden z pierwszych rzadkich jeszcze przypadków w tradycji włoskiej powszechnego głosowania mężczyzn, ale także i po raz pierwszy głosowały kobiety. No, w sensie ogólnokrajowym, bo wcześniej głosowały w wyborach lokalnych, ale tutaj mamy pierwsze takie narodowe głosowanie, w którym do głos do urn idą mężczyźni i kobiety. Dla kobiet to było niesłychanie ważne doświadczenie historyczne, takie ich upodmiotowienie, że one wreszcie też są obywatelkami. No więc ta ogromna masa ludzka, miliony ludzi wybrały jednak tę republikę. Choć, i tutaj możemy
0: choć nieprzeważającą
23: sobie, no właśnie,
0: liczbą głosów.
23: Jak mówią humaniści, i wiemy od matematyk, już tak nie wolno mówić, to była tak zwana większa połowa, czyli nieco więcej niż połowa ludzi zagłosowała właśnie za tym, aby Włochy były republiką. Miało to swój bardzo, bardzo ważny wymiar geograficzny. O tych losach Włoch jako republiki przyszłej zdecydowały głosy północy, tej północy, która zaznała całej furii końcowej fazy faszyzmu, kolaboracji z nazizmem, okupacji hitlerowskiej, a południe z kolei chciało raczej właśnie kontynuacji tradycji, monarchii, faszyzmu właściwie, bo nie chciało tych nowoczesnych jakichś tych nowinek i tego, jak się zawsze mówi, wiatru z północy, bo południowcy mają tak wdrukowane swoją tożsamość, że zawsze to północ, ta nowoczesna niby i rzekomo prowadzi południe za rączkę ku jakimś tam nowym czasom, a południe musi te przyjmować ten werdykt i właśnie w tamtą stronę zmierzać. Znowu więc było tak, że to północ temu południu wybrała republikę, a więc była to decyzja demokratyczna, masowa, ważna, strategiczna, ale tam bez tonu goryczy też się jednak nie obyło.
0: 13 milionów głosów padło na opcję republikańską, 11 milionów na monarchię. Powiedział pan, że głosowały po raz pierwszy kobiety, jeżeli chodzi o takie głosowanie na poziomie krajowym, centralnym, a nie głosowanie lokalne, ale też byli pod uwagę brani analfabeci.
23: Nie było po raz pierwszy ograniczeń, to było właśnie ważne, naprawdę powszechne wybory. Przedtem były wybory takie pseudopowszechne, mówiono właśnie o powszechnym prawie wyborczym dla mężczyzn, ale owszem, tam był cenzus tego minimalnego, ale jednak wykształcenia, był cenzus służby wojskowej, wcześniej cenzus wieku, majątku oczywiście i tak dalej, więc rzeczywiście to był taki pierwszy akt nowoczesnej demokracji, jaką my ją dzisiaj pojmujemy i zobaczmy, to było ledwie 80 lat temu, a więc nawet w zachodniej Europie te tradycje demokratyczne, no nie są tak głębokie, jak nam się wydaje.
0: Dla analfabetów były rysunki. Młoda kobieta, która uosabiała republikę, albo krzyż sabałcki, czyli symbol tejże dynastii właśnie. Bardzo interesujące było to, że obie strony usiłowały odwoływać się do uczuć religijnych i kiedy właśnie postanowiono tak robić, to ci, którzy byli zwolennikami republiki, przekonywali, że ta młoda kobieta to najświętsza panienka. Albo ci, którzy byli zwolennikami monarchii, przekonywali, że trzeba koniecznie głosować na krzyż.
23: To brzmi dziś wszystko oczywiście i śmiesznie, i strasznie zarazem, ale wyobraźmy sobie praktykę polityczną w społecznościach zupełnie niepolitycznych. Przecież ci prości mieszkańcy wiejskich w dużej mierze wspólnot we Włoszech, pamiętajmy wówczas około połowa Włochów to byli rolnicy. Wówczas mieliśmy tam kilkanaście procent analfabetów i w głowach nie zaświtało nigdy, że ktoś ich zapyta o to, czego oni chcą w sensie takiej wielkiej polityki. Więc jakże ich w ogóle pytać w sensowny sposób o to, czego oni chcą? No oczywiście odwołano się tutaj do pewnych właściwie ikonek, można mówiąc, do kultury obrazkowej, ale też no, każda ze stron usiłowała wykorzystać to dla swoich brudnych niestety, takich bardzo konkretnych celów politycznych, a więc tłumaczono właśnie, że chrześcijanin musi głosować na krzyż, a to miało wspomagać stronę monarchiczną, która liczyła na to, że jednak zwycięży. Z drugiej strony, skoro była kobieta, no ta kobieta miała być taką i tak zwaną Italia Turrita, czyli Italią uzbrojoną w wieżę, które czoło jest jej okalane tymi wieżami. Jest to taka obronna właśnie postać dziewczyny młodej Italii. No to było zbyt lewackie, zbyt niepokojące. Jeżeli było przeciwstawione krzyżowi, no to było dość oczywiste, że na południu ten krzyż będzie obrazem mocniejszym i stąd właśnie pojawiła się szatańska zupełnie przecież koncepcja, bo z tym krzyżem to jeszcze da się to obronić, że jakkolwiek to się trzymało tradycji i sensu, że ta kobieta to żadna Italia, to tylko Matka Boska. Więc rzeczywiście, no, duże musiało być zakłopotanie tych, którzy musieli na południu wybierać między krzyżem Chrystusa a jego matką w wyborach politycznych, ustrojowych, konstytucyjnych.
0: To referendum instytucjonalne odbyło się w dniach 2-3 czerwca 1946 roku. 2 czerwca jest obchodzony we Włoszech jako najważniejsze święto państwowe, czyli święto Republiki.
23: I także w tym roku właśnie oczywiście było to apogeum całego rocznego świętowania. Ten dzień właśnie jest dniem święta Republiki i Narodzin.
0: Pan w jednym z tekstów poświęconych historii powstania Włoskiej Republiki powiedział, że to referendum było eksperymentem społecznym. Jak rozumiem, ten eksperyment zakończył się sukcesem.
23: Tak, no to wszystko, o czym w tej chwili mówimy, prawda? Te logotypy, te pytania na bardzo dużym stopniu ogólności i abstrakcji wobec ludzi, którzy nigdy na to wcześniej nie liczyli. Ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego, że są jakkolwiek podmiotowi, tylko raczej najpierw żyli w cieniu szlachty, kościoła, potem żyli w cieniu reżimu faszystowskiego. Teraz zapytany wreszcie o zdanie. Jest taki piękny film, jest jeszcze Jutro, który mówi o losach tylko jednej kobiety, która właśnie idzie na to, na referendum, ukrywa ten fakt przed swoim mężem, ponieważ obawia się tego, jak mąż, no taki domowy despota zareaguje. Kiedy się z tym mężem rano wita, to na dzień dobry dostaje po prostu cios w twarz z otwartej dłoni, bo tak się właśnie trzyma krótko żonę w posłuszeństwie, jeśli jest się włoskim mężem na południu, w połowie XX wieku. I ta kobieta raptem idzie właśnie jako wielkie święto, traktuje, że ona może wypowiedzieć się w swojej własnej sprawie i może przejąć władzę jako właśnie część tego suwerena, tego lewiatana, przejąć władzę nad swoim krajem. To rzeczywiście było dla bardzo wielu, zwłaszcza młodych kobiet, wówczas takie doświadczenie historyczne, życiowe, formacyjne.
0: Widziałam ten film, znakomity, natomiast polskie tłumaczenie tytułu włoskiego brzmi Jutro będzie nasze. Natomiast tam pojawia się ten wątek szminki na ustach, której nie powinno być w dniu głosowania. Dlaczego?
23: No to nadgorliwość strony lewicowej, republikańskiej, feministycznej. Obawiano się, bo przypominam, nie było włoskiej Norymbergi. Nie było takiego ostrego rozgraniczenia między faszyzmem a niefaszyzmem, tym co było przedtem, tym co było potem. Raczej była taka gruba kreska, czyli zapomnienie dawnych win. Oczywiście tu upraszczam nasze polskie konteksty w włoskim sosie je maczając, ale obawiali się niektórzy czy niektóre działaczki, że jeśli kobiety będą z tą szminką paradowały właśnie w dniu wyborów, jeśli, a tak było trzeba, zakleją własną śliną i zostawią się tej szminki ślady na karcie wyborczej, to ktoś nadgorliwy z komisji może uznać, że jest to złamanie ciszy wyborczej, że kobieta się demaskuje, że jest kobietą w ten sposób i że taki głos należałoby unieważnić.
0: Włosi decydują o tym, jaki ma być ustrój nowego państwa, ale też są jednocześnie przeprowadzone wybory do konstytuanty. No to porozmawiajmy o tym, z jakimi siłami politycznymi mamy wówczas do czynienia na włoskiej scenie.
23: No właśnie, wydaje się, że obalenie faszyzmu, co brzmi dość dziwnie, było najłatwiejszą sprawą, którą trzeba było wtedy przeprowadzić. Ten faszyzm się obalił niejako sam, dlatego że przegrał wojnę, dlatego że jego mity wszelkie prysły.
0: I nie został rozliczony, jak, o czym kiedyś rozmawialiśmy.
23: Prysły jak domek z kart. Dalej wkraczały potężne armie alianckie, amerykańskie, brytyjskie, imperialne. Faszyzm musiał upaść, no ale pytanie było, co dalej i na ile w ogóle Włosi będą suwerenni, będą mieli prawo do tego, aby sami tą swoją przyszłością zarządzić. Tutaj się Włosi oparli zdecydowanie właśnie na Amerykanach i w duchu tej religii republikańsko-demokratycznej, tego, że oto my tutaj tworzymy nowy świat, troszkę w oparciu o wasze amerykańskie wartości, wesprzyjcie nas. A z drugiej strony pamiętajmy, w Ameryce mieliśmy kilka procent wyborców pochodzenia włoskiego. W niektórych stanach kluczowych wschodniego obrzeża, takich jak Nowy Jork czy Pensylwania, to już były naprawdę dużo większe, wyższe odsetki niż tych 5-7%, a więc Amerykanie interesownie wspierali tę sprawę włoską. No Brytyjczycy byli dużo bardziej cięci, nieładnie mówiąc, na Włochów. Chcieli ich ukarać za ich faszystowskie działania, zbrodnie wojenne. A więc Włosi próbują o to zawalczyć. Ale zawalczyć Włosi, czyli kto? No znów z tej wojny, z tej wielkiej katastrofy wyłania się obraz bardzo skomplikowany, bo z jednej strony mamy partię chadecką, która na razie to tak intuicyjnie przed wyborami, tylko można było to sobie oceniać, jest największą siłą polityczną tamtych czasów, ale też wiemy o tym, że sam Kościół katolicki, patrz pakty laterańskie, po prostu jakoś się zszargało jednak bardzo mocno właśnie kolaboracją z reżimem. Więc czy oni są w ogóle wiarygodni w nowej roli działaczy antyfaszystowskich, tych, którzy chcą budować demokrację w kontrze do totalitaryzmu? A z drugiej strony jest inna siła, która jest niesłychanie w tamtych czasach, co dla nas bardzo ciekawe, w Polsce być może wiarygodna w tym, że chce wszystko zmienić i wywrócić świat do góry nogami, a są to komuniści.
0: A skąd te ciągoty komunistyczne? Tak oddolne, nienarzucane.
23: Po pierwsze, komunizm dla Włochów, to też mieliśmy okazję mówić, to jest pewna idea, taka idea sorelowska być może, czyli idea, która jest tylko pewną wizją, ona ma poruszać umysły, ale w rzeczywistości nigdy się tak dosłownie to we Włoszech nie zrealizuje, bo to jest jednak zbyt daleko od Moskwy. Dalej, daleko od Moskwy, a więc właśnie bardzo niska jest świadomość tego, czym komunizm naprawdę jest. To jest tylko czysta, żywa, doskonała idea, a mowy nie ma o jej wynaturzeniach i aberracjach, a więc Włosi są wierzący w komunizm, jak mówią czasami, jak Polacy w katolicyzm, bo także papiestwo jest bardzo odległe i dalekie i nie może tak dosłownie trzymać wszystkiego pod kontrolą w Polsce, jak może we Włoszech. No więc po pierwsze, a po drugie, to jest takie wielkie wahadło polityczne, rewolucyjne. Tak, autorytarne.
0: Czyli od faszystów do komunistów.
23: No tak, ale co do faszystów pamiętajmy także, że faszyści mieli pochodzenie plebejskie, że Mussolini był na początku socjalistą i że faszyzm był ruchem w pewnym sensie rewolucyjnym, ruchem antyelitarnym, że oto wreszcie zwykli żołnierze, co prawda, ale zwykli Włosi, szeregowi, zwykli ludzie pójdą do władzy, wezmą to państwo i zabiorą je szlachcie, arystokracji, burżujom, politykom, inteligentom, których była garstka, bo garstka ludzi kończyła wtedy studia, wreszcie zwykłe, porządne chłopaki z pola bitwy wezmą władzę. No komunizm nie był od tego tak bardzo odległy. Głosił potrzeby niezbędnej we Włoszech, naprawdę głębokiej reformy społeczno-gospodarczej, uwłaszczenia, parcelacji wielkiej własności ziemskiej, sprawiedliwości społecznej, świeckości, bo Kościół tam nad wszystkim dominował i bardzo mocno rękę trzymał. I to były autentyczne oczekiwania bardzo wielkich rzesz naprawdę włoskiego społeczeństwa, kiedy komuniści to artykułowali, a dalej jeszcze artykułowali bardzo jasną, prostą ideologię i to ideologię, za którą się wtedy wydawało, stał sukces. Bo popatrzmy sobie na gospodarkę w okresie międzywojennym. Po krachu na Wall Street powszechne jest mniemanie, że kapitalizm się skończył, że to już są ostatnie podrygi, tam ta bestia zdycha po prostu i to w cierpieniu milionów ludzi, bo do nędzy ich doprowadził. A tymczasem na wschodzie, w państwie Stalina, rosną wszelkie wskaźniki jak na drożdżach, kolejne plany pięcioletnie, tam huty dymią, następuje ogromny właśnie wzrost i ekspansja gospodarcza. To jest przyszłość. Mówiło sobie wielu prostych, ale wielu Włochów. No i druga sprawa, sukces militarny. No wszyscy świetnie wiedzieli, bo choćby armia włoska była obecna na froncie wschodnim i żołnierze włoscy widzieli to, jak Armia Czerwona zwyciężała, odnosiła wielkie zwycięstwa i nie dało się już tego wszystkiego obśmiać, że to jest jakiś kompletnie zapyziały kraj daleko na wschodzie, rodzaj, no nie będę wymieniać się dużo krajów Środkowej Azji, ale w każdym razie daleki od cywilizacji. Tylko to budziło naprawdę wielki
0: szacunek. W pewnym
23: szacunek.
0: Momencie Armia Czerwona wiązała na froncie wschodnim około 80% niemieckich sił.
23: Tak jest i dalej jeszcze we Włoszech komuniści byli naprawdę nowym świeckim zakonem. To byli ludzie bardzo wierzący w te swoje ideały, którzy nie wahali się oddać życia. W ruchu partyzanckim we Włoszech ogromna większość to byli właśnie komuniści, a jeśli chodzi o inne siły polityczne, takiej gotowości wielkiej i miłości do niebezpieczeństwa i ryzyka, no nie było. Czyli komuniści wzbudzali jako taki właśnie świecki zakon, nowa religia, sukces, siła, zwycięstwo, wzbudzali pewne aspiracje, zaufanie, no i pociągali sobie naprawdę miliony Włochów. Do tego stopnia, że chadecy obawiali się, że we Włoszech komunizm może zwyciężyć czystą, prawdziwą demokracją, bo jeżeli tych ludzi zapytamy, czego oni chcą, to oni chcą wielu z tych rzeczy, które oczywiście w pewnej formie uładzonej, delikatnie opakowanej, ale komuniści włoscy mówili i obiecywali. Tak to było. No ale właśnie. Więc
0: mamy
23: chadeków,
0: mamy komunistów, faszyzm zbankrutował, ale faszyści zostali. Niektórzy próbują się schronić pod skrzydłami właśnie partii komunistycznej.
23: Oczywiście, która z kolei się rozbudowuje bardzo chętnie, żywiołowo, od dawnej partii bardzo sekciarskiej, która właśnie wyklinała wszystkich tych, którzy nie byli zgodni z ortodoksją stalinowską, a teraz bardzo chętnie przyjmuje tysiące nowych członków, dochodzimy tam naprawdę do 2 milionów ludzi, to są gigantyczne zupełnie liczby, dlatego, że chce się wzmocnić, chce pójść do wyborów i móc je wygrać. A więc mamy właśnie ten apetyt wielkich komunistów na wzrost i nie bardzo zaglądają ludziom w życiorysy, godzą się wręcz z tym, że wielu szeregowych faszystów pójdzie tam szukać odkupienia, szukać anonimowości, bezkarności, bo jako czerwoni towarzysze, no, któż będzie ich posądzał o to, że oni kiedyś byli faszystami. A więc rośnie ta druga wobec katolickiej siła, no i tak na dobrą sprawę.
0: Jeszcze socjaliści.
23: Tak, jako statyści bardziej, co prawda w wyborach to jest tak, że jako wersja light komunizmu zbierali również nieco głosów, ale jednak to główne zderzenie tych dwóch kościołów, pamiętajmy, socjaliści też marksiści, to było zderzenie między katolikami a komunistami. No właściwie zanosi się na wojnę domową, dlatego że gdzież tu porozumienie między właśnie ludźmi, którzy są zapatrzeni w tego wąsacza, to słynne powiedzenie Adavenir Baffone, że niech przyjdzie, musi przyjść wąsacz, bo wąsacz tylko zrobi tutaj porządek, bo ten kraj normalnymi środkami jest nie do uzdrowienia. Trzeba to naprawdę posprzątać bardzo porządnie, tak jak tylko wąsacz, czyli Stalin, potrafi. A z drugiej strony bardzo kościółkowi, zachowawczy, grzeczni katolicy, którzy to są zwolennikami papieża Piusa XII, a on znów bardzo konserwatywnym, jak wiemy, mówią niektórzy wręcz proniemiecki, chciał takiego starego, dawnego porządku, bez specjalnych eksperymentów i szaleństw. Jak się tutaj dogadać?
0: Mhm, no i następuje... To jest ten jeden wyjątkowy moment, właśnie, kiedy chadecy i komuniści działają wspólnie.
23: Ten romans, i to romans niezwykle żywiołowy, ale oczywiście romans, no mówiąc dosłownie, zaaranżowany z zimną krwią przez Stalina. Bo to Stalin wysyła właśnie do Włoch Palmiro Togliattiego, przywódcę partii komunistycznej. Togliatti sprawdzony na bardzo wielu odcinkach, już rzucany na rozmaite fronty, od Hiszpanii, przez wojnę domową i przez Paryż, środowiska emigranckie i także Komintern, zanim dostępnie rozwiązany w Moskwie i tam wobec Stalina działający. I co ciekawe, Togliatti przyjeżdża do Włoch. Spodziewają się wszyscy właściwie tego, że wezwie do powstania, że partyzanci komunistyczni chwycą za broń, wieszą czerwone sztandary i będzie poważny problem, co z tym zrobić, bo to naprawdę była siła, którą Amerykanie mogli oczywiście zdławić, ale to byłyby krwawe bardzo walki. A tutaj Togliatti dokonuje tak zwanego zwrotu z Salerno i mówi, że komuniści są gotowi współpracować nawet z królem, jeśli tylko, to było dla wielu szokujące, komuniści z włoskim królem, jeśli tylko król obieca, że po wojnie będzie właśnie to uczciwe referendum, wybory, że naród włoski będzie, dostanie okazję, szansę, żeby powiedzieć, czego sobie życzy w przyszłości i na tej właśnie mocy tego porozumienia dokonało się to referendum. No ale teraz w wyniku wyborów, które były w tym samym dniu, w którym się też było referendum, mamy sytuację matematycznie przedziwną, bo co prawda chadecy wygrali z największą partią, ale zsumowane głosy komunistów i socjalistów to większa liczba niż liczba głosów zebranych przez chadeków, a więc nie ma komu rządzić. Kraj jest jak zwykle we Włoszech spolaryzowany, rozpadnięty na te dwie nierówne części i musi dojść tak zwanej przymusowej koabitacji, no bo ktoś musi to państwo zbudować. Muszą zbudować je z jednej strony katolicy, z drugiej komuniści, za pan brat socjalistami. I to jest ten fenomen włoski na skalę chyba światową, że konstytucję napiszą, republikę stworzą katolicy i komuniści razem, uczeń, papieży, bibliotekarz watykański de Gasperi z jednej strony i zausznik, powiernik Stalina Togliatti z drugiej strony. No takie rzeczy to tylko w Rzymie.
0: Doktor Piotr Podemski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo radia TOK FM, pierwszego radia informacyjnego.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: RadioMediaExpert.pl.
1: Reklama.
2: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest dr Piotr Podemski z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o tym, jak narodziła się po II wojnie światowej włoska republika. Republika, ale jaka? No bo często można przeczytać, że ten ustrój Włoch, który został ostatecznie wypracowany, no celowo wyposażano w cały zestaw, repertuar bezpieczników, hamulców. No i w rezultacie osiągnięto to, że władza wykonawcza jest bezsilna, a państwo no bardzo trudne do zarządzania.
3: Tak. W pierwszym jednak odruchu doszło do wielu starć na poziomie takim no czysto ideologicznym. Właściwie najważniejszym sporem to był spór o artykuł pierwszy, jak to państwo zdefiniować. Czy jest to państwo demokracji ludowej, czy republika ludu, miast i wsi, czy jak ma to wyglądać. No i powstała ta słynna formuła, która do dzisiaj przecież jest, tkwi, jest zapisana w Konstytucji Republiki Włoskiej, to jest republika oparta na pracy.
2: Republika demokratyczna.
3: Właśnie. Na początku ta praca budziła kolosalne zdziwienie, szok wręcz po stronie katolickiej. Co prawda praca katolikom nie powinna być obca i też de Gasperi w tym duchu się na to zgodził. No ale jednak to pobrzmiewało tak niemalże tym ludem pracującym miast i wsi. Mało tego, w herbie republiki mamy gwiazdę. No nie jest to gwiazda czerwona. Jest to gwiazda, jak się tłumaczy, italska, starożytna, ale jednak gwiazda. Więc to wszystko razem wyglądało naprawdę na bardzo, bardzo taki lewicujący projekt. Dalej.
2: I jest przedmiotem żartów
3: właśnie,
2: do
3: prawda?
2: Dziś.
3: No bo republika oparta na pracy, której problemem strukturalnym przez dziesięciolecia jest bezrobocie. Więc mówią niektórzy, jest to republika oparta na bezrobociu, bo nią bezrobocia jakoś jednak ona dalej trwa. Inni mówią oparta na espresso, bo bez tego espresso porannego nikt by do tej pracy w ogóle nie poszedł i całe Włochy by się zawaliły, więc bez tego Włochy nie istnieją. No ktoś inny mówi na znajomościach, na układach i tak dalej, że tam uczciwą pracą do niczego dojść nie można, ale to już są te złośliwości, które właściwie można przytoczyć raczej na podsumowanie, jeśli chodzi o bilans tego, co się naprawdę udało zbudować. Druga kwestia ideologiczna, bardzo ważna, to była kwestia kościoła i wiary katolickiej. No bo hola hola, z jednej strony właśnie katolicy, dla których to jest kwintesencja właściwie całego życia społecznego, z drugiej strony komuniści, którzy przecież wychowali swoich członków, sympatyków partii na tym, że kościół to zło, trzeba obalać to opium dla mas, prowadzić światopogląd naukowy, marksistowski. No i tutaj znów pod dyktando Stalina Santoriatti oferuje de Gasperiemu poparcie, że przegłosuje to, że relacje państwo-kościół będą oparte na paktach laterańskich, czyli tych, które podpisał Kościół katolicki z faszyzmem włoskim. Tak, i że my to akceptujemy, tak to będzie, choć oczywiście mają być te instytucje od siebie oddzielne i suwerenne, każda w swoim porządku, a więc państwo jest suwerenne w dziedzinie polityki, a Kościół jest suwerenny, samodzielny w dziedzinie religii. Socjaliści byli przeciw, liberałowie byli przeciw, a komuniści z wyrachowania politycznego zagłosowali tak, jak chcieli tego katolicy, żeby ten pokój religijny dał podstawy do dalszej współpracy. No i wreszcie to, o czym mówiła pani redaktor, najważniejsza kwestia, czyli te bezpieczniki. To dla ówczesnych ojców i matek, jak się dzisiaj dopowiada, oczywiste było, że najważniejsze, co tam jest, to trzeba tak ten ustrój zapisać, żeby nie było strukturalnie powrotu żadnego faszyzmu. Bo ludzie ci przeżyli to i wiedzieli, że jak nie Mussolini, to inny Hitler czy Franco zawsze może się trafić. I państwo musi być silne siłą swoich instytucji, kultury prawnej, ale także i zapisów prawnych, to w tym społeczeństwie ciągle jeszcze bardzo mało rozwiniętym, rozbudzonym politycznie, więc to trzeba tam właśnie zapisać. No i stąd na przykład mamy to, co dopiero niedawno stało się przedmiotem sporów i pewnej rewizji we Włoszech, czyli tak zwaną doskonałą dwuizbowość. To znaczy obie izby parlamentu, Izba Deputowanych i Senat, mają dokładnie te same uprawnienia. I żeby coś, jakiś projekt stał się ustawą, musi być uchwalony dosłownie w tym samym brzmieniu co do przecinka.
2: Czyli dwukrotnie właściwie.
3: Dwukrotnie właściwie. Żeby rząd stał się rządem, to już jest sytuacja dla nas paradoksalna, kuriozalna być może, to premier musi się dwukrotnie udać do dwóch izb, wygłosić dwa expose, które nie mogą być identyczne. Więc wyobraźmy sobie przygotowanie dwóch przemówień w formie expose na poniedziałek i na wtorek do dwóch różnych izb, a właściwie trzeba mówić o tym samym, bo to jest ten sam rząd, przecież jakiś program przewiduje i obie te izby muszą uchwalić takie wotum zaufania. Dopiero wtedy rząd staje się rządem. To wszystko bardzo utrudnia takie bieżące rządzenie. Ale powtarzam, ci ludzie uważali, że jeżeli będzie ten rząd proponował ustawy, czy prowadził politykę niekontrowersyjną, dążącą do, naiwnie przecież, dobra wspólnego, co nie będzie budziło żadnych obaw, to to wszystko uda się uchwalić, nie będzie z tym problemu, tak jak oni, katolicy i komuniści, potrafią się dogadywać i wspólnie to państwo stworzyć, zbudować. Ale lepiej, aby było zbyt dużo hamulców i właśnie kijów szprychy powbijanych, niż żeby była łatwość rządzenia z woli arbitralnej jednego człowieka, bo to już było, to już przeżywaliśmy i tego naprawdę nie chcemy. No dziś wraca pytanie, czy to są takie już strachy na lachy, kompletnie anachroniczne, czy to jest tak, że to są traumy osobiste tamtych partyzantów, więźniów politycznych czasów faszyzmu i trzeba się z tym dzisiaj rozstać, czy, jak mówi do dzisiaj lewica, to jest ogromna mądrość tamtych mężów stanu i nigdy tego dość i trzeba to utrzymać, bo to jest w naszych czasach, w czasach, w których żyjemy we Włoszech i nie tylko, no być może bardzo ważne właśnie znowu dzisiaj i zawsze, aby jednak te mechanizmy bezpieczeństwa były tam zachowane. Stąd jednak Włochy mają opinię państwa niezarządzalnego, państwa, które miało niemal tyle rządów, ile lat jest tą republiką, ponieważ rząd trwa średnio rok i na tym tle pani Meloni, aktualnie rządząca, no jest już niemalże rekordzistką, niewiele jej brakuje do tego, aby przekroczyć rekordową długość trwania rządu, czyli pobić rekord Silvio Berlusconiego, czyli naprawdę to jest sytuacja nietypowa, w której dzisiaj żyjemy, a nietypowa dla, a niezwyczajna dla Włoch.
2: To dogadywanie się chadeków i komunistów oczywiście nie mogło trwać wiecznie, bo kiedy konstytucja wchodziła w życie, wchodziła 1 stycznia 1948 roku, no to już był czas zimnej wojny, po wojnie gorącej, już zapadła żelazna kurtyna i już de Gasperi stał na czele rządu chadeckiego bez poparcia komunistów i socjalistów, bo musiał ich z gabinetu usuwać pod amerykańską presją.
3: Tak, i zobaczmy, jak bardzo historie narodowe, historie tego kraju zależy jednak od tego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Konstytucja uchwalona była wcześniej, ona weszła w życie 1 stycznia 1948 roku, więc też będziemy mieli niedługo jej samej konstytucji równą rocznicę. I sytuacja zmieniła się totalnie. Dlaczego? Mamy rok 1946, 1947, mowa Fulton, plan Marszala, doktryna Trumana. Za chwilę w 1948 roku będzie blokada Berlina. To już będzie naprawdę taki krok wojenny niemalże ze strony Rosjan i tak się bardzo psują relacje międzysojusznicze na arenie międzynarodowej, więc też się muszą psuć na tę samą miarę, w tej samej mierze właśnie, relacje wewnątrz włoskie między katolikami a komunistami. Paradnie śmieszne dzisiaj jest to, że obie strony właściwie oskarżały się dokładnie o to samo. To znaczy, my byśmy rozumieli bardzo dobrze stronę chadecką, my Polacy, która mówiła: komuniści to pachołki Stalina. Togliatti robi dokładnie to, co Stalin każe mu robić. Kiedy się ogłasza demokratą, to jest to nieszczere, jest to nieprawdziwe. On tylko wykonuje dyrektywy z Moskwy po to, żeby zapewnić lepsze pozycje wyjściowe do walki o władzę w przyszłości. Trzeba być po stronie katolickiej, bo to jest jedynie strona prawdziwa, włoska i patriotyczna i narodowa. Ale uwaga, o zgrozo, komuniści mówili dokładnie to samo. Mówili: macie obsesję na punkcie Związku Radzieckiego i imperializmu tego Związku Radzieckiego, a tymczasem Włochy są pod okupacją, drodzy państwo, amerykańską. Obce wojska to wojska amerykańskie. To nie my się wysługujemy jakimś tam okupantom czy obcym mocarstwom, to katolicy, to de Gasperi dwukrotnie jeździł do Waszyngtonu, przywiózł tamtąd pieniądze, obietnice wsparcia, pieniądze, które wydawał też, o czym dzisiaj wiemy, na kampanię wyborczą, po to właśnie, aby on w tej kampanii zwyciężył, a nie komuniści. To my, komuniści włoscy, jesteśmy prawdziwymi patriotami, to my chcemy Włoch wolnych, neutralnych, że tam NATO żadne, nic takiego nie wchodzi w grę, niezależnych, demokratycznych i oczywiście, że patrzymy, inspirujemy się, jak mówili komuniści, dokonaniami wielkiego państwa socjalistycznego, wielkiej ojczyzny socjalizmu, ale jednak to jest tylko luźna inspiracja. Tutaj nie ma czołgów radzieckich. To Amerykanie wszystkim trzęsą i jeszcze druga ciemna strona to oczywiście Watykan, który też tutaj macza bardzo mocno swoje palce. Cała sieć parafialna, wszyscy księża, duchowieństwo agituje ile wlezie i to jest niedopuszczalna ingerencja w wolność wyborów. A więc we Włoszech to komuniści okazali się tymi, którzy powiedzieli, że są oszukani, że gdyby wybory były uczciwe, to oni by je wygrali, a zostali wymanewrowani właśnie z tego zwycięstwa wyborczego przez Amerykanów, kapitalistów, księży i tylko dlatego te wybory przegrali. Ciekawa jest historia powszechna dlatego, że pozwala spojrzeć na historię naszą własną w zupełnie innym świetle i zobaczyć, że te nasze problemy gdzie indziej bywają podobne albo odwrotne.
2: 50% głosów na chadeków, 31% głosów dla całego frontu ludowego.
3: To już rok 48, czyli w tych wyborach rozstrzygających, kiedy trzeba było powiedzieć A albo B, trzeba było właśnie pójść z Zachodem lub ze Wschodem, bo Amerykanie tego żądali, nie będą dawać środków z planu Marshalla, pieniędzy, parasola bezpieczeństwa i tak dalej, jakiemuś krajowi, który może zawsze stać się komunistyczny, to jest nierealne. Mają być rządy ewidentnie prozachodnie, no a z drugiej strony komuniści, i też zauważmy, no nigdy jednak nie rzucili tego hasła do powstania zbrojnego, a mogliby je rzucić naprawdę, tylko grzecznie stanęli do wyborów i łudzili się jakoś tam, że je wygrają, a też Stalin już nie miał takiego zainteresowania tym wielkiego, uważał, że sprawa jest przegrana we Włoszech i że nie ma co podważać podziałów zimnowojennych, bo jeżeli on będzie podważał przynależność Włoch, to ktoś może podważać status Polski czy innej Bułgarii, więc lepiej, żeby już zostało tak, jak jest. No więc wygrywają katolicy bardzo mocno, ale wszyscy o tym mówią, że były te wybory oszukane, wypaczone, że CIA bardzo mocno tam działała, CIA dopiero co powołana, to była jej taka pierwsza właściwie misja, uczyli się dopiero Amerykanie, jak to rozwiązywać. Wiemy skądinąd, że w innych państwach świata później stosowali te same metody z dużym także powodzeniem. No i nagle komuniści przechodzą do głębokiej opozycji, są wyrzuceni, wygnani na margines trwale, jak się okazuje.
2: Zamrożona demokracja.
3: Właśnie, a Italia będzie Italią katolicką, przy czym katolicyzm tam już nie brzmi tak szlachetnie jak do tej pory, tylko brzmi jak taki zamknięty system, układ, cytując polskiego klasyka, ponieważ wiadomo, że partia chadecka będzie rządziła do końca świata ówcześnie wyobrażalnego, jeden dzień dłużej i nigdy nikt i nic nie będzie w stanie jej hegemonii podważyć.
2: Cud gospodarczy. To są lata 50. i 60.
3: No właśnie, republika się narodziła, ale co się właściwie stało? Pamiętajmy, że powstała republika zupełnie inna wówczas niż ta, którą dzisiaj znamy. Ogromna przemiana gospodarcza. To był kraj biedny. Włochy były krajem nędznym. Faszyści jeszcze mówili o tym, że na południu były tak zwane wioski abisyńskie. Dlaczego abisyńskie? Bo kojarzyły się Włochom z tymi wioskami afrykańskimi, które oni oglądali jako panowie kolonialni gdzieś tam właśnie we wschodniej Afryce, w rogu Afryki. Tak samo żyli Włosi. Po to był kolonializm zresztą faszystą w dużej mierze, żeby wysłać tych ludzi gdzieś indziej, nadmiar ludzi bezrobotnych, bez ziemi, żeby oni mogli tam zaludnić te obszary i jakoś tam przeżyć się, wzbogacić. Więc bieda kolosalna szpiszczy. Kraj rolniczy. Kraj niesłychanie właśnie patriarchalny. Kraj, który nie ma wizji, perspektywy rozwoju i Włosi liczyli też nawet na to po wojnie, te Włochy chadeckie liczyły właśnie na to, że kolonie będą im zostawione. Tymczasem zostały im odebrane i Włochy pozostały tylko ze swoim półwyspem i niczym więcej, co było dla nich na początku no niewyobrażalne. Ale Amerykanie znów, to oni tutaj wystąpili z aktywnie bardzo wobec Włochów z pewnymi propozycjami. Pomożemy wam, uratujemy was. Z Detroit przychodzi cała maszyneria przyrządowania do tego, żeby uruchomić fabryki Fiata w Turynie. To jest tylko taki przykład klasyczny, wielki, ale to też się dzieje oczywiście na dużo mniejszą skalę, znaczy na dużą skalę, ale w mniejszych zakładach w całym kraju. I ten kraj w latach 50., 60. rzeczywiście przechodzi kolosalną przemianę, migrację. To niezwykle ważne. Złośliwcy mówią, że Turyn czy Mediolan to są miasta na wskroś południowe, a są na dalekiej północy. Są południowe dlatego, że ludność dzisiejsza, mieszkańcy tych wielkich miast północy, to są robotnicy o korzeniach południowych. Oni wtedy właśnie przybywają za pracą z tego chronicznego bezrobocia południa, z tych wsi przeludnionych. To jest dla nich wędrówka ludów, niesłychanie trudna. Jak wiadomo, są pogardzani przez Włochów z północy, którzy w ogóle ich nie chcą. Mówimy o rasizmie wewnątrz włoskim, o tym właśnie, że północ patrzy bardzo złym okiem na tych południowców. To jest upokorzenie, to jest cierpienie, ale tak się wykuwa stopniowo ta włoska właśnie nowoczesność. To oczywiście rodzi ogromne przemiany też społeczne, bo o tym młodzi ludzie się jakoś tam emancypują, wychodzą spod ręki ojca i proboszcza, żyją zupełnie inaczej na północy, w tych wielkich miastach, anonimowo, w sferze wielkiej wolności, także i obyczajowej, robią co chcą troszeczkę, co byłoby niemożliwe na południu, gdzie naprawdę niemalże arabskie, jak się mówi, normy od wieków obowiązywały, bardzo surowe normy obyczajowe, to wszystko się całkowicie zmienia. Dalej edukacja. Nagle ci ludzie idą do szkół. Kiedy patrzymy sobie na statystyki właśnie osiągnięć edukacyjnych, po prostu tego, ile procent Włochów kończyło jakie szkoły, no to zaraz po wojnie połowa Włochów to byli analfabeci albo ktoś czytał i pisał, ale nie miał żadnego świadectwa nawet podstawówki. Więc to naprawdę byli bardzo prości ludzie. I potem stopniowo ten awans edukacyjny także się dokonuje. Więc to są ogromne, ogromne zmiany, które wtedy zachodzą. W latach 50-tych, 60-tych mamy nagle samochody, lodówki, odkurzacze, telewizory, autostrady. To jest coś nowego. Niektórzy to wyśmiewają, że jest taki amerykański styl życia właśnie, że kolory, guma do rzucia, jeansy, Coca-Cola i świat będzie wspaniały, że to jest takie uproszczenie i kradzież włoskiej duszy, ale jednak, dobrze, stare wartości gdzieś giną. Te Włochy, jakie wcześniej znaliśmy, odchodzą, ale przychodzą inne Włochy nowe, które takim produktem ostatnim jest być może Silvio Berlusconi, jego kolorowa, choć tandetna telewizja. Więc to wszystko się dzieje w tamtych czasach, ale to są też ogromne napięcia.
2: No mamy właśnie, terroryzm polityczny, właśnie, lata ołowiu.
3: Rok 68, czyli wielkie kontestacje studenckie, młodzieżowe, ku właściwie zgrozie starszych pokoleń, młodzież włoska artykułuje takie oto przekonanie, że po pierwsze, jej to wszystko tak wcale bardzo nie bawi, jakby się wydawało. Co prawda ona oczywiście odrzuca katolicką moralność swoich ojców i dziadków i wcale nie chce żyć w tak patriarchalnym, potaczam się, społeczeństwie, ale z drugiej strony nie chce też być tylko i wyłącznie konsumentami, producentami. Jakichś wartości to jednak oni by pożądali, chcieli. Te wartości znajduję już, co dla Włochów znowu szokujące, w ruchu hipisowskim, czyli na wskroś są tacy, jak ich rówieśnicy w zachodniej Europie czy Ameryce, a więc ta włoskość, ta swojskość, ta naszość wewnętrznie gdzieś tam ginie. No i dochodzi do tego, że właśnie nie tylko, że oni artykułują to w formie protestów, strajków studenckich, ale mamy lata ołowiu, czyli mamy taką to sytuację, że skrajne elementy, które się wywodziły z partii komunistycznej, oskarżyły tę partię właściwie o taką wygodną zdradę, o wygodnictwo, o to, że komuniści tkwią tylko w ławach parlamentarnych i godzą się z tym, że nigdy niczego nie będą mogli zrobić, a my, prawdziwie wierzący komuniści, anarchiści, lewacy, chwycimy za broń i będziemy, uwaga, nowymi partyzantami, bo nasi ojcowie z bronią w ręku obalali faszyzm. To my teraz z bronią w ręku obalimy ten dziki kapitalizm amerykański, potrzeba nam wolności, prawdziwych środków wyrazu. No i mamy tę dekadę lat 70., w tym właśnie zamachy, bomby wybuchają. Z jednej strony czerwone brygady, z drugiej strony także i pod kolorem czarnym występujący właśnie neofaszyści, także chcą to państwo zdestabilizować. Mamy tak zwaną Noc Republiki, czego jak wiemy największym akordem jest porwanie Aldo Moro, premiera, przywódcy Hadecji. No, jeżeli już najważniejsze osoby w państwie nie są bezpieczne, jeżeli padają tak zwane cadaverie celenti, czyli takie słynne trupy dosłownie, jak to by przetłumaczyć, no to nikt nie jest bezpieczny. Pociągi, samoloty wylatują w powietrze, a więc Republika sobie nie radzi właściwie i to jest ten jej mroczny okres. Te napięcia społeczne, kulturowe, gospodarcze są tak istotne, że trudno to wszystko świętować.
2: Nadszedł czas na ten zapowiadany na początku naszej rozmowy bilans i jak on wypada?
3: Z jednej strony gospodarczo, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, no Włochy dołączyły do grupy nie tylko G20, o co my się staramy, ale G7. Stały się jedną z 7-8 kwestia Rosji, największy gospodarek świata. No to jest oczywisty sukces. Włochy już nie są Włochami, które znamy, z liczną rodziną, tata, mama przez 2M po włosku wymawiając i 20 dzieci wszyscy jedzą zawsze na obiad makaron z sosem pomidorowym, na nic więcej ich nie stać. Ten obraz już ginie. On ginie dlatego, że Włosi są bogatsi, że wchodzi kwestia szyku, mody, elegancji, bycia nowoczesnym, dolce vita, to co znamy z filmu i opowieści, ale także i z tego, i tu już smutny akord, że nie ma owej 20 dzieci, że mamy, jak się mówi, demograficzną zimę, zapaść, kryzys. Właściwie Włochy się zwijają. Są nie tylko dzisiaj jednym z drugim od końca najgorzej wykształconym społeczeństwem w Unii Europejskiej, więc wykształcenie nie stało się jakąś wartością masową. To bardzo pewnie przykre dla tych filozofów, profesorów, którzy zakładali tę republikę jako właśnie twórcy konstytucji, ale z drugiej strony tych dzieci po prostu w ogóle nie ma i za chwilkę będą kolosalne problemy na poziomie zastępowalności pokoleń, na poziomie tego, aby to społeczeństwo, ta kultura, ta gospodarka mogły w ogóle dalej trwać i dalej istnieć. No i z tym się wiąże naturalnie kryzys migracyjny, prawda? Otóż Włochy są tym wielkim lotniskowcem, były lotniskowcem w czasie zimnej wojny. Dziś są pomostem przez morze ku Afryce. Afryka, która się dobija do drzwi Europy, chce do Europy przybyć, przybywa po pierwsze do Włoch i Włosi mają kolosalne problemy z tym, jak się w tej sytuacji zachować. Z jednej strony mają w sobie ten głęboki chrześcijański czy postchrześcijański humanitaryzm i są otwarci najlębogą na przyjęcie tych ludzi. Z drugiej strony widzą ryzyka kulturowe, które z tym się wiążą, a z tej strony trzeciej taka jest, bo to jest kontrowersyjny temat, jest kwestia gospodarki, która nie wytrzyma bez dopływu świeżej, młodej siły roboczej. A więc wyzwania są bardzo liczne, wyzwania są bardzo trudne. To świętowanie tegoroczne 80. urodzin Republiki Włoskiej to jest taka przerwa, można powiedzieć, taki bardzo miły akord tego, że wiele nam się jednak udało, mimo tego, że nastroje w kraju są bardzo minorowe i młodzi ludzie we Włoszech dzisiaj wiedzą, że ich życie nie będzie, jak do tej pory bywało, coraz łatwiejsze i coraz lepsze, tylko niestety życie dzisiejszej młodzieży włoskiej zapewne będzie trudniejsze, będzie gorsze niż życie jej rodziców.
2: Doktor Piotr Podemski był z nami, politolog, historyk, italianista, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, za kilka minut rozpocznie się program z cyklu U doktora. I ten program zrobiłam troszkę na zamówienie, ponieważ odezwała się do mnie osoba, która przestraszyła się, że może zakaziła się tężcem i miała problemy z dowiedzeniem się, co ma robić, jak się szczepić, co brać i tak dalej. Pomyślałam, nigdy o tężcu nie rozmawiałam. A przecież teraz, gdy jest okres właśnie letni, gdy wyjeżdżamy, uprawiamy sporty, zdarzają nam się różne przypadki, w których, jak tu mówią mądrze lekarze, jest przerwana ciągłość skór i może się dostać ziemia. Może się dostać ziemia, a w niej może się właśnie znaleźć ta bakteria, która powoduje, że zarazimy się tężcem. Tężec jest chorobą poważną. Jeżeli tak się dzieje, że na nieszczęście zachorujemy na tężca, jeżeli nie będziemy odpowiednio leczeni, to może prowadzić nawet aż do śmierci. Przeciwko tężcowi są szczepionki. O tym wszystkim będę mówiła z panem profesorem Ernestem Kucharem już po informacjach po godzinie 18. I dobra informacja dla Państwa, ten program jest programem na żywo. Będą Państwo mogli zadać pytania dotyczące właśnie tężca.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
2: Tok 3.
3: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa Doktor

0: Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu. Jeśli USA wznowią ataki, Iran także, informuje tamtejsze wojsko. Takie zamachy mają pozbawić otwartości i wolności nasze społeczeństwo, mówił dziś kanclerz Niemiec w odniesieniu do dramatycznych sobotnich wydarzeń w Berlinie. Nie szukają pomocy, nawet jeśli doświadczają przemocy. To dla nich w Lublinie powstała grupa Męskie Wsparcie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańska armia ostrzega, że jeśli Stany Zjednoczone wznowią swoje ataki, wojna zacznie eskalować. W regionie od 2 dni trwa względny spokój. Wcześniej przez niemal 2 tygodnie Waszyngton każdej nocy bombardował cele irańskiego reżimu. Cezary Jaszczyk.
13: Rzecznik irańskiej armii podkreśla, że jeśli Stany Zjednoczone wrócą do tej taktyki, skutki odczuje cały region. Jeśli Amerykanie ponownie dadzą się oszukać syjonistom i będą nalegać na kontynuowanie wojny, zwłaszcza poprzez naloty, konflikt się rozszerzy. Przedstawiciel irańskiej armii dodał, że Teheran jest przygotowany na każdy scenariusz. Przypomniał też o ostatnich wydarzeniach w cieśninie Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym, gdzie jemeńscy rebelianci Huti, wspierani przez reżim ajatollahów, ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Teheran twierdzi, że to dowód na możliwości rozlewania się konfliktu na kolejne obszary Bliskiego Wschodu. A jak donosi CNN, powołując się na źródła w Białym Domu, wstrzymanie amerykańskich bombardowań zbiegło się w czasie z piątkową naradą Donalda Trumpa z bliskimi współpracownikami. Ci mieli ostrzec prezydenta przed możliwymi konsekwencjami dalszych ataków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla ekstremistów, oświadczył kanclerz Friedrich Merz w Berlinie przed kościołem Świętej Marii, gdzie odbyła się msza w intencji ofiar wczorajszego zamachu na Paradę Równości. Zginęła w nim kobieta, 29 osób zostało rannych. Ataki mają tylko jeden cel – podzielić nasze społeczeństwo i pozbawić je otwartości i wolności, powiedział Merz. Dodał, że Niemcy nie pozwolą, aby trucizna terroryzmu przedostała się do społeczeństwa. Domniemany sprawca, 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego, wciąż jest poszukiwany. Kanclerz Niemiec zapewnił, że służby zrobią wszystko, co w ich mocy, by go zatrzymać. Szef niemieckiego MSW określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Nie jest rolą ministra obrony ostrzeganie ludności przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji, przekonywał na antenie TOK FM generał Roman Polko. W ten sposób odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który kilka dni temu, po posiedzeniu Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, mówił o możliwej prowokacji. Były dowódca jednostki specjalnej GROM przypomina, że za ochronę ludności i obronę cywilną odpowiada w Polsce szef resortu spraw wewnętrznych.
3: Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz wchodzi w ten obszar, no to już mamy pomieszanie kompetencji. Te komunikaty, które są adresowane do społeczeństwa, one są takie bardzo formalistyczne. Niestety nie przekonują ludzi do konkretnych działań. W moim przekonaniu bardziej sieją strach i zamęt niż skłaniają do racjonalnego postępowania i wzmacniania własnej odporności.
12: W ocenie generała Polko, Polsce nie grozi konwencjonalny atak ze strony Rosji. Były dowódca Gromu zagrożenie widzi przede wszystkim w działaniach dywersyjnych i terrorystycznych. To może być koniec koszmaru ponad 200 mieszkańców kamienic w Łodzi, którzy ze względów bezpieczeństwa od 2 lat muszą mieszkać w hotelach czy innych lokalach w związku z budową tzw. kolejowego tunelu średnicowego. Prace stoją w miejscu, odkąd 2 lata temu na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Teraz mieszkańcy mają szansę na odszkodowania. Bartosz Kąciołka.
6: Żeby wznowić drążenie, PKP PLK chcą przejąć 4 grożące zawaleniem nieruchomości. Te, z których mieszkańcy musieli się prowadzić w tej sprawie, trwają wyceny odszkodowań. Senator Krzysztof Kwiatkowski, autor ustawy, która pomogła odblokować pracę przy budowie tunelu, zapowiadał, że mieszkańcy będą mogli dostać 12 tysięcy za metr, ale mieszkańcy nie są tego tacy pewni, mówi jedna z nich, Martyna Nasiłowska.
10: Spółka PKP nie potwierdziła tego, co powiedział senator Kwiatkowski. Na razie jest jeszcze lekki stres. Finalne odczucia będę miała dopiero wtedy, kiedy te wyceny już będą gotowe.
6: Z moich rozmów z mieszkańcami wynika też, że są zdenerwowani, bo ze względów bezpieczeństwa do części mieszkań nie można wejść, dlatego rzeczoznawcy wyceniają mieszkania jedynie na podstawie opisów i fotografii. Mieszkańcy liczą, że wyceny poznają w przyszłym miesiącu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
12: To mężczyźni najczęściej podejmują próby samobójcze, a ich powodem jest depresja i kryzys zdrowia psychicznego. Problem w tym, że panowie rzadko sami z własnej inicjatywy szukają pomocy w sytuacji, gdy doświadczają przemocy. Nie potrafią sobie poradzić z rozstaniem czy z brakiem kontaktu z dziećmi. W Lublinie ruszyła dla nich grupa Męskie Wsparcie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Grupę stworzyło Centrum Interwencji Kryzysowej, a powstała z potrzeby chwili. Jak mówi jeden z jej twórców, psycholog Jakub Struzik, chodzi m.in. o rozprawienie się ze stereotypowym myśleniem, że mężczyzna nie może mieć chwili słabości.
15: Kwestia tych przekonań dotyczących tego, że trzeba sobie radzić, nie można okazywać słabości, kiedy jest trudno właśnie, gdzieś te zasoby się kurczą, brakuje tej umiejętności właśnie poproszenia o pomoc, no i często to się kończy właśnie targnięciem na swoje życie. Dlatego chcielibyśmy stworzyć taką bezpieczną atmosferę.
14: To będzie pierwsza grupa wsparcia dla mężczyzn, dodaje Agnieszka Zielińska-Bucior, szefowa Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
16: Szczególnie w ostatnim okresie okazało się, że zgłaszają problemy rodzinne, zgłaszają problemy małżeńskie, problemy w relacjach.
14: Stąd pomysł na stworzenie grupy. Ma się spotykać regularnie, raz na 2 tygodnie, z udziałem psychologów, również panów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: I jeszcze informacja dla pasażerów kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska spowodowała, że niektóre pociągi mogą być opóźnione. O sprawie poinformowały PKP Intercity. Sprawa dotyczy ekspresów z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
17: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
12: Jutro będzie chłodniej niż dziś, od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20. Będzie też sporo chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi.
17: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dzień dobry. Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Ten program realizuje Filip Wejher, a wydaje Maria Mroczkowska. Moim gościem w tym programie jest pan profesor Ernest Kuchar. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
18: Ale pana świetnie słyszę, jakby był pan w studio.
19: A no, tak... nie jestem w studio, no. ale tylko 2000 mniej więcej kilometrów od studia, ale skoro włączenie jest dobre, to najważniejsze.
18: No to co? Nie, no fantastycznie pana słychać. Ja już zapowiedziałam naszym słuchaczom, że program jest programem na żywo i jeżeli będą mieć pytania, to mogą do nas zadzwonić, a pan nawet z tej odległości 2000 kilometrów odpowie na nie. Pan profesor jest specjalistą chorób zakaźnych, kierownikiem kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej LuxMedu. Panie profesorze, chcę rozmawiać o chorobie, o której chyba nigdy, aż się zadziwiłam, że ja nigdy o tej chorobie nie rozmawiałam. To się pojawiało, gdy mówiłam o szczepieniach. No ale wtedy mówiłam o wielu różnych chorobach i wtedy też ten rzec, bo właśnie o nim chcę z panem porozmawiać, pojawiał się. I teraz, nie tak dawno, jakoś tak zwróciła się do mnie osoba, która przestraszona, ponieważ się skaleczyła, wyczytała w sieci oczywiście, czym jest tężec i zaczęła chodzić, szukając pomocy. Napotykała różne problemy, ludzie różnych rzeczy nie wiedzieli, lekarz i tak dalej, czy u niej w przychodni. I mówi, zrób program o tężcu. Ja mówię, no zrobię program o tężcu, ponieważ nigdy też o nim nie mówiłam. A ta pora, gdy się spotykamy, by rozmawiać o tej chorobie, to jest chyba jedną z najlepszych, ponieważ właśnie w lecie najczęściej dochodzi do tych sytuacji, w której mamy, jak to lekarze mówią, przerwaną ciągłość skóry, prawda?
20: Zgadza się. Ja może zacznę od kilku informacji na temat tężca. Tężec, inaczej tetanus, bo to taka nazwa trochę łacińska, trochę angielska, też funkcjonuje równolegle, jest taką chorobą wywołaną przez neurotoksynę, którą ta bakteria tworząca zarodniki, produkuje. Dodam, że bakteria tężca, zwana laseczka właściwie, jeśli chodzi o klasyfikację, zwana Clostridium tetani, jest wszędobylska, występuje generalnie w glebie, stąd te urazy i te zabrudzenie ziemią zawsze się bierze pod uwagę, ale występuje też w przewodzie pokarmowym w większości zwierząt, koni, nie tylko koni, krów, owiec, uwaga, ludzi. My potrafimy często mieć tą bakterię w przewodzie pokarmowym, ale wówczas jest nieszkodliwa, bo ta neurotoksyna, mimo że jest potwornie zjadliwa, nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Także dopóki bakteria nie trafi do w postaci rany, do miejsca pozbawionego tlenu, bo też jest warto o tym wiedzieć, bakterią beztlenową, czyli idealnie mnoży się właśnie w takich niedokrwionych ranach. Stąd na przykład kiedyś wielkim problemem był tężec noworodku, bo cóż lepszego może być niż taki niedokrwiony kikut pępowinowy. Tam właśnie te laseczki tężca idealne miejsce do mnożenia znajdowały. Ewentualnie na przykład osoby z cukrzycą, bo wiadomo, że nie dość, że mają często problemy z czuciem, to jeszcze mają też niedokrwione często kończyny, no i to się pięknie składa, jak w przypadku zranienia i zakażenia laseczką tężca, no właśnie do rozwoju tężca może być. A dlaczego o tym tężcu tak mało słyszymy? Bo dzięki szczepieniom ta choroba, mimo że tak groźna, bo śmiertelność bez leczenia jest właściwie 100%, z leczeniem 10-20%, stała się bardzo rzadka. Mamy w Polsce w 2025 roku, specjalnie dla Państwa sprawdziłem, zanotowano 10 przypadków, głównie wśród osób po 65 roku życia, zaraz wyjaśnię dlaczego, a w całej Europie około 100 przypadków. Także ta choroba rzeczywiście stała się rzadka, więc też mniej się o niej mówi.
18: No tak, ale ona dlaczego stała się rzadka? Dlatego są szczepienia.
20: Tak, dokładnie, bo z jednej strony taka groźna choroba, a z drugiej strony można w niej całkowicie zaobiegać dzięki szczepieniom. Przypomnę, szczepienia przeciwko tężcowi należą do tego szkieletu szczepień dzieci. Szczepienia przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi to jest właściwie jednym z pierwszych szczepień, które się prowadzi i wszyscy powinniśmy mniej więcej co 10 lat taką dawkę przypominającą tej szczepionki przyjąć po to, żeby utrzymywać poziom przeciwciał neutralizujących, wystarczający do zneutralizowania tężca w razie zakażenia.
18: No ale przecież wielu z nas nie przyjmuje co 10 lat szczepionki. Ja sobie popytam się wśród moich znajomych i jakoś
20: Podejrzewam, że większość nie przyjmuje, dlatego że o tym nie pamiętamy. Poza tym jakoś tak się utrwaliło, że szczepienia są dla dzieci, co zupełnie straciło na aktualności. Natomiast część osób tak rzeczywiście tak myśli, tak jestem głęboko przekonanym. Ale proszę zwrócić uwagę, ile czynników się musi zbiec, żeby do rozwoju tężca doszło. Musi być osoba, która nie była szczepiona albo była szczepiona tak dawno, że już straciła odporność. Musi mieć ranę i do tego jeszcze ta rana musi być zabrudzona laseczkami tężca. No te trzy czynniki, żeby się zbiegły, to widocznie nie jest takie bardzo prawdopodobne, skoro na szczęście mamy tych przypadków około 10 rocznie.
18: No ale popatrzmy na konkretny przypadek. Osoba 50 lat. wiek. Mhm. Jako dziecko, a zaraz, jeszcze wcześniej zapytam o to, czy w tej chwili wśród żyjących osób, załóżmy takich do 100 lat, są osoby, które mogły nigdy nie być szczepione? No bo te szczepienia...
20: Myślę, że tak. Szczepienia weszły w latach 60. Do programu szczepień. To były szczepienia powszechne. W czasach minionego ustroju można powiedzieć nawet, że prawie, że przymusowe, w związku z czym wyszczepialność sięgała 100% spokojnie. Mhm. Jak ktoś był w wojsku, na pewno go tam zaszczepili, bo to był standard postępowania. Więc mężczyźni raczej już od lat 60. na pewno byli szczepieni. Na lata 60. my 2000, powiedzmy 26 rok, to będą to osoby, które mają te właśnie 65 lat mniej więcej, czyli ktoś musiałby być jeszcze starszy, gdzieś powiedzmy musiałby się uchować i do wojska w latach 60. nie pójść. Także musiałby mieć koło setki. No to możliwe, ale myślę, że taka osoba też znowu za wiele okazji, żeby się zranić i tą ranę zabrudzić ziemią nie ma.
18: No ale osoba, która ma 50 lat, ma takie okazje. I rzeczywiście
20: zwłaszcza, że na emeryturze często się może więcej czasu...
18: No ale 50 lat jeszcze nie jest na emeryturze, no pani profesor.
20: Okej, no dobrze, no ja już tak wyprzedzam może trochę.
18: No ale ma 50 lat. Fakt. Jako dziecko zakładamy, że była zaszczepiona, ale potem już nigdy. Wobec tego teraz, jeżeli dojdzie do zranienia, to co ona, to ona ma coś zrobić na wszelki wypadek? To jak ma wyglądać postępowanie?
20: Zacznijmy od tego, że rana musi być zabrudzona, więc nie każda rana, jak się na przykład zatnie czystym nożem w kuchni, no to żadnego ryzyka nie ma.
18: Ale jeżeli na asfalcie wrzucę się na rowerze i zedrę kolano sobie...
20: No to już jest jakieś prawdopodobieństwo, aczkolwiek to całe popisywana przez panią redaktor rana ma mieć charakter powierzchowny. Tam nie będzie niedokrwienia, czyli szansa, że pałeczki, laseczki tęczca znajdą tam dobre warunki do rozwoju, nie jest wielkie. Co innego, gdyby to była przed rana punktowa, gdyby się pani zakuła, powiedzmy, jakimś brudnym, nie wiem, kolcem, który byłby, powiedzmy, gdzieś na wsi skażony ziemią albo odchodami zwierzęcymi i to taka głęboka rana, to wtedy tak, prawdopodobieństwo rozwoju też co znacznie by wzrosło.
18: A dobrze myślę, że na przykład bywają takie ugryzienia przez psa, że on tak wbije kieł albo pazur
20: zwłaszcza
18: wbije
20: koty,
18: się.
20: Koty. Mhm. Nawet powiem więcej, nie tyle właśnie ugryzienia przez psa, co przez kota. Mhm. Koty mają takie szpilkowate zęby, także, także najczęściej, jak powiedziałem, przypadki są teraz rzadkie, ale z tych opisów dawniejszych to ugryzienia przez kota były groźniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te zakażenia bakteryjne.
18: No dobrze, no to załóżmy, że kot ugryzł mnie, czy wbił mi pazury. Co ja mam zrobić? Załóżmy, mówi cały czas o tej hipotetycznej osobie 50-letniej, która
20: pierwsza
18: jako dziecko była szczepiona.
20: Oczyścić rany. W przypadku ugryzienia przez kota to tej rany właściwie nie będzie, bo te zęby są takie szpilkowate, to miejsce wniknięcia będzie minimalne, to nie ma jak bardzo tej rany oczyścić. Natomiast jeśli byłaby to, powiedzmy, rana brudna, no powiedzmy, nie wiem, przewróciła się pani na rowerze. No i powiedzmy, nabiła na jakiś patyk, gdzieś zraniła nogę, to wszystko wiadomo, że nie jest czyste. To pierwszą rzeczą trzeba zrobić, to na pewno oczyścić rany. Jeśli jest taka potrzeba, to oczyścić chirurgicznie. Jeśli są to drobne zranienia, to po prostu umyć wodą z mydłem. Proszę zwrócić uwagę, że nasza woda bieżąca jest generalnie wodą jałową. To jest bardzo czysta woda, także już takie mechaniczne usunięcie, powiedzmy, brudu, zanieczyszczeń, to w zasadzie 90% profilaktyki.
18: I tu się w tym momencie, panie profesorze, musimy zatrzymać i zaraz wracamy po skrócie informacji.
0: Autopromocja.
21: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz.
22: Tak, stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś w internecie, umiarkowani.
23: On albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
22: No przecież coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka... Jak to nazwać, no?
21: Proszę, to już jeszcze... nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę upokarzająca.
22: Coś z tego będzie?
23: Umiarkowanie dużo.
22: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
24: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
25: Co piątek o 17.
24: Dzieje się.
0: Autopromocja.
24: Reklama.
0: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek stolica. Po uszkodzeniu torowiska na ulicy Stawki wstrzymany został ruch tramwajów w jedną stronę od Alei Jana Pawła do ulicy Andersa. Tramwaje warszawskie podały, że naprawa rozpocznie się dziś wieczorem. Szacuje się, że tramwaje nie będą jeździć w obydwu kierunkach przez dwa dni. Będę w polityce, dopóki ludzie nie zaczną mówić, że starszy pan jest zmęczony i lepiej, żeby został w domu, powiedział były premier Węgier i lider opozycyjnego Fideszu Viktor Orban, komentując swoją ewentualną emeryturę. Były premier wygłosił tego dnia wczoraj przemówienie w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku organizowany jest zjazd zwolenników Fideszu. 1/3 brytyjskich dziennikarzy stosuje autocenzurę, zmieniając treść swoich materiałów w obawie o własne bezpieczeństwo. Tak wynika z rządowego badania dotyczącego bezpieczeństwa przedstawicieli mediów, na które powołał się brytyjski dziennik Guardian. Blisko połowa respondentów przyznała, że względy bezpieczeństwa wpłynęły na ich gotowość do relacjonowania niektórych wydarzeń.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Moim gościem jest pan profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierujący kliniką pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, ja tutaj w zasadzie przerwałam panu, ale słuchamy dalej. Powiedział pan oczyścić ranę. Przypominam, proszę Państwa, że rozmawiamy o tężcu. Ja dam przykład osoby, która ma 50 lat, jako dziecko była szczepiona. Potem nie miała żadnych dawek przypominających, natomiast po prostu wywróciła się na przykład na rowerze i dosyć mocno się zraniła, otarte mocno takie rany. Ziemia tam była.
8: Tak jest. Tak jak zaczęliśmy, pierwsza rzecz to dobrze oczyścić, umyć, mówiąc krótko, po prostu ranę, i można to zrobić we własnym zakresie. Oczywiście jak ktoś nie może, czy ta rana jest tak poważna, że wymaga opracowania chirurgicznego, no to rzecz jasna musi się zgłosić na SOR i takiej pomocy na pewno będzie jej udzielona, otrzyma taką pomoc. A druga sprawa to profilaktyka już konkretnie tężca. Mamy dwa środki, które profilaktyce tężce służą. Po pierwsze to jest szczepienie, tylko że szczepienie wymaga, że tak powiem, współpracy ze strony organizmu i to wytworzenie odporności, konkretnie przeciwciał neutralizujących toksynę, tą neurotoksynę tężcową, no jakiś czas trwa, a nie zawsze ten czas jest. Więc tym drugim naszym narzędziem jest antytoksyna, czyli mówiąc krótko, gotowe przeciwciało. Kiedyś to była surowica końska, w tej chwili to jest surowica ludzka, czyli mówiąc krótko, przeciwciała, surowica, która jest w stanie od razu neurotoksynę zneutralizować. I w naszym programie szczepień ochronnych jest taki algorytm postępowania w przypadku zranienia, którego powinniśmy się, że tak powiem, jako lekarze słuchać. I tam dzielimy postępowanie wynika, ustalając postępowanie, bierze się pod uwagę ryzyko rany. I druga rzecz, kiedy była ostatnia dawka szczepienia? Więc jeżeli była tak do 5 lat, to właściwie nie ma sensu nic robić, ponieważ na pewno odporność jeszcze jest. Tylko jak pani doktor słusznie zauważyła, no wiele osób, zwłaszcza już po 50, no to znacznie dawniej niż 5 lat temu były szczepione. Druga sprawa to jest do 10 lat. Jak ktoś był szczepiony do 10 lat, no to wtedy po prostu dostanie dawkę przypominającą i to powinno wystarczyć plus oczyszczenie rany, ale jeżeli ktoś nie był szczepiony albo minęło ponad 10 lat, a rana jednocześnie jest taka, która budzi obawy, co potencjalnie może prowadzić do rozwoju tężca, no to wówczas podaje się też tą wspomnianą przeze mnie surowicę i szczepienie też.
7: No to, ale to szczepienie to jest rzecz jednorazowa?
8: No,
7: musimy rozgraniczyć.
8: Tak jest. Takie podstawowe szczepienie składa się z 3 bądź 4 dawek. Zazwyczaj, jeżeli zaczyna się w pierwszym roku życia, jak u nas u niemowląt, to podstawowe szczepienie ma 4 dawki, chociaż są kraje, że stosuje się schemat 3-dawkowy. I później, jak powiedziałem, co te 5-10 lat do 19 roku życia, w Polsce to jest tak zorganizowane, że 3 dawki przypadają w pierwszym roku życia, później jedna dawka w drugim roku życia, potem następnie w 6 roku życia, w 14 i 19. I się sprawa kończy. Czyli każdy szczepiony zgodnie z programem szczepień, no to dostał, policzmy sobie, 3, 4, 5, 6, 7 dawek szczepionki przeciwko tężcowi, co na co najmniej te 20 lat odporność powinno zapewnić. No ale jak mówiłem, zaleca się co 10 lat, bo lepiej robić pewne rzeczy z zapasem niż na styk.
7: No wie pan, my często szczepimy się dlatego, że na przykład gdzieś wyjeżdżamy, gdzie wymagają od nas, prawda, tego szczepienia. W moim wypadku tak było. Całe lata się nie doszczepiałam, ale wyjeżdżałam i musiałam.
8: Myślę, że taki wyjazd za granicę do innych warunków, bądźmy szczerzy, zaraz powiem może coś na ten temat, jest świetną okazją, żeby zrobić porządek ze szczepieniami. A dlaczego mówię do innych warunków? Akurat tężec to jest choroba, gdzie ochrona ma charakter ściśle indywidualny. Proszę zwrócić uwagę, że tężcem się od człowieka nie zarazimy, prawda? No to tylko i wyłącznie ze środowiska. W związku z czym, czy ktoś jest szczepiony w naszym otoczeniu, czy nie, na nasze bezpieczeństwo względem tężca w żaden sposób to nie wpływa. Ale nie zawsze tak jest. No, świetnym przykładem jest podobna choroba, no podobna, bo też bakteryjna, bo też bakteria odtwarza toksynę, jaką jest błonica. Ale błonica się przez kontakt z ludźmi przenosi, bo przenosi się drogą kropelkową. Pamiętamy wszyscy ten przypadek sześciolatka z Wrocławia, to bodajże w ubiegłym roku była słynna sprawa, zachorował na błonicę w czasie pobytu na Zanzibarze. I to jest przykład właśnie, jak wyjazd wpływa na tak nazywaną ochronę populacyjną. Często w Polsce nie chorujemy na różne choroby, bo po prostu nie mamy się od kogo zarazić. Możemy nie mieć odporności, bo nie byliśmy szczepieni, bo byliśmy szczepieni 30-40 lat temu, ale na błonicę nie chorujemy, panie redaktor, prawda? W Polsce jeden przypadek, no to jednak to jest jeszcze przywleczony, to jest, zgodzi się pani, że to jest bardzo rzadka sprawa. Dlaczego nie chorujemy? Bo się mamy od kogo zarazić. W momencie, kiedy wyjeżdżamy, to można powiedzieć, rezygnujemy z tej ochrony, którą polska populacja szczepiona nam zapewnia. Bo, no, podałem przykład Zanzibaru. W Afryce, w tych biedniejszych krajach, błonica po prostu jest. W związku z czym, jak ktoś w Polsce nie chorował, nie dlatego, że był szczepiony, tylko dlatego, że nie miał się od kogo zarazić, no to wyjeżdżając z Polski, może się rzeczywiście zarazić, zachorować.
7: No tak, ale to pan mówi o błonicy, podróży... natomiast tężcem się nie zarazimy.
8: Tak, oczywiście, człowieka. Ale dlaczego ja o tej błonicy mówię? Po to, żeby pokazać państwu różnicę między tymi dwoma chorobami. Czyli błonica się przenosi, tutaj ma znaczenie ochrona populacyjna i ochrona indywidualna. W przypadku tężca znaczenie ma ochrona tylko indywidualna. Dlaczego wspomniałem błonicy? Dlatego, że właściwie używamy w tej chwili tylko potrójnej szczepionki przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi. W związku z czym można powiedzieć, że za jednym razem takie szczepienie zapewnia ochronę przed trzema, a nawet szczepionka z polio przed 4 chorobami. I tą szczepionkę się standardowo używa w medycynie podróży.
7: Ale czy my możemy też na to tak spojrzeć, że na przykład pojedziemy do krajów egzotycznych, na przykład zostaną przy Afryce, i tam ryzyko kontaktu w wypadku naszego zranienia się z tą bakterią jest większe, bo upraszczając, powiem coś tak bardzo prostym językiem, tej bakterii jest więcej w ziemi. jestem, czy nie?
8: Tego nie wiem, pani redaktor, tego nie wiem. Natomiast na pewno zmieniają się dwie rzeczy. Po pierwsze, zmienia się nasze, że tak powiem, to co robimy na spędzanie czasu, prawda? Bo często nie musimy mieć po 50, wystarczy być po prostu czynnym zawodowo, ale wiadomo, że dzisiaj większość osób pracuje no, w takich warunkach dość bezpiecznych, prawda? No mało kto ma zranienie w pracy, prawda? Większość pracujemy pod dachem. No, no to gdzie to mamy tego tężca zarazić się? No nie ma za bardzo okazji. Mało tego. Druga sprawa to jest to, że w Polsce możemy psioczyć na naszą ochronę zdrowia, ale prawda taka, że ona jest bardzo skuteczna. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Afryce. Po pierwsze, zmieniamy tryb życia, bo chcemy chodzić na wycieczkę, chcemy zobaczyć małpę, chcemy tą wielką piątkę oglądnąć, prawda? Jedziemy na safari, no nie, albo chociaż spędzamy dużo więcej czasu na otwartej przestrzeni, uprawiamy sport. No więc o uraz tym razem, również w tym uraz z przerwaniem ciągłości skóry i zabrudzeniem łatwiej, tak? To pierwsza rzecz. Też jakoś na przykład, no inaczej wygląda Afryka, inaczej Polska. I chodzi o drogi, chodzi o chodniki, czyli o całą infrastrukturę. No i poza tym jedzie się tam po to, żeby trochę tej dzikości zaznać. No i druga sprawa, jak będziemy się poruszać w miejscowej ochronie zdrowia? No to jest utrudnienie, nie znamy specyfiki, nie wszyscy znamy języki, żeby się porozumieć, zwłaszcza, że na miejscu też bywa różnie. Dostęp ochrony z pomocy medycznej też nie jest tak prosty jak w Polsce. W Polsce jedziemy do lekarza rodzinnego albo na SOR i nie ma problemu. Załatwimy na pewno profilaktykę przeciwtężcową, opatrzenie rany. To jest oczywiste. No a w Afryce to już przestaje być takie oczywiste.
7: Powiedzieliśmy o tym, że ponieważ dzieci są szczepione i dostają aż w sumie, prawda, od okresu niemowlęctwa do ostatniej szczepionki aż 7 dawek, to praktycznie nie ma zagrożenia, żeby dziecko zachorowało niemowlę, także na tężec.
8: Jeśli było szczepione, oczywiście.
7: Tak, jeśli było szczepione. Natomiast to nie jest rzecz powszechna w świecie. Ja przeczytałam, że właśnie tężec jest przyczyną śmierci bardzo, jest jedną z większych przyczyn śmierci noworodków na świecie.
8: To prawda. Dlaczego noworodki? No bo noworodki jeszcze nie są szczepione, to po pierwsze. A po drugie, jak wspomniałem, ten kikut pępowiny jest właśnie idealnym miejscem, gdzie bakterie mogą się mnożyć i wytwarzać toksyny. No bo to jest martwicza tkanka, a właśnie takie warunki sprzyjają rozwojowi tężca.
7: Ja chcę wrócić do tego, bo nie do końca zrozumiałam tego postępowania, jeśli idzie o podawanie szczepionki osobie, która, ciągle wracam do tej samej, ma kilkadziesiąt lat, bardzo, na pewno była w ciągu ostatnich 10 lat nie była szczepiona, ma taką ranę, miała ranę zabrudzoną ziemią. I teraz pan powiedział, podajemy już gotową antytoksynę, prawda?
8: Tak jest. Ale, i szczepionkę też.
7: Ale co, jedną dawkę? Czy to, i jak to wygląda?
8: Jedną. Jeżeli ktoś był szczepiony, czyli miał te przynajmniej 3 dawki w życiu podane, tak, to nie potrzebuje, niezależnie od czasu, który upłynął od tego szczepienia, nie potrzebuje już pełnego szczepienia rozpoczętego od początku. W zupełności wystarczy jedna dawka przypominająca. No sama nazwa na to wskazuje. Dawka przypominająca. To czyli wystarczy jedno. Odświeżyć tą odporność. Wystarczy jedno. Znowu 10 lat ma się z głowy. Niezależnie od tego, jak długa była przerwa. Czyli nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, był szczepiony w tym 19 roku życia, bo tak się szczepienia obowiązkowe kończą, minęło 40 lat, ma już prawie 70, to też dostanie jedną dawkę i ma następne 10 lat spokoju.
7: Pan zna dane, ile osób zachorowało na tężec? A pan powiedział w 2025?
8: 10 sprawdziłem. 10 osób zachorowało, a w 2024 9. Czyli około 10 osób. Wszyscy byli właściwie po 65 roku.
7: Czy któraś z nich zmarła?
8: A takich danych nie mam, dlatego że te dane są publikowane w innym miejscu, więc tego nie mam. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, że zmarła, bo dotyczy to osób starszych, po pierwsze. Po drugie, śmiertelność w najlepszej sytuacji to 10-20%, czyli powinna jedna, dwie osoby statystycznie niestety przez ten tężec być zabite.
7: Tężec atakuje system nerwowy?
8: Tak, to jest neurotoksyna. To jest neurotoksyna. Dokładnie tak. Konkretnie atakuje tak nazwane błonę presynaptyczną w neuronach i wyłącza hamowanie. W związku z czym przewagę zyskują te impulsy, które prowadzą do skurczu mięśni, no i typowe właśnie dla tężca, może powiedzmy słuchaczom, to jest na przykład szczękościsk i ten słynny taki opistotonus, czyli takie wyprężenie się, ponieważ nasze prostowniki mają przewagę nad mięśniami zginającymi. Człowiek przyjmuje taką pozycję, można go przy dwóch punktach podparcia po prostu między krzesłami położyć. No. Nikt tego nie robi, ale tak można sobie to wyobrazić.
7: Dla osób dorosłych w tej chwili, pan mówi, to jest taka potrójna szczepionka. Ona jest płatna chyba, prawda? Nie ma pojedynczej.
8: Tak, ale nie są to jakieś duże pieniądze. Są pojedyncze przeciwko tężcowi, tylko że biorąc pod uwagę, że nie masz pojedynczej szczepionki przeciwko krztuścowi, który może nie jest aż tak groźną chorobą, ale jednak też zagrażającą populację osób starszych, no to nie ma wielkiego sensu, żeby stosować pojedynczą, no chyba, że jakieś względy ekonomiczne, bo ta szczepionka potrójna około 100 zł kosztuje, o ile dobrze pamiętam i jej się nie bardzo nie podoba.
7: A ktoś by się uparł, że tą pojedynczą na tężce jest płatna, czy nie?
8: Może. Nie, jeśli chodzi o profilaktykę tężcową, to jest bezpłatna. U nas mamy przecież taką państwową służbę zdrowia, która generalnie jest bezpłatna.
7: Czy ja idąc do lekarza pierwszego kontaktu i mówiąc, proszę pana, panie doktorze, ostatni raz dzieckiem byłam kilkadziesiąt lat temu, czy osobą kilkunastoletnią, potem na pewno nie byłam szczepiona przeciwko tężcowi, chciałabym zaszczepić się. To co, on wyjmuje, zaraz mnie szczepi, czy jak to wygląda, jakieś skierowanie?
8: Nie.
7: Muszę sobie kupić do apteki,
8: tak, jak to wygląda? O co innego profilaktyka poekspozycyjna, tak. Co innego profilaktyka przedekspozycyjna.
7: Czyli po tym kontakcie. A ja lubię, jak lekarze mówią poekspozycyjne, czyli po tym kontakcie z tą ziemią.
8: Po tym kontakcie. To wtedy jest bezpłatna profilaktyka, ale taka preekspozycyjna, czyli mówiąc krótko, profilaktyka po 19 roku życia już jest płatna. To znaczy koszt szczepionki.
7: To znaczy, ale czy jak to wygląda? On mi wypisuje skierowanie i ja muszę iść do apteki kupić?
8: Nie, myślę, że dokładnie. Receptę do apteki. Zresztą teraz apteki też szczepią, więc można na miejscu w ogóle pójść do apteki i też takiego szczepienia skorzystać.
7: Znaczy, my możemy to podsumować tak, że chociaż sam sobie tężec jest chorobą groźną, to prawdopodobieństwo, tak mówi statystyka, jest znikome, byśmy zarazili się tężcem.
8: Tak, tylko że jasno powiedzmy, że z wiekiem i aktywnościami, wyjazdem rośnie, bo wyobraźmy sobie, że właśnie po tych kilkudziesięciu lat nie byliśmy szczepieni i jedziemy, nie musi być do Afryki, zostawmy Afrykę w spokoju, do Azji Południowo-Wschodniej, do Wietnamu albo do Tajlandii powiedzmy. Tam powiedzmy zwiedzamy intensywnie dżunglę, oglądamy zwierzęta, gdzieś tam się potykamy, robimy sobie ranę, no i wtedy prawdopodobieństwo, że dojdzie do rozwoju tężca, gdzie nie możemy liczyć na szybką pomoc, no niestety jest znacznie większe.
7: Proszę państwa, za moment trzecia część naszego programu. Program jest na żywo. Mogą państwo do nas zadzwonić 22 44 44 044. A pan profesor, którego słuchać doskonale i państwa też będzie tak samo doskonale słyszał, odpowie na państwa pytania. Ale to już po skrócie informacji.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
9: TOK 7.
10: Po ponad 80 latach pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa.
11: Zrabowany podczas II wojny światowej klejnot od dzisiaj podziwiać można w Muzeum Książąt Czartoryskich. To jeden z najcenniejszych odzyskanych zabytków ostatnich lat.
10: Obejrzała go już nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
12: Tato, nudzę się.
13: To dobrze.
12: Jak to?
13: Co dobrego jest w nudzie? Czym może zaowocować? I dlaczego warto czasami się ponudzić? I to nie tylko w wakacje. Zapytam w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
9: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Stanowisko Iranu pozostaje niezmienne, atak za atak. Jeśli ataki USA ustaną, to Iran także wstrzyma swoje operacje, informuje Reuters, powołując się na wysokiej rangi irańskie źródło. Dwa dni temu zakończyła się seria niemal codziennych wzajemnych ataków. Teheran pozostaje sceptyczny wobec intencji USA, dodała agencja. Przed nami z pewnością kolejne trudne godziny, ale miniona noc przyniosła poprawę sytuacji pożarowej w kraju, oświadczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Wojskowa jednostka do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że pożar w centralnej części kraju został w dużej mierze opanowany. Kraj jest niszczony przez ogień od kilku dni. Ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi w okolicach Madrytu oraz prowincji Avila i Toledo. Ogień zniszczył ponad 45 tysięcy hektarów terenów zielonych. Rekordowe spustoszenie żywioł powoduje też we Francji. Mieszkanie i współlokatora można znaleźć przez aplikację. Takie darmowe narzędzie na wzór aplikacji randkowych stworzyli studenci z Wrocławia. Aplikacja działa na razie tylko w tym mieście, ale twórcy pracują już nad wdrożeniem jej w innych miastach akademickich. W planach jest też dodanie funkcji związanych z zarządzaniem domowymi obowiązkami.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Jesteśmy z powrotem na antenie. Ewa Podolska. Rozmawiamy o tężcu. Program w cyklu U doktora. A dzisiaj naszym doktorem jest pan profesor Ernest Kuchar, który teraz specjalista chorób zakaźnych. Warszawski Uniwersytet Medyczny będzie odpowiadał na państwa pytania dotyczące tężca. Pierwsza zadzwoniła do nas pani Danuta z Warszawy. Halo?
5: Dzień dobry, ja państwa słyszę. Czy mogę pytanie zadać?
4: Już, proszę bardzo. Czekamy.
5: Ale już?
4: Już.
5: Tak, proszę państwa, ja jestem z wykształcenia technikiem mikrobiologiem. Nigdy w mikrobiologii nie pracowałam, ale ogólne jej ramy w szkole nam przedstawiano. Nie tylko o spożywczych sprawach mikrobiologii, ale o różnej higienie itd. itd. Ostatnio przywieziono mi mebel, właściwie parosłup lodowodowy z zamówienia przeze mnie w pewnej firmie. I podczas montażu pan, który mi to przywiózł, skaleczył się palec do krwi. Ja pomna tego, że znam tę definicję tężca i wiele różnych chorób, szybko starałam się temu panu zdezynfekować, jak to się mówi, ranę. Oczyścić. Co to znaczy oczyścić? Ja tu nie zapytuję, tylko polemizuję. Proszę państwa, miałam w domu nawet oktenisept, ale także spirytus salicylowy, ale pod ręką był spirytus salicylowy i szybko nasączyłam jakąś tam chusteczkę higieniczną, polałam spirytusem i on sobie przykładał. To nie było zlewna, nie była zlewna jakaś dezynfekcja. No i pan jeszcze do mnie się będzie zwracał z tymi tam meblami, bo jeszcze montaż się nie zakończył, ale ja zaczęłam, weszłam, postanowiłam w larum, że natychmiast szybko trzeba działać. Tymczasem wkrótce sama ciekawości zajrzałam do internetu, już mężczyzny tego nie było w tym dniu u mnie i patrzę, a tam napisane, że teraz używa się środki takie niewywołujące bólu, a nadto, czyli oktenisept raczej, a nadto takie, które nie przysporzą okolicy rany dobrostanów, dlatego że na przykład ten spirytus salicylowy być może mógł zrobić taką przeze mnie nawet ciut niedźwiedzią przysługę, że ściął białko wokół tej rany, zamykając jeszcze to pole i że taka rana mogłaby wyrwać się nawet krócej goić.
4: No podsumowując, znaczy pani uważa, pan profesor źle powiedział...
5: Nie mówię, że źle. Może niedokładnie.
4: Panie profesorze, dobrze, to oddajmy głos panu profesorowi.
6: Muszę panią uspokoić.
5: Tak.
6: Przede wszystkim pani pewnie jako mikrobiolog pamięta, że laseczki tężca tworzą przetrwalniki. Te przetrwalniki są bardzo oporne na środki dezynfekcyjne, więc nie ma sensu stosować...
5: chwileczkę, ja nie pracowałam w tym zawodzie, raczej pracowałam potem w życiu
1: w
5: zawodzie
1: spór?
5: Chemika. I ja mogłam
1: spór.
5: Nie pamiętać. Nawet potem zajrzałam, że to są laseczki tej bakterii.
6: Ale chociaż pamięta pani, że to są laseczki, to w zupełności wystarczy. Chodzi o to, że środkami dezynfekującymi my tych zarodników nie zabijemy. W związku z czym nie ma to wielkiego znaczenia. Znaczenie ma oczyszczenie. Uspokoję panią, że jeżeli ten pan zranił się o mebel, no to mebel najczęściej nie jest skażony ani odchodami, ani ziemią.
5: Ale to były szyny, to były jezdne szyny w tym meblu i on, ja podejrzewam, że być może jak on robił to nawet w prywatnej fabryczce czy gdzieś, to mógł przecież, że tam jeszcze w kurzu to było.
6: Ale może to był młody człowiek i może był szczepiony. No ale to jednak ręce pewnie mył. Poza tym mam nadzieję, że ta rana była powierzchowna.
5: On mnie zadomił, że poszedł do szpitala następne dni. Ja z kolei w internecie przeczytałam, że należy jak najszybciej, w ciągu 2-3 dni działać, jak najszybciej. I on się jeszcze odezwie, bo nawet i nie sfinansowana jest ta usługa.
4: No i dobrze, no to ale sama pani mówi, że poszedł do szpitala.
5: No ale tutaj jestem zdziwiona, że ten spirytus, no na laseczki, a tak szczegółowo, ja byłam technikiem przetwórstwa spożywczego w zakresie mikrobiologii i to dawno temu, jeszcze raz podkreślam, nie pracowałam nigdy w zawodzie mikrobiologa, tylko chemika.
6: Wie pani, dziękujemy my bardzo. Nie oceniamy pani kwalifikacji, ja staram się wytłumaczyć, dlaczego dezynfekcja ran w przypadku tężca nie ma większego znaczenia, bo nie ma takich środków, które działają na...
5: Wie
6: pani, oczyszczenie rany nie zaszkodzi. Generalnie myć ranę, ja to podkreślałem, żeby umyć wodą z mydłem, bieżąca woda z mydłem, a nie środki dezynfekujące.
5: On sam trochę się ociągał, nie chciał za bardzo się poddawać temu.
4: Rozumiemy.
5: Ale to nie
4: pani Danuto, my już więcej tych kwestii nie rozstrzygniemy. W każdym razie dobrze, że ten pan sam się zgłosił, gdzie trzeba. Bardzo serdecznie pani...
5: Nie sam, tylko ja nakrzyczałam
4: ja
5: na
4: rozumiem,
5: niego.
4: Rozumiem, to cieszymy się, że pani nakrzyczała. Cieszymy się bardzo, że pani nakrzyczała. Miejmy nadzieję, a nawet jesteśmy pewni, że cała rzecz się dobrze skończy. Jest z nami pani Dorota.
7: Dzień dobry.
4: Dzień
7: dobry.
4: Czy
7: to już ja?
4: Tak,
7: dzień
4: słuchamy.
7: Dzień dobry. Ja mam pytanie, ponieważ mam trochę taki chaos w głowie. Skaleczyłam się w maju... Wbiłam sobie zardzewiały drut w ogródku w rękę i tak naprawdę nie wiedziałam, co zrobić, bo szukałam informacji w internecie u mojej przyjaciółki, która jest lekarką i u lekarki pierwszego kontaktu w mojej przychodni. Te informacje były po prostu różne i ostateczna moja konkluzja z tych wszystkich informacji była taka, że skoro nieznana jest moja historia szczepień, jestem osobą po 40. Nieznana jest moja historia szczepień, nie wiadomo kiedy miałam i czy miałam jakieś szczepienie na tężec, to ostateczna moja konkluzja była taka, że powinnam przyjąć 3 dawki. No i przyjęłam 2. Jedną w maju, później drugą po tych 4-6 tygodni. I no, jakby zostałam z taką informacją, że muszę jeszcze przyjąć 3. dawkę, tylko nie wiem kiedy. I czy na pewno?
4: Panie profesorze.
6: Rzeczywiście, jeżeli pani była nieszczepiona, no to
4: pewnie była szczepiona,
6: no bo to jest pełne szczepienie. Ale właśnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że pani była nieszczepiona? A może, jeśli jest taka możliwość, proponuję sięgnąć do książeczki szczepień dziecka, no bo to było tylko 40
4: lat
6: czy 30 lat temu.
4: No
6: to nie jest tak. No były właśnie, oczywiście, że były. To no, ja
4: załóżmy, że nie ma książeczki, ale możemy założyć.
6: Okej,
4: okay,
6: a może mama żyje i pamięta. Poza tym w tamtych czasach, te 40 lat temu, wyszczepialność w Polsce sięgała 100%. No to się nie zdarzało, żeby ktoś był nieszczepiony. No chyba, że pani wie dokładnie, że akurat pani rodzice unikali szczepień i robili to bardzo skutecznie. No inaczej to jest nieprawdopodobne.
7: Nie, tego nie wiem. Czyli uważa pan, że ta trzecia dawka jest niepotrzebna?
6: Jeżeli była
7: czy
6: pani szczepiona, to jest niepotrzebna. Dokładnie. Nie zaszkodzi, ale jest niepotrzebna. To proste. A jeżeli mamy... Ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku profilaktyki my rozstrzygamy wątpliwości, że tak powiem, na rzecz oskarżonego. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, to lepiej wziąć jedną dawkę więcej niż jedną za mało.
4: No tak, ale
7: rozumiem. Nie mam pewności tego szczepienia w dzieciństwie.
6: Wie pani,
7: tak?
6: Pewności, no tak, ale przecież ostatnie szczepienie powinna pani przyjąć w 19 roku życia. To było tylko 20 lat temu, nie pamięta pani
7: tak
6: tego?
7: Tak było.
6: No to znaczy, była pani szczepiona. No to była pani szczepiona.
4: Tak. Ale zaraz, ja czegoś nie rozumiem, bo ja zrozumiałam, że osoba taka jak pani Dorota powinna dostać 2 zastrzyki, ale nie dlatego, że 2 dawki, tylko po pierwsze powinna dostać z ciałami odpornościowymi jeden zastrzyk, a drugi
6: to było bardzo...
4: szczepionka. Mhm. A ja nie wiem, czy pani Dorota dostała ciała odpornościowe.
6: Dotyczy to,
4: nie.
6: Po pierwsze,
7: o
6: dotyczy
7: tym w ogóle nikt nie miał pojęcia w przychodni.
6: Po pierwsze, to dotyczy o najbardziej groźnych ran, bo może przychodnia się tym nie zajmuje, ale już SOR na pewno. To po pierwsze. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że tężec wylęga się tak maksymalnie 3-4 tygodnie, więc tężca pani nie ma, więc bądźmy szczerzy, wszystko skończyło się dobrze.
4: Ale mnie to zmartwiło, że tak jak zaczęła pani Dorota chodzić po lekarzach, upraszczam, to nie podano jej owych ciał odpornościowych.
6: Widocznie
4: tylko
6: nie
4: zakwalifikowano. Tylko powiedziano, proszę się szczepić.
6: To znaczy, widocznie uznano, że prawdopodobieństwo zachorowania na tężec jest bardzo niskie. Ja przypominam, w Polsce rocznie choruje 10 osób. Mało tego, pani ma 40 lat, a nie 65, więc prawdopodobnie szczepiona była. Osoby szczepione wystarczy, że dostaną dawkę przypominającą. Czyli tak zostało zakwalifikowane. A dlaczego 3 dawki? No to już trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Widocznie z jednej strony uznano, że była szczepiona, z drugiej strony nie byli tego lekarze pewni.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani Doroto. Czyli to nie jest tak, że po każdym kontakcie z ziemią ja mam dostać,
6: dostać
4: ciała odpornościowe. Nie jest tak.
6: Nie. Dotyczy to tylko takich ran, gdzie prawdopodobieństwo też jest duże, a po drugie osób nieszczepionych. Albo szczepionych powyżej 10 lat temu. No czyli mówiąc krótko,
4: no to tak,
6: kiedy ryzyko
4: jest najmniejsze. No to pani Dorota była szczepiona powyżej 10 lat wcześniej, bo ja mam 40 lat. Nie, bo ja tu czuję,
6: To ja już się zakręciłem. Osoby nieszczepione. Uznajmy, że osoby nieszczepione albo rany najwyższego ryzyka, prawda?
4: Okay, no gdyby
6: na przykład
4: ja
6: miała,
4: uznam,
6: nie wiem,
4: wypadku.
6: Gdyby to była taka rana, że nie wiem, o na przykład jak na wojnie, wybuchła mina, urwało nogę, no to wtedy zgodzi się pani ze mną, że to jest rana całkiem innego ryzyka niż zranienie, powiedzmy, kolcem, czy dajmy na to, czystym nożem w kuchni.
4: Rozumiem. Ojej, jaka kolejka słuchaczy. Proszę państwa, proszę bardzo zwięźle formułować. Ja sobie sama powinnam to powiedzieć, zwięźle formułować
6: krótko,
4: swoje uwagi. Tak jest, pan profesor się stara. Pani Magdalena z Warszawy.
1: Dzień dobry. Ja się postaram właśnie zwięźle. Po pierwsze, to chciałam tak konkludując, jakby jak szybko trzeba zadziałać w przypadku właśnie jakiegoś zranienia, tak?
6: No generalnie rany należy jak najszybciej oczyścić, no bo na co czekać?
1: Tak, no ale chodzi mi teraz nie o oczyszczenie, tylko powiedzmy, jeżeli miałoby podać właśnie, dostanę jakieś przeciwciała albo ta przypominająca dawka szczepionki. Tak, i jeszcze mam właśnie jedno takie konkretne pytanie a propos mojej sytuacji ostatnio, bo po prostu pływałam w jeziorze na słupie i zaskoczyłam z tego jeziora tak jakby pan na bombę po prostu i zahaczyłam nogą o dno i się zraniłam dosyć konkretnie, ale to tak bez przesady. W każdym razie było trochę krwi i ta rana była bardzo zabrudzona. Ja nie wiem, czy ja zahaczyłam o jakieś szkło, czy o jakąś małżę. W każdym razie ona była bardzo czarna.
6: Ale mówi pani, że bardzo, bardzo zabrudzona w sensie właśnie tym materiałem takim, co w tym jeziorze jest, tak?
4: Tak.
1: I pytanie, no ja po prostu pożyczyłam od kogoś jakiś płyn do dezynfekcji rąk, co rozumiem, nie miało to specjalnie, nie było to raczej za skuteczne, bo mówił
6: pan, jeśli chodzi o tężec, nieskutecznie, dokładnie. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że w wodzie poza tężcem jest wiele innych bakterii. Także tutaj, jeśli skupimy się na profekcji tężca, no to dezynfekcja nie ma wielkiego sensu, ale w przypadku innych drobnoustrojów może mieć.
1: No tak. I

0: to się może przydać. I kolejny dzień lat pani ma z głowy. Rozumiem, że rana się goi dobrze, nie jest to rana, nie jest to rana taka niedokrwiona, nie ma tam martwicy. No to prawdopodobieństwo krtęszca jest bliskie.
1: Okej, czyli po prostu pan by się udał do przychodni po receptę i sobie po prostu podał tą dawkę.
0: Albo bezpośrednio do apteki, bo apteki teraz też szczepią, to nie musi pan iść.
1: A właśnie jak jest właśnie pod kątem, no czy to się liczą właśnie godziny, czy to faktycznie jest kilka dni, ma się na to, jak to szybko trzeba działać?
0: Generalnie to powinno się robić tego samego dnia. Tak. No, bądźmy realistami. No, nie można, jak się pani gdzie jest, powiedzmy nad jeziorem, no to trudno w ciągu godziny wszystko rzucić, ale tego samego dnia powinno się rano zrobić.
2: Dziękujemy bardzo, pani Magdaleno. Mam jeszcze ostatnią słuchaczkę, pani Dominika z Warszawy.
3: Dzień dobry. Dominika z Warszawy. Ja mam takie krótkie pytanie odnośnie szczepień. Mianowicie, ze 2 miesiące temu zaszczepiłam się na sam tężec w związku z działalnością na działce. Ponieważ wybieram się do Indii we wrześniu, czyli już za miesiąc, no to też byłam u lekarza medycyny podróży, ale już po tym szczepieniu. No i lekarz medycyny podróży powiedział, że w zasadzie warto by było zaszczepić się jeszcze na błonnicę, chrztusiec i ewentualnie polio, no ale to są te szczepionki skojarzone tylko z tężcem, w związku z czym reakcja na szczepienia może być silniejsza, czyli tam ten ból ramienia może być dłuższy czy coś takiego. No i tak chciałam się poradzić odnośnie właśnie tego.
0: Potwierdzam całkowicie.
3: Jak bardzo niebezpieczna jest ta reakcja, albo
0: Nie. Ta reakcja jest bardzo rzadka. Podam taki przykład. Jeżeli chodzi o szczepienia ciężarnych, to przykład będzie trochę oderwany od pani sytuacji, ale też uświadomi, jak my postępujemy. Jeśli chodzi o... też nie ma pojedynczej szczepionki przeciwko krztuścowi. W związku z czym, jeśli chcemy szczepić przeciwko krztuścowi ciężarną, bo chodzi o ochronę dziecka, no to musimy podać szczepionkę przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, bo samej szczepionki przeciwko krztuścowi nie ma. I zalecenia są takie, że podajemy kobiecie w każdej ciąży, nawet jeżeli co roku, a nawet 2 razy w roku, jak się uprze, to przecież można w ciążę zajść i jest to bezpieczne dla ciężarnych. No to skoro dla ciężarnych, która jest szczególną taką grupą, nazwijmy to pod szczególną ochroną, jest to bezpieczne, to dla pani też. Trochę to po prostu, jakby to był błąd taki logistyczny, że zdecydowała się pani na szczepienie przeciwko samemu tężcowi. Jak można było od razu zrobić tężec, błonicę, krztusiec, jeszcze polio i miałaby pani też do wyjazd w medycynie podróżnej. Jeżeli pani się bardzo boi, to jest pojedyncza szczepionka przeciwko błonicy, jest pojedyncza szczepionka przeciwko polio, to wiąże się z większą liczbą iniekcji, większym kosztem, ale można też tą sprawę tak ominąć. Także ma pani 2 rozwiązania. Albo przyjąć rzeczywiście tą szczepionkę skojarzoną, albo wziąć pojedyncze szczepionki przeciwko błonicy i polio. Tylko krztuścia nie będzie pani mogła przyjąć, ale krztusiec to nie jest choroba tropikalna generalnie.
3: Czyli w zasadzie wychodzi na to, że no, nie ma niebezpieczeństwa, żeby przyjąć tą skojarzoną, nawet tam te 2...
0: Jest tylko ryzyko. Znaczy, żeby to dobrze wybrzmiało. Jest zwiększone ryzyko odczynów, ale jest ono bardzo małe. To jest raz na kilkanaście tysięcy przypadków, że jest po prostu taki znaczny odczyn w miejscu szczepienia, ale to się zdarza bardzo rzadko.
3: No, to pierwszy po tym szczepieniu jakby po
2: 12 latach miałam. Musimy kończyć, pani Dominiko.
3: Ale tak czy inaczej, dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom. Panie profesorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za udział i za właśnie kontakt ze słuchaczami. Pan profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej LuxMed, był razem z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa.
4: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Słyszysz?

0: tylko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
9: dalej masz. Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Rosyjski dron uderzył w supermarket w Czernichowie. Dwie osoby nie żyją, 13 jest rannych. Setki ludzi w Hiszpanii i we Francji wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. W obu krajach służby kolejny dzień walczą z szalejącym ogniem. Zostaje w Prawie i Sprawiedliwości, mówi kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. Prawie minuta po 19:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby, w tym dziecko, zginęły, a 13 jest rannych po rosyjskim ataku dronowym na Czernichów w północno-wschodniej części Ukrainy. O sprawie poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Bezzałogowiec uderzył w zwykły supermarket, czyli bezpośrednio w ludzi, bez jakiegokolwiek wojskowego uzasadnienia, napisał Zełenski. Prezydent dodał również, że w niedzielę Rosjanie zaatakowali Zaporoże bombami lotniczymi. Zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. To kolejne ofiary ostatniej doby, minionej nocy. Pociski spadły między innymi na Kijów, Charków i Krzywy Róg. Zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. A prezydent Kazachstanu zaapelował do Władimira Putina o zamrożenie wojny w Ukrainie. Kasym Żomart Tokajew zwrócił się w tej sprawie do rosyjskiego przywódcy w czasie spotkania na forum regionalnym w Omsku. Zdaniem władz w Astanie Rosja powinna wrócić do formatu negocjacji pokojowych ze Stambułu.
12: Uważamy, że natura tego konfliktu nie jest dla wielu, w tym dla nas samych, do końca jasna. To tylko moja skromna opinia, a zostałem o nią poproszony. Być może nadszedł czas, by zawiesić ten konflikt i powrócić do formuły stambulskiej 2.0.
11: Krótko po apelu sojusznika Moskwy głos zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Oświadczył, że zamrożenie konfliktu nie jest w tej chwili możliwe. A apel Tokajewa pochwalił już szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha ocenił, że to realistyczna, mądra i aktualna propozycja. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii Pedro Sanchez o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi. Tymczasowe schronienie dla przesiedlonych mieszkańców odwiedził dziś król Hiszpanii Filip VI. O przebiegu masowych ewakuacji w centralnej Hiszpanii w TOK FM mówiła przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
13: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów. I dla tych osób znajduje się po prostu różne miejsca, jak hale. Nawet szkoła policji w Avila służy jako miejsce właśnie takiego tymczasowego zatrzymania się tych ludzi.
11: Rozmówczyni TOK FM mówiła też o skali szalejących pożarów.
13: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
11: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w prefekturze Gironde w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie Francji. Do walki z pożarami skierowano 1,5 tysiąca strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy i blisko 2 tysiące funkcjonariuszy służb wewnętrznych. Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zapewnia, że zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk zamieścił specjalny komentarz w swoich mediach społecznościowych w tej sprawie. To, jak mówi, odpowiedź na wiele pytań, które od czasu rozłamu w partii kierują do niego wyborcy. A ten dotknie Kraków szczególnie. Łukasz Kmita, dziś poseł, a były wojewoda Małopolski, to bliski stronnik Mateusza Morawieckiego i dziś jeszcze przynajmniej formalnie jest szefem małopolskich struktur PiSu. To on brał udział w prezentacji Michała Drewnickiego jako kandydata na prezydenta Krakowa, który dziś zapewnia, że chce uniknąć sporów.
14: Nie chce również przenosić partyjnych spraw na przyszłą kampanię wyborczą.
11: Tymczasem ciągle nie jest znana nawet data wyborów prezydenckich. Premier z jej ogłoszeniem czeka na sądowe rozstrzygnięcie protestów wyborczych. Krakowianie w referendum 24 maja odwołali prezydenta z KO Aleksandra Miszalskiego. Niewykluczone, że w wyborach na jego miejsce będzie aż kilkunastu chętnych. Po blokadzie drogi krajowej nr 5 wędkarze zapowiadają kolejne akcje protestacyjne. Chodzi o rzekę Bóbr i katastrofę ekologiczną sprzed prawie miesiąca. Do teraz z rzeki poniżej remontowanej zapory w Pilchowicach nie można korzystać. Tuż przed weekendem Tauron, odpowiedzialny za remont, zaczął montować barierę do zatrzymywania spływu zanieczyszczeń z dna zbiornika w dół rzeki. Spółka wydała też oświadczenie, w którym twierdzi, że wyłączenie rzeki z użytkowania nie jest bezpośrednim skutkiem remontu, a z tym nie zgadzają się protestujący.
15: Chcemy czystych rzek. Jest inwestycja za 100 milionów i jakoś nikt nie potrafi zrobić badań tych osadów dennych przed. Tak nie powinno być.
16: Jedna wielka psychologia, uciekanie od problemu, tak więc no, dramat.
15: Teraz każdy się przerzuca odpowiedzialnością, a mieszkańcy zostali z tym sami.
11: Tauron chce przekazać 1 000 000 złotych darowizny powiatowi lwóweckiemu na inwestycje w turystykę. Spółka odmówiła wypłaty odszkodowań mieszkańcom okolicy Pilchowic, którzy nie mogą teraz prowadzić swoich biznesów, jak spływy kajakowe. Jutro od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20, gdzie niegdzie będzie przelotnie padać, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Czas na nasz dwugodzinny program, jak co tydzień, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Filip Wejcher. Dziś pomówimy o piłce nożnej, będzie też o siatkówce, będzie też o aferze związanej z selekcjonerem, być może selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch i szereg innych tematów, ale zaczynamy od rozmowy z Przemysławem Pawlakiem z tygodnika Piłka Nożna. Przemku, słyszymy się, dzień dobry.
18: Dzień dobry, słyszymy się, witam Ciebie Przemku, witam wszystkich słuchaczy.
17: Pozwolisz, że nie będziemy nawiązywać detalicznie do każdego meczu Ekstraklasy, która rozpoczęła swój kolejny sezon w miniony piątek. Za nami już kilka spotkań, natomiast ja Ciebie chciałbym zapytać w ogóle o to, czy słusznie tak zniecierpliwieni po mundialu wyczekiwaliśmy rozgrywek ligowych. Tak się akurat składa, że te ligowe rozgrywki też zbiegły się z pierwszymi rundami kwalifikacji europejskich pucharów dla polskich zespołów, czy to Liga Mistrzów, czy to Liga Europy, czy to Liga Konferencji. No więc przyszedł czas, żeby o tym wszystkim pomówić. I co? Podoba się?
18: Wiesz co, ten czas przerwy pomiędzy mundialem a powrotem do gry polskich zespołów do długi nie był. Co tu dużo mówić? No ale czasami są takie lata, zwłaszcza przy tych dużych turniejach, że to się nam troszeczkę zazębia tutaj, no niemalże na siebie naszło, natomiast no, pewnie nikomu to niczym nie przeszkadza, no, patrząc nawet na to, jak z jaką atencją Liga wracała, no przecież bardzo dużo programów na ten temat było emitowanych, czy to w tradycyjnych telewizjach, czy też choćby na kanałach YouTube'owych, no to można sobie pomyśleć, że jest to powrót bardzo wyczekany i polski kibic, to kibic oczywiście, który patrzy, spogląda w kierunku finałów Mistrzostw Świata, ale jednak zdecydowanie bliżej mu do tego, co się dzieje na naszym polskim podwórku. A dzieje się dużo i dzieje się dobrze. Ty powiedziałeś o tym, że te eliminacje europejskich pucharów również się rozpoczęły, no niemalże razem ze startem sezonu, natomiast jeśli ta nasza liga dalej będzie rosnąć w rankingu UEFA, no to pewnie te kluby nasze będą do tych eliminacji przystępować później i ten kolejny sezon już takim sezonem będzie. Oczywiście ja nie mam na myśli wszystkich pięciu polskich zespołów, ale przynajmniej dwa polskie zespoły zaczną grę w eliminacjach na dużo dalszym etapie i to też będzie coś, czego będziemy musieli pewnie się nauczyć, ale oczywiście też będzie korzystnie wpływało na to, jak jest postrzegany polski futbol i też na szanse poszczególnych zespołów. No bo nawet jeśli popatrzymy sobie na Lecha Poznań i na to, jak Lech wyglądał w Orchus, tak, wygrywając wysoko pewnie 4-1 w tym pierwszym meczu kwalifikacji Ligi Mistrzów, no to już kilka dni później w lidze, no jednak wyglądało to ciut gorzej, bo to był tylko remis 0-0 z Krakowią. A w przyszłym roku, oczywiście, nie wiadomo, kto będzie mistrzem Polski, ten sezon dopiero wystartował, natomiast oczywiście Lech jest wielkim faworytem do tego, żeby mistrzem Polski zostać. Mistrz Polski przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów już w fazie play-off, czyli tak naprawdę w europejskich pucharach zacznie grać dopiero pod koniec sierpnia, co z kolei będzie oznaczało, że pod koniec lipca i w trakcie sierpnia no nie będzie miał tej gry co 3 dni. To już będzie zupełnie inna grada dla mistrza Polski. Między innymi dlatego ten nadchodzący sezon jest tak interesujący i ciekawy i ta walka o mistrzostwo na pewno będzie pasjonująca.
17: No to skoro sam wywołałeś europejskie puchary, to słów kilka na ten temat. Ja też wynotowałem sobie kilka wydarzeń tej pierwszej inauguracyjnej kolejki, które chciałbym podrzucić jako temat do rozmowy, ale najpierw w Lidze Mistrzów mówisz o tym, że Lech wygrywa na wyjeździe z Orchus. Rewanż wydaje się być formalnością, a przypomnijmy, to jest mistrz Danii. Duńskie kluby z reguły sprawiały nam kłopot i to niemałe, nawet jeśli suchą stopą przechodziliśmy przez nie i wygrywaliśmy jak Legia z Brędby. Ale pójdźmy do oceny także Górnika, który bierze udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Mecz z Fenerbahce oceniasz jak? To jest przegrana tylko 0-1, biorąc pod uwagę przebieg gry i potencjał rewanżu u siebie już w najbliższą środę.
18: No, chyba taki był główny cel do tego wyjazdu.
17: Czyli co, przegrać jak najniżej?
18: Może przegrać jak najniżej, to nie jest właściwe stwierdzenie. Zachować szansę w rewanżu. Może to jest takie pojemniejsze, no bo to też przy remisie też by Górnik oczywiście dalej miał. No, ten mecz jest dosyć dobrze oceniany przez polskie media, tak jak trochę sobie posłuchałem komentarzy po tym spotkaniu. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca dlaczego, bo to raczej Fenerbahce było tą stroną, która dyktowała warunki gry, to Fenerbahce miało przewagę, to Fenerbahce trafiło w słupek i poprzeczkę, to Fenerbahce było kreatywne, ale Górnik w tym spotkaniu kreatywny nie był. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście ten wynik 0-1 to jest wynik, który no, pozwala nam spoglądać na ten rewanż w Zabrzu z zaciekawieniem, no bo przecież futbol różne historie zna i to wcale nie jest niewykluczone, że Górnik Zabrze nie ogra Fenerbahce, choć oczywiście będzie to bardzo, bardzo, bardzo trudne. Natomiast no, też ten wczorajszy mecz ze Śląskiem Wrocław pewnie jest jakimś takim dobrym symptomem, no bo przecież Górnik sezon zaczął od porażki w Superpucharze w Poznaniu 1-3, potem było to 0-1 z Fenerbahce, a teraz udało się w tej drugiej połowie meczu w Zabrzu wczorajszym ze Śląskiem Wrocław odwrócić losy spotkania i co pokazuje, że w tym Górniku cały czas, że to nie jest jakiś taki kryzys początku sezonu, że coś tam jest nie tak z dyspozycją, nie wiem, choćby fizyczną zawodników. No tylko po prostu no, klasa rywala świadczy o tym, że te pierwsze mecze w wykonaniu Górnika Zabrze nie były najlepsze, natomiast no, ta forma powinna progresować, powinna iść do góry i czekamy z niecierpliwieniem na to, jak to będzie wyglądało w rewanżu w Zabrzu. No nie przypuszczam, żeby Górnik nagle z drużyny, która mocno broniła w pierwszym meczu, przeszedł do ofensywy i stał się zespołem, który narzucił własne warunki. Natomiast wynik powoduje, że na pewno emocje na meczu w Zabrzu będą.
17: Zaskoczył cię trener Michał Gaszparik, wystawiając właściwie tę samą jedenastkę na mecz ze Śląskiem, co kilka dni wcześniej w Stambule, w perspektywie spotkania rewanżowego, bo tam zdaje się chyba tylko na prawej obronie doszło do zmiany.
18: Trochę tak, no bo pewnie moglibyśmy się spodziewać większej liczby roszad, choćby Nils Frederiksen tych roszad dokonał, no nie chcę powiedzieć, że wiele, ale więcej niż Michał Gaszparik. Mam na myśli oczywiście mecz w europejskich pucharach versus mecz ligowy, natomiast Gasparyk, nie pracując także na Słowacji, nie był zwolennikiem przekładania meczów, a wiemy, że jakby Górnik...
17: Ale już Górnik przełożył ten mecz kolejny z Koroną Kielce, dobrze kojarzę?
18: Tak, i mam wrażenie, że to nam pokazuje, w co Górnik mierzy. Czyli oni zdają sobie, oczywiście nikt tego głośno nie powie, no bo są, każdy ma swoje ambicje, jest sportowcem i każdy chce wygrać i wyeliminować Fenerbahce. Natomiast ja myślę, że oni gdzieś tam wiedzą, z kim się mierzą. No wiadomo, Fenerbahce 80 milionów euro wydane na transfery w trakcie tego okna transferowego, no to są rzeczy nieosiągalne dla żadnego polskiego klubu, nie tylko dla Górnika Zabrze. To mówimy o rywalizacji z zespołem, który poniekąd uprawia inną dyscyplinę sportu. Tak trzeba powiedzieć, porównując potencjały sportowe jednego i drugiego zespołu, więc myślę, że oni podchodzą do tego bardzo pragmatycznie, bym powiedział, tak? Czyli nie obiecują sobie po tym dwumeczu za wiele, natomiast to nie zmienia faktu, że nie myślą o tym i nie dają sobie szans na awans, bo oczywiście to zawsze jest możliwe. Natomiast wracając do rotacji, no też prawda jest taka, że pewnie ten wybór jest ograniczony, jeśli chodzi o Górnika i Michała Gasparyka, zwłaszcza w centrum drugiej linii. Wiemy, że tutaj jest duży kłopot, jeśli chodzi o zespół Zabrza po tych letnich odejściach, czy to Helebranda, czy też...
17: No, ale Antosa, też kontuzja to... Jarosława Kubickiego
18: oczywiście
17: nie pomogła.
18: Złamana ręka Jarosława Kubickiego, więc to centrum pola rozpadło się, jeśli chodzi o Górnik Zabrze. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w tym meczu z Fenerbahce, no bo ja też mam takie wrażenie, że mając na uwadze ten kłopot z pozycją numer 6, no to przychodzi do klubu Dietz, tak, to jest nowy zawodnik w barwach Górnika Zabrze i on de facto od razu wchodzi do grania. To nie jest tak, że on potrzebuje jakiegoś czasu na to, żeby popracować z tym zespołem, żeby poznać ten zespół, żeby zostać wprowadzonym, żeby mógł być wprowadzony w model gry Górnika, poznać oczekiwania trenera względem niego, jakoś dopasować się do drużyny, tylko on de facto niemalże z marszu pojawia się na boisku i wczoraj gra, tak? I zresztą w Stambule też gra na pozycji numer 6. Mimo tego, że to nie jest piłkarz, który oczywiście on może grać na pozycji numer 6, ale generalnie jest środkowym obrońcą. Więc to nam pokazuje, jaki problem w centrum pola ma dzisiaj Michał Gasparyk. Pytanie, czy rozwiązaniem na tej pozycji może być Kasper Urbański, bo jak rozumiem, Kasper Urbański we wczorajszym meczu w drugiej połowie grał na pozycji numer 6. A też był tak próbowany w meczach towarzyskich przez Michała Gasparyka. Być może to zafunkcjonuje i to będzie coś, co w jakiś sposób wprowadzi w drużynie Fenerbahce pewien niepokój, bo też możemy sobie wyobrazić, że Fenerbahce to będzie zespół grający wysokim pressingiem, podchodzący do Górnika, no i będzie potrzebny ktoś na pozycji numer 6, który będzie sprawnie posługiwał się piłką. Nie tylko dobrze będzie bronił, ale też będzie potrafił sobie poradzić, mając rywala na plecach, odwrócić się z piłką, zmienić kierunek gry. No a Kasper Urbański z całą pewnością z piłką przy nodze jest piłkarzem, który czuje się dobrze.
17: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna jest naszym gościem, a to w związku ze startem Ekstraklasy, także startem kampanii polskich zespołów w europejskich pucharach w rundach kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Bądźcie Państwo z nami, po informacjach wracamy i omówimy sobie inne wydarzenia tej pierwszej kolejki i nie tylko.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
20: Tok 2.
21: Jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni Państwo, prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
20: Aż tak?
21: Tak.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7:00. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna jest z nami. Przemku, słyszymy się?
7: Tak.
6: Omawiamy sobie start klubowej piłki w Polsce. Najpierw na poziomie europejskich pucharów, później na poziomie ekstraklasy. Zresztą ta kolejka wciąż trwa. To od razu powiem. O 20:15 rozpocznie się spotkanie niezwykle ciekawe, taki trochę klasyk południa Polski, biorąc pod uwagę to, ile razy Wisła zdobyła, wracająca do ekstraklasy, mistrzostwo naszego kraju, a też biorąc pod uwagę, że GKS Katowice to firma, która niegdyś notorycznie grała w europejskich pucharach. Teraz także, dlatego o tym wspominam, bo GKS gra z Żyliną w pierwszym meczu i to jest mecz, który chyba wskazuje na to, że będzie ciężko odrobić te straty z pierwszego spotkania.
7: Jest to, nie wiem, czy będzie ciężko. No myślę, że jest to absolutnie w zasięgu GKS-u Katowice. A ten pierwszy mecz pokazał, że GKS spokojnie może sobie z tym rywalem poradzić, co oczywiście nie oznacza, że ja od razu twierdzę, że GKS Katowice awansuje do fazy ligowej, Ligi Konferencji, bo to nie tylko Żylina, ale potem jeszcze dwóch kolejnych rywali i teraz katowiczanie byli rozstawieni w losowaniu, a w kolejnych rundach już ten poziom będzie rywali wyższy, no bo GKS Katowice już rozstawiony nie będzie, więc pewnie z tej piątki drużyn, które reprezentują nas w tym sezonie w europejskich pucharach, szanse awansu GKS-u Katowice są najmniejsze z wielu względów i nawet nie tylko o potencjał sportowy chodzi, bo też no, ten potencjał sportowy jest taki troszeczkę nieodgadniony w kontekście Europy. Takie mam wrażenie, bo jak sobie popatrzymy na te nazwiska zawodników, którzy przybyli do GKS-u Katowice w trakcie letniego okna transferowego, no to na pewno można zauważyć, że to są wzmocnienia, a nie uzupełnienia. Że Wolski to będzie piłkarz, który myślę, że z biegiem czasu będzie stanowił o sile drugiej linii i w ogóle ta druga linia centrum drugiej linii GKS-u Katowice będzie wyglądało imponująco, bo to będzie Nowak, będzie Markowicz, będzie młody Mateusz Kowalczyk i będzie Wolski, więc ja nawet zastanawiam się, czy to nie jest drugie najmocniejsze centrum pola w całej Ekstraklasie, bo pewnie mocniejsze ma tylko na ten moment Lech Poznań, a czy inne drużyny, to można byłoby pewnie dyskutować. Ja pewnie bym bronił tej tezy, że to jest centrum pola numer dwa, jeśli chodzi o Ekstraklasę, natomiast znowu to w większości są piłkarze jeszcze nie zweryfikowani przez Europę, oni też tej Europy muszą się nauczyć, oni muszą się nauczyć gry co trzy dni, to też nie jest proste, to takie pierwsze koty za płoty także dla trenera Rafała Guraka, więc tych problemów GKS-u Katowice, po pierwsze ten brak doświadczenia, po drugie to, że trzeba wyeliminować trzech rywali, po trzecie to, że trzeba tych rywali eliminować, nie będąc rozstawionym poza tym pierwszym dwumeczem, no powoduje, że gdzieś tam w mojej głowie te szanse na awans GKS-u Katowice pewnie oceniałbym najniżej, no i niestety też no, po tym nocowaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji no, na pewno znak zapytania trzeba postawić przy Rakowie Częstochowa.
6: A dlaczego? Chodzi ci o no, to, bo przypomnijmy
7: o
6: tam
7: klasę
6: się...
7: rywala.
6: Tak, bo przypomnijmy, że w kolejnej rundzie Raków Częstochowa zmierzy się z przegranym starcia Hammarby Anderlecht. Jeden do jednego było w pierwszym meczu obu zespołów.
7: No właśnie, i zobaczymy, jaki to będzie rywal. Tego jeszcze oczywiście nie wiemy. Natomiast to choćby fakt, że odszedł Brunes, pokazuje, że no, Emreli, ja wiem, że Emreli w tym pierwszym meczu z Valletą wypadł dobrze. Wiem, że zdobył bramkę, natomiast to nie jest piłkarz, który zastąpi, mam wrażenie, jeden do jednego Brunesa. Brunes w tych ostatnich sezonach miał fantastyczne liczby, jeśli chodzi o Raków Częstochowa, bo to było, teraz mówię z głowy, ale mniej więcej 80 meczów i 40 goli, więc to naprawdę dobrze wyglądało w kontekście gry tego zawodnika. Oczywiście, wiadomo, pieniądze robią swoje. Zresztą Michał Świerczewski, klub Raków Częstochowa, obiecał Brunesowi, że kiedy pojawi się atrakcyjna oferta i dla klubu, i dla samego zawodnika, z której piłkarz będzie chciał skorzystać, to nie będą mu robili problemów i mimo tego, że ten kontrakt jest ważny, nie będą tam tej ceny śrubowali jakoś bardzo mocno, no bo taka też była umowa pomiędzy klubem a samym piłkarzem, więc Brunesa nie ma, no, natomiast no, pomijając fakt tej umowy, to no to jednak jest to sportowe osłabienie, tak? Więc nawet jeśli Raków Częstochowa myśli o tym, żeby w jakiś sposób zastąpić Brunesa nie Emrelim, bo Emreli nie jest też piłkarzem, który jest klasyczną dziewiątką, takie mam wrażenie, a w tym systemie Rakowa ta umiejętność gry na pozycji numer 9 istotnej, tam właśnie musi być taki bardziej targetman, mam wrażenie, niż piłkarz, który będzie głębiej cofał się do rozegrania, będzie takim piłkarzem mniej pilnującym centrum pola karnego. A Emreli takim rozbieganym piłkarzem bardziej jest. No to nawet jeśli ktoś przyjdzie, żeby zastąpić Brunesa, to pytanie, czy to nie będzie za późno.
6: Mhm. Wiesz co, przejdźmy do rozgrywek ligowych. Ja chciałbym po pierwsze porozmawiać z tobą o Centrum VAR, które zostało zaprezentowane, o tym, czego spodziewasz się po Ekstraklasie, ale też i o pewnym wydarzeniu ze Szczecina, bo przyznam, że nie tylko jako człowiekowi, który śledzi tę ligę zawodowo, jest mi zwyczajnie szkoda Milety Rajowicza, napastnika Legii Warszawa, który jest może nieudolny w swoich poczynaniach z różnych powodów, ale mam wrażenie, że ta jego niemoc pogłębia się wraz z hejtem, jaki na niego spada. Już przyśpiewki własnych kibiców, żeby trener Paprzą zdjął go z boiska, i to jest eufemistyczne określenie tego, czego domagali się kibice, jak go nazwali. No to jest przegięcie, krótko mówiąc, działanie na szkodę klubu, któremu kibicujesz. Ja tego nie kupuję.
7: Znaczy wiesz, no ja też tego nie kupuję, no na pewno tak nie powinno być, natomiast no fakty są takie, że no, że mnie Tarajowicz jest, no nie wiem, no jak strzelasz gola już no niemalże z linii bramkowej, to naprawdę to jest jakieś no, zastanawiająca niemoc. No, fajnie, że Marek Paprzą cały czas wierzy w tego piłkarza, że cały czas go buduje, że cały czas go wspiera, no bo tak też można wywnioskować z tych konferencji prasowych. Natomiast no, na pewno też jest gdzieś pytanie, na ile on go wspiera, bo de facto nie ma wyjścia, bo wiemy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o napastników Legii Warszawa na ten moment. To są trzy nazwiska: Zjawiński, Adamski i Rajowicz. Adamski, który nie zagrał w Szczecinie, bo miał kłopoty zdrowotne. Czolak, który ma dłuższa przerwa, tego piłkarza czeka, więc nie, trochę Marek Paprzun ma związane ręce. Wiesz, w poprzednim sezonie było tak, że Legia miała bardzo duży kłopot w bramce i miała bardzo duży kłopot w ataku. I ten kłopot w bramce rozwiązał Hindrich. I ten zespół stał się dużo trudniejszy do trafienia w momencie, w którym Otto Hindrich pojawił się między słupkami. I ten mecz w Szczecinie też to pokazał, bo pamiętasz tą sytuację Nsame, kiedy uderzał głową i no, kapitalnie bronił wtedy Hindrich. To takiego piłkarza Legia musi mieć i musi mieć też skuteczną dziewiątkę. No i Mineta Rajowicz tego nie dowozi. Ja oczywiście nie jestem, wiesz, zwolennikiem tego, żeby w jakiś sposób go piętnować, obrażać, no bo wiadomo, że to jest tylko sport i różne rzeczy się zdarzają i po tej drugiej stronie też jest człowiek, tak, a nie maszyna. Natomiast czy w szerszej perspektywie to jest zawodnik, który rozwiąże tą niemoc strzelecką, w przełamie to w jakiś sposób? Ja nie wiem, no pewnie wiesz, pewnie siłą rzeczy ileś bramek Mileta Rajowicz zdobędzie. No bo jeśli będzie grał, a na ten moment wiele wskazuje na to, że grał będzie, bo Paprzyn nie ma za bardzo innego wyboru, no to prędzej czy później przecież jakąś bramkę strzeli, tak? No bo no, to będzie wynikało, no nie wiem, z rachunku prawdopodobieństwa, że coś tam wpadnie. Natomiast wiesz, jeśli myślisz o tym, żeby wrócić do europejskich pucharów, może po cichu też myślisz o tym, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski, bo ja myślę, oczywiście nie wiem tego, nie rozmawiałem z Markiem Papszonem, natomiast znając tego człowieka, znając jego ambicje, to ja myślę, że nawet jeśli on tego głośno nie powie, to z tyłu głowy on sobie jasno taki cel stawia, tak? No, jest człowiekiem bardzo ambitnym. No to jednak musi być piłkarz, który będzie wieńczył grę zespołu. A Mileta Rajowicz w tym meczu w Szczecinie, nie tylko w tym oczywiście, bo wiosną wyglądało to podobnie, ale znowu pokazał to, że on tym piłkarzem raczej nie będzie. Nie wiem, czy to jest efekt jakiejś blokady psychicznej, czy on, nie wiem, przechodząc do innego klubu, może wyglądało to inaczej, bo ta presja by inaczej też na niego oddziaływała. Nie umiem powiedzieć. Natomiast no, na ten moment jest to małżeństwo wyjątkowo nieudane. Mam na myśli połączenie Legii i Rajowicza. To po prostu nie funkcjonuje. I tak trzeba to nazwać. Natomiast dalej jakby ten związek trwa, bo po pierwsze Rajowicz kosztował 3 miliony euro, co potwierdził Marcin Herra jeszcze w tym wywiadzie niedawnym z Sebastianem Staszewskim. Więc dla Legii to też jest jakaś inwestycja, jak rozumiem, i pewnie Legia chciałaby tego piłkarza oddać, nawet jeśli oddać, tak, to za jakieś pieniądze i część tych poniesionych kosztów odzyskać, a żeby te poniesione koszty odzyskać, to on musi strzelać gole, ale nie strzela tych goli i to sytuacja jest patowa. Mam na myśli oczywiście stronę sportową, bo ludzkiej, no to wiadomo, że nie powinniśmy go w żaden sposób piętnować jako człowieka i go wyśmiewać, no bo to pewnie zupełnie nie o to wsparcie chodzi, tak? Natomiast jeśli chodzi o to, jak prezentuje się na boisku, no to te zastrzeżenia są do Milety Rajowicza bardzo, bardzo poważne.
6: Centrum VAR, jak to wiesz, z pompą ogłoszone przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak ty w ogóle to oceniasz?
7: No pozytywnie, no coś, co jest normą już w Europie. Ja kiedyś rozmawiałem, jak jeszcze nie Marcin Schulz, tylko Tomasz Mikulski był przewodniczącym sędziów w Polsce i on mi powiedział, że Polska jest jedynym krajem, w którym VAR działa na dwóch poziomach ligowych, no bo jest też w pierwszej lidze, chociaż w trochę innej wersji, a nie mamy centrum VAR. I to był jedyny kraj taki w Europie, tak? No i dobrze, że to w końcu zostało rozwiązane. Dobrze, że po tych przepychankach pomiędzy Ekstraklasą a Polskim Związkiem Piłki Nożnej to w końcu powstało pod auspicjami związków, federacji. PZPN wydał na to bodaj 10 milionów złotych na ten moment, bo wiadomo, że to centrum będzie generowało dalsze koszty. Jest to jak najbardziej krok we właściwym kierunku, choć na razie oczywiście tylko na poziomie Ekstraklasy. Na razie to centrum, jak rozumiem, nie funkcjonuje jeszcze w pierwszej lidze, no ale już to powoduje, że jednak sędziom powinno być łatwiej, tak? Już ta logistyka będzie no po prostu łatwiejsza. Sędziowie powinni być mniej zmęczeni, no bo jednak przy obsłudze iluś tam meczów Ekstraklasy i także pierwszej ligi, te podróże po Polsce, no to na pewno dawały im się we znaki.
6: Szybkie pytania. Kto będzie mistrzem Polski, kto zagra w europejskich pucharach, kwalifikując się na podium? Kto być może zdobędzie Puchar Polski i kto spada z ligi, twoim zdaniem?
7: O matko. Wiesz co, tak. Mistrzem Polski, no to chyba nie będę oryginalny, powiem, że Lech Poznań, bo Lech Poznań jest zespołem na pewno najmocniejszym. Patrząc na to, co się dzieje w tym klubie teraz, no to trudno mieć wrażenie, że ktokolwiek będzie w stanie tutaj zagrozić. Pytanie, kto będzie wicemistrzem i myślę, że Legia pod wodzą Marka Papszuna rzuci to wezwanie Lechowi Poznań. Zwłaszcza ta jesień, mam wrażenie, będzie bardzo ważna dla zespołu Marka Papszuna, bo jesienią Lech na pewno będzie zaangażowany w grę w europejskich pucharach i to jest taki czas dla Legii, mam wrażenie, żeby no, ustawić się dobrze w kontekście walki o Mistrzostwo Polski w rundzie wiosennej tego sezonu, żeby te punkty się zgadzały, tak? No nie wiem, czy to możemy mówić o jakiejś przewadze, czy niewielkiej stracie, ale pamiętajmy, że jednak Lech Poznań grający co 3 dni, to będzie Lech Poznań, który będzie miał więcej kłopotów na pewno niż Legia Warszawa pod względem takiej formy prezentowanej w naszej lidze. I to nawet pamiętam, ta najsilniejsza Legia z ostatnich lat, pamiętasz tą Legię, która awansowała do Ligi Mistrzów pod wodzą Hasnika, potem Besnika, Jezus, jak on się nazywa?
6: Besnik Hasnik.
7: Besnik Hasi. Zmieszałem. Pod wodzą Hasiego awansowała do Ligi Mistrzów, to ona też tytuł obroniła, ale też miała problem w lidze na początku, tak? Tam były problemy, tam dopiero Jacek Magiera to wszystko tam uporządkował i to też nie była taka droga, mimo tego, że kadrowo to był zespół najsilniejszy, to też nie była taka droga po to mistrzostwo usłana różami, więc ja myślę, że Lech Poznań jest faworytem do mistrzostwa, natomiast to wcale nie oznacza, że on tą ligę wygra z jakąś taką, nie wiem, przewagą 12 punktów. Ja tego tak na ten moment nie oceniam. Dla mnie to raczej będzie rywalizacja do końca. Wciąż z Legią Warszawa, która mam wrażenie pod wodzą Marka Papszuna będzie takim zespołem bardzo pragmatycznym. No, wiemy, jak te zespoły Marka Papszuna wyglądają, prawda? To jest gra często właśnie obliczona na zdobycie jednej bramki. Jak się da więcej, no to oczywiście więcej, natomiast jak się nie da, to liczy się cel, tak? A celem zawsze są 3 punkty i ten mecz w Szczecinie też to pokazał, że Legia dopiero w doliczonym czasie, ale swój cel zrealizowała, 3 punkty zgarnęła i na ten moment już ma więcej punktów niż Lech Poznań. Oczywiście wiem, pierwsza kolejka i droga bardzo daleka, natomiast to jest to, o czym ja mówię, tak? Czyli ten udział w europejskich pucharach innych zespołów będzie powodował, przynajmniej na jesieni, że Legia będzie mogła w tej tabeli wypracować sobie przewagę. A przecież przed Legią też jest jeszcze, nawet jeśli teraz Legia ma jakieś problemy finansowe, tak, ale ustawi się w dobrej pozycji wyjściowej do walki o Mistrzostwo Polski na wiosnę, jeśli tak się stanie, bo to oczywiście jest wszystko jeśli, to przecież mamy przed sobą jeszcze zimowe okno transferowe, gdzie ktoś będzie mógł dołączyć do tego zespołu, gdzieś coś będzie można pozmieniać i też jeszcze zwiększyć te swoje szanse na to, żeby rywalizować z Lechem. Kto spadnie, to wiesz, to trudno powiedzieć, pewnie najłatwiej wskazać kogoś z Beniaminków, natomiast no też dwa kluby z Krakowa, zwłaszcza z Wieczysta, z poważnym zapleczem finansowym, więc nie wiem, szczerze mówiąc.
6: To zostawię ci to, Przemek, w takim razie. Tym bardziej, że musimy kończyć naszą rozmowę, bo już informacje Radia Tok FM czekają. Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna był z nami. To była druga część audycji przy niedzieli o sporcie, a za chwilkę trzecia część dotycząca siatkówki. Dzięki, Przemku. Dobrej niedzieli. Informacje przed nami.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa?
2: Proces kościelny jest niezależny od procesu rozwodowego. Mamy możliwość dołączania dowodów w postaci listów, SMS-ów, dokumentacji medycznej. Coraz częściej zostają wydawane wyroki negatywne, czyli mówiące o ważności sakramentu.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie

0: na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 19.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Domniemany sprawca ataku podczas Parady Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję. Informacje najpierw podały niemieckie media, a przed chwilą potwierdziły ją niemieckie służby. 21-letni Abdul B. był poszukiwany od wczoraj, po tym jak wjechał minivanem w tłum podczas Parady Równości w parku Tiergarten. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Szef niemieckiego MSW zakwalifikował ten czyn jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 5 osób zostało poszkodowanych po wypadku na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem w miejscowości Kliszów. Do zdarzenia doszło na odcinku między Jędrzejowem a Kijami. Trasa jest zablokowana. Ze wstępnych ustaleń służby wynika, że samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Policja na miejscu kieruje ruchem, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Wenecja zakończyła pilotaż programu pobierania opłat za wstęp do historycznego centrum Wenecji. Akcja trwała przez 60 dni we wszystkie weekendy i święta. Władze miasta poinformowały, że pobrano łącznie opłaty w wysokości ponad 5 milionów euro. Od kwietnia wydano łącznie 650 tysięcy biletów za wstęp do miasta. Z pierwszej analizy monitoringu napływu turystów wynika, że pojawiły się oznaki ograniczenia ruchu turystycznego, a celem pilotażu było lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych i ograniczenie skutków tak zwanej nadmiernej turystyki.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kolejna odsłona naszego programu. Połączymy się teraz z Adrianem Brzozowskim, komentatorem Polsatu Sport. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co oznacza, że mówić będziemy o siatkówce. Adrian Brzozowski, pamiętacie Państwo Adriana z anteny, był niegdyś dziennikarzem Radia TOK FM. Z tym większą przyjemnością do Ciebie telefonujemy. Rozgrywki Ligi Narodów Kobiet w fazie finałowej i rozgrywki Ligi Narodów w fazie finałowej mężczyzn, które rozpoczynają się 29 lipca. To jest temat, który chcę z Tobą poruszyć. To może rozpocznijmy od najświeższych rzeczy przed 16 dzisiaj. Reprezentacja Turcji pokonuje reprezentację Brazylii 3-1. Wcześniej reprezentacja Włoch w takim samym stosunku wygrywa z Chinkami i co, jakie wnioski z tego wyciągamy?
5: Wnioski takie, że ta sytuacja, jeśli chodzi o żeńską siatkówkę, z roku na rok wygląda mniej więcej tak samo, z drobnymi zmianami.
3: Czyli stabilnie.
5: Tak, dokładnie, czyli stabilnie. Oczywiście my możemy bardzo żałować, że w tej czołówce po raz kolejny nie ma, znaczy, że nie ma kolejny raz reprezentacji Polski, bo wypadły nasze panie z podium, czego na pewno bardzo żałujemy, ale widzimy, że ten trzon jest, że tutaj jest ten top cały czas, że to są Włoszki, są Brazylijki, są Turczynki. No i tutaj powiedzmy ta czwarta ekipa to albo Amerykanki, albo Polki, albo Japonki, albo Chinki, tak jak w tym przypadku, więc jest ta ścisła czołówka cały czas taka zawiązana i to są drobne, kosmetyczne zmiany. Widzimy też po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj, że no, reprezentacja Turcji to jest cały czas bardzo mocna ekipa. Przed Mistrzostwami Europy, gdzie też przypomnijmy, reprezentacja Polski będzie się mierzyć w grupie, na całe szczęście w grupie z Turczynkami. To też może być powód do obaw dla Stefano Lavariniego, bo no jednak to jest ten ścisły światowy top, a Polki z tego światowego topu na razie wypadły. Ale wracając do tego, co się dzisiaj działo, na pewno Brazylia może żałować. Piąty finał z Roberto, piąty finał Brazylijek i piąta porażka, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Narodów. To na pewno boli, bo to są srebrne Brazylijki, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Narodów, ale też trzeba pamiętać tak trochę na usprawiedliwienie, że w reprezentacji Brazylii w tym sezonie nie widzieliśmy jeszcze Gabi i w Lidze Narodów oczywiście już nie zobaczymy, ale tam jeszcze trochę grania jest, jeśli chodzi o Brazylijki na kontynencie swoim, więc Gabi być może wróci. Problemy z plecami, z odcinkiem krzyżowo-lędźwiowym sprawiły, że jej nie widzieliśmy. Mówiło się, że może wróci na trzeci, ostatni tydzień fazy kontynentalnej do składu, ale nie wróciła. Mówiło się, że może na turniej finałowy, no ale też nie wróciła. W ostatniej chwili wypadła też przez zrywanie więzadeł krzyżowych Julia Środkowa, więc to tutaj te dwa kluczowe nazwiska, kluczowe postaci. No Gabi to jest fenomen, jeśli chodzi o światową siatkówkę, no ale jednak dwa ważne elementy drużyny z Roberto, więc finał super, no ale jednak ten niedosyt jest. Myślę, że gdyby Gabi była na boisku, to no to by się przeciwstawiła Melisie Vargas, bo Turcja to jest Melisa Vargas. 33 punkty na ponad 50% skuteczności tej siatkarki, no to jest coś niebywałego.
3: Jaki to jest sezon? Biorąc pod uwagę, że przypada on w środku między igrzyskami, że nie ma mistrzostw świata. Jak ty na to patrzysz? To jest Liga Narodów, która jest najistotniejszym wydarzeniem?
5: Patrząc na to, że mamy Mistrzostwa Europy za chwilę, mówię tu o naszych.
3: Ale akurat w żeńskiej siatkówce no, ma to chyba mniejszy wymiar.
5: Tak, ale nie dla reprezentacji Polski i nie dla tych zespołów takich, które są trochę jeszcze mimo wszystko kopciuszkami, bo reprezentacja Turcji na przykład pod wodzą Daniela Santarellego, ona chce wygrywać wszystko i to jest taki gen zwycięstwa, który zaszczepił trener Santarelli w Imoco Conegliano, że one mają wygrywać co się da, czy to jest granie towarzyskie, czy to jest granie o Puchar Włoch, czy Super Puchar Włoch, czy Ligę, one mają wygrywać wszystko i tak samo jest w przypadku reprezentacji Turcji. Pamiętajmy też, Włoszki niepokonane, więc one były przez długi czas, więc one bardzo by chciały znów dominować, więc ta Liga Narodów wydawało się, że może będzie takim elementem tylko przygotowań do Mistrzostw Europy, ale tak jak i w przypadku pań, tak i w przypadku panów, zobaczyliśmy potężne reprezentacje w niemal najmocniejszych składach, nie licząc tych problemów zdrowotnych w poszczególnych reprezentacjach, wszyscy najlepsi grali. To była najlepsza Liga Narodów od chyba początku rozgrywek, gdzie nie było szukania wymówek, że ten nie może, ten odpoczywa. Każdy wysłał to, co najlepsze, mimo że to jest sezon poolimpijski i przed Mistrzostwami Europy czy Mistrzostwami Świata, ale to jest cały czas walka o Los Angeles i podkreślali to w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, męskiej i żeńskiej, ale nie tylko, bo wiemy, że ten projekt zawsze jest budowany w Stanach od igrzysk do igrzysk, ale też trochę tym trybem, trochę tym systemem zaczynają podążać też reprezentacje na naszym kontynencie i ten cykl przygotowań do Igrzysk Olimpijskich jest mocno widoczny i zbrojenie się, szukanie następców wielkich gwiazd też trwa w poszczególnych reprezentacjach. Na szczęście w reprezentacji Polski pań i panów wydaje nam się, że no chyba ten trzon mamy i poszukiwań tutaj za wielkich nie będzie.
3: Przechodzimy do męskiej reprezentacji. Od 29 lipca, jak już powiedziałem, rozpoczyna się turniej w chińskim Ningbo. Reprezentacja Polski rozegra swoje spotkanie z reprezentacją Ukrainy w ćwierćfinale 30 lipca o 19:30.
5: Tak, to prawda i ktoś sobie pomyśli...
3: Oczywiście 19:30 tamtego czasu.
5: 13:30 naszego czasu, tak. Tak, 13:30 naszego czasu i jak ktoś myśli, że reprezentacja Ukrainy to będzie bułka z masą i pokonamy te reprezentacje od tak, to nie. Też trener Nikola Grbić apeluje o to, by nikogo nie lekceważyć i że każdego rywala trzeba docenić. I to nie mówi tego tak kurtuazyjnie, że szanujemy rywala. Trzeba szanować reprezentację Ukrainy, bo ona jest małą rewelacją tych rozgrywek, które już za nami, jeśli chodzi o fazę grupową. Obok reprezentacji Turcji, oni spisy się naprawdę bardzo dobrze. Trzeba pamiętać, że dołączył do kadry po nieobecności Oleg Płotnicki, czyli gwiazda światowej siatkówki, siatkarz Circicoma Perugia. No i jego jakość, jego wartość jest nie do przecenienia dla reprezentacji Ukrainy, więc on już samą swoją obecnością może nie atakuje jakoś wyśmienicie w niektórych meczach, może ma problemy w przyjęciu, ale jego obecność dodaje dużo jakości tej drużynie jako całokształt. Więc trzeba pamiętać, że Ukraina jest groźnym przeciwnikiem. Trzeba pamiętać, że trudna przeprawa za reprezentacją Polski w starciu z tym przeciwnikiem, jeśli chodzi o fazę grupową, 5-setowe wygrane. Co prawda spotkanie przez biało-czerwonych, ale jednak pamiętajmy, że to nie było gładkie zwycięstwo. Ale nie możemy tutaj mówić, że reprezentacja Nikoli Grbicia musi się obawiać reprezentacji Ukrainy. Pamiętajmy, że za naszą kadrą fantastyczny turniej w Chicago. 4 mecze wygrane, 1 set stracony, pokonane potęgi, bo to są zespoły światowego topu, czyli Amerykanie, Francuzi. Mieliśmy tam też pokonanych między innymi... chyba, jeśli dobrze pamiętam, Bułgarów, więc no tutaj to jest naprawdę bardzo dobry prognostyk przed tym, co nas czeka w Ningbo i trzeba wierzyć, że obrońcy tytułu są na dobrej drodze, by błysnąć formą taką jak w Chicago, no bo trzeba powiedzieć, że w Chicago to po prostu jechał polski walec przez te przeszkody.
3: No właśnie i to byli rywale najsilniejsi z możliwych, jakich mogliśmy na tamten moment sobie wyobrazić. To jest już taki obraz, no bo wiesz, mecze w Ligi Narodów są rozmaicie traktowane. Czy jest to obraz polskiej reprezentacji, jaki zobaczymy w turnieju finałowym, a później na Mistrzostwach Europy?
5: Wydaje się, że tak. Oczywiście mogą być jakieś drobne zmiany, bo cały czas ja nie jestem przekonany, że drugim atakującym reprezentacji Polski będzie Kevin Sasak w Mistrzostwach Europy. Na razie dostaje duży kredyt zaufania od trenera Grbicia, ale takie są głosy, że może jednak Bartek Gomułka byłby tutaj lepszym wyborem, bo on miał pełen sezon rozegrany, bardzo dobry sezon w drużynie z Warszawy, przede wszystkim w zdrowiu. A Kevin Sasak cały czas wraca do formy, po praktycznie sezonie jest pisanym na straty w drużynie Lublina, gdzie on miał swoje problemy zdrowotne i groziło nawet operacją, jeśli chodzi o właśnie Kevina Sasaka. No ale Nikola Grbić ma go na co dzień, wie jak on wygląda, wie ile potrzebuje czasu, żeby wrócić do grania i pewnie tego grania mu potrzeba, żeby wskoczyć na odpowiedni poziom, więc no zobaczymy, no trzeba wierzyć w to, co proponuje nam Nikola Grbić, bo przecież z każdej imprezy medal przywozi, więc nie możemy tutaj mówić, ojejku, ale to dlaczego ten, a dlaczego tamten. Spokojnie, patrzmy na to, co się będzie działo i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra forma na turniej w Ningbo, bo potem jeszcze kosmetyczne może zmiany, bo cały czas też w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski liczą, że wróci Kuba Kochanowski, który do Ningbo nie poleciał. On ma też ciężki sezon ligowy za sobą i ciężki powrót do składu. Przepraszam,
3: ostatnio się ukazały zdjęcia jego właściwie części ciała po zabiegu.
5: Tak, to prawda. Media społecznościowe są bezlitosne, prowadzone przez samych siatkarzy. Oni już nic nie ukrywają. Tam się wszystko pokazuje. No tak, po zabiegu i teraz jest pytanie, ile czasu potrzebuje, żeby wrócić do zdrowia? No do Mistrzostw Europy
3: jeszcze
5: jest.
3: Powiedzmy od razu, na czym polega ta dysfunkcja fizyczna Kuby Kochanowskiego.
5: I jakbyś chciał wyjaśnić, to byłoby lepiej, bo pewnie masz to bardzo ładnie rozpisane.
3: No nie, no właśnie nie.
5: Nie ma mowy, nie wdam się w to, bo też trzeba pamiętać, ja do końca nie pamiętam, którą część ciała on miał, jeśli chodzi o zabieg, bo on miał tyle tych problemów, miał plecy, miał jakieś problemy z kolanem, plus chyba bark, więc to tutaj ja przyznam szczerze, teraz z ręką na sercu nie do końca pamiętam, który zabieg akurat miał ostatnio, ale trzeba przyznać szczerze, że wszyscy wierzą, że Kuba Kochanowski zdrowy będzie, tylko no właśnie, pytanie, czy Kuba Kochanowski nie pojedzie z tą reprezentacją na Mistrzostwa Europy, nawet jeżeli nie będzie w 100% gotowy, bo pewnie się zgodzisz, że Kuba Kochanowski tej reprezentacji Polski no jest potrzebny, tylko pytanie, czy nie jest jej potrzebny w 100% zdrowy, bo tak jak sam się nazwał też ostatnio Kuba Kochanowski, że on jest chyba atmosfericiem i też troszkę turystą w ostatnim czasie, więc nie wiem, czy to jest akurat tej reprezentacji potrzebne, czy nie jednak siatkarz, który jest w 100% zdrowy.
3: Mhm. Pozbieramy reprezentację na Igrzyska Olimpijskie z Bartoszem Kurkiem włącznie, bo to jest też taki temat dyżurny mijającego tygodnia.
5: Oj, a ja odbiję piłeczkę. Myślisz, że czy Bartek Kurek jest potrzebny jeszcze tej reprezentacji?
3: Ojej, nie mam mandatu, żeby to oceniać.
5: No wiesz, tutaj myślę, że tylko i wyłącznie Nikola Grbić wie, jaki ma pomysł na Bartka Kurka i pytanie jest jeszcze inne, czy Bartek Kurek widzi się w tej reprezentacji? Bo jeżeli ta kadra teraz pojawi się w bardzo dobrej dyspozycji w Ningbo i załóżmy obroni tytuł w Lidze Narodów, jeżeli pojedzie na Mistrzostwa Europy i zapewni sobie olimpijską kwalifikację, bo pamiętajmy, że Mistrz Europy ma zapewniony awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, to pojawią się pytania, czy tej reprezentacji potrzebny jest Bartek Kurek, bo Bartek Kurek sam zrezygnował z tej drużyny w tym sezonie, będąc świadomym, że nie jest w stanie jej dać tego, co dawał przez ostatnie lata i też ci, którzy są w jego miejsce, radzą sobie bardzo dobrze. Bartek Bołądź może początek sezonu w kadrze miał nie najlepszy, może trochę falujący, ale w tych ważnych meczach, chociażby w Chicago, pokazał, że jest gościem, który może być tą jedyną

0: Gang Łysego dalej miał tego głównego Łysego w swoich szeregach i Bartek Kurek byłby w tej reprezentacji.
1: Bardzo dziękuję. Adrian Brzozowski był z nami, opowiadając o tym, co dzieje się w świecie siatkówki w mijającym tygodniu. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje przed nami. Po informacjach opowiemy o perypetiach Andrei Pirlo, a więc człowieka, który miał zostać i ma zostać trenerem piłkarskiej reprezentacji Włoch.

0: Jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Służby zastrzeliły zamachowca, który wczoraj wjechał w tłum ludzi w Berlinie. Ogień niszczy tereny zielone Hiszpanii. W regionie Avila spłonęło już 50 tysięcy hektarów. Ważą się losy ponad 40 członków PiS. We wtorek oficjalnie przestaną być w strukturach partii. Minęła 20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sprawca ataku podczas Parady Równości w Berlinie został zastrzelony, poinformowała niemiecka policja. Do zdarzenia doszło podczas operacji policji na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy Niemiec. Od soboty służby prowadziły obławę na sprawcę. Podejrzany 21-letni Abdul Balut wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal bramy Brandenburg i placu Poczdamskiego. Mężczyzna był sympatykiem Państwa Islamskiego. Ponad 50 tysięcy hektarów spłonęło w prowincji Avila. To największy pożar w historii Hiszpanii od momentu, kiedy zaczęto rejestrować te zjawiska, podało hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej. Łącznie ostatnie pożary w rejonie Madrytu i sąsiadujących z nią prowincjach Avila i Toledo pochłonęły łącznie już 77 tysięcy hektarów obszarów zielonych. Ogień sieje spustoszenie w trzech miejscach. Dziś wybuchł kolejny, tym razem w okolicach Walencji. Kolejne dziesiątki osób musiały opuścić swoje domy. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że w nadchodzącym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. We wtorek Komitet Polityczny Partii zatwierdzi usunięcie jego i ponad 40 innych polityków PiS-u ze swoich szeregów w związku z tym, że nie zrezygnowali oni z działania w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi Piotr Müller.
6: Będziemy rozmawiać, co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
5: Eurodeputowany Piotr Müller dodał, że wolałby, żeby poza Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania rodziców dzieci chorych onkologicznie z Ministerstwem Zdrowia. Chodzi o kryzys wokół onkologii dziecięcej na Śląsku, po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do nowego centrum w Zabrzu. Jak mówiliśmy, lekarze zajmujący się guzami mózgu alarmowali, że w nowej placówce brakuje odpowiednich warunków do prowadzenia terapii, dlatego zerwali umowy. Dzieci od prawie miesiąca pozostają bez swoich specjalistów. Ich rodzice domagają się pilnej reakcji resortu. Chcemy przywrócenia oddziału w Katowicach, mówi jedna z mam, Monika Kalinik.
7: Podejmie jakieś radykalne kroki w tym temacie. No innego wyjścia nie ma. Po prostu nie ma innego ośrodka na Śląsku, który byłby w stanie zaopiekować się bezpiecznie dziećmi z tym schorzeniem.
5: Sprawę dla Polskiej Agencji Prasowej skomentowała wiceminister Katarzyna Kacperczyk. Jak przekazała, resort zdrowia jest w stałym kontakcie z dyrekcją oraz właścicielem centrum, Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Podkreśliła, że dalsze działania zależą przede wszystkim od decyzji tych podmiotów. To historia, która pokazuje, że wielkie serca nie mają wieku. Mija i Franek razem z kuzynką i kuzynem z Niemiec sprzedawali w wakacje lemoniadę. A zamiast wydać zarobione pieniądze na własne przyjemności, postanowili pomóc zwierzętom ze schroniska w Sosnowcu. Jak powiedzieli naszemu reporterowi, zwierzaki bardziej potrzebują tych pieniędzy niż oni.
8: Co kupiliście dla schroniska?
9: Kupiliśmy karmy dla kotów, dlatego, bo podobno koty są mniej doceniane niż psy.
10: Bardzo jesteśmy dumne, dzieciaki same wpadły na taki pomysł.
11: Nikt im w ogóle nie powiedział, żeby na coś te pieniądze przeznaczyli.
5: Dodały dumne mamy Agnieszka i Daria. Mija i Franek otrzymali od schroniska specjalny dyplom i podziękowania. Sami mają zwierzaki, w tym pieska ze schroniska. Jutro rusza remont nawierzchni na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach od ulicy Głogowskiej i ulicy Poznańskiej, znajdujących się w jego okolicy. Na początek roboty skoncentrują się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Remont będzie prowadzony etapami, tak aby przez cały okres jego trwania kierowcy mogli dojechać do wszystkich stron. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Powstanie można zrozumieć tylko w perspektywie miłości, bo było ono zwycięstwem patriotyzmu, heroizmu i braterstwa, powiedział ojciec Jacek Pietrzak w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbyła się msza święta w intencji uczestników walk o wolność i niepodległość Polski oraz cywilnych mieszkańców stolicy poległych w 1944 roku. Msza była częścią oficjalnych obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Minimalnie 14 stopni na północnym zachodzie, 18 na południowym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat od 13 do 16. Jutro również będzie sporo chmur i przelotny deszcz, a na termometrach od 18 do 25 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Kolejna odsłona audycji przy niedzieli o sporcie. Kolejnym jej gościem jest Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
3: Dotkniemy teraz tematu reprezentacji piłkarskiej, która nie grała na mundialu, który zakończył się przed tygodniem. Natomiast no, jest to reprezentacja kilkukrotnych mistrzów świata, o której głośno z powodów dyplomatyczno-politycznych, nie tylko sportowych. Andrea Pirlo miał zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Italii, ale wszystko, cała operacja stanęła pod znakiem zapytania. Dlaczego?
12: No, powodem tej, można powiedzieć, wstrzymania procesu zatrudnienia Andrei Pirlo na selekcjonera reprezentacji Włoch są jego powiązania z Rosją, a dokładniej z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet. Już kilka miesięcy temu Andrea Pirlo zwrócił na siebie uwagę, gdy mogliśmy go ujrzeć na trybunach podczas finału Pucharu Rosji. Odbył się on 24 maja. Na trybunach obok niego zasiadł Marco Materazzi. Tyle, że Materazzi po kilku dniach przeprosił za to, że pojechał do Moskwy. Pirlo natomiast tego nie zrobił. No, powód jest taki, że już wcześniej miał powiązania z Rosją, a to po prostu wielu osobom uwidoczniło, jak one są duże. Jest on bowiem ambasadorem marki Fonbet już od października ubiegłego roku. Bierze udział obok Andrija Arszawina w każdych praktycznie takich najważniejszych materiałach promocyjnych bukmachera. To bukmacher rosyjski, można powiedzieć powiązany z władzą, sponsor wielu właśnie wspieranych przez władzę projektów, który, no można powiedzieć, no wzbudza dosyć spore kontrowersje, szczególnie jeśli zobaczymy właśnie na to, jakie jest podejście obecnie do rosyjskiego biznesu.
3: Kto tak naprawdę wszczął alarm w tej sprawie? Komu zaczęło to przeszkadzać? Bo przecież to, że Pirlo i był w Moskwie i związany jest poprzez swoje interesy z rosyjską firmą, z rosyjskim kapitałem, no to było jasne, ale komuś zaczęło to przeszkadzać. Czy jednak fakt potencjalnej nominacji na najważniejsze piłkarskie stanowisko był tym języczkiem uwagi?
12: Można powiedzieć, że tak, że zaczęło to przeszkadzać przede wszystkim ze względu na to, że jednak funkcja selekcjonera reprezentacji Włoch to jest bardzo prestiżowa funkcja dla Włochów. To wiele polityków zwraca uwagę, że to jest funkcja publiczna i osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje obecną władzę Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji. Tutaj mieliśmy głosy od włoskich posłów, europarlamentarzystów, że po prostu taka osoba, która w ostatnich latach jeździła do Moskwy, zarabiała pieniądze z Rosji, no nie powinna pełnić tak ważnej funkcji, ważnej dla wielu Włochów, że jednak no, powinno się przemyśleć ten temat i nie dopuścić go do właśnie trenowania reprezentacji, bo pamiętajmy, że to nie jest jedyny Włoch, który w ostatnich latach bywał w Moskwie. Z rosyjskimi firmami był powiązany także w ramach m.in. Francesco Totti. To też wzbudzało kontrowersje, jednak właśnie no, Nie był on rozważany w ogóle jako kandydat na selekcjonera reprezentacji. Pirlo natomiast tak. I stąd właśnie to oburzenie w obecnym momencie. Też zostało to dosyć mocno opisane we włoskich mediach. Można powiedzieć, że obecnie to jest temat numer jeden debaty publicznej. Ja dzisiaj na przykład czytałem La Gazzetta dello Sport i tam poświęcono temu bodajże 4 strony, więc naprawdę dosyć dużo się o tym mówi.
3: Ale to wynika z tego, że piłka nożna jest w tak głębokim zainteresowaniu Włochów. Co za tym idzie, wszystkie funkcje z nią związane także? Czy jednak zmieniła się nieco wrażliwość mieszkańców Półwyspu Apenińskiego? No bo jak wiemy, no, bo oni nie do końca mieli taki stosunek zawsze. Myślę o świecie sportu, który potępiałby Rosjan i wszystko, co się z nimi wiąże.
12: Można powiedzieć, że stosunek do Rosjan jest różny, jednakże na większości jest taki jak innych państw Unii Europejskiej. I zauważmy, że po pierwsze to jest bardzo popularna dyscyplina sportowa, najpopularniejsza we Włoszech, wzbudza ona ogromne emocje, a co za tym idzie, także staje się tematem debaty publicznej. Dlatego właśnie też tak dużo mówi się o Pirlo, o jego powiązaniach z Rosją i jednak wiele osób to nie chciałoby, żeby osoba, która mimo trwania cały czas wojny, mimo tego, że nie mamy żadnego przełomu, jeździła do Moskwy, pobierała rosyjskie pieniądze, a teraz staje selekcjonerem reprezentacji Włoch, czyli takiej dumy narodowej całego kraju. No jednak wiele osób nie chciałoby właśnie, żeby doszło do takiej sytuacji, że Pirlo zostanie tym selekcjonerem, a to, co robił w ostatnich miesiącach, zostanie mu całkowicie zapomniane.
3: Czy głos w sprawie zabrała już Giorgia Meloni, czy nie? A może należy się tego spodziewać?
12: Ja na razie jeszcze nie widziałem, żeby Giorgia Meloni zabrała głos. Widziałem włoskich parlamentarzystów, europarlamentarzystów, ale od samej Meloni nic na razie nie widziałem. Być może zabierze, ale na obecną chwilę ciężko mi przewidywać. Pamiętajmy, że możemy spodziewać się niedługo odrzucenia kandydatury Pirlo. Może zostać całkowicie ucięty temat, bo o tym, czy on zostanie selekcjonerem, zdecyduje prezes włoskiej federacji piłkarskiej. Jeśli jednak mimo głosów krytyki zdecydowałby się na zatrudnienie Pirlo, no to wtedy zaczęłaby się burza polityczna i też moglibyśmy się spodziewać komentarza w takim przypadku Giorgi Meloni.
3: Co na to wszystko szef federacji piłkarskiej włoskiej?
12: Na razie ciężko o takie jasne stanowisko, żeby zajął w tej sprawie. Wydawało się, że wszystko zmierza ku końcowi, że Pirlo ostatecznie zostanie selekcjonerem reprezentacji Włoch, jednakże no, widać, że po dosyć dużym oburzeniu ze strony opinii publicznej, no, jego szanse maleją. Prezes włoskiej federacji piłkarskiej decyzję ma podjąć w najbliższych dniach. I jednak spodziewam się, że no, biorąc pod uwagę nastroje obecne w społeczeństwie, wśród też klasy politycznej, no jednak zdecyduje się na to, żeby nie zatrudniać Andrei Pirlo na tym stanowisku.
3: Skoro rozmawiamy o Rosji w ujęciu sportowym, to porozmawiamy o rosyjskich sportowcach, którzy mają zostać ewentualnie dopuszczeni do rozgrywek międzynarodowych. To już jest właściwie przesądzone i jest kwestią czasu, kiedy zobaczymy ich w rywalizacji, skoro MKOL już otworzył drzwi i to dość szeroko.
12: To zależy, w jakich dyscyplinach sportowych. Możemy się spodziewać, że Rosjan zobaczymy w rywalizacji sportowej na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, jeśli się nic nie zmieni.
3: W Los Angeles,
12: już mi się pomyliło z poprzednimi igrzyskami, więc jeśli w Los Angeles powinniśmy zobaczyć dosyć dużo rosyjskich sportowców, na pewno w o wiele większej liczbie niż podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Być może zobaczymy ich także z symbolami narodowymi. Już widzimy też, że niektóre federacje ze sportów zespołowych zdecydowały się na dopuszczenie Rosjan. Tu mowa między innymi o siatkówce czy piłce ręcznej. Nie wiemy natomiast, jak będzie z piłką nożną, bo tu jednak jest dosyć duży opór ze strony federacji zrzeszonych w UEFA. Tu widzimy, że UEFA nie chce się zgodzić na to, żeby Rosja powróciła do międzynarodowego futbolu. I to też podkreślają Rosjanie, że być może FIFA jest, jeśli chodzi o całość, jest trochę inne podejście do Rosji. Natomiast jeśli chodzi o UEFA, jest stanowcze nie temu, aby przywrócić właśnie rosyjskie drużyny do międzynarodowej rywalizacji.
3: A które sporty wyszły przed szereg i podjęły decyzję na tak?
12: Można powiedzieć, że niektóre podjęły wcześniej, nawet przed rekomendacją MKOL-u.
3: No właśnie do tego zmierzam.
12: To jest na przykład Międzynarodowa Federacja Pływania, World Aquatics, też Międzynarodowa Federacja Szermiercza, Międzynarodowa Federacja Judo, więc trochę tych federacji było, jednak to jest dosyć nadal mała liczba, bo jak mówił szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a jednocześnie minister sportu Michał Dziktariew, to obecnie 13 federacji sportowych z dyscyplin sportowych zdecydowało się na dopuszczenie Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jeszcze więcej jest na poziomie juniorskim, bo to jest powyżej 20. Tam Rosjanie mogą rywalizować, natomiast nie mogą rywalizować na poziomie seniorskim. Więc widzimy, że trend jest, można powiedzieć, taki pozytywny dla Rosjan, a trochę mniej dla nas, bo widzimy, że od początku 2026 roku Rosja przede wszystkim wygrywa spory prawne o dopuszczenie sportowców. Teraz minister sportu mówił, że liczy na pozytywne rozstrzygnięcie, przede wszystkim jeśli chodzi o lekkoatletykę, jeśli chodzi o piłkę nożną i jeśli chodzi o niektóre sporty zimowe. Tu wskazywał na biegi narciarskie czy na biatlon, więc można powiedzieć, że ofensywa rosyjska w tej kwestii ruszyła, że Rosjanie podejmują bardzo dużo działań na rzecz lobbingu za przywróceniem sportowców z ich kraju do międzynarodowej rywalizacji. I ten proces będzie nam bardzo ciężko zatrzymać, no bo jednak widzimy, że wiele osób z poszczególnych federacji zgadza się na udział Rosjan w międzynarodowych zawodach.
3: A czy to jest tak, że sportowcy ukraińscy już odnieśli się albo poszczególne federacje do tego uchylenia drzwi przez MKOL?
12: Część federacji odniosła się do tego uchylenia. Niektóre podkreślały, że dopóki nie zmieni się sytuacja w związku z trwającym konfliktem, dopóki nie dojdzie do chociażby rozmów pokojowych, to nie ma jakby opcji powrotu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Tak między innymi można było usłyszeć od przedstawicieli Międzynarodowej Unii Biatlonowej. Można powiedzieć, że podobne stanowisko jest w lekkoatletyce, w UEFA, jeśli chodzi o rywalizację na poziomie seniorskim. Aleksander Czeferin, prezydent UEFA, też wielokrotnie o tym mówił, żeby nie dopuszczać Rosjan, dopóki nie zakończy się wojna. Ze strony Ukrainy wiadomo, że takie komunikaty cały czas płyną. Ukraińcy cały czas podkreślają, że wojna trwa, a sportowcy to jest po prostu po części także narzędzie rosyjskiej propagandy, że oni są często wykorzystywani w różnych wydarzeniach, na których uczestniczy także Władimir Putin, że często możemy zobaczyć w ich mediach społecznościowych posty, które popierają obecnie trwający konflikt, czy też samego Putina. Więc Ukraińcy starają się przypomnieć światu, że sport w Rosji nie jest wolny od polityki i że sportowcy często pełnią rolę narzędzia politycznego w rękach polityków.
3: No dobrze, to jeszcze chciałbym zapytać, czy Polski Komitet Olimpijski też powinien odnieść się do sprawy, to raz. I czy może to zrobić niezależnie od tej rekomendacji MKOL-u? Dwa. Druga szeroka kwestia. Za rok mamy Mistrzostwa Świata w siatkówce. I co wtedy? Wiadomo, że lobby to rosyjskie w świecie siatkówki jest całkiem spore. Tym bardziej, że to Brazylijczycy de facto zarządzają siatkówką. Czy możemy spodziewać się wobec tego, że stanie pod znakiem zapytania cała organizacja tego turnieju w naszym kraju?
12: To tak, odnosząc się do pierwszej kwestii, mi się wydaje, że stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego byłoby na pewno cenne w tej sprawie, bo mieliśmy między innymi stanowisko z Polskiego Ministerstwa Sportu, ale w innych krajach także z komitetów olimpijskich. To mówię tu między innymi o krajach bałtyckich czy o Ukrainie. Jednakże nie spodziewam się takiego komunikatu i w mojej ocenie taki komunikat na obecną chwilę tak niewiele zmieni. To pierwsza kwestia. Druga, jeśli chodzi o mistrzostwa w siatkówce. Tak, Rosjanie grożą Polakom. Można powiedzieć, że w mediach często się słyszy takie komentarze, że będą próbowali zrobić wszystko, aby odebrać w Polsce prawo do organizacji imprezy, gdyż Polacy zapowiedzieli, że nie będą wydawać Rosjanom wiz na tą imprezę. I widzimy, że te groźby dla nich są bardzo poważne. Jednakże ja osobiście nie spodziewam się, aby Polska całkowicie utraciła prawo do organizacji imprezy, bo Polska nie jest jedynym krajem, który sprzeciwia się powrotowi Rosjan na międzynarodową arenę, to po pierwsze, a po drugie Polska to także jest ogromny rynek, jeśli chodzi o zainteresowanie siatkówką i tu także nie spodziewam się, aby FIVB zdecydowała się podjąć no, aż tak drastyczną decyzję. Co może nastąpić? Mogą nastąpić dwie rzeczy. Po pierwsze, po prostu Rosja może nie zagrać na tej imprezie, bo nadal jest dosyć skomplikowana sytuacja z ich powrotem, mimo tego, że FIVB wydało już decyzję w tej sprawie. A druga opcja może być taka, że pojawi się drugi gospodarz imprezy obok Polski i to właśnie tam Rosja będzie rozgrywała swoje mecze. Tylko tu kolejny problem, bo możemy się spodziewać tego, że wiele reprezentacji będzie odmawiało gry z Rosją. Więc tych sytuacji związanych z powrotem rosyjskich drużyn w siatkówce będzie dosyć sporo, będzie dość dużo problemów. Jednakże Rosjanie są przekonani, że im wszystko się uda i że zobaczymy ich już w następnym roku na najważniejszych światowych imprezach i zobaczymy ich także podczas igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.
3: Jeszcze jedna kwestia, bo sam wyobraźmy sobie, że my ten mundial mamy wciąż. Nic nie stoi na przeszkodzie, by go rozegrać, ale jednocześnie FIVB nakazuje przystąpienie Rosji do rywalizacji. W ślad za tym, moim zdaniem, albo inaczej, no w oparciu o dotychczasowe wydarzenia, za reprezentacją Rosji być może podążają kibice i co wtedy można zaostrzyć zresztą i tak już bardzo surowe reguły wizowe, tak jak było to w Stanach Zjednoczonych przy okazji mundialu?
12: No, na pewno by były bardzo w takiej sytuacji, jeśli chodzi o wjazd Rosjan, rosyjskich kibiców do Polski, no to by była bardzo skomplikowana sprawa. Ja bym się spodziewał, że po pierwsze, no już zakładamy, że w tej sytuacji Polska godzi się jednak na to, że reprezentacja wystartowała, co moim zdaniem jest raczej mało prawdopodobne, ale jeśli by tak było, to by jak najbardziej utrudniała rosyjskim kibicom wjazd do kraju, by sprawdzały się tych fanów pod wieloma względami. Szczególnie tu chodzi o poparcie dla trwającej wojny, dla konfliktu. Być może skończyło się by także tym, jeśli by doszło do takiej sytuacji, co podkreślam, jest bardzo mało prawdopodobne, że musieliby podpisać coś w rodzaju takiego dokumentu stwierdzającego, że nie popierają wojny. Taki dokument podpisywali między innymi w poprzednich latach sportowcy, którzy chcieli otrzymać status neutralny i wystartować na przykład na igrzyskach w Paryżu czy tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Więc to bym się spodziewał podjęcia takich działań i wówczas wjazdu liczy rosyjskich kibiców w bardzo małej grupie.
3: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był moim Państwa gościem. Kłaniam się i życzę dobrej reszty niedzieli.
13: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
0: No.

0: Expert.pl.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 3 niedzieli o sporcie, kolejna odsłona naszego programu. Traktować będzie, jest bardzo różnorodnie, muszą Państwo przyznać, o lekkiej atletyce. A to w związku z trwającymi przez kilka dni mistrzostwami Polski. W tej dyscyplinie sportu w Białymstoku jest z nami Tomasz Nedops-Spodenkiewicz. Powiedzieć, że wytrawny fachowiec, jeśli chodzi o lekkoatletykę i wszelkie statystyki z nią związane, to nic nie powiedzieć. Przez wiele lat, już od półtorej dekady. Dzień dobry przede wszystkim. Prowadzisz konto Athletics News, które traktuje o wszystkich wydarzeniach. To nie jest news w sensie ścisłym za każdym razem, że ktoś coś zrobił, ale przede wszystkim to jest zasób olbrzymiej wiedzy lekkoatletycznej. Jeszcze raz pozwól, że się pokłonię i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
5: Dzień dobry tobie i państwu i dziękuję za miłe słowa.
4: No słuchaj, to jest mrówcza, taka benedyktyńska, powiedziałbym, robota, jaką wykonujesz w służbie lekkoatletyki, ale nim o tobie, bo też chciałbym poświęcić temu trochę miejsca, to najpierw o mistrzostwach Polski. Co było na nich istotnego, o czym kibic być może niezorientowany w niuansach powinien wiedzieć? Dwa, jak wpływa to na minima osiągane przez polskich zawodników w kontekście mistrzostw Europy, a trzy, być może zwróciłeś uwagę na rzeczy nieoczywiste, którymi chciałbyś się z nami podzielić.
5: Tak, no były to trzy dni pełne emocji z punktu widzenia kibica. Ten system kwalifikacji do Mistrzostw Europy, jak w sumie do wszystkich imprez mistrzowskich współcześnie, jest dość skomplikowany, bo są minima kwalifikacyjne, które jakby gwarantują awans na imprezę sezonu, a dla tych osób, które tych minimów nie uzyskują, jest taki specjalny ranking, z którego też się można dostać i mniej więcej tyle samo osób kwalifikuje się z tego rankingu, jak i na podstawie minimów. A jeszcze w tym roku jest to bardziej skomplikowane i nawet wielu dziennikarzy się w tym troszkę gubi, bo są jeszcze minima krajowe. Polski Związek Lekkiej Atletyki wymaga od zawodników urodzonych w XX wieku takich specjalnych wskaźników, które powiedzmy potwierdzają, że są w stanie walczyć o finały na tych imprezach, na tych imprezach docelowych. Właśnie zależy na co się patrzy. Czy patrzymy na te mistrzostwa Polski jako sprawdzian gwiazd przed imprezą sezonu. Wiadomo, że niektóre z tych gwiazd są obecnie bardziej w fazie treningu cięższego przed najważniejszym startem tegorocznym, na przykład Pia Skrzeszowska, tak? Nie uzyskuje aż takich wybitnych wyników jak na siebie, a wydaje się, że można być o jej formie spokojnym, zwłaszcza w kontekście poprzednich sezonów, gdy świetnie trafiała z najwyższą dyspozycją na te najważniejsze swoje biegi. Ja bym na pewno zauważył to, że wiele właśnie osób, które starały się często pierwszy raz w karierze polecieć na taką wielką imprezę, to trafiło z tą dyspozycją, tak? Na przykład, nie wiem, 400-metrowiec Remigiusz Zazula, duża niespodzianka, srebrny medal na 400 metrów. On indywidualnie oczywiście do Birmingham się nie kwalifikuje, ale na pewno zapewnił sobie miejsce w sztafecie, a może nawet w sztafetach, bo też sztafety mieszane są w programie Mistrzostw Europy. Maja Słodzińska, życiówka skoków z wyż, Dawid Krzemiński, trójskoczek 16-15, to w skali międzynarodowej nie jest żaden wynik, ale Polak tak daleko od 4 lat żaden nie skakał. Bardzo dobrą formę pokazała na przykład Klaudia Kazimierska. Nie były to, że jakieś rekordu Polski nie było, prawda? Trudno o to w biegach średnich na imprezie bez zająca, ale zrobiła sobie taki turniejowy taki trening, 3 dni, dzień po dniu biegania, eliminacje 800 metrów, finał 800 metrów i 1500 metrów ostatniego dnia dzisiaj. I naprawdę wyglądało to imponująco i myślę, że trzeba ją stawiać w roli faworytki do medalu na 1500 metrów, bo ten dystans wybiera. W Birmingham bardzo dobre wrażenie zrobiła nie pierwszy raz. W tym roku zresztą Ewa Swoboda, która w trudnych warunkach, przy wietrze w twarz i co więcej w zimnie uzyskała 11,05 na 100 metrów. Czekam, aż tej Ewie w końcu dobrze w plecy zawieje i temperatura będzie odpowiednia, bo jest to forma, no nie ma co ukrywać, na rekord Polski, na który czekamy dłużej niż Ewa startuje, bo od 86 roku są takie specjalne kalkulatory, które przeliczają, jak siła wiatru wpływa na osiągane rezultaty. W tym biegu, mimo że było naprawdę zimno, co sprinterom mocno przeszkadza, gdyby ta siła wiatru była optymalna, czyli 2 metry na sekundę w plecy, to przeliczając z tym kalkulatorem wychodzi 10,91, czyli wynik o 0,02 lepszy od tego rekordu kraju. Oczywiście były też konkurencje, w których tak dobrze już nie było. Na przykład duża niespodzianka w skoku wzwyż, szacunek za życiówkę Sebastiana Moszczyńskiego 2,16, ale ci nasi bardziej utytułowani skoczkowie skoczyli tylko 2,12. Może Norbert Kobielski, wracający po dwuletniej dyskwalifikacji, to nie jest jakiś zły wynik, prawda, bo on nawet trenować za bardzo tak profesjonalnie nie mógł, ale Mateusz Kołodziejski czy Mikołaj Szczęsny przyzwyczaili nas do nieco wyższych lotów.
4: Mhm. Daleko to ja wiem, ale czy doczekamy momentu, kiedy Mistrzostwa Polski osiągną taką rangę jak Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, i czy aby nie uważasz, że system stosowany w amerykańskiej lekkoatletyce, czyli ci, którzy uplasują się na podium, mają szansę jechać na imprezę docelową, jest po pierwsze sprawiedliwy, po drugie przejrzysty?
5: Jest na pewno czytelny. Ja widziałem naprawdę wiele osób, które przy okazji tych mistrzostw trochę się gubiło w tym, kto ma kwalifikacje, czy ten czas coś daje, czy nie daje. Ja się starałem to na moim Twitterze, tudzież X-ie, kto współcześnie woli, wyjaśniać, ale jest to zawiłe. Prawdę mówiąc, ten system kwalifikacji w polskich realiach nie ma aż takiego znaczenia z punktu widzenia walki krajowej, bo mamy niewiele konkurencji, w których są więcej niż 3 osoby na poziomie międzynarodowym i realnie mogą o tym wyjeździe myśleć, a na przykład jeżeli tak jest na 800 metrów mężczyzn, to w praktyce ta pierwsza trójka z mistrzostw Polski na te mistrzostwa Europy jedzie. No, na pewno się nie doczekamy, żeby zawody miały taką rangę i taki poziom sportowy, czy choćby zbliżony do mistrzostw USA, a i co do tego systemu, myślę, że nie będziemy szli w taką stronę. Widzę plusy, minusy, bo też Amerykanie już się kilka razy, mówiąc potocznie, przejechali na tym, że ktoś, zaliczając jedną wpadkę na tych ich trialsach, traci szansę na rekord na złoto olimpijskie. Na przykład Kendra Harrison była w formie na rekord świata w 2016 roku, a igrzyska obejrzała w telewizji.
4: Mm-hmm. Wracając do samych Mistrzostw Polski i w ogóle do tego, co dzieje się w polskiej lekkoatletyce. Co to za historia z polską skoczkinią wzwyż?
5: Pytasz o Maję Słodzińską, czy
4: tak
5: o
4: jest,
5: Mariusz?
4: Tak.
5: Maję Słodzińską. Tak. Maja Słodzińska, bardzo ciekawa historia, pewnie część słuchaczy, nawet nie śledzących za
4: Przepraszam,
5: bardzo.
4: Przepraszam, inaczej, uściślimy. Maria Żodzik, jedyna polska medalistka Mistrzostw Świata, które odbyły się w ubiegłym roku, to wiemy, jest dominatorką, jeśli chodzi o te konkurencje. Natomiast historia, którą za chwilkę nam opowiesz, jest nieoczywista z wielu powodów i pokazuje, że to never give up jest takim hasłem, mottem naczelnym każdego sportowca, sprawdzającym się właściwie zawsze i wszędzie.
5: Tak jest. Ja w ogóle zauważyłem, że coraz więcej jest tego typu historii, że ktoś, kto miał jakąś kontuzję, jakieś trudne przejścia, czy nawet jakieś działalności pozasportowe, za chwilkę sobie powiemy dokładnie o co chodzi, to on potem właśnie ta forma odbija w górę i odnosi sukcesy. Maja Słodzińska ma 20 lat, to jest naprawdę młody wiek, jak na konkurencje techniczne. Ona jest pewnie części słuchaczy znana z programu Top Model, gdzie zajęła bodajże 6. miejsce. Ja się zawsze bardziej znam na tych tematach sportowych niż pozasportowych. Ona tutaj była jedną z tych osób, które walczyły o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Właściwie można powiedzieć, że dokonała tego, co było potrzebne. Potrzebowała skoku na 1,88 m, żeby prawdopodobnie, bo trwa jeszcze przeliczenie punktów, inne kraje też jeszcze mają mistrzostwa krajowe, w niektórych państwach to się jeszcze wręcz teraz wieczorem w niedzielę toczy. I skoczyła te 1,88 m, bijąc swój rekord życiowy, wygrywając Mistrzostwa Polski. Dodam, że nie było właśnie tej największej naszej gwiazdy, tej konkurencji, Marii Żodzik, bo ona ma teraz drobną kontuzję. Maja Słodzińska ma cięższe kontuzje za sobą. I kojarzę naprawdę wiele komentarzy, które uważały, że to pójście do Top Model to już jest koniec profesjonalnej, lekkoatletycznej kariery, a ona pokazała, że czasami można to doskonale łączyć, bo skacze znacznie wyżej niż przed kontuzją czy przed udziałem w tym programie.
4: Mm-hmm. My mamy, mówisz, mnóstwo takich nieoczywistych postaci. Mm-hmm. I wiesz co, moim zdaniem one... ich przykłady powinny nieść się szeroko w mediach, bo mogą być po pierwsze inspiracją dla innych. Po drugie też przybliżają dyscyplinę sportu, która być może funkcjonuje w świadomości kibiców tak zwanych niedzielnych, jak to audycja przy niedzieli o sporcie, od igrzysk do igrzysk, od mistrzostw świata do mistrzostw świata.
5: Lekka atletyka ma w ogóle troszkę ten problem, że masową publiczność zdobywa tylko przy tych imprezach sezonu, prawda? Teraz oczywiście World Athletics próbuje jakoś z tego wyjść, organizując takie nowe imprezy jak Ultimate Championship. Zobaczymy, czy to masową publiczność przyciągnie. Tak, te takie historie na pewno pokazują bardziej ludzki wymiar. Zresztą nawet te takie osoby, które już powoli zdobywają status gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, na przykład Klaudia Kazimierska, też jej historia wylotu na studia do USA, gdy nie wydawała się, prawdę mówiąc, zawodniczką o aż takim potencjale, a teraz mówię, jest jedną z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki, faworytką do medalu Mistrzostw Europy. Te studia w Stanach to naprawdę jest trudna sprawa i sportowo tam te wymagania stawiane przez NCAA, to jest ten taki system sportu akademickiego w USA, są naprawdę duże, a jeszcze trzeba to łączyć ze studiami, z życiem w innym kraju, a to mówimy o ludziach, którzy mają przeważnie, jak wyjeżdżają, około 19 lat i wielu Polaków też tam, szczerze powiedziawszy, sportowo ginie, bo te wymogi są naprawdę duże, a też okazują się drogi życiowe inne niż sport możliwe i czasami po prostu już dla sportu brakuje aż takiej motywacji.
4: Mhm. Co jeszcze, na co jeszcze powinni zwrócić uwagę kibice po Mistrzostwach Polski?
5: Mnie, przyznam, że martwią, i to nie jest pierwszy rok, kiedy mam z tym problem, duża liczba urazów. O Marii Żodzik już powiedzieliśmy, Justyna Święter, zakończyła już start w tym sezonie, podobnie Ania Matuszewicz, Piotr Lisek w ostatniej chwili zrezygnował z udziału w tym konkursie. Akurat Lisek na Mistrzostwa Europy powinien wrócić, ale jest jakiś systemowy problem w Polsce i to nie tylko w lekkiej atletyce, ze zdrowiem i z tym po prostu, żeby móc przez wiele lat bez tych problemów, bez kontuzji iść przez karierę. Pewnie to się trochę wiąże z tym systemem finansowania, który mamy, który trochę wymaga startowania właściwie bez przerwy, wymagania co roku potwierdzania formy, więc temat jest, mówię, szerszy niż lekka atletyka jako taka. Nie było takich rekordów polskich, na przykład nie padł żaden rekord polski na tych mistrzostwach, ale na pewno... głębia w niektórych konkurencjach mnie osobiście ucieszyła, zwłaszcza, że byłoby nawet jeszcze lepiej z tą głębią, tylko na przykład polska kadra juniorów szykuje się już do Mistrzostw Świata w Eugene i po prostu tutaj prawie poza pojedynczymi osobami jak Kinga Jackowska nie startowali, a na przykład Anastazja Kuś też powoli rośnie na jakąś tam gwiazdę polskiej lekkiej atletyki.
4: Mhm. Następne pytanie dotyczy imprezy docelowej. Jakie masz prognozy dotyczące startu Polaków w Mistrzostwach Europy?
5: Tak, no to jest takie tradycyjne pytanie. I czy będzie 10 medali, czy nie będzie 10 medali, to jest takie coś, co przez taka granica, która uznawaliśmy za mistrzostwa za udane przez jakiś czas, jeśli chodzi o, mówimy oczywiście o mistrzostwa kontynentu. Współcześnie ta polska lekkoatletyka, nie ukrywajmy tego, jest słabsza niż w czasach, powiedzmy, igrzysk w Tokio i te 10 medali to byłby już naprawdę teraz olbrzymi sukces, ale tych szans jest sporo. Trzeba sobie powiedzieć, że kilka osób jedzie jako zawodnicy z top 3 list europejskich, więc jak gdyby to siłą rzeczy stawia ich w roli no, faworytów albo kandydatów do podium. Konrad Bukowiecki jest trzeci na listach kulomiotów, Ewa Słoda jest trzecia na listach na 100 metrów, a tak prawdę powiedziawszy, patrząc w jakich warunkach biegała ona, w jakich rywalki, to może realna siła to nawet na coś więcej niż trzecie miejsce. Marcin Krukowski, oszczepnik, odliczający Białorusina, który nie może startować, bo Rosjanie i Białorusini w wielu dyscyplinach sportowych są przywracani do rywalizacji.
4: To też będzie moje pytanie, zachowałem je, więc tego wątku na razie proszę nie rozwijać.
5: Jasne, nie ma problemu. Więc Krukowski, odliczając Białorusina, jest trzeci, Pia Skrzyszowska jest druga, Maria Andrzejczyk jest trzecia na tych listach, a jest wiele osób, które może tak wysoko na listach nie są, ale... jest szansa, żeby o medal tam walczyć. Kazimierska, mówię, moim zdaniem jest wręcz faworytką do podium. Coraz lepszą formę pokazuje Natalia Bukowiecka. Maria Żodzik uważam, że powinna się zdrowotnie pozbierać i wtedy jest szansa na ten medal. Kasia Zdziebło w chodzie trochę trudniej oceniać dyspozycję, bo tutaj te starty są na bardzo różnych dystansach. Na Mistrzostwach Polski to było tylko 10 tysięcy metrów, na Mistrzostwach Europy jest półmaraton i maraton. To też nowość. Ci kibice, którzy nie śledzą lekkiatyki na co dzień, mogą się troszkę pogubić, bo te dystanse są dość często zmieniane. Jedzie 5 polskich sztafet i wszystkie mają szansę na coś. Trochę żałuję, że nie jedzie ta szósta, czyli 4x100 mixed. No i tradycyjnie są szanse na niespodzianki, tak? Ela Glinka to też bardzo ciekawa historia osoby, która mając już naprawdę jak na lekkoatletkę dość dużo lat, kobietą się w wieku nie wypomina, dopiero zaczęła karierę sportową, wcześniej pracując w sklepie i biegając sobie wieczorami, zaczęła biegać coraz szybciej i w tym roku wygrała Puchar Europy na 10 tysięcy metrów i na tym dystansie będzie walczyć o medal na Mistrzostwach Europy. Jest Kuba Szymański, który bardzo ładnie dzisiaj pobiegł na 110 metrów przez Płotki przy silnym wietrze w twarz. Zobaczymy, jak z tym wiatrem, jak z jego formą halowym świata z tego roku. Na 60 metrów, na 110 szło gorzej, ale ja bym Kubę nie skreślał. Dobrą formę pokazuje Adrianna Sułek-Szubert, która planowała akurat na Mistrzostwach Polski w konkurencjach biegowych poza Płotkami udziału nie brała. Podsumowując, myślę, że 10 medali nie będzie, ale mam nadzieję, że zbliżymy się do tej liczby.
4: Jak świat lekkiej atletyki zareagował na decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która uchyla drzwi rosyjskim sportowcom i pozostawia w gestii poszczególnych federacji, czy pozwolą Rosjanom na starty, czy też nie? Jak to wygląda w świecie lekkiej atletyki?
5: Trochę jak gdyby nawet nie musiał świat lekkiej atletyki jakoś mocno na to reagować, bo Sebastian Coe w tym temacie jest bardzo konsekwentny i można wręcz powiedzieć, że uparty i może dobrze, prawdę mówiąc. Jest tak, że w lekkiej atletyce przez lata Rosjanie albo nie startowali z uwagi na kwestie okołodopingowe. Ten ban dopingowy został, tak nawet nie jest to szeroko rozpowszechniona wiedza, zniesiony, ale z uwagi na agresję na Ukrainę i Rosja i Białoruś została zawieszona i nie mają możliwości startu żadni zawodnicy z tych państw, nawet pod flagą neutralną w Mistrzostwach Europy i to jest konsekwentnie realizowany plan i mam nadzieję, że ta wojna się kiedyś skończy.
4: Okej, okay, ale wiesz, ale igrzyska są za 2 lata i do tego czasu może wydarzyć się naprawdę wiele. Też to poluzowanie restrykcyjnych jak na razie przepisów, jakie World Athletics narzucił sam na siebie, niekoniecznie musi być, mieć miejsce także w przyszłości tej najbliższej.
5: To prawda, ale jak gdyby na razie stanowisko jest twarde, a jak gdyby jeżeli ci zawodnicy z Rosji i Białorusi nie będą mogli startować w zawodach World Athletics, to będą mieli też problem, żeby zakwalifikować się na igrzyska jako takie. No to są 2 lata, oczywiście dużo się może wydarzyć i politycznie, i sportowo. Pewnie ideałem by było, gdyby po prostu wojna się skończyła, ale na ten moment absolutnie środowisko lekkoatletyczne jest mocno w tym temacie zjednoczone i nie ma miejsca dla rosyjskich sportowców w tej sytuacji. Potrafię sobie wyobrazić, a to jest jakaś moja spekulacja, prawdę mówiąc, a nie jakaś tajemna wiedza, że być może w kółku Białorusinów, których jednak ten udział w tej wojnie jest nieco mniejszy, można wyobrazić sobie jakieś poluzowanie, ale na razie też takich decyzji nie ma.
4: To podsumowując, co czeka nas w najbliższych tygodniach, bo zdaje się, że to nie będą obfite tygodnie, jeśli chodzi o imprezy lekkoatletyczne. Mówię o tych najbliższych dniach.
5: Tak, znaczy to jest w ogóle tak, że ten kalendarz lekkoatletyczny się mocno zmienił, bo kiedyś były wyraźne te fazy takie, że jest ta impreza sezonu, jakieś imprezy przygotowawcze i potem jakieś tam meetingi po tej imprezie sezonu, a teraz ta lekkoatletyka, oczywiście czasami pogoda na to nie pozwala, ale staje się trochę takim sportem całorocznym jak tenis, że właściwie nie ma tygodnia, w którym nie ma zawodów sportowych, nawet teraz, jak już minęły te mistrzostwa krajowe, bo to w wielu państwach świata w ten weekend odbywały się mistrzostwa kraju, to w przyszłym tygodniu są igrzyska z pomocy narodów dobrze obsadzone, w kolejnym tygodniu mistrzostwa świata U20, czyli juniorów, w kolejnym, czyli ten 10-16 sierpnia, nas chyba najbardziej interesująca impreza, czyli mistrzostwa Europy, a jak się skończą mistrzostwa Europy, to mamy w Polsce wielkie wydarzenie, czyli meeting Diamentowej Ligi 22-23 sierpnia na Śląsku.
4: Tak, co będziemy z pewnością śledzić. Bardzo dziękuję. Tomasz Nedops Spodenkiewicz, skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o lekkoatletykę, prowadzący Athletics News. Bardzo dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
5: Dzięki, dobranoc Państwu.
4: Szanowni Państwo, my nie kończymy jeszcze programu, choć zamykamy wątki sportowe. Za chwilkę bowiem połączymy się z kolejną naszą rozmówczynią i nie będzie o sporcie w ogóle. Będzie z nami Anna Kowalska, dziennikarka, korespondentka Telewizji Polskiej w Paryżu, która opowie nam, co dzieje się we Francji w związku z pożarami. Ale to już za chwilę. Proszę, byście Państwo pozostali z nami. Jest 20:44 i tak jak obiecałem, jest już z nami Anna Kowalska. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry.
4: Dziennikarka, korespondentka Telewizji Polskiej w Paryżu. My nawiązujemy i robimy pewien wyjątek, że robimy to w audycji sportowej do tego, co dzieje się między innymi we Francji, ale także w Hiszpanii. Informowaliśmy o tym szeroko, też zdając się na opinie i relacje tych, którzy są na miejscu, tak we Francji, jak i w Hiszpanii. I wsłuchiwaliśmy się w te dramatyczne newsy dotyczące pożarów lasów. Jak dziś, po tej kolejnej wielogodzinnej batalii, wygląda sytuacja we Francji?
0: Cały czas źle i w zasadzie żaden z tych pożarów, przede wszystkim ten największy, który ja dzisiaj widziałam, to jest pożar w departamencie Gironda koło Bordeaux, nie jest kontrolowany. On cały czas wymyka się spod kontroli. Trochę wszystko zależy od momentu w ciągu dnia. Na przykład wczoraj około godziny 16 strażacy mówili, że ten pożar bardzo zwolnił, ale wieczór przyniósł bardzo silny wiatr i dzisiaj było w zasadzie podobnie. W ciągu dnia ten pożar, czoło pożaru zwolniło, to jest czoło pożaru, które ma 20 kilometrów długości, płomienie często sięgają 20 metrów wysokości. Ono troszeczkę zwolniło, ale znowu wieczorem, pomimo tego, że kropił deszcz, wznowił się silny wiatr i naprawdę patrząc na to, co dzieje się tutaj w lokalnych lasach, czasem wystarczy silniejszy powiew wiatru, żeby te płomienie wznowiły się na nowo, więc jest to walka bardzo nierówna tutaj w departamencie Gironda. Ja jeszcze dodam, że wątek sportowy tutaj także się pojawił. Jutro finał Tour de France, jak na pewno Państwo wiecie, i w związku właśnie z tymi pożarami i faktem, że wszyscy w zasadzie strażacy są zmobilizowani, to tylko tutaj 2,5 tysiąca strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy, prawie tyle samo funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę, że oni wszyscy są zmobilizowani właśnie do walki z pożarami w całym kraju w zasadzie. I ja mówię o tym, który jest w Gironde, bo on jest zdecydowanie największy, ale mamy w departamencie Landy, niedaleko także Bordeaux, w departamencie Var, to jest Toulon na Lazurowym Wybrzeżu. Tam wszędzie te pożary płoną, biorąc pod uwagę, że służby są zmobilizowane do ugaszenia tych pożarów. Ten ostatni etap Tour de France musiał być zdecydowanie skrócony po to, żeby te służby odciążyć.
4: No właśnie, to jest kolejne pytanie. Czy jest wystarczająco wielu strażaków, by radzili sobie z tymi pożarami, biorąc pod uwagę, że Hiszpania już poprosiła o pomoc, na co odpowiedzieli koledzy z Portugalii i z Grecji. Wiemy też, że grupa polskich strażaków też się wybiera. Jak wygląda ta sytuacja we Francji, jeśli chodzi o posiłki, które mogą nadejść z innych krajów?
0: No takie posiłki także poprosił prezydent Emmanuel Macron, uruchamiając ten mechanizm solidarności Unii Europejskiej. Także tutaj dotarły już i docierają kolejne posiłki. To są między innymi strażacy z Czech, strażacy ze Słowacji. No bo Francja ewidentnie sobie nie radzi i to jest już chyba trochę polemika tutaj, która jest kontynuowana od kilku miesięcy, bo ten sezon jest rekordowy. Przed momentem, dosłownie kilka minut temu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w tym roku we Francji, a mamy dopiero 26 lipca, z reguły ten sezon największy rozpoczyna się w sierpniu, w tym roku we Francji spłonęło 110 tysięcy hektarów, tylko tutaj w Gironde. Podczas tego pożaru 42 tysiące i dla porównania najgorszym rokiem we Francji w historii był 2022, wtedy spłonęło 66 tysięcy hektarów, czyli mamy już w zasadzie dwa razy tyle w 2026 roku i Francja absolutnie nie jest na to przygotowana. Oczywiście krytyka rządu ze strony opozycji pod tytułem nie mamy wystarczających środków dla strażaków, nie mamy wystarczających środków na choćby samoloty gaśnicze, istnieje tą krytykę prezydent Emmanuel Macron próbuje odpierać, mówiąc, że Francja i faktycznie statystycznie Francja nie wypada bardzo źle w porównaniu do swoich sąsiadów. Mamy 12 dużych samolotów gaśniczych, tak zwanych Canadair. Hiszpania ma ich 18, no ale Hiszpania znana jest z tego, mówiąc kolokwialnie, że ma do czynienia każdym latem z pożarami. Francja dotychczas miała tych pożarów dużo mniej, więc faktycznie chyba systemowo jako kraj nie jest jeszcze przygotowana i te środki będą musiały być uruchomione, bo każde kolejne lato chyba będzie gorsze.
4: Jak wygląda sprawa zanieczyszczenia powietrza, które z kolei bierze się z płonących lasów i od tego obfitego, toksycznego dymu? Czy wprowadzono już nakaz używania maseczek, zakaz uprawiania aktywności fizycznej? Znów tutaj posiłkuję się przed takimi restrykcyjnymi dość przepisami, które narzucono mieszkańcom Hiszpanii, a jak jest we Francji?
0: Jeżeli chodzi o obowiązek, to wydaje mi się, że takiego obowiązku nie ma. Oczywiście wszyscy ci, których dzisiaj mieliśmy na drodze, nosili maseczki. One są wskazane przede wszystkim dla osób cierpiących na przewlekłe choroby, na przykład dla astmatyków czy dla seniorów. I to zanieczyszczenie powietrza, no oczywiście najgorsze jest w tych regionach objętych pożarami, ale w tym momencie dojechałam do Bordeaux, opuszczając ten aktywny pożar w Żerondzie w lasach. Jesteśmy 30 kilometrów dalej i faktycznie widać nad naszymi głowami chmurę czarnego dymu, który się z tych lasów unosi. I faktycznie dzisiaj prefektura poinformowała, że w zasadzie w całym regionie, to jest Nowa Akwitania, ta jakość powietrza będzie na tyle zła, że trzeba uważać. Nie ma tutaj na razie, wydaje mi się, oficjalnych wskazówek dotyczących zakazu, no ale 6 departamentów w tym regionie jest objętych takim czerwonym alertem dotyczącym bardzo złej jakości powietrza. To ze względu na te małe związki, które uwalniają się wraz z pożarem do atmosfery. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł, nie wiem, biegać się w takiej sytuacji. No i oczywiście najgorsza znowu sytuacja jest w tych miejscach, gdzie płonie. Tylko przypomnijmy, 220 tysięcy osób przede wszystkim z tych miast zostało ewakuowanych i te ewakuacje najpewniej nie są zakończone. Minionej nocy 50 tysięcy dodatkowych mieszkańców. Oni często trafiają do rodziny, często do wielkich sal gimnastycznych czy hal wystawowych, które zostały otwarte, choćby w Bordeaux. Tam w jednej hali mieszka teraz 6 tysięcy osób i te osoby nie wiedzą, kiedy wrócą do domu i nic nie wskazuje na to, żeby te ewakuacje zostały wstrzymane albo żeby mieszkańcy mogli do swoich domów wrócić, bo prefekci mówią jasno, dopóki ten ogień nie zostanie nawet nieugaszony, bo żeby go ugasić, to nie jest kwestia tygodnia, kilku dni, co najmniej 3 miesięcy. O ile on nie będzie kontrolowany, to nie ma mowy, żeby wrócić do domu. I faktycznie patrząc na te obrazki dzisiaj, na to, jak ten ogień jest nieprzewidywalny, żeby może to państwo jakoś opisać, wystarczy jeden powiew wiatru, stoimy przy, wydaje się, ulicy, która została już ugaszona przez strażaków, wystarczy jeden powiew wiatru i ten las na nowo płonie. I to jest troszkę, jak mówią strażacy, walka Dawida z Goliatem. Nigdy nie wiadomo, biorąc pod uwagę, jak bardzo suche jest tutaj zarówno powietrze, jak bardzo sucha jest gleba, czy miejsca, które wydawały się już kontrolowane, na nowo zaraz nie wybuchną ogniem. Dlatego tak trudno przewidzieć, jak będzie ta sytuacja wyglądać dla mieszkańców. Czy oni w ogóle jeszcze na przykład w tym tygodniu będą mogli wrócić do swoich domów albo do miejsc, gdzie kiedyś stały ich domy, bo mówimy na razie o 250 spalonych domach tutaj w okolicy, no ale ta walka z ogniem cały czas trwa.
4: W jaki sposób Francuzi odebrali wczorajsze wystąpienia w sprawie pożarów prezydenta Emmanuela Macrona i czy to już wystarczający powód, by zdać sobie sprawę z powagi sytuacji? Wreszcie, jak Francuzi odpowiadają na te apele o solidarność, zwłaszcza wobec tych, którzy musieli być ewakuowani?
0: Ja mam wrażenie, że ta polityczna dyskusja się troszeczkę toczy poza tym, co dzieje się w terenie i co się dzieje między ludźmi, bo jedyne, o czym się tutaj mówi przede wszystkim, to wielka solidarność ze strażakami. Na każdej ulicy, gdy przejeżdża wóz strażacki, słychać gromkie brawa. Na ulicach Bordeaux także wielkie plakaty solidarności ze strażakami, którzy faktycznie pracują w pocie czoła dzień i noc, często bez zmrużenia oka. Te miejsca, które zostały dla nich tutaj przeznaczone, są puste. Niektórzy przyjeżdżają zdrzemnąć się na 2 godziny. Więc wszyscy chyba na tym się skupiają. Jeżeli chodzi o Solidarność, no to ja mam wrażenie, że przypomina mi to, no nie wiem, choćby te nasze bardzo trudne wspomnienia z polskiej powodzi, gdzie wszyscy się zmobilizowaliśmy, pomagaliśmy, ustawialiśmy worki z piaskiem, szukaliśmy jedzenia dla powodzi. Tak samo jest tutaj, w tej hali wystawowej w Bordeaux, którą dzisiaj odwiedziłam, gdzie mieszka 6 tysięcy osób, tymczasowo oczywiście. To są warunki polowe. Na tych polowych łóżkach często mieszkają teraz bardzo chorzy ludzie, na przykład, którzy zostali ewakuowani z DPS-ów, i wszyscy dookoła siebie naprawdę mają mnóstwo wolontariuszy.

0: zachowaniach piromańskich, czy o zachowaniach karygodnych, jak, o czym, przed czym władze cały czas przestrzegają. To są na przykład grille, które mieszkańcy cały czas robią gdzieś w lesie, czy u siebie w domu, pomimo tego, że dookoła szaleje pożar. Przed tym oczywiście władze przestrzegają, mówią, że to są w zasadzie kryminalne zachowania, biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja. No a wracając do polityki, myślę, że na takie rozliczenia przyjdzie czas. Teraz wszyscy skupiają się na walce z żywiołem. Jutro prezydent Emmanuel Macron ma przewodniczyć kolejnemu spotkaniu kryzysowemu. Zresztą on właśnie obiecał w tym swoim przemówieniu, że wszystko zostanie odbudowane, wszystko zostanie, to co zostało zniszczone, zrekonstruowane, jak on powiedział, wszystko odbudujemy. No trudno na razie mówić o kosztach, trudno na razie także rozliczać to jakoś politycznie. Wszyscy na razie się skupiają na tym, na tej bardzo trudnej walce, bo ja szczerze mówiąc, takich obrazków, jakie widziałam dzisiaj tutaj w departamencie, kilometry, ale dosłownie kilometry, dziesiątki kilometrów spalonych lasów, spalonych domów, spalonych supermarketów, rzadko się widzi tak katastrofalne sceny jak dzisiaj tutaj, więc chyba na ratowaniu życia wszyscy się teraz skupiają.
1: Zostały nam 2 minuty. Jest 20:56, jeśli miała pani dostęp do mediów francuskich. Jak wygląda ten przekaz w telewizjach informacyjnych, w rozgłośniach radiowych?
0: Oczywiście no, wszyscy cały czas mają wydania specjalne we francuskich mediach i pokazują zdjęcia z płonących lasów, rozmawiają ze strażakami, zastanawiają się, jak będą wyglądać kolejne godziny. Tak samo jest w radio. No muszę przyznać, że jest to kataklizm, z jakim chyba Francja dawno nie miała do czynienia, bo skala tego jest ogromna. Ja mówię 110 tysięcy hektarów, 42, które spłonęły od środy tylko w tym departamencie Żeronda. Dla porównania, przypominam ten rekord, 66 w całym kraju przez rok. To był dotychczasowy rekord. Teraz w jednym departamencie, w zasadzie tyle samo, w 5 dni ludzie, którzy potracili swoje domy, ludzie, którzy nie wiedzą, co się stało z ich domostwem, 75 rannych strażaków, no i ogromne koszty. Przypomnijmy, że jedna godzina operowania takiego samolotu gaśniczego to jest 16 tysięcy euro, więc to są wszystkie kwestie, nad którymi się trzeba zastanawiać. I ta solidarność jest bardzo widoczna także w mediach. Nie ma innego tematu oczywiście od kilku dni we Francji, to 24 godziny na dobę, jak pożar.
1: Bardzo dziękuję. Anna Kowalska, korespondentka Telewizji Polskiej w Paryżu i we Francji, była naszą rozmówczynią. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest 20:57. Czas kończyć audycję, która miała, jak Państwo słyszeli, wiele wątków, te sportowe przede wszystkim, ale także musieliśmy, albo inaczej nie chcieliśmy przychodzić obojętnie wobec tego, co dzieje się we Francji, w Hiszpanii. Zresztą sytuacja jest podobna. Natalia Banaczek była wydawczynią tego programu. Filip Wejcher był jego realizatorem dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z Państwem już w kolejnym tygodniu w audycji przy niedzieli o sporcie o godzinie 19:00. Teraz czas na informacje, a po nich lepiej późno niż wcale.
2: Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM.

0: Pierwsze radio informacyjne.
1: To wielkie osiągnięcie, mówi niemiecka senator. Policja zastrzeliła mężczyznę, który w sobotę wjechał w tłum ludzi w centrum Berlina. Trzy osoby są w ciężkim stanie po wypadku w Świętokrzyskiem. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian, dopóki lewica będzie w rządzie, zapewnia ministra Dziemianowicz-Bąk. Minęła 21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jestem wdzięczna służbom bezpieczeństwa za to, że zamachowiec został tak szybko odnaleziony. To wielkie osiągnięcie, powiedziała cytowana przez dziennik Bild berlińska senator do spraw wewnętrznych Iris Spranger. Dziś wieczorem po kilkunastogodzinnej obławie policja zastrzeliła podejrzanego o atak podczas berlińskiej Parady Równości. Stało się to podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią, te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna został postrzelony i mimo reanimacji zmarł. W sobotę, późnym wieczorem, sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. 5 osób natomiast zostało rannych w zderzeniu trzech pojazdów na drodze krajowej 78 w Kliszowie Świętokrzyskiem. Trzy osoby, w tym 3-letni chłopiec, trafili do szpitala w stanie ciężkim. Do zdarzenia doszło, kiedy kierujący Mercedesem rozpoczął wyprzedzanie dwóch samochodów. Kiedy znajdował się na wysokości Seata, kierująca tym autem również podjęła manewr wyprzedzania. Gwałtownie odbiła, zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Seatem jechało 5 osób, dwie dorosłe oraz troje dzieci, 3-letni chłopiec, 10-letnia dziewczynka i 18-latka. Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z rozbitego auta, użyli narzędzi hydraulicznych. Droga jest całkowicie zablokowana. Nie wiadomo, kiedy zostanie odblokowana. Dopóki lewica będzie w rządzie, nie będzie podwyższania wieku emerytalnego, powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Kazimierzu Dolnym w ramach letniej trasy spotkań z wyborcami pod hasłem Lewica dowozi. Jako skandaliczny oceniła pomysł uzależnienia wieku emerytalnego kobiet od tego, czy posiadają dzieci. Dopóki lewica będzie w rządzie, nie będzie podwyższania wieku emerytalnego dla nikogo, dodała szefowa resortu. To minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała niedawno zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz uzależnienie wieku emerytalnego kobiety od tego, czy rodziła dzieci. Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Józefa Marciniak, pseudonim Kropka. Sanitariuszka działała w Powstaniu Warszawskim. O jej śmierci poinformowała Fundacja Nie Zapomnij o Nas. Łączniczka miała 104 lata. Jak wspominała w trakcie Powstania Warszawskiego, miała wiele trudnych doświadczeń, ale najbardziej zapadły jej w pamięć dwie akcje. Pierwsza była związana z odbiciem domu przy Hali Mirowskiej, który był zajęty przez Niemców, a druga akcja była związana ze śmiercią innej uczestniczki Powstania. Dziś przed południem w Warszawie apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem wieńców oddano na stołecznym Żoliborzu hołd żołnierzom w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. W tej dzielnicy powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, jeszcze przed godziną W, a zakończyło dopiero 30 września. Telefon rozładowany w górach, w Szczyrku, znaleźli na to sposób. Działa tam pierwszy w Beskidach automat z powerbankami. Przed wejściem na szlak można wypożyczyć przenośną baterię. Wystarczy wpłacić kaucję i można ruszać bez obaw o rozładowany telefon. To rozwiązanie ma pomóc turystom być w kontakcie i, jak mówi Sandra Kulka z informacji turystycznej Szczyrku, przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo.
2: I mamy w telefonie mapy, mamy aplikację Ratunek, jeżeli jesteśmy w górach, bo każdy, kto wychodzi w góry, powinien tą aplikację GoPro mieć zainstalowaną. No wiadomo, robiąc zdjęcia, wchodząc na media społecznościowe, ta bateria niestety sobie szybciutko pojemność traci.
1: Automat działa w centrum Szczyrku przy budynku informacji turystycznej. To jednak dopiero początek. W planach są kolejne urządzenia w różnych częściach miasta, nawet w Skrzycznym. Za nami weekend z przyjemnymi temperaturami, ale ogólnie lipiec okazał się raczej chłodny i deszczowy. To normalna sytuacja w Polsce, twierdzą klimatolodzy. Dodają, że wynika to z chłodnego frontu z północy, który co jakiś czas przetacza się nad krajami środkowej Europy w okolicy lata. Mimo że taka pogoda wielu osobom psuje urlopy, to jednak chroni nas przed wieloma niebezpiecznymi zjawiskami, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Ostatni raz nas uchroniło przed potężną falą ciepła. Pamiętamy, że druga fala we Francji, ona bardzo mocno uderzyła. Oprócz tych nadmiarowych zgonów w Niemczech ocenia się już na poziomie 5000. Takie okresy pozostawiają też piętno na bilansie wodnym.
1: Ekspert dodaje, że według prognoz upały wrócą do Polski w sierpniu. poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Maksymalna temperatura na północy to 20 stopni, 26 stopni pokażą termometry na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Lepiej późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurc. Ze mną w studiu, jak zwykle, współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
5: Dobry wieczór.
4: I jeszcze jeden gość, którego zaraz przedstawimy. Najpierw tylko powiem, że audycja Lepiej późno niż wcale to audycja LGBT na falach Radia Tok FM LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Skrót to już chyba cała Polska od dawna zna, tylko nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak ten skrót się
5: poszerza,
4: tak. A zresztą właśnie można też poszerzyć i w inne strony, to znaczy na inne mniejszości seksualne i płciowe, i na osoby niebinarne, interpłciowe, aseksualne i tak dalej, i tak dalej. A witamy wszystkich naszych słuchaczy bez wyjątków, a więc również tą cispłciową czy i heteroseksualną większość.
5: Bardzo serdecznie.
4: Dzisiaj teoretycznie powinniśmy może być trochę smutni i mieć poważne audycje, bo jesteśmy, to jest pierwsza nasza audycja po wecie prezydenta Nawrockiego, po wecie, po zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu w związku, ale właściwie tego weta się spodziewaliśmy, właściwie nikt nawet nie miał wątpliwości, czy ono będzie, czy go nie będzie. W związku z tym postanowiliśmy zrobić coś takiego, do czego namawiała nas zresztą Madonna, czyli namawiała nas, żeby tego lata potańczyć, żeby uciec od tego strasznego świata, bo nie tylko w sprawach LGBT w Polsce zadziały się ostatnio słabe rzeczy, ale w ogóle cały świat jest w niezbyt fajnym miejscu i żeby uciec od tego świata i żeby zapomnieć i żeby sobie po prostu potańczyć. Przy jej nowej płycie, która wyszła 3 lipca. I dlatego postanowiliśmy właśnie zająć się Madonną. Naszą, nie tylko naszą królową popu, ale właśnie
5: ale przede wszystkim ikoną, naszą, czyli ikoną
4: naszą LGBT. Od 40 lat uwielbianą przez społeczność LGBT.
5: Wręcz może kochaną nawet.
4: Tak. I w naszej społeczności madonnologów nie brak. Sami z Krzysiem też się znamy na Madonnie i lubimy ją od dawna, ale postanowiliśmy zaprosić gościa specjalnego, Kuba Wyszyński. Witamy cię.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Kuba jest...
5: Znanego państwu.
4: Tak, znany państwu.
5: Był u nas gościem.
4: Kuba jest lekarzem.
5: W innym kontekście.
4: Kuba jest lekarzem i specjalizuje się w leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową.
6: No, nie do końca specjalizuje się. Jestem w trakcie innej specjalizacji, ale prowadzę przychodnię, która się tym zajmuje. Natomiast dzisiaj jestem tutaj w trochę innym charakterze. Osoby, która jest dosyć dobrze zaznajomiona z karierą Madonny i słucha jej od ponad 20 lat.
4: Właśnie.
5: Tak, bardzo krótko.
4: Nie, skromnie mówiąc, to jest połowa tego, co my, Krzysiu, ale za to Kuba ale rzeczywiście ma w małym palcu wszystko.
5: Liczą się chęci, oczywiście.
4: Tak.
5: A jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać, to ja tylko przypomnę, że dokładnie 2 lata temu, także w wakacje, rozmawialiśmy z Piotrkiem Grabarczykiem
4: o Madonnie. O wielkiej biografii.
5: Tak, o jej biografii i o jej trasie koncertowej.
4: Która wtedy się kończyła.
5: Tak, więc tutaj to już się powoli robi mała tradycja, że właśnie w wakacje rozmawiamy o tym, co się dzieje u tęczowej królowej popu. No i oczywiście zainteresowanych odsyłamy do tej audycji. Ona jest wciąż dostępna na stronie w podcastach Radia Tok FM.
4: Kuba za chwilkę nam opowie, ponieważ
5: o premierze płyty.
4: Kuba był na premierze płyty w Londynie, więc...
5: To już jest rzeczywiście najwyższy wymiar fanostwa.
4: Tak, pojechać z Warszawy do Londynu na premierę płyty, która odbyła się z udziałem Madonny.
6: Tak,
4: to było... Wiesz co, Kuba, za chwilkę cię o to poprosimy. Wysłuchamy sobie najnowszego, już nie najnowszego, singla Madonna, ale pierwszego singla z tej płyty, czyli duet z Sabriną Carpenter.
5: I ciągle najsłynniejszego.
4: Bring Your Love, a później Kuba nam opowie o Londynie. Więc Bring Your Love.

0: Śpiewała Madonna i Sabrina Carpenter Bring Your Love, a to jest audycja Lepiej Późno Niż Wcale, wracamy. I Kuba Wyszyński, nasz gość, dzisiaj występujący w charakterze wielkiego fana Madonny.
1: Madonnologa.
0: O, Madonnolog, właśnie, opowiedz, jak to, kiedy to było, jak to było,
1: jak to
0: kupiłeś
1: wyglądało,
0: bilety, jak to wyglądało wszystko.
1: I jak to jest w ogóle możliwe, żeby się dostać
0: na taką imprezę.
2: Z oficjalnej strony Madonny dostałem maila jako osoba, która gdzieś tam zamówiła album w przedsprzedaży.
0: A, czyli ty należysz do tego fanklubu Icon?
2: Nie należy do fanklubu Icon. Okay. Tylko po prostu zamówiłem akurat płytę i otrzymałem maila, że można dostać takie jakby specjalne zaproszenie, nazwijmy to, na premierę płyty, która miała się odbyć z udziałem kilku DJ-ów, między innymi Stewarta Price'a.
0: Czyli tego, z którym Madonna zrobiła płytę Confessions 2, czyli tą najnowszą płytę.
2: Tak, ale także całą swoją płytę Confessions on the Dance Floor, czyli tak jakby pierwszą część tego albumu.
0: Z 2005
2: roku. Z piosenkami takimi jak Hang Up czy Sorry. I tak podejrzewałem dosyć mocno, że Madonna może się tam pojawić, szczególnie, że to było akurat w dniu premiery albumu, czy tam dzień przed, prawie że przed północą, więc połączyłem kropki i udało mi się, że tak powiem, wylosować taki kod do w ogóle zakupu tych biletów, który był wysyłany tylko do niektórych osób.
0: Czyli to wylosowałeś to?
2: Wylosowałem kod do tego, żeby w ogóle można było to kupić. Następnie na stronie do kupowania tych biletów musiałem sobie zrobić cały research na temat tego, w jaki sposób taki bilet można zwiększyć swoje szanse na to, żeby go kupić. Tam trzeba wejść w odpowiednim czasie i tak dalej. No i jakoś tak
0: Kiedy to wszystko było, Kuba?
2: Na początku lipca, to było przed premierą. Ale w zasadzie kilka dni wcześniej dowiedziałem o tym, że taki event w ogóle będzie miał miejsce.
0: Rozumiem, czyli ty powiedzmy na tydzień przed imprezą nie wiedziałeś, że jeszcze w niej będziesz brał udział.
2: Tak, dokładnie. Ja się dowiedziałem w zasadzie last minute, musiałem sobie przeorganizować pracę i tak dalej, no bo wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze i moja praca jest ważna, ale no nie wiadomo, ile albumów jeszcze Madonna wyda. I w ogóle pamiętałem to, że jako dziecko, jak w zasadzie miałem 11 lat, widziałem jak te zdjęcia z tej premiery właśnie Confessions on the Dance Floor, gdzie Madonna wystąpiła w klubie gejowskim, sobie pomyślałem, że w ogóle super, że ci ludzie tam mogą być i chwilę później, w zasadzie jedyne 20 lat później, ja jestem w pierwszym rzędzie na akurat tego.
0: Słuchaj, a to jeszcze cię zapytam, a byłeś na koncercie Madonny?
2: Tak, byłem na koncercie Madonny bodajże 5 razy. Na różnych trasach koncertowych.
0: To powiedz jeszcze na których.
1: A pierwsza?
2: W 2008 roku, kiedy występowała na Bemowie.
0: Ach, byłeś, to byliśmy tam razem, w sensie tak. W tym tłumie tam staliśmy.
2: Mogłeś powiedzieć cześć.
0: No, no właśnie, tylko byłeś wtedy małym chłopcem.
2: Tak, no byłem, to by mogło wtedy dziwnie wyglądać.
0: 18 lat temu?
2: No coś takiego.
0: Tak, to rzeczywiście, to ja się dobrze liczę, miałeś 14 lat.
2: No, kawałek czasu. Później byłem na tym koncercie na Stadionie Narodowym, tuż po jego otwarciu.
0: Czyli trasa MDNA.
2: Tak. Mhm. Później byłem na trasie Rebel Heart w Paryżu. To było tuż po zamachach na Bataclan i Madonna była pierwszą w zasadzie taką artystką, która nie odwołała swojego występu po tych zamachach, więc to było takie dosyć głośne i też zrobiła wtedy taki występ zupełnie jakby taki niezapowiedziany.
0: Tak. Na placu de la Concorde, chyba, na placu Zgody, ale nie jestem pewny. I w każdym razie pojawiła się po prostu wśród ludzi.
1: Nie wchodź za
0: długo.
1: W takie szczegóły. Dobrze.
2: Następnie byłem na trasie Madame X Tour, tej, która była tuż przed COVID-em.
1: I która częściowo została przerwana.
2: Tak, koncert był w Walentynki i wtedy już Madonna miała tam problemy ze zdrowiem i w związku z tym odwoływała część koncertów, co jej się w zasadzie wcześniej nie zdarzało.
0: Tak, tak.
1: Kiedyś musi być ten pierwszy raz.
2: Tak, i widać było, że mocno cierpiała na tym koncercie, bo miała problemy ze stawami, tam było dużo schodów i po prostu widać, że się męczyła, więc może ten COVID faktycznie uratował trochę tę trasę, że nie musiała odwoływać tych koncertów jakby sama.
1: Jeszcze więcej.
2: Tak, i później byłem na trasie Celebration Tour, która była taką jakby trasą Greatest Hits, która była jej ostatnią trasą koncertową w Lizbonie, tam gdzie
0: mieszkała.
2: No tak.
0: Przez kilka lat. No dobra, to teraz wróćmy już do tego, co się działo, to było 2 lipca, zdaje się, czy 3. Ten Londyn. Musiałeś sobie przeorganizować trasę i musiałeś też kupić bilet na lot. Tak, do Londynu.
2: Tak, oczywiście, że tak. No kupiłem ten bilet, no to nie jest jakiś wielki problem, szczególnie, że jeszcze mam kolegę w Londynie, który chętnie gdzieś tam mnie gości. I pojechałem tam jeszcze z 3 kolegami, dlatego że te bilety nam się udało, takie 2 podwójne wyjściówki dostać, więc
1: były 4 miejsca.
2: Tak, były 4 miejsca, jeszcze jeden kolega udało mu się ten bilet zorganizować, więc jakby super. W Londynie myślę, że w Polsce, gdyby taka premiera płyty miała miejsce, raczej nie udało nam by się upolować takich dobrych miejsc, dlatego że ludzie czekaliby w kolejce bardzo długo, natomiast my staliśmy w kolejce w zasadzie, no ja od godziny 15, 16 i udało mi się po prostu przebiec pod tę barierkę.
0: Od 15, 16 do której?
2: To mniej więcej jakieś 21 z minutami, kiedy zaczęli
1: być godzin. No to rzeczywiście, pikuś.
2: Nie, w międzyczasie to było tak, jak to na koncertach sobie tam napisaliśmy numerki na rękach markerem i można było sobie wychodzić i tak dalej, więc to nie jest tak, że w jakimś upale staliśmy cały dzień.
0: Tak, spoko, okay.
2: Natomiast później już przed tym, jak się stoi przy barierce, to jest trochę lepiej, bo jest trochę chłodniej, ale ludzie tam dosłownie mdleli, dlatego że to było w takiej zamkniętej przestrzeni eventowej na jakieś 2000 osób, może 3000. No i ludzie, wiadomo, byli stłoczeni tam z przodu. No i kilka dni przed tym występem właśnie, kiedy już te bilety zostały sprzedane, ogłoszono, że Madonna też się tam pojawi.
0: Czyli już wiedziałeś?
2: Tak, wiedziałem. Poza tym ja wiem, jak wygląda jej tam asystentka i chwilę przed tym, jak ona wyszła na scenę, to jakby mogło już widać było, że za chwilę wyjdzie.
0: Okay.
2: Madonna też zaprosiła tam swoich znajomych do takiej przestrzeni w zasadzie tuż obok nas. Była tam Kate Moss na przykład, która wystąpiła w teledysku do
0: utworu Danceteria.
2: Tak, był tam między innymi Jonas Åkerlund, czyli ten reżyser
0: teledysków, a różnych produktów.
2: Tak, teledysków, bardzo wielu teledysków. Mm-hmm. Madonny, The Cardigans, Telefon Lady Gagi na przykład on też wyreżyserował, więc no fajnie zobaczyć takie osoby z bliska i faktycznie Madonna jak wyszła na scenę, widać było, że bardzo dobrze się bawi i że chyba uwierzyła w tę intensywną promocję płyty, którą zafundował jej Warner po tym, jak wróciła do tej wytwórni.
0: Tak, to można powiedzieć, że bawiłeś się z Madonną.
1: Tak, ale powiedz, na czym to polegało właśnie ta premiera płyty, bo to też nie był koncert, tylko to było właśnie co, odsłuchiwanie płyty całej po kolei,
2: To było kilka setów DJ-skich przed tym, jak Madonna wystąpiła i w momencie, kiedy Stewart Price wszedł na scenę, zagrał taką mieszankę utworów z pierwszej części Confessions i z drugiej. I kiedy zaczęła się ta część z drugą, ta część odnośnie drugiej płyty, to wtedy Madonna zaczęła bardziej tak hype'owała publiczność niż śpiewała. Śpiewała gdzieś tam momentami, ale była bez odsłuchu i tak dalej, więc to było bardziej takie, że tak powiem, zagrzewanie ludzi do zabawy, ale też jednocześnie widziałem, że bardzo
1: impreza
2: uważnie,
1: niż koncert.
2: Tak, bardzo uważnie obserwowała też ich reakcje i no w sumie też dobrze dla niej, w sumie, że my staliśmy z przodu, dlatego że znaliśmy teksty do tych piosenek, które zostały opublikowane i faktycznie się bawiliśmy, nie? No, bo to nigdy nie jest nic pewnego, a jednak taki trochę jak czasami, jak to Madonna mówi, vibe kill stoi z przodu, no to może trochę jednak człowieka zniechęcić.
0: Nawet jest takie zdanie w tekście piosenka I Feel So Free, don't be a vibe kill.
2: Tak, dokładnie.
0: Okej. Okay. Kuba, no to posłuchamy piosenki Danceteria za chwilkę, ale tej piosence należy się wyjaśnienie, o co chodzi, prawda?
1: Bo ma całą swoją historię.
0: I to jest, mam wrażenie, ulubiona piosenka fanów. Teraz jesteśmy tam, ile? Parę tygodni po premierze płyty. I to zdecydowanie jest faworyt.
2: Tak,
0: nie?
2: Byłem nawet teraz na Hall Festival pod Berlinem, gdzie to jest festiwal muzyki takiej w zasadzie techno-elektronicznej, a i tak ludzie to dosyć często czy nucili, czy tego słuchali. I Madonna miała trochę takich ciężkich doświadczeń życiowych w ostatnich latach. trochę jej znajomych zmarło, ale też zmarło dużo osób znanych. Michael Jackson, George Michael czy Prince. I Madonna tak trochę zdaje sobie sprawę chyba po raz pierwszy ze swojej takiej śmiertelności i ze swojej fizyczności i chyba faktycznie się z nią pogodziła. I jeżeli wczytamy się w teksty tych utworów, między innymi Dance Theory, to widzimy, że ta płyta jest bardzo osobista pod tym względem.
0: No jest pożegnaniem z bratem, pożegnaniem z macochą również.
2: Tak.
0: Nie wiedziałem, ale to dygresja na jedno zdanie. Macocha Madonny i brat zmarli w odstępie 10 dni. W 2024 roku.
2: Tak, dokładnie. Jeszcze jeden z braci Madonny w ostatnich latach zmarł. Więc tak naprawdę tych osób, z którymi ona gdzieś tam zaczynała, jest coraz mniej. I mam wrażenie trochę, z czym też niektórzy recenzenci tego albumu się zgadzają, że Madonna próbuje sobie w pewien sposób wystawić jakiś taki pomnik i zastanawia się nad tym, w jaki sposób zostanie zapamiętana. I chciałaby to zrobić trochę po swojemu. Pracowała nad filmem biograficznym jakiś czas temu. Teraz
0: nic nie wyszło.
1: Nie, wiadomo, już powiedziała, że za mały budżet i ostatecznie tego filmu nie będzie.
2: Tak. Robienie filmu o samym sobie też jest takie trochę... może wyjść
1: trudne.
2: Może wyjść różnie.
1: Elton John podołał.
2: No tak, ale też Madonna tam
0: ale
2: była.
0: Też, ale też ona chciała reżyserować ten film. Elton nie reżyserował filmu, on był, prawda?
1: Mniejsza nadkontrola.
0: Tak.
2: No tak, też by się pewnie obsadziła w roli głównej, gdyby mogła. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Różne są opinie, że to nie wyszło.
0: Moja opinia jest bardzo dobrze, że nie wyszło.
2: Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę Danceteria, tam...
0: Powiedzmy w ogóle, co to jest Danceteria.
2: Danceteria to jest taki, był legendarny klub w Nowym Jorku, w East Village, który przyciągał wiele takich osób ze środowiska artystycznego, takich startujących wtedy. I Madonna właśnie śpiewa o tych osobach. W zasadzie trochę to jest, przypomina to trochę tekstem Vogue, gdzie śpiewa
0: gdzie
2: o
0: wymienia różne nazwiska,
2: starego Hollywood. To tutaj w tym miejscu Madonna wymienia osoby, które przychodziły do tego klubu.
1: No i w tym klubie zaczynała.
0: I w tym klubie zaczynała. Ten klub jako pierwszy zagrał piosenkę, pierwszy singiel Madonny pod tytułem Everybody.
2: Everybody, tak, gdzie Madonna ostatnio powiedziała w wywiadzie, że z koleżanką trochę uknęły taki podstęp, żeby jednemu z DJ-ów z Danceteria zaproponować kokainę, żeby go obłaskawić, żeby zgodził się na to, żeby tę piosenkę puścić w klubie.
1: Przekupstwo.
2: Tak, co było...
0: Nie, udało się.
2: Udało się i później Madonna swoje pierwsze występy faktycznie zaliczała w Danceteria.
0: Ja jeszcze dodam, ale ty też na pewno to wiesz i ty, Krzysiu, też. Pierwsze nazwisko, jakie pojawia się w Danceteria, to jest Martin Burgoyne, jej wielki przyjaciel, który w 1986 roku w wieku 23 lat zmarł na AIDS. To był jej... ona śpiewa tam, że to jest mój boy toy. To jest ten jej przyjaciel gej. Jeden z wielu oczywiście.
2: Tak, on nie do końca akurat zmarł na AIDS, w sensie chorował na AIDS, tylko...
0: Tak,
2: tylko urządził taką sławną imprezę z okazji swojej śmierci.
0: O, widzisz, tutaj się Madonnolog i lekarz łączą.
2: Tak, podczas tej imprezy zażył substancje nasenne. Tak mi się wydaje, że to był właśnie on. Tak, i Madonna też rozmawiała tam z nim przez telefon przed śmiercią, podczas tej imprezy, bo nie było jej tam osobiście. Ale wymienia też różne inne osoby. Między innymi mówi wspomina nazwisko Shafrazi. Tony Shafrazi żyje do tej pory, o ile mi wiadomo, handlarzem dzieł sztuki, takim marszandem w zasadzie, który zajmował się dystrybucją prac, między innymi Basquiata, z którym Madonna się spotykała. I Tony Shafrazi znany jest z tego, że namalował graffiti na obrazie Guernica, po tym, kiedy ułaskawiono tych żołnierzy, którzy w czasie wojny w Wietnamie zorganizowali masakrę kilku wiosek. I później po tym on się stał dosyć znany i że był właściwą osobą we właściwym miejscu, no to miał całkiem udaną karierę.
0: Okej, no proszę. Tego nie wiedziałem.
1: Pora wreszcie, żeby posłuchać
0: tej dancyterii, bo to brzmi jak trochę przynudzający utwór, on w ogóle nie jest nudny. Madonna i Dancyteria.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: To była Madonna i utwór Dancing Tears z jej najnowszej płyty Confessions 2. Właśnie o niej, o Madonnie i o płycie rozmawiamy z naszym gościem Kubą Wyszyńskim. Powiedzmy w ogóle, Kuba, że płyta ma najlepsze recenzje od czasów właśnie tego swojego pierwszej części, od tej swojej pierwszej części, czyli od Confessions on a Dance Floor z 2005 roku.
6: Tak.
5: Spodziewałeś się tego w ogóle?
6: Szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy Madonna wydaje jakiś singiel ze swojej płyty i kiedy słucha się go pierwszy raz, to w zasadzie człowiek, który uważa się za jej fana, trochę się stresuje, bo nigdy nie wiadomo, czy to będzie dobre, czy nie.
5: Masz rację, Madonna, ja też się stresuję, tak.
6: Madonna w 2005 roku wydała album Confessions on the Dance Floor, który nawiązywał do muzyki disco, był taką w zasadzie...
7: Był taką woltą muzyczną w jej dorobku.
5: To jest ten słynny utwór, gdzie samplowała Abbe, prawda?
6: Tak.
5: O tym mówimy.
6: Tak. I później trochę ciężko było jej powtórzyć sukces tego albumu. I o ile wcześniejsze płyty Madonny były za każdym razem w zasadzie odkrywcze, wnosiły coś nowego do muzyki, tak Hard Candy, które ukazało się 3 lata po Confessions, było już wtedy uważane za trochę wtórne, w związku z tym, że zaangażowała wtedy znanych producentów, takich najbardziej znanych w tamtym czasie, jak na przykład Timbaland czy Kanye West. Nie było to coś, co wyróżniało się jakoś bardzo. Było to okej, natomiast nie było to, nie wyróżniało się. Następnie...
7: Chociaż to był ostatni wielki przebój na Billboardzie, czyli duet z Justinem Timberlake'iem. To jest też ta piosenka z
6: Chromową. Tak, tylko to nie do końca jest też jej wina, dlatego że w związku z tym jakby wtedy dużo mocniejszym ageizmem niż jest teraz. Stacje radiowe po prostu wprost powiedziały, że Madonna jest za stara, żeby puszczać ją w radiu.
5: I to był, zdaje się, pierwszy raz, że to powiedziały.
6: Tak.
5: BBC szczególnie.
6: Tak, i następne albumy Madonny, MDNA czy Rebel Heart, też nie wnosiły do muzyki czegoś takiego, czego wcześniej nie było. To za każdym razem było coś, co ludzie już słyszeli.
5: Ja myślę, że na ten temat moglibyśmy dyskutować teraz po prostu godzinami, bo ja na przykład uważam, że gdyby tylko jako pierwszy singiel MDNA dała Gangbang, tak się ten hit nazywał?
6: Tak.
5: No właśnie. To byłoby zupełnie inaczej i byśmy mówili o tym, że Madonna jest dalej odkrywcza i tak dalej.
6: Tak, taki był plan. Ta piosenka brzmi trochę jak w zasadzie jakiś fragment z filmu.
5: Quentina Tarantino.
6: Tak, to dlatego, że Madonna chciała, żeby Quentin Tarantino wyreżyserował ten teledysk, tak. Natomiast on powiedział, że nie reżyseruje teledysków i cały ten koncept tego się zmienił. Wykonała to bardzo fajnie na trasie koncertowej, ale też promocyjnie jakby te albumy, które były robione z wytwórnią Interscope, one nie do końca
5: świetnie
6: dowożyły.
5: Że o tym mówisz. Świetnie, że o tym mówisz, bo tu się z tą całkowicie zgadzam, że promocja tamtych albumów zawsze kulała, a tym razem przy Confessions 2 promocja była moim zdaniem doskonała. Po prostu wszystko się złożyło tak, jak trzeba.
6: Tak, ludzie się bardzo do tego zaangażowali. Czy osoby, które pracują w Warnerze, czy osoby, które zajmują się produkcją, tak? Bo Stewart Price naprawdę się postarał, czego się trochę obawiałem, bo jednak wzięła producent do tworzenia tego albumu, zaprosiła producenta, który 20 lat przeżył jako osoba, która wyprodukowała jeden z najlepszych albumów Madonny. Bałem się, że mógł się trochę nie rozwinąć muzycznie w tym czasie. Na szczęście wyszło to okej i zaangażowała po raz pierwszy do swojego zespołu od długiego czasu zupełnie nowych ludzi. Między innymi dyrektorka artystyczną, która zajmuje się między innymi karierą Charlie XCX i stąd tyle wydań takich tych nośników fizycznych tego albumu.
5: Tyle różnych, różniących się drobnostkami.
7: Mimo, że oczywiście nie jest to nowość dla Madonny i te wersje deluxe...
5: Tak, ale tu jakoś ta mnogość ich jest jeszcze większa.
6: Tak, ten album ma chyba z 15 różnych wersji tych wydań na winylu i one też różnią się trochę produkcją, masteringiem, miejscami, więc jest to bardzo fajnie to wymyśliła. I też jakby mówi się o tym, że to jest jej pierwszy taki album tak od długiego czasu, gdzieś tam taki, który osiągnął sukces, tylko że pamiętajmy, że no sukces, to jest, ona jest jedną osobą, która stoi z przodu po prostu i pokazuje to, że ona to wyprodukowała, natomiast do współpracy zaangażowała kilka osób. Stewart Price nadzorował produkcję wszystkich tych piosenek, natomiast Martin Garrix czy Arca też pracowali nad tymi piosenkami dosyć intensywnie i naprawdę dużo osób to konsultowało, więc wszystko było przemyślane i bardzo fajnie, że podeszli do tego w ten sposób, że to jest spójne, tak? Czyli od pisania tekstów przez tworzenie muzyki i dopiero po sesje zdjęciowe i wtedy plan wydawniczy. To jest bardzo, to jakby widać, tak? To jest praca, która została zaplanowana, że kończymy ten etap i później dopiero zaczynamy następny, żeby nie było takiego chaosu promocyjnego. I jednak faktycznie pokazuje to, że to jest takie podejście, sprawdza się doskonale, czego zresztą Madonna w przeszłości była mistrzynią.
5: Tak jest. I spójne jest również to, że to jest chyba pierwszy raz w świecie muzycznym, wydaje mi się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że wykonawca tej klasy, o tej pozycji, co Madonna, podpisuje duży kontrakt promocyjny z aplikacją Grindr, czyli z gejowską aplikacją randkową.
6: Tak, i doskonale trafiła też moim zdaniem w swój target, dlatego że...
5: Idealnie, tak.
6: Tak, trafiła do gejów, którzy pomiędzy powiedzmy 25 a 50 rokiem życia, czyli do tej grupy, która najprędzej może kupić jej, tak. Jej album. I fakt, ta promocja była trochę
7: agresywna. Ale to powiedzcie w ogóle, na czym to polegało.
5: Polegało, ja mogę powiedzieć, jak to... Kuba zresztą też. Ja zacznę, potem Kuba rozwinie. Jak się wchodziło na Grindr, to pokazuje po prostu wszystkich gejów, którzy są w okolicy chętni na jakąś randkę i wśród tych gejów na bardzo ważnym miejscu, które pierwszy po prostu twoje oczy padały na to miejsce jako pierwsze, była Madonna, po prostu. Wśród gejów szukających randek była Madonna. I nie dało się jej zlikwidować, nie dało się czegokolwiek z nią zrobić. Można było kliknąć i można było dowiedzieć się, jeżeli a to już wydaje singla, a to wydaje płytę, a to i tak dalej. Powiedz więcej.
6: Tak, Madonna była też tam zawsze dostępna i z tego się tak. Stało wiele osób. Aż sobie zainstalowałem tę aplikację, bo gdzieś tam jej powiedzmy aktualnie nie używam, żeby właśnie to zobaczyć. Była też zmieniona ikonka tej aplikacji przez jakiś czas, ale Grindr wydał też winyl z taki ekskluzywny picture disc, czyli z nadrukowanym zdjęciem, który był w dosyć przystępnej cenie, więc wiele osób go kupiło, co też przyczyniło się do sprzedaży, tak, żeby tylko przybliżyć, jak to mniej więcej wygląda. Zakup jednej sztuki winylu czy CD artysty równa się mniej więcej 1200 odtworzeniom tego w streamingu, tak?
5: Okay.
6: Więc jest tutaj
7: więc
6: o co grać.
7: Każdy egzemplarz jest na wagę złota, egzemplarz jest na wagę złota.
6: Tak, dokładnie. I też odbył się taki występ promocyjny, właśnie sponsorowany przez Grindr, gdzie Madonna spełniła swoje marzenie, czyli wystąpiła na Times Square.
5: Na Times Square w Nowym Jorku, czyli można powiedzieć w centrum świata zachodniego. To jest właśnie Times Square i Madonna, jak przyjechała do Nowego Jorku w 1978 roku, to już jest w tej chwili legenda.
7: Mitologia, tak.
5: Pierwszy raz w życiu leciała samolotem, a potem pierwszy raz w życiu jechała taksówką i powiedziała, żeby taksówkarz zabrał ją do centrum, czyli na Times Square. No i ile to lat? 48 lat później wystąpiła na Times Square. Rzeczywiście, i jak pisały gazety, zatrzymała ruch. Chociaż niekoniecznie zatrzymała, bo tam widać było, samochody jednak jeździły w czasie występu.
6: Ograniczyła ruch, tak by można było powiedzieć.
5: Ograniczyła ruch, tak.
6: Tak, no uważam, że jest to bardzo fajne takie niejako podsumowanie jej kariery. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie.
7: Nie, no, może
5: po takim sukcesie to nawet uważam, że nie będziemy czekali długo na następną.
7: Zresztą też powiedzmy, że to się tak mówi, że 6 lat minęło od poprzedniej płyty. 7. Czy nawet 7, ale przecież tak naprawdę Madonna cały czas była aktywna, cały czas wypuszczała nowe single, cały czas nagrywała, więc to nie był żaden czas...
5: To było 7 lat między płytami, owszem, ale to nie był 7 lat nieobecności.
6: Tak jak mówię, Madonna konfrontuje się ze swoją fizycznością. Kilka lat temu prawie zmarła, w związku z tym, że dostała bardzo ciężkiego zakażenia, nie do końca wiadomo jakiego, ale przez kilka dni była w śpiączce farmakologicznej. I tak naprawdę jej stan zdrowia, co było też widać, bardzo się pogorszył. Jeszcze do tej pory się poprawia, te kilka lat później. I ta płyta, wydaje mi się, że została nagrana w ten sposób, że gdyby Madonny miało zabraknąć gdzieś po tym albumie, to jest to jakby takie trochę podsumowanie jej kariery i myślę, że będzie to powtarzać. Zresztą ostatnie słowa ostatniej piosenki to Everything Fades Away, czyli...
5: wszystko gaśnie, wszystko przemija, tak?
6: Tak. I... No, mam nadzieję, że jakby te albumy się będą ukazywać. Jeżeli to będzie zależało od Madonny, no to na pewno, tak? No tylko trzeba pamiętać o tym,
5: Madonny właśnie skończył 95 lat, więc
7: geny są dobre.
5: Liczmy, że ona jest też tak długowieczna.
6: No, geny z jednej strony są dobre, tak?
5: Z jednej strony, z drugiej nie bardzo.
6: Kiedy ona miała...
5: 30 lat.
6: W sensie matka 30, Madonna miała 5. Tak, i co miało wpływ na to też, że zdecydowała się na dążenie do takiej dużej światowej kariery.
5: No tak, tak. Wracając jeszcze, chciałem powiedzieć, że na występie, wracając do występu na Times Square, to była wielka reklama i promocja Madonny i nowej płyty, ale również wielka reklama i promocja właśnie aplikacji Grind, ponieważ na tych wszystkich ogromnych ekranach na Times Square były napisy Madonna i wszędzie było logo Grindra.
6: No tak, myślę, że to jest promocja dla dwóch stron. Zresztą nie zrobiliby tego raczej bezinteresownie, chociaż wiadomo, że pewnie mają tam jakiś tam sweet spot w swoim sercu dla Madonny, osoby, które tym zarządzają. Bardzo ciekawie w ogóle została wymyślana promocja tego albumu. Z powodu tych małych występów w klubach, gdzie ludzie się o to zabijali, bo nawet jak my staliśmy w kolejce, to ludzie do nas podchodzili i chcieli za jakieś kosmiczne pieniądze.
5: Ty przeżyłeś.
6: Tak, gdzie my kupiliśmy podwójne wejściówki po 30 funtów sztuka, tak? Z drinkami za darmo i tak dalej, więc to było takie promo. No i też Madonna pojawiła się kilka dni temu na finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
7: Tak, to pokazuje, że obstawia wszystkie grupy, nie tylko gejów, ale i heteryków. Tego, co zawsze mówiła, że ja chcę wszystkiego.
5: Tak.
6: No więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra metoda, jeżeli chodzi o promocję i też jeżeli chodzi o takie odsłonięcie się na tym ostatnim albumie. Piosenka z jej córką jest moim zdaniem takim zdecydowanie highlightem tej płyty.
5: The Test.
6: Tak, The Test, gdzie opowiada o tym, że nie spodziewała się o tym, że jej sława będzie miała taki duży wpływ na jej dzieci, za którymi ciągle będą też podążać reporterzy. Ale też oprócz tej Dance Theory, o której rozmawialiśmy, tak, jest też piosenka Bizarre, którą Madonna zaśpiewała, jak zresztą sama mówi, jedynej prawdziwej miłości w swoim życiu, czyli o
5: Seanie Pennie.
6: Tak, o aktorze Seanie Pennie, który był jej pierwszym mężem. Śpiewa tam o samochodzie Shelby Cobra,
5: którego podarowała mężowi.
6: Tak, który podarowała mężowi i dowiedziała się gdzieś tam później, że jej mąż ten samochód, jej były mąż ten samochód sprzedał.
5: No. To jest ciekawe, zatrzymajmy się może przy tym przez chwilę, bo jak sobie liczyłem jako fan, ale nie jestem pewny na 100%, to jest trzecia piosenka Madonny o Szonie Penie. Pierwsza to na pewno jest True Blue, czyli po prostu takie totalne zakochanie.
6: Tak, w momencie trwania tak. związku i takie zachłyśnięcie się trochę miłością.
5: A potem na Like a Prayer miała Till Death Do Us Part, póki śmierć nas rozłączy. I to była... No taka rozwodowa, silna rozwodowa piosenka, okropna. Znaczy piosenka świetna, ale o strasznym momencie związku.
6: Tak, ich związek rozpadł się w zasadzie tuż przed nagraniem tej płyty. Mhm. Sean Penn był trochę chyba zły, zazdrosny o jej karierę.
5: Największą sławę niewątpliwie.
6: Tak, i uważał też, że...
7: Wtedy miał gorszy czas też, powiedzmy.
6: Że to jest jeszcze to legendarne gdzieś tam strzelanie do helikopterów,
5: podczas ślubu. Do helikopterów, w których siedzieli paparazzi.
6: Tak. Także uważał, że trochę ta sława jej się może nie do końca należy. Oni nagrali razem film Niespodzianka w Szanghaju. Szanghajska niespodzianka, to się nazywa po polsku.
7: Chociaż w polskich kinach tego nie było, to tylko funkcjonowało w latach 80. na kasetach wideo.
6: No może to i lepiej. Madonna występuje w filmach. Te role, które są udane, to są role, w których ona gra samą siebie. Czy w Desperately Seeking Susan, czy jej rola w Ewicie, to jakby to są takie udane role. Jeżeli musi gdzieś tam zagrać inną osobę, no to już niestety...
7: No ale też powiedzmy, że ze wszystkich złych filmów to chyba Szanghajska niespodzianka jest najgorsza.
5: Wracając do Seana Penna, słuchajcie, Sean Penn jest dzisiaj... To jest niesamowite, jak to małżeństwo z lat 80., gdzie oni byli takimi... W 85 roku, jak brali ślub, to były takie...
7: Początkujące gwiazdy.
5: Tak, gwiazdeczki takie. Madonnie nikt nie wróżył dłuższej kariery. Dzisiaj, 40 lat później, Madonna jest ikoną muzyki, a Sean Penn jest jednym z bardzo niewielu aktorów.
7: Ekskluzywnego grona.
5: Należy do ekskluzywnego grona aktorów z trzema Oscarami na koncie. I ten ostatni Oscar to jest najnowszy, to jest ten rok.
7: Tak.
5: Więc to są wyjątkowe kariery, ale pytanie jest, dlaczego po 37 latach od rozwodu Madonna śpiewa o Seanie Pennie piosenkę?
6: Dlatego, że myślę, że zdała sobie sprawę z tego, że to jest chyba jej taka największa miłość
5: jej
6: życia.
5: I większe już nie będzie.
6: Dokładnie tak. I dlatego chyba ma takie specjalne gdzieś tam miejsce w jej pamięci, w sercu Sean Penn. Dlatego, że wraca do tego, tak? Nawet jak wykonywała na jednej ze swoich poprzednich tras koncertowych piosenkę True Blue i Sean Penn był na widowni, to też nawiązywała z nim kontakt wzrokowy i tak dalej. Było to takie dla niej dosyć specjalne i widać było, że śpiewa to w dużych emocjach. Mhm. Dlatego, że mimo, że w związku z tym, dlatego, że jakby to małżeństwo nie przetrwało, to jednak mimo tego, jak widać po tym, co powiedziałeś, chyba się nawzajem zainspirowali i myślę, że mogą cały czas czerpać siłę do takiego dalszego działania z tego, że kiedyś byli razem i tworzyli taką power couple.
5: Kuba, wiesz co, zostało nam jeszcze kilka minut. Chciałem zadać ci osobiste pytanie, a mianowicie osobiste, ale związane z Madonną oczywiście. Ty jak wiemy, bo ja powiedziałeś sam, jesteś fanem od 20 lat, sam masz 30, troszeczkę więcej niż 30, w związku z tym nie byłeś przy całej karierze Madonny, ponieważ nie było cię na świecie, a ona już śpiewała, prawda?
7: Znaczy już była gwiazdą wielką.
5: Tak,
6: to było w ogóle, tak znałem w zasadzie imię Madonna, natomiast tak nie wiązałem tego, kto to może być. I kiedy miałem 8 lat, prawie 9, moi rodzice zapisali mnie na takie półkolonie w domu dziecka. Mhm. To był taki projekt, żeby dzieciaki takie mieszkające powiedzmy w blokach i mające rodziców gdzieś tam poznały te dzieci, które są z domu dziecka, żeby stworzyć jakąś taką więź porozumienia, tak? Żeby czegoś się od siebie nawzajem te dzieciaki mogły nauczyć. Tam była taka świetlica, całkiem fajna zresztą, gdzie oglądaliśmy teledyski na MTV, bo jeszcze wtedy w MTV można było
7: oglądać
6: teledyski przede wszystkim.
7: I można było oglądać oglądać MTV bez bólu.
6: I pamiętam taki 8-letni ja, patrzący się, siedząc na podłodze, tak, bo starsze dzieci gdzieś tam sobie siedziały na tych fotelach, więc tak siedząc na podłodze i patrząc się do góry na ten telewizor, tak, jakaś taka pani, która w rajstopach siedzi taka rozkraczona na telewizorze i tak dalej, się gdzieś tam wije po podłodze i pomyślałem sobie w ogóle super, po prostu jakieś niesamowite. I pamiętam, przeczytałem, że to jest Madonna, wróciłem do domu i zapytałem mojej mamy.
5: Co to był za teledysk? Hollywood.
6: No Hollywood, tak. Hollywood. To był teledysk do Hollywood.
7: Czyli American Life.
6: Tak, zdjęcia Gibów tam w zasadzie ożywione i te ujęcia. I zapytałem mojej mamy w domu właśnie, kim jest Madonna. I moja mama tam powiedziała, no, że piosenkarką i ma w ogóle dużo jakichś tam znanych piosenek. I że w sumie to mamy jej płytę w domu. I dała mi wtedy Immaculate Collection na CD. Więc
5: czyli kolekcję hitów po prostu z 90 roku.
6: Tak, więc poszedłem do
7: wieży. Wzorcowa tak. Składanka.
6: Poszedłem do sypialni moich rodziców, sobie włączyłem wieżę stereo, bo tam ją mieliśmy, włączyłem tę płytę i pomyślałem sobie, kurde, to jest tyle fajnych piosenek, ja to w ogóle znam, jakby to są piosenki z radia, to czemu w ogóle się wszyscy jakoś tak nie zachwycają Madonną? W zasadzie, że ona wydała więcej jakichś hiciorów niż ktokolwiek inny i w sumie...
5: Właśnie, wiesz co, właśnie chciałem ci zapytać, jak ty podchodzisz do hitów Madonny z lat 80., no właśnie tych, przy których nie byłeś, bo nie mogłeś być, które dopiero potem odsłuchiwałeś, a to jest jednocześnie ten taki okres Madonna Mani wręcz z lat 80., wzorcowy.
7: I
5: tak.
7: Też powiedzmy, że ona miała wtedy tyle tych przebojów i tyle tych singli, tak, że one się nawet wszystkie nie zmieściły na tą składankę.
5: Na tą składankę, tak.
6: To nie jest tak, że przy tym nie byłem. Ja przy tym byłem, tylko nie byłem w momencie, kiedy te piosenki się ukazały. Trzeba pamiętać trochę to radio wyglądało trochę inaczej 20, powiedzmy, parę lat temu niż wygląda teraz. I te piosenki były powtarzane też, te piosenki
5: tak,
6: z lat...
5: Tak, w radiu leciały,
6: tak,
5: oczywiście.
7: Lecą do tej pory.
5: Lecą do tej... Tak, tak. Ale więc... chodzi mi o to, że lata 80. są dla ciebie okresem, no ty urodziłeś się w 90-tych latach, tak? Więc lata 80. są dla ciebie takim okresem, który odkryłeś, a nie którego byłeś świadkiem.
6: Odkryłem, ale dziecko nie zdaje sobie też sprawy z tego, jaka muzyka jest teraz i nie potrafi odnieść jej do tego, jaka była wcześniej. Dziecko może usłyszeć, czy melodia jest chwytliwa i czy...
7: Czy mu się ta piosenka podoba.
6: Tak, czy ten instrumental jest ciekawy, ewentualnie, tak jak ja robiłem, tak, tłumaczyłem sobie gdzieś tam z siostrą teksty piosenek. Na przykład, ale przez to, że mój ojciec miał gramofon, tak, on mnie w zasadzie tak zaraził tym słuchaniem płyt winylowych, kolekcjonowaniem winyli.
5: Do tej pory to masz.
6: Tak, ja od dziecka w zasadzie słuchałem takiej muzyki, czy jeżeli chodzi o Whitney Houston, czy nawet jeśli chodzi o Abbę, która była też wcześniej, no to zawsze jakoś to gdzieś tak było dookoła mnie i nie stało to w jakimś kontraście w zasadzie z tym, czego ja słuchałem na co dzień i co lubiłem. Dlatego taka jednak miłość do takich klasycznych kompozycji też mi gdzieś tam została i no Madonna to jakby dosyć dobrze dostarczyła, nawet w nadmiarze.
5: Tak. Okej, dobrze.

0: Wiemy też, że była płyta, która miała nieprawdopodobny sukces, Ray of Light, i trasy po niej nie było, bo urodziła córkę. Ale to są już
1: historia. I to były jeszcze inne czasy.
0: Tak. Słuchajcie, musimy kończyć. Kończymy właśnie piosenką Bizarre, czyli o miłości do sprzed lat, o największej miłości, czyli miłości do Shona Penna, o której rozmawialiśmy. Confessions 2, najnowsza płyta Madonny i z niej Bizarre, a my się już żegnamy. Kuba Wyszyński był naszym gościem. Kuba,
1: bardzo dziękujemy.
2: Ja też wam dziękuję za zaproszenie. Jakby jako osoba spoza, że tak powiem, takiego środowiska muzycznego, ekstra, że mnie doceniliście i zaprosiliście. Mam nadzieję, że nie ostatni raz.
0: Oczywiście, że nie ostatni. Krzysztof Tomasik i Mariusz Krus, to my prowadzący tą audycję. Dziękujemy i zostawiamy państwa z Madonną.
1: Dobranoc.
0: Bizarre.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dramatyczna, bezskuteczna walka z żywiołem w departamencie Gironde. Liczymy na deszcz, mówią tamtejsi strażacy. 300 osób ewakuowano w Redzie po tym, jak w akwaparku wyciekła substancja do dezynfekcji wody. Rosja chce ściągać kolejnych żołnierzy z Korei Północnej. Poinformował o tym wywiad Ukrainy. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jesteśmy jak Dawid przeciwko Goliatowi, powiedział szef francuskich strażaków, którzy kolejny dzień walczą z potężnymi pożarami w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Ogień jest nieprzewidywalny ze względu na wyjątkowo groźne zjawisko.

0: W miejscu pożaru powstaje chmura, która wypiętrza się do góry niekiedy na kilkanaście kilometrów. Zasysa w atmosferę dym i popiół i wytwarza silne porywy wiatru. Wewnątrz chmury wytwarzają się również pioruny, które uderzają w żar na ziemi i w ten sposób wciąż podsycają pożar, mówią strażacy. W Żyrondzie koncentrują się oni więc na ochronie domów, licząc na pojawienie się w pożarze słabego punktu bądź też nadejście deszczu. Jednak na razie prognozy tego nie przewidują. Urząd Meteorologiczny Meteo France spodziewa się, że na południowym zachodzie Francji od wtorku znów pojawią się upały. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Mimo tej skali pożar w Żyrondzie nie spowodował ofiar śmiertelnych, natomiast 75 strażaków jest rannych. Zniszczonych też zostało 240 domów. 300 osób ewakuowano po tym, jak doszło do wycieku podchlorynu sodu w krytej pływalni Aquapark Reda w Pomorskiem. Substancja ta służy do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. W akcji wieczorem brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej, w tym 4 zastępy specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Rosja może w najbliższym czasie przyjąć do armii kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że w tym roku w ciągu niespełna 7 miesięcy w szeregi rosyjskiej armii wstąpiło ponad 220 tysięcy osób z tego kraju. Tyle samo w tym okresie to straty w ludziach.
1: Widzimy współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić jeszcze 30 tysięcy żołnierzy z Korei. Już od czerwca w obwodzie woroneckim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Korea Północna przygotowuje się także do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych.
0: Prezydent podkreślił, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Rosja pomaga w ten sposób Korei Północnej w zdobywaniu doświadczenia w walce, co zagraża państwom azjatyckim położonym w zasięgu północno-koreańskich rakiet. Zełenski dodał, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Putin przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji. Rekordowa jest tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo tego, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni w Polsce. O indeksy rywalizuje też podwójny rocznik maturzystów. Rekrutacja oczywiście jest rekordowa, przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
0: By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
3: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
0: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wenecja zakończyła pilotaż programu pobierania opłat za wstęp do historycznego centrum. Akcja trwała przez 60 dni we wszystkie weekendy i święta. Władze miasta poinformowały, że pobrano łącznie opłaty w wysokości ponad 5 milionów euro. Od kwietnia wydano łącznie 650 tysięcy biletów za wstęp do miasta. Z pierwszej analizy monitoringu napływu turystów wynika, że pojawiły się oznaki jego ograniczenia. Celem pilotażu było właśnie lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych oraz ograniczenia skutków tzw. nadmiernej turystyki. Prezydent Czech Petr Pavel został zauważony podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier, gdzie przybył incognito, wcielając się w fotoreportera sportowego. Ujawnił to portal Telex. Pavel spotkał się także przy torze z premierem Węgier Peterem Modziorem. Czeski prezydent pojawił się tam z pełnym sprzętem fotograficznym i kilkoma aparatami, a w trakcie wyścigu miał na sobie kamizelkę akredytowanego fotoreportera. Jutro będzie się dość mocno chmurzyć w całym kraju. Będą też przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. 20 stopni pokażą termometry na północy, 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Gdzieniegdzie będą też silne porywy wiatru.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, tym razem wyjątkowo bez doktora Armena Mechakiana, ale dziś porozmawiamy też o zdrowiu psychicznym, a właściwie o bardzo konkretnym aspekcie zdrowia psychicznego. Razem ze mną jest Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, socjolożka, autorka książki Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. To jest książka wydana przez wydawnictwo Czarne. Ja bardzo Państwu tę książkę polecam, ale dziś nie o tej książce porozmawiamy, tylko o Twojej najnowszej książce. Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. To też książka wydana przez wydawnictwo Czarne. Pod koniec tej rozmowy będę miała dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Wzięłaś na tapet bardzo ciekawy temat, popularny w mediach społecznościowych w kontekście zdrowia psychicznego. Nieraz tutaj na antenie z Armenem rozmawiamy na temat tego, że ADHD można mieć, można wrzucić sobie w opis w mediach społecznościowych, można się tym pochwalić na przyjęciu. Trudniej jest z innymi zaburzeniami czy kryzysami zdrowia psychicznego, bo jakoś o chorobie afektywnej dwubiegunowej tak nie rozmawiamy, czy innych aspektach. Czy ty byś powiedziała, że istnieje moda na ADHD?
6: Patrząc z tej perspektywy, to tak. Rzeczywiście dużo się mówi o ADHD i można mieć wrażenie, że jest to modne. Ale ja myślę, że to, co jest pokazywane w mediach społecznościowych jako właśnie ten taki modowy trend, to nie jest niestety prawdziwe ADHD. Dlatego, że myślę, że to raczej chodzi o cechy ADHD. Dlatego, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem. Zaburzeniem. Oznacza to, że jeśli nie wiąże się z cierpieniem, nie ma podstaw do postawienia rozpoznania. Czyli to, co jest wyciągane jako takie fajne, ciekawe, inspirujące, a to tylko część opowieści o ADHD. Ta, można by było powiedzieć, przyjemniejsza dla oka i ucha. Bo jeżeli ktoś w jego życiu nie ma żadnych kłopotów wynikających z cech ADHD, czy też z objawów, no to on nie ma ADHD. Po prostu. Może mieć cechy rzeczywiście, ale nie ma zaburzenia. Więc no to jest wielowątkowy w ogóle temat, tak? To jest w ogóle ciekawe, dlaczego tak ADHD wybuchło. I tyle osób o tym teraz mówi. Myślę, że można się trochę oburzać na tę modę. Można się oburzać, ale ja myślę, że ona niesie też ze sobą bardzo dużo takiej wartości dodanej. Dlatego, że dzięki temu, że tak dużo się o tym mówi, osoby, które naprawdę mają ADHD, mają szansę się o tym dowiedzieć. I jeśli będą tego chciały, zdecydować się na diagnozę i podjąć kroki, które dadzą szansę na to, żeby to, co jest trudne i co wynika z ADHD, spróbować jakoś uczesać. Tak jest ostatnio modne sformułowanie, zaopiekować. Mój redaktor w książce nie pozwolił mi użyć tego słowa.
5: Pozdrawiamy redaktora.
6: Tomasz Zając, rewelacyjny redaktor.
5: Słuszna decyzja. Jedna z twoich bohaterek, bodajże Liniana, o tym właśnie mówi, że dzięki temu, że oglądała te rolki w mediach społecznościowych.
6: Tak, TikToki. Mama zdiagnozowała się na TikToku, ona jest mamą małych dzieci.
5: I właśnie dzięki temu na to trafiła, ale rzeczywiście też przy tym ADHD tracimy ten aspekt cierpienia, czyli w tych rolkach, o gubieniu kluczy, zapominaniu o spotkaniach, czy jakimś takim roztrzepaniu dość uroczym, kreatywnym, ginie ten aspekt cierpienia. I dla mnie dlatego było bardzo ciekawe, że pierwszym twoim bohaterem w książce jest ich wielu, bo rozmawiasz zarówno z ekspertami związanymi ze zdrowiem psychicznym, ale masz też bohaterów, bohaterki, jest Dawid, czyli nie ten człowiek z Instagrama, bo Dawid jest człowiekiem, który nie zdał matury, miał duży potencjał potencjał, tak się wydaje, ale no, nie wykorzystał go tak, jakby mógł. Ciągle zmienia pracę. Właściwie trudno mi było zrozumieć, dlaczego wciąż utrzymuje wieloletni związek i jak to się dzieje z tej opowieści.
6: No, chyba to ze względu na jednak Milenę, a nie jego, bo on wiele razy ją odrzucał.
5: Tak, ma problem z używkami, z agresją, z różnymi reakcjami, myśli rezygnacyjne. No, dużo tam jest gęstej treści. Dlatego Dawid jest pierwszym bohaterem?
6: Dawid jest pierwszy dlatego, że tak. Dlatego, że jest zwykłym chłopakiem. Co prawda to jest młody mężczyzna, nie chłopak, ale z mojej perspektywy to chłopak. Jest zwyczajny. To nie jest człowiek z telewizora, czy też gwiazda mediów, czy ktoś właśnie z Instagrama, influencer, influencerka. Tylko magazynier, kurier.
5: Gubiący paczki.
6: Kurier gubiący paczki, tak. Magazynier wjeżdżający wózkiem widłowym w jakieś towary. Bo ADHD jest bardzo demokratyczne. Media społecznościowe, każdy ma bańkę. My jesteśmy w tych swoich bańkach, chodzimy, tak? I mamy, każdy ma w swojej bańce to, co ma. I widzimy to, co nam algorytmy podsyłają. I one właśnie pokazują nam wykrzywiony świat. Nie widzimy, jak wygląda prawda. A prawda jest taka, że ADHD jest demokratyczne. Mają je zarówno osoby z wysokim IQ, jak i z niskim. Osoby wykształcone, jak i niewykształcone, bo można pomimo ADHD całkiem nieźle funkcjonować też w systemie edukacji. Wiele czynników się na to składa. Niskie, wysokie, grube i chude. Uzależnienia mogą być od nikotyny, mogą być od jedzenia, mogą być od alkoholu czy innych środków, bo akurat wątek uzależnień dosyć często się przewija, ale nie jest też diagnostyczny. Nie oznacza to, że jak ktoś ma ADHD, to na pewno będzie od czegoś uzależniony, niekoniecznie. Ale to, co łączy te wszystkie osoby, to wydaje mi się, że te zaburzenia współistniejące jednak. Że to jest coś, co się przejawia. No może nie wszędzie, bo pewnie gdzieś są osoby, które mają tylko ADHD i nic więcej, ale myślę, że ich jest mało. Nawet specjaliści też mi o tym mówili, że w ogromnej większości jest przynajmniej jedno, a zwykle trzy zaburzenia współistniejące i też, mówimy teraz o zaburzeniach psychicznych, ale też z ADHD wiążą się choroby somatyczne, które wynikają z objawów ADHD. Tu na przykład jest otyłość. Choroby serca, miażdżyca, długo by wymieniać.
5: Wszystko też, co wymaga systematyczności, brania lekarstw i tego, co wymaga jakiejś takiej, mam ochotę powiedzieć dyscypliny, ale to mam wrażenie jakoś by pejoratywnie ustawiało osoby z ADHD, jakiejś systematyczności, która jest bardzo, bardzo trudna. I to mówią właściwie wszyscy twoi bohaterowie, że utrzymanie tego, żeby nawet brać te leki, które wspierają ich funkcjonowaniu z ADHD, jest trudne, bo po prostu...
6: W ogóle niezłe jest z tymi lekami, bo jest generalnie dyskusja, a też w środowiskach związanych z Ministerstwem Zdrowia i wśród tych wszystkich ekspertów, bo leki dla dorosłych nie są refundowane. Jedna z wątpliwości tyczy się tego, że to są leki, niektórzy twierdzą, że o potencjale uzależniającym. I to jest, śmieję się teraz, dlatego że no niby są zarzuty, że niby jest potencjał uzależniający, a jakoś tak się ciągle dzieje, że osoby z ADHD zapominają je po prostu brać, więc chyba jednak trudno tu mówić o uzależnieniu.
5: Też powiedzmy dlaczego. No chodzi o to, że po prostu te leki działają na zasadzie pochodnych metamfetaminy i dlatego mają bardzo złą sławę. Ty dajesz takie
6: porównanie. W dodatku nieuzasadnioną, nie?
5: Tak, no zupełnie nie. No tutaj po prostu słowo...
6: Tak, kojarzy nam się z... Właśnie. Mhm.
5: I dajesz takie porównanie nawet, które powiem ci, że mnie tak bardzo zatrzymało w twojej książce, czyli że te miejsca, które wspierają osoby z ADHD są traktowane w niektórych krajach jak kliniki aborcyjne.
6: No tak, dlatego że ta zła sława, ten lęk przed lekami, lekami na ADHD, tyczy się nie tylko zwykłych ludzi, ale także części specjalistów. Przynajmniej tak było w przeszłości. O tym opowiadał profesor Wolańczyk, który, można powiedzieć, zęby zjadł na temacie, bo no, chyba można tak powiedzieć, że to on
5: prowadził ten temat do kraju. Tak, myślę, że to jest najważniejszy specjalista, tak.
6: I zaczął edukować też lekarzy. najpierw zajmował się dziećmi z ADHD. W ogóle na trop tego zaburzenia wpadł za granicą. Potem przyjechał do Polski, zaczął przyjmować, w ogóle stworzył poradnie dla dzieci z nadpobudliwością. No ale potem te dzieci urosły i przestały być dziećmi. I musiały opuścić poradnie profesora Wolańczyka i pójść się leczyć...
5: Nigdzie.
6: No właśnie, do psychiatry osób dorosłych, a psychiatra osób dorosłych mówi, ale co pan, pani mówi, nie ma ADHD u dorosłych. I oni zostawali z niczym i wtedy do Wolańczyka spływały na przykład pisma od konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, no żeby coś z tym zrobił, ale co on miał zrobić? Przecież on był psychiatrą dzieci i młodzieży, nadal jest i nadal pracuje. Taka poruszająca część jego opowieści, profesora opowieści, była, kiedy zaczął wdrażać leki, jeszcze nie te dzisiejsze, które teraz mamy, i mówi, że przyszła mama dziecka z ADHD i zaczęła płakać, że dziecko pierwszy raz w życiu dostało czwórkę. I że to było takie bardzo... poruszające, że to, co innych oburza, jak to leki, a on widział na własne oczy efekty.
5: Też podajesz dane, które pokazują, że jesteśmy niedodiagnozowani. Czyli jeżeli nam się wydaje, że wszyscy wokół diagnozują się na ADHD i właściwie mam wrażenie, że wszyscy znajomi na imprezach w jakiejś właśnie bańce to mówią o tym, że mają teraz diagnozę ADHD. Jak pokazujesz dane, ile procent społeczeństwa jakby ma ADHD, a ile mamy osób, które korzystają ze wsparcia czy z farmakoterapii, to jest w ogóle...
6: Przepaść.
5: Więc znowu to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że my mamy dużo w tej sprawie do zrobienia właśnie też w związku z, właśnie, mówisz dorosłymi, ale też bardzo mnie ciekawił w twojej książce wątek dziewcząt i kobiet. Zacznijmy od tych dziewcząt. Dlaczego dziewczynki są niedodiagnozowane w kontekście ADHD?
6: Myślę, że są takie dwa główne powody. Po pierwsze, objawy ADHD u kobiet i dziewcząt są trochę inne niż u mężczyzn. A wszelkie testy diagnostyczne, w ogóle formularze, te z ICD i z DSM są na podstawie badań przeprowadzonych na chłopcach. Więc mamy tutaj taki rozjazd. Ponadto, to jest pierwszy powód, a drugi powód jest taki, a to już jest trochę spekulacja. Ja myślę, że to są też nakładki kulturowe. Od dziewczyn wymaga się, że sobie mają poradzić. Też w książce podaję badanie psychiatra Agata Todziak-Ornaś, się na nie powołuje i podawała je, napisałam je w treści, w którym nauczycielom opisywano to samo dziecko. Znaczy nie tak, dziecko z tymi samymi objawami. Kłopotami, jakimiś kłopotami. Dziecko ma kłopoty. Kiedy nauczycielom opowiadano o tym dziecku i mówiono, że to jest chłopiec, to nauczyciele mówili, że trzeba go wysłać do specjalisty i wdrożyć jakąś pomoc. Po prostu ogarnąć dzieciaka, ale tak zewnętrznie. A kiedy to była dziewczynka, te same objawy, te same problemy. Odpowiedź nauczycieli, innych nauczycieli, bo to oczywiście było badanie, brzmiała, no ona już tak ma, poradzi sobie z tym. Musi sobie poradzić. I moim zdaniem to badanie pokazuje, o co chodzi. I myślę, że to jest nadal aktualne. Że chłopakom, jak jest chłopak sprawiający kłopoty, to się go wysyła do psychologa. A jak dziewczyna jest niegrzeczna, to ma się ogarnąć. A w ogóle nie może być niegrzeczna, zacznijmy od tego. W ogóle stara się być grzeczna, tak? A też ten przekaz kulturowy. Chłopak może biegać, bić się z kolegami, to wszystko jest w normach. Spadać z różnych... Okej, to jest chłopak. A dziewczynka? Dziewczynka od małego jest uczona, że ma być grzeczna, ma być cicho, ma nie przeszkadzać, ma pomagać innym, ma się opiekować. I w tym wyrasta. Nie może się nadmiernie ruszać też. Nie może się wiercić nawet. Co się tak wiercisz? Usiądź prosto. Brzmi to po prostu w moich uszach, jakby było wczoraj. Ale to było coś, co jakby całą podstawówkę, nie? Wszystkie. Nie, to jest nie do po prostu przejścia. Tak po prostu było. Nie wiem, jak jest teraz w szkołach, ale za moich czasów to to oczekiwanie było, nawet nie musiało być wypowiedziane, to było oczywiste, że pewne rzeczy muszą być takie uładzone. No i efekt jest taki, że nawet jeżeli dziewczynka ma nadruchliwość, która stosunkowo rzadko występuje wśród płci pięknej, to zamyka ją w sobie. Próbuje ją okiełznać. Nie może przecież wiercić się, wstawać, biegać.
5: Szturchać kolegi, koleżanki.
6: Szturchać kolegi, koleżanki. Niektóre dziewczyny to i tak robiły, ale starają się dziewczynki to bardziej ogarnąć. A potem efekt jest taki, że mają zaburzenia lękowe. Bo nadruchliwość tłumiona zamienia się w zaburzenia lękowe, zamienia się w lęk wewnętrzny, taki niepokój. Przy czym mówię teraz o tym niepokoju, który jest wywołany przez opanowywanie nadruchliwości. On się tyczy także panów. Opowiedziałam to w przykładzie damskim, ale to tak samo działa.
5: Piszesz też, że dopiero otoczenie się orientuje, kiedy dziewczynka w wieku nastoletnim ma na przykład depresję albo próby samobójcze, że szuka się wtedy źródeł, ale też te objawy, czyli tam piszesz o tym, że właśnie problemy z koncentracją, różnego rodzaju takie odpływanie w jakiekolwiek marzenia.
6: Typ marzycielki teraz, tak? Okej.
5: Okay. Tak, no, że to naprawdę wygląda inaczej, że to jest trudniejsze do wyłapania. No,
6: bo ale dziewczynka, która ma zaburzenia koncentracji, czyli buja w obłokach, ciągle jest zamyślona, patrzy przez okno, snuje w głowie jakieś swoje historie, niekoniecznie słyszy, co się dzieje na lekcji, ale też nie przeszkadza. Ona sobie tam cicho siedzi. To jest dziecko niesprawiające kłopotów. Chyba takim dobrym przykładem tego obrazu ADHD, właśnie tego typu marzycielki, jest u mnie książce W milionie myśli naraz Marta. To jest po prostu niesamowita historia. W sensie takim, że właśnie ona taka była zawsze, taka wycofana, taka cicha, taka myśląca o czymś innym. Więc skąd ktoś miał wiedzieć, że ona ma zaburzenia koncentracji uwagi?
5: I to jest też niesamowite w tych twoich bohaterach, bohaterkach, że oni są tak różni, bo mówisz Marta, a ja od razu myślę o, przepraszam, teraz nie pamiętam imienia tej bohaterki, ale prawniczce, która prowadzi kasę.
6: Ada. No przeciwieństwo Marty.
5: Zupełnie. Po prostu kobieta rakieta, robiąca wszystko. Czwórka dzieci, jedno adaptowane. Tu, pach, pach, pach.
6: Kariera błyskotliwa, podejmowanie ryzykownych decyzji, ale i tak się wszystko udaje. Co chwila na wakacjach albo w sanatorium. Miałyśmy się spotkać po publikacji książki, bo chciałam jej przekazać egzemplarz, żeby to tak fajnie, nie? Spotkać się też, pogadać jak teraz i czy przeczytała i w ogóle jak się czuje. I co? No oczywiście się nie spotkałyśmy do tej pory, dlatego że najpierw wyjechała gdzieś, a potem próbowałam złapać termin i jej podawałam taki, w którym ja mogę, to ona powiedziała, że wtedy już niestety nie, bo będzie w sanatorium.
5: Tak, no i tam festiwal sąsiedzki, właściwie wszystkich wokół uznaj. I to są jakby osoby, które mierzą się diagnostycznie
6: Z tym samym.
5: Z tym
6: niby,
5: samym,
6: nie?
5: Tak? Mamy Dawida i mamy bohatera, który prowadzi wielką firmę przemysłową, ma pieniądze, żeby kupować Mercedesy chyba wszystkim, których znasz, i wszystkim spokrewnionym.
6: Tak.
5: I też to jest to samo
6: zaburzenie.
5: Zaburzenie. To jest bardzo niezwykłe, patrząc na te pojedyncze historie, jak różnie toczą się te losy, jak to samo zaburzenie może różnie się w jakiś sposób objawiać.
6: Tak, i to jest... Cieszę się, że udało się tak bohaterów dobrać, żeby oni właśnie pokazywali...
5: Nie udało się dobrać, tylko ty ich dobrałaś.
6: Dobrze, ja ich dobrałam faktycznie, syndrom oszustki.
5: Nie przypadek, że... ja do tego to podkreślam, proszę Państwa, to kolejność też nie jest przypadkowa. Jak się czyta tę książkę, bardzo Państwu polecam przeczytanie tej książki, to widać, że ta kolejność też jest bardzo dobrze przemyślana.
6: Tak, ona jest przemyślana, dokładnie, jedno wynika
5: dlatego
6: z drugiego.
5: Pierwszy jest Dawid i później to jest bardzo jasne.
6: To jest opowieść. Ale do czego... zmierzałam do tego, że ludzie, kiedy rozmawiają ludzie o ADHD, załóżmy, że ktoś ma diagnozę, znam takie przypadki, że ktoś ma diagnozę, a ktoś inny rozmawia z tą pierwszą osobą, mówi, nie, ja to nie mam ADHD, bo ja nie mam tak jak Ewa. Ale to właśnie ta książka pokazuje, że nie musisz mieć tak jak Ewa, czy tak jak Kasia, czy tak jak Bartek. i też możesz mieć ADHD, bo być może, ja nie twierdzę, że każdy ma, bo nie każdy ma, za chwilę o tym powiemy, ale też to nie oznacza, że to, że nie masz tak jak ktoś, to, że ciebie to nie dotyczy, bo ty możesz mieć inny zestaw cech, inaczej objawów, inaczej, z innym natężeniem i będziesz mieć zupełnie inne efekty w życiu, dlatego, że objawy ADHD nakładają się też na historię życia, na temperament, na inne zaburzenia i to wszystko powoduje, że to jest taki impresjonistyczny obraz, który jeden do drugiego nie jest podobny. A propos jeszcze tego, czy wszyscy mają ADHD, no otóż z badań populacyjnych wynika, że to jeśli chodzi o dorosłych, to tak mniej więcej od 2,5 do 5%, a najnowsze analizy wskazują na 3% populacji. 3%. Więc stwierdzenie, wszyscy mają ADHD, jest bardzo nieprawdziwe.
5: I wciąż porównując te dane do danych diagnostycznych, to widać w twojej książce i to liczysz, ja tutaj nie będę państwu cytować liczb, bo i tak w radiu to zawsze jest słaby pomysł, ale jesteśmy bardzo jeszcze niedodiagnozowani jako społeczeństwo. Czyli jest dużo osób, które mierzą się z tym.
6: A nie wiedzą o tym. A jednocześnie są grupy, myślę, że warto to zaznaczyć, w których jest najprawdopodobniej naddiagnozowanie. I o tym też mówi profesor Wolańczyk. Są to grupy osób z dobrych liceów, z korporacji, czyli zamożnych, po pierwsze tych, których na to stać, bo to nie jest tania sprawa w tym kraju niestety, żeby się zdiagnozować i leczyć, ale też są to też ludzie, którzy no to naddiagnozowanie wynika z tego, żeby zrobić więcej niż mogę. Nie? Więc to jest ta ciemna strona, bo jest ciemna strona tego tematu.
5: ADHD jest klasowe, bo mówisz też o tym i piszesz, cytujesz dane, że na przykład wśród osadzonych w zakładach karnych jest bardzo wysoki stopień osób z ADHD, które nigdy wcześniej nie były diagnozowane, prawda?
6: Które nigdy nie zostały zdiagnozowane. W zakładzie karnym też nie są. Na tym to polega.
5: I właśnie ta impulsywność, to nieradzenie sobie z agresją, przemoc, która za tym idzie, to też jest część tego zaburzenia, to też może być część tego zaburzenia, bo mówiłaś o tym może obrazie impresjonistycznym. I też te dane z szpitali psychiatrycznych też są bardzo poruszające, że bardzo wysoki stopień osób, które są w szpitalach psychiatrycznych. Tutaj wracamy trochę do tego, co mówiłaś o tym, że to zaburzenie nie idzie zwykle solo, tak? Zawsze ma drużynę zaburzeń. Też jest niezwykle ważne, więc nam powinno też bardzo zależeć jako społeczeństwu, żeby właśnie wyłapywać osoby z ADHD właśnie jeszcze w edukacji, w systemie szkolnym, żeby wesprzeć ich, żeby nie dochodziło do na przykład do tego, że trafią do zakładów karnych, albo że będą mieli kolejne zaburzenia.
6: Tak, i rozwinął się, dlatego że rzeczywiście Kajetan Wieniecki, psychiatra, z którym rozmawiałam i fragmenty tych rozmów są w książce. On pracuje w szpitalu psychiatrycznym.
5: W Tworkach.
6: Mhm. I powiedział mi, że wiele osób, które przyjeżdżają do szpitala karetkami, jak ktoś przyjeżdża karetką, to znaczy, że było już bardzo źle, nie? Że musiała być wezwana taka natychmiastowa pomoc interwencyjna. Że wiele z tych osób potem się okazuje, że znalazły się w bardzo trudnym położeniu, także psychicznym, bo miały niezdiagnozowane ADHD i objawy, które rozpłynęły się na inne dziedziny życia, które też na ADHD wyrosło. Na przykład wyrosła depresja, zaburzenia lękowe, o których już wspominałyśmy. Na ADHD mogą wyrastać różne rzeczy. I rzecz w tym, że nie pamiętam tego współczynnika procentowego, ale też jest tak, że część osób, które są, zgłaszają się do psychiatry albo w ogóle leczą się u psychiatrów, niekoniecznie, że są w szpitalu psychiatrycznym, ale w ogóle leczą się u psychiatrów, znaczna część tej grupy to są osoby, które przychodzą z czym innym i na co innego się leczą, a tak naprawdę przyczyną jest ADHD. Co wyjdzie, jeżeli psychiatra jest taki znający się na rzeczy, albo i nie.
5: Dlatego też tak ważne jest, żeby nie szukać diagnosty, który się w czymś specjalizuje. Bo jeżeli idziemy do diagnosty, który się w czymś specjalizuje, to tak jakbyśmy szli...
6: On szuka tylko tego jednego. Nie?
5: Tak, tak jakbyśmy szli do lekarza pierwszego kontaktu, który specjalizuje się w grypie. Więc on będzie sprawdzał, czy mamy grypę, czy nie mamy grypy. Ale nie sprawdzi, czy to nie zapalenie płuc, czy to nie angina, mononukleoza, wpiszmy dowolnie. Tak? Czyli ta diagnostyka jest niezwykle ważna, żeby nie szukać od razu specjalistów od tego, co nam się wydaje z internetu, że nam dolega, z czym się mierzymy, tylko po prostu poszukać dobrego diagnosty, bo ten wachlarz jest duży. Też mówi się o tym, że CPTSD, czyli ten zespół traumy złożonej, to jest coś, coś jest często mylone
6: Z ADHD, ale też występuje z ADHD. Bo tak. Jest i mylone, i występuje. Tutaj są dwie kategorie.
5: No, nieprosta sprawa być takim diagnostą.
6: Nieprosta sprawa. Myślę, że oni mają naprawdę trudne zadanie.
5: Ale też żyjemy w czasach, który jest bardzo przebodźcowany, bardzo jesteśmy też zmęczeni. Więc czasami, też tutaj na antenie nieraz padło, że czasami jest to po prostu kwestia tego, że jesteśmy przeciążeni i na przykład gubimy te klucze, bo już nam brakuje paliwa, więc naprawdę trzeba znajdować dobrego diagnostę, a nie kogoś, kto nam potwierdzi tak lub nie w kontekście właśnie ADHD. I ty też o tym piszesz, to jest ważna część, kiedy piszesz o DIVA-5, czyli takim teście diagnostycznym i tym, jak rozpoznać, czy ktoś, kto robi nam ten test i ktoś, kto jakby sprawdza w kontekście już ADHD, tak? Czyli już mamy ten trop, że jest ADHD i diagnosta sprawdza, czy to jest rzeczywiście ADHD, co powinno się wydarzyć, a co się nie powinno wydarzyć.
6: Dokładnie, uśmiecham się, kiedy mówisz o tym, dlatego że konsultację merytoryczną całej książki, oprócz tego, że w książce się też wypowiada Agata Todziak-Ornaś, to też czytała całość, żeby mieć takie spojrzenie specjalistki, czy ja tam gdzieś nie popłynęłam. I właśnie pani Agata Todzia, pani lekarz, pani psychiatra, o tak, pani psychiatra zwracała uwagę za każdym razem, jak gdzieś było słowo test DIVA-5, to wykreślała i mówiła, DIVA nie jest testem.
5: Czym jest DIVA?
6: No właśnie. Więc uśmiecham się, gdyż sama pisałam test DIVA-5, a teraz, ale u mnie w książce już nie znajdzie się takiego sformułowania. Jest to formularz diagnostyczny.
5: I co to, czyli to, chodzi to, o to, to zmienia dużo,
6: to
5: prawda?
6: To zmienia, tak. Dlatego, że i też Tomasz Gądek, też psychiatra, który napisał taki duży, ważny artykuł o tym, jak diagnozować ADHD, zwraca uwagę na to, że DIVA nie jest czymś, co pacjent, klient może dostać do wypełnienia w domu. Nie wolno tego robić. To jest błąd diagnostyczny. A wiemy o tym, że to niestety często się dzieje. Z oszczędności czasu, nie wiem z czego.
5: Wiesz, to też jest bardzo drogie, ten proces diagnostyczny. Też mamy dużo osób, które po prostu, mówiąc brutalnie, tak zarabiają na życie. I to się wkrada nam pięknie kapitalizm.
6: I to całkiem chyba nieźle zarabiają.
5: Tak, i wkrada się nam kapitalizm. Czyli jak można to w jakiś sposób skrócić, w jakiś sposób sprawić, żeby było bardziej opłacalne, ale te opowieści są bardzo konkretne. Dlaczego to jest formularz diagnostyczny i co to zmienia, prawda?
6: Tak, bo w DIVA są zagadnienia, czy też proponowane tematy do rozmowy, z której ma wyniknąć, czy dany objaw występuje, czy nie. Ale należy pamiętać o tym, że ten formularz tego formularza nie pisali Polacy. On jest napisany na potrzeby Amerykanów, dla Amerykanów, ale przez badaczy holenderskich.
5: Tak,
6: czyli w ogóle nie nasza w ogóle kalka kulturowa. To jest istotne. Dlatego, że niektóre te... ja akurat miałam w ręku ten formularz i niektóre te sformułowania są takie, że w życiu człowiek by nie wiedział, o co jest to pytanie. Na przykład pytanie... organizację przestrzeni. Co to znaczy? Czy to znaczy, czy ja umiem sobie pokój urządzić? A pytanie o organizację przestrzeni to jest na przykład o to, czy pleśnieje śmietana w lodówce.
5: Ale też dla mnie ciekawy był wątek, który opisujesz o spóźnianiu się. Czyli zobacz, dostaję ten formularz.
6: Tak,
5: formularz. Dokładnie, bo zaraz sobie zapiszę po prostu na kartce, żeby już zapamiętać. Dostaję formularz i jest tak, czy często się spóźniam? Odpisuję, no No nie, nie spóźniam się. A później któraś z twoich, z ekspertów z twoich książek opowiada, ale to nie chodzi o to tylko, czy się spóźniasz, ale czy jesteś 20 minut, godzinę, półtorej godziny za wcześnie. To jest cała ta część związana z czasem, która ma dużo odcieni.
6: Tak, bo dobry diagnosta będzie wiedział, jak tę rozmowę prowadzić. Oczywiście on też powinien mieć ogólny ogląd osoby, a nie tylko przelecieć przez te proponowane pytania, czy też objawy, żeby wiedzieć, w którą stronę pokierować tę rozmowę, żeby ustalić, objaw występuje, czy nie występuje. To właśnie Paulina Pietrzak, psycholożka, o tym opowiadała w książce, że zdarza się, że tam, gdzie są te okienka do tych proponowanych pytań, nie postawi żadnego ptaszka, ale z kolei w polu na notatki tyle tam napisze, że się już nie mieszczą. I objaw jest. Ale gdyby człowiek dostał ten test do formularz diagnostyczny do domu, to by nic by nie wypełnił i koniec. No tak, bo też nawet nie wiedziałby, o co są te pytania, tak?
5: Ciekawy jest też dla mnie wątek, w ogóle mnóstwo jest ciekawych wątków i już widzę, że nie poruszymy wszystkich z tej książki, ale bo mówimy o lekach, ale też Marta Cieśla opowiada ci bardzo dużo na temat psychoedukacji związanej z ADHD.
6: Psychoedukacja to jest element, który jest chyba moim zdaniem najważniejszy. Najważniejszy, dlatego że sama diagnoza, przejście przez ten cały proces, uświadomienie sobie, co z czego wynika i że to nie zadziałało, a to, że tam gdzieś miałam kłopoty w związku, a to, że z czymś tam nie zdążyłam, a to, że 3 razy zabierałam się do magisterki, albo w ogóle 4 razy zaczynałam studia, albo w ogóle nie dotarłam do studiów, bo nawet matury mi się nie udało napisać, bo się nie umiałam zabrać, bo to był za dużymi rzeczami osoby z ADHD miewają kłopoty. To daje zrozumienie wielu rzeczy, które były w przeszłości.
5: I ulgę?
6: Samo to dużo daje. Ulgę jak ulgę. No właśnie, jednemu ulgę, innemu żałobę, albo pomieszanie i ulgi, i żałoby, bo trzeba opłakać obraz siebie, który trzeba wtedy pożegnać. To już jest element, moim zdaniem, psychoedukacji, a potem dowiadywanie się, o co chodzi z tym ADHD, na czym polega ta różnica w funkcjonowaniu, jakie trudności się z tym wiążą, a jakie wiążą się konkretnie u mnie? Bo już o tym mówiłyśmy. Jeden będzie taki, drugi będzie inny. I to nie znaczy, że wszyscy są według jednej matrycy. Dlatego też taka psychoedukacja indywidualna wydaje mi się, że jest tutaj dużym walorem, bo wtedy można z tym psychologiem rozmawiać konkretnie o mnie, o moich objawach i o tym, jak ja mam sobie z nimi poradzić. Co ja mam zrobić z tym, że nie wiem... Ciągle się spóźniam przykładowo, a to spóźnianie też może mieć różne przyczyny i to jest w ogóle cała robota dla psychologa.
5: Piszesz też o tym wysokim stopniu dziedziczenia ADHD, czyli że osoba z ADHD, bardzo możliwe, że jej dzieci też będą miały ADHD.
6: I jej rodzice mieli. Albo ktoś...
5: Tak, to są bardzo poruszające wątki, ale dla mnie też bardzo ciekawy jest wątek, który mam wrażenie coraz częściej się pojawia, jak już powiedzieliśmy o tym trochę, że to diagnozowanie ADHD jest klasowe, mówimy o na przykład o neuroróżnorodności w miejscach pracy, o dostosowaniu miejsc pracy, że niektóre korporacje to zaczynają robić. To jest temat trendujący, można powiedzieć. I tutaj jakoś poruszył mnie cytat wspomniany już przez ciebie Mileny z tej książce, czyli partnerki Dawida. To jest ten pierwszy bohater, który właśnie jest kurierem, magazynierem, i który naprawdę używki, problemy ze skończeniem szkoły, dużo wyzwań.
6: Skater to chyba nie jest właściwe słowo. Jeździł na hulajnodze i to tak wyczynowo i chyba spektakularnie z efektami.
5: To, że obie nie wiemy, jak to nazwać, pokazuje nas do pewnej grupy wiekowej. Tak. Ale ona mówi coś, co mnie jakoś zatrzymało bardzo, bo mówi tak. Dawid liczy na specjalne traktowanie przez osoby, które wiedzą o jego ADHD. I to jest ciekawy wątek, on się coraz częściej pojawia. To znaczy, jak ty to oceniasz? Czy jeżeli wiemy, że ktoś z naszych bliskich ma ADHD, czy z naszych współpracowników, czy osób w naszym otoczeniu, to oznacza, że dla tej osoby oznacza to więcej pracy i próbę stworzenia właśnie tej psychoedukacji, pracy nad sobą, czy to oznacza, że
6: mam reszta mu odpuścić.
5: Reszta świata musi po prostu uznać, że tak jest, bo masz różne bohaterki, bohaterów. Jedna była żona, po prostu akceptuje rzeczy, które są zastanawiające. Uznaje, że jej były mąż ma ADHD, w związku z tym tak jest, że ona po prostu nigdy nie wie, kiedy on się zajmie dzieckiem, czy się nie zajmie, co tam wypadnie, czy nagle musi załatwiać paszportu dla dziecka.
6: Ale też z tego powodu już nie jest jego żoną, nie?
5: No tak, ale zgadza się na to, prawda? Milena z kolei mówi, ta bohaterka, że ona tak nie chce, tak? Ona tutaj mówi, że nie uważa, żeby to było w porządku, żeby to było na przykład na niej, czy na innych. Jak ty to widzisz po spotkaniu z tymi bohaterami, po tym wszystkim, czego dowiedziałaś się na temat ADHD?
6: Wiesz, ja myślę, że to ten moment, uwieczniłam w książce konkretny moment, kiedy spotkałam tych ludzi. To było jakiś czas po diagnozie. U jednych krótszy, u drugich dłuższy, u innych dłuższy. I to, że w jakimś rozdziale kobieta mówi o tym, że ona jest teraz na etapie takiej akceptacji, że dobra, ten bałagan, ona się uczy akceptować ten bałagan, ona już tak ma. Stwierdzenie, ja już tak mam, nie?
5: To Liliana.
6: Tak. Ale to był tamten moment. To był ten moment, w którym ona właśnie patrzyła na siebie i na swoje życie, które zresztą to nie było łatwe dla jej męża, to też w tekście chyba wybrzmiewa. Że Liliana mówi, dobra, ja już tak mam. A mąż, no okej, ale to na mnie więcej teraz wisi, tak? I znaczy nie tylko teraz, w ogóle więcej na mnie wisi. Więcej muszę zrobić, bo te zadania muszą być wykonane. One się same nie zrobią.
5: Oni mają trójkę dzieci.
6: Tak.
5: Ci bohaterowie, tak.
6: Mają trójkę dzieci. Ale potem mijał czas, którego już nie ma tutaj, w tym rozdziale, bo to się wydarzyło później. Liliana przeszła do kolejnych etapów.
5: Urodziło się trzecie dziecko.
6: Tak. I z tego ja już tak mam, przerodziło się na to, że coraz więcej jednak rzeczy jest... No ogarniętych to jeszcze jest za duże słowo, ale coś się dzieje w kierunku pracy nad tym, bez tam biczowania się i piętnowania, jak się coś nie udaje. Więc to, że coś jest w tekście, nie oznacza, że tak już zawsze będzie. Bo nasze życie jest procesem. Ale faktycznie mam wrażenie, że jest kilka takich podstawowych reakcji na informacje o diagnozie. Jedna to jest, ja już tak mam i niech wszyscy to teraz zaakceptują, że nie pamiętam o niczyich urodzinach, że nie oddzwaniam, nie odpisuję. Jak sobie przypomnę, to może oddzwonię, ale zasadniczo nie liczcie na to. Niczego nie oddaję w terminie i zostawiam po sobie bałagan. Ja tak mam. Albo mnie kochacie taką, jaką jestem, albo w ogóle spadajcie.
5: Czy słyszą państwo potonie głosu Anety? Co ona myśli o takiej postawie?
6: A drugi nurt, no to są osoby, które nie chcą się na to zgodzić, że one tak mają. I bardzo się starają i się bardzo spinają, żeby to wszystko było jednak ogarnięte, żeby wszystkie rzeczy były, to się w perfekcjonizm może wkraść, żeby wszystko było na swoim miejscu, żeby było na czas, żeby do każdego oddzwonić, każdemu odpisać, ze wszystkim zdążyć i są kłębkiem nerwów.
5: Albo, tak jak jeden z bohaterów, później przez kilka lub kilkanaście dni zamykają się w domu, oglądają seriale i odcinają się całkowicie, bo się tak przebodźcowali i tak wydrenowali, że nie są w stanie funkcjonować.
6: Tak, wiele osób funkcjonuje w taki sposób, że w życiu nikt by nie powiedział, że tam jest jakieś ADHD. W pracy wszystko super. Świetna produktywność, towarzyscy, uśmiechnięci, wszystko załatwiają w ogóle z miną gwiazdy filmowej. A kiedy wracają do domu, zamykają się w pokoju, zasłaniają okna i zwijają się w kłębek pod kocem. I tylko na tyle ich stać. Dlatego, że całuśką energię i jeszcze trochę więcej, bo już jechali na minusie, zużyli w tym funkcjonowaniu społecznym albo w tym działaniu. ADHD jest takie bardzo, bardzo różnorodne i jest trudnym zaburzeniem, mam wrażenie, dlatego że no nie ma jednego przepisu. Na przykład są osoby, które nie mają siły. No, w zasadzie trochę o tym powiedziałyśmy, ale chodzi o to, że nie tylko po pracy, ale też w ogóle są niskoenergetyczne. Zupełnie nie pasują do obrazu tego nadpobudliwego dzieciaka z podstawówki, a to też jest ADHD. Impulsywność, czyli łatwe denerwowanie się, wybuchanie złością, czasami z byle powodu, czasami z powodu tego, że nie wiem, autobus ucieka albo coś i złe myślenie o sobie, jak ja mogłam się tak denerwować z takiego błahego powodu, ale ta złość jest taka, że ciężko ją zatrzymać. To też jest ADHD. Znaczy w sensie sam ten objaw nie jest ADHD, ale jest to elementem. Zdarza mi się, że czasem ktoś mnie zapyta, a czy jak, nie wiem, podaję jakiś przykład jednego konkretnego zachowania, jak to mam, to mam ADHD? No tak po jednej cesze to trudno ocenić, czy ktoś ma ADHD, bo to musi być zestaw cech i odpowiednio w odpowiednim natężeniu i w odpowiedniej liczbie.
5: I przypomnijmy diagnozę, 3 spotkania z psychiatrą lub psychologiem, formularz DIVA 5, niewypełniany samodzielnie, tylko przy specjalisty.
6: Podczas rozmowy ze specjalistą,
5: więc też w ogóle takie zaczepianie i pytanie, czy ma się ADHD po dwóch nawet cechach, czy jakiejś krótkiej opowieści. No nie jest wystarczające.
6: Nie, tym bardziej, że ADHD, to co już wspomniałaś, może być mylone z wieloma rzeczami, bo trauma jest podobna do ADHD, o tym też już powiedziałaś, ale też a depresja może na przykład przykrywać ADHD. Tak, że widzimy też depresję, tak. A dobry specjalista pewnie zobaczy.
5: Ale zaburzenia borderline, czy choroba afektywna dwubiegunowa, to wszystko...
6: Są pewne podobieństwa.
5: Tak, no to jest bardzo, bardzo trudne, żeby po prostu tak próbować się autodiagnozować i to też, to gdzieś pada w twojej książce, że też to jest jakby inaczej się wspiera te osoby, prawda, przy tych różnych zaburzeniach, kryzysach. Więc to jest niezwykle ważne, aby dobrze złapać, o co chodzi w tej sytuacji, jakby co jest tutaj problemem, co jest źródłem tego problemu, które się pojawia.
6: Mhm. Wydaje mi się, że też problemem jest to, że bo powiedziałeś, że diagnosta to powinien być człowiek, który traktuje temat szerzej, ja nie tylko diagnozuje ADHD i niczym więcej się nie zajmuje. Wydaje mi się, że brakuje, że pomimo tego, że spora część młodych psychiatrów idzie w tym kierunku i ma wiedzę i jeździ na szkolenia i czyta także zagraniczną prasę naukową, ale to jest trudne, bo są też specjaliści, którzy to lekceważą. I po, nie wiem, u mnie w książce jedna z bohaterek mówi, że ona już była prawie pewna, że ma ADHD, bo jej się strasznie dużo zgadzało. A psychiatra mówi, ale czyta pani książki? Ona mówi, tak, to nie może pani mieć ADHD. Koniec tematu.
5: Szybka piłka.
6: Szybko poszło, nie?
5: Dobrze też, że mówisz o kobietach, bo jeszcze jednym takim wątkiem w twojej książce, o którym ja wcześniej nie słyszałam, jest kwestia hormonów i wpływu hormonów na ADHD, bo kobiety są te różne momenty. Powiedziałaś o tym momencie jakiegoś nastoletniego kryzysu, czy to depresji, jakieś próby samobójcze. I później macierzyństwo, to też jest historia jednej z twoich bohaterek, ale też właśnie perimenopauza, menopauza, tak. Czyli te wszystkie hormonalne przygody, tak to nazwijmy.
6: Tak, przygody z estrogenem i progesteronem. Kiedy estrogen spada, to objawy się wzmagają. A kiedy estrogen idzie w górę, to jest mniej problemów z zapominaniem, gubieniem wątku i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli na przykład w ciąży jest wyższy estrogen i zdarza się, że kobiety w ciąży tak się świetnie czują i tak dobrze wszystko w ogóle, takie są w dobrej formie.
5: I tyle ogarniają,
6: i tak? I tyle ogarniają, taka moc. A potem rodzi się dziecko i zamiast być lepiej, to jest gorzej. To wymarzone, upragnione dziecko, a ona po prostu tragedia, tak? Nie wie prawie, że gdzie ma głowę. Przebodźcowuje się bardzo szybko, ciągle dziecko płacze, więc jej głowa pęka, nie odpoczywa, bo nie ma kiedy, a osoby z ADHD potrzebują, niezależnie od płci, potrzebują więcej czasu na regenerację. Nie ma czasu na regenerację przy małych dzieciach, więc nie dość, że jest spadły hormony, to jeszcze ta sytuacja taka bodźcująca i wymagająca nieustannej aktywności, do katastrofy blisko. I kobiety zgłaszają się albo i nie, bo Agata Todziak-Ornaś mówi, że kobiety potrafią nie zgłosić się z depresją poporodową, bo po prostu nie ma kiedy. Nie ma kiedy zająć się sobą tyle. Przecież ten okres wczesnego macierzyństwa jest bardzo wymagający. No ale zgłaszają się na przykład z depresją poporodową, a tak jak było w przypadku Liliany, a potem się okazuje, że w istocie to źródło było gdzie indziej. Depresja, owszem, była, ale nie tylko depresja.
5: I piszesz o tym, że dobrze by było, żeby ginekolog i psychiatra...
6: Żeby współpracowali. W ogóle co za wizja być może z przyszłości, na razie to się chyba nie dzieje.
5: No właśnie, ja nie słyszałam o takiej historii przynajmniej, ale to ty jesteś specjalistką do spraw zdrowia.
6: Ale słyszałam o psychiatrach, którzy zalecają pacjentkom modyfikację leczenia w zależności od etapu w cyklu miesięcznym na przykład. Bo jeżeli kobieta stosuje farmakologię, to zdarza się, że przed okresem jakoś tak te leki nie działają. Że normalnie działają, a tak przed okresem to wydaje się, że nic. Albo niewiele. Bo i wtedy niektórzy lekarze zalecają albo zmianę leku na tych parę dni, albo modyfikację dawki. No ale to chyba musi być lekarz, który się orientuje. Nie wiem, czy musi być kobietą. Nie sprawdzałam. Nie robiłam ankiety wśród lekarzy, kobiet i mężczyzn. Może gdzieś są takie badania, pewnie amerykańskie.
5: Tak, kwestia hormonów też jest niezwykle ważna w ogóle w diagnozie psychiatrycznej, tak? Czyli często lekarze, psychiatrzy w ogóle sprawdzają różnego rodzaju poziomy hormonów, żeby sprawdzić, co się dzieje, nie tylko w kontekście ADHD, prawda? Żeby zobaczyć, czy na przykład obniżenie nastroju, czy różnego rodzaju inne objawy nie są wynikiem po prostu...
6: Zaburzonej gospodarki hormonalnej,
5: dokładnie, tak. Więc to jest też, to jest taki sygnał, że jesteśmy od dobrego lekarza, jeżeli na przykład zaleca nam tego typu badania, albo chce zobaczyć ostatnie badania, żeby zobaczyć, czy dane objawy nie są związane właśnie z, po prostu z kwestią jakiejś biochemii w organizmie.
6: W ogóle ciało to jest struktura, czy też twór, w którym wszystko łączy się ze wszystkim, bo na przykład to, co mówisz o hormonach, to tak, ale na przykład także u osób z ADHD częściej, nie wiadomo czemu, pewnie może wiadomo, może ktoś już wie, występują alergie, egzemy. Czyli choroby skórne.
5: Mówi się dużo o badaniach związanych z jelitami, tak? Że się tak. Teraz sprawdza, jaki jest związek właśnie z tą gospodarką jelit, a właśnie ADHD.
6: Choroby autoimmunologiczne także występują częściej. Czyli coś, na co w zasadzie wydawałoby się nie mamy wpływu, bo czy ja mam wpływ na to, czy będę... Mam wpływ na to, czy będę miała choroby kardiologiczne, ale nie mam wpływu na to, czy będę miała alergię. A okazuje się, że to jednak gdzieś tam wszystko się łączy... I warto o siebie dbać.
5: I przede wszystkim pamiętaj, że zdrowie psychiczne i zdrowie somatyczne to są części tego samego zdrowia. Tak. I one bardzo na siebie oddziałują i właściwie są jednym zdrowiem. I ten pomysł, że one są oddzielne, to jest coś, co mam wrażenie daje nam dużo głównie negatywnych konsekwencji. Myślenie o tym, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są oddzielnymi aspektami zdrowia. Powiedz mi z tego wszystkiego, co wiesz, tak już na koniec. Jeżeli mielibyśmy dobrze zaopiekować społecznie temat wsparcia osób z zaburzeniem ADHD, to jakby wyglądał taki wymarzony schemat? Jak powinniśmy mieć to zorganizowane jako społeczeństwo? Ten aspekt.
6: Uwaga, mój autorski pomysł. Pracując nad książką, docierało do mnie, że przecież te wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, bo też tak dobierałam bohaterów, to były osoby, które się zdiagnozowały w dorosłości. Czyli mnóstwo rzeczy im się wydarzyło w życiu, które wynikały z ADHD, były konsekwencją tego zaburzenia. Oni oczywiście o tym nie wiedzieli. Miałam, tak chodziłam i myślałam, że przecież tak jak się robi badania przesiewowe słuchu u dzieci, to przecież powinny być badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu, które znacznie częściej występuje niż ADHD, bo około 10% w społeczeństwie. W ogóle zaburzeń neurorozwojowych.
5: Pamiętajmy, że istnieje jeszcze AU-ADHD, czyli tak, spektrum autyzmu i ADHD.
6: One się lubią łączyć.
5: Tak, tak.
6: Lubią się występować w parach. To też jeszcze jest inny ciekawy obraz. I gdyby to było robione odpowiednio wcześnie, to wiele tych dziewczynek zagubionych, marzycielek, być może nie popadłoby w depresję i nie miało potem prób samobójczych. Albo nie dzieciaki nie wpakowałyby się bardzo wcześnie w używki. Bo używki wyciszają umysł i dają takie ukojenie przy ADHD. Dlatego łatwo w to wpaść. Wtedy To jest po prostu jakieś takie wyobrażenie idealne, tak, że gdyby to wsparcie było wdrożone odpowiednio wcześniej, gdyby ten człowiek od początku uczył się, twój mózg działa tak, potrzebujesz trochę innej organizacji przestrzeni, potrzebujesz innego wsparcia, potrzebujesz czasu na odpoczynek, potrzebujesz nauczyć się odpoczywać, bo osoby z ADHD nie potrafią tego, a bez odpoczynku się bardzo wypalają. Nawet nie chodzi tylko o farmakologię, tylko chodzi o to, żeby tak całościowo zająć się tematem. Ja myślę, że to jest możliwe i prawdopodobne. Co prawda brzmi bardzo tak z choinki w tym momencie, ale kto wie.
5: To, co jest z choinki w tym momencie, za jakiś czas nie musi już być z choinki.
6: Dokładnie.
5: Więc mam nadzieję, że to, że rozmawiamy dużo o ADHD, to, że jest ta moda, która też prowadzi, że osoby, które mają takie jakieś przeczucia, czy jakieś takie tropy, trafiają częściej na tę diagnozę, to już jest część dobrej zmiany.
6: Tak.
5: Więcej na ten temat w twojej książce Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Bardzo państwu polecam tę książkę. Mam dla państwa kilka egzemplarzy jej od wydawnictwa Czarnego. Dla was @tok.fm. Proszę do nas pisać @tok.fm. A tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Aneta Pawłowska-Krać, autorka wspomnianej książki, jeszcze raz przypomnę, Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, socjolożka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję. Niezwykle ciekawa rozmowa. I państwa bardzo serdecznie pozdrawiam.
5: I jeszcze jedno polecenie, Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. To twoja wcześniejsza książka też w kontekście obszaru zdrowia psychicznego. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. To była audycja Dobra Terapia, a teraz czas na informacje Radia Tok FM.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Teheran zaprzestał ataków na swoich sąsiadów. Pierwsze dobre wieści z Hiszpanii. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. W informacjach też o nowej inicjatywie prezydenta Nawrockiego. To kopia kampusu Polska, mówią politycy koalicji. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Teheran w ciągu 2 dni zaprzestał ataków na sąsiadów znad Zatoki Perskiej, informuje irańskie wojsko. W komunikacie podkreślono, że strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu, a w ostatnich dniach Stany Zjednoczone przestały bombardować terytorium tego kraju. O świcie nie odnotowano amerykańskich nalotów na Iran. Była to 2 noc z rzędu bez działań zbrojnych, zauważyło AFP. Chociaż w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów. Obecne wstrzymanie ognia jest znaczące. Po 2 tygodniach uderzeń najbardziej intensywnych od czasów kwietniowego zawieszenia broni. Po raz kolejny o pokój apelował papież Leon XIV. Podkreślił, że trzeba położyć kres przemocy w Ziemi Świętej i zawiesić działania zbrojne na całym Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji.

0: na rzecz pokoju i sprawiedliwego rozwiązania politycznego. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym teraz reporter TOG FM Cezary Jaszczyk.
1: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia góry Elbrus. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Informację podał bośniacki portal Kliks, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali, trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. To próba kopiowania Kampusu Polska. Tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy komentuje nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który w swojej rezydencji w Juracie chce pod koniec sierpnia urządzić 2-dniowe spotkanie z młodzieżą.
2: Te terminy jakoś są bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiSie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
0: Z politykiem lewicy nie zgadza się doradca prezydenta Błażej Poboży, który przekonuje, że inicjatywa Karola Nawrockiego nie ma nic wspólnego z imprezą Rafała Trzaskowskiego.
3: O ile Kampus Polska była po prostu partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego, który w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej wykorzystywał to narzędzie do tego, aby jakoś tam rywalizować z Donaldem Tuskiem, o tyle inicjatywa pana prezydenta jest, co oczywiste, pozapartyjna, pozapolityczna i skierowana po prostu do młodych Polaków.
0: Kancelaria prezydenta uruchomiła zapisy na spotkanie młodzieży z prezydentem. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Pacjenci w województwie łódzkim po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię hemodynamiki. Została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
4: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
0: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już będzie specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej otrzymać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie Trybunalskim w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował w sumie ponad 60 milionów złotych. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Gdzieś nad jeziorem Łąka, koło Pszczyny, na Górnym Śląsku, rusza Festiwal Bez Samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, a także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
5: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
0: Festiwal potrwa 3 dni, rozpocznie się dziś o 18:00. poniedziałek w ciągu dnia będzie sporo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju, gdzie niegdzie przelotnie popada. Maksymalnie od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej jak zwykle nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejny odcinek Seks Audycji. Przy mikrofonach, jak zawsze, dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuolożka oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Seksuologii Sądowej.
8: Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
7: Bez towarzystwa na razie.
8: Ale z bardzo fajnie działającymi gabinetami.
7: Dziś porozmawiamy o koncepcji, która w ostatnich latach coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, edukacyjnej i terapeutycznej, o pozytywnej seksualności. Co tak naprawdę kryje się za tym pojęciem? Czy to tylko moda, czy może fundament zdrowej, świadomej i satysfakcjonującej relacji z własnym ciałem, emocjami i innymi ludźmi? O tym porozmawiamy z naszą gościnią, dr Agatą Lewę, psycholożką, seksuolożką i współzałożycielką Instytutu Pozytywnej Seksualności, organizacji, która od lat promuje równość, inkluzywność, akceptację różnorodności i edukację opartą na naukowych podstawach i empatii. Dobry wieczór, Agata.
9: Dobry wieczór.
7: Ty z daleka, poznat Bosforu, jesteś z nami połączona. Tym bardziej się cieszymy, że znalazłaś dla nas czas i chcesz z nami porozmawiać właśnie o pozytywnej seksualności. I na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest pozytywna seksualność.
9: Aż mi się chce powiedzieć, że to takie moje pierwsze dziecko. Pozytywna seksualność to jest ruch, który poznałam w trakcie moich studiów w Stanach Zjednoczonych, bo jakoś to było pierwszy raz w mojej edukacji już na jakimś etapie po magisterium, gdzie jednak były zajęcia z seksuologii w szkole i na zajęciach i uważam się za taką dosyć uprzywilejowaną osobę, która dosyć szybko miała dostęp do całkiem rzetelnych informacji na temat seksu, co jakby pokoleniowo nie jest takie oczywiste. A tu przyjeżdżam do miejsca, w którym o seksie mówi się w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innym nastroju, o seksie się mówi z radością, o przyjemności. W ogóle pojawia się propozycja, żeby depatologizować, czyli odczarowywać różne diagnozy, które są częściami ludzkich identyfikacji, właśnie nie jako identyfikacja, którą trzeba leczyć, tylko raczej jako coś, co wręcz można nie tylko afirmować, ale wręcz celebrować z dumą do tego. Także to było dla mnie niezwykle szokujące doświadczenie i to jest jakiś taki kawałek decyzja, że po powrocie do Polski zaczęłam szukać osób, które jakoś w tym nurcie działają i się dosyć szybko okazało, że okej, są takie pojedyncze inicjatywy, być może nie nazywają się w imię pozytywnej seksualności, ale powiedzmy osoby czuły, na czym polega właściwie rozmowa o seksie w sposób, który będzie uwzględniał właśnie i różnorodność, i szacunek, i też jakiś poziom krytycznego myślenia, czyli spokojnie, musimy trochę tutaj przygotować grunt. Nie wszystkie populacje być może są gotowe na to, żeby przyjąć tego typu założenia, dosyć odważne, dosyć kontrowersyjne nawet. No i tak krok po kroku powstał Instytut Pozytywnej Seksualności, a w międzyczasie tak w ogóle globalnie zaczęła ta pozytywna seksualność jako idea, czy jako część ruchu, czy jako sposób w ogóle robienia badań, czy edukowania, czy prewencji zaczęła się pojawiać coraz szerzej. To znaczy był taki moment, kiedy podczas konferencji Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego praktycznie już coraz więcej prezentacji miało w swoim tytule właśnie seks, pozytywne podejście, czyli to było takie potwierdzenie być może jakiejś intuicji, że to jest potrzebne nam, żeby nareszcie po wiekach straszenia seksem, zawstydzania seksem, korzystania z seksualności człowieka w celu jakiegoś takiego, nie wiem, kontrolowania populacji różnych, co zresztą dzieje się w dalszym ciągu i to nie jest tak, że ruch pozytywnej seksualności przejął świat. Wręcz mam, jestem ostrożna i z dużym niepokojem się przyglądam temu, co się dzieje też właściwie w wielu miejscach, które do tej pory uważałam za dosyć takie otwarte i progresywne. To o tym możemy bardziej szczegółowo później porozmawiać. Ale na pewno jest, w ogóle jak zwykle bywa w historii ruchów społecznych, dochodzi do różnych podziałów i powstają odnogi różnego rodzaju, nowe pomysły. To jest też temat generacyjny, właściwie zmieniają się różne definicje. To znowu z innego obszaru, ale co można uznać za właściwie nowe trendy, ale już nie takie nowe, czyli w ogóle temat zgody, czyli konsentu, jako coś, co jest w ogóle brane pod lupę w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Ja mówię oczywiście o jakichś 10 latach, ale to też jestem, bardzo mi się podoba, że wraz no jest nas więcej, to chcę powiedzieć, że jestem w grupie osób, która stara się też patrzeć na to jako na transnarodowy taki kawałek. A to wytłaczę to bardzo szybko i zaraz już przestaję gadać.
8: Ale jak najwięcej oczywiście, ale też chciałam troszeczkę przybliżyć się jedną rzecz naszym słuchaczom, ponieważ Agata się słucha, no jak państwo słyszą, fantastycznie, ona ma świetną umiejętność opowiadania i tłumaczenia rzeczy, które są trudne, i przekładania tego na język, który jest łatwy do przyjęcia i taki pozytywny właśnie, tak jak ta pozytywna seksualność, o której ty mówisz, ale jedną rzecz chciałabym podkreślić, że tak naprawdę ty tę pozytywną seksualność de facto do Polski przywiozłaś i jeżeli nawet ona w Polsce gdzieś się pojawiała, to jako nurt, to no nie, nazwijmy to wprost, ona w dużej mierze właśnie dzięki tobie stała się takim coraz bardziej rozpropagowywanym nurtem i podejściem. Mi osobiście, no twoje nazwisko absolutnie kojarzy się z tym podejściem i jak rozmawialiśmy z Robertem, z kim rozmawiać, jeżeli chodzi o pozytywną seksualność, no to właśnie pojawiała się nam w głowie właściwie od razu Agata Lewe. Także też bardzo chciałabym oddać ci tę zasługę, którą tak naprawdę dla nas wszystkich tutaj po prostu wykonałaś.
9: Strasznie mi miło, ale to bardzo jestem tutaj tak nieśmiała, bo jednak to jest kwestia trochę języka i też być może przejdziemy do tego, co jest mową, ale to znaczy, w sensie, co jest definicją i w ogóle...
8: Czym jest ta pozytywna seksualność, prawda? Żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my mówimy.
9: No tak, to w ogóle tak, podstawowa definicja to jest to, że w seksie wszystko jest okej, pod warunkiem, że jest to robione świadomie, odpowiedzialne i za zgodą wszystkich zaangażowanych stron. I to jest taka basicowa, znaczy najbardziej podstawowa definicja, którą można gdzieś przeczytać, ale oczywiście do tych trzech punktów jest cała masa podpunktów, która dodefiniowuje te rzeczy, czyli co znaczy odpowiedzialność, co znaczy świadomość, o co chodzi z konsensualnością. I też myślę, że od razu mi się pojawia takie rozszczepienie na to, z której dziedziny, przez który filtr, którą część seksuologii przez ten filtr pozytywnej seksualności chcielibyśmy prześwietlić. Bo tutaj pojawiają się miejsca, w których być dosyć skomplikowane i to jest okej. Ja też chyba nigdy nie miałam takiego pomysłu, że pozytywna seksualność miałaby jakkolwiek dominować jakikolwiek z dyskursów, bo wyobrażam sobie, że to jest tylko dopełnienie, czy też właściwie w tym, zwłaszcza naszym polskim podejściu do seksu, to jest nigdy nie wydaje mi się, żebyśmy też tak narodowo, czy politycznie, czy kulturowo mieli w ogóle szansę, żeby pozytywna seksualność jakkolwiek zalała rynek. tym sensie, jak może mieć to tendencję na przykład w Stanach Zjednoczonych, które uwielbiają tego typu właśnie takie maniakalne wręcz pomysły. Specjalnie tak prowokatywnie mówię o tym, bo to są też często takie zarzuty, z którymi, na które zwracam uwagę, bo myślę, że te zarzuty bardziej manifestują lęk społeczny przed tym, że ludzie naprawdę mogliby czerpać przyjemność z seksu.
8: Się uwolnić trochę.
9: Odpowiedzialność, być wolnymi i naprawdę mieć dostęp do swojej pełni. To myślę, że większość z nas w ogóle wytrąca z równowagi to, że tak mogłoby być. Świat bez przemocy.
7: To jest absolutnie, absolutnie taka kluczowa idea. Ty mówisz o pozytywnym seksualności, czymś bardzo, bardzo coś, co jak słyszymy wzmacnia niż ujmuje. Ale ja bym wrócił jednak do twojego wykształcenia, twoich i badań, które prowadzisz. Popatrzmy na to w perspektywie jednak bardziej naukowej. Co daje to podejście? To znaczy, jeżeli sobie wyobrażamy, prawda, jednostkę i to wzmocnienie i podmiotowości, zgody, samoakceptacji, jaki daje efekt? Ty prowadziłaś też badania w tym kierunku i to też jest ugruntowane. To nie tylko jest idea, to jest jednak pewien nurt w badaniach nauka. To jest nauka.
9: Dziękuję bardzo. Ja mam taką identyfikację raczej aplikowania w praktyce tych wszystkich różnych rzeczy, które wyczytuję i obserwuję i staram się czerpać z wszystkich konferencji, na które jeżdżę, czy szkoleń i jestem jakby w niekończącym się trybie samoedukacji i kształcenia.
8: Profesjonalnie tak naprawdę, nie?
9: No to jest, wiesz...
8: Nasz obowiązek, nasz pasja i ale, obowiązek.
9: Tak, ale też tak, to jest nienasycenie, głód, że tak powiem. I to, co jakby jest dla mnie ważne w kontekście o tym, o czym mówimy, co można by nazwać moim kierunkiem badań, to jest to, o czym przez chwilę temu mówiłam, czyli ten aspekt transnarodowy, czyli można by też pomyśleć o międzykulturowości, ale bardziej... jak mam to tak powiedzieć, jak ja to rozumiem najprościej, jak próbuję to zrozumieć, to, że jednak większość rynków jednak w dalszym ciągu jest zalana anglosaskim, czy zachodnioeuropejskim, czy amerykańskim, czy wręcz brytyjskim, ale raczej tym takim językiem i spojrzeniem, który nie do końca jest aplikowalny dla ludzi, dla których na przykład przede wszystkim język angielski jest drugim językiem. I myślę, że tutaj się pojawia bardzo dużo różnych komplikacji przez to, że w ogóle jest taka duża nadprodukcja nowej terminologii i ona będzie uzgodniona przez jakieś grupy eksperckie, jak chcemy w Polsce o tym mówić, to one już są jakby tłumaczone przez... I sama też do tych osób często należy, takich właśnie samozwańczych tłumaczy, że teraz potrzebuję szybko, takie słowo, które mi przychodzi pierwsze do głowy, na przykład gaslighting, czy na przykład chcę się podpisać jakimś nowym słownictwem.
8: Żeby wprowadzić go do języka polskiego, rozumiem, tak? Żeby on też zaistniał, zafunkcjonował i zaczynać, nazywać pewne zjawiska w jakiś taki sposób, który jest zrozumiały i który sprawia, że my między sobą możemy się dogadać i też innym opowiedzieć o tym.
9: Bo to był duży zarzut do mnie, między innymi do mnie, w momencie, kiedy braliśmy udział w różnego rodzaju targach czy prezentacjach, żeby przedstawić instytut. Dużo rzeczy pisałyśmy w języku angielskim i właśnie pamiętam, że to było z dyskursu, że to klasizm, że to jest jakaś forma w ogóle epistemiologicznej przemocy. To jest w ogóle też takie nowe słowo, że właśnie można intelektem albo takim, te też inne słowo, inny koncept, który ostatnio badam, czyli sałatka słowna, kiedy ktoś mówi strasznie dużo różnych rzeczy i w którymś momencie czujemy się tak skonfundowani, że w ogóle nie da się porozmawiać. To znaczy, jakie są różne sposoby właśnie indoktrynacji.
8: Takiej manipulacji językiem, rozumiem.
9: Tak, bo właśnie przez to, że w ogóle seks jest tabu, i to jest dla mnie w dalszym ciągu seks jest niezaprzeczalnie tabu w naszej kulturze, czy w tych krajach, w których pracuję, czy żyję, to mam wrażenie, że pewne grupy, bańki mają dostęp rzeczywiście do wiedzy i część z tych osób jeszcze ma też być może jakieś temperamentalne czy osobowościowe potrzeby, żeby rozwijać się w obszarze seksu na różne sposoby. Niemniej jest jakaś taka duża grupa osób, która właśnie widzi to jako coś kontrowersyjnego, egzotycznego.
7: No dobrze, ale co jest kontrowersyjne w przekonaniu, o którym ty mówisz? To znaczy w takim przekonaniu dbajmy o naszą przyjemność seksualną, wzmacniajmy ją.
9: No, opowiem ci, co tutaj jest kontrowersyjnego. To znaczy ja muszę najpierw poznać siebie i wziąć odpowiedzialność za własne potrzeby.
8: I też umieć język, którym się posługiwać, prawda, żeby opisać to.
9: Tak, czy ja znam moje ciało, wiem, jak się nazywają jego poszczególne części, czy w ogóle mam kontakt ze swoim ciałem na tyle, żebym wiedzieć, jaki dotyk mi się podoba. Już ciało to w ogóle jest cały jakby odrębny rozdział w tym, co i tak jest jakby czasami rozszczepiane w ogóle od seksuologii, ale myślę, że w waszych gabinetach również pojawia się temat tego, czy moje ciało jest wystarczająco atrakcyjne, czy jest fit enough, czy znaczy, czy ono boli, czy jest właśnie, nie wiem, porównywane do gwiazd filmów dla dorosłych. Naprawdę tu jest, wkrada się cała masa różnych przekonań, które idą oczywiście też z popkultury i social mediów, ale to jest transgeneracyjny przekaz o tym, jak powinno się być w swoich też rolach płciowych. Więc to jest cały pakiet różnych rzeczy do rozpakowania, że zanim dojdziemy w ogóle do kontaktu z drugim człowiekiem, to tu już jest bardzo dużo różnych przekonań o tym, jaki ten seks powinien być, z kim się go powinno uprawiać, ile on powinien trwać, ile to jest za dużo, ile to jest za mało.
8: No i też
9: są oczywiście normy społeczne i tak dalej, ale trudno się ustosunkować, jaka jest moja własna, prywatna, indywidualna norma.
7: Czyli takie pytanie, czyli w kontekście tego nurtu rozumiem, że najpierw badamy oczywiście ten indywidualną taką autoanalizę własnej seksualności przy wsparciu terapeuty i co dalej? To znaczy to jest właśnie ten moment, kiedy zaczynamy rozwijać swój potencjał. Jak ty tym wątkiem pracujesz?
8: Ale poczekaj, bo ty mówisz o terapeutycznym kawałku, a mam wrażenie, że Agata mówi o takim rozwojowym, też naturalnym rozwoju.
7: Tak, znaczy tak bardzo szeroko pojętym.
8: W sensie takim, że my też rozwijając się nabywamy pewnych przekonań, pewnych informacji ze świata, które gdzieś kształtują nasze podejście do seksualności, nasze nastawienie do tej seksualności i trochę przynajmniej poprawcie mnie, jeżeli ja to źle zrozumiałam, ale że mam wrażenie, że mówisz, że my w Polsce, w tej naszej kulturze, jednak postrzegamy seksualność jako przez pryzmat problemu, przez pryzmat trudności, przez pryzmat ograniczeń, przez pryzmat przekonań, wstydu na przykład, dokładnie, jakieś formy kontroli, a nie poprzez pryzmat radości, korzystania z tego, co mam, tylko nawet jeżeli już uprawiam ten seks, bo mogę, bo chcę, to i tak mam wrażenie, że czegoś mi w nim brakuje.
9: Tak, i czasami nie wiem, czy mi brakuje dlatego, że coś jest ze mną nie tak, czy właśnie teraz coś, co jest takim moim kolejnym filtrem, z którego dużo kosztuje. I znowu nie mam polskiego słowa jeszcze, ale zaraz możemy je wykombinować wspólnie, czyli trauma informed, czyli doinformowane na temat traumy. Mhm. To znaczy, że jednak jak wchodzimy w pozytywną seksualność, to byłoby to jakimś pewnie wyparciem bardzo często, albo zaprzeczeniem, żeby nie uwzględnić doświadczeń z przeszłości. Czyli czy to będzie rozwojowa ścieżka taka właściwie prywatna, to znaczy czytamy książki, nie idziemy na terapię, czy nie idziemy na coaching, tylko uważamy i czujemy, że sobie potrafimy sami ten temat jakoś przyswajać i to jest całkowicie okej. Niektóre osoby właśnie pójdą do specjalistów od zdrowia seksualnego właśnie z różnych paradygmatów, żeby swoją seksualność rozwijać. No i takim dla mnie podstawowym kawałkiem to jest właśnie zebranie własnej seks-historii. Zobaczenie siebie, są różne narzędzia, z których korzystamy, na przykład malowanie linii życia, czy właśnie robienie wywiadu seksuologicznego, takiego na tyle szczegółowego, żeby zobaczyć siebie jako pełnię doświadczeń od tych najwcześniejszych do tu i teraz, bo one wszystkie kształtują to, jakie mamy tu i teraz potrzeby, pragnienia czy motywacje, żeby pozostawać w relacji, które czasami nam służą, czasami nam nie służą, bo właściwie to, co chyba jest dla nas właśnie w instytucie bardzo ważne, to to, żeby nie było takiego kolejnego obszaru opresji społecznej. Mhm. Wszyscy jesteśmy tak zmęczeni, zestresowani i wiele tych osób, które do nas trafiają, wierząc, że chciałyby być jeszcze wymiatać na polu seksualnym, żeby to nie było tak, że to jest kolejny imperatyw, który jest z zewnętrznej motywacji, a nie z takiego poczucia, że właśnie chcę się tym kawałkiem zaopiekować, bo realnie mam na niego czas, mam na to pieniądze i też, jeżeli to jest seks partnerski, a nie taka ścieżka indywidualna, czyli jestem w związku i chcę z partnerem, partnerką, czy z osobami partnerskimi jakoś się rozwijać, to czy no, w trakcie takiego procesu terapeutycznego może dojść, czy warsztatów, może się okazać, że jestem w związku, gdzie absolutnie nie mogę współpracować z osobą. I nie mówię nawet o przemocy, tylko o takiej sytuacji, że ja chcę być, nie wiem, chcę się nauczyć dawać lepiej klapsy i się okazuje, że nie mam komu. W sensie, bo to taki jest przykład, nie wiem, może staram się być lejtowa, ale...
7: Znaczy ja to rozumiem też, Agata,
8: jesteśmy po 23, więc śmiało, Agata.
7: Więc może być i z klapsami. Ale wracając do tego, co ty mówisz, bo między innymi tłumaczyłaś na język polski, ale też współtworzyłaś tą drugą wersję Deklaracji Praw Seksualnych, która jest proponowana przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne i tam ta idea pozytywnej seksualności jest dominująca. To Światowe Towarzystwo Seksuologiczne jednak nadaje pewien kierunek generalnie myśleniu o seksu.
9: Dalej.
7: Proszę?
9: Bo pójdę dalej i nas razem, Robercie, pochwalę, bo przecież byliśmy w komisji, która konsultowała też deklarację do przyjemności, prawa do przyjemności, jako taki odrębny odłam Deklaracji Praw Seksualnych Człowieka. A teraz jestem od 2 lat w komisji sprawiedliwości seksualnej, która jest jakimś takim znowu kolejnym kamieniem, tak się mówi, kamień milowy, bo czasami...
7: Dokładnie tak.
9: Tak, takim kolejnym wyznacznikiem tego, na co chcieli zwracać uwagę w przyszłości tworzenia tej współczesnej seksuologii, czyli znowu jest trochę mniej optymistyczny obraz, bo okazało się, że właśnie chociażby na te różnice w świecie globalnym, te lokalne różnice kulturowe, religijne czy polityczne, przyjemność jest czasami w niektórych miejscach absolutnie nie do przejścia. O czym my mówimy, jak my nie mamy dostępu do praw reprodukcyjnych, czy to aborcji, ale czy w ogóle antykoncepcji, czy w ogóle wiedzy na temat tego, jak dochodzi do zapłodnienia, a co jest przenoszeniem HIV-AIDS, czy też innych infekcji przenoszonych drogą płciową.
8: Ale co ty masz na myśli, mówiąc, że to jest nie do przejścia?
7: Czy ja to rozumiem w ujęciu globalnym, bo prawda, tej wiedzy tam nie ma.
9: Jednak w wielu miejscach będą populacje, i to nie mówię tylko o osobach LGBT+, które na przykład mogą umrzeć za swoją tożsamość czy preferencje, ale myślę też tutaj o osobach, które tak zwanych AFAB, czyli Assigned Female at Birth, czyli osoby, które nie wiem, mogą mieć później identyfikację kobiet, ale urodziły się jako w tej żeńskiej roli, że tak powiem. I jeżeli chodzi na przykład o możliwość podejmowania decyzji o tym, z kim i kiedy będą zawierać w ogóle związki małżeńskie jako forma kulturowej, w sensie, że są kraje, w których nie można nie wziąć ślubu. W sensie, że to jest jakby coś, co jest oczywiste dla danej kultury czy obszaru. No, ja też nie odchodzę tak daleko od... W sensie, może dlatego, że jestem w Turcji i tym, że tutaj jest no, niby sekularny kraj, ale dominująca sekularny islam tu panuje. To znaczy, że i rozmowy, które przeprowadzam, to jest dla mnie fascynujące. Mhm. Wiem, że o nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale fascynuje mnie to, jak bardzo podobne są opowieści patriarchalne muzułman tutaj, których poznaję, i polskich katolików dotyczących właśnie co kto powinien, co jest puszczalstwem, co jest zdrowiem seksualnym, co jest normą, co jest normalne, co wolno robić, czy kobieta z kobietą w ogóle może, mężczyzna z mężczyzną i to w którym kierunku, kto jest dominujący, kto uległy i kto jakby... Mhm. Jeszcze ma prawo ten seks uprawiać w taki, a nie inny sposób, a już inne są sposoby, już jest, trzeba się jakby obrzydzić oficjalnie, że jak taka forma, wiecie, też takiego konformizmu społecznego, czyli to, co na przykład w Wielkiej Brytanii z Pink Therapy nazywamy mikroagresjami. Oby to było mikroagresje, kiedy po prostu opowiadanie sobie żartów o niektórych populacjach jest na porządku dziennym, ale są takie miejsca, gdzie w ogóle nie ma w ogóle wiedzy o tym, że są inne populacje. Mhm. Także deklaracja ta sprawiedliwości seksualnej zdecydowanie też bierze pod uwagę właśnie jak możemy mówić o prawach seksualnych człowieka, jak w większości miejsc na świecie nie ma jednak edukacji seksualnej, czy do dostępu właśnie do praw reprodukcyjnych, już też nie mówiąc o kwestiach LGBT+, a tam, żeby tam mówić w ogóle o pozytywnej seksualności, przyjemności, też kinkach i ruchach społecznych, które wspierają różnego rodzaju preferencje, w tym być może to nie jest preferencja, bardziej orientacja seksualna, czyli prawo do bycia osobą aseksualną, możliwość w ogóle oficjalnie bycia czy nie bycia, czy decydowania o tym, czy w ogóle chce uprawiać seks, bo to też jest nowość stosunkowo w ruchu pozytywnej seksualności, czyli żeby nie dominował seks jako taka rzecz, która, żeby nie mówić, że seks jest takim, oprócz tego, żeby mówić, że seks jest fundamentalnie zdrowy i jest okej, to też mówić o tym, że nie wszyscy potrzebują, chcą czy muszą uprawiać seks, mhm, albo w ogóle identyfikować się z seksualnością. No i zwracam do tego tematu traumy, to znaczy, że jednak większość osób na jakimś etapie życia ma przekroczone granice i to robi różne spustoszenia w naszych układach nerwowych.
8: No ale też nie musi, prawda? Bo to też, no...
9: Oczywiście.
8: Prawda? Bo doświadczenie potencjalnie traumatyzujące, no niekoniecznie zostawia konsekwencje. Często tak, ale też ja na przykład bardzo na to jestem tutaj czujna zazwyczaj, żeby też nie prognozować, że jeżeli ktoś doświadczył czegoś trudnego w swoim życiu, to znaczy, że to jest skazane na całe życie.
9: Nie, ale to w ogóle to nie tak, że to od razu jest skazane całe życie, ale bardzo często w pracy z orgazmem czy brakiem pożądania mam doświadczenie osób, które wstydzą się powiedzieć to, że w przeszłości bardzo podobne doświadczenie z inną osobą, albo nawet tą samą, wywołało w tych osobach jakąś formę, nie wiem, zatrzaśnięcia się systemu, czy wycofania się systemu, i przepracowanie tego, czy też poprzez pracę z ciałem, czy przez przegadanie tego w terapeutyczne, oczywiście to, czy pracę EMDR-ową. Już teraz tych metod jest stosunkowo dużo i one wszystkie są właściwie spójne, w sensie to można oczywiście, możemy, to znowu jest na inny temat, mm, pewnie jak metody, ale uwzględnienie w ogóle tej możliwości, że zanim będziemy rozmawiać o wielokrotnych orgazmach, to zobaczmy w ogóle, co się dzieje z tym orgazmem tu i teraz, czyli w ogóle spróbujmy porozmawiać o orgazmie jako o czymś, co się przytrafia, się nie przytrafia, jak to jest u ciebie, albo jak to jest u tej konkretnej osoby, jak to jest u tych konkretnych osób, które chcą rozkminić swój orgazm, jak już mam tak kolokwialnie powiedzieć.
8: No właśnie, bo myślę, że dobrze jest osadzić tę pozytywną seksualność, bo ty o niej opowiadasz jako takim konstrukcie trochę społecznym, trochę kulturowym, trochę medycznym, natomiast no, takim, który może brzmieć jako coś takiego może nie tyle strasznego, ale takiego trochę takiego, który, co pachnie jakąś formą jednak ideologii. Troszkę cię tutaj poprowokuję do takiej dyskusji, że jeżeli rozmawiamy o tych wszystkich takich rzeczach, to nagle może się pojawić w głowie taka myśl, ale to nie dla mnie. Ja chcę mieć zwykły seks, ja chcę mieć po prostu orgazm, a tu kinki, LGBT+, aseksualność, różne takie terminologie, które są pojawiają, że nie masz czasami takiego poczucia, że wokół tego jest bardzo dużo takiego przegadania, co sprawia, że taki mój seks codzienny staje się jakiś taki może niewystarczający?
9: Wiesz co, nie, chyba się rozumiem, co chodzi o ideologii. Na pewno będą te różne odłamy w ruchu pozytywnej seksualności, które będą radykalizować ten dyskurs, ale to chyba wszyscy się teraz radykalizują na tych skrajnych, że tak powiem, frekwencjach. To znaczy ten skrajny pozytywny seksualny ruch, bo poznałam kiedyś takich aktywistów, to będą mówić, że wszystko, że dopóki nie spróbujesz, to nie wiesz. I jakby quest takim życiowym elementem to jest spróbować wszystkiego. Nawet jeżeli, pamiętam, jeden chłopak kiedyś na konferencji mi powiedział, że im bardziej go coś brzydzi i niepokoi, tym bardziej sobie zadaje pytanie, co ze mną jest nie tak, że moje ciało na to oporuje, więc tym bardziej będę się eksponować na tego typu doświadczenia. I wydało mi się to takie dosyć auto, to jest moja ocena i może on miał jakąś inną motywację, nie było czasu jakoś tego szczególnie zanalizować, ale pamiętam jakiś mój własny opór, bo ja sama też na etapie chodzenia na warsztaty z absolutnie wielorakich seksualności. Pamiętam, jak szybko się zorientowałam, że muszę się więcej nauczyć o swoich granicach, bo to nie jest okej być na wszystko okej, bo naprawdę to jest okej, że niektóre rzeczy są dla nas nie okej.
7: No właśnie, a jak ty widzisz w tej pracy z seksualnością tę granicę? To znaczy tym, że ja jednak jakby być tym zaciekawionym, tym taki, który właśnie buduje świadomość własnego ciała, eksploruje swoje ciało, zadaje sobie pytanie, co by było gdyby, a co w twojej pracy jest właśnie takim czynnikiem, taką granicą, że właśnie ta reakcja powinna być stanowcza i może to właśnie jest coś przeciwko mnie. Jak ty to widzisz?
9: Znowu trochę to zniuansuję, bo to zależy trochę od... Na pewno też ruch pozytywnej seksualności zmienił się po hashtag MeToo czy hashtag ja też, kiedy zaczęło się trochę bardziej mówić o takim raczej dużym społecznym gaslightingu, kiedy rzeczywiście w różnych nawet grupach zawodowych odbywają się różnego rodzaju rytuały, które jakby wyrażają zgodę na to cierpienie osób, które padają ofiarami różnego rodzaju przemocy seksualnej w miejscu pracy, co jest jakoś związane z hierarchią władzy i tak dalej, ale na pewno to był taki, myślę, że ważny moment, a mówię o tym dlatego, poczekajcie, zgubiłam wątek.
8: Właśnie, bo, przepraszam, może za chwilę wskoczę, natomiast ja bardzo, bardzo chcę zadać ci pytanie takie, bo ja...
9: Już...
8: Aha, okej, dobra, to ja się wstrzymam ze swoim pytaniem, proszę cię, kontynuuj. Ale potem bardzo bym chciała cię coś zapytać.
9: No, bo to cały czas jest kwestia tego, co jakoś, czy ten waniliowy seks jest okej, czy właśnie osoby powinny wszystkiego próbować i od czego to zależy. My od jakiegoś czasu jesteśmy, tak jak kiedyś, jakby wychodzenie spoza komfortu, bo inaczej się nie, tak delikatnie wychodzenie spoza komfortu. Teraz chyba dla mnie bardziej kluczowe jakby jest zreframowanie, inna rama, to znaczy poznaj swój komfort najpierw. I to jest w ogóle to jest bardzo mocny zasób, kiedy ja wiem, co lubię, co mi się podoba, Jeszcze drugą rzecz, dlaczego mi się myśl urwała, to była ta kwestia generacyjna i dlatego wspomniałam o hashtag MeToo, bo to, co nasze koleżanki ciut starsze traktują jako właśnie nic się nie stało, albo trzeba było tam nie chodzić, albo wszyscy wiedzą, że jak wracasz taksówką po pijaku, to coś może ci się przytrafić. Tak już młodsze pokolenia mówią, przemoc jest przemocą, to nigdy nie jest wina ofiary, w sensie takim, że to nie jest, nie powinno być tak przynajmniej w świecie, że jak idziesz ulicą, to że coś ci się może, czyli że coś ci się może wydarzyć i że to jakby ty musisz wziąć za to odpowiedzialność. Czyli to znowu jest taki tak ten reframe, który ma bardzo duży wpływ na to, jak uczymy pozytywnej seksualności, żeby w ogóle rozpoznawać z ciała, czy z relacji, czy z negocjacji, jakie są prowadzone, kiedy trzeba o siebie zadbać i właśnie powiedzieć nie, bo cena za eksperyment będzie wyższa niż efekt, jakim będzie, nie wiem, nowe doświadczenie. Ale to, co jest z kolei zarzutem do właśnie młodszych pokoleń, a dokładnie Gen Z, to znaczy duża zachowawczość. I to jest w ogóle, chętnie z wami kiedyś o tym pogadam, czy to jest dobre, czy nie, że właśnie odnieśliśmy sukces jako edukatorzy i edukatorki seksualne, bo ludzie teraz nie chcą tak szybko wskakiwać ze sobą do łóżka i teraz częściej powiedzą safe word albo przemoc, albo i czasami powiedzą użyją tych słów właśnie w celu uniknięcia jakiejkolwiek frustracji, uniknięcia jakichkolwiek nowych doświadczeń. Ja i pewnie, no nie wiem, ja im dłużej, w ogóle to jest bardzo, to będzie bardzo kontrowersyjne, ale pamiętam, jak często na różnych warsztatach mówimy o tym, że gdyby nie doszło do jakiegoś przekroczenia, to nie byłoby wiedzy z tego doświadczenia. I znowu, nie mówię teraz o hardkorowej przemocy, tylko w momencie, kiedy coś nam się nie spodobało, i być może nie powiedziałyśmy nie w tym miejscu, w którym powinno się to było powiedzieć. I to jest ten moment, w którym już wiesz, że zrobisz wszystko w swojej mocy, żeby nie dopuszczać do sytuacji, w której miałoby coś takiego miejsce po raz ponownie. I nie tylko w seksie, ale na przykład to jest taki duży temat dotyczący na przykład edukacji, to znaczy jak trener źle prowadzi szkolenie, a w przyszłości chcesz być trenerem, który czegoś tam uczy, szkoli czy warsztatuje, to wiesz jak próbować uczyć czy prezentować swoje materiały, żeby nie doprowadzić do rzeczy, jak ci wykładowcy, co czytają na przykład slajdy przez 40 godzin w tygodniu.
8: Bardzo bym chciała doprowadzić do takiej sytuacji, że jednak wyjaśnimy to pojęcie pozytywnej seksualności w taki sposób, który będzie wiedzą codzienną, użyteczną, że nie będzie to konstruktem takim teoretycznym, hipotetycznym, bo poprawcie mnie, bo być może ja to mam zbyt takie ograniczone pojmowanie tego pojęcia, ale dla mnie ta pozytywna seksualność oznacza przede wszystkim cieszenie się tym, co mam, tym, jaka jestem, jakim jestem, jaki jestem i co ja mogę dostać i patrzeniem na swoją tą seksualność, aktywność seksualną w związku z tym, co mam, a nie tego, co mi brakuje. I ja wiem, że to jest być może bardzo takie proste rozumienie tej seksualności, ale wydaje mi się, że ta narracja, o której ty mówisz, która zalewa naszą współczesne media społecznościowe, to jednak jest narracja o tym, czego nam brakuje i w czym musimy się stać lepsi, sprawniejsi. I nawet jeżeli ktoś próbuje używać bardzo kwiecistego języka, tak jak ty powiedziałaś o tym języku takim, o takiej nowomowie, że tam jest bardzo dużo słów, bardzo niewiele treści, to że jeżeli ktoś mówi bardzo ładnie i składnie, to nam się wydaje, że mówi bardzo mądrze. A jeżeli jeszcze używa dużo trudnych słów, no to już w ogóle mamy takie poczucie, że obcujemy z autorytetem. Tymczasem tak naprawdę ta seksualność, ja lubię też opowiadać o niej w taki sposób bardzo prosty, bardzo pozytywny, po to, żeby nie mówić o tym, czego nam brakuje, albo czego nie mamy, albo co mieliśmy, a straciliśmy, tylko właśnie odkrywanie tego potencjału takim, jakim on jest i też przyjmowanie go takim, jakim on jest i też odnośnie do tego eksperymentowania, to jest okej nie eksperymentować, to jest okej nie chcieć eksperymentować, to jest okej chcieć mieć swój seks taki, jaki on jest i niekoniecznie dawać sobie przykaz próbowania na przykład kinki rzeczy, bo być może nie chcę tego.
9: To będę teraz adwokatką diabła, bo w ogóle ja się całkowicie zgadzam z tym, że ideą pozytywnej seksualności jest spotkać się z sobą takim, czy taką, jaką się jest, w takim najbardziej, nie wiem, esencjonalnym jakimś wymiarze. Ale dlaczego to jest też trudne i dlaczego się z tym mierzę i dlaczego ta eksperymentalna część jest jednak dla mnie ważna? A to dlatego, że nasza kultura jest dosyć jednak konserwatywna i podam przykład o osobach na przykład homoseksualnych, które albo mogą nie wiedzieć w ogóle, co jest w cudzysłowie, w sensie czują, że, albo transpłciowych, czują, że coś jest inaczej niż u innych. Dzisiaj mamy internet, ale do niedawna to nie był taki case. To są osoby, które jakby bardzo często czują się jedyne takie. Wszyscy mają inaczej, wszyscy znajomi mają swoją, opowiadają o jakichś swoich, nie wiem, nie żeby tak ludzie strasznie o tym seksie gadali treściwie, ale jak powiedzmy, zaczynają omówić, co lubią, co dla nich jest okej, to się często może okazać, że muszę nabrać wody w usta i się albo w ogóle nie odezwać, albo zagryźć zęby, bo się okazuje, że ja mam zupełnie inaczej.
8: Przepraszam, że wejdzie ci w słowo, ale bo znowu się, wiesz, kręcimy wokół osób LGBT+, tak? Natomiast...
9: Nie, to tylko przykład, bo...
8: Zobaczmy, że tak naprawdę pozytywna seksualność, ona nie dotyczy tylko grup LGBT+, albo kinki, albo...
9: Nie.
8: Ona dotyczy każdego z nas, każdego z naszych słuchaczy.
9: Tak, ja podałam tylko taki przykład, bo wydał mi się on dosyć... wyrazisty, bo podobnie będzie, jak będą osoby, które są aseksualne i będą czuły, że muszą uprawiać seks i całe życie będą uprawiać ten seks z coraz to gorszym efektem dla swojego zdrowia i nie wiedząc, dlaczego tak cierpię uprawiając seks, bo nie wiem o tym, że mogę w ogóle mieć aseksualność, ale to będą też fetyszyści i kinksterzy. To jest taka grupa, na przykład, która jest bardzo często diagnozowana na kłopoty z erekcją.
7: No tak, ale ja to rozumiem. Ja rozumiem te przykłady, bo one najczęściej nam pokazują właśnie granice. Jeżeli zaczynamy rozmawiać o różnym kontekście, to takie zdanie, jak mówisz o grupach społeczności LGBT+, to, że tożsamość seksualną czy orientację seksualną to są tylko
9: ale
7: tych grup.
9: Ja pójdę dalej, bo jak bardzo często jednak, jak patrzymy na seks, że seks jest penetracją, jak bardzo wiele kobiet, czy też osób, które się tak identyfikuje, są cis płciowe i hetero, i nie mają takiego seksu, jakiego chcą, bo nie powiedzą, bo wszyscy uważają ten seks, który uważamy za najbardziej w naszej kulturze za normalny. I dlatego czasami opowiedzenie o tym, że może fajnie by było właśnie, że to coś, co wydaje mi się, że w XXI wieku nie powinno być aż tak kontrowersyjne, czyli nie tylko seks waginalny, ale też analny, czy przede wszystkim zmierzam do oralnego, okazuje się, że to jednak jest tabu. I często osoby, czy na warsztatach, czy w gabinecie mówią o tym, że nie wiedzą, jak o to poprosić, partner czy partnerka nigdy tego nie robi. Teraz pytanie, czy ja jestem właśnie taka hop do przodu, czy ja jednak mogę o siebie zadbać i powiedzieć, bardzo tego pragnę, bo wiem, że to jest mój template. To jest, to
7: tak,
9: jest,
7: ale też w drugą stronę, prawda? Po pytanie, jak to zbadać, gdzie to nie jest, prawda? Bo to, co ja rozumiem, to, co Ola mówi, że oczywiście absolutnie podpisałbym się pod ideą pozytywnej seksualności, nie bez powodu uczestniczyłem też w tym panelu, też jako osoba, która sympatyzuje właśnie z tym, co Ola mówi, że trochę zbadanie tego doświadczenia tu i teraz, jakieś przeanalizowanie tego, skąd tak, a nie inaczej, z taką diagnozę funkcjonalną, używając już takich bardziej biomedycznych przykładów. I myślę, że takim lewarem w kontekście pozytywnej seksualności, to jest wyjście z tego modelu norma-patologia, to znaczy w takiego, że my się głównie spotykamy z seksualnością, omawiamy, a szczególnie seksuolodzy, w momencie, kiedy pojawia się problem, prawda, w takim wymiarze, że przychodzi do nas osoba z dysfunkcją, my wokół dysfunkcji budujemy narrację, jako główną narrację seksuologiczną, prawda, naprawy czegoś. A tutaj wychodzimy poza schemat, że seksualność to jest coś więcej niż brak choroby, że to jest jakaś realizacja jakiegoś potencjału, że to jest zbudowanie pozytywnego przekazu wokół seksualności. Dla mnie to jest siła tej idei, że już nie ma tego...
9: My tutaj takim dobrym kawałkiem jest model Plicit, gdzie pierwszym kawałkiem jest dawanie przyzwolenia. To znaczy myślę, że najbardziej seks pozytywną rzeczą, którą można zrobić w gabinecie, to jest wysłuchać kogoś do końca bez stawiania od razu hipotez, właśnie jaka jest geneza, jak to zdiagnozować, jaką obierzemy drogę, czy to będzie droga pod tytułem wypleńmy te bezcestwa, czyli zróbmy terapię konwersyjną, czyli zróbmy...
7: No to taka skrajność, no ale w tym sensie takim, rozumiem, taka droga, która jest też z wieloma takimi zastrzeżeniami i tego, co kultura rzeczywiście, tak jak mówisz, może bardzo mocno wyprodukować, na przykład utożsamianie roli pasywnej z kobiecością, a roli aktywnej z męskością, co się podskórnie dzieje i dyskutuje i trochę wyjścia poza ten schemat. Jeżeli ktoś chce być w tym schemacie i ma na to zgodę i ma wiedzę, jego wybór, ale nie może stanowić to jakiegoś rodzaju kolejn, którymi trzeba podążać. I to rozumiem, to danie w gabinecie takiego przyzwolenia na właśnie takie powiedzenie, nie, trochę nie mam na to ochoty, chciałabym inaczej. I terapeuta seks pozytywny mówi to, zastanówmy się, dlaczego tak jest, że do tej pory tego nie było. Albo zastanówmy się, jak pójść krok dalej w związku, żeby to było oparte właśnie o ten model przyzwolenia. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo szeroki temat. No niestety czas nas nieubłaganie goni i musimy zbliżać się do końca seksaudycji, ale Agata, mam nadzieję, że pomimo tej różnicy, no, niewielkiej czasu, ale też tej różnicy wynikającej z tego, że właśnie jesteś zaangażowana i tego, że jesteś zaangażowana w mnóstwo działań, przyjmiesz kolejne zaproszenia do naszej audycji i omówimy takie bardziej szczegółowe obszary tego zjawiska. Dzisiaj naszym celem było zbudowanie świadomości pewnego pojęcia, które rzeczywiście jest coraz mocniej osadzone, nie tylko w formie idei, ale właśnie, jeżeli popatrzymy na to, na kontekst badań, tego, co stanowi takie wytyczne w kontekście myślenia o zdrowiu seksualnym, to na pewno pozytywna seksualność zajmuje nam tam coraz więcej miejsca w tej dyskusji. Jak mówisz, te wyzwania, o których globalnie które są podejmowane w kontekście edukacji, świadomości, budowania generalnie zdrowia, są czymś, co może w naszej perspektywie się wydawać już załatwione, ale okazuje się, że nie, że to jest jeszcze bardzo wiele nawet na naszym podwórku, które tak jakby można powiedzieć jest wolnościowe też z pewnym ograniczeniem. Ja po dzisiejszej rozmowie zostaje z takim głębokim przekonaniem, że seksualność to nie tylko sfera zachowań, ale przede wszystkim relacja z samym sobą, światem i drugim człowiekiem, czyli ten moment tego poznania, zaciekawienia w granicach, o których ty mówisz, jest źródłem przyjemności, która co może zabrzmieć w moich ustach dość kontrowersyjnie, jest czasem ważniejsza niż seks. To znaczy dbajmy o przyjemność, a seks jest tylko elementem tej przyjemności. Dla mnie pozytywna seksualność to zaproszenie do empatii, otwartości i szacunku dla różnorodności. Bardzo ci dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie do audycji, za inspirację i obecność. Bardzo ważne słowa.
9: Dziękuję.
7: Zachęcamy Państwa do komentowania, dzielenia się refleksjami, pytaniami. Na naszych profilach społecznościowych znajdą nas Państwo pod hashtagiem, pod nickiem Seks Audycja, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Może, Olu, kiedyś Twittera też włączymy. Co ty na to?
8: Ja bardzo chętnie.
7: Prawda, że możemy kiedyś...
8: X-a,
7: przepraszam, ja to jestem jakiś taki... Wyszedłem z tym boomersem. Oraz do odsłuchania poprzednich odcinków na platformach streamingowych, na stronie Radia Tok FM przez stronę internetową. A dzisiejszą audycję prowadzili dla Państwa dr Aleksandra Krasowska, pozwól, że specjalistka seksuologii, psychiatrii i prezeska Polskiego Towarzystwa Seksuologii sądowej.
8: Tak, dziękuję ci bardzo. I mój wspaniały współprowadzący, dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog i człowiek wielu innych talentów.
7: No i Agata Lewe prosto z Turcji, z nad Bosforu też z nami była. Dziękuję ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Dobranoc.
9: Dziękuję. Dobranoc.
8: Dobranoc.
10: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy rząd wesprze kierowców? Ceny na stacjach coraz mocniej drenują ich kieszenie. Rząd analizuje możliwości, mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Prezydent nie będzie interweniował w sprawie rozłamu na prawicy. Zakończyliśmy plażowanie. Pamiętajmy, by zabrać swoje śmieci. Na wszelki wypadek przypomną o tym plakaty na gdyńskich plażach. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Według koalicji rządzącej to właśnie przepisy skierowane przez Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego miały zapewnić finansowanie programu, który w czasie obowiązywania kosztował budżet 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórki obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęska.
2: Za wysokie ceny paliw rządzących punktuje m.in. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ten rząd szuka rozpaczliwie jakichś możliwości zasypywania dziury budżetowej i w związku z tym nie był odważny, żeby ulżyć polskim kierowcom na dłużej.
2: Nie pozwolił na to prezydent swoją decyzją w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
5: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet. Myślę, że w niedługim czasie te decyzje będą.

0: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około 100 dolarów za baryłkę. Tomasz Fenske, TOK FM.
1: A przed nami kolejne podwyżki na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego w najbliższych dniach może przekroczyć 8 zł. W górę pójdą też ceny benzyny. To nie tylko skutek konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
1: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom 100 dolarów. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o grosz i wynosi obecnie 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w przyszłym tygodniu. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
3: Sytuacja w partiach politycznych interesuje pana prezydenta tylko o tyle, na ile ona może w perspektywie przyszłego roku wpływać na wynik wyborów, a tym samym kontynuację bądź zakończenie okresu złej koabitacji, bo to jest po prostu strata czasu i szkodliwa sytuacja dla Polski.
0: To prezydent się zaangażuje czy nie, skoro mówi pan, że jest to w jakiś sposób w jego orbicie zainteresowań?
3: No ale jest zainteresowany tym, jak emocje społeczne, jak te postawy polityczne Polaków będą wyglądały, ale na pewno proszę nie oczekiwać od pana prezydenta i to jest absolutnie wykluczone, aby pan prezydent wszedł do gry w tej sytuacji, tak jak nie angażował się w sytuację dotyczącą rozpadu Polski 2050, tak jak nie angażuje się w wewnętrzną sytuację w Koalicji Obywatelskiej, tak nie angażuje się również w wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Z doradcą prezydenta Błażejem Pobożym rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. We wtorek zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który zatwierdzi wyrzucenie z partii ponad 40 jej działaczy, wśród których jest 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Liczba wyrzucanych tam odpadów jest gigantyczna i urzędnicy próbują nieco wpłynąć na zwyczaje plażowiczów. Paweł Radzewicz.
4: Kosze na śmieci z gdyńskich plaż nie znikają, ale pojawia się apel, by korzystać z nich w ostateczności, a najlepiej zabierać to, co opróżniliśmy, do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
5: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej.
4: Niewykluczone, że w walce z przepełnionymi koszami pomoże w przyszłości ustawianie przy plaży recyklomatów na opakowania kaucyjne, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
6: Planujemy wdrożenie takiego rozwiązania w tym sezonie, nie wiem, natomiast na przyszły sezon tak.
4: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z gdyńskich plaż 150 ton śmieci. W tym roku może być ich jeszcze więcej. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Dwa gigantyczne zielone ogórki zachęcają mieszkańców Białegostoku, by rozmawiali o swoich emocjach. Wielki mural na akademikach tutejszego Uniwersytetu Medycznego to część kampanii społecznej, zwracającej uwagę na zdrowie psychiczne.
7: Na elewacji pojawił się ogromny mural z dwoma uśmiechniętymi ogórkami trzymającymi się za ręce. O tytule jakieś ogórki, nie emocje.
8: 50% z nas do 75 roku życia będzie miało jakieś trudności psychiczne, zaburzenie psychiczne, a połowa z nich wiąże się właśnie z przeżywaniem stresu. W związku z tym, jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć.
9: Zapraszamy na stronę internetową kisogórkinieemocje.pl, gdzie mądrych osób są wypowiedzi.
1: Mural zaprojektował Andrzej Rysuje, a o akcji społecznej, którą malowidło symbolizuje, opowiadali Jędrzej Dądziło i Cezary Chwicewski z Pogotowia Kulturalno-Społecznego oraz profesor Napoleon Waszkiewicz, szef Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Poniedziałek w kraju będzie ze sporą ilością chmur, gdzieniegdzie przelotnie popada, a we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę również zagrzmi. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, nad morzem i w obszarach podgórskich. Od 18 do 20.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Niedzielny poranek TOK FM. Witamy duet Sikoń-Tomasik, czyli Michał Tomasik przy mikrofonie. Magda Sikoń program pomagała mi przygotować, przygotowywała i teraz nad nim czuwa. Jest z nami też Krzysztof Olesiewicz, który program realizuje, ma czapkę bardzo fajną, proszę państwa. Jesteśmy prawdziwymi ludźmi, żyjemy, mimo że to niedziela rano. Dzisiaj będzie tylko o jednym dramacie, ale dramacie koniecznym, bo będziemy rozmawiać o sytuacji w schroniskach i o pieskach. Przyjęta ustawa łańcuchowa, kontrole w schroniskach, pamiętacie państwo Sobolewo. Te kontrole już się kończą w niektórych miejscach. My porozmawiamy ze schroniskiem w Celestynowie, które taką kontrolę przeszło pozytywnie, więc jest się z czego cieszyć. Zapytamy też, co się sprawdza, ale też o potrzebach psów, bo potrzeby schronisk, zwłaszcza w wakacje, są olbrzymie. Dlaczego teraz? Czy to przypadek, czy to trend? O tym porozmawiamy, no ale będzie też wiele bardzo ważnych, ciekawych tematów. A teraz zaproszę państwa na rozmowę, nie będę tutaj ukrywał magii radia, rozmowę, którą udało nam się nagrać jeszcze w ubiegłym tygodniu, przed debiutem Roberta Lewandowskiego, rozmowę o tym transferze, co on oznacza dla Polonii. Połączyliśmy się ze Sławomirem Bielawcem z Polskiego Radia Chicago, dlatego rozmowa nagrana, bo kilometry i godziny nas dzielą, o tym, jak Polonia jest przygotowana i czy Polonia się cieszy z tego, że Lewandowski podpisał, poleciał i będzie grał. Zapraszam. Według danych GUS-u w Stanach Zjednoczonych żyje 10 milionów Polaków. Co dla amerykańskiej Polonii oznacza transfer Roberta Lewandowskiego, najlepszego piłkarza w historii? Ja nie wiem, ale odpowiedzi poszukamy w pewnym polskim mieście, które państwo znają jako Chicago. Naszym gościem jest Sławomir Bielawiec, pianista, kompozytor, jazzman, redaktor naczelny radia Chicago 1490 AM. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa.
11: Bardzo panu dziękuję, że mimo wszystkich kilometrów i godzin, które nas dzielą, znalazł pan chwilę. Chicago Fire, nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, na swoich portalach społecznościowych zamieściła taki wpis. Get ready Chicago, Robert has arrived. Czy Polonia jest gotowa na naszego kapitana?
12: Absolutnie Polonia jest gotowa na naszego kapitana, wręcz odwrotnie. Polonia się bardzo cieszy z tego, że kapitan przyjeżdża do Chicago. Miałem okazję być na konferencji prasowej, która była dwa dni temu tutaj w Chicago, w siedzibie Chicago Fire. No tam było spotkanie z Robertem Lewandowskim i obserwowałem, co dzieje się na sali. Muszę przyznać, że 3/4 sali wypełniona była osobami, które mówiły po polsku. Także to też świat. Oczywiście w tym były również media z Polski, które licznie przyjechały, ale lokalnych było też sporo. Co to znaczy? Fakt, że zaproszono nas na to spotkanie, to już świadczy o tym, że Chicago Fire naprawdę liczy na Polonię i liczy na Polaków. Jeżeli miałbym zastanowić się na tym, dlaczego tak się dzieje, to jeżeli sięgniemy nawet do historii, historia mówi, że Chicago Fire powstało w 1997 roku. Data, notabene tutaj dzieje się coś ciekawego, bowiem data powstania Chicago Fire wiązała się z rocznicą wielkiego pożaru w Chicago. To była 126. rocznica wielkiego pożaru, a teraz nie odbył się mecz z Robertem Lewandowskim w roli głównej, również ze względu na pożar, który tym razem w Kanadzie, co prawda, i w Minnesocie, ale wiatry popożarowe nawiały nam tego wszystkiego tutaj nad Chicago i mecz się nie odbył. Tak czy inaczej, wracam do tej historii. No, historia jest taka, że w pierwszych latach w klubie Chicago Fire wystąpili wspaniali zawodnicy polscy. Żeby tu wspomnieć Romana Koseckiego, czy Jerzego Podbrożnego, no i najbardziej chyba lubianego tutaj przez Polonię Piotra Nowaka. Także to były osobistości, które wpłynęły na to, że piłka nożna w Chicago Fire wśród Polonii była bardzo, ale to naprawdę bardzo popularna. Zresztą wszyscy trzej panowie wyryli się z wielkimi zgłoskami w historii Chicago Fire. Za tych czasów właśnie Chicago Fire zdobył Puchar MLS-u, zdobywał Puchary US Open, także naprawdę się działo dużo. Polonia była troszkę inna wtedy, ale piłkę nożną wszyscy lubią przecież.
13: W Stanach Zjednoczonych też, bo mi się zawsze wydawało, że jednak w Stanach Zjednoczonych jest to mniej popularny sport. I co prawda mamy teraz mundial, mamy olbrzymi wkład w rozwój MLS-u ze strony Davida Beckhama, wielki transfer Messiego czy Roberta Lewandowskiego. I to są wielkie kroki, ale czy ta piłka nożna w ogóle się popularyzuje w Stanach Zjednoczonych?
12: Piłka się popularyzuje absolutnie. Zresztą ten rok jest specyficznym rokiem, ponieważ mamy przecież w Stanach Zjednoczonych mundial. Mundial jest szeroko oglądany, mundial jest postrzegany bardzo dobrze. Zrzesza na stadionach dziesiątki tysięcy. To są wielkie stadiony w Ameryce. Stadiony po 60 tysięcy ludzi, które są zapełnione absolutnie przy bardzo wysokich cenach biletów. Świadczy to o tym, że popularność jest. Czy ona jest u stricte Amerykanów, to jest inne pytanie. Bowiem Ameryka jest krajem, który składa się z wielu etnicznych odłamów i te etniczne odłamy mają się bardzo dobrze. Takim jest Polska, zresztą takim są Polacy. Tak jak pan mówił, 10 milionów ludzi w Chicagoland, przynajmniej milion, no mówi się, że 1,2 milion jest zweryfikowanych. Także to jest siła potężna. Tak byśmy Gdańsk i Poznań połączyli razem, to mniej więcej taka sama ilość ludzi. Także ci ludzie z innych krajów napędzają w dużej mierze popularność właśnie MLS-u i popularność sakera, bo my mówimy na piłkę nożną sakera.
13: To ja bym pana jeszcze chciał dopytać o te relacje klubu i Polonii, bo pan o tym wspomniał, że na konferencji pojawiło się dużo polskojęzycznych mediów i osób. I zastanawiam się, czy to jest wielkie święto dla Polonii. Czy to jest bardzo dobrze przemyślany pomysł klubu Chicago Fire, żeby właśnie do Chicago, do tej stolicy Polonii sprowadzić Roberta Lewandowskiego? Jak pan na to patrzy?
12: Myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie absolutnie. Jest to na pewno strategia biznesowa, potężna i dobra strategia biznesowa, bo tak jak mówię, ja wspominałem te lata z Piotrkiem Nowakiem czy z Romanem Koseckim, gdzie stadiony w dużej mierze wypełnione były również Polonią. Tak samo na pewno będzie teraz i ta Polonia chętnie przyjdzie. Zresztą na meczu wczorajszym, który się nie odbył z Robertem Lewandowskim, który miał się odbyć na stadionie Soldier Field, otwierano dodatkowe sektory i sprzedano 40 tysięcy biletów na ten mecz. Bez reklamy praktycznie. Także no tam zresztą większość na pewno stanowiliby Polacy. Także na pewno biznesowo jest to dobre postępowanie. Natomiast Polonia się też z tego bardzo cieszy. Dla nas jest to też ogromna radość. No i będziemy oczywiście kibicować Chicago Fire. Ten czas, kiedy Chicago Fire był bardzo popularny wśród Polonii, jakoś tak trochę ogasł w momencie, kiedy nie było tam żadnego Polaka. W międzyczasie tam jeszcze Frankowski się przewinął. Nie, ja w tej chwili jest jakiś inny młody człowiek, który gra w Chicago Fire, polskojęzyczny. Natomiast w tej chwili za przyczyną Roberta Lewandowskiego na pewno to wróci na najwyższe loty.
13: Pan wspomniał o tym, że bez większej reklamy ten debiut był zapowiadany i tutaj na przykład w Polsce wśród dziennikarzy sportowych czy dziennikarzy i osób, które interesowały się tą prezentacją Roberta Lewandowskiego, pojawił się taki zarzut, że za mało fajerwerków, że nie został pokazany i przedstawiony jak gwiazda, jak Antoine Griezmann czy Leo Messi. Ciekawi mnie, czy w Chicago w ogóle pojawiły się tego typu podobne głosy, czy to nikogo nie obchodzi i po prostu jest radość, że Robert podpisał, przyleciał i będzie grał?
12: Myślę, że wśród normalnych kibiców to chyba jest radość przeważa. Natomiast wśród nas, dziennikarzy, często mówi się o tym, no bo oczekiwaliśmy trochę więcej, no nie oszukujmy się. Oczekiwaliśmy, że będzie więcej pompy na ten temat, ale ona jeszcze pewnie będzie. Natomiast no w tej chwili to dopiero takie pierwsze otrzaskiwanie się Roberta w ogóle z pobytem w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, Stany Zjednoczone mają swoją specyfikę i no tutaj się troszkę inaczej to wszystko dzieje, inaczej się to wszystko odbywa. Chicago Fire, mówiliśmy o tym między sobą, że mogło poświęcić więcej czasu na marketingowe przygotowanie tego przylotu. Tymczasem wydaje mi się, że Chicago Fire włożyło najwięcej pracy w to, aby sam Robert Lewandowski był uhonorowany, aby czuł się uhonorowany, aby czuł się dobrze, aby czuł się potrzebny, witany. Także pod tym względem myślę, że Robert Lewandowski jest szczęśliwy. Natomiast czy na zewnątrz to było potrzebne? Myślę, że absolutnie do tego wszystkiego jeszcze dojdzie.
13: No tak, mówi się, że pierwszym występem i pierwszymi bramkami Lewandowski sprawi to, że wybuchnie ta Lewandowski mania. No ale też tutaj dużo czasu, uwagi, pieniędzy na pewno poszło na przygotowanie tego kontraktu, bo konkurencja była duża. I w związku z tą konkurencją chciałem pana zapytać, nigdy nie byłem w Chicago. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś uda. Pan tam od lat mieszka. Co sprawiło, co urzekło kapitana naszej reprezentacji, że wybrał akurat Chicago, kiedy miał do wyboru właściwie cały świat?
12: Mam nadzieję, że fakt, że jest tu 1 200 000 Polonusów, którzy będą chodzić na stadiony i mu kibicować. Na pewno to jest również ważne. Poza tym wydaje mi się, że amerykański MLS, czyli ta liga Sakera, liga piłki nożnej, ma ciągle mnóstwo do zaoferowania i ciągle rzeczy tu można, wiele rzeczy tu można jeszcze wprowadzić, można rozwinąć, można ulepszyć. Zresztą trener Chicago Fire na spotkaniu, o którym mówiłem, również wspominał te rzeczy, że oczekuje od Roberta Lewandowskiego nie tylko tego, że będzie mentorem dla innych zawodników Chicago Fire, nie tylko tego, że będzie doskonałym piłkarzem, nie tylko tego, że będzie strzelał bramki, ale również tego, że wniesie jakiś nowy powiew właśnie w całą tą ligę, w ligę MLS, tak jak stało się za przyjściem Messiego tutaj.
13: No i powiew pewnie też właśnie w polskich kręgach, bo z tego, co się orientuje, to Polonia, zwłaszcza w Chicago, jest bardzo dobrze zorganizowana.
12: Rzeczywiście Polonia zorganizowana jest bardzo dobrze i wszelkie informacje rozchodzą się tutaj błyskawicznie za przyczyną szerokiej ilości mediów, radia, no telewizji jakby takiej lokalnej tutaj nie mamy silnej, natomiast radia są bardzo silne, no i oczywiście portale społecznościowe, które są również bardzo silne, także tutaj to wszystko rozchodzi się bardzo szybko. O tym, jak Chicago Fire podchodzi do Polonii, świadczy fakt, że powstała specjalna możliwość kupowania biletów na mecze Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w specjalnych zniżkowych cenach proponowanych przez jedną z polonijnych organizacji. Także to też jest taki fajny fakt, że na Polaków czeka się na stadionach.
13: No, jak państwo będziecie mieli takie wpływy, to może się jeszcze więcej Polaków uda sprowadzić i wzmocnić ten skład. Sławomir Bielawiec, pianista, kompozytor, jazzman, redaktor naczelny Radia Chicago 1490 AM. Bardzo panu dziękuję.
12: Dziękuję serdecznie za rozmowę i pozdrawiam.
13: Pozdrawiamy Chicago. Niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik kłania się. Coś państwu powiem. Absztyfikant, bajzel, berbe, lucha, biba, browar, buchnąć, bujać, hawira, cierpiasz, cynk, draka. Ktoś by mógł powiedzieć, że to wszystko po polsku, a ja państwu powiem, że i tak i nie, bo to było po warszawsku. To były słowa, które pochodzą z gwary warszawskiej, o której istnieniu, no mówię to chyba tak, mówię to na pewno ze wstydem, dowiedziałem się niedawno. I o tej gwarze teraz porozmawiamy z profesor Moniką Kresą, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jakieś przywitania w gwarze warszawskiej są?
14: Serwus oczywiście. To serwus. Chyba najpopularniejsze przywitanie w gwarze warszawskiej. Tak. Takie przywitanie, które nam się może kojarzyć też w ogóle z polszczyzną międzywojenną, studencką, uczniowską, ponieważ te granice między gwarą warszawską a językiem potocznym, czy też takimi profesjolektami, czy socjolektami różnych grup społecznych są bardzo płynne. Ale możemy się z państwem przywitać. Serwusem.
13: Serwus. No, ja jestem z innego pokolenia ewidentnie. Mi się to kojarzy z klocuchem, z takim youtuberem i to jest chyba problem, który ja mam w ogóle zaskoczenie, które ja mam w stosunku do gwary warszawskiej, bo te wszystkie słowa, to dla mnie to jest po prostu język polski.
14: Tak, jak najbardziej tak, bo kiedy patrzymy na polszczyznę, to możemy na nią spojrzeć jak właśnie na taki monolit i włączyć do niej to wszystko, co na tę polszczyznę się składa. A składają się również gwary i dialekty, ale możemy też spojrzeć jako właśnie takie elementy pewnej układanki. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o gwarze warszawskiej, to mamy tam elementy wspólne właśnie dla języka potocznego, takiego, który usłyszymy nie tylko w Warszawie, ale w ogóle, chociażby w mediach czy w innych regionach Polski, ale jeżeli spojrzymy na Gwarę Warszawską tak trochę pod lupą i spojrzymy na nagromadzenie tych cech, to uświadamiamy sobie, że jest to jednak specyficzna odmiana języka. Jest albo była. Naprawdę najważniejsze pytanie to, czy ta Gwara Warszawska jeszcze dzisiaj istnieje i czy to jest ta Gwara Warszawska, którą posługiwała się Warszawska ulica w XVIII-XIX wieku.
13: To zanim zagłębimy się w historię w dużej mierze przedwojenną, jeżeli chodzi o Gwarę Warszawską, to ja bym chciał o ten wątek dopytać. Czy Gwara Warszawska jeszcze dzisiaj jest, czy jej nie ma? Bo ja mam taką teorię, że Gwara Warszawska w żaden sposób nie zaniknęła, tylko właściwie zaniknęła nasza świadomość na jej temat, bo to wszystko, te słowa, które ja przytaczałem, a mógłbym ich przytoczyć tutaj jeszcze więcej, no balet, winkiel, taryfa, szmelc, szamać, no to są rzeczy, które my na co dzień mówimy. Ona po prostu chyba weszła i bardzo dobrze zakorzeniła się we współczesnym języku.
14: To jest znowu pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, to znaczy właśnie, czy to jest tak, że Gwara Warszawska wchłonęła pewne elementy języka potocznego, chociażby jak właśnie ten szamać, winkiel i tak dalej, czy język potoczny przejął te elementy z Gwary Warszawskiej. Myślę, że na to pytanie w tym momencie nie odpowiemy, natomiast rzeczywiście bardziej zasadne jest to pytanie, czy Gwara Warszawska dzisiaj istnieje, ponieważ to, o czym pan mówi, to cały czas jest leksyka i słownictwo. Czyli słownictwo. Tak, czyli takie pojedyncze wyrazy, którymi my możemy okraszać chociażby naszą wypowiedź, albo których używamy, tak jak pan powiedział, nieświadomie. No bo taki winkiel to rozumiemy, czy jesteśmy z Warszawy, czy z tej Warszawy nie jesteśmy i pewnie tym słowem się posługujemy.
13: Którędy do kina? No tam za winklem.
14: Tam za winklem, oczywiście. Czy no właśnie, szamaj szybciej, bo już musimy iść.
13: Szama jedzie.
14: Tak, oczywiście, tak, prawda? Czyli widzimy, że to jest takie słownictwo zrozumiałe, komunikatywne, również dla osób spoza tego kręgu warszawskiego. Ale warto pamiętać o tym, że Gwara Warszawska to coś więcej niż to słownictwo potoczne. Przede wszystkim są to chociażby takie cechy fonetyczne, które Gwara Warszawska przejęła z gwar mazowieckich, ludowych gwar mazowieckich, czyli takich gwar, takich wsi, które otaczały dawną przedwojenną Warszawę. I to jest na przykład taka wymowa cuker, takie twarde ke chociażby, albo taka wymowa lypa lyść, czyli takie twarde ly, albo taka wymowa typu mnięso, czyli takie mni zamiast mi, to się nazywa asynchroniczna wymowa z półgłosek wargowych miękkich, ale jeżeli patrzymy na Gwarę Warszawską jako na pewną całość językową, tak, pewne zjawisko, to warto pamiętać o tym, że tutaj wchodzą również takie elementy kulturowe, których nie ma ani w języku potocznym, czyli właśnie to nie jest to szamać, ten winkiel, ani w gwarach mazowieckich, czyli to nie będą te cechy fonetyczne. To jest tak zwany warsiaski humor. To znaczy mamy tam takie połączenia wyrazowe, takie frazeologizmy, których nie spotkamy nigdzie indziej. No bo gdzie indziej usłyszymy, że Park Sztywnych, przepraszam, to na przykład cmentarz. To jest takie żartowanie z bardzo często z rzeczywistości, która nie jest śmieszna. To jest taka gra językowa. To jest taka próba obśmiania również tego, co trudne. I mam wrażenie, że kiedy mówimy o Gwarze Warszawskiej w takim jej wymiarze kulturowym, to na pewno ona dzisiaj nie istnieje, czy też nie mamy takiej Gwary Warszawskiej, jaką możemy przeczytać w felietonach Wiecha. Jest to dzisiaj, mamy do czynienia z pewną rewitalizacją tego sposobu mówienia i sposobu też myślenia, bo ja cały czas myślę o tym, że gwara to nie tylko język, ale to również takie osadzenie kulturowe i nasze mentalne osadzenie. Gwarą się nie tylko mówi, gwarą się też myśli. I na pewno takiej jakości językowej, jaką mieliśmy czy przed wojną, czy właśnie w felietonach Wiecha, chociaż tutaj ta Gwara Warszawska jest trochę tworzona na potrzeby literackie. No dzisiaj z takiej gwary na ulicach Warszawy niestety nie usłyszymy.
13: Należy dodać, że tutaj nie chodzi o Jakuba Wiecha, którego pozdrawiamy oczywiście, tylko o Stefana Wiecheckiego, który też był naszą inspiracją, żeby o tej gwarze porozmawiać. Stanisław Wiechecki urodził się 10 sierpnia, zmarł 26 lipca, więc jesteśmy w takim okresie wiecheckim.
14: Rocznicowym.
13: Tak. Ale ten humor, bo faktycznie jest to coś, na co ja zwróciłem uwagę. On jest, ktoś by dzisiaj mógł powiedzieć, czarny. Często odnosi się do okresu wojny na przykład, czy powstania, czy okupacji. Dużo żartów, które znalazłem, dotyczyły czy Adolfa Hitlera, czy takiej sytuacji w okupowanej, bombardowanej Warszawie. Z tego co pamiętam, taki jeden z żartów, jeden warszawiak siedzi w okopie, dookoła latają bomby i mówi do drugiego: weź jakoś coś zrób, bo zaraz zasnę. I to były takie historie. Ten humor też chyba wszedł nam w krew.
14: No właśnie pytanie, czy wszedł. Czy my rzeczywiście rozumiemy te żarty? Bo nawet kiedy pan o tym opowiada, to opowiadamy o tym jako o czymś trochę dziwnym. Jak to śmiać się z wojny, jak to śmiać się z powstania, jak to śmiać się z też takich trudnych sytuacji. Natomiast żeby to zrozumieć, musimy też cofnąć się do początku Gwary Warszawskiej i do tego, kto się tym językiem posługiwał. Bo zwróćmy uwagę na to, że ta klasyczna Gwara Warszawska, czyli to, z czego ten język wyrasta, to nie jest język salonów warszawskich. My tutaj wspomnieliśmy Wiecha, czyli osobę, która potrafiła posługiwać się też piękną polszczyzną literacką, która trochę kreowała ten język, ale tak naprawdę to, skąd on uczył się Gwary Warszawskiej, to sprawozdania sądowe, ponieważ on w pewnym momencie pisał właśnie sprawozdania sądowe, a wiadomo, że przed sądami nie stawała chociażby inteligencja warszawska, tylko ludność uboga, ta biedniejsza, bardzo często z marginesu społecznego. I często w Gwarze Warszawskiej, czy też często trudno jest wyznaczyć taką jednoznaczną granicę między chociażby Gwarą Warszawską a Gwarą Więzienną, ponieważ to również były te osoby, które tą Gwarą Warszawską się posługiwały. I teraz to była rzeczywistość tych osób, tak? Osób bardzo często biednych, bezrobotnych, osób, które nie miały na chleb, tak? I które jakoś musiały sobie tę rzeczywistość osłodzić albo oswoić. I ten humor, czyli taka próba zaśmiania się z tego, to była taka próba oswojenia tej rzeczywistości. Ja nie wiem, czy my to do końca dzisiaj rozumiemy, to znaczy właśnie na takim poziomie też kulturowym i czy my się z tego śmiejemy. To znaczy też ciekawe jest tutaj to, jak współcześni warszawiacy, czy może nawet nie tylko warszawiacy, ale w ogóle osoby chociażby z pana pokolenia, czy młodsze, jak odbierały, czy odbierałyby twórczość Wiecheckiego. Właśnie tę twórczość, która jest przepełniona tym warszawskim humorem, takim śmianiem się z rzeczy nieoczywistych, ale z drugiej strony ten warszawski humor jest też mocno osadzony historycznie. I to nie tylko w tej historii takiej najbliższej, tak jak pan przywołał właśnie powstanie czy II wojnę światową, ale też w historii dawnej, ponieważ Wiechecki miał taki cykl felietonów opartych również na wydarzeniach historycznych. Tak? To była taka trochę historia w krzywym zwierciadle. I co ważne, żeby zrozumieć te felietony i żeby zrozumieć ten humor, trzeba być też osadzonym mocno kulturowo i historycznie w tych dziejach najdawniejszych. Ja mam wrażenie, że bo pan mówi o tym, że właśnie te elementy warszawskiego humoru do dzisiaj przetrwały. I tak i nie. To znaczy znowu, na pewno nie w tym naszym takim myśleniu i mówieniu potocznym, ale w różnych próbach rewitalizacji gwary, czyli w takich działaniach popularyzatorskich, różnego rodzaju spektaklach, czy warsztatach, czy chociażby piosenkach śpiewanych gwarą, pewnie faktycznie tą gwarę i ten humor warszawski usłyszymy.
13: Ale to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo ja miałem takie odczucia, że jest dokładnie na odwrót, że ja Ja miałem wrażenie, że to jest bardzo obecne. Może nie te takie cechy, o których pani mówiła, typu właśnie stolica, marynarkie, to wymawianie zgłosek. Może nie jakaś taka też przesadna uprzejmość, pewnie trochę żartobliwa, która cechuje tę gwarę warszawską. Tak. Może nie to zdrobnianie łobuziak, dzieciak, schaboszczak i tak dalej, ale właśnie ten slang, ja bym dzisiaj powiedział, że on jest obecny. I też zacząłem od razu się zastanawiać nad różnymi słowami, które brzmiały mi znajomo i skąd mi brzmią znajomo i choćby z muzyki. Mam wrażenie, że jest ta gwara bardzo obecna, czy wśród raperów, zwłaszcza tych z Warszawy. I to by w ogóle, to by oznaczało, że ta gwara zatoczyła trochę taki krąg, to znaczy wywodziła się z nizin, ze świata trochę, nie trochę, a nawet bardzo też świata przestępczego. I dzisiaj wraca znowu od tej ulicy. Jakby w tym sensie jest żywa i w ogóle jest taka intuicyjna, zrozumiała.
14: Tak, ale znowu mam wrażenie, że mówimy tutaj przede wszystkim o tym słownictwie, tak? Czyli właśnie o samych wyrazach. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o gwarze warszawskiej jako zjawisku, to warto pamiętać o tym, że to nie tylko słowa, tak? Bo słowa wyrwane z tego całego kontekstu, takiego fonetycznego, czyli właśnie to, jak my wymawiamy słowa, albo, nie wiem, składniowego, albo właśnie tych zdrobni, które pan tutaj wykorzystał, to tylko słowa. I rzeczywiście my możemy identyfikować, jeżeli słyszymy jakiegoś rapera, który używa tych słów, które znamy z gwary warszawskiej, to możemy się zatrzymać i to właśnie takie warsiaskie, tak? To taki warsiawiak. I tak to skojarzyć, ale pytanie, czy to jest gwara warszawska? No nie, to jest tylko słownictwo z tej gwary zaczerpnięte. Żeby było jasne, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, ważne i potrzebne zjawisko. To znaczy, że rzeczywiście ta współczesna muzyka, tutaj pan przywołuje właśnie raperów, ona pozwala trochę ocalić od zapomnienia też tę leksykę, tak? Czyli to słownictwo i pokazać,
13: albo odkryć,
14: że
13: czasami
14: jest
13: odkryć
14: to
13: w ogóle przed takimi ignorantami, tak, jak ja na przykład.
14: Tak, i pokazać, że jest to nasze pewne dziedzictwo kulturowe, może nie narodowe, tak, bo to może za duże słowo, ale właśnie takie kulturowe. I jak najbardziej tutaj właśnie to też taki przykład, nie wiem, czy zamierzonej, czy nie, ale tej rewitalizacji tego języka. Natomiast to, co podkreślam, nie całej gwary, tak, bo cała gwara to o wiele, wiele więcej, ale właśnie tego słownictwa, które my z gwarą kojarzymy.
13: To mamy jeszcze minutę. Ja bym chciał panią prosić o domknięcie tej opowieści. Mówiliśmy o tym okresie międzywojennym, że gwara wywodziła się też z nizin, ale ja czytałem, że zawierała też naleciałości z różnych języków, jidysz oczywiście, rosyjski, tak, niemiecki, francuski i tak dalej, i tak dalej. Co się z nią stało, że przestała być tak powszechna w Warszawie?
14: Wpłynęły na to niewątpliwie zmiany społeczne, ale przede wszystkim też historyczne i polityczne. W ogóle, jeżeli mówimy o zróżnicowaniu takim dialektalnym czy regionalnym polszczyznę po II wojnie światowej, to obserwujemy w okresie komunizmu taką próbę ujednolicenia języka, tak? To znaczy dzieciom dawano po rękach, mówiąc eufemistycznie, za to, że posługiwały się gwarą ludową na przykład w szkołach wiejskich. I dokładnie tak samo było z gwarą warszawską. To znaczy fakt, że ona była postrzegana jako taki język nizin społecznych.
13: Cockney,
14: jako właśnie
13: taki
14: język przestępców.
13: Brytyjski, londyński.
14: Tak, tak. Sprawił, że to przestał być język pożądany, tak? To znaczy, jeżeli ktoś właśnie po warsiasku mówił, jeszcze z taką chrypką trochę, bo to też jest taka cecha charakterystyczna tej warszawskiej woli czy pagi, to był identyfikowany jako ktoś gorszy. I ta gwara warszawska, która była właśnie takim dziedzictwem kulturowym, ona stała się w pewnym momencie powodem do wstydu. Dlatego też zanikła w takim naturalnym, jak zresztą inne gwary ludowe, w takim naturalnym naturalnej sytuacji komunikacyjnej, stało się
13: dzisiaj możemy być z niej dumni. Ja będę, bo już zamówiłem, czytał Wiecheckiego, więc państwu też polecam.
14: Super.
13: I pani profesor, bardzo dziękuję. Monika Kresa, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik się kłania. Zawsze mówimy o wetach, a zapominamy o tym, co prezydent podpisuje. A prezydent podpisał ustawę tak zwaną łańcuchową, która zakazuje trzymania na uwięzi oprócz psów, również kotów. Przepisy przewidują, że od tej ustawy będą pewne wyjątki dotyczące transportu, zabiegów, wystaw, czy takich sytuacji, kiedy państwo psa przed sklepem na przykład chcą zostawić. No i przepisy wprowadzają również warunki dotyczące przemieszczeń kojców, w jakich psy mogą przebywać w warunkach komfortowych. O tej ustawie, nie tylko, o psach, w ogóle o schroniskach, porozmawiamy z naszym gościem, Michał Bernasiak ze schroniska w Celestynowie. Dzień dobry.
15: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
13: Jest wreszcie ta ustawa, radość?
15: Radość, ale też taka pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, z tego względu, że w kontekście i samej ustawy, i w ogóle tej całej debaty wokół ustawy, i wielu, wielu innych rzeczy dotyczących traktowania zwierząt i takiego usankcjonowania prawnego tych wszystkich zagadnień, to rodzi się takie pytanie, kto będzie egzekwował przepisy, które zostaną wprowadzone, ponieważ no niestety z naszego doświadczenia takiego i schroniskowego, i w kontekście działań związanych na przykład z interwencjami, które podejmujemy w wielu różnych warunkach, to tu jest taki główny problem, czyli egzekwowanie po prostu później tych przepisów.
13: No właśnie, bo mnie zastanawia, co to dla was zmienia?
15: W kontekście schroniska uważam, że może to gdzieś tam spowodować przypływ zwierząt w pewnym okresie, po wprowadzeniu właśnie, tam chyba jest około roku,
13: tak,
15: około dokładnie rok od momentu ogłoszenia już całej ustawy, także myślę, że to może gdzieś tam spowodować wzmożony napływ zwierząt, z tego względu, że ludzie, nie każdy będzie chciał się zmierzyć z tymi przepisami, dostosować się do nich, także może gdzieś to tam właśnie spowodować zmasowane, może nie chciałbym demonizować tego wszystkiego, ale myślę, że gdzieś tam może wzrost porzuconych zwierząt może niestety ten wskaźnik wzrosnąć.
13: Czyli powinniśmy wyczulić po prostu też na to, czy rządzących, czy samorządy i tak dalej, że taka może być konsekwencja tego, żeby pamiętać o schroniskach, które potem przyjmą na siebie na przykład te skutki, które mogą być, nie muszą być, ale mogą być.
15: Zdecydowanie tak. Już mogę powiedzieć, że w ciągu od początku roku, kiedy był ten przełom, tak go nazwę, w Sobolewie, który zapoczątkował bardzo dużą ilość zmian i w ogóle zapoczątkował taką bardzo głośną dyskusję odnośnie praw zwierząt w Polsce, już zaobserwowaliśmy znaczny wzrost przyjmowanej ilości zwierząt z terenów różnych gmin. To jest trochę moja teoria, ale podejrzewam, że po prostu gminy zaczęły zwracać uwagę na znacznie większą ilość zgłoszeń dotyczącą porzuconych zwierząt i nie chcą być dalej na świeczniku i dlatego już reagują na praktycznie każde zgłoszenie, które otrzymują.
13: To wspomniał pan o sytuacji z Sobolewa z początku roku. To były wydarzenia, które rozpoczęły kontrolę jeszcze w tym okresie zimowym. Państwo taką kontrolę przeszli, ale z tego, co już rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, to nie jedyna kontrola. Ich jest więcej, tak?
15: Tak, tak jak rozmawialiśmy, takich kontroli jest naprawdę sporo. Są cyklicznie, dotyczą różnych wyrywkowych zagadnień. Między innymi oczywiście jest to takie notoryczne sprawdzanie warunków, w jakich psy przebywają, szczególnie w tych skrajnych temperaturach, czy to w okresie zimowym, czy teraz w tym okresie letnim, kiedy były upały pod 40 stopni. Głównie dotyczą gdzieś sprawdzania, czy psy mają cały czas dostęp do wody, A w okresie zimowym oczywiście, czy również budy spełniają odpowiednie wymogi dotyczące ocieplenia? Takie kontrole, ta kontrola, którą przeszliśmy na początku roku, była bardzo dokładna i bardzo, bardzo taka szczegółowa. A teraz przechodzimy również takie kontrole, są już takie bardziej wyrywkowe, na przykład dotyczą tego, czy właśnie jest odpowiedni dostęp do cienia, do wody, czy wszystko się dokładnie jest zgadza w naszej dokumentacji, którą prowadzimy na bieżąco. To są, nie powiedziałbym, żeby to był jakiś uciążliwy temat. Ja osobiście uważam, że kontrole są bardzo ważne, szczególnie w kontekście schronisk. Tylko ważne, żeby to nie przypominało polowania na czarownicę, tylko niosło za sobą konkretne wnioski i chęć później poprawy i rozwoju dalszego takich miejsc, jakimi są schroniska.
13: Ja mam wrażenie, że my jesteśmy wszyscy na tyle zazwyczaj nieufni wobec organów kontrolujących, że albo z góry posądzamy je o to, że będą uciążliwe i właśnie będą się czepiać, po prostu przyjdzie ktoś i się będzie czepiać, albo w drugą stronę, to znaczy, że to będzie ustawka, to znaczy kontroler powie, gdzie i kiedy będzie, tak, i my będziemy gotowi. Pan mówi, że tutaj jest to wypośrodkowane, to znaczy nie jest uciążliwe, ale też nie jest to formalność.
15: Zdecydowanie jest to formalność. Trzeba jak najbardziej cały czas, tak naprawdę jest to wynik, to, że przechodzimy te kontrole, jest to wynik naszej codziennej pracy pracowników terenowych oraz naszych wolontariuszy, którzy również odgrywają bardzo ważną rolę w kontekście działalności całego schroniska. Także w pewnym sensie śpimy po prostu spokojnie, bo wiemy, że staramy się każdego dnia po prostu jak możemy.
13: To porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze, koniec końców, czyli o zwierzętach. Państwo wystąpili z takim... Rozmawiamy cały czas o rzeczach dość uniwersalnych, tak? Ustawa łańcuchowa dotyczy wszystkich, kontrole przechodzą wszystkie schroniska i domyślam się, że apel, z którym państwo wystąpili, też dotyczy wielu schronisk w Polsce. Państwo wystąpili z takimi apelami o to, że brakuje nam karmy i brakuje nam suplementów. Zacznijmy od karmy. Tak się złożyło, że teraz zabrakło. Czy to jest... cykliczne wydarzenie, zaczynają się wakacje i z jakiegoś powodu, nie wiem, mniej się interesujemy schroniskami, mniej pomagamy, albo tych psów jest więcej, czy może jeszcze kolejna rzecz, bo pan na to zwrócił uwagę, że tych psów teraz tak na oko trafia więcej po tym wielkim zainteresowaniu sytuacją w schroniskach.
15: Myślę, że ta tematyka związana choćby z ilością karmy i tych braków, właśnie deficytów, jest związana z najróżniejszymi czynnikami. Pierwszym takim czynnikiem, który zaobserwowaliśmy, to po prostu po tym okresie zimowym, kiedy jest bardzo duża mobilizacja społeczna, taki ruch nawet bym powiedział, jeśli chodzi o pomoc schroniskom. Później jest taki moment wyciszenia, a okres wakacyjny wiąże się z tym, że ludzie są ukierunkowani raczej na wypoczynek. Oczywiście gdzieś pojedyncze inicjatywy do nas docierają, ale właśnie ten taki największy boom jest w tym okresie, w okresie zimowym i okresie świątecznym. Warto jednak pamiętać, że schroniska nie tylko nasze potrzebują tej pomocy niestety przez 365 dni w roku. I ważne też w kontekście całej pomocy, staramy się zawsze uczulać, żeby pomagać z głową. Żeby zawsze się skontaktować, czy z fundacją, czy ze schroniskiem, dopytać o te potrzeby, bo niekiedy dochodzi do... dosyć dziwnych sytuacji, kiedy otrzymujemy rzeczy, które kompletnie nawet w warunkach schroniskowych nie znajdą zastosowania. W tym roku otrzymaliśmy w takim najbardziej absurdalnym podarunkiem, jaki otrzymaliśmy, była pianka do nurkowania.
13: Jaka pianka? Dla człowieka?
15: Tak, dla człowieka, tak. Pianka do nurkowania dla człowieka, także niestety czasami ta pomoc przyjmuje takie groteskowe formy i ludzie traktują schroniska jako możliwość wywiezienia po prostu śmieci, albo potrafią robić czasami takie coś, że pod stertą ładnie wypranych rzeczy i naprawdę w dobrym stanie na sam dół schować prześcieradła, czy bardzo mocno zużyte, opowiem tak, nie wdając się w szczegóły. Także w kontekście tej pomocy zawsze warto czy zatelefonować, czy do nas napisać, bo te potrzeby są też zmienne. Czasami to jest mokra karma, czasami są to właśnie suplementy na stawy, a w kontekście tej karmy to mogę powiedzieć, że dziennie mniej więcej na wyżywienie około 160 psów schodzi około 100 kilo karmy. Tak około jest to 40-50 kilo suchej karmy i około 50 kilo mokrej karmy.
13: 100 kilo karmy dziennie. A czy to... Bo zostawmy, odłóżmy na bok ludzi, którzy... No dobra, jest niedziela przed dziewiątą, powiedzmy, nie pomyśleli i wrzucają śmieci i wam wysyłają. A porozmawiajmy o tych ludziach, którzy mają dobre intencje, chcą pomóc, ale na przykład z braku wiedzy robią to źle. Bo mnie od razu przy okazji takich apeli przypominają się takie sytuacje, gdzie wydaje mi się, że nawet ze strony schronisk czasami padały takie komunikaty. Nie zawsze potrzebujemy 10 ton karmy z marketu, tak? Dlaczego nie?
15: Z tego względu my też staramy się właśnie jako schronisko edukować społeczeństwo i naprowadzać jakby i tłumaczyć, z czego to wynika, że to nie jest jakby kwestia tego, że my gardzimy karmą marketową. Po prostu zwierzęta, które do nas trafiają, często trafiają z sporymi problemami natury zdrowotnej, także potrzebują po prostu wysokojakościowej karmy. Także zawsze powtarzamy, że lepiej kupić troszkę tej karmy mniej, ale żeby była lepsza jakościowo. My zawsze sobie tą karmę wymieszamy z mokrą, suchą, na przykład z mokrą, mokrą z suchą, także to nie jest tak, że jak ktoś kupi mniej karmy, to tego posiłku będzie mniej. Zależy nam na tym, żeby był po prostu wysokiej jakości.
13: No tak, bo psy też są na dietach związanych z chorobami, z operacjami, z uczuleniami, prawda? Więc nie zawsze nawet ta najdroższa karma jest de facto najlepszą. I też widziałem, że czy państwo, czy inne schroniska czasami, jeżeli już ktoś chce kupić i przywieźć fizycznie, to też linki podajecie, tak? Do jakichś takich...
15: Tak, staramy się nakierować jak najbardziej.
13: Do specjalnych, no a albo można pomagać po prostu. 100 kilo dziennie, to jest tak dużo, jak mi się wydaje?
15: Wiem, że powiem tak. Obiektywnie rzecz biorąc jest to spora ilość karmy, ale na pewno są miejsca, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie, ponieważ posiadają jeszcze większą ilość zwierząt. Ale jak widać w tym takim okresie tego przestoju, w którym obecnie jesteśmy, spowodowało to, że magazyn nam momentalnie niestety opustoszał. Tutaj mówimy właśnie w kontekście głównie tej mokrej karmy, której dużo też schodzi w różnych okresach, ponieważ w ostatnim czasie na przykład trafiło do nas dużo starszych piesków, które mają po prostu problemy z gryzieniem. Także jeśli w poprzednich latach mogliśmy więcej tej karmy mokrej mieszać z suchą, tak teraz są psy, które są na wyłącznie mokrej karmie, także też spowodowało większe zużycie tej mokrej karmy.
13: I się zastanawiam, jak wy w ogóle to ogarniacie, żeby przewidzieć i zaplanować takie wyżywienie, no bo jak rozumiem, trafiają nowe psy, jakieś budżety macie na tę karmę, ale to się aż tak zmienia, że to jest trudno oszacować i trzeba to suplementować zewnętrzną pomocą?
15: W przypadku naszego schroniska to tak naprawdę głównie opieramy się na tej zewnętrznej pomocy, bo gdybyśmy do tego budżetu schroniskowego, do wydatków tak naprawdę schroniskowych dodali jeszcze zakup karmy, to myślę, że byśmy bardzo szybko niestety splajtowali. Także tak naprawdę ta karma, którą otrzymujemy, którą mamy w schronisku, głównie opiera się tak naprawdę na tym, co otrzymujemy od naszych darczyńców, od zaprzyjaźnionych firm bądź z różnych umów sponsorskich.
13: No tak, bo najwięcej to chyba kosztują sterylizacje, chipowanie, operacje i taka opieka kliniczna.
16: zwierząt.
15: Tak, największe koszty, które ponosimy właśnie z tytułu kosztów związanych z leczeniem zwierząt. Przy każdym zwierzęciu, które do nas trafia, musimy wykonać pewne podstawowe zabiegi, takie jak właśnie kastracja, szczepienie przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie, zaczipowanie zwierzęcia, także tak naprawdę te podstawowe zabiegi, które wykonujemy, to już jest koszt około 300-400 zł. Przyjmujemy średniorocznie, około 500 nawet zwierząt do 600. Także jakby tą liczbę pomnożyć, to już wychodzą naprawdę gigantyczne pieniądze, a dochodzą jeszcze koszty związane z takim leczeniem specjalistycznym. W ostatnim okresie trafia bardzo dużo zwierząt z problemami ortopedycznymi. W tym roku wykonaliśmy już, myślę, około 20 czy 30 zabiegów w klinikach zewnętrznych. Także to są zabiegi, które kosztują średnio około 5-6 tysięcy złotych. Także poza takimi kosztami związanymi z codziennym utrzymaniem i prowadzeniem schroniska, to na drugim miejscu są właśnie koszty związane z opieką weterynaryjną.
16: To na koniec, wytłumaczmy jeszcze ten drugi fragment komunikatu. Brakuje nam suplementów. Jakie psy przyjmują, psy, koty, zwierzęta, jakie przyjmują suplementy?
15: Są to suplementy głównie właśnie wspomagające pracę stawów, pracę kończyn. Są to suplementy na sierść, na pracę wątroby. To są takie trzy główne kategorie suplementów, które podajemy zwierzętom. Ale na pierwszym miejscu zdecydowanie są te suplementy takie właśnie wspomagające pracę stawów.
16: I informacje na temat tego, co, jak, gdzie, rozumiem, też można znaleźć.
15: Tak jest. Wszystko, zawsze staramy się, żeby komunikaty do naszych darczyńców były jak najbardziej klarowne, bo to też ułatwia im po prostu pomaganie.
16: Zachęcamy Państwa do sprawdzenia najbliższego schroniska w Waszej okolicy. Sprawdźcie, czy przeszło kontrolę i jakie ma potrzeby, no bo koniec końców chodzi o zwierzaki. Michał Bernasiak, schronisko w Celestynowie. Bardzo panu dziękuję.
15: Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam.
17: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Teheran zaprzestał ataków na swoich sąsiadów. Pierwsze dobre wieści z Hiszpanii. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. W informacjach też o nowej inicjatywie prezydenta Nawrockiego. To kopia kampusu Polska, mówią politycy koalicji. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Teheran w ciągu 2 dni zaprzestał ataków na sąsiadów znad Zatoki Perskiej, informuje irańskie wojsko. W komunikacie podkreślono, że strategia Teheranu opiera się na zasadzie odwetu, a w ostatnich dniach Stany Zjednoczone przestały bombardować terytorium tego kraju. O świcie nie odnotowano amerykańskich nalotów na Iran. Była to 2 noc z rzędu bez działań zbrojnych, zauważyło AFP. Chociaż w piątek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów. Obecne wstrzymanie ognia jest znaczące. Po 2 tygodniach uderzeń najbardziej intensywnych od czasów kwietniowego zawieszenia broni. Po raz kolejny o pokój apelował papież Leon XIV. Podkreślił, że trzeba położyć kres przemocy w Ziemi Świętej i zawiesić działania zbrojne na całym Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo wezwał wszystkie strony konfliktu do powrotu do negocjacji na rzecz pokoju i sprawiedliwego rozwiązania politycznego. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Jak przekazała wojskowa jednostka do spraw sytuacji kryzysowych, udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w regionach Madrytu i Awii. Znacznie gorsze doniesienia napływają z Francji, o czym teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
2: Według francuskiego ministra spraw wewnętrznych sytuacja związana z pożarami na południowym zachodzie kraju nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. O nierównej walce z żywiołem mówią sami strażacy, którzy ściągają na pomoc swoim kolegom z różnych regionów. Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaprószenia. W sumie we Francji, Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Na Półwysep Iberyjski w przyszłym tygodniu do walki z pożarami.

0: Pomorami wyruszy 100-osobowa grupa polskich strażaków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia góry Elbrus. To najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu. Informację podał bośniacki portal Kliks, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów i wypowiedź członka klubu wspinaczkowego, do którego należeli alpiniści. Dwóm członkom wyprawy udało się przetrwać w ekstremalnych warunkach panujących na szczycie. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc. Natomiast drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali, trafili do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. To próba kopiowania Kampusu Polska. Tak Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy komentuje nową inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który w swojej rezydencji w Juracie chce pod koniec sierpnia urządzić 2-dniowe spotkanie z młodzieżą.
2: Te terminy jakoś są bardzo, bardzo zbliżone. Ciekawe, że to się dzieje w momencie podziału w PiS-ie. Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
1: Z politykiem lewicy nie zgadza się doradca prezydenta Błażej Poboży, który przekonuje, że inicjatywa Karola Nawrockiego nie ma nic wspólnego z imprezą Rafała Trzaskowskiego.
3: O ile Kampus Polska była po prostu partyjną imprezą Rafała Trzaskowskiego, który w walce o władzę w Platformie Obywatelskiej wykorzystywał to narzędzie do tego, aby jakoś tam rywalizować z Donaldem Tuskiem, o tyle inicjatywa pana prezydenta jest, co oczywiste, pozapartyjna, pozapolityczna i skierowana po prostu do młodych Polaków.
1: Kancelaria prezydenta uruchomiła zapisy na spotkanie młodzieży z prezydentem. Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 26 lat, które wyślą zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie prezydent.pl. Pacjenci w województwie łódzkim po zawałach serca i z chorobą wieńcową będą mieli lepszy dostęp do badań i zabiegów. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nową pracownię hemodynamiki. Została wyposażona m.in. w ultranowoczesny angiograf. Są też nowe aparaty EKG i rezonans magnetyczny, mówi kierujący oddziałem kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
4: Dzięki temu skraca się czas dostępu pacjentów z Piotrkowa, ale też okolic, ponieważ u nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów. Pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
1: Ułatwieniem dla pacjentów jest też cyfrowy dostęp do dokumentacji medycznej. Dzięki temu po wyniki badań nie trzeba już będzie specjalnie przyjeżdżać do szpitala. To pozwoli szybciej otrzymać diagnozę i zacząć odpowiednie leczenie. W ostatnim czasie szpital w Piotrkowie Trybunalskim w remonty i doposażenie oddziałów zainwestował w sumie ponad 60 milionów złotych. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Gdzieś nad jeziorem Łąka, koło Pszczyny, na Górnym Śląsku, rusza Festiwal Bez Samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, a także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
5: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
1: Festiwal potrwa 3 dni, rozpocznie się dziś o 18. W poniedziałek w ciągu dnia będzie sporo chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na zachodzie kraju, gdzie niegdzie przelotnie popada. Maksymalnie od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie, a chłodniej jak zwykle nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 20.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik kłania się po raz kolejny. Proszę Państwa, kilka tygodni temu rozmawialiśmy ze streamerami, z Xenem i Zolaczką o tym, jak ta praca, to życie wygląda ich, z ich perspektywy. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym samym, tylko za kulis, od strony współprac i od strony marketingu. Porozmawiamy z Wiktorią Wójcik, współzałożycielką InStreamly, która gamingiem i e-sportem zajmuje się już 10 lat. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Dużo jest roboty teraz w kontekście streamingu, e-sportu, marketingu i tego łączenia branży, łączenia marek z twórcami?
8: Uważam, że teraz chyba więcej niż kiedykolwiek, bo jeszcze 10 lat temu większość spotkań odbywała się na zasadzie, co to jest ten gaming i że to wcale nie dzieci grają. Teraz ta perspektywa się zmieniła. Gaming stał się taką rzeczą normalną, najpopularniejszą rozrywką na świecie, można powiedzieć, bo jest to branża większa niż film i muzyka razem wzięte. I teraz z punktu widzenia marketingu, zwłaszcza z największymi markami, rozmowa nie jest na temat tego, czy gaming jest właściwy i duży, tylko co oni w tym gamingu powinni robić i jak się pojawiać, bo są po prostu ludzie, którzy w wolnym czasie albo grają w gry, albo oglądają treści związane z grami i po prostu za pomocą innych przestrzeni niż gaming nie da się do nich dotrzeć, a są ważnymi konsumentami.
7: Trochę się uśmiecham, bo słucham tego, co pani mówi i oczywiście się zgadzam i ja to wiem, ale nasi słuchacze w tej chwili właśnie zamarli i sobie myślą, co oni opowiadają, jak to granie na komputerze większe niż film i muzyka. Jakby mogła pani rozjaśnić to trochę, co to znaczy, że jest większe? To znaczy, jak duży jest gaming?
8: Jasne. To jest bardzo trudno oceniać, bo ta dana, którą przywołuję, to są oczywiście badania rynkowe na zasadzie wielkość rynku i trudno później faktycznie powiedzieć, co to oznacza na zasadzie. To są wszystkie kontrakty reklamowe,
7: pieniądze,
8: zarobki gier. Przede wszystkim pieniądze. Ale jeżeli chodzi o te liczby, no to tak naprawdę już prawie wszystko jest związane z grami, jeżeli się tak rozejrzy. To znaczy dzieci w wolnym czasie, jeżeli wchodzą w kontakt z internetem, no to nie siedzą na Facebooku, tylko grają w gry. Tak samo gry mobilne na całym świecie, więc są badania, które estymują, że na całym świecie około 4,5 miliarda osób gra regularnie w gry. To jest oczywiście, komplikuje sprawę, bo jest to tak samo powiedziane, jak szeroko powiedzieć, wszyscy na świecie uprawiają sport. No bo ktoś wyjdzie na spacer, jest to uprawianie sportu. Ktoś będzie trenował piłkę nożną z marzeniem, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem, to także nazwiemy to uprawianiem sportu. I trochę tak samo jest z gamingiem, bo gaming jest po prostu bardzo szeroki. Ktoś, kto zagra sobie w gierkę na telefonie w trakcie podróży autobusem, jest graczem w pewien sposób, jak inny jakiś młody człowiek, który na przykład gra po kilka godzin dziennie ze znajomymi, ogląda filmy z tym związane, jest tym bardzo zainteresowany. W świecie marketingu, kiedy mówimy o marketingu do graczy i tym gamingowym, raczej skupiamy się tak naprawdę na młodych ludziach, na osobach w wieku od 13 do 30 lat, w większości mężczyznach, dlatego że to tam faktycznie ten gaming jest taki bardziej intensywny. I pewnie każdy, kto ma w domu nastolatka czy dziecko, może się zgodzić, że granie no po prostu jest rzeczą, która jest dla nich i dla ich rówieśników normalną.
7: To odwróćmy trochę tę opowieść. Zanim pani wytłumaczy, jak się to robi, ten marketing na gamingu, to wytłumaczmy słuchaczom, jakie są te Gen Z-ki, takie jak ja i takie jak pani, które pani nazywa pokoleniem gamingu? Co to znaczy?
8: To znaczy, że to jest po pierwsze pierwsze pokolenie, które wychowało się z dostępem do internetu i to jest w ogóle taki wyróżnik generacji Z, że tak jak dla wszystkich poprzednich pokoleń, czyli no dla osób, mówi się mniej więcej urodzonych przed 97 rokiem, oczywiście ta granica jest płynna, internet był czymś, co się w życiu pojawiło. Gry komputerowe, komputery to było coś, co się pojawiło, był czas przed i czas po. W wypadku generacji Z i kolejnych młodszych osób internet jest normalną częścią życia. Czymś, co było i prawie, że nie pamiętamy świata bez internetu, co łączy się z grami komputerowymi. To znaczy one stały się taką normalną rozrywką, właśnie razem przede wszystkim dzięki komputerom, nomen omen, gry komputerowe. Oczywiście są też konsole w Polsce, tak konsole aż tak popularne nie były. I to pokolenie po prostu traktuje gry jako oczywiście rozrywkę, ale też jakoś przestrzeń kulturową. To znaczy łączy nas to, że interesujemy się różnymi grami, dowiadujemy się o nich informacji, rozmawiamy o nich, oglądamy twórców robiących treści związane z grami.
7: Fora internetowe tak wróciły, Discord, Reddit.
8: Discord, Reddit, wszystkie przestrzenie po prostu stało się to częścią wspólnej kultury. Są filmy, które powstają na bazie gier, seriale, które powstają na bazie gier, cała branża muzyki. I można powiedzieć, że to właśnie tą generację, także milenialsów, ale też generację Z, charakteryzuje to, że gry też stały się tak normalną częścią naszej rozrywki, naszego świata, naszej kultury, że wielu z nich nawet nie nazywa siebie graczami. No to jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli, że oglądam film na Netflixie, czy oglądam telewizję, to jestem telewizoromaniakiem, czyli Netflixomaniakiem. No niekoniecznie, po prostu jest to normalna część naszego życia. I tak dla tych młodych, i zwłaszcza to charakteryzuje generację Z i młodsze, gry są właśnie taką samą częścią życia, tak naturalną, tak kulturową, tak naszą łączącą nas, że w swój sposób charakteryzują tą generację.
7: No i tutaj wchodzi biznes, wchodzi marketing. Jakby mogła pani wytłumaczyć, InStreamly, czym się zajmuje? Czym się zajmuje najpierw?
8: Jasne. To jako firma mamy tak naprawdę dwie nóżki, stoimy na dwóch nóżkach. Pierwsza noga to właśnie InStreamly jako platforma, która pomaga twórcom treści gamingowych, ludziom, którzy streamują na żywo na platformach takich jak Twitch, Kick czy YouTube, czyli nadają swoją transmisję na żywo i inni ich oglądają. To są zazwyczaj właśnie gry komputerowe i taka społeczność gamingowa. I my stworzyliśmy technologię, która rozumie, co dzieje się w tej transmisji. Co powiedział streamer, czy na przykład powiedział, jestem głodny, co zadziało się w grze, przegrał, wygrał, co ludzie, którzy to oglądają, piszą na czacie. I jesteśmy w stanie pokazywać marki w odpowiednich momentach w tej transmisji. I dzięki tej technologii też marki mogą docierać do wielu różnych widzów, u wielu różnych twórców. Czyli nawet jeżeli ktoś jest początkującym streamerem, ma 10, 20, 50 widzów, to nadal może na przykład mieć współpracę z największymi markami na świecie dzięki tej technologii. Druga noga naszej firmy to, można powiedzieć, takie wsparcie całościowe w obecności w gamingu. Czyli nie tylko streamy, ale także strategia o tym, jak gaming rozumieć i oczywiście całe wielkie kampanie odbudowania specjalnych gier po treści z twórcami i wielkie, wielkie akcje marketingowe.
7: Czyli w dużym uproszczeniu i skrócie jest dużo tak ludzi, dla których normalnym elementem życia jest po prostu to, że grają, oglądają gry, uczestniczą w społecznościach skupionych wokół gier i twórców, takich celebrytów w tym świecie. Do pani przychodzi firma, która chce zrobić kampanię i pani potem po prostu tak robi, żeby reklama tej firmy odpowiednio skrojona trafiła do tej grupy. Dużo się na to pieniędzy przeznacza?
8: Globalnie dużo i generalnie zaczyna jest to być traktowane jak po prostu kolejny kanał marketingowy, tak jak telewizja czy reklamy Google czy w prasie. Nadal nie jest to tak, że jest prosto, że każdy to rozumie. Więc powiedziałabym, że dużo pieniędzy, ale najpewniej będzie jeszcze więcej, im bardziej po prostu kolejne pokolenia będą dorastać i kolejne pokolenia będą grać w gry i tak naprawdę cały świat w pewnym momencie w jakiś sposób mniej lub bardziej będzie gamingowy. Na razie jest to rosnąca branża, na razie wymaga też dużo pracy, takiego edukowania, rozmawiania o tym, no i też balansowania tego, co marki w tym świecie powinny wspierać, a czego oczywiście nie.
7: No tak, bo gdzieś tam w tle zawsze majaczy pato streaming, ale to go akurat dzisiaj mu odpuśćmy i go zostawmy. Ja na koniec chciałbym panią zapytać, bo pani trochę o tym wspomniała, ten marketing w e-sporcie, w gamingu, on zaczyna być uznawany jako pełnoprawna gałąź, czy jednak to jest trochę co innego, bo twórcy są inni, bo ten kanał, jakim się do nich dociera, jest inny, bo nawet poczucie humoru jest inne.
8: W marketingu funkcjonuje takie powiedzenie jak marketing 360, czyli taki marketing, który, tak powiem, dotyka konsumenta w wielu różnych miejscach, od telewizji, przez zrobienie treści, czy obecność w sklepach. My lubimy mówić, że gaming ma taki świat, swój własny gaming 360, ponieważ w kontrze do innych takich pasji, tak to nazwijmy, szeroko pojętych, korzysta w ten sposób ze specyficznych kanałów. To znaczy, na przykład porównując do sportu, bo porównania do sportu są zawsze dosyć proste. Sport oglądamy w telewizji. W telewizji oglądamy wszystko. Śledzimy sportowców na Instagramie czy na Facebooku. Jest to jakby na tyle popularna rzecz, że można powiedzieć, że wszyscy tego używają. I jest gaming. I oczywiście gaming funkcjonuje także na Facebooku czy na Instagramie. W telewizji chyba najmniej, bo młodzi, którzy najwięcej grają w gry, tak naprawdę nie oglądają telewizji. To też bardzo charakteryzuje tę rozrywkę. Ale też ma swoje własne przestrzenie, których tak naprawdę żadne inne pasje nie mają. Czyli na przykład Discordy, czyli takie fora dyskusyjne, zamknięte serwery, które każdy może sobie założyć, ale są też bardzo duże takie społeczności. Jest Reddit, jest Twitch jako platforma live streamingowa do oglądania właśnie treści gamingowych. I jakby cały taki osobny ekosystem, już nie mówiąc o samych grach, bo w samych grach też można się reklamować. I dlatego w ten sposób tak ważne i tak trudne jest dla marketerów zrozumieć ten gaming, bo nie można przełożyć tego, co robiło się w innych obszarach, tak jeden do jeden do gamingu. To jest zupełnie osobny wszechświat.
7: Nie da się przełożyć i to branża, która się rozwija, więc trzeba być czujnym i cały czas ją śledzić. Wiktoria Wójcik, współzałożycielka InStreamly, bardzo pani dziękuję. Michał Tomasik, kłania się, to jest niedzielny poranek TOK FM. Przez co najmniej 2 lata była najlepszą na świecie w swojej dziedzinie. Tytuł mistrzyni UFC w wadze słomkowej broniła 5-krotnie. 2-krotnie trafiła do Galerii Sław UFC w 2024 roku jako zawodniczka, w 2026 roku za walkę. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: No, mistrzyni świata, Europy, w Muay Thai, najbardziej utytułowana Polka w sportach walki. Dużo tych tytułów. Ciążą?
9: Sporo. Ja to zawsze tak prześmiewczo powiem. Mistrzyni wsi i okolic się wszyscy śmieją, tak żeby rozluźnić atmosferę. Bo to było wszystko wynikową moich wielkich marzeń, olbrzymiej dyscypliny, ciężkiej pracy i nieustępliwości. A czy ciążą? Nie, na pewno nie. Na pewno ubarwiły moje życie, chociaż jeszcze wiele przede mną i uczę się tak naprawdę nowego życia na emeryturze sportowej, bo to nie jest łatwe, gdy robi się coś przez większość swojego życia, a później przestaje się to robić, chociaż jestem nadal w tej branży, nadal w branży sportowej i zawsze sport będzie w moich żyłach i jestem właśnie po godzinnej jeździe na rolkach w pięknym mieście Gdańsku i Sopocie tak naprawdę, bo jechałam promenadą wzdłuż plaży, wzdłuż morza naszej pięknej zatoki, także tak.
7: Pozdrawiamy Trójmiasto, moje rodzinne strony.
9: O, ale pięknie.
7: Potem pani polecę w Sopocie restaurację. Zacznijmy od tej emerytury w takim razie. Przed chwilą rozmawialiśmy o e-sporcie. Gra pani w gry na emeryturze?
9: Słyszałam kawałek rozmowy, dosłownie urywek, końcówkę. Nie, kiedyś grałam, ale ostatnio chociażby będąc na zjeździe absolwentów Uniwersytetu Harvarda, gdzie zrobiłam 2 kursy biznesowe, akurat omawialiśmy case, przypadek nadchodzącej gry GTA 6, ale jestem inwestorką w grupie Anonimo. Teraz ta grupa jest wyciszona, ale dość prężnie przez 3 lata działaliśmy z dziewczynami w e-sporcie, bo e-sport jest kierunkiem, który bardzo mocno się rozwinął już dawno temu, ale to jest jedno z ciekawych, jakby, nie wiem, nazwać grup, miejsc do inwestycji, opowiem to jako o grupie, ale e-sport jest przyszłością i to jest bardzo ciekawe zjawisko.
7: Ja muszę panią o to zapytać, a czy e-sport to sport?
9: Tak, czy e-sport to sport.
7: O!
9: Tak, i mówi to profesjonalna sportsmenka.
7: No, mistrzyni to mówi, także...
9: Tak, ale ja mówię, że ja to przekładam trochę na życie, bo oczywiście każdy widzi moje sukcesy. Nie wiem, jakieś te tylko dobre rzeczy, podróże w te dobre rzeczy, ale to był olbrzymi trud i większość mojej kariery to była trudna, ciężka, żmudna praca, nie zawsze z wynikami, które chciałam, z efektami dla mnie osobistymi, ale też takimi zawodowymi. I ja zawsze powtarzam, że każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata, że nieważne, czy pracujemy w sklepie, to co ja robiłam, gdy zdobywałam nawet pas mistrzowski UFC, bo było trudno, czy pracujemy w fast foodzie, czy jesteśmy sportowcami, prawnikami, lekarzami. Każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata i w dobie internetu, Instagrama i Facebooka patrzymy na innych, jak wszystko jest piękne i kolorowe, ale nie widzimy tego trudu i tej żmudnej pracy. Także każdy z nas ma swoje mistrzostwo świata. Nie trzeba być zaraz mistrzem olimpijskim czy mistrzynią UFC, żeby tak jakby potwierdzić ten swój status mistrzyni świata, bo ja uważam, że życie jest takim wyścigiem, ale tutaj mi nie chodzi o wyścig w bycie, kto będzie lepszy, fajniejszy, piękniejszy, kto będzie miał więcej, tylko chodzi o to właśnie, żeby zdobywać te mistrzostwa świata przede wszystkim dla siebie, nie dla innych, nie na pokaz. I to jest to.
7: Wyścig, ale rozumiany jako maraton, gdzie właściwie największym przeciwnikiem jesteśmy sami
9: oczywiście
7: dla siebie.
9: I sami siebie ograniczamy i sami na siebie narzucamy limity. Tak, tak to wygląda.
7: Ja bym bardzo chciał z panią porozmawiać o pani drodze, ale jeżeli pani pozwoli, to za chwilę, bo najpierw chciałbym zarysować w ogóle ten świat, po jakim pani się poruszała. MMA ma się dzisiaj dobrze i coraz lepiej?
9: MMA ma się bardzo dobrze i ma się jeszcze... ma się lepiej każdego dnia. Ma się lepiej każdego dnia. Przez długi okres czasu był to jeden z najszybciej rosnących, rozwijających się sportów w ogóle na świecie. A teraz muszę się pochwalić, że mam zaszczyt, przyjemność trenować pickleball, które wzrasta w siłę w Polsce. Jestem taką gówniarą z paletką teraz. Jest to jeden z najbardziej i najprężniej rozwijających się sportów na świecie. Tak.
7: A co to znaczy, że MMA się rozwija i że jest coraz lepiej? Bo dla nas, ja sobie myślę o tym, że okej, jest popularniejsze, jest więcej pieniędzy, ale dla kogoś, kto był w środku, co to znaczy, jak to wygląda?
9: Zdecydowanie ta otoczka, która jest wokół UFC, będę mówiła o UFC akurat, bo to jest organizacja, dla której walczyłam najdłużej.
7: I największa na świecie też, najpopularniejsza.
9: Tak, najbardziej prestiżowa, najbardziej popularna i to jest takie igrzyska olimpijskie dla zawodników sztuk walk i teraz te młode pokolenia, tak naprawdę dzieciaki z podstawówki grające w grę UFC na różnych...
7: Konsole, komputery, tak.
9: Tak, oni marzą o tym, żeby być w przyszłości takim zawodnikiem czy zawodniczką, ale tutaj też chodzi o tą otoczkę, o zainteresowanie mediów, wzrost popularności tego sportu na wszelkich możliwych levelach, no chociażby ostatnio gala w Białym Domu, to tylko pokazuje, jakie zainteresowanie to wszystko wzbudza.
7: Tak, jaki jest rozmach. A tak. Jak to wyglądało za pani czasów? Pani w 2000... który to był rok? 2015? Jeszcze wcześniej, jak pani pierwszy raz.
9: W 2015, jak zdobyłam tytuł mistrzowski, to był 15, tak. Ja już sama te daty mi się mylą.
7: 10 lat temu.
9: 10 lat temu.
7: Gdzie było MMA 10 lat temu, kiedy pani sięgała po te najwyższe trofea?
9: To były... bodajże 3 lata od momentu, gdy Dana White jeszcze chwilę wcześniej mówił, że w UFC nigdy nie będzie kobiet, że kobiety nie mogą tego robić. Chwilę później pojawia się Ronda Rousey, chwilę później oczywiście była przed mną Carla Esparza, ale ja dość szybko zabrałam jej ten pas i
7: szybko ją pani pobiła.
9: Tak, dzierżyłam ten pas przez prawie 3 lata. Stałyśmy się po prostu... Stałyśmy na szczycie Mount Everest, jeżeli chodzi o MMA. Zaczęłyśmy być walkami wieczoru. Pamiętna gala, która odbyła się 10 lat temu na Etihad Stadium w Melbourne, Australii. Teraz ten stadion piłkarski nosi inną nazwę, ale walka wieczoru Ronda Rousey, Holly Holm, no i ja jako pierwsza walka wieczoru z Valerie Le Tourneau. To tylko pokazywało, jak ten sport zaczął się rozwijać, w szczególności w kobiecych dywizjach. No ja teraz jestem menadżerką i muszę przyznać, że obecny kontrakt mojego, jednego z moich zawodników, dość znanych w Polsce, pierwszy, opiewał na takie pieniądze, które ja dostałam za walkę mistrzowską UFC, także tak duże zmiany zaszły w UFC, ale zdecydowanie popularność tego sportu i wiedza i świadomość, chociaż muszę powiedzieć, że już wtedy ten fan, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, czy na świecie, on był bardzo mocno uświadomiony i wyedukowany w tym sporcie.
7: A co to znaczy, że Dana White, czyli szef UFC i właściwie chyba taki największy na świecie promotor MMA,
9: teraz również bokserski, bo w ogóle tak zaczynał przygodę Dana w boksie i teraz jest Zuffa Boxing, czyli odłam jakby braterska, siostrzana firma UFC. I to też, jak mówiliśmy o wzroście, no zakup licencji teraz, jeżeli chodzi o transmisję UFC, światowa telewizja, zakup UFC przez TKO Group kilka lat temu, WME, AMG, największa grupa, ludzie, którzy trzymają władzę, jeżeli chodzi o biznes, sport, modeling, film, mocny rozwój, wchłonięcie WWE i innych organizacji, to po prostu pokazuje, jakim gigantem jest cała grupa i jaki mają potencjał rozwojowy.
7: A co się zmieniło, że 10 lat temu szef tej organizacji mówił, że to nie jest sport dla kobiet, a dzisiaj właściwie nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej?
9: Chyba zauroczył się Ronda Rousey w takim sensie sportowym. Może nie tylko sportowym, ale no, pojawia się Ronda Rousey, która dosłownie urywała ręce przeciwniczkom, olimpijska, mistrzyni olimpijska, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich. Nagle pojawia się w MMA, zaczęła urywać ręce, czyli robić taką dźwignię i się świat po prostu, Dana White się zauroczył, włożono odpowiednią promocję i po prostu świat się zauroczył i to poszło.
7: Ale w takim stwierdzeniu, że to nie jest sport dla kobiet, to
9: ja myślę, że my pokazałyśmy to, że w takim sporcie nie męskim, ale zdominowanym przez mężczyzn, bo oddzielmy tutaj walkę na ulicy, a oddzielmy sztuki walk, to pokazywałyśmy może tą taką, wiesz, tą ostrość tego sportu.
7: Że się nadajecie, lekką brutalność, też potraficie.
9: Że się nadajemy, ale pokazywałyśmy też wrażliwość. Pokazywałyśmy naszą kobiecość. Bo troszeczkę to był taki dysonans, albo totalnie dwie różne strony medalu, bo tu masz, wiesz, upięte włosy, oktagon, mocna walka, czasami krew, wiesz, nokauty, czy przerwane walki przez poddania, a tu zaraz masz piękne kobiety ubrane w sukienki, czujące się w ogóle kobiecą na konferencjach prasowych i ten sport niczego nam nie odejmował, niczego nam nie zabierał. Ogólnie jeżeli się zagłębimy, sport zabiera troszeczkę, jak wszystko, czym się zajmujemy w życiu i zajmiemy się tym na bardzo długo, ale myślę, że wprowadziłyśmy tam dużo piękna, tak ogólnie mówiąc, nie zagłębiając się.
7: Bo my mówimy też w dużej mierze o Stanach Zjednoczonych, gdzie to się zaczynało. Umówmy się, że się tam zaczynało, UFC, pani walki, ale czy tam był jakiś lepszy widz i kibic do odbioru tego, że kobiety też mogą wejść do oktagonu i się po prostu bić? Bo ja mi cały czas pobrzmiewa w takim zdaniu, że to nie jest sport dla kobiet, jakiś taki stereotyp, uprzedzenie, że damie nie wypada się bić. Tam było większa tolerancja na to?
9: My oddzieliłyśmy sport od życia codziennego i tak kobiety mogą się bić tylko w oktagonie, tylko w ringu, tylko na macie, chyba że w self-defense, jeżeli chodzi o obronę. No ja swoją przygodę zaczęłam w Polsce, bo byłam 6-krotną mistrzynią świata w Muay Thai, 5-krotną mistrzynią świata w jiu-jitsu, sięgnęłam po jakieś medale w boksie i ta przygoda tutaj się zaczęła, ale gdzieś dotknęłam takiego szklanego sufitu i wiedziałam, że dalej po prostu nie podskoczę, że wyżej nie podskoczę, że byłam kobietą, że pomimo, że dawałam widowiskowe walki, nie zasługiwałam jakby zdaniem promotorów, organizatorów na większe pieniądze, na większą ekspozycję, więc chciałam zrezygnować nawet ze sportu. No i pojawiło się MMA, do którego nie chciałam przejść. Przyznam, że MMA było dla mnie bardzo brutalne, ale zrobiłam ten krok. Początki były bardzo trudne, ale kto nie ryzykuje, ten szampania nie pije, jak to się mówi. I szczęście sprzyja lepszym. Czytajcie proszę to jako tym, którzy ryzykują więcej, którzy są w stanie i zdolni do większego poświęcenia. I
7: zaangażowania.
9: Zaangażowania. I tak też się stało. I często do tej pory zresztą ludzie mówią, jestem znana bardziej tam, czy w Stanach, czy bardziej tu w Polsce. Nie wiem, ciężko mi to określić. No, ja zawsze mówię, że nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu i doceniam sportów na całym świecie. Faktycznie ta początek przygody, to ta popularność w Stanach, ona dość szybko wystrzeliła, ale tutaj w Polsce ja zawsze miałam ogrom wsparcia i ludzi, którzy mnie nieśli i smutno mi trochę, że nie było mi dane zawalczyć na gali UFC w Polsce. Oczywiście wcześniej walczyłam na innych galach.
7: Dwie rzeczy mnie wstrząsnęły, kiedy jeszcze sobie odświeżałem pani historię. Pierwsza taka, że Wikipedia po angielsku jest dłuższa niż po polsku, ale pomyślałem, okej, może jakieś różnice w tłumaczeniu. A druga rzecz to, kiedy w 2015 roku pani broniła już pas mistrzowski, a branżowe portale pisały, że jest pani najlepszą kobietą w tym sporcie bez względu na kategorię wagową, to w polskich plebiscytach sportowca roku pani zajęła 7 miejsce. To jakoś panią dotknęło?
9: Nie, ja byłam bardzo dumna i bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona. Ja nie jestem pionierką MMA w Polsce, bo przede mną była masa wspaniałych zawodników. Mamet Khalidow, z którym miałam przyjemność trenować przez wiele lat, Michał Materla i ja bym mogła tych nazwisk wymieniać, ale ja zdecydowanie jestem pierwszą osobą, która wprowadziła MMA, polskie MMA do takiego szerokiego mainstream, do szerokich mainstream mediów, która wprowadziła polskie MMA do na salony, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sponsorów, ci zawodnicy, ja to nie mówię, że oni powinni mi dziękować, ale wiem, jak była to trudna praca i żeby pokazać tą drugą stronę MMA, że tak jak mówimy tutaj o biciu, to nie jest bicie, to jest sport. Okej, jest sport, gdzie jest bardzo mocny kontakt, ale my to potrafiliśmy po prostu rozdzielić i to nas nie definiuje. Ja jestem kimś więcej niż tylko zawodniczką MMA, niż tylko sportsmenką. Dla mnie to było olbrzymim wyróżnieniem być w plebiscycie i zająć 7 miejsce. I to było olbrzymim wyróżnieniem. Ja opisuję dość sporo szczegółów mojego życia sportowego w pierwszej książce Wojowniczka, później znowu Czarno na Białym. Jest też film Niepokonana HBO, Tomek Koliński, który był reżyserem, i Monika Woźniak, pani operator, także coś wspaniałego. Ale wrócę też trochę do wcześniejszych pytań, jeżeli chodzi o kobiety i tą może dyskryminację. Ja nie lubię tego słowa, bo my po prostu robimy swoje i kobiety, róbcie swoje. I nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, po prostu rób swoje. Nie daj się po prostu zamknąć w klatce, nie daj się zaszufladkować. Chcę powiedzieć, uderzamy szklany sufit. Wspaniałe panie lekarz, doktor, które mogłyby być ordynatorkami, nie są ordynatorkami szpitali, oddziałów, ponieważ są kobietami. I czytam taki artykuł kiedyś w gazecie, bodajże w Newsweeku, i to jest coś smutne, bo to się dzieje wszędzie i to nie jest tylko w sporcie, ale w każdym innej dziedzinie życia, którą się zajmujemy. I to powinno pójść dalej. To powinno pójść o krok dalej.
7: Joanna Jędrzejczyk jest gościnią niedzielnego poranka TOK FM. Witam ponownie.
9: Dzień dobry, ponownie.
7: Ja, wiem, że pani nie lubi słowa, czy takiego zwrotu, że MMA to jest bicie się, to jest walka. I ja bym w związku z tym chciał zapytać, czym jest dla pani MMA? Czy to jest styl życia wojowniczki, czy to jest praca, pasja, sport?
9: Pasja, praca, sport, i ja mam wrażenie, że ja w ogóle od najmłodszych lat wyczułam, że tak latałam nad chodnikiem, że miałam zawsze dużo energii i czułam, że nie wiem, byłam stworzona do rzeczy wielkich, ale dla mnie rzeczą wielką by było po prostu była na tamtym etapie praca u rodziców w sklepie, czy inne rzeczy, które robiłam, albo uczyłam się, rozwijałam się, bo kończyłam równomiernie i studia, i różne kursy, ale nie wiem, ja czuję, że mnie to wybrało, że tak miało być, że miałam zrobić tą karierę, bo mogę pomagać ludziom i mogę dzielić się tym. Jestem wdzięczna za to, co osiągnęłam, za te rzeczy widzialne i niewidzialne, te materialne, ale też za te tytuły, bo mam narzędzia do użycia. To był dar od Boga dla mnie i tak miało być po prostu. Tak miało być.
7: A był jakiś moment przełomowy na tych samych początkach, kiedy między sklepem u rodziców a salą treningową coś się wydarzyło? Bo kiedy się pyta o takie rzeczy zawodników, mężczyzn może, to jest jakoś tutaj symptomatyczne, to oni zawsze mówią: wejście smoka Bruce Lee. Zobaczyłem i chciałem być taki sam. Pani miała coś takiego?
9: Ja tak nie miałam. Ja do tej pory nie oglądam walk zbyt często. Często jestem gościnią na galach UFC, ale oglądam, oczywiście oglądam. Kocham w ogóle sport, kocham oglądać różne sporty, ale ja nigdy czegoś takiego nie miałam. No nie wiem, poszłam na pierwsze zajęcia i mi się od razu to spodobało, a później zauważyłam, że ludzi stresowała obecność innych ludzi, jak to były sparingi, takie bardziej zorganizowane, czy zawody, a mi to zawsze, byłam zestresowana, mi to dodawało też energię, to obracałam w dodatkową energię i mi, tak jak mówiłam, nie ma sportu bez kibiców i mi zawsze kibice dawali w ogóle dużo, dużo mocy. Ja w COVID-zie nie walczyłam przez 2 lata. Później wróciłam, przegrałam walkę, przeszłam na emeryturę, bo sobie nie wyobrażałam walki bez publiczności i bez fanów, ale myślę, że takim momentem było to, że chciałam zmienić swoje życie, że chciałam faktycznie stać się profesjonalną sportsmenką, nie tylko z tytułu, że walczę zawodowe, że toczę zawodowe walki, ale że zaczynam zarabiać na tym pieniądze, się utrzymywać z tego i to było przełomowe. Też nie zapomnę momentu, gdy chciałam zrezygnować z MMA, bo zrobiłam kilka walk i miałam menadżera zagranicznego, ale te walki niby były bukowane, a tak naprawdę do tych walk nie dochodziło i stałam już na takim trochę rozdrożu. Dobra, zajmę się normalną pracą, rezygnuję z tego sportu, ale dałam sobie jeszcze jedną szansę. Dostałam propozycję takiej trudnej walki Funky z Rosie Sexton, weteranką wtedy UFC, i powiedziałam przed tą walką, że pojadę, ją znokautuję, dostanę się do UFC, i tak też się stało. I miałam 3 walki łącznie z debiutem w UFC w 3 miesiące. I teraz jak menadżeruję zawodników i słyszę, że zawodnik nie zrobi walki, nie wiem, w odległości 2 miesięcy, bo coś, a jest młody czy młoda, to po prostu dostaje palpitacji serca.
7: No tak, na walki Mateusza Gamrota cały czas czekamy, który przy każdej gali deklaruje, że jest gotowy i może...
9: Mateusz jest zawsze w gotowości. Trzymajmy za niego kciuki, bo tak, jego walka dosłownie za chwilę. No jesień będzie bardzo bogata dla zawodników polskich. Dużo, dużo ciekawych walk w organizacji UFC.
7: Tak, Jan Błachowicz też lada moment. Ale wróćmy do pani historii. Co było czymś takim, co panią nakręcało? No, dla kogoś, komu taki styl życia jest obcy, największym pytaniem jest to, co człowieka nakręca do tego, żeby wstawać rano, trenować 2 czy więcej razy dziennie, i to zwłaszcza w tym momencie, kiedy jeszcze zajmuje się dziedziną sportu niepopularną, dopiero rodzącą się, gdzie nawet te zasady się powoli dopiero wykluwają.
9: Ja miałam to szczęście, że to było wszystko jak to określić, że wszystko było już nakreślone, gdy ja walczyłam, ale to była obsesja bycia lepszą, i dla wielu osób to jest nierozumiałe. Tak, wychodziliśmy, biliśmy się po buziakach, że tak powiem, ale dla mnie to była obsesja, była szybszą, sprawniejszą, silniejszą, lepszą taktycznie. To była obsesja po prostu. I ja przez wiele lat mówiłam, że to ciężka praca, której nauczyli mnie rodzice, bo pracowałam po 16 godzin dziennie, studiując weekendy, nawet 2 kierunki, jeżdżąc na zawody, trenując 2-3 razy dziennie. Tak wyglądały moje dni, jak dochodziłam do mistrzostwa. Ale przez wiele lat mówiłam, że to była ciężka praca. Po wielu latach uświadomiłam sobie, że to była dyscyplina, w której zawarta jest ciężka praca, bo jeżeli jesteśmy zdyscyplinowani, nam możemy... Dziś mamy motywację, jutro nie mamy. Ważne to pozostać zdyscyplinowanym, i gdy nie mamy motywacji, gdy nie mamy dnia, gdy jest trudno, właśnie iść przed siebie. I dlatego byłam często określana mianem nieustępliwej, bo się po prostu nie poddawałam.
7: A studia, bo pani studiowała wychowanie fizyczne i gimnastykę, dobrze mówię?
9: Tak, jestem również po...
7: Poza biznesem oczywiście.
9: Poza biznesem, to już później przeszły takie bardziej biznesowe, później były kolejne studia podyplomowe w Warszawie i też za granicą.
7: Ale te pierwsze studia, to też był element tej obsesji, jaką jest sport?
9: Te studia bardzo dużo mi dały. Ja wiem, że często się mówi, że jest się tylko WF-istą albo WF-istką, nauczycielem wychowania fizycznego, a ja wam powiem, że te studia są o czymś więcej. To jest nauka o ciele, nauka o biologii, fizjologii, psychologii. Te studia, ja naprawdę na swojej drodze spotkałam setki, jak nie tysiące zawodników, którzy nie poradzili, którzy doznali kontuzji, nie poradzili sobie. Ja też zainwestowałam naprawdę dużo pieniędzy w kursy sportowe i to mnie uchroniło przed kontuzjami. Bardzo mocno w to wierzę, bo to, że inwestowałam właśnie w wiedzę, inwestowałam w siebie, w tą naukę, to mi pozwoliło być lepszym sportowcem. Wiedza, która przełożyła się na moje funkcjonowanie codzienne i treningi.
7: Ale to musi być wiedza, którą się samemu nabędzie? Czy dużo się pani posiłkowała na przykład innymi ekspertami?
9: Nie możemy być, nie jesteśmy alfą i omegą, nie możemy być alfą i omegą we wszystkim, czym się zajmujemy. Także to jest zaufanie. Sport to przede wszystkim team i zaufanie. Zaufanie, jeszcze raz zaufanie.
7: A jeżeli chodzi o to zdrowie i taką wiedzę odnośnie budowania psychicznej wytrzymałości, no to jest chyba też coś fundamentalnego w sporcie, zwłaszcza w sporcie, gdzie na walkę czeka się kilka miesięcy, przygotowuje kilka tygodni, ona trwa maksymalnie 15 minut i albo się człowiek cieszy, albo trzeba przez kolejnych kilka miesięcy sobie z tym radzić.
9: Trzeba przegryzać, tak, ten kwaśny smak, gorzki smak. To jest ciekawe, co pan powiedział, bo ja zawsze to powtarzam zawodnikom przed walkami czy przyjaciołom, którzy walczą. Mówię, słuchaj, są cztery, powiedzmy zawsze 8 tygodni, jeszcze 12 tygodni mam, później jest nagle półmetek i mówisz, już tylko 4 tygodnie, no bo wiadomo, zaraz jest fight week, dużo obowiązków, robienie wagi i ja zawsze mówię to zawodnikom, słuchaj, masz tydzień, masz 5 dni, masz 3 dni, słuchaj, zostało ważenie, została doba. Zostały godziny do walki. Mówię, od ciebie zależy, jak zostaniesz zapamiętany, zapamiętana. Bo ta ciężka praca, bo często ludzie mówią, co, ciężka walka była? Nie, ciężkie były przygotowania. Ta ciężka walka jest na wiele tygodni, miesięcy przed walką. Tak, trudne jest wyjść do oktagonu, gdy zamykają się drzwi, jesteś tylko ty i twój przeciwnik, przeciwniczka. Trudne jest to, aby to udźwignąć czasami, bo jesteśmy tylko ludźmi. Możesz mieć nieprzespaną noc, może coś cię rozdrażnić przed tą walką, czy możesz źle się czuć, a musisz po prostu to udźwignąć. I zawsze mówię, żeby walczyć do końca, wziąć tą walkę sekunda po sekundzie. I powtarzam to zawodnikom dokładnie to samo, że od ciebie zależy, jak zostaniesz zapamiętany. Także idź i daj z siebie wszystko, bez względu na wynik.
7: A w trakcie walki często się gdzieś to pojawia w jakichś rozmowach, że trening jest czymś, co ma nauczyć pewnych automatyzmów tak. I takiego umiejętności zachowania się intuicyjnie nawet. W walce jest przestrzeń na myślenie?
9: Odruchy, automatyzacja, że tak powiem. Oczywiście, mózg jest, się mówi, że mózg jest takim najważniejszym mięśniem u boksera czy zawodnika sztuk walki, że to właśnie głowa najbardziej pracuje, bo to jest taktyka, to jest jak partia w szachach. I tak, tutaj jest dużo taktyki, rozważania, rozkładania na czynniki, ale też adaptacji do tego. Także walkę trzeba wziąć sekunda po sekundzie, bo co, jak mamy plan i przygotowujemy się pod daną zawodniczkę czy zawodnika, a oni totalnie inaczej pokazują się w walce, jakby nauczyli się nowych rzeczy, to po prostu musimy się do tego adaptować i zmieniać to. Często ludzie się jakby podziwiali to, jak moi trenerzy z Olsztyna, Paweł Delacz, Szymon Bońkowski, jeszcze zanim przeszłam do American Top Team, mówiono, że oni grali w grę, że jakby mieli pady, bo słychać ich było. Ja słyszałam, procesowałam to, co oni mówili, ja od razu to implementowałam w walce właśnie, bo wiedziałam, że miałam dodatkowe dwie pary oczu, albo i trzy pary oczu.
7: Trzeba się umieć adaptować, jak w życiu.
9: Oczywiście.
7: A czy tak jak w życiu, inteligencja w sporcie pomaga, czy przeszkadza?
9: Bardzo pomaga i zawodnicy ma, to jest to jest wspaniałe, że każdy z nas ma jakieś swoje fajne obsesje, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu to mówię, zainteresowania, biznesy, czy rzeczy, które robimy, robić, którymi się interesujemy, i to jest coś wspaniałego. Także zawsze jesteśmy czymś więcej niż tylko osobą zajmującą się daną rzeczą w życiu.
7: A z czego to wynika, że sportowcy się tyloma rzeczami zajmują? To
9: bo mamy w sobie odwagę, i mamy chęć i wiemy, że sport jest zero-jedynkowy. Trenujesz, wygrywasz, chociaż nie zawsze ten wynik się osiągnie, ale sport jest zero-jedynkowy, że jeżeli chcesz, musisz na to zapracować.
7: Ale to jest taka potrzeba wyzwań, którym można i trzeba stawić czoła i sobie z nimi poradzić, czy na przykład taka nieumiejętność siedzenia w miejscu, to znaczy jesteście aktywni, myślę, że różne, to chcecie działać.
9: Ale znam też zawodników, którzy są tak zwanymi totalnymi nerdami, siedzą, czytają książki, trenują i są dobrzy w sztukach walk, ale no faktycznie ta energia bardzo mocno pomaga. No, jedna osoba zostanie prawnikiem, druga sportowcem, wszyscy mamy jakieś predyspozycje, chociaż nie zawsze osoba utalentowana osiągnie to nieważne, czy jesteśmy utalentowani, czy jesteśmy ciężko pracującymi osobami, mamy prawo osiągnąć takie same wyniki.
7: Chciałbym wrócić jeszcze do tej pani drogi. Co było najtrudniejsze w przebijaniu tego szklanego sufitu jako sportowczyni?
9: To chyba to, co szybko sobie uświadomiłam, pozbycia się małomiasteczkowości, że jestem Asią z olsztyńskiego osiedla, nie zasługuję na pójście dalej. Nie, jestem Asią z olsztyńskiego osiedla i zasługuję na zdobycie tego, o czym marzę, że zasługuję na najwyższe laury. Tak. I po prostu zawsze szłam po swoje. Ta nieustępliwość i pewność siebie poparta ciężką pracą. To jest to, co mną kierowało.
7: A w tym ja tutaj nie stawiam żadnej tezy, tylko bardziej pytam o pani odczucia, czy w tym męskim, zdominowanym przez mężczyzn świecie trudno było się odnaleźć jako zawodniczka?
9: Tak i nie. Tak i nie. Naprawdę bardzo przyjazna atmosfera panuje. Oczywiście będąc kobiecą w sporcie zdominowanym przez mężczyzn, trzeba mieć jakieś swoje morale i mocny kręgosłup no na pewno pewne rzeczy trzeba zmienić i trzeba po prostu twardo przy nich stać, ale nie, to nie było trudne.
7: Jakie plany ma pani na sportową emeryturę, poza tym, że niedługo będziemy panią oglądać? Znowu musi pani wyzwania sobie stawiać, będzie pani tańczyć.
9: Tak, to jest ciekawe, będę tańczyć i to jest ciekawe. Cieszę się, że mogę wyjść po raz kolejny ze swojej strefy komfortu. Lubię to po prostu robić, lubię się próbować w nowych rzeczach i dla wielu ludzi to jest ojejku, co znowu? A to jest coś pięknego i uważam, że na tym polega życie, na odkrywaniu siebie, a nie szufladkowaniu.
7: A to jest też próba właśnie takiego pokazania się inaczej i pokazania przedstawienia zawodniczek inaczej?
9: Zdecydowanie. Pokazanie się z innej strony, której ludzie nie wiedzą, tym bardziej w dobie internetu. My bardzo szybko szufladkujemy ludzi, ale ja nie mam nic do udowodnienia. Ja robię to dla siebie i to jest ciekawe, to jest piękne i nie mogę się tego doczekać, tak jak wiele rzeczy, projektów, którymi się teraz zajmuję.
7: Czego się życzy zawodniczce, która wychodzi do walki?
9: Ojejku. Nie wiem, powodzenia po prostu, ale...
7: No to wyczucia rytmu życzę w takim razie, wyczucia wychodząc rytmu, na parkiet.
9: To zdecydowanie się przyda, także wyczucia rytmu, ale tak. To będzie wspaniała przygoda i bądźcie ze mną, śledźcie moje poczynania na parkiecie.
7: Joanna Jędrzejczyk była mistrzyni UFC, mistrzyni świata, Europy w Muay Thai. Najbardziej utytułowana zawodniczka MMA w historii Polski. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Sopot.
9: Ja dziękuję. Cudownego dnia i wszystkiego dobrego.
7: Bardzo pani dziękuję. I dziękuję państwu wszystkim, którzy nas słuchaliście przez 2 godziny. Krzysztof Olesiewicz, Magda Sikoń, Michał Tomasik. Kłaniamy się.
10: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy rząd wesprze kierowców? Ceny na stacjach coraz mocniej drenują ich kieszenie. Rząd analizuje możliwości, mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Prezydent nie będzie interweniował w sprawie rozłamu na prawicy. Zakończyliśmy plażowanie. Pamiętajmy, by zabrać swoje śmieci. Na wszelki wypadek przypomną o tym plakaty na gdyńskich plażach. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Według koalicji rządzącej to właśnie przepisy skierowane przez Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego miały zapewnić finansowanie programu, który w czasie obowiązywania kosztował budżet 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórki obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęska.
2: Za wysokie ceny paliw rządzących punktuje m.in. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ten rząd szuka rozpaczliwie jakichś możliwości zasypywania dziury budżetowej i w związku z tym nie był odważny, żeby ulżyć polskim kierowcom na dłużej.
2: Nie pozwolił na to prezydent swoją decyzją w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
5: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet. Myślę, że w niedługim czasie te decyzje będą.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: A przed nami kolejne podwyżki na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego w najbliższych dniach może przekroczyć 8 zł. W górę pójdą też ceny benzyny. To nie tylko skutek konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
1: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom $100. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o grosz i wynosi obecnie 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w przyszłym tygodniu. Nie jest rolą prezydenta angażowanie się w bieżącą sytuację polityczną w poszczególnych partiach, uważa doradca prezydenta Błażej Poboży. Polityk odniósł się w ten sposób do pytania, czy Karol Nawrocki będzie próbował załagodzić sytuację w środowisku, z którego poparciem zdobył fotel głowy państwa.
7: Sytuacja w